0: Było sporą grupę fanów kultowej brytyjskiej kapeli.
1: Ten zespół jest mi bliski z racji tego, że jest to zespół kultowy, myślę, że znany każdemu.
2: Kultowa muzyka, muzyka mojej młodości. Do dziś jej słucham.
0: Parada żółtej łodzi podwodnej, podczas której przygrywała łódzka orkiestra The Beatles Brass, przeszła z pasażu Schillera do Off Piotrkowska Center. Tam odbył się mały koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze, od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich do maksymalnie 22 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny. W porywach od 85 km do nawet 120 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Po południu wiatr będzie słabł, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosło.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: Połączył się z nami pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w szczycie NATO w stolicy Turcji. No i powinnam pewnie, panie profesorze, zapytać pana, czego się pan spodziewa po tym spotkaniu, po tym szczycie, ale jeżeli udział w nim bierze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to pewne jest jedno, że pewni niczego nie możemy być w tej sytuacji.
5: Tak, no pół żartem, pół serio mógłbym powiedzieć po tym, co się w nocy stało, że miejmy nadzieję, że pan prezydent Trump nie ogłosi wycofania wszystkich wojsk amerykańskich z Belgii.
4: Mówi pan o tym w wyniku meczu, tak?
5: Tak, no tutaj nawiązuję do tego przegranego przez Stany Zjednoczone meczu i tych kontrowersji związanych z czerwoną kartką odwołaną przez FIFA, no, ale to oczywiście dla fanów piłki nożnej i sportu jest bardziej interesujące pewnie. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, no my się możemy spodziewać wszystkiego. No takie kluczowe, podstawowe pytanie to jest oczywiście, czy Stany Zjednoczone wciąż są w NATO, tak? Ja może dość ostro stawiam tutaj w tym pytaniu taką tezę, ale biorąc pod uwagę to, co prezydent Trump nawet jeszcze niedawno mówił na temat NATO, to, co mówili jego oficjele i to, co jest zawarte w tych oficjalnych dokumentach amerykańskich, tak? Czyli w strategiach bezpieczeństwa i obrony i w tym przeglądzie jak gdyby wojsk amerykańskich, który sekretarz wojny, w cudzysłowie, Pete Hexet ogłosił, no to są bardzo oczywiście niepokojące z punktu widzenia funkcjonowania NATO i bezpieczeństwa Europy rzeczy, więc no, z napięciem będziemy czekali na wynik tego szczytu, bo wynik tego szczytu jest niezwykle ważny.
4: Jeszcze przed jego rozpoczęciem komentatorzy zwracali uwagę, że najbardziej cenne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego sojuszu, ale szczególnie wschodniej flanki, no co oczywiste, naszego regionu Europy, najistotniejsze byłoby potwierdzenie przez Amerykanów, przez samego prezydenta Trumpa, tego niezłomnego zobowiązania, tego najważniejszego fundamentu, na którym Sojusz Północnoatlantycki się opiera, czyli tej zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
5: No tak, ale to jest takie pytanie, czy rzeczywiście Trump to ogłosi, bo jak no, bardzo elegancko się określa prezydenta Trumpa mianem takiego prezydenta transakcyjnego. Tak? I kilka dni temu no, wypowiadał się bardzo sceptycznie na temat wydatków, które Stany Zjednoczone jakoby miały ponosić na obronę Europy i nierównowagi tych wydatków amerykańskich i europejskich. I pytanie, czy Trump przyjeżdża właśnie po to, żeby ogłosić tą niezłomną wolę o obronę Europy, czy też żeby targować się o większy udział Europy, no, który jest zresztą nawiasem mówiąc oczywisty, dlatego że ten poziom wydatków jest nie do utrzymania. Także no, zobaczymy, będziemy tego wkrótce świadkami.
4: Słyszymy od Amerykanów o konieczności reformy Sojuszu Północnoatlantyckiego, o NATO 3.0, o tym, że Amerykanie owszem są w stanie i są gotowi zapewnić no, w jakimś sensie bezpieczeństwo europejskich sojuszników, ale w tej warstwie niekonwencjonalnej. Jeśli chodzi o obronę konwencjonalną, to Europejczycy muszą, powinni wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy świadkami europeizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego albo jej deamerykanizacji.
5: Chyba tak, dlatego że wygląda na to, że Stany Zjednoczone w jakimś sensie uznały schodzącą rolę

0: tego supermocarstwa w świecie i wbrew tym zapowiedziom, oczywiście tym hasłom MAGA, prawda, my make America great again, Stany Zjednoczone wycofują się z wielu miejsc i tak tym miejscem jest także Europa. No, na przykład mamy wycofanie wojsk amerykańskich z Estonii, no, nie mówię już o tym kontyngencie, który do Polski nadal nie trafił. No, to jest stworzenie pewnego rodzaju próżni bezpieczeństwa, którą no, tylko Europa może wypełnić, no bo nikt inny nam z pomocą nie przyjdzie, w związku z czym ta europeizacja i deamerykanizacja postępuje już od no, co najmniej roku. Natomiast oczywiście kwestia jest konkretów, tak, w jaki sposób ta próżnia, która jest wytwarzana przez wycofujące się Stany Zjednoczone, będzie wypełniona przez państwa europejskie. No to nie jest bardzo łatwe, diabeł tkwi w szczegółach.
1: Ach, właśnie. Niemiecka prasa już zgłasza się tutaj do odpowiedzi, wskazując Niemcy i Berlin jako ten ośrodek, który mógłby po naszej stronie Atlantyku zapełnić tę próżnię, o której pan mówi. Co z Warszawą, co z Polską? No bo to w końcu my jesteśmy liderami w Europie wśród tych krajów, które wydają najwięcej na obronność.
0: Tak, no wiadomo, tutaj ten tandem, znaczy były tandem, bo teraz już chyba o tym tandemie nawet nie możemy mówić, Berlin-Paryż, prawda, no oczywiście, że Niemcy widzą się w roli przewodniej, podobnie zresztą jak i Francuzi, z tym, że kłopot jest taki, że Niemcy, no po pierwsze mają w tej chwili dość trudną sytuację gospodarczą, o czym nie należy zapominać, drugi kwestia, no militarnie nie należą do olbrzymów, tak to sobie delikatnie powiedzmy, oczywiście mają te plany tam, prawda, inwestycji w armię i w przemysł zbrojeniowy w najbliższych latach, ale na razie to są bardzo plany niż następuje realizacja. My z kolei, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, rzeczywiście inwestujemy olbrzymie środki finansowe w modernizację armii i zwiększenie po prostu tej armii, umożliwienie, że tak powiem, znacznie szerszego oddziaływania militarnego na otoczenie i być może także bycia tym gwarantem czy dostarczycielem bezpieczeństwa, przynajmniej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast no, kwestia jest taka, że w tych rozgrywkach międzynarodowych no, my nie mamy dużego doświadczenia, tak? I nie mamy chyba, wydaje mi się, nawet dobrze sprecyzowanej koncepcji, co i jak chcemy osiągnąć. Także to byłoby fajnie, gdyby oczywiście Warszawa tutaj dołączyła do tej grupy najistotniejszych państw, ale no, że tak powiem, nie zostaniemy zaproszeni. My musimy się, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, sami wprosić i no, taka powinna być nasza polityka. Szczególnie w kontekście tych gruźb i ostrzeżeń, które padają przecież, prawda, w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Szereg państw wystosowało różnego rodzaju ostrzeżenia wobec Polski o możliwych rosyjskich prowokacjach. To należy traktować poważnie.
1: A ta dyskusja, panie profesorze, która się toczy wokół pocisków do systemu Patriot przekazanych Ukrainie, czy to też przypadkiem nie jest dyskusja o wizji i roli Polski w NATO, także w tym NATO 3.0, które proponują nam Amerykanie? Bo Polska do tej pory, chyba mam takie wrażenie, może się mylę, widziała siebie jako przede wszystkim biorcę bezpieczeństwa. Natomiast po tych zmianach powinniśmy i stajemy się dawcą tego bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o sytuację chociażby krajów bałtyckich.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo trafna uwaga. Od nas się oczekuje wręcz. Ja mam wielu kolegów w krajach bałtyckich, w Finlandii, w Estonii, gdzie od już jakiegoś dłuższego czasu nawet wręcz oczekuje się aktywniejszej roli Polski w byciu tym security provider, prawda, a nie tylko tym, który jest biorcą bezpieczeństwa. I taka nasza rola powinna rzeczywiście być, ale nie jestem pewien, czy my jeszcze w tej chwili mentalnie dorośliśmy do tego. My oczywiście lubimy się chwalić, że jesteśmy 20. gospodarką świata i że no, nasza pozycja jest rosnąca. No tylko wydaje się, że jakoś nie mamy możliwości opracowania jakiejś jednolitej koncepcji, no, w pewnym sensie wykorzystania tej rosnącej pozycji Polski do realnego, rzeczywistego oddziaływania w zakresie bezpieczeństwa naszego regionu. To jeszcze nie przed nami na długo. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane, bo to też jest dobre pytanie dotyczące kwestii rakiet Patriot, wydaje mi się, że tutaj no, ja bym to troszeczkę oddzielił, bo proszę zwrócić uwagę, skąd mamy źródło tej informacji. No źródłem byli sami Ukraińcy. Ja raczej podejrzewam, że to jest taka próba kolejnego zamieszania na tym polskim politycznym rynku, rozbudzenia tego polskiego piekła i tych swarów wewnątrz polskich w kontekście no, tych trudnych relacji, które z Ukrainą nas czekają.
1: Czyli to jest bardziej pana zdaniem kwestia polityczna, politologiczna, a nie dotycząca no, takich twardych danych o bezpieczeństwie, potencjale obronnym czy potencjale odstraszania?
0: No, spójrzmy na to w ten sposób. No, te rakiety, które przekazaliśmy, no, już ich nie otrzymamy z powrotem. Prawda? No, oczywiście musimy mieć zagwarantowany dostęp no, w przypadku jakichś ewentualnych rosyjskich prowokacji do rakiet, do naszych systemów Patriot, żeby po prostu móc się bronić. Prawda? W związku z czym oczywiście w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje, byłbym bardzo ostrożny i nie deklarowałbym, prawda, na przykład na szczycie NATO, gdybym miał cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii.

0: kwestii o kolejnych jak gdyby transzach, prawda, przekazywanych stronie ukraińskiej, no w kontekście, tak jak mówię, tych ostrzeżeń, które padają w stosunku do Polski i krajów bałtyckich. Natomiast no to się zdarzyło, tak? No my musimy w tej chwili zrobić wszystko, żeby zapewnić, mieć dostęp do tych pocisków w sytuacji, gdyby no, nastąpiła konieczność ich użycia. To, co się stało, to się nie odstanie. Natomiast ewidentnie jest tutaj taka no, intencja strony ukraińskiej mieszania w tym polskim kotle i do dokładania do pieca, mówiąc językiem kolokwialnym.
1: Prezydent Zełenski także jest w Ankarze, ma spotkać się z prezydentem Trumpem i oczekuje potwierdzenia, co najmniej potwierdzenia tych deklaracji dotyczących wsparcia Ukrainy przez sojuszników z NATO. Doczeka się pana zdaniem?
0: No na pewno, bo już Niemcy zapowiedzieli, że no jakieś tam 140 chyba miliardów euro ma zostać przekazanych Ukrainie w przeciągu najbliższych 2 lat. Także tutaj widać, że ewidentnie patronem tej polityki ukraińskiej jest strona niemiecka. Natomiast no, czy inne kraje, że tak powiem, będą równie chętne do dołączenia się do tej szczodrej oferty niemieckiej, no to jest oczywiście pytanie otwarte. Tak? Ja myślę, że Polska tutaj powinna jednak mimo wszystko zachowywać dużą ostrożność w kontekście, tak jak mówię, po pierwsze zagrożeń dla no, naszego terytorium, no i dwa, no, pewnego no, konfliktu, który przecież szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, pan notabene wojskowy, czyli Budanow, zapowiada. Tak,
1: tak, on że oczekuje że do tej pory, dalszej eskalacji.
0: Tak, myśmy mieli do tej pory z małą scysją, oczekuje większej eskalacji, także musimy być przygotowani na to, że Ukraińcy naszykują nam jeszcze szereg takich niespodzianek, symbolicznych oczywiście w stosunku do polskiej polityki.
1: Proszę mi jeszcze pozwolić na taką dygresję, uwagę osobistą, panie profesorze, no bo też mam takie wrażenie, że teraz, kiedy słyszę tych zgłaszających się chętnych pomocy Ukrainie, to widzę, że jest ich tym więcej, im lepiej Ukraina radzi sobie na froncie. Kiedy losy wojny nie były przesądzone, tych chętnych do pomocy było bardzo niewielu, jeśli nie tylko była chętna do pomocy wtedy Polska.
0: Tak, no właśnie, no to trzeba zwrócić uwagę, że myśmy pomagali Ukrainie wtedy, kiedy ona była w defensywie, tak? No czy ona jest w tej chwili w ofensywie, no to jest pytanie do specjalistów militarnych. Ja się na militariach i na przebiegu kampanii zbrojnych nie znam, więc nie chciałbym tutaj jakiegoś swojego zdania przedstawić.
1: No ale słyszymy o na przykład atakach dronowych na Moskwę, prawda?
0: Tak, no tutaj no na pewno ta ofensywa dronowa i niszczenie zakładów, szczególnie produkujących paliwa, jest ewidentnie widoczna. Także no przynajmniej pod tym względem strona ukraińska jest aktywna i ten obraz wojny, który widzieliśmy jeszcze sprzed kilku lat, się zmienił, dlatego że no Ukraińcy do tej pory tylko odbierali ciosy ze strony rosyjskiej, natomiast w tej chwili skutecznie stronie rosyjskiej te ciosy zadają. I oczywiście, że do zwycięzcy w cudzysłowie, czy do tego, który sprawia wrażenie, że jest aktywny, na pewno się chętniej dołączają wtedy niż w sytuacji, w której ta jak dana strona jest w defensywie. Także to wrażenie, panie redaktor, jest tutaj jak najbardziej słuszne. W tej chwili może mieć kolejkę nawet chętnych do pomocy Ukrainie. Tej kolejki na początku 2022 roku dłużej nie było.
1: Wracając jeszcze do szczytu w Ankarze, do tych oczekiwań, do tych najważniejszych punktów, o których będą dyskutować liderzy krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, no wszyscy zwracają uwagę na te 5% PKB, już takie symboliczne, mityczne, do których dąży głównie w swoich namowach i żądaniach prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy my nie za bardzo skupiamy się na tej liczbie, na tej kwocie, a mniej skupiamy się na tym, jak te pieniądze będą wydawane? No bo nie sposób jest zapisać 5% PKB. Znaczy to nie, na tym chyba nie polega największa trudność. Największa trudność polega na tym, żeby te pieniądze dobrze wydać, mieć gdzie je wydawać. Ja słyszymy o tym, że Amerykanie, którzy liczą, że te europejskie pieniądze właśnie u nich będą wydawane, no mają coraz większe trudności w realizacji tych nawet dotychczasowych zamówień, w związku z tym, że mówiąc kolokwialnie, wystrzelali swój arsenał, swój potencjał militarny w wojnie z Iranem.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo trafna uwaga, dlatego że no, znaczy pieniądze można wydać w dowolny sposób. Każda organizacja, państwo, Wydział Studiów Międzynarodowych może wydać dowolną ilość pieniędzy, jaka wpłynie na konto, natomiast oczywiście podstawowy problem to jest sens wydawania tych środków, no ale to oczywiście musi wymagać, tutaj wymagana jest analiza, co tak naprawdę jest nam potrzebne, jakiego rodzaju konflikt zbrojny nam ewentualnie grozi w najbliższej przyszłości i jakimi środkami powinniśmy dysponować. Druga kwestia, no to jest kwestia w tej chwili możliwości przemysłu zbrojeniowego, zarówno amerykańskiego, jak i europejskiego, dostarczenie tych środków i tutaj no informacje, które napływają, no nie są specjalnie optymistyczne. My mamy niewielki

0: okno czasowe, tak? Dlatego, że w tej chwili mówi się o tym, że jeżeli Rosja dopuści się prowokacji, to nawet wręcz, no przecież i premier, i minister spraw zagranicznych mówią o miesiącach, a nie o latach, w związku z czym jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy te wydawać środki w najbardziej racjonalny sposób, w taki sposób, jaki to jest tylko możliwy do wydania w danym momencie.
1: Czyli również po tym szczycie NATO powinniśmy spodziewać się deklaracji nie tylko jeśli chodzi o te pule wydawanych pieniędzy, ale też wizję tego, jak te pieniądze powinny zostać wydawane, wzmocnienie przemysłu europejskiego, tego obronnego, zbrojeniowego?
0: Tak, no nie tylko europejskiego, ale także i polskiego, dlatego że no Polska no nie może być tylko i wyłącznie zależeć w strefie bezpieczeństwa od innych krajów, prawda? My jesteśmy za dużym państwem, za ważnym państwem, żeby to po prostu całkowicie scedować na organizacje międzynarodowe, które mogą znaleźć się na przykład w kryzysie czy w jakiejś tam dysfunkcjonalności. I wydaje się, że NATO w tej chwili w taki okres dysfunkcjonalności niestety weszło za sprawą Amerykanów, ale także i własnych zaniedbań, bo latami rzeczywiście Europejczycy nie inwestowali. Proszę zwrócić uwagę na dyskusję, która się na przykład toczy w Wielkiej Brytanii, tak, gdzie tam no, po prostu mówi się wręcz o zapaści floty brytyjskiej, która kiedyś rządziła na morzach i oceanach. W związku z tym jest rzeczą oczywistą, że Europejczycy ten moment zdecydowanie przespali. Tak? No, co najmniej od lutego 2022 roku można było oczekiwać, że kwestia zbrojeń i przemysłu zbrojeniowego jest kluczowa dla bezpieczeństwa europejskiego. No myśmy kilka lat stracili, w związku z czym też musimy odbudowywać te zasoby jak najszybciej, także opierając się na tym potencjale wewnętrznym polskim, o którym nie możemy zapominać.
1: Porównujemy często potencjał natowski z potencjałem rosyjskim. Czy w tej dyskusji nie umyka nam jeszcze jedno zagrożenie, na które zwraca no, z takich naturalnych względów głównie prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli na Chiny. Jak tutaj ten bilans wypada?
0: Tak, no Chiny, no, znaczy Chiny grają swoje, tak, to każdy komentator podkreśla, że Chiny no, realizują swoje interesy, także tak z rękami rosyjskimi wobec Europy, także no, w zakresie na przykład pewnej dezindustrializacji Europy i czynienia Europy, europejskiej sytuacji gospodarczej coraz trudniejszą, no, ale jakby wpływu na politykę chińską, no, zwłaszcza strona polska nie ma, tak, my tutaj jesteśmy, tak naprawdę możemy tylko obserwować, w małym stopniu jesteśmy w stanie wpłynąć na takiego kolosa, jakim są obecnie Chiny. W związku z czym no, musimy uważnie się przyglądać temu i oczywiście mieć jak najlepsze rozpoznanie zamiarów chińskich no i odpowiedni sposób reagować. Natomiast jakiegoś aktywnego wpływu na strony chińskiej mieć nie będziemy. Nawet Unia Europejska takiego wpływu tak naprawdę w tej chwili nie ma. A co dopiero mówić o takim kraju, jakim jest Polska.
1: Zatem naturalne jest to, że skupiamy się na zagrożeniu ze strony Rosji.
0: Tak, no bo to jest tak naprawdę jedyne realne zagrożenie w najbliższej przyszłości, prawda? My mamy ten problem, że my no, jakby no, z trudem wierzymy, że może zaistnieć jakaś relacja konfliktowa, myślę, że tak powiem, starcia militarnego z tym państwem, a musimy pamiętać, że to państwo tą wojnę toczy już od 4,5 roku, tak? I zdążyło się w cudzysłowie do tego przyzwyczaić, prawda? No nikt w Rosji nie jest zaskoczony tym faktem, że Rosja znajduje się w stanie wojny, czy jak to wcześniej nazywano, w specjalnej operacji militarnej. Już w tej chwili nawet rzecznik Pieskow powiedział, że to już jest wojna i może niestety do tego konfliktu zbrojnego wejść w cudzysłowie z marszu. Tak, jakie są rzeczywiste zasoby rosyjskie i możliwości oddziaływania, no to my tego tak naprawdę nie wiemy. Optymistycznym jest oczywiście to, że Rosja nie była w stanie zająć Ukrainy, prawda, czyli państwa, które jest 57. gospodarką na świecie, no państwa jednak mimo wszystko w pewnym sensie no jednak oligarchicznego i znacznie bardziej skorumpowanego niż kraje zachodniej Europy. No, w związku z czym no, 20 gospodarka świata osadzona w Unii Europejskiej i w NATO no, powinna sobie w takiej sytuacji lepiej poradzić. Ale to się dopiero może okazać, gdyby do tego doszło, co miejmy nadzieję nie będzie miało miejsca.
1: Jak może na ten nasz potencjał i obronny i odstraszania wpłynąć ta zapowiedź, którą usłyszeliśmy ostatnio od ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza jeszcze przed jego wylotem do Ankary, że wznowiono anulowaną wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Polski?
0: Tak, no to znaczy to jest sygnał oczywiście pozytywny, bo do tej pory znajdowaliśmy się w takiej strefie chaosu, prawda? No, kontyngent wojsk, który miał trafić do Polski, nie trafił. Potem oczywiście prezydent Trump powiedział, że no, jakieś 5 tysięcy żołnierzy do Polski trafi. Nie wiadomo, czy to miało obejmować tych 4 tysięcy żołnierzy, które nie trafiło, czy to będzie ponad to. Jakaś deklaracja, że te wojska ostatecznie do Polski trafią, jest oczywiście takim no, mocnym sygnałem. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę też na horyzont czasowy. Tak? Tutaj sam pan wicepremier powiedział, że to jest kwestia 3 miesięcy. Więc no...

0: To okno czasowe w dalszym ciągu jest niestety dla strony rosyjskiej otwarte. Zanim te wojska do nas rzeczywiście trafią, no, musi minąć jakiś upływ czasu, tak? I to jest niestety ten najbardziej niebezpieczny okres.
1: A co ze stałymi bazami? Też jakiś czas temu słyszeliśmy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jest to wstępne bardzo, ale już jednak zielone światło z Pentagonu do rozmowy na temat tego, w jaki sposób ta stała obecność amerykańskich żołnierzy większa niż ta dotychczasowa miałaby wyglądać.
0: Tak, no oczywiście takie deklaracje, że taką stałą bazę amerykańską mielibyśmy na terenie naszego kraju, która byłaby też takim centrum logistycznym w razie czego wsparcia jak gdyby polskiego wojska w zakresie dostaw czy też uzbrojenia, czy też po prostu jednostek wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, no to należy, że tak powiem, witać z zadowoleniem. Natomiast no, pytanie, na ile rzeczywiste są te relacje, no poza tym no, trochę, żeby łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, przed którą roztaczają Amerykanie nas przed nami dołożyć, no stała amerykańskie bazy można zlikwidować, prawda? Mówi się o likwidacji baz w Europie. No i niestety taka opcja zawsze istnieje, w związku z czym ja zawsze powtarzam, że bezpieczeństwo państwa polskiego, także militarne, powinno zabezpieczać przede wszystkim państwo polskie, a w drugiej kolejności nasi sojusznicy, nigdy odwrotnie.
1: No i to jest pewnie trochę tak, panie profesorze, że warto, tak jak i w samochodzie, mieć i poduszkę powietrzną, i pasy
0: Dokładnie.
1: bezpieczeństwa.
0: Tak jest. No i, pamiętajmy, że bezpieczeństwo też pojazdu to nie jest tylko to bezpieczeństwo bierne, właśnie pasy i poduszki powietrzne, które są coraz bardziej zaawansowane, ale to jest także umiejętność prowadzenia samochodu, prawda? Czyli, no,
1: Czyli znowu kamyczek
0: przekładając
1: do
0: to na
1: ogródka
0: język
1: polityków,
0: polityki.
1: tak?
0: Tak, no polityka, prawda, polityka zagraniczna, polityka obronna, polityka budowania sojuszy w regionie, prawda, no, nawiązywania kontaktów z tymi państwami, które mają podobne percepcje i podobne interesy jak Polska, prawda, czyli przede wszystkim z krajami skupionymi wokół Morza Bałtyckiego.
1: No to wracając znowu do Ankary i do trwającego tam szczytu NATO, na miejscu będzie między innymi prezydent Karol Nawrocki. Ważne zadanie przed nim, również takie dyplomatyczne, polityczne. Wiemy, że z prezydentem Zełenskim raczej w Ankarze się nie spotka.
0: Tak, no byłoby to zresztą nawet trochę dziwne w kontekście tej sytuacji, którą mamy obecnie w stosunkach ukraińsko-polskich. No my mamy tę przewagę, że wydaje się, że prezydent Trump lubi prezydenta Nawrockiego i to jest pewien zasób, z którego moim zdaniem powinniśmy korzystać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby oczywiście cała delegacja polska, która składa się z tego komponentu prezydenckiego, ale także oczywiście z udziałem dwóch wicepremierów, ministra spraw zagranicznych i ministra obrony, żebyśmy po prostu w Ankarze mówili jednym głosem, żeby te wewnętrzne swary i kłótnie polityczne, których jesteśmy świadkami codziennie, nie wpłynęły na ten obraz Polski w zakresie obronności i bezpieczeństwa na zewnątrz. Tak?
1: Tylko
0: no,
1: czy
0: bo
1: to
0: im
1: nie jest,
0: bardziej...
1: panie profesorze, życzeniowe myślenie? Bo my bardzo długo mówiliśmy o tym, że akurat kwestie bezpieczeństwa to są te, które łączą niedzielą, te, które powodują, że politycy różnych opcji są się w stanie wznieść ponad partyjne podziały, także ponad te podziały między ośrodkiem prezydenckim i rządowym, ale to, co ostatnio się dzieje, pokazuje, że to jest właśnie, takie mam wrażenie, tylko myślenie życzeniowe, a rzeczywistość jest zupełnie inna.
0: Częściowo ten kapitał polityczny na tych wewnętrznych sporach się próbuje, obie strony próbują zdobyć, prawda? No bo tutaj mamy dwie strony tego konfliktu i obie strony próbują jakoś punktować na tym konflikcie, co oczywiście jest godne ubolewania, ale no, ta polska polityka od wewnątrz niemalże od zawsze, tak od 90 roku jest oparta na takiej daleko idącej polaryzacji. Kto pamięta początki Polski niepodległej po roku 89-90, pamięta, że tam ta polaryzacja tak naprawdę zawsze występowała i ośrodki prezydenckie często no, nie były zgodne z tym, co mówił ośrodek rządowy. No, na to niestety no, nie mamy wpływu. Takich polityków wybieramy i takich polityków mamy i z tym dobrodziejstwem inwentarza no, po prostu jedziemy za granicę.
1: Pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Ja bym tylko jedno zdanie dodał. Oby na to nie było takim FIFA.
1: Oby. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pani profesor Małgorzata Zaleska, ekonomistka, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor.

0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiać o szansach i zagrożeniach, które niosą ze sobą propozycje i możliwości, jakie widzimy w czasie dokonywania między innymi zakupów internetowych. Płatność odroczona to jest taka opcja, która bardzo często się wyświetla w czasie dokonywania takich zakupów. Jest bardzo kusząca, ale niesie także ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Na czym one polegają?
0: Tak jak było powiedziane, jest to bardzo kusząca propozycja. Mogę coś kupić, nabyć, a nie muszę w danym momencie płacić. To znaczy mogę zapłacić w przyszłości z reguły za 30 albo 45 dni. Jeśli takie zakupy są dokonywane w sposób przemyślany, wyważony, to one być może nie niosą znaczącego ryzyka. Ale z obserwacji i badań wynika, że duża część takich zakupów jest dokonywana spontanicznie, pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Bardzo często kupujemy w ten sposób więcej nawet niż potrzebujemy. I to powoduje, że później okazuje się, że musimy za to zapłacić. Nieraz tak dużo kupimy, że kwota do zapłaty przekracza po prostu nasze możliwości finansowe.
1: Według Biura Informacji Kredytowej, pani profesor, w pierwszych 4 miesiącach tego roku, tylko w pierwszych 4 miesiącach 2026 roku, naliczono ponad 32 miliony takich płatności odroczonych na kwotę ponad 5 miliardów złotych. To są naprawdę niebagatelne pieniądze.
0: Znaczy, to oznacza, że w tym czasie każdy dorosły Polak skorzystał przeciętnie więcej niż raz z takiej płatności. Wielu Polaków nie korzysta, to znaczy, że ci, którzy korzystają, robią to wielokrotnie. Pamiętajmy, że w tym Biurze Informacji Kredytowej jest to rejestrowane. Każda taka transakcja może być zgłoszona, może być sprawdzona i my budujemy swoją historię kredytową, a to w przyszłości może nam utrudniać nawet zaciągnięcie kredytu, na przykład na mieszkanie, na przykład kredytu hipotecznego, jeśli w tym Biurze Informacji Kredytowej będzie zapisane, że my mamy wiele zobowiązań, że być może nie wywiązaliśmy się z nich terminowo. W związku z powyższym największym zagrożeniem, jakie ja widzę, to są nieprzemyślane zakupy, które mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia, a nawet w skrajnych przypadkach do niewypłacalności dłużnika.
1: Czyli ta historia kredytowa obciążona z perspektywy kredytodawcy w sytuacji zakupu mieszkania czy no jakiejś poważniejszej inwestycji kredytowanej, ona jest obciążona nawet jeżeli my te zobowiązania spłacamy terminowo?
0: Jeżeli spłacamy terminowo, to stajemy się jak gdyby w ewidencji występujemy takiego Biura Informacji Kredytowej. Jeśli spłacamy terminowo, no to nie jesteśmy złym dłużnikiem. Tylko problemem jest to, że część osób zapomina spłacić po prostu. Albo część osób okazuje się, że nie ma na spłatę w danym wyznaczonym terminie i wtedy stają się tymi złymi dłużnikami. I wiele osób wskazuje, że szykując się do zaciągnięcia jakiegoś, nazwijmy to, poważnego kredytu, warto się do tego przygotować i w okresie poprzedzającym zaciągnięcie kredytu być szczególnie rozważnym w zaciąganiu innych zobowiązań.
1: Albo wyczyścić sobie tę historię kredytową, pospłacać te zobowiązania, które być może gdzieś tam wiszą nad nami.
0: Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć w tym miejscu, że długi, że kredyty trzeba spłacać. Bo też w społeczeństwie, i to z badań wynika, narasta wśród niektórych osób, nie wszystkich, ale niektórych, głównie wśród młodych osób, że można zaciągać kredyty, zobowiązania bez żadnych konsekwencji. A nawet w przekonaniu niektórych istnieje takie domniemanie, czy taka wizja, że kredytów można nie spłacać.
1: Że to się rozejdzie po kościach, mówiąc kolokwialnie, że gdzieś się rozpłynie w tej przestrzeni internetowych płatności, blików i innych metod, po które sięgamy w czasie, no głównie tych internetowych zakupów?
0: Wszystko w internecie.

0: pozostawia ślad. Wszystko w internecie ma swoją historię i to nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu będziemy mieli problemy finansowe, będziemy tym złym dłużnikiem, będziemy po prostu odcięci w przyszłości od możliwości dokonywania kolejnych tego rodzaju zakupów.
1: Na ten temat, na tę kwestię, na tę sprawę odroczonych płatności, tej metody kup teraz, zapłać później, zwraca naszą uwagę, uwagę konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Czy w związku z tym możemy domniemywać, że to jest jakiś rodzaj balansowania na granicy prawa, jakaś metoda naciągania tych sprzedających, żeby sprzedać więcej, oferują właśnie taką metodę płatności?
0: Sprzedającym zależy na tym, żeby jak najwięcej sprzedać. To nie ulega wątpliwości. I ta forma płatności pomaga zwiększyć sprzedaż, dlatego że możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy chcemy kupić jedną rzecz, ale za pomocą tych płatności odroczonych, ponieważ nie musimy w tej chwili zapłacić, zamawiamy 10 rzeczy z myślą, że wybierzemy tylko jedną. A później okazuje się, że z tych 10 3 rzeczy są bardzo fajne, pociągające, modne, nie wiem czy potrzebne, ale decydujemy się na nabycie tych 3 rzeczy w miejsce tej jednej, więc to potencjalnie przynajmniej zwiększa sprzedaż i taki jest cel tych odroczonych płatności, żeby sprzedać jak najwięcej. A my coraz częściej właśnie impulsywnie do tego podchodzimy i kupujemy niekiedy coś, co niekoniecznie nam jest potrzebne.
1: Czyli to jest pośrednio taka również marketingowa metoda nakręcania sprzedaży.
0: Nakręcamy sprzedaż i nie ma się czemu dziwić, że sprzedawcy chwytają się różnych form zwiększenia sprzedaży. No ale my powinniśmy racjonalnie myśleć i powinniśmy mieć tą świadomość finansową, tą świadomość, że właśnie długi trzeba oddawać. I nie można, co więcej moim zdaniem, wszystkiego wydawać, co się zarobi.
1: Kłania się tutaj edukacja ekonomiczna.
0: Kłania się edukacja ekonomiczna. Ludzie najczęściej uczą się niestety na własnych błędach. To są najlepsze lekcje, tylko już bardzo późne i bardzo takie dotkliwe dla konsumentów. A także wynika z różnych badań, że ludzie często zapominają te lekcje płynące z historii. No ale też trzeba powiedzieć, że ta edukacja finansowa nie jest łatwa, dlatego że zwycięża w wielu przypadkach ta chęć posiadania. My jesteśmy społeczeństwem i to nie dotyczy tylko Polaków, tylko współczesnego świata. Przede wszystkim konsumenckim. A konsumpcja nakręca też PKB, czyli wzrost gospodarczy. Więc to jest system naczyń połączonych. To konsumpcja w czasie tego wielkiego kryzysu finansowego w pewnym sensie uratowała nas przed negatywnymi skutkami, bo Polacy konsumowali, konsumowali, konsumowali, nie oszczędzali. Ale też jest takie światełko w tunelu, bo w ostatnim czasie Polacy, przynajmniej niektórzy, zaczęli oszczędzać.
1: I inwestować. Doświadczenie inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy deklaruje 68% naszych rodaków, pani profesor. To jest krzepiąca informacja. Mniej krzepiąca, wynikająca z tego raportu, jest taka, że nie wszyscy czujemy się komfortowo. Nie wszyscy, nawet jeśli chcemy inwestować, wiemy, jak robić to dobrze, skutecznie. Nawet jeżeli nie nastawiamy się na szybki zysk, tylko traktujemy te inwestycje jako taką bezpieczną, trwałą, w perspektywie również bezpieczną lokatę naszego kapitału.
0: Ja myślę, że w tym przypadku geopolityka pomogła. Ludzie zastanowili się, że różnie może w przyszłości być i trzeba mieć pewne zabezpieczenie na tak zwaną czarną godzinę, ale nie tylko w kontekście zdarzeń geopolitycznych, ale także drugi trend, który obserwujemy, to myślenie o emeryturze. Kiedyś Polacy na emeryturę prawie w ogóle nie oszczędzali.
1: Polegali na ZUS-ie.
0: Polegali na ZUS-ie, no ale jest powszechnie wiadomo i o tym nie można zapominać, że emerytura z ZUS-u nie da nam odtworzenia naszych dotychczasowych zarobków,

0: To jest kwestia tylko ile będziemy mieli, a wszystko wskazuje na to, i to nie dotyczy tylko Polski, że te emerytury wcale nie będą wyższe, a mogą być nawet niższe. Między innymi wpływa na to kwestia starzejącego się społeczeństwa, że coraz więcej osób będzie na emeryturze i coraz mniej będzie młodych, którzy będą pracowali. I to jest dobra wiadomość, że społeczeństwo myśli w taki sposób racjonalny, bezpieczny i próbuje w jakiś sposób się zabezpieczyć. Natomiast, że to nie jest prosta sprawa, to ja się nie dziwię. Akurat ja tutaj rozumiem społeczeństwo polskie, że ma z tym trudności, bo wcale nie jest we współczesnym świecie łatwo wybrać, która inwestycja jest dobra, bezpieczna, jaką nam stopę zwrotu przyniesie. Jak mnie różne osoby pytają o jakąś podpowiedź, oczywiście nie uprawiam doradztwa inwestycyjnego, bo to jest zawód licencjonowany, ale mówię, że warto mieć zabezpieczenie w różnych formach.
1: Czyli dywersyfikacja,
0: czyli rozrzucenie, a mówiąc już tak bardzo potocznie, nie wszystkie jajka do jednego koszyka, czyli warto mieć te bezpieczne lokaty na przykład, warto mieć jakieś papiery wartościowe bezpieczne typu obligacje. Jak ktoś chce bardziej ryzykownie zainwestować, no to oczywiście rynek giełdowy, akcje są takim elementem. Są też bardzo, bardzo ryzykowne inwestycje. Ja zawsze przestrzegam, mówię, że jest wolność. Każdy może podjąć decyzję, jaką uważa, ale przykładem takich bardzo ryzykownych inwestycji są na przykład kryptowaluty. Tam zmienność kursów jest bardzo wysoka i rzeczywiście można bardzo wiele zarobić w krótkim czasie, ale można także wszystko stracić. I też zwracajmy uwagę na to, czy z tych inwestycji, które korzystamy, za nimi ktoś stoi, to znaczy, czy to jest rynek nadzorowany. Na przykład w Polsce przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, bo banki są nadzorowane, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest nadzorowana, ale na przykład rynek kryptowalut nie jest nadzorowany. Nikt konkretnie za tym nie stoi, nikt konkretnie tego nie nadzoruje, nie pilnuje, przynajmniej dotychczas w Polsce. Czyli to jest taka gra całkowicie wolnorynkowa.
1: Tylko, że pani profesor, kiedy wybuchła afera Ambergold jakiś czas temu, to wtedy przecież KNF również działał i miał nadzór nad takimi instytucjami jak właśnie Ambergold, a mimo to znaleźli się ludzie, którzy zaufali, no i znaleźli się tacy, którzy tego zaufania nadużyli.
0: Ambergold nie był podmiotem nadzorowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego podejrzewała, że coś tam nie do końca jest dobrze, czyli nieprawidłowo być może ta instytucja działa, i zawiesiła tą instytucję na swojej stronie internetowej na takiej liście ostrzeżeń publicznych. Warto zaglądać na tą listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. I Ambergold przed tym, zanim to mleko się wylało, on dosyć długo na tej liście ostrzeżeń publicznych znajdował się. Komisja Nadzoru Finansowego nie mogła podjąć działań w stosunku do Ambergold, bo nie nadzorowała tego podmiotu. Ona mogła tylko ostrzec szeroko rozumianą publiczność. Z reguły Komisja Nadzoru Finansowego składa, jak zawiesza taki podmiot na tej liście, zgłasza możliwość popełnienia przestępstwa. Czyli odpowiednie organy ścigania informuje, no ale też sobie powiedzmy, że z reguły te organy ścigania czy sądownictwo no nie działa z dnia na dzień. To jest proces. Tak? A te instytucje dalej działają. Ale zachęcam do odwiedzania strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i właśnie patrzenia, które instytucje są na tej liście ostrzeżeń publicznych. Zresztą media z reguły też donoszą o tym, że nadzór wpisał jakąś firmę na daną listę.

0: Mówiłyśmy już tutaj o UOKiK-u. Przy okazji tych płatności odroczonych pojawił się KNF, no ale są też takie instytucje, to w nawiązaniu do tych płatności odroczonych kup dziś, zapłać później, jak Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Kredytowej. To są instytucje prywatne, które zarządzają bardzo wrażliwymi danymi dotyczącymi kredytobiorców, ludzi, którzy zaciągają jakiegoś rodzaju zobowiązania. Czy nie lepiej, żeby jednak tak wrażliwa kwestia, pani profesor, no, znalazła się w domenie państwowej, publicznej, a nie trwała w rękach prywatnych?
1: Gdyby była w domenie publicznej, czego wykluczyć nie można, to najprawdopodobniej te usługi byłyby z punktu widzenia na przykład sektora bankowego, ale także klientów, mniej elastyczne i prawdopodobnie droższe. Natomiast też nie można powiedzieć, że wspomniane instytucje działają w taki całkowicie dowolny sposób, dlatego że Biuro Informacji Kredytowej działa na bazie ustawy Prawo Bankowe. Biuro Informacji Gospodarczej działa na bazie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W związku z powyższym one muszą przestrzegać wielu także innych ustaw, chociażby tych, o których wspomnieliśmy, dotyczących danych wrażliwych, ochronie na przykład danych osobowych. To są na przykład spółki akcyjne, no, nad którymi nadzór powinna sprawować i sprawuje Rada Nadzorcza. Natomiast funkcjonowanie tych instytucji jest bardzo potrzebne, bo na przykład, gdyby nie funkcjonowało Biuro Informacji Kredytowej, a tak było kiedyś, w latach 90., to Polak klient mógł pójść do jednego banku na jednym rogu ulicy, do drugiego banku na drugim rogu ulicy, no może do trzeciego jeszcze gdzieś, i na tą samą okoliczność, na przykład na zakup mieszkania, zaciągnąć trzy analogiczne kredyty, bo banki nie wymieniały się informacjami. Dzisiaj jest to po prostu niemożliwe, między innymi dzięki właśnie działaniu Biura Informacji Kredytowej. Choć oferta tego biura jest bardzo szeroka i myślę, że z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa także warto zerknąć na alerty, które to biuro oferuje. Na przykład, czy ktoś nie próbuje zaciągnąć kredytu w jakiejś instytucji na nasze dane osobowe. Bo przecież zdarzały się takie historie, niestety, że na dane danej osoby ktoś inny zaciągnął zobowiązanie i później dana osoba dowiadywała się, że ma gigantyczny dług do spłacenia, nie wiedząc, że zaciągnęła. Więc dzisiaj takie elementy bezpieczeństwa są wdrażane.
0: Uważajmy na swoje pieniądze, zarządzajmy nimi z głową, uważajmy na te wszystkie niezwykle atrakcyjne oferty, które się pojawiają, ale także wszystkiego mądrego, wszystkiego zasobnego i bogatego życzymy naszym słuchaczom. Pani profesor Małgorzata Zalewska, ekonomistka, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Komitet Nauk Ekonomicznych, pan była z nami. Jeszcze raz dziękuję, pani profesor.
1: Serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito, z nami teraz. Pan doktor jest też byłym dowódcą jednostki antyterrorystycznej. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
0: Panie doktorze, odliczamy ten rok, który minął od rozpoczęcia kontroli pojazdów i osób wjeżdżających do Polski z Litwy oraz z Niemiec. Informujemy także naszych słuchaczy o tym, że Niemcy zamierzają jeszcze przedłużyć te kontrole, które miały być tymczasowe, ale teraz chyba powoli stają się już codziennością i wydaje się, że zostaną z nami na jeszcze dłużej. Na ile to jest rzeczywiście zabieg, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa albo po prostu zwiększa bezpieczeństwo w naszych krajach, a na ile jest to tylko taki zabieg wizerunkowy, który można przedstawić polskiej czy niemieckiej opinii publicznej?
3: Panie redaktor, no właśnie tutaj ja bym tego nie rozpatrywał jako symboliczny gest polityczny, ale przede wszystkim jako narzędzia zarządzania ryzykiem. No, państwo ma obowiązek wiedzieć, kto

0: przekracza jego granice, czy robi to legalnie, czy posiada wymagane dokumenty, czy nie jest powiązany z przestępczością transgraniczną bądź przemytem ludzi. To jest szerszy aspekt budowania bezpieczeństwa wewnętrznego i z punktu widzenia właśnie tego bezpieczeństwa wewnętrznego to stanowi taki element równowagi w tym systemie. Ta skuteczność będzie zależała też od współpracy przede wszystkim Straży Granicznej, Policji, służb specjalnych, administracji wewnętrznej. Także tutaj ta wymiana danych, wsparcie z tymi kontrolami granicznymi, z tymi ograniczeniami, które istnieją teraz na granicach, no to jest budowanie całego systemu, a nie tylko patrzenie właśnie przez pryzmat taki symboliczny.
1: Od czego to się wszystko zaczęło?
0: No, właściwie chyba od tej presji migracyjnej, która była i w 2023 roku. I myślę, że to, 21, przepraszam, to myślę, że to jest ten moment, ale patrzmy też na ten aspekt przede wszystkim jako bezpieczeństwa flanki wschodniej Unii Europejskiej i NATO. I tutaj ta presja migracji inspirowanej przez Białoruś i Rosję, która ma na celu jakby eskalację tych działań hybrydowych, to jest chyba klucz do tego właśnie naszego systemu.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że to, że pojawiły się kontrole na granicy Polski z Litwą, Polski z Niemcami, spowodowało, że nie mówimy już tak dużo i tak często, bo po prostu nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o presję migracyjną ze strony Białorusi?
0: Znaczy, powinniśmy o tym mówić, bo my trochę już tak jakbyśmy trochę okrzepli w tym systemie i to stało się dla nas powszechne, że te kontrole istnieją, że ruch migracyjny został zatrzymany i że na granicach już jest bezpiecznie, ale tam jest cały czas ruch polskiego wojska, policji, straży granicznej, ogromna praca służb specjalnych w Polsce.
1: No ale też tych prób
0: patrole.
1: Nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy jest mniej, o tym informuje Straż Graniczna chociażby.
0: No tak, z biegiem czasu zbudowany system bariery, zbudowany odpowiedni system elektroniczny ochrony granicy, no on na pewno wymusił, czy wymusza zmianę trochę tego ruchu migracyjnego, czyli zmiana kierunków migracyjnych, ale no, jakby zmiana patrzenia na tą granicę to nie zmienia tego faktu, czyli on nadal istnieje. Tylko my o nim mniej mówimy. Straż Graniczna informuje, że tych zdarzeń jest mniej. To nie znaczy, że ich nie ma.
1: Mówi pan o tym, że to jest te przywrócone kontrole, które trwają nadal, to jest metoda i sposób na to, żeby zarządzać ryzykiem, także tym ryzykiem związanym z przestępczością migracyjną, taką nazwijmy, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. W jaki sposób to przez ten rok mogło wpłynąć na zmniejszenie tego ryzyka i na zmniejszenie tych potencjalnych przestępstw, do których doszłoby na terenie naszego kraju, gdyby tych kontroli nie było? Czy to się da jakoś oszacować?
0: Znaczy, tak jak informuje Straż Graniczna, no, liczba tych kontroli pokazuje skalę działania. Liczba osób niewpuszczonych do naszego kraju pokazuje, że te kontrole przynoszą skutek. Natomiast, tak jak mówimy, to, że służby pokazują się w danym miejscu i one pracują, to znaczy, że wskazują, tą granicę chronimy lepiej, czy to miejsce chronimy lepiej, no to przemytnicy, działalność migracyjna będzie przenosiła się w inne miejsce, będzie szukała innych dróg. Czyli jeżeli teraz wzmocniliśmy tą ochronę, my ją trochę będziemy chcieli zminimalizować, no bo to też wydatki duże dla naszego państwa, to są elementy, które przekładają się na bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeżeli odmówiliśmy wjazdu na teren naszego kraju około 700 osobom, zatrzymaliśmy 270 tych nielegalnych prób przekroczenia granic, no to są liczby, które pokazują to realne działanie. Jeżeli my będziemy wzmacniali je na terenie naszego kraju i będziemy prowadzili je w sposób być może wyrywkowy bardziej, może wzmocnimy to poprzez działania systemów elektronicznych, to lepiej, bezpieczniej.
1: Panie doktorze, a no, w naturalny sposób, kiedy rozmawiamy o kwestiach tych kontroli, pojawia się pytanie, które padło także w relacji naszego reportera, pytanie o przyszłość strefy Schengen, jednego z największych dorobków Unii Europejskiej. Co z nią? Ona właśnie umiera na naszych oczach, ta idea strefy Schengen i Europy bez granic? Czy jesteśmy u progu jakiejś reformy tego systemu?
0: Ja myślę, że to jest chyba trochę próg reformy naszego systemu. Ja rozumiem całą ideę powstania zasady Schengen, wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, wspierania tego zaufania. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, jeżeli Polska jest

tą ścianą wschodnią i chroni wschodnią granicę i flankę NATO i granicę Unii Europejskiej, no to tutaj reszta państw Unii Europejskiej powinna nam zaufać, ale powinna też wzmocnić wymianę informacji. Tutaj wspomagają nas oczywiście systemy elektroniczne, choćby CIS-2, system informacji Schengen,

0: dzisiaj. My musimy trochę zwaloryzować ten obszar i może podyskutować na ten temat, jak możemy jeszcze lepiej chronić, jak możemy jeszcze lepiej wzmacniać to bezpieczeństwo, przede wszystkim wewnętrzne naszej Unii
1: Na
0: Europejskiej.
1: razie z Brukseli, z Komisji Europejskiej docierają takie sygnały, że no właśnie urzędnikom brukselskim przywrócenie i utrzymywanie tych kontroli nie bardzo się podoba, że zdaniem Komisji Europejskiej nie ma już potrzeby, nie ma już powodów, dla których takie kontrole miałyby być utrzymywane. Z kolei słyszymy z ust naszego gościa, eksperta europeisty, pana profesora Jarosława Jańczaka o tym, że być może te kontrole tymczasowe to jest cena za utrzymanie Schengen, za to, żeby no jednak przetrwać ten tymczasowy kryzys i za jakiś czas wrócić do tego standardu, do którego byliśmy przyzwyczajeni i którego tak bardzo oczekiwaliśmy, wstępując jako Polska i Polacy do Unii Europejskiej.
0: Tak, panie redaktorze, ale tutaj zwróćmy też uwagę na to, jak wypowiadają się przedsiębiorcy mieszkający i korzystający z tych stref przygranicznych i popatrzmy na tych ludzi, którzy bezpośrednio codziennie przekraczają granice. Jeżeli my sprawimy, że dla nich to nie będzie uciążliwość, ta płynność przepływu będzie, o czym sami mówią, tak jak pani redaktor wspomniała, to my budujemy, wzmacniamy to bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli w pewien sposób wprowadzamy ograniczenia, ale one nie są na tyle uciążliwe dla całego społeczeństwa. Ja tutaj bym nie patrzył na pryzmat tego, że Schengen traci tą swoją ważność. Ono właśnie dzisiaj pokazuje tą ważność i tym bardziej wymaga takiej refleksji nad tym, że może trzeba ją nieco usprawnić, jeżeli nie będziemy blokować ruchu tego granicznego w pełnych procentach, czyli nie przywrócimy tych standardów, które miały lat temu 20 czy 30, tylko wprowadzimy ten etap wyrywkowej kontroli, skorzystamy trochę z rozwiązań technicznych do wzmocnienia tej obrony, no i być może przesuniemy trochę te granice w głąb, czyli przesuniemy patrole bardziej mobilne na tych szlakach komunikacyjnych, może w tych mniej konwencjonalnych miejscach zaczniemy kontrolować, żeby ta uciążliwość samego przejścia granicznego przeniosła się trochę w pasie takim granicznym, przyjmijmy to 50-60-kilometrowym.
1: No i jeszcze jeden aspekt, czyli no, zablokowanie działań tych samozwańczych patroli, które jakiś czas temu na granicy polsko-niemieckiej się pojawiły, to też niosło ze sobą pewne ryzyko funkcjonowania tych ludzi w tamtym pasie granicznym albo tuż przy granicy. Mnie to od razu przywodzi na myśl zielone ludziki. Być może to skojarzenie jest krzywdzące i zbyt daleko idące, ale no, nasuwa mi się samo przez się. A w sytuacji, kiedy tam nie ma uzurpatorów, a są funkcjonariusze umundurowani z Straży Granicznej, wojska czy policji, no to wtedy pola do działania takich ludzi, być może prowokacji z takiej czy innej strony, też już nie ma.
0: Panie redaktor, ja się zgadzam tutaj z jedną tezą, na pewno. Mamy w bezpieczeństwie wewnętrznym szereg służb, które dbają za porządek w państwie, między innymi Straż Graniczna i Policja. Jeżeli one ponoszą tę odpowiedzialność i ten ciężar na granicach, do tego wojsko jako wsparcie, no to nie róbmy brygad, które będą wspierały te działania dodatkowo. Myślę, że system państwa jest tak zbudowany, żeby o to dbać, a my obywatele, jeżeli chcemy manifestować, to manifestujmy, chcemy wyrażać swoje poglądy w demokratyczny sposób, to to róbmy, ale nie wyręczajmy służb, które są do tego przewidziane.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten ważny apel, który mam nadzieję wybrzmiał wyraźnie na koniec naszego spotkania. Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito, były dowódca jednostki antyterrorystycznej, był z nami. Do usłyszenia, panie doktorze.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Spermerk.
1: Gdy w 78 minucie Egipt prowadził 2-0, wydawało się, że jest już po meczu, ale wtedy sprawy w swoje ręce wziął Leo Messi. Strzelił gola, zaliczył asystę i napędził grę Argentyny. Efekt? Zwycięstwo 3-2 i wielogodzinne świętowanie tu w Atlancie.
2: Messi! Messi!
1: Byliśmy trochę zaniepokojeni, ale wierzyliśmy w Messiego. Zawsze w niego wierzymy. 39-letni Messi strzelił na tym mundialu już 8 goli. Najwięcej ze wszystkich. Ani jednej bramki nie zobaczyliśmy natomiast w meczu Kolumbii ze Szwajcarią, a karne lepiej wykonywali Europejczycy. Powinniśmy byli wygrać w regulaminowym czasie. Rzuty karne to kwestia szczęścia. Wcześniej zasłużyliśmy na zwycięstwo. Zamiast karnych moglibyśmy zagrać na loterii. Wyszłoby na to samo. W ćwierćfinałach mamy więc 6 drużyn z Europy, Argentynę i Maroko. Pierwszy mecz na tym etapie już jutro. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
0: Synoptycy ostrzegają przed ulewami i silnym wiatrem, zwłaszcza na północy. Ostrzeżenie na Podlasiu będzie obowiązywać od rana. Mówi o tym Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz.
3: To ostrzeżenie będzie obowiązywać od 6 rano do godziny 17 i właśnie informuje ono nas o tym, że wystąpi silny wiatr. Porywy mogą wynosić do 85 km na godzinę, więc jutrzejszy dzień wietrzny, a także deszczowy. Jutro suma opadów na północy, zwłaszcza regionu, czyli głównie Suwalszczyzna, do 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale także nieco na wschód, na południowy wschód regionu także sporo opadów.
0: Intensywne opady deszczu spodziewane są też kolejnej nocy, a z powodu niżu Bernadette. Molo w Brzeźnie zostało zamknięte do odwołania. Poinformował o tym Urząd Miejski w Gdańsku. Zakaz wstępu został wprowadzony w związku z prognozowanym huraganowym wiatrem, którego porywy mogą osiągać nawet 120 km na godzinę. O szczególną ostrożność apelują także władze Helu i Krynicy Morskiej. Te zwróciły się do turystów i mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie przebywania pod drzewami i liniami energetycznymi. Apelują też o zachowanie szczególnej uwagi przez osoby, które mają pod swoją opieką dzieci i młodzież. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla Mierzei Helskiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Żuław. Wiatr może tam osiągnąć prędkość od 80 km na godzinę, a w porywach do 120. Ostrzeżenia będą obowiązywać do południa.
4: To są aktualności jedynki.
0: Marine Le Pen jednak wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Poinformowała o tym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził wczoraj jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
5: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru, powiedziała Marine Le Pen. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W związku z ryzykiem zawalenia się jednego z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku ewakuowano okoliczne budynki. Burmistrz Doran Mamdani przekazał, że konstrukcja pozostaje niestabilna. Ryzyko zawalenia dotyczy biurowca, który obecnie przekształcany jest w apartamentowiec. Ewakuację przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według nowojorskiej Straży Pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21 i 26 piętrem. Przedstawiciel nowojorskiej Straży Pożarnej poinformował, że istnieje ryzyko tzw. lokalnego zawalenia, zaznaczył jednak, że konstrukcja budynku wyklucza możliwość całkowitego zawalenia się gmachu. Mamdani powiadomił, że sytuacja pozostaje poważna, a ekipy wciąż obserwują ruchy konstrukcji, nie ma doniesień o poszkodowanych. Jednak w ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Środa pochmurna i deszczowa, głównie we wschodniej części kraju i w centrum, lokalnie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu do 22 w zachodniej części kraju, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny. W porywach nawet do 120 km/h w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Nie będzie latynoskiego ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Kolumbia po rzutach karnych przegrała ze Szwajcarią i to Helweci awansowali do najlepszej ósemki. Tam czeka już na nich Argentyna, która wcześniej w Atlancie odwróciła losy meczu z Egiptem. A w Georgii jest wysłannik radiowej jedynki na mundial, Kacper.

0: Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 989 hektopaskali i stopniowo rośnie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Akademia Pożarnicza, także w Warszawie. Dzień dobry, panie generale, panie profesorze.
3: Witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry.
2: Chciałabym zacząć od zamieszania wokół naszej pomocy Ukrainie i zacytować Mariusza Błaszczaka, który pisze na X-ie tak. Rząd oficjalnie potwierdza przekazanie Ukrainie pocisków. Pomoc dla Ukrainy nigdy nie może oznaczać osłabiania bezpieczeństwa Polski. Przekazywanie najbardziej newralgicznego uzbrojenia, kluczowego dla naszej obrony powietrznej. W sytuacji rosnących zagrożeń jest decyzją, która wymaga pełnej odpowiedzialności i publicznego rozliczenia. Nie można też przekazywać uzbrojenia, nie gwarantując żadnej alternatywy i szybkiego uzupełnienia braków. Panie generale, czy my przekazując uzbrojenie takie czy inne Ukrainie narażamy własne bezpieczeństwo i robimy to kosztem własnych zapasów? Kiedykolwiek tak robiliśmy?
3: To jest tak, że każde uszczuplenie naszych zasobów, niezależnie od tego, czy to były czołgi T-72, czy PT-91, czy Rosomaki, czy Kraby, to wszystko, co przekazywano po roku 2000, w roku 2022 i później, czy to są Patrioty, rakiety, zawsze to można tak określić, bo w obronności tak to jest, że dopóki się nie ma czegoś na zapas, co wypiera stare uzbrojenie, no to wszystko to zaliczane jest do potencjału i z reguły mówi się, że to jest potencjał niezbędny. W związku z powyższym to jest debata bardziej polityczna niż merytoryczna, bo jest zasadnicze pytanie, czy Ukraina, która się broni przed Rosją, na razie skutecznie działa na rzecz bezpieczeństwa Polski, czy nie? Bo gdyby to było takie bezmyślne przekazanie innemu państwu, no to pewnie należałoby się zgodzić, że po co dawać komuś coś, co mi się przyda. Ale to jest sytuacja specyficzna i tutaj nie ma co ukrywać. I Niemcy, przekazując dużo więcej niż Polska i często bardzo im także potrzebnych środków pola walki, na przykład Taurusy, które chronią dzisiaj ukraińskiego nieba, a w Niemczech te też z całą pewnością byłyby niezbędne, wypełniają te same kryteria, o których tutaj rozmawiamy. W związku z powyższym Niemcy też zdają sobie z tego sprawę, że ta Ukraina, jeżeli skutecznie zwalcza Rosję, to ona także hamuje dalsze zapędy, które mogą się skończyć niekoniecznie nad Bugiem czy Odrą, bo mogą się skończyć i nad Renem, bo kiedyś takie były plany Związku Radzieckiego. W związku z powyższym to jest kwestia interpretacji, co to znaczy dzisiaj polskie bezpieczeństwo i w jaki sposób je zapewniamy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że działania wojenne Ukrainy działają przede wszystkim na rzecz tego państwa, ale mają także duże znaczenie dla bezpieczeństwa, szczególnie państw sąsiednich, czyli państw bałtyckich i Polski w pierwszej kolejności. Reszta jest debatą polityczną. Ja w nią nie wchodzę pomiędzy ministrami, posłami, senatorami, liderami partyjnymi. Ja rozumiem oczywiście, bo tak było zawsze, że szczególnie w okresie przedwyborczym te zmagania były bardziej napięte. W okresie powyborczym pewnie były spokojniejsze i one będą trwały. Natomiast to, co byłoby z mojego punktu właściwe, to próba rozmawiania o sprawach wrażliwych, takich jak polskie bezpieczeństwo, jak polska obronność, bez udziału mediów, bez debaty publicznej całego społeczeństwa i bez podżywania tej atmosfery, bo to w dużym stopniu to dzielenie polskiego społeczeństwa, czy dzielenie się nasze, Polaków, źle służy także bezpieczeństwu, bo ono osłabia wolę wielu grup, całych dużych grup naszego społeczeństwa do obrony państwa. W związku z powyższym, im szybciej ta debata się zakończy, tym będzie lepiej dla Polski.
2: Panie generale, ja też nie pytam o politykę, tylko o logistykę bardziej. Jak to, z Pana doświadczenia, jak to się może odbywać? Ukraina apeluje o pomoc. My mamy, powiedzmy, X, tak, zasobów

0: przekazujemy im część i bardzo szybko je uzupełniamy, czy najpierw domawiamy i tę nadwyżkę przekazujemy? To jest do określenia teraz, bo może my powinniśmy to wiedzieć.
1: Nie ma takich zasad, które są stosowane w 100%. Ja pokazałem obraz, który wydaje się idealny, albo taki, który byłby zawsze najbardziej akceptowany. Czyli taki, że zanim oddajemy, powiedzmy, czołgi Leopard, bo takie też oddaliśmy, to wcześniej wiemy, że już nadchodzą inne, które zastąpią je jak gdyby w szyku i uzupełnią nasz potencjał. W przypadku wojny w Ukrainie wszystkie państwa, które wspierały, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierały Ukrainę, sięgnęły po zasoby, które miały, bo nie wszystko schodziło z linii produkcyjnych i szybka pomoc udzielana Ukrainie wymagała zdjęcia tego z naszych zasobów. Jest pytanie oczywiście i to jest pytanie, na które muszą odpowiedzieć wojskowi, cywile, którzy w tej chwili pracują w resorcie obrony. Co dalej, bo przecież to są rzeczy tajne. Kiedy będą następne rakiety Patriot, a jeżeli będą, to w jakiej ilości? I to będzie odpowiedź na Pani pytanie, ponieważ to jest oczywiste, że trzeba je zastąpić innymi. I z tego, co słyszałem, minister obrony mówił o planowanych zakupach i dostawach w tym zakresie. Natomiast życie nie jest idealne i tutaj widać wyraźnie, że to jest wysiłek wielu państw. Również ta decyzja o przekazaniu przez polskie patriotów, no widać wyraźnie, że ona była rozważana i przez dowódców natowskich, w tym amerykańskich, i była jakaś rozmowa szersza w gronie innych państw, bo Ukraina od czasu do czasu znajduje się w sytuacji takiej, która jest alarmem, gdzie Rosjanie zaczynają walić, że tak powiem, prosto w cel, bez żadnej możliwości obrony. Mówił o tym Zełenski pod koniec poprzedniego roku. Na przykład, kiedy jeździł i błagał dosłownie o różnego typu środki obrony powietrznej, bo to nie tylko patrioty bronią dzisiaj Ukrainy, bo się okazywało, że Rosjanie wszystko, co wystrzelili, to w 90% trafiało prosto w cel, robiąc ogromne zniszczenia. To jest trudne pytanie i jeszcze trudniejsza odpowiedź. Co robić w takiej sytuacji? Czy dać, czy nie dać?
0: Czy mówić o tym, czy też nie? Albo jaką część prawdy powinniśmy poznać, a o czym w ogóle nie powinniśmy mieć pojęcia? Tylko teraz, panie generale, zastanawiam się, że wobec tego politycznego zamieszania potrzebne jest uspokojenie sytuacji i być może stawiam pana w trudnej roli, ale pan byłby za tym, żebyśmy poznali prawdę od A do Z, czy też
1: Pani, ja mam
0: jakieś inne komunikaty?
1: Uważam, że w każdej takiej sytuacji, ja rozumiem te wątpliwości i rozumiem, że liderzy partii, komisji sejmowych i nie tylko elit prezydenta mają prawo do poznawania różnych danych, decyzji podejmowanych przez przedstawicieli rządu, ale to powinno się odbywać w ciszy gabinetu, przy zamkniętych drzwiach, jeszcze przy przestrzeganiu określonych klauzul dopuszczających rozmawiania o sprawach niejawnych. Dzisiaj ta zasada została zmieniona nie tylko w Polsce, bo od początku tej wojny publicznie mówi się we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, co się daje, ile się daje, ile było warte. To służy z jednej strony być może zaspokajaniu różnych potrzeb własnego społeczeństwa czy elit, ale służy także odstraszaniu Rosji, bo to był wielki sygnał, gdzie państwa podawały, co dają, a nawet mówiły, co zamierzają dać, co jest przygotowywane. I to hamująco na pewno działało na Rosję, która zaczęła sobie zdawać sprawę z tego, że już nie ma huzia na juzia, idziemy i sobie zajmiemy Ukrainę, bo to jest 50, to są 54 państwa. To jest bardzo duża część świata, która wspomaga Ukrainę i trzeba się z tym bardzo liczyć.
0: Jako kto, panie generale, Donald Trump przyjeżdża do Ankary? Jako destruktor czy jako opcja ratunkowa dla NATO?
1: Myślę, że ani jako destruktor, ani jako opcja ratunkowa dla NATO, bo nie może tak być, że jeden prezydent i nawet supermocarstwa ratuje coś, co dobrze funkcjonuje. Sojusz Północnoatlantycki funkcjonuje wiele dekad i wypełnił swoją rolę bardzo dobrze, o czym wiemy, w różnych sytuacjach się sprawdzał.

0: I najważniejszym efektem jest jednak to, że nie było państw, które ośmieliły się na członków sojuszu zaatakować w taki sposób, jak została teraz zaatakowana Ukraina. To jest najważniejsze. Natomiast wyzwanie jest, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, niezależnie od pewnej nieobliczalności zachowań czy wypowiedzi Donalda Trumpa, że mamy do czynienia ze zmianą strategii Stanów Zjednoczonych. Ona jest zmieniona już dawno, w 2025 roku ją poznaliśmy. I z tej strategii wynika, że priorytetowym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny i jeszcze raz Chiny. Rosja zeszła na plan drugi, podobnie jak i Bliski Wschód. Nomen omen zaskoczył bardzo Stany Zjednoczone. I teraz z tej strategii, co wynika? Z tej strategii wynika oczywista sprawa, że Stany Zjednoczone będą redukowały siły w Europie i będą wymuszały na Europie takie działania, żeby Europa sama sobie poradziła z ewentualnymi zagrożeniami, bo to też jest w interesie Stanów Zjednoczonych. I to jest dzisiaj wyzwanie, na ile Stany Zjednoczone będą chciały przesunąć jeszcze bardziej tą wajchę, że tak powiem, odpowiedzialności i w jakim tempie, ponieważ Europa nie jest jeszcze gotowa, chociaż coraz bardziej się przygotowuje do tego, żeby z dnia na dzień przejąć pełną odpowiedzialność. Dzisiaj ten model, o którym mówi się już dość powszechnie, że Stany Zjednoczone zapewniają odstraszanie nuklearne i dają gwarancje nuklearne na wypadek, gdyby doszło do najgorszego w świecie, i dają rozpoznanie, w tym rozpoznanie satelitarne, które dzisiaj to amerykańskie jest bardzo potrzebne Europie także. Dają także pewne gwarancje konwencjonalne.
1: A poza tym radzicie sobie sami? A, właśnie.
0: Dają także pewne, ale jakie? I przecież nie schodzą zupełnie z Niemiec. Zostawiają wojsko w Polsce. Nie wychodzą z państw bałtyckich tam, gdzie są w jakikolwiek sposób zaangażowane. Nic tu się takiego nie dzieje. Ale wymuszają poprzez presję, mówią 5% macie wydawać. Dlaczego 5%? Macie być bardziej zdolni do działania obronnego. To jest oczywiste. I teraz jest kwestia, na ile szybko ta wajcha się przełoży, jak daleko pójdzie, no i czy nie będzie jakiegoś, prawda, zaskoczenia, dociskania w ramach tej presji ponad miarę i czy Stany Zjednoczone postąpią rozważnie i dadzą jeszcze czas, to jest kilka lat, które są potrzebne jeszcze Europie, na dostosowanie swoich działań, na zbudowanie własnego przemysłu obronnego, własnego, a nie tylko amerykańskiego. To jest pewna rozbieżność w myśleniu, typowo handlowa, amerykańska, Trumpa, że brońcie Europy sami, ale broń kupujcie u nas. Tak się nie da. Część trzeba kupować Amerykanów, mają najlepsze na świecie, to jest prawda, ale z drugiej strony trzeba też budować potencjał własny, europejski, bo nie można czekać 2 miesiące na dostawę amunicji z oceanu. Ta amunicja może być potrzebna za dzień lub dwa i ona musi pochodzić z miejsca, które nie jest odległe. To jest oczywiste, że
1: panie
0: własny
1: generale,
0: potencjał obronny jest potrzebny.
1: Wycofają część wojsk z Polski czy nie? Dotkną nas redukcje?
0: Jeżeli postąpią z ogólnie przyjętą strategią, to tak, to wycofają ze wszystkich, niezależnie od tego, jak będą tłumaczyć, niezależnie od tego, kiedy to postąpią. Jeżeli postąpią według trochę nowej strategii albo troszeczkę z pewnym wyjątkiem do tej ogólnej strategii, to nie. Ponieważ Stany Zjednoczone według mnie myślą coraz bardziej takimi kategoriami, żeby jednak pozostawić i dla odstraszania, i do ewentualnego interweniowania w jednym z państw większy element poza Niemcami, gdzie nadal będzie na pewno ponad 30 tysięcy żołnierzy i określone zdolności też do przyjmowania wojsk przerzucanych z Ameryki, bo to tam są zdolności największe.
1: I to może być Polska właśnie?
0: A teraz Polska może nie do przerzutu tyle, bo do tego potrzebny nam byłby chociażby centralny port komunikacyjny, o którym w Polsce tak głośno, ale do tego, żeby oddziaływać odstraszająco na Rosję, na Białoruś, aby te jednak nie odważyły się pójść dalej niż Ukraina dzisiaj, z tej Ukrainy prędzej czy później też się wycofały, bo taka obawa dzisiaj w Europie istnieje. Jak gdybym był się Donaldem Trumpem, to bym tak zrobił. Zrealizowałbym tą strategię, jeżeli ona jest amerykańska, zakładam, że jest Amerykaninem w tym momencie oczywiście, ale z drugiej strony zostawiłbym takie siły w jednym z państw, a to w Polsce, jest dowódca 5. Korpusu, jest dobra baza, dobra infrastruktura, jest na tyle daleko od Rosji, że można wiele rzeczy przewidzieć, zaplanować i uzupełnić swoje siły, a z drugiej strony na tyle blisko także, żeby istotnie i skutecznie odstraszać Rosję przed głupimi, agresywnymi pomysłami.
1: Panie generale, do czego Turcja jest potrzebna NATO? Bo czytam, że co prawda ma ponurą historię w zakresie praw człowieka.

0: silne powiązania z Rosją i z Chinami, ale w związku z wahaniami Trumpa w kwestii zaangażowania w obronę Europy skłaniają sojuszników do zacieśnienia współpracy wojskowej z Ankarą, delikatnie mówiąc.
1: Ja miałem okazję być w wielu jednostkach i w marynarce wojennej, wojsk lądowych w Turcji w różnych latach i jednoznacznie oceniam, że Turcja ma bardzo dobrą armię, dobrze modernizowaną. Dowódcy dbają o jej nowe zdobycze, mają także dobry przemysł obronny własny. W związku z powyższym Turcja w NATO jest z jednej strony znana jako drugi potencjał w sojuszu po Stanach Zjednoczonych, po drugie potencjał militarny, ale z drugiej strony jest trochę niedoceniana. W Polsce ja już dawno wskazywałem, jeszcze kiedy byłem doradcą jednego z ministrów obrony, wskazywałem, że Polsce przydałaby się, Polsce już nie mówię, że w NATO, trochę bliższa współpraca z Turcją. Niezależnie od różnych zawirowań politycznych, czy autokratycznych różnych posunięć władz Turcji, to pod względem militarnym Turcja jest bardzo istotnym graczem w świecie.
0: No nie tak, tylko ale był NATO, tam kilka miesięcy temu Donald Tusk i spotykał się z tureckim prezydentem. To co prawda dawno temu, bo nie słyszałam o jakichś konsekwencjach tego spotkania, czy jakichś korzyściach, ale może to się dzieje gdzieś w zaciszu, tak jak się dziać powinno.
1: Ja wtedy miałem dużo nadzieję, pamiętam, że to komentowałem nawet na jakiś większy deal. Natomiast pamiętajmy, że gramy zespołowo w dużym zespole, w zespole państw NATO, 32 państwa z dużym, silnym liderem, jakim są Stany Zjednoczone. I powiedzmy sobie szczerze, w tej grze byłoby źle dla nas, gdybyśmy się wyrywali za bardzo przed orkiestrę i za bardzo, że tak powiem, hojraczyli również w kwestiach współpracy. Nie ma co ukrywać, że cieniem kładzie się na różne posunięcia, nie tylko Polski, to, co wynika z sugestii, ze współpracy, z ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi. I to Stany Zjednoczone w dużym stopniu wpływają na decyzje różnych państw sojuszu.
0: Jakieś korzyści z tego szczytu, uspokojenie, tego chyba potrzebujemy bardziej, takie ugruntowanie w pewności, że system, nie lubię tego słowa, ale nie znajduję innego, że system działa. Że tak, mówimy to jak to, prawda, jednym głosem. Jestem też ciekawa, co usłyszymy od prezydenta Nawrockiego, co usłyszymy od Radosława Sikorskiego, czy to samo i czy Karol Nawrocki spotka się gdzieś nawet przypadkiem z Wołodymyrem Zełenskim.
1: Dzisiaj trzeba powiedzieć, że bohater tego szczytu jest jeden. On się nazywa Donald Trump, ponieważ to w największym stopniu od Stanów Zjednoczonych będzie zależało teraz, w jakim kierunku potoczą się dalsze losy sojuszu, a w blokach startowych i z ogromną niecierpliwością na wyniki tego szczytu czeka i Władimir Putin, i Xi Jinping, ponieważ pewne rysy powstały na sojuszu, nie ma co ukrywać, i to, że Europa jednak próbuje się skonsolidować, że jest ta wielka piątka z udziałem Polski, no, że produkujemy szybciej, no to jest wynik czegoś tam, w tym jednak pewnych wątpliwości, niepewności, które powstały po bardzo ostrych, różnych wystąpieniach nie tylko Donalda Trumpa, ale także wielu jego współpracowników. W związku z powyższym najważniejszy cel tego szczytu dla mnie, i myślę, że nie tylko dla mnie, to jest przetrwanie sojuszu jako organizacji, która i w istotny sposób zapewnia bezpieczeństwo Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, państwom europejskim, bo to jest najważniejsze. Każda rysa, jeżeli będzie pogłębiona, to jest woda na młyn i Putina, i Xi Jinpinga w konsekwencji także, bo tam idzie wojna handlowa, co prawda, ale z tą wojną handlową dzisiaj się łączą również ewentualne działania militarne w konsekwencji gdzieś tam dalszej. W związku z powyższym ich Chin nie można lekceważyć, bo one także bardzo ostro grają z Europą i ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, i to jest wojna handlowa co najmniej, jeżeli nie polityczna, także i przygotowanie do czegoś innego.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Generał profesor Bogusław Pacek z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: Obserwuje pan uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Jakie refleksje przychodzą panu do głowy?
3: Ogromna manifestacja, sukces polityczny dla władz w Teheranie. I właściwie widzimy to, że Teheran

0: Iran, nawet w stosunku do tych krajów, z których miał zatargi, a więc z Arabią Saudyjską, z krajami Zatoki Perskiej, arabskimi, no jest jakby nie tylko tolerowany, ale wręcz zabiegany. Są delegacje z tych krajów.
1: Około 70, czyli tak. Mówi pan Arabia Saudyjska, kto jeszcze?
0: Jeszcze są z Kataru i tak dalej, i tak dalej. To będziemy wymieniali, to właściwie wszystkie poza Bahrajnem są. I z tym na niskim szczeblu, ewentualnie na wyższym szczeblu. I jedna będzie ciekawostka, którą od razu powiem może. Wszystkie delegacje, to było w piątek, składały hołd przed trumną, a właściwie trumnami nie tylko przywódcy, ale jego rodziny. Kiedy wchodzili na to podium, lektor imam czytał odpowiedni werset Koranu. I rzecz symptomatyczna, delegacje z Pakistanu, który został określony krajem przyjacielskim, bratnim, on był pośrednikiem w negocjacjach między Teheranem a Waszyngtonem, ale również Hezbollah, również Hamas z Gazy, został powitany hasłami takimi: chwała za waszą nieustępliwość, za służbę Bogu i wierni jesteśmy cały czas Bogu. Były to pozytywne te wersy, cytaty z Koranu. Kiedy się pojawiła na scenie delegacja z Arabii Saudyjskiej, zacytowano dosyć szczególny opis, który był relacją z bitwy między wiernymi Mahometanami, a nie wojskami niewiernymi, Badr pod Medyną. To był VII wiek naszej ery. I odpowiedni pasus brzmiał: Allah umacnia zwycięstwem tego, kogo sobie upodoba. To jest nauka dla tych, którzy mają oczy, by widzieć i wyciągnąć stosowną naukę. I teraz komentarze są takie. Arabii Saudyjskiej delikatnie zasugerowano:
1: żeby
0: możecie wybrać,
1: naukę.
0: Tak, albo jasne, jesteście po stronie wiernych, albo jesteście po stronie szatana, zresztą też w czasie tych obchodów, już w sobotę i w niedzielę w Teheranie, ludzie mieli odpowiedni taki ceremoniał, który z reguły się odbywa pod Mekką. To jest kamieniowanie szatana. I w tym momencie zamiast szatana, tego bóstwa kamiennego, który tam jest na pustyni, tutaj był portret Trumpa. I tłum rzucał kamieniami w niego, krzycząc: to jest morderca, to jest, trzeba ukarać winnego. Krótko mówiąc, pełne symboliki. Zresztą sam przebieg uroczystości, zarówno w Teheranie, 3 dni, w czasie tylko jednego dnia 7 milionów pasażerów metra teherańskiego. Mówi się, że w Teheranie pojawiło się ponad 12 milionów, a nawet więcej ludzi. Ogromny, powiedziałbym, i polityczny wydźwięk tego ogromny, ale również i religijny. I pokazanie tutaj światu, że jesteśmy zwarci. To, co się działo w styczniu, te demonstracje, to jest przeszłość, to jest coś innego. I stwierdzenie, no być może troszeczkę na wyrost, że tak naprawdę okazywanie żałoby i hołdu zabitemu przywódcy jest postawą a patriotyczną i obowiązkiem religijnym. Krótko mówiąc, ktokolwiek nie, to się wyklucza poza wspólnotę. Rzecz symptomatyczna, że na sztandarach, które się pojawiały tam, nie tylko Republiki Islamskiej, ale również były czerwone flagi. Czerwone flagi w szyizmie to jest symbol męczeństwa. Męczeństwa Husajna, męczeństwa w czasach, do których się odwołują. I teraz rzecz również symptomatyczna. W wszystkich wielkich takich banerach pojawiało się hasło "powstańmy". To jest odpowiednik w Koranie arabskiego "powstań dla Boga". Nawiązanie obowiązku jakby religijnego. Nie tylko okazania czci, wykazywania gorliwości religijnej, ale również prawa do zemsty. I na tych wielkich flagach pojawiała się zaciśnięta pięść zmarłego przywódcy. Krąży taka opowieść, to troszeczkę mit, że zmarły, ręka zmarłego zacisnęła się właśnie w tą pięść. Chociażby czyli pokazuje narodowi, musimy być zwarci, musimy być gotowi. I są te, ta pełna symbolika mieszana polityczna i religijna, no była, jakby nie było, sukcesem władz w Teheranie.
1: Panie redaktorze, czego jesteśmy świadkiem na Bliskim Wschodzie w związku z tym?
0: Chyba zaczyna się zmieniać troszeczkę paradygmat dotychczasowy. Dotychczasowe większość krajów arabskich uważała, wcześniej to była rywalizacja między Moskwą a Waszyngtonem, część się orientowała na Moskwę, ci, które były kraje bardziej lewicowe, radykalne, arabskie.
1: Jeszcze Chiny.
0: A drugie to był Waszyngton, prawda? I uważało się potem, kiedy Moskwa właściwie upadła i została wykluczona z tego Bliskiego Wschodu, uważano, że parasol ochronny Amerykanów że oni mają klucz do pokoju na Bliskim Wschodzie, że właściwie należy zabiegać o sojusz z nimi względy.

0: zapewnia to bezpieczeństwo. Przebieg wojny między Ameryką a Iranem wykazał dla wielu krajów arabskich, że nie do końca to jest prawda. Że bazy amerykańskie...
1: Że, że nie można ufać Amerykanom, że nie można na nich polegać albo nie można stać z nimi ramię w ramię, bo czekają nas konsekwencje, bo będziemy ostrzeliwani, bo musimy szukać sojuszy gdzie indziej. Musimy być ostrożni w takim ślepym zaufaniu wobec sojusznika zza oceanu.
0: Że Stany Zjednoczone nie są tym, czym kiedyś były, a zwłaszcza trzeba uważać bardzo na sojusz amerykańsko-izraelski, ponieważ on szkodzi interesom arabskim i może zagrażać. Co więcej, to się głośno o tym nie mówi w mediach, ale to w kuluarach przebiega taki nurt myślenia, że Iran będzie zawsze, jest naszym sąsiadem, będzie naszym sąsiadem i lepiej sobie z nim ułożyć stosunki na zasadzie respektowania wzajemnych interesów.
1: Ale jakiejś kosztem równowagi. Relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy przy uwzględnieniu tych relacji?
0: Na początku teraz, ten pierwszy etap to jest przy uwzględnieniu, ale pewnego rodzaju ochłodzenie i pewnego rodzaju pojawienie się nieufności w krajach arabskich zaczyna być. Co więcej, ten element, ponieważ Izrael przenosi tą wojnę polityczną, dyplomatyczną czy militarną z krajami wybranymi, przedtem z Syrią, z Libanem, z Iranem, przenosi na wątek religijny, że to jest wojna przeciwko tym, którzy zagrażają państwu żydowskiemu, judaizmowi i tak dalej, i tak dalej. I teraz pogadza się, to było tydzień temu, ale wcześniej też były takie incydenty, w świętym meczecie na Skale w Jerozolimie pojawiają się osadnicy żydowscy pod dowództwem Ben-Gwira, ministra rządu Smotricza, i ci odprawiają w miejscu, w świętym miejscu dla islamu, odprawiają obrzędy judaistyczne. No, to jest hańba zupełna. I teraz kraje arabskie zaczynają sobie zdawać sprawę, czy nie jest tak, że poza względami politycznymi zaczyna być wojna między judaizmem, czy światem zachodnim, a islamem. I to jest najgorsza wersja, jaka może nastąpić. Destabilizacja dalsza, i to niezależnie od tego, co będą myśleli rządzący w poszczególnych krajach Arabii Saudyjskiej.
1: Czyli co, Izrael chce sprowokować tę część świata do wojny religijnej? Dlaczego może mu się to opłacać?
0: Dla Netanyahu, żeby się utrzymać u władzy, zresztą wczoraj okazało się, że utworzono komisję, która ma zbadać prawdziwe kulisy, to co się stało 7 października 23. Kto jest winien tego, że Izrael został zaskoczony? I tutaj się mówi w kuluarach...
1: Przypomnijmy naszym słuchaczom, tego dnia Hamas zaatakował w niezwykle krwawy sposób. Izrael, zginęło około 1500 osób, prawda, obywateli Izraela. To było okrutne, krwawe, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale to było też wstępem do tego, co od tego czasu obserwujemy w Strefie Gazy.
0: I mówi się, że tak naprawdę dla skrajnej prawicy to był prezent. Był prezent do zaatakowania, zniszczenia Gazy, to co się dzieje na zachodnim brzegu, zaatakowania krajów arabskich. Ale również mówi się o tym, że Izrael wcześniej o tym wiedział. Premier Izraela Netanyahu zbagatelizował, twierdząc, że...
1: Ja słyszałam takie opinie, że oni wiedzieli, że nie zareagowali, żeby mieć argument do zaatakowania.
0: Tak, ale to jeśli się ukaże publicznie, rzeczywiście zostanie potwierdzone przez tą komisję...
1: Mogą być na to jakieś dowody?
0: Mogą być to ogromne, bo to jest zdrada interesów.
1: Ale
0: to
1: mogą być na to jakieś dowody?
0: Są podobno takie dowody. Zresztą wszyscy dowódcy, czy szefowie służb wywiadowczych, wojskowych i cywilnych Izraela zostali zdymisjonowani po 2 miesiącach, praktycznie natychmiast. I oni twierdzą, że, przepraszam bardzo, ale myśmy sygnalizowali to. Więc gdzieś jakieś dowody są.
1: Bo Hamas wszedł wtedy na terytorium Izraela trochę jak do siebie.
0: Tak.
1: Prawda? Oni się nie spotkali z większym oporem, a właściwie z żadnym.
0: Mówiło się, że od 2 lat Hamas przygotowuje dużą operację. W Izraelu o tym się mówiło. Potem się okazało, że jednak żadnego pogotowia nie było, że w tym momencie, kiedy Hamas zaatakował, siły jakby izraelskie na granicy były kompletnie zdemobilizowane i na reakcję trzeba było czekać godzinę, czy dwie, czy trzy. Krótko mówiąc, uważa się, że rząd w jakiś sposób został zaskoczony tym wszystkim, chociaż nie powinien. I teraz następna sprawa dla Netanyahu i jego, no, jego tej części prawej, a właściwie całego rządu. Polityka ofensywy nieustannej, nieustannego atakowania krajów arabskich, to jest pozostanie u steru rządu, bo mówi się, że toczy się cały czas proces o korupcję przeciwko Netanyahu. Jeszcze powiedział o tym wyraźnie prezydent Trump. Mówi, gdyby nie ja, to byś już dawno siedział w kryminale, bo by cię skazali za przestępstwa pospolite. Czyli dla Netanyahu...
1: No ale potem też powiedział, no chyba nie skażecie takiego fajnego faceta, jakim jest Bibi.
0: Ale potem się już mu zmieniło, bo to tu można polemizować wielokrotnie z Trumpem.

0: bo on co pewien czas zmienia stanowisko. Niemniej jednak nastąpiło pewnego rodzaju ochłodzenie, dlatego że Netanyahu zaczyna szkodzić interesom amerykańskim. Mówi o tym się, zresztą w Teheranie pojawiło się takie pogłoski, że Izrael być może zaatakuje to zgromadzenie
1: czy ja
0: żałobne.
1: To jest, dopytam, czy ja to jest opinia, bo nie amerykańska, albo nieoficjalnie amerykańska?
0: Że Izrael może zaatakować?
1: Nie, nie, że Izrael szkodzi interesom amerykańskim.
0: Amerykańskie się pojawiało to w różne przecieki do New York Timesa, Washington Post i tak dalej. Mówiło się w kuluarach, że tak naprawdę to musimy zacząć krytycznie patrzeć na te stosunki i zresztą nawet padło oświadczenie takie ze strony wiceprezydenta Trumpa. Nie może być tak, żeby
1: wiceprezydenta Vansa, przepraszam bardzo.
0: Że nie może być tak, żeby ogon machał psem. No to było bardzo wyraźne, kto jest ogonem, a kto tego. A zresztą potem prezydent Trump miał w rozmowie, która została jakoś ujawniona poprzez przecieki, powiedzieć do Netanyahu, no uważaj, kto tu jest szefem, a kto jest podwładnym. No to było jasne. Znaczy,
1: to, co mówi Trump, to jedno, a to, co robi Netanyahu, to jest zupełnie co innego. I pokazuje, kto tu jest ogonem, a kto tym ogonem macha.
0: Tak, dlatego że w tym momencie Netanyahu poszedł na kompletne zwarcie, co mu zarzucają nawet opozycja. Opozycja jest za prowadzeniem wojny. To nie jest tak, że dyskusja jest, czy prowadzić wojnę i ofensywy przeciwko krajom arabskim. Tylko czy można narażać się aż tak bardzo największemu, jedynemu sojusznikowi Izraela, jakim są Stany Zjednoczone?
1: No na razie, jak widać, można.
0: Ale zaczyna się nurt pojawiać, chociaż bardzo nieoficjalnie, podobno w administracji Trumpa i u niego samego, czy właściwie ta cena warta jest, bo są wybory cząstkowe, jeśli Izrael znowu spowoduje jakieś, a mówi się o tym, że pierwsza ta nieudana wojna z Teheranem to było dzieło Netanyahu. Tutaj blamasz był dla Amerykanów. Wygrali militarnie, ale politycznie jakby przegrali do tej pory, że ceny ropy naftowej podskoczyły, że inflacja wysoka jest w Stanach. Krótko mówiąc, jest to duży i potężny rachunek dla administracji waszyngtońskiej.
1: No i jeśli teraz Netanyahu zamiesza, zniweczy plany rozejmu w oczekiwaniu na...
0: No, to jest dążenie.
1: ...tego zawieszenia broni w oczekiwaniu na rozejm, to...
0: To zepsuje kompletnie interesy amerykańskie.
1: Trumpowi, dlatego, dokładnie.
0: Tak, zresztą część już ruchu MAGA, tego ruchu, który wspiera prezydenta Trumpa, wręcz mówi o tym, interesy amerykańskie, wewnętrzne, bo to było hasło przy wyborach. Jeśli teraz interesy izraelskie są ponad naszymi, no to my tak nie chcemy. Krótko mówiąc, zaczyna być pewnego rodzaju, to nie zerwanie, broń Panie Boże, bo ten sojusz będzie zawsze trwał, natomiast pewnego rodzaju ochłodzenie i zawężające się pole manewru Netanyahu, który w odpowiedzi na te wszystkie pogłoski mówi, my jesteśmy absolutnie świetnymi przyjaciółmi z Trumpem, z administracją waszyngtońską, nic nie narusza z naszych świetnych stosunków, to wszystko, co się mówi, jest nieprawdą.
1: Nie no, wybory połówkowe mogą ten, amerykańskie wybory połówkowe mogą tę przyjaźń nadwyrężyć, delikatnie tak mówiąc. Dziękuję panu za komentarz. Mariusz Borkowski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Co tam słychać u pana Zbigniewa Ziobry? Czy pan wie?
3: Nie dzwonił, nie pisze.
1: Nie?
3: Ale na poważnie, no, ma coraz większe kłopoty. Mimo tego, że jest w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że czuje się tam, jak sądzę, bezpieczny, no to prokuratura działa, Sejm również, a przed nami, jak sądzę, wniosek o ekstradycję, na który niestety troszeczkę jeszcze poczekamy, nie na sam wniosek, tylko na jego rozstrzygnięcie, albowiem te sprawy w Stanach Zjednoczonych trwają. Mamy umowę ekstradycyjną jeszcze z 1996 roku z pewnymi zmianami. Ale jakby prześledzić wnioski, które były składane przez Polskę na przestrzeni tych lat obowiązywania tej umowy, to te procesy ekstradycyjne trwają tak kilka lat. To jest pewnego rodzaju no, specyfika też Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony my również no, nie procedujemy może w nadzwyczajnym tempie. Tak patrząc na te wnioski, to, bo my nawet nie mamy jakby pojęcia skali, ale kilkadziesiąt wniosków rocznie jest składanych. To my dzisiaj mówimy o tym najbardziej medialnym dotyczących Zbigniewa Ziobry,
1: Ile one są zwykle rozpatrywane? Wiemy to? Pewnie ile?

0: One są zwykle rozpatrywane, bo pan mówi kilkadziesiąt.
1: Nie, kilkadziesiąt. Tak, wniosków kilkadziesiąt.
0: Tak, jest jakaś średnia?
1: Od roku do paru lat. To taki wniosek trafia do z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oczywiście wcześniej kierowanych przez prokuraturę, do Departamentu Sprawiedliwości, następnie do Sądu Federalnego i on dokonuje oceny, czy ten wniosek jest zgodny z tą umową, w związku z powyższym, czy można nad nim procedować. I
0: a z pana doświadczenia?
1: Dziwię, bo raptem tylko w granicach 30%, tak jak sobie miałem okazję dokonywać oceny tej statystyki, tylko, a może aż 30% wniosków jest nieuwzględnianych, jeżeli chodzi o...
0: Czyli 70% jest uwzględnianych i to jest właściwie odpowiedź na pytanie, które chciałam panu zadać, jak bardzo drobiazgowi są Amerykanie w ocenie tych wniosków i co ma tak naprawdę na to wpływ, jakiś... No może nie naciski, ale sytuacja polityczna. Przypomina mi się historia Edwarda Mazura, prawda? Który miał być ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych do Polski w sprawie zabójstwa generała Papały. I wtedy Amerykanie nie zgodzili się, nie uwzględnili tego wniosku o ekstradycję. Tam była mowa między innymi o tym, że świadkowie, którzy zeznawali, zmieniali bardzo często zeznania i oni byli właściwie po jednej stronie barykady. To był argument prokuratury. Dobrze to pamiętam, to znaczy tak, amerykańskiej strony.
1: Tam sąd dokonał bardzo krytycznej analizy tego wniosku prokuratury. Stwierdził, że jednak ci świadkowie nie do końca są wiarygodni. A co za tym idzie, no mamy nie do czynienia z przestępstwem zabójstwa, ale ze swoistego rodzaju chcieństwem, jak to mówi Melchior Wańchowicz, tego, żeby tą osobę sprowadzić do Polski. I tak się dzieje w sprawach, które mają charakter medialny. Te 70% uwzględnianych wniosków to sprawy, o których my generalnie mało co wiemy. To są sprawy związane ze zorganizowaną przestępczością, cyberprzestępczością. Natomiast no, najbardziej rozgrzewają nas te sprawy medialne. A co badają Amerykanie i co bada strona polska, bo tak o tym stanowi ta umowa. No bada, czy to przestępstwo jest przestępstwem na terenie kraju wydającego.
0: No to tutaj mielibyśmy zgodność.
1: Mielibyśmy zgodność, ale proszę zwrócić uwagę, już sąd, który procedował teraz nad zażaleniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro, no miał wątpliwości co do kilku czynów, czy jest wysokie prawdopodobieństwo tego, że mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa. Sądzę, że ten czas, który teraz prokurator generalny sobie dał na skierowanie tego wniosku, jest również czasem na analizę tego orzeczenia sądowego pod kątem, czy aby iść z wnioskiem co do wszystkich 26 zarzutów, czy może jednak okroić ten wniosek. No nie możemy sobie pozwolić na, jak to się było powiedział, na piękną katastrofę, gdyby tego wniosku nie uwzględniono, bo to byłoby oczywiście od strony medialnej, politycznej no, wykorzystywane.
0: No tak, bo z takiej powszechnej perspektywy może się wydawać, że kilka w związku z 26 zarzutami, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze, to kilka nie ma znaczenia. Tymczasem jeden, dwa, ale to w naszym przekonaniu, ale w przekonaniu strony amerykańskiej, nie wiem, wobec 26 kilka wątpliwych wystarczy,
1: tak,
0: żeby
1: jeden
0: odrzucić wniosek.
1: Może spowodować, no, coś, czego byśmy nie chcieli. W związku z powyższym ta... Tak oceniam, ostrożna analiza dzisiaj przed skierowaniem tego wniosku. No bo my tak patrzymy, a dlaczego ten wniosek jeszcze nie został skierowany? A z jakiego powodu on jeszcze nie został skierowany? Przecież były obietnice. No, no tutaj nie chodzi o szybkość, tylko chodzi jednak o jakość.
0: Panie mecenasie, to może rządowa strona będzie zwlekać, żeby nie okazało się, że wniosek zostanie odrzucony przed wyborami i będziemy mieli do czynienia z taką piękną katastrofą, jak to pan powiedział.
1: Ja sądzę,
0: nie ma, co by było, gdyby wniosek został odrzucony przed wyborami przyszłorocznymi.
1: No byłaby właśnie ta piękna katastrofa. Ja jednak nie sądzę, żeby czas zazębił się z okresem przedwyborczym, czy też wyborczym. Aczkolwiek to trudno powiedzieć, może akurat strona amerykańska chciałaby podejść do tej sprawy no, w sposób bardzo szybki i... trudno mi oceniać. Natomiast tam, jeżeli chodzi o sądy federalne, to tam polityka jeszcze nie odgrywa dużej roli.

0: może odgrywać, bo widzimy tą scenę amerykańską, obserwujemy. A w związku z powyższym myślę, że i też nie sądzę, żeby z tą sprawą się tak spieszono. Ale na koniec jeszcze mamy, gdyby nawet doszło do sytuacji, w której sąd stwierdza, tak, umowa spełnia warunki, mamy do czynienia z przestępstwem, mamy ze zgromadzeniem wszystkich przesłanek, czyn nie jest, żaden z tych czynów nie jest przedawniony, nie ma charakteru politycznego. W związku z powyższym należy wydać tą osobę, no to na koniec jest jeszcze sekretarz stanu, który będzie decydował, czy to zrobić.
1: Czyli osobiście i indywidualnie.
0: Osobiście i indywidualnie, ale te zapisy są również w Polsce identyczne. No, u nas są, tym decydentem jest minister sprawiedliwości. Czy wydać daną osobę konkretnie już, czy też jednak nie. Mieliśmy przypadki niewydawania osób, w stosunku do których sąd uznawał, że należy je wydać.
1: Mhm. 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na areszt tymczasowy i tym samym uprawomocniła się decyzja z lutego. Zgodnie z nią były minister ma zostać tymczasowo aresztowany. Ta prawomocna decyzja jest krokiem w stronę wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. I zastanawiam się, panie mecenasie, jak bardzo są to jednostkowe sprawy. To znaczy, czy to może być taki deal, przepraszam za słowo, coś za coś. Bo mówi pan, że Zbigniew Ziobro czuje się tam bezpieczny. Ja nie jestem przekonana, że się czuje zupełnie bezpieczny. I czy się na przykład nie okaże, że my też możemy coś Stanom Zjednoczonym zaproponować, albo wręcz przeciwnie, i tym samym przyspieszyć decyzję. Wie pan, o czym mówię? O takich
0: zakulisowych rozmowach.
1: Jasne, no ja powiedziałam coś za coś.
0: O polityce mówi pani tak. Jedno słowo.
1: Ja użyłam określenia coś za coś, tak? Ale ekstradycja za ekstradycję. No, to się tak
0: mamy
1: czasem
0: takie
1: odbywa.
0: Przypadki,
1: no właśnie.
0: I to na różnych polach, chociażby w kwestii wydawania osób, które są pozbawione wolności. Białoruś, Rosja, na styku różnych innych państw, Ukraina, Rosja. W związku z powyższym, no to pokazuje,
1: no ale tutaj
0: że
1: są Stany Zjednoczone, Polska. Tu teoretycznie nie ma, że tak powiem, warunków dyktowanych przez Białoruś. Spotkał się pan z takimi sytuacjami w swojej też politycznej karierze, żeby to było jednak może nie coś za coś, tylko ktoś za kogoś?
0: Znaczy, jeszcze parę lat temu bym powiedział, że to jest niemożliwe. Natomiast patrząc na politykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, uważam, że wszystko jest możliwe. Jeżeli czytam, że jest możliwe ułaskawienie, ale w zamian za wpłatę określonej kwoty pieniężnej, to pokazuje, że po pierwsze może się liczyć pieniądz, mogą się liczyć układy. Jeżeli można anulować czerwoną kartkę, bo takie jest życzenie prezydenta, no to
1: prawda?
0: To
1: pytanie, czy strona amerykańska będzie kruszyła kopię o Zbigniewa Ziobry, prawda? Jeśli dojdzie do jakichś
0: poważnych
1: sytuacji.
0: To jest raczej pytanie o tym, czy ktoś ze strony polskiej w oparciu o jakie dokumenty, w oparciu o jakie argumenty będzie lobbował na rzecz Zbigniewa Ziobro. Bo to jest też pytanie o polskich polityków i przełożenie ich na administrację Donalda Trumpa.
1: No i kto ma szerzej uchylone drzwi do sekretarza takiego czy innego, czy Adam Bielan, czy pan minister Sikorski?
0: I tu pani wymieniła te nazwiska, natomiast no, po drugiej stronie jest jednak.
1: A pan by ich nie wymienił?
0: Wymieniłbym. Po drugiej stronie jest jednak umowa międzynarodowa z określonymi zapisami prawnymi. No i coś takiego jak element pacta sunt servanda. No, trzeba jednak umów dotrzymywać.
1: Patrz, czerwona kartka.
0: Tak, patrz, czerwona kartka i to wybija
1: takich
0: pani
1: to
0: mi
1: umów
0: argumenty.
1: Właśnie, trzeba
0: z moich
1: przestrzegać, jasne. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły ich dokumenty podróży. Pan minister Ziobro śmieje się w twarz rządowi i mówi, wy nie wiecie, na jakiej zasadzie ja tu jestem i wiza jest czymś zupełnie innym. Ma rację?
0: Nie, nie ma racji. To myślę, że ten wywiad jeszcze był przed tym, zanim to Węgry uchyliły. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak zwany dokument genewski, paszport genewski jest w oparciu o konwencję genewską i daje się go dla uchodźcy. A w związku z powyższym, jeżeli ktoś traci status uchodźcy,

0: uchodźcy, to
1: nie ma
0: traci
1: paszportu
0: również
1: genewskiego.
0: Dokument, i to nie
1: trzeba. To jest taki dokument, który ułatwia osobom prześladowanym we własnym kraju, umożliwia poruszanie się po Europie, tak? Dość
0: tak jest.
1: Swobodnie, ale zakładamy, to jest, że to, nie wiem,
0: to jest dokument,
1: uciekinier
0: który pozwala
1: reżimu się, albo
0: tak,
1: jakiejś
0: takiej... Pozwala oczywiście się przemieszczać, no, w sytuacji, kiedy jeszcze dane państwo unieważniło paszport tejże osoby, no jeżeli ona stara się o azyl, stara się o uchodźstwo, chociaż niektórzy stosują zamiennie te dwa słowa, niemniej jednak to są dwa różne odmienne byty prawne, no to w tym momencie konsekwencją, jeżeli jest tym uchodźcą, to dostaje taki dokument, tylko tak jak zaznaczyłem, w przypadku, a mamy taki komunikat ze strony Węgier, ja się tylko opieram na tutaj na tym medialnym przekazie i to przekazie, który przedstawił minister spraw zagranicznych, i powtórzył to minister sprawiedliwości, że strona węgierska po pierwsze uchyliła ten status, po wtóre w związku z powyższym no, nastąpiło unieważnienie tych dokumentów.
1: Czy Zbigniew Ziobro mógłby tak sobie swobodnie przylecieć do Europy? Do, nie wiem, do Brukseli?
0: Nie.
1: W tej chwili bez paszportu genewskiego?
0: Przelecieć sądzę, że mógłby...
1: Znaczy inaczej, czuć się bezpiecznie nie, na przykład
0: nie,
1: w Brukseli.
0: Nie, nie, proszę zwrócić uwagę, w Europie mamy europejski nakaz aresztowania. W związku z powyższym takowy istnieje. Zażalenie no, nie zostało pana Zbigniewa Ziobro uchylone. Wróć. Jeszcze nie ma decyzji co do europejskiego nakazu
1: nie ma, nie ma.
0: Aresztowania. Tu w stosunku do pana Marcina Romanowskiego jest europejski nakaz aresztowania. On nie mógłby się czuć bezpiecznie. No, natomiast no, jesteśmy jak gdyby w Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa w sytuacji, w której jeszcze ten europejski nakaz aresztowania nie został wydany, więc no, takowego nie ma.
1: Mhm. A pan Marcin Romanowski, jeśli jest w Serbii, z którą nie współpracujemy w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, zdaje się, tak? No ale pan Paweł Esz, Retisbet, ten z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, współpracujący, że tak powiem, teraz współpracujący z prokuraturą, został ściągnięty z Dominikany, a my nie mamy jakichś wzajemnych umów, które pozwalają na ekstradycję, a mimo to Dominikana zgodziła się wydać Pawła Esz. No to jeśli nie mamy takich umów z Serbią, to pan, jeśli tam jest, bo kto wie, gdzie on jest, to go chroni?
0: Proszę mi wierzyć, akurat nie wiem, czy mamy z Serbią jakąś umowę dwustronną, bo to i na to trzeba byłoby spojrzeć. A co za tym idzie, no, no tutaj jest na styku ministrów. Mogą być jakieś porozumienia i no, ja we własnej praktyce spotykałem się w sytuacji, kiedy nie mieliśmy umowy, dajmy na to, jeżeli chodzi o Cypr, tą stronę turecką, a jednak były naciski na to, żeby danej osoby się wyzbyć z danego kraju i przekazać go stronie polskiej. W związku z powyższym to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni i bezzębni, tylko kwestia możliwości również tych związanych z rozmowami o charakterze politycznym, ale w dobrej sprawie, w sprawie związanej ze ściganiem i ujęciem przestępców.
1: Koła Sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, tak mówi Radosław Sikorski. To była informacja po tym, jak dostał pisemne potwierdzenie właśnie, że Węgry wycofały czy cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i państwu Ziobrom. Tak z dala od polityki i prawa, jak pan myśli? Jak się czuje pan minister Ziobro? Jest naprawdę taki pewny siebie? Się panowie znacie trochę. Jest naprawdę pewny siebie, jak na to, jak się na takiego kreuje?
0: W mojej ocenie, w oparciu o moje doświadczenie i relacje z panem Zbigniewem Ziobro, to na pewno nie jest spokojny. Może być spokojniejszy, bo w tej chwili jest w państwie, gdzie są pewnego rodzaju no, problemy, może nie te problemy prawne, ile powiedzmy długotrwałość pewnych procedur. Ale jak najbardziej nie może się czuć bezpieczny. Jak najbardziej, znając jego charakter, no, jest to osoba, która jest pełna obaw, żeby nie powiedzieć słowami Jacka Kurskiego, leszczyk, któremu trzeba było zmieniać pol.

0: pieluch.
1: Decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch wież wydał niezależny prokurator w oparciu o materiał dowodowy i niezależnie od oczekiwań mediów czy polityków. Tak mówiła prokurator Małgorzata Adamajty z prokuratury regionalnej w Warszawie. Wyjaśniając, czy jakby zamykając sprawę umorzenia śledztwa w

0: Birkfellner nie może dojść swoich pieniędzy.
1: No, najtrudniej się wypowiadać o sprawie, kiedy się nie czytało akt, więc raczej musimy się posługiwać tutaj tymi medialnymi informacjami. No i informacjami, które pochodzą od stron procesowych, czy to od pełnomocnika pokrzywdzonego, czy to od prokuratorów. Ja byłbym jednak chłodny w tej ocenie, jeżeli chodzi o prokuraturę. Czy tam faktycznie był taki materiał dowodowy, który by pozwalał w sposób jednoznaczny postawić kogokolwiek zarzut? Pierwsze pytanie, które się rodzi, to takie, czy wykonano wszystkie czynności procesowe. Jeżeli wykonano wszystkie czynności procesowe i teraz należałoby tylko postawić zarzuty, no to wtedy dochodzi, w grę wchodzi ocena, czy faktycznie ten materiał dowodowy na to pozwala. Nie byłbym taki kategoryczny, jako bezstronny obserwator, ani przyjmujący stronę prokuratorską, ani przyjmujący stronę pełnomocnika pokrzywdzonego. Każda z tych stron ma jak gdyby swój interes prawny, ażeby przedstawiać swoją wersję. Natomiast chętnie bym wysłuchał bardziej dogłębnej analizy ze strony prokuratury. Ta sprawa jednak ma charakter dzisiaj nie tylko medialny. Ona kreuje pewną rzeczywistość, co więcej, wytwarza w nas różnego rodzaju oceny. Nawet te, które teraz w trakcie naszej rozmowy się pojawiły. A co za tym idzie, ja chętnie i namawiałbym tutaj prokuraturę do bardziej szczegółowego przedstawienia, co stało za tą decyzją, albowiem niestety jakiekolwiek milczenie, niedomówienia tworzą brak zaufania.
0: I pole do różnych insynuacji, choć prokuratura nie wydaje swojej decyzji, ani żaden sąd na podstawie tego, co napisane w prasie, prawda? Na podstawie wypowiedzi, tylko na podstawie materiału, którym dysponuje i może tutaj tkwi.
1: Czasami te medialne informacje rozmijają się z rzeczywistością. Tak sobie na swój użytek policzyłem mniej więcej w oparciu tylko o medialne informacje, ile skierowano wniosków, jeżeli chodzi o prokuraturę, o uchylenie immunitetów różnego rodzaju posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom. Jest tego blisko 70. A co za tym idzie, to pokazuje, że jednak jakaś praca jest. Pytanie jest, jak te wnioski są rozpoznawane. No i pytanie o sąd, jak on proceduje, ja nie mówię o wnioskach, ale w ogóle w tego typu sprawach.
0: Poproszę pana o odpowiedź tak lub nie na ostatnie pytanie, które chcę panu zadać. Zostawiłam je na koniec, bo nie wiem, czy byłby pan zadowolony z dyskusji na ten temat. Czy Roman Giertych byłby dobrym ministrem sprawiedliwości? Mówi się o takiej zmianie.
1: Ja myślę, że Roman Giertych tam, gdzie jest, spełnia się. Ma jeszcze przed sobą dużo, jest świetnym obserwatorem, komentatorem nie tylko życia publicznego, ale również sfery wymiaru sprawiedliwości. I to jest dla niego w mojej ocenie bardzo dobre.
0: Dyplomata mecenas Janusz Kaczmarek, także były prokurator krajowy i były szef MSWiA z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.

0: Jest czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Maksymalna stawka za godzinę, umowy o pracę zamiast kontraktów i limity czasu pracy lekarzy. To część pomysłów, które strona społeczna proponuje rządowi, by naprawić system ochrony zdrowia. Dzisiaj ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plany resortu w tej sprawie. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówi, że rząd mógłby skorzystać z pomysłów przedstawionych przez medyków jeszcze w ubiegłym roku.
1: Przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
0: Resort swoje plany przedstawi po południu. Będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym i doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin. Atak rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Mieszkańcy

0: Stolicy Ukrainy w nocy usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy. Według burmistrza miasta Witalija Kliczko w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niezamieszkałym. Brak na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar. Alarm lotniczy został ogłoszony tej nocy również w obwodach winnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernichowskim. W wyniku wieczornego uderzenia Rosjan na Odessę rosyjskie rakiety balistyczne z głowicą kasetową. 9 osób zostało rannych. Zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłynęło kilka samochodów. Mija rok od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W tym okresie polskie służby sprawdziły ponad 3 800 000 osób wjeżdżających do Polski. W ciągu roku skontrolowano także prawie 2 miliony pojazdów. Blisko 2 tysiącom osób odmówiono wjazdu do kraju.
1: Działania służb polegają na sprawdzaniu pojedynczych pojazdów przejeżdżających przez granicę, mówi kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Sprawdzamy tylko wytypowane pojazdy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort osób przekraczających granicę i dzięki selektywnej kontroli nie tamujemy, nie utrudniamy swobodnego przepływu osób i towarów.
1: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza. Mają też wpływ na lokalny handel, mówi Adam Szulczewski.
3: W pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach rzeczywiście szczególnie słubickie bazary obserwowały mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących.
1: Tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają być prowadzone do października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dziś koniec stresu maturzystów. Od 8.30 będą mogli sprawdzać wyniki matur online. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
5: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
5: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem sprawozdawca projektu, bułgarski deputowany Andrzej Nowakow, linie lotnicze będą musiały liczyć się z dodatkowymi i dotkliwymi konsekwencjami załamania nowych zasad. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmuje i zabezpiecza prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Reforma utrzymuje prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny i obecne kwoty rekompensat. Linie lotnicze będą też zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania i sposobie złożenia wniosku, zapewnienia dzieciom do 14 roku życia bezpłatnych miejsc obok opiekunów, większej przejrzystości cen biletów i lepszej ochrony osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii i publikacji w Dzienniku Urzędowym, a przewoźnicy będą mieli około roku na ich wdrożenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, lokalnie możliwe także głównie na północy burze. Od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum i nad morzem, a także w górach, do maksymalnie 22 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny, w porywach nawet na zachodzie do 120 km na godzinę i w rejonie Zatoki Gdańskiej też silne porywy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 990 hektopaskali i lekko rośnie.
4: Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Komentarz.
1: Połączył się z nami pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w szczycie NATO w stolicy Turcji. No i powinnam pewnie, panie profesorze, zapytać pana, czego się pan spodziewa po tym spotkaniu, po tym szczycie, ale jeżeli udział w nim bierze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to pewne jest jedno, że pewni niczego nie możemy być w tej sytuacji.
2: Tak, no pół żartem, pół serio mógłbym powiedzieć po tym, co się w nocy stało, że miejmy nadzieję, że pan prezydent Trump nie ogłosi wycofania wszystkich wojsk amerykańskich z Belgii.
1: Mówi pan o wyniku meczu, tak?
2: Tak, no tutaj nawiązuję do tego przegranego przez Stany Zjednoczone meczu i tych kontrowersji związanych z czerwoną kartką odwołaną przez FIFA, no, ale to oczywiście dla fanów piłki nożnej i sportu jest bardziej interesujące pewnie. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, no my się możemy spodziewać wszystkiego. No takie kluczowe, podstawowe pytanie to jest oczywiście, czy Stany Zjednoczone wciąż są w NATO, tak? Ja może dość ostro stawiam tutaj w tym pytaniu taką tezę, ale biorąc pod uwagę to, co prezydent Trump nawet jeszcze niedawno mówił na temat NATO, to, co mówili jego oficjele i to, co jest zawarte w tych oficjalnych dokumentach amerykańskich, tak? Czyli w strategiach bezpieczeństwa i obrony i w tym przeglądzie jak gdyby wojsk amerykańskich, który sekretarz wojny, w cudzysłowie, Hexet ogłosił, no to są bardzo oczywiście niepokojące z punktu widzenia funkcjonowania NATO i bezpieczeństwa Europy rzeczy, więc no, z napięciem będziemy czekali na wynik tego szczytu, bo wynik tego szczytu jest niezwykle ważny.
1: Jeszcze przed jego rozpoczęciem komentatorzy zwracali uwagę, że najbardziej cenne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego sojuszu, ale szczególnie wschodniej flanki, no co oczywiste, naszego regionu Europy, najistotniejsze byłoby potwierdzenie przez Amerykanów, przez samego prezydenta Trumpa, tego niezłomnego zobowiązania, tego najważniejszego fundamentu, na którym Sojusz Północnoatlantycki się opiera, czyli tej zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
2: No tak, ale to jest takie pytanie, czy rzeczywiście Trump to ogłosi, bo jak no, bardzo elegancko się określa prezydenta Trumpa mianem takiego prezydenta transakcyjnego. Tak? I kilka dni temu no, wypowiadał się bardzo sceptycznie na temat wydatków, które Stany Zjednoczone jakoby miały ponosić na obronę Europy i nierównowagi tych wydatków amerykańskich i europejskich. I pytanie, czy Trump przyjeżdża właśnie po to, żeby ogłosić tą niezłomną wolę o obronę Europy, czy też żeby targować się o większy udział Europy, no, który jest zresztą nawiasem mówiąc oczywisty, dlatego że ten poziom wydatków jest nie do utrzymania. Także no, zobaczymy, będziemy tego wkrótce świadkami.
1: Słyszymy od Amerykanów o konieczności reformy Sojuszu Północnoatlantyckiego, o NATO 3.0, o tym, że Amerykanie owszem są w stanie i są gotowi zapewnić no, w jakimś sensie bezpieczeństwo europejskich sojuszników, ale w tej warstwie niekonwencjonalnej. Jeśli chodzi o obronę konwencjonalną, to Europejczycy powinni wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy świadkami europeizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego albo jej deamerykanizacji.
2: Chyba tak, dlatego że wygląda na to, że Stany Zjednoczone w jakimś sensie no, uznały no, schodzącą rolę tego supermocarstwa w świecie i wbrew tym zapowiedziom, oczywiście tym hasłom MAGA, prawda, my make America great again, Stany Zjednoczone wycofują się z wielu miejsc i tak tym miejscem jest także Europa. No, na przykład mamy wycofanie wojsk amerykańskich z Estonii, no, nie mówię już o tym kontyngencie, który do Polski nadal nie trafił. No, to jest tworzenie pewnego rodzaju próżni bezpieczeństwa, którą no, tylko Europa może wypełnić, no bo nikt inny nam z pomocą nie przyjdzie, w związku z czym ta europeizacja i deamerykanizacja postępuje już od no, co najmniej roku. Natomiast oczywiście kwestia jest konkretów, tak, w jaki sposób ta próżnia, która jest wytwarzana przez wycofujące się Stany Zjednoczone, będzie wypełniona przez państwa europejskie. No to nie jest bardzo łatwe, diabeł tkwi w szczegółach.
1: Ach, właśnie. Niemiecka prasa już zgłasza się tutaj do odpowiedzi, wskazując Niemcy i Berlin jako ten ośrodek, który mógłby pod naszej stronie Atlantyku zapełnić tę próżnię, o której pan mówi. Co z Warszawą, co z Polską? No bo to w końcu my jesteśmy liderami w Europie wśród tych krajów, które wydają najwięcej na obronność.
2: Tak, no wiadomo, tutaj ten tandem, znaczy były tandem, bo teraz już chyba o tym tandemie nawet nie możemy mówić. Berlin-Paryż, prawda? No oczywiście, że Niemcy widzą się w roli przewodniej, podobnie zresztą jak i Francuzi. Z tym, że kłopot jest taki, że Niemcy, no po pierwsze mają w tej chwili dość trudne

0: trudną sytuację gospodarczą, o czym nie należy zapominać. Drugi kwestia, no militarnie nie należą do olbrzymów, tak to sobie delikatnie powiedzmy. Oczywiście mają te plany tam, prawda, inwestycji w armię i w przemysł zbrojeniowy w najbliższych latach, ale na razie to są bardziej plany niż następuje realizacja. My z kolei, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, rzeczywiście inwestujemy olbrzymie środki finansowe w modernizację armii i zwiększenie po prostu tej armii, umożliwienie, że tak powiem, znacznie szerszego oddziaływania militarnego na otoczenie i być może także bycia tym gwarantem czy dostarczycielem bezpieczeństwa, przynajmniej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast no, kwestia jest taka, że w tych rozgrywkach międzynarodowych no, my nie mamy dużego doświadczenia, tak? I nie mamy chyba, wydaje mi się, nawet dobrze sprecyzowanej koncepcji, co i jak chcemy osiągnąć. Także to byłoby fajnie, gdyby oczywiście Warszawa tutaj dołączyła do tej grupy najistotniejszych państw, ale no, że tak powiem, nie zostaniemy zaproszeni. My musimy się, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, sami wprosić i no, taka powinna być nasza polityka. Szczególnie w kontekście tych gróźb i ostrzeżeń, które padają przecież, prawda, w przeciągu ostatnich kilku tygodni szereg państw wystosowało różnego rodzaju ostrzeżenia wobec Polski o możliwych rosyjskich prowokacjach. To należy traktować poważnie.
1: A ta dyskusja, panie profesorze, która się toczy wokół pocisków do systemu Patriot przekazanych Ukrainie, czy to też przypadkiem nie jest dyskusja o wizji i roli Polski w NATO, także w tym NATO 3.0, które proponują nam Amerykanie? Bo Polska do tej pory, chyba mam takie wrażenie, może się mylę, widziała siebie jako przede wszystkim biorcę bezpieczeństwa. Natomiast po tych zmianach powinniśmy i stajemy się dawcą tego bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o sytuację chociażby krajów bałtyckich.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo trafna uwaga. Od nas się oczekuje wręcz. Ja mam wielu kolegów w krajach bałtyckich, w Finlandii, w Estonii, gdzie od już jakiegoś dłuższego czasu nawet wręcz oczekuje się aktywniejszej roli Polski w byciu tym security provider, prawda, a nie tylko tym, który jest biorcą bezpieczeństwa. I taka nasza rola powinna rzeczywiście być, ale nie jestem pewien, czy my jeszcze w tej chwili mentalnie dorośliśmy do tego. My oczywiście lubimy się chwalić, że jesteśmy 20. gospodarką świata i że no, nasza pozycja jest rosnąca. No tylko wydaje się, że jakoś nie mamy możliwości opracowania jakiejś jednolitej koncepcji, no, w pewnym sensie wykorzystania tej rosnącej pozycji Polski do realnego, rzeczywistego oddziaływania w zakresie bezpieczeństwa naszego regionu. To jeszcze nie przed nami na długo. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane, bo to też jest dobre pytanie dotyczące kwestii rakiet Patriot, wydaje mi się, że tutaj no, ja bym to troszeczkę oddzielił, bo proszę zwrócić uwagę, skąd mamy źródło tej informacji. No, źródłem byli sami Ukraińcy. Ja raczej podejrzewam, że to jest taka próba kolejnego zamieszania na tym polskim politycznym rynku, rozbudzenia tego polskiego piekła i tych swarów wewnątrz polskich w kontekście no, tych trudnych relacji, które z Ukrainą nas czekają.
1: Czyli to jest bardziej pana zdaniem kwestia polityczna, politologiczna, a nie dotycząca no, takich twardych danych o bezpieczeństwie, potencjale obronnym czy potencjale odstraszania?
0: No spójrzmy na to w ten sposób. No, te rakiety, które przekazaliśmy, no już ich nie otrzymamy z powrotem, prawda? No oczywiście musimy mieć zagwarantowany dostęp no, w przypadku jakichś ewentualnych rosyjskich prowokacji do rakiet, do naszych systemów Patriot, żeby po prostu móc się bronić, prawda? W związku z czym oczywiście w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje, byłbym bardzo ostrożny i nie deklarowałbym, prawda, na przykład na szczycie NATO, gdybym miał cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii o kolejnych jak gdyby transzach, prawda, przekazywanych stronie ukraińskiej, no w kontekście, tak jak mówię, tych ostrzeżeń, które padają w stosunku do Polski i krajów bałtyckich. Natomiast no to się zdarzyło, tak? No my musimy w tej chwili zrobić wszystko, żeby zapewnić, mieć dostęp do tych pocisków w sytuacji, gdyby no, nastąpiła konieczność ich użycia. To, co się stało, to się nie odstanie. Natomiast ewidentnie jest tutaj taka no, intencja strony ukraińskiej mieszania w tym polskim kotle i do dokładania do pieca, mówiąc językiem kolokwialnym.
1: Prezydent Zełenski także jest w Ankarze, ma spotkać się z prezydentem Trumpem i oczekuje potwierdzenia, co najmniej potwierdzenia tych deklaracji dotyczących wsparcia Ukrainy przez sojuszników z NATO. Doczeka się pana zdaniem?
0: No na pewno, bo już Niemcy zapowiedzieli, że no jakieś tam 140 chyba miliardów euro ma zostać przekazanych Ukrainie w przeciągu najbliższych 2 lat. Także tutaj widać, że ewidentnie patronem tej polityki ukraińskiej jest strona niemiecka. Natomiast no, czy inne kraje, że tak powiem, będą równie chętne do dołączenia się do tej szczodrej oferty niemieckiej, no to jest oczywiście pytanie otwarte. Tak? Ja myślę, że Polska tutaj powinna jednak mimo wszystko zachowywać dużą ostrożność w kontekście, tak jak mówię, po pierwsze zagrożeń dla

0: naszego terytorium. No i dwa, no, pewnego no, konfliktu, który przecież szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, pan notabene wojskowy, czyli Budanow, zapowiada. Tak,
1: tak,
0: on
1: że
0: powiedział, że do tej pory...
1: dalszej eskalacji.
0: Tak, myśmy mieli do tej pory z małą scysją, oczekuję większej eskalacji, także musimy być przygotowani na to, że Ukraińcy naszykują nam jeszcze szereg takich niespodzianek, symbolicznych oczywiście w stosunku do polskiej polityki.
1: Proszę mi jeszcze pozwolić na taką dygresję, uwagę osobistą, panie profesorze, no bo też mam takie wrażenie, że teraz, kiedy słyszę tych zgłaszających się chętnych pomocy Ukrainie, to widzę, że jest ich tym więcej, im lepiej Ukraina radzi sobie na froncie, kiedy losy wojny nie były przesądzone. Tych chętnych do pomocy było bardzo niewielu, jeśli nie tylko była chętna do pomocy wtedy Polska.
0: Tak, no właśnie, no to trzeba zwrócić uwagę, że myśmy pomagali Ukrainie wtedy, kiedy ona była w defensywie, tak? No, czy ona jest w tej chwili w ofensywie? No to jest pytanie do specjalistów militarnych. Ja się na militariach i na przebiegu kampanii zbrojnych nie znam, więc nie chciałbym tutaj jakiegoś swojego zdania przedstawić.
1: No ale słyszymy o na przykład atakach dronowych na Moskwę, prawda?
0: Tak, no tutaj no, na pewno ta ofensywa dronowa i niszczenie zakładów szczególnie produkujących paliwa jest ewidentnie widoczna. Także no, przynajmniej pod tym względem strona ukraińska jest aktywna i ten obraz wojny, który widzieliśmy jeszcze sprzed kilku lat, się zmienił, dlatego że no, Ukraińcy do tej pory tylko odbierali ciosy ze strony rosyjskiej, natomiast w tej chwili skutecznie stronie rosyjskiej te ciosy zadają. I oczywiście, że do zwycięzcy w cudzysłowie, czy do tego, który sprawia wrażenie, że jest aktywny, na pewno się chętniej dołączają wtedy niż w sytuacji, w której ta, jak dana strona jest w defensywie. Także to wrażenie, panie redaktor, jest tutaj jak najbardziej słuszne. W tej chwili może mieć kolejkę nawet chętnych do pomocy Ukrainie. Tej kolejki na początku 2022 roku dłużej nie było.
1: Wracając jeszcze do szczytu w Ankarze, do tych oczekiwań, do tych najważniejszych punktów, o których będą dyskutować liderzy krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, no wszyscy zwracają uwagę na te 5% PKB, już takie symboliczne, mityczne, do których dąży głównie w swoich namowach i żądaniach prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy my nie za bardzo skupiamy się na tej liczbie, na tej kwocie, a mniej skupiamy się na tym, jak te pieniądze będą wydawane? No bo nie sposób jest zapisać 5% PKB. Znaczy to nie, na tym chyba nie polega największa trudność. Największa trudność polega na tym, żeby te pieniądze dobrze wydać, mieć gdzie je wydawać. Ja słyszymy o tym, że Amerykanie, którzy liczą, że te europejskie pieniądze właśnie u nich będą wydawane, no mają coraz większe trudności w realizacji tych nawet dotychczasowych zamówień, w związku z tym, że mówiąc kolokwialnie, wystrzelali swój arsenał, swój potencjał militarny w wojnie z Iranem.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo trafna uwaga, dlatego że no, znaczy pieniądze można wydać w dowolny sposób. Każda organizacja, państwo, Wydział Studiów Międzynarodowych może wydać dowolną ilość pieniędzy, jaka wpłynie na konto, natomiast oczywiście podstawowy problem to jest sens wydawania tych środków, no ale to oczywiście musi wymagać, tutaj wymagana jest analiza, co tak naprawdę jest nam potrzebne, jakiego rodzaju konflikt zbrojny nam ewentualnie grozi w najbliższej przyszłości i jakimi środkami powinniśmy dysponować. Druga kwestia, no to jest kwestia w tej chwili możliwości przemysłu zbrojeniowego, zarówno amerykańskiego, jak i europejskiego, dostarczenie tych środków i tutaj no, informacje, które napływają, no nie są specjalnie optymistyczne. My mamy niewielkie okno czasowe, tak? Dlatego, że w tej chwili mówi się o tym, że jeżeli Rosja dopuści się prowokacji, to nawet wręcz, no przecież i premier, i minister spraw zagranicznych mówią o miesiącach, a nie o latach. W związku z czym jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy te wydawać środki w najbardziej racjonalny sposób, w taki sposób, jaki to jest tylko możliwy do wydania w danym momencie.
1: Czyli również po tym szczycie NATO powinniśmy spodziewać się deklaracji nie tylko jeśli chodzi o no, te pule wydawanych pieniędzy, ale też wizję tego, jak te pieniądze powinny zostać wydawane. Wzmocnienie przemysłu europejskiego, tego obronnego, zbrojeniowego?
0: Tak, no nie tylko europejskiego, ale także i polskiego, dlatego że no, Polska no, nie może być tylko i wyłącznie zależeć w strefie bezpieczeństwa od innych krajów, prawda? My jesteśmy za dużym państwem, za ważnym państwem, żeby to po prostu całkowicie scedować na organizacje międzynarodowe, które mogą znaleźć się na przykład w kryzysie, czy w jakiejś tam no, dysfunkcjonalności. I wydaje się, że NATO w tej chwili w taki okres dysfunkcjonalności niestety weszło za sprawą Amerykanów, ale także i własnych zaniedbań, bo latami rzeczywiście Europejczycy nie inwestowali. Proszę zwrócić uwagę na dyskusję, która się na przykład toczy w Wielkiej Brytanii, tak, gdzie tam no, po prostu mówi się wręcz o zapaści floty brytyjskiej, która kiedy

0: rządziła na morzach i oceanach. W związku z tym jest rzeczą oczywistą, że Europejczycy ten moment zdecydowanie przespali. Tak? No co najmniej od lutego 2022 roku można było oczekiwać, że kwestia zbrojeń i przemysłu zbrojeniowego jest kluczowa dla bezpieczeństwa europejskiego. No myśmy kilka lat stracili, w związku z czym też musimy odbudowywać te zasoby jak najszybciej, także opierając się na tym potencjale wewnętrznym polskim, o którym nie możemy zapominać.
1: Porównujemy często potencjał natowski z potencjałem rosyjskim. Czy w tej dyskusji nie umyka nam jeszcze jedno zagrożenie, na które zwraca no, z takich naturalnych względów głównie prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli na Chiny? Jak tutaj ten bilans wypada?
0: Tak, no Chiny, no znaczy Chiny grają swoje, tak, to każdy komentator podkreśla, że Chiny no, realizują swoje interesy, także tak z rękami rosyjskimi wobec Europy, także no, w zakresie na przykład pewnej dezindustrializacji Europy i czynienia Europy, europejskiej sytuacji gospodarczej coraz trudniejszą, no, ale jakby wpływu na politykę chińską, no, zwłaszcza strona polska nie ma, tak, my tutaj jesteśmy, tak naprawdę możemy tylko obserwować, w małym stopniu jesteśmy w stanie wpłynąć na takiego kolosa, jakim są obecnie Chiny, w związku z czym musimy uważnie się przyglądać temu i oczywiście mieć jak najlepsze rozpoznanie zamiarów chińskich, no i odpowiedni sposób reagować, natomiast jakiegoś aktywnego wpływu na strony chińskiej mieć nie będziemy, nawet Unia Europejska takiego wpływu tak naprawdę w tej chwili nie ma, a co dopiero mówić o takim kraju, jakim jest Polska.
1: Zatem naturalne jest to, że skupiamy się na zagrożeniu ze strony Rosji.
0: Tak, no bo to jest tak naprawdę jedyne realne zagrożenie w najbliższej przyszłości, prawda? My mamy ten problem, że my no, jakby no, z trudem wierzymy, że może zaistnieć jakaś relacja konfliktowa, myślę, że tak powiem, starcia militarnego z tym państwem, a musimy pamiętać, że to państwo tą wojnę toczy już od 4,5 roku, tak? I zdążyło się w cudzysłowie do tego przyzwyczaić, prawda? No nikt w Rosji nie jest zaskoczony tym faktem, że Rosja znajduje się w stanie wojny, czy jak to wcześniej nazywano, specjalnej operacji militarnej. Już w tej chwili nawet rzecznik Pieskow powiedział, że to już jest wojna i może niestety do tego konfliktu zbrojnego wejść w cudzysłowie z marszu. Tak, jakie są rzeczywiste zasoby rosyjskie i możliwości oddziaływania, no to my tego tak naprawdę nie wiemy. Optymistycznym jest oczywiście to, że Rosja nie była w stanie zająć Ukrainy, prawda, czyli państwa, które jest 57. gospodarką na świecie, no państwa jednak mimo wszystko w pewnym sensie no jednak oligarchicznego i znacznie bardziej skorumpowanego niż kraje zachodniej Europy. No, w związku z tym no, 20. gospodarka świata osadzona w Unii Europejskiej i w NATO no, powinna sobie w takiej sytuacji lepiej poradzić. Ale to się dopiero może okazać, gdyby do tego doszło, co miejmy nadzieję nie będzie miało miejsca.
1: A jak może na ten nasz potencjał i obronny i odstraszania wpłynąć ta zapowiedź, którą usłyszeliśmy ostatnio od ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza jeszcze przed jego wylotem do Ankary, że wznowiono anulowaną wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Polski?
0: Tak, no to znaczy to jest sygnał oczywiście pozytywny, bo do tej pory znajdowaliśmy się w takiej strefie chaosu, prawda? No, kontyngent wojsk, który miał trafić do Polski, nie trafił. Potem oczywiście prezydent Trump powiedział, że no, jakieś 5 tysięcy żołnierzy do Polski trafi. Nie wiadomo, czy to miało obejmować tych 4 tysięcy żołnierzy, które nie trafiło, czy to będzie ponad to. Jakaś deklaracja, że te wojska ostatecznie do Polski trafią, jest oczywiście takim no, mocnym sygnałem. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę też na horyzont czasowy. Tak? Tutaj sam pan wicepremier powiedział, że to jest kwestia 3 miesięcy. Więc no to okno czasowe w dalszym ciągu jest niestety dla strony rosyjskiej otwarte. Zanim te wojska do nas rzeczywiście trafią, no, musi minąć jakiś upływ czasu. Tak? I to jest niestety ten najbardziej niebezpieczny okres.
1: A co ze stałymi bazami? Też jakiś czas temu słyszeliśmy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jest to wstępne bardzo, ale już jednak zielone światło z Pentagonu do rozmowy na temat tego, w jaki sposób ta stała obecność amerykańskich żołnierzy większa niż ta dotychczasowa miałaby wyglądać.
0: Tak, no oczywiście takie deklaracje, że taką stałą bazę amerykańską mielibyśmy na terenie naszego kraju, która byłaby też takim centrum logistycznym w razie czego wsparcia jak gdyby polskiego wojska w zakresie dostaw czy też uzbrojenia, czy też po prostu jednostek wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, no to należy, że tak powiem, witać z zadowoleniem. Natomiast no, pytanie, na ile rzeczywiste są te relacje, no poza tym no, trochę, żeby łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, przed którą roztaczają Amerykanie nas przed nami dołożyć, no stałe amerykańskie bazy można zlikwidować, prawda? Mówi się o likwidacji baz w Europie. No i niestety taka opcja zawsze istnieje, w związku z czym ja zawsze powtarzam, że bezpieczeństwo państwa polskiego, także militarne, powinno zabezpieczać przede wszystkim państwo polskie, a w drugiej kolejności nasi sojusznicy, nigdy odwrotnie.

0: No i to jest pewnie trochę tak, panie profesorze, że warto, tak jak i w samochodzie, mieć i poduszkę powietrzną, i pasy bezpieczeństwa.
1: Tak jest. No i, no i też no, pamiętajmy, że bezpieczeństwo też pojazdu to nie jest tylko to bezpieczeństwo bierne, właśnie pasy i poduszki powietrzne, które są coraz bardziej zaawansowane, ale to jest tak, no, umiejętność prowadzenia samochodu, prawda? Czyli, no,
0: Czyli znowu
1: przekładając
0: kamytek do
1: to na
0: ogródka
1: język
0: polityków,
1: polityki.
0: tak?
1: Tak, tak, no polityka, prawda, polityka zagraniczna, polityka obronna, polityka budowania sojuszy w regionie, prawda, no, nawiązywania kontaktów z tymi państwami, które mają podobne percepcje i podobne interesy jak Polska, prawda, czyli przede wszystkim z krajami skupionymi wokół Morza Bałtyckiego.
0: No to wracając znowu do Ankary i do trwającego tam szczytu NATO, na miejscu będzie między innymi prezydent Karol Nawrocki. Ważne zadanie przed nim, również takie dyplomatyczne, polityczne. Wiemy, że z prezydentem Zełenskim raczej w Ankarze się nie spotka.
1: Tak, no byłoby to zresztą nawet trochę dziwne w kontekście tej sytuacji, którą mamy obecnie w stosunkach ukraińsko-polskich. No my mamy tę przewagę, że wydaje się, że prezydent Trump lubi prezydenta Nawrockiego i to jest pewien zasób, z którego moim zdaniem powinniśmy korzystać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby oczywiście cała delegacja polska, która składa się z tego komponentu prezydenckiego, ale także oczywiście z udziałem dwóch wicepremierów, ministra spraw zagranicznych i ministra obrony, żebyśmy po prostu w Ankarze mówili jednym głosem, żeby te wewnętrzne swary i kłótnie polityczne, których jesteśmy świadkami codziennie, nie wpłynęły na ten obraz Polski w zakresie obronności i bezpieczeństwa na zewnątrz. Tak?
0: Tylko no, to nie jest, panie profesorze, życzeniowe myślenie, bo my bardzo długo mówiliśmy o tym, że akurat kwestie bezpieczeństwa to są te, które łączą niedzielą, te, które powodują, że politycy różnych opcji są się w stanie wznieść ponad partyjne podziały, także ponad te podziały między ośrodkiem prezydenckim i rządowym, ale to, co ostatnio się dzieje, pokazuje, że to jest właśnie, takie mam wrażenie, tylko myślenie życzeniowe, a rzeczywistość jest zupełnie inna.
1: Częściowo ten kapitał polityczny na tych wewnętrznych sporach się próbuje, obie strony próbują zdobyć, prawda? No bo tutaj mamy dwie strony tego konfliktu i obie strony próbują jakoś punktować na tym konflikcie, co oczywiście jest godne ubolewania, ale no, ta polska polityka od wewnątrz niemalże od zawsze, tak od 90 roku jest oparta na takiej daleko idącej polaryzacji. Kto pamięta te początki Polski niepodległej po roku 89-90, pamięta, że tam ta polaryzacja tak naprawdę zawsze występowała i ośrodki prezydenckie często no, nie były zgodne z tym, co mówił ośrodek rządowy. No, na to niestety no, nie mamy wpływu. Takich polityków wybieramy i takich polityków mamy i z tym dobrodziejstwem inwentarza no, po prostu jedziemy za granicę.
0: Pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Ja bym tylko jedno zdanie dodał. Oby na to nie było takim FIFA.
0: Oby. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: W naszym studiu pani profesor Małgorzata Zaleska, ekonomistka, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o szansach i zagrożeniach, które niosą ze sobą propozycje i możliwości, jakie widzimy w czasie dokonywania między innymi zakupów internetowych. Płatność odroczona to jest taka opcja, która bardzo często się wyświetla w czasie dokonywania takich zakupów. Jest bardzo kusząca, ale niesie także ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Na czym one polegają?
3: Tak jak było powiedziane, jest to bardzo kusząca propozycja. Mogę coś kupić, nabyć, a nie muszę w danym momencie płacić, to znaczy mogę zapłacić w przyszłości z reguły za 30 albo 45 dni. Jeśli takie zakupy są dokonywane w sposób przemyślany, wyważony, to one być może nie niosą znaczącego ryzyka. Ale z obserwacji i badań wynika, że duża część takich zakupów jest dokonywana spontanicznie, pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Bardzo często kupujemy w ten sposób więcej nawet niż potrzebujemy. I to powoduje, że później

0: Później okazuje się, że musimy za to zapłacić. Nieraz tak dużo kupimy, że kwota do zapłaty przekracza po prostu nasze możliwości finansowe.
1: Według Biura Informacji Kredytowej, pani profesor, w pierwszych czterech miesiącach tego roku, tylko w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku, naliczono ponad 32 miliony takich płatności odroczonych na kwotę ponad 5 miliardów złotych. To są naprawdę niebagatelne pieniądze.
0: Znaczy, to oznacza, że w tym czasie każdy dorosły Polak skorzystał przeciętnie więcej niż raz z takiej płatności. Wielu Polaków nie korzysta, to znaczy, że ci, którzy korzystają, robią to wielokrotnie. Pamiętajmy, że w tym Biurze Informacji Kredytowej jest to rejestrowane. Każda taka transakcja może być zgłoszona, może być sprawdzona i my budujemy swoją historię kredytową, a to w przyszłości może nam utrudniać nawet zaciągnięcie kredytu, na przykład na mieszkanie, na przykład kredytu hipotecznego. Jeśli w tym Biurze Informacji Kredytowej będzie zapisane, że my mamy wiele zobowiązań, że być może nie wywiązaliśmy się z nich terminowo, w związku z powyższym największym zagrożeniem, jakie ja widzę, to są nieprzemyślane zakupy, które mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia, a nawet w skrajnych przypadkach do niewypłacalności dłużnika.
1: Czyli ta historia kredytowa obciążona z perspektywy kredytodawcy w sytuacji zakupu mieszkania czy no jakiejś poważniejszej inwestycji kredytowanej, ona jest obciążona nawet jeżeli my te zobowiązania spłacamy terminowo?
0: Jeżeli spłacamy terminowo, to stajemy się jak gdyby w ewidencji występujemy takiego Biura Informacji Kredytowej. Jeśli spłacamy terminowo, no to nie jesteśmy złym dłużnikiem, tylko problemem jest to, że część osób zapomina spłacić po prostu, albo część osób okazuje się, że nie ma na spłatę w danym wyznaczonym terminie i wtedy stają się tymi złymi dłużnikami. I wiele osób wskazuje, że szykując się do zaciągnięcia jakiegoś, nazwijmy to, poważnego kredytu, warto się do tego przygotować i w okresie poprzedzającym zaciągnięcie kredytu być szczególnie rozważnym w zaciąganiu innych zobowiązań.
1: Albo wyczyścić sobie tę historię kredytową, pospłacać te zobowiązania, które być może gdzieś tam wiszą nad nami.
0: Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć w tym miejscu, że długi, że kredyty trzeba spłacać, bo też w społeczeństwie, i to z badań wynika, narasta wśród niektórych osób, nie wszystkich, ale niektórych, głównie wśród młodych osób, że można zaciągać kredyty, zobowiązania bez żadnych konsekwencji, a nawet w przekonaniu niektórych istnieje takie domniemanie, czy taka wizja, że kredytów można nie spłacać.
1: Że to się rozejdzie po kościach, mówiąc kolokwialnie, że gdzieś się rozpłynie w tej przestrzeni internetowych płatności, blików i innych metod, po które sięgamy w czasie, no głównie tych internetowych zakupów?
0: Wszystko w internecie pozostawia ślad. Wszystko w internecie ma swoją historię i to nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu będziemy mieli problemy finansowe, będziemy tym złym dłużnikiem, będziemy po prostu odcięci w przyszłości od możliwości dokonywania kolejnych tego rodzaju zakupów.
1: Na ten temat, na tę kwestię, na tę sprawę odroczonych płatności, tej metody kup teraz, zapłać później, zwraca naszą uwagę, uwagę konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czy w związku z tym możemy domniemywać, że to jest jakiś rodzaj balansowania na granicy prawa, jakaś metoda naciągania tych sprzedających, żeby sprzedać więcej, oferują właśnie taką metodę płatności?
0: Sprzedającym zależy na tym, żeby jak najwięcej sprzedać. To nie ulega wątpliwości. I ta forma płatności pomaga zwiększyć sprzedaż, dlatego że możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy chcemy kupić jedną rzecz, ale za pomocą tych płatności odroczonych, ponieważ nie musimy w tej chwili zapłacić,

0: zamawiamy 10 rzeczy z myślą, że wybierzemy tylko jedną. A później okazuje się, że z tych 10 3 rzeczy są bardzo fajne, pociągające, modne, nie wiem czy potrzebne, ale decydujemy się na nabycie tych 3 rzeczy w miejsce tej jednej, więc to potencjalnie przynajmniej zwiększa sprzedaż i taki jest cel tych odroczonych płatności, żeby sprzedać jak najwięcej. A my coraz częściej właśnie impulsywnie do tego podchodzimy i kupujemy niekiedy coś, co niekoniecznie nam jest potrzebne.
1: Czyli to jest pośrednio taka również marketingowa metoda nakręcania sprzedaży.
0: Nakręcamy sprzedaż i nie ma się czemu dziwić, że sprzedawcy chwytają się różnych form zwiększenia sprzedaży. No ale my powinniśmy racjonalnie myśleć i powinniśmy mieć tą świadomość finansową. Tą świadomość, że właśnie długi trzeba oddawać. I nie można, co więcej moim zdaniem, wszystkiego wydawać, co się zarobi.
1: Kłania się tutaj edukacja ekonomiczna.
0: Kłania się edukacja ekonomiczna. Ludzie najczęściej uczą się niestety na własnych błędach. To są najlepsze lekcje, tylko już bardzo późne i bardzo takie dotkliwe dla konsumentów. A także wynika z różnych badań, że ludzie często zapominają te lekcje płynące z historii. No ale też trzeba powiedzieć, że ta edukacja finansowa nie jest łatwa, dlatego że zwycięża w wielu przypadkach ta chęć posiadania. My jesteśmy społeczeństwem i to nie dotyczy tylko Polaków, tylko współczesnego świata. Przede wszystkim konsumenckim. A konsumpcja nakręca też PKB, czyli wzrost gospodarczy. Więc to jest system naczyń połączonych. To konsumpcja w czasie tego wielkiego kryzysu finansowego w pewnym sensie uratowała nas przed negatywnymi skutkami, bo Polacy konsumowali, konsumowali, konsumowali, nie oszczędzali. Ale też jest takie światełko w tunelu, bo w ostatnim czasie Polacy, przynajmniej niektórzy, zaczęli oszczędzać.
1: I inwestować. Doświadczenie inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy deklaruje 68% naszych rodaków, pani profesor. To jest krzepiąca informacja. Mniej krzepiąca, wynikająca z tego raportu, jest taka, że nie wszyscy czujemy się komfortowo. Nie wszyscy, nawet jeśli chcemy inwestować, wiemy, jak robić to dobrze, skutecznie. Nawet jeżeli nie nastawiamy się na szybki zysk, tylko traktujemy te inwestycje jako no, taką bezpieczną, trwałą, w perspektywie również bezpieczną lokatę naszego kapitału.
0: Ja myślę, że w tym przypadku geopolityka pomogła. Ludzie zastanowili się, że różnie może w przyszłości być i trzeba mieć pewne zabezpieczenie na tak zwaną czarną godzinę, ale nie tylko w kontekście zdarzeń geopolitycznych, ale także drugi trend, który obserwujemy, to myślenie o emeryturze. Kiedyś Polacy na emeryturę prawie w ogóle nie oszczędzali.
1: Polegali na ZUS-ie.
0: Polegali na ZUS-ie. No ale jest powszechnie wiadomo i o tym nie można zapominać, że emerytura z ZUS-u nie da nam odtworzenia naszych dotychczasowych zarobków. To jest kwestia tylko ile będziemy mieli, a wszystko wskazuje na to i to nie dotyczy tylko Polski, że te emerytury wcale nie będą wyższe, a mogą być nawet niższe. Między innymi wpływa na to kwestia starzejącego się społeczeństwa, że coraz więcej osób będzie na emeryturze i coraz mniej będzie młodych, którzy będą pracowali. I to jest dobra wiadomość, że społeczeństwo myśli w taki sposób racjonalny, bezpieczny i próbuje w jakiś sposób się zabezpieczyć. Natomiast, że to nie jest prosta sprawa, to ja się nie dziwię. Akurat ja tutaj rozumiem społeczeństwo polskie, że ma z tym trudności, bo wcale nie jest we współczesnym świecie łatwo wybrać, która inwestycja jest dobra, bezpieczna, jaką nam stopę zwrotu przyniesie. Jak mnie różne osoby pytają o jakąś podpowiedź, oczywiście nie uprawiam doradztwa inwestycyjnego, bo to jest zawód licencjonowany, ale mówię, że warto mieć zabezpieczenie.

0: pieczenie w różnych formach.
1: Czyli dywersyfikacja,
0: czyli rozrzucenie, a mówiąc już tak bardzo potocznie, nie wszystkie jajka do jednego koszyka. Czyli warto mieć te bezpieczne lokaty na przykład, warto mieć jakieś papiery wartościowe, bezpieczne typu obligacje. Jak ktoś chce bardziej ryzykownie zainwestować, no to oczywiście rynek giełdowy, akcje są takim elementem. Są też bardzo, bardzo ryzykowne inwestycje. Ja zawsze przestrzegam, mówię, że jest wolność. Każdy może podjąć decyzję, jaką uważa, ale przykładem takich bardzo ryzykownych inwestycji są na przykład kryptowaluty. Tam zmienność kursów jest bardzo wysoka i rzeczywiście można bardzo wiele zarobić w krótkim czasie, ale można także wszystko stracić. I też zwracajmy uwagę na to, czy z tych inwestycji, które korzystamy, za nimi ktoś stoi, to znaczy, czy to jest rynek nadzorowany. Na przykład w Polsce przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, bo banki są nadzorowane, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest nadzorowana, ale na przykład rynek kryptowalut nie jest nadzorowany. Nikt konkretnie za tym nie stoi. Nikt konkretnie tego nie nadzoruje, nie pilnuje, przynajmniej dotychczas w Polsce. Czyli to jest taka gra całkowicie wolnorynkowa.
1: Tylko, że pani profesor, kiedy wybuchła afera Ambergold jakiś czas temu, to wtedy przecież KNF również działał i miał nadzór nad takimi instytucjami jak właśnie Ambergold, a mimo to znaleźli się ludzie, którzy zaufali, no i znaleźli się tacy, którzy tego zaufania nadużyli.
0: Ambergold nie był podmiotem nadzorowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego podejrzewała, że coś tam nie do końca jest dobrze, czyli nieprawidłowo być może ta instytucja działa i zawiesiła tą instytucję na swojej stronie internetowej, na takiej liście ostrzeżeń publicznych. Warto zaglądać na tą listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. I Ambergold przed tym, zanim to mleko się wylało, on dosyć długo na tej liście ostrzeżeń publicznych znajdował się. Komisja Nadzoru Finansowego nie mogła podjąć działań w stosunku do Ambergold, bo nie nadzorowała tego podmiotu. Ona mogła tylko ostrzec szeroko rozumianą publiczność. Z reguły Komisja Nadzoru Finansowego składa, jak zawiesza taki podmiot na tej liście, zgłasza możliwość popełnienia przestępstwa. Czyli odpowiednie organy ścigania informuje, no ale też sobie powiedzmy, że z reguły te organy ścigania czy w sądownictwo, no nie działa z dnia na dzień. To jest proces. Tak, a te instytucje dalej działają, ale zachęcam do odwiedzania strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i właśnie patrzenia, które instytucje są na tej liście ostrzeżeń publicznych. Zresztą media z reguły też donoszą o tym, że nadzór wpisał jakąś firmę na daną listę.
1: Mówiłyśmy już tutaj o UOKiK-u. Przy okazji tych płatności odroczonych pojawił się KNF. No ale są też takie instytucje, to w nawiązaniu do tych płatności odroczonych, kup dziś, zapłać później, jak Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Kredytowej. To są instytucje prywatne, które zarządzają bardzo wrażliwymi danymi dotyczącymi kredytobiorców, ludzi, którzy zaciągają jakiegoś rodzaju zobowiązania. Czy nie lepiej, żeby jednak tak wrażliwa kwestia, pani profesor, no, znalazła się w domenie państwowej, publicznej, a nie trwała w rękach prywatnych?
0: Gdyby była w domenie publicznej, czego wykluczyć nie można, to najprawdopodobniej te usługi byłyby z punktu widzenia na przykład sektora bankowego, ale także klientów, mniej elastyczne i prawdopodobnie droższe. Natomiast też nie można powiedzieć, że wspomniane instytucje działają w taki całkowicie dowolny sposób, dlatego że Biuro Informacji Kredytowej działa na bazie ustawy Prawo Bankowe. Biuro Informacji Gospodarczej działa na bazie ustawy o udostępnianiu informacji.

0: gospodarczych. W związku z powyższym one muszą przestrzegać wielu także innych ustaw, chociażby tych, o których wspomnieliśmy, dotyczących danych wrażliwych, ochronie na przykład danych osobowych. To są na przykład spółki akcyjne, no, nad którymi nadzór powinna sprawować i sprawuje Rada Nadzorcza. Natomiast funkcjonowanie tych instytucji jest bardzo potrzebne, bo na przykład gdyby nie funkcjonowało Biuro Informacji Kredytowej, a tak było kiedyś w latach 90., to Polak klient mógł pójść do jednego banku na jednym rogu ulicy, do drugiego banku na drugim rogu ulicy, no może do trzeciego jeszcze gdzieś i na tą samą okoliczność, na przykład na zakup mieszkania, zaciągnąć 3 analogiczne kredyty, bo banki nie wymieniały się informacjami. Dzisiaj jest to po prostu niemożliwe, między innymi dzięki właśnie działaniu Biura Informacji Kredytowej. Choć oferta tego biura jest bardzo szeroka i myślę, że z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa także warto zerknąć na alerty, które to biuro oferuje. Na przykład, czy ktoś nie próbuje zaciągnąć kredytu w jakiejś instytucji na nasze dane osobowe. Bo przecież zdarzały się takie historie, niestety, że na dane danej osoby ktoś inny zaciągnął zobowiązanie i później dana osoba dowiadywała się, że ma gigantyczny dług do spłacenia, nie wiedząc, że zaciągnęła. Więc dzisiaj takie elementy bezpieczeństwa są wdrażane.
1: Uważajmy na swoje pieniądze, zarządzajmy nimi z głową, uważajmy na te wszystkie niezwykle atrakcyjne oferty, które się pojawiają, ale także wszystkiego mądrego, wszystkiego zasobnego i bogatego życzymy naszym słuchaczom. Pani profesor Małgorzata Zalewska, ekonomistka, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Komitet Nauk Ekonomicznych. Pan była z nami. Jeszcze raz dziękuję pani profesor.
0: Serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito z nami teraz. Pan doktor jest też byłym dowódcą jednostki antyterrorystycznej. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
1: Panie doktorze, odliczamy ten rok, który minął od rozpoczęcia kontroli pojazdów i osób wjeżdżających do Polski z Litwy oraz z Niemiec. Informujemy także naszych słuchaczy o tym, że Niemcy zamierzają jeszcze przedłużyć te kontrole, które miały być tymczasowe, ale teraz chyba powoli stają się już codziennością i wydaje się, że zostaną z nami na jeszcze dłużej. Na ile to jest rzeczywiście zabieg, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa albo po prostu zwiększa bezpieczeństwo w naszych krajach, a na ile jest to tylko taki zabieg wizerunkowy, który można przedstawić polskiej czy niemieckiej opinii publicznej?
3: Panie redaktor, no właśnie tutaj ja bym tego nie rozpatrywał jako symboliczny gest polityczny, ale przede wszystkim jako narzędzia zarządzania ryzykiem. No państwo ma obowiązek wiedzieć, kto przekracza jego granicę, czy robi to legalnie, czy posiada wymagane dokumenty, czy nie jest powiązany z przestępczością transgraniczną bądź przemytem ludzi. To jest szerszy aspekt budowania bezpieczeństwa wewnętrznego i z punktu widzenia właśnie tego bezpieczeństwa wewnętrznego to stanowi taki element równowagi w tym systemie. Ta skuteczność będzie zależała też od współpracy przede wszystkim Straży Granicznej, Policji, Służb Specjalnych, Administracji Wewnętrznej. Także tutaj ta wymiana danych, wsparcie z tymi kontrolami granicznymi, z tymi ograniczeniami, które istnieją teraz na granicach, no to jest budowanie całego systemu, a nie tylko patrzenie właśnie przez pryzmat taki symboliczny.
1: Od czego to się wszystko zaczęło?
3: No, właściwie chyba od tej presji migracyjnej, która była i w 2023 roku. I myślę, że to... 21, przepraszam, to myślę, że to jest ten moment, ale patrzmy też na ten aspekt przede wszystkim jako bezpieczeństwa flanki wschodniej Unii Europejskiej i NATO. I tutaj ta presja migracji inspirowanej przez Białoruś i Rosję, która ma na celu jakby eskalację tych działań hybrydowych, to jest chyba klucz do tego właśnie naszego systemu.

0: temu.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że to, że pojawiły się kontrole na granicy Polski z Litwą, Polski z Niemcami, spowodowało, że nie mówimy już tak dużo i tak często, bo po prostu nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o presję migracyjną ze strony Białorusi?
0: Znaczy, powinniśmy o tym mówić, bo to my trochę już, tak jakbyśmy trochę okrzepli w tym systemie i to stało się dla nas powszechne, że te kontrole istnieją, że ruch migracyjny został zatrzymany i że na granicach już jest bezpiecznie, ale tam jest cały czas ruch polskiego wojska, policji, straży granicznej, ogromna praca służb specjalnych w Polsce.
1: No ale też tych prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy jest mniej, o tym informuje Straż Graniczna chociażby.
0: No tak, z biegiem czasu zbudowany system bariery, zbudowany odpowiedni system elektroniczny ochrony granicy, no on na pewno wymusił, czy wymusza zmianę trochę tego ruchu migracyjnego, czyli zmianę kierunków migracyjnych, ale no, jakby zmiana patrzenia na tą granicę to nie zmienia tego faktu, czyli on nadal istnieje. Tylko my o nim mniej mówimy. Straż Graniczna informuje, że tych zdarzeń jest mniej. To nie znaczy, że ich nie ma. Mhm.
1: Mówi pan o tym, że to jest te przywrócone kontrole, które trwają nadal, to jest metoda i sposób na to, żeby zarządzać ryzykiem, także tym ryzykiem związanym z przestępczością migracyjną, taką nazwijmy, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. W jaki sposób to przez ten rok mogło wpłynąć na zmniejszenie tego ryzyka i na zmniejszenie tych potencjalnych przestępstw, do których doszłoby na terenie naszego kraju, gdyby tych kontroli nie było? Czy to się da jakoś oszacować?
0: Znaczy, tak jak informuje Straż Graniczna, no, liczba tych kontroli pokazuje skalę działania. Liczba osób niewpuszczonych do naszego kraju pokazuje, że te kontrole przynoszą skutek. Natomiast, tak jak mówimy, to, że służby pokazują się w danym miejscu i one pracują, to znaczy, że wskazują, tą granicę chronimy lepiej, czy to miejsce chronimy lepiej, no to przemytnicy, działalność migracyjna będzie przenosiła się w inne miejsce, będzie szukała innych dróg. Czyli jeżeli teraz wzmocniliśmy tą ochronę i ją trochę będziemy chcieli zminimalizować, no bo to też wydatki duże dla naszego państwa, to są elementy, które przekładają się na bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeżeli odmówiliśmy wjazdu na teren naszego kraju około 700 osobom, zatrzymaliśmy 270 tych nielegalnych prób przekroczenia granic, no to są liczby, które pokazują to realne działanie. Jeżeli my będziemy wzmacniali je na terenie naszego kraju i będziemy prowadzili je w sposób być może wyrywkowy bardziej, może wzmocnimy to poprzez działania systemów elektronicznych, to lepiej, bezpieczniej.
1: Panie doktorze, a no, w naturalny sposób, kiedy rozmawiamy o kwestiach tych kontroli, pojawia się pytanie, które padło także w relacji naszego reportera, pytanie o przyszłość strefy Schengen, jednego z największych no, dorobków Unii Europejskiej. Co z nią? Ona właśnie umiera na naszych oczach, ta idea strefy Schengen i Europy bez granic? Czy jesteśmy u progu jakiejś reformy tego systemu?
0: Ja myślę, że to jest chyba trochę próg reformy naszego systemu. Ja rozumiem całą ideę powstania zasady Schengen, wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, wspierania tego zaufania. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, jeżeli Polska jest tą ścianą wschodnią i chroni wschodnią granicę i flankę NATO i granicę Unii Europejskiej, no to tutaj reszta państw Unii Europejskiej powinna nam zaufać, ale powinna też wzmocnić wymianę informacji. Tutaj wspomagają nas oczywiście systemy elektroniczne, choćby SIS-2, system informacji Schengen, gdzie możemy sobie weryfikować pewne dane. Jeżeli my te systemy będziemy mieli wsparte i będziemy się tą informacjami wymieniać, no to ta Schengen, ta zasada wzajemnego zaufania będzie między nami istniała jeszcze bardziej, ona się będzie wzmacniała. Tylko myślę, że z biegiem czasu i z tymi wyzwaniami, zagrożeniami, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, my musimy trochę zwaloryzować ten obszar i może podyskutować na ten temat, jak możemy jeszcze lepiej chronić, jak możemy jeszcze lepiej wzmacniać to bezpieczeństwo przede wszystkim wewnętrzne naszej Unii
1: Na
0: Europejskiej.
1: razie z Brukseli, z Komisji Europejskiej docierają takie sygnały, że no właśnie urzędnikom brukselskim przywrócenie i utrzymywanie tych kontroli nie bardzo się podoba, że zdaniem Komisji Europejskiej nie ma już potrzeby, nie ma już powodów, dla których takie kontrole miałyby być utrzymywane. Z kolei słyszymy z ust naszego gościa, eksperta europeisty, pana profesora Jarosława Jańczaka,

tym, że być może te kontrole tymczasowe to jest cena za utrzymanie Schengen, za to, żeby no jednak przetrwać ten tymczasowy kryzys i za jakiś czas wrócić do tego standardu, do którego byliśmy przyzwyczajeni i którego tak bardzo oczekiwaliśmy, wstępując jako Polska i Polacy do Unii Europejskiej.

0: my budujemy, wzmacniamy to bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli w pewien sposób wprowadzamy ograniczenia, ale one nie są na tyle uciążliwe dla całego społeczeństwa. Ja tutaj bym nie patrzył na pryzmat tego, że Schengen traci tą swoją ważność. Ono właśnie dzisiaj pokazuje tą ważność i tym bardziej wymaga takiej refleksji nad tym, że może trzeba ją nieco usprawnić, jeżeli nie będziemy blokować ruchu tego granicznego w pełnych procentach, czyli nie przywrócimy tych standardów, które były lat temu 20 czy 30, tylko wprowadzimy ten etap wyrywkowej kontroli, skorzystamy trochę z rozwiązań technicznych do wzmocnienia tej obrony, no i być może przesuniemy trochę te granice w głąb, czyli przesuniemy patrole bardziej mobilne na tych szlakach komunikacyjnych, może w tych mniej konwencjonalnych miejscach zaczniemy kontrolować, żeby ta uciążliwość samego przejścia granicznego przeniosła się trochę w pasie takim granicznym, przyjmijmy to 50-60 kilometrowym.
1: No i jeszcze jeden aspekt, czyli no, zablokowanie działań tych samozwańczych patroli, które jakiś czas temu na granicy polsko-niemieckiej się pojawiły, to też niosło ze sobą pewne ryzyko funkcjonowania tych ludzi w tamtym pasie granicznym albo tuż przy granicy. Mnie to od razu przywodzi na myśl zielone ludziki. Być może to skojarzenie jest krzywdzące i zbyt daleko idące, ale no, nasuwa mi się samo przez się. A w sytuacji, kiedy tam nie ma uzurpatorów, a są funkcjonariusze umundurowani z Straży Granicznej, wojska czy policji, no to wtedy pola do działania takich ludzi, być może prowokacji z takiej czy innej strony, też już nie ma.
0: Panie redaktor, ja się zgadzam tutaj z jedną tezą, na pewno. Mamy w bezpieczeństwie wewnętrznym szereg służb, które dbają za porządek w państwie, między innymi Straż Graniczna i Policja. Jeżeli one ponoszą tę odpowiedzialność i ten ciężar na granicach, do tego wojsko jako wsparcie, no to nie róbmy brygad, które będą wspierały te działania dodatkowo. Myślę, że system państwa jest tak zbudowany, żeby o to dbać, a my obywatele, jeżeli chcemy manifestować, to manifestujmy, chcemy wyrażać swoje poglądy w demokratyczny sposób, to to róbmy, ale nie wyręczajmy służb, które są do tego przewidziane.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten ważny apel, który mam nadzieję wybrzmiał wyraźnie na koniec naszego spotkania. Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito, były dowódca jednostki antyterrorystycznej, był z nami. Do usłyszenia, panie doktorze.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Już tylko 8 krajów zostało w grze o tytuł piłkarskiego mistrza świata. Ostatnią parę ćwierćfinałową utworzyły broniąca trofeum Argentyna i Szwajcaria. Dziś w turnieju dzień przerwy do grania i kibicowania wrócimy jutro, a za oceanem mundialowe emocje śledzi specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk, który przypomina, kto został w grze o tytuł.
1: Broniący trofeum Argentyńczycy, co już padło, reprezentant Afryki w postaci Maroka oraz 6 drużyn z Europy: Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Norwegia i Szwajcaria. Stary kontynent trzyma się bardzo mocno, na co latynoscy kibice tu w Atlancie mają swoją teorię. Myślę, że Europejczycy są bardziej zdyscyplinowani, nie dają przejąć emocjom kontroli nad meczem. My, Kolumbijczycy, ale to samo mogę powiedzieć o Meksykanach, Brazylijczykach czy Argentyńczykach, gramy z większą pasją i czasem nas to gubi. Mundial wkracza w decydującą fazę, a przy okazji żegna współgospodarzy turnieju. Część rozgrywana w Meksyku i Kanadzie dobiegła końca wczorajszym starciem w Vancouver. Od teraz aż do wielkiego finału w New Jersey wszystko będzie działo się w USA. A do Atlanty wrócimy na drugi z półfinałów dokładnie za tydzień. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
0: Spłacające kredyty w złotych mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma dziś stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak przypomina, że jeszcze niedawno prawdopodobna była podwyżka stóp.
2: Stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie,

0: która poprawia perspektywy inflacji w średnim terminie, a także pozytywne zaskoczenie poziomem inflacji w czerwcu. To wszystko oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie myśleć o podwyżce stóp procentowych NBP, która jeszcze niedawno była wyceniana przez rynek finansowy. I najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian.
1: Decyzję RPP poznamy po południu. Obecna podstawowa stopa procentowa NBP to 3,75%. Od dziś już oficjalnie Państwowa Inspekcja Pracy może zmusić pracodawcę do przekształcenia umowy śmieciowej na umowę o pracę. To dzięki wchodzącej w życie reformie, która daje inspekcji takie uprawnienia. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział Polskiemu Radiu, że nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
2: Będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Natomiast za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Dwie osoby zostały ranne w zmasowanym nocnym rosyjskim ataku na Kijów. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze apelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Doszło do kilku silnych eksplozji, które wywołały pożary. Rosyjskie pociski balistyczne uderzyły również w Odessę, gdzie rannych zostało 10 osób, w tym jedna krytycznie. Z kolei dwie osoby zostały poszkodowane, a co najmniej 20 budynków jest uszkodzonych po rosyjskim ataku rakietowym na Charków, przekazał mer miasta Ihor Terechow. W dzielnicy Niemyślańskiej wypadły szyby z okien, a miasto pozbawione jest oświetlenia ulicznego. Uszkodzone zostały również samochody. Trwa usuwanie skutków ostrzału.
3: To są aktualności jedynki.
1: Wietrznie, zwłaszcza na północy i nieco chłodniej. Taka ma być dziś pogoda. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe także burze. Najbardziej uważajmy na wiatr. W większości Polski będzie umiarkowany lub silny, ale na wybrzeżu porywy mogą dochodzić do nawet 120 km na godzinę. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej.
1: Najchłodniej jest i będzie dziś na Podlasiu, około 12 stopni w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 18 stopni, a najcieplej będzie w zachodniej części kraju do około 22. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Środa pochmurna i deszczowa, przejaśnień niewiele. Na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach obecnie od 10 stopni w Elblągu i 12 w Toruniu, do 15 we Wrocławiu i 16,5 w Nowym Sączu. Tam jest w tej chwili najcieplej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 990 hektopaskali i rośnie.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski. Mamy na Dolny Śląsk, a tam katastrofa ekologiczna na Bobrze. Po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowickiego doszło do masowego śnięcia ryb, a woda w rzece Bóbr, na której znajduje się ten akwen, jest brudna. Wszystko to wynik zaplanowanego remontu zapory Pilchowickiej. Spółka odpowiedzialna za jego przeprowadzenie twierdzi, że inaczej się nie dało. Ale czy rzeczywiście nie da się inaczej w takich sytuacjach? Co też ta sytuacja mówi nam o stanie polskich rzek? Te pytania padną teraz w rozmowie, a moim gościem jest dziś Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i członek koalicji Czas na Odrę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Panie Krzysztofie, gdy słyszymy kolejna katastrofa na rzece, to na myśl przychodzą nam wspomnienia z 2022 roku i z tego, co wydarzyło się wtedy na Odrze. No, przyczyny katastrofy tej obecnej na Bobrze są inne. Co tam konkretnie się wydarzyło?
6: Mamy duży zbiornik, jeden z największych na Dolnym Śląsku, zresztą ponad stuletni, historyczny, który powstał z uwagi na zagrożenie powodziowe. I w jakiś sposób to zagrożenie powodziowe tam troszeczkę kompensuje na odcinku poniżej tego zbiornika. I ten zbiornik no, ma już swoje lata i pewnie wymaga

0: remontu, co już było wiadomo przed powodzią z 2024 roku, dlatego że w 2021 roku spółka otrzymała pozwolenie na przeprowadzenie tam remontu. Tego remontu jakoś za bardzo nie zrealizowano. Powódź 2024, kolejna, można powiedzieć, katastrofa w zlewni Odry, tej górnej, na Dolnym Śląsku. Wielkie opady związane też z ociepleniem klimatu i z tym kryzysem klimatycznym. W rezultacie prawie, że się przelało przez tą koronę tej bardzo wysokiej kamiennej zapory. No i pewnie wymagało to przygotowania się do kolejnej katastrofy, czyli kolejnej powodzi. Natomiast no, to, co się stało, to po prostu spuszczono wodę. Spuszczono wodę, nie za bardzo zwracając uwagę na ryby i inne organizmy, które tam żyją. No i oczywiście na dnie tego zbiornika, który ostatni raz był chyba czyszczony ponad 50 lat temu, mamy prawie 6 metrów namułów. No, zrobiono to w czasie najgorszym z możliwych, czyli po prostu w momencie, kiedy mieliśmy na Dolnym Śląsku największe upały, zresztą w całym kraju, no ale tu mieliśmy prawie 40 stopni. Gwałtowne spuszczenie wody ze zbiornika. Jeszcze się
1: I
0: wzburzyły te
1: zamulenie tej
0: namuły.
1: wody, no właśnie.
0: W tej chwili trwają jakieś badania, co tam było w tych namułach, ale ja myślę, że to nie jest istotne. Najważniejsze jest tlen. To znaczy po prostu, jeśli z dużej ilości wody, w której mamy większą ilość tlenu, po prostu ta ilość wody maleje, a te organizmy tam żyją, jeszcze ten muł się wzbudza, jeszcze mamy temperatury bardzo wysokie, no to nic dziwnego, że po prostu to zabiło ryby, najprawdopodobniej dziesiątki tysięcy ryb, które po prostu się udusiły w wielkich męczarniach, próbowały wyskakiwać też na brzeg. No to, co się stało, no to jest po prostu katastrofa, może nie tej rangi, co 2020 roku na Odrze, natomiast to jest coś, co się dzieje nie tylko na tym zbiorniku, bo trzeba pamiętać, że to, co się zdarzyło na zbiorniku, w tej chwili płynie rzeką w dół, ta rzeka jest dopływem Odry, no mamy w tej chwili też kryzysową sytuację poniżej zbiornika, w szczególności chodzi o właśnie o brak tlenu w wodzie, no i to może prowadzić do kolejnych śnięć, bo przypominam, że katastrofa 2022 roku, która była związana ze złotą algą i to, że ta złota alga, a właściwie to nie złota alga, tylko to, co myśmy zrobili w rzece, a złota alga była tą kulą, którą myśmy wypuścili z pistoletu, a to myśmy pociągnęli za spust, bo chodziło o zasolenie. Więc w górnym odcinku złota alga, toksyny zabiła ryby, potem te ryby, które płynęły już martwe wzdłuż rzeki, one spowodowały znowu brak tlenu, czyli to, że najwięcej ryb zginęło w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku, to właśnie było związane z brakiem tlenu. Więc to jest tak, jeśli zaburzamy ekosystem Doliny Rzecznej, na przykład regulując ją, betonując, tworząc sztuczne zbiorniki, prostując, no to otworzymy sytuację taką, która powoduje katastrofę. I w tym momencie, no tu się zbiegło parę różnych czynników. No,
1: No
0: chyba też to,
1: tych, o
0: że
1: których pan powiedział, czyli spuszczenie całej wody, zamulenie jej, no i te ogromne upały, które mieliśmy w całym
0: tak, ale
1: kraju.
0: też nie zbadanie tej sytuacji dokładnie i nie odłowienie tych ryb, bo przecież to nie jest niemożliwe odłowienie ryb ze zbiornika. Oczywiście to się nie robi metodą, że się siatką tam jakoś wybiera czy wędką, tylko po prostu są metody na to, że można ryby odłowić. Oczywiście do tego się trzeba przygotować. Trzeba mieć na to pozwolenie, trzeba oszacować, ile tych ryb jest, trzeba to zrobić z głową. No, podstawowy problem jest to, że nie zrobiono tego z głową, zrobiono to w sposób nagły i zrobiono to w sposób taki, że ważniejsza jest inwestycja, którą no, oczywiście to trzeba tę inwestycję wykonać, niż kwestie przyrodnicze. Z tym mamy do czynienia nie tylko na rzekach, mamy też do czynienia na drogach, czyli niszczy się aleje drzew na przykład, bo trzeba zrobić inwestycje. Tu zniszczono populację ryb żyjących w tym sztucznym zresztą zbiorniku. To jest pewien standard, szczególnie przy tych dużych inwestycjach, gdzie mamy do czynienia z takim starym podejściem, że przyrody, natury, tej infrastruktury, często też zielonej, nie traktuje się w sposób taki, że jest to coś ważnego. To jest jakiś taki dodatek i tak często ci duży inwestorzy to traktują. To jest jakiś dodatek, a to jest
1: No
0: nasza polisa na przetrwanie. Naturalne rzeki to polisa na przetrwanie dla nas.
1: i tak też tłumaczy to spółka Tauron, odpowiedzialna za ten remont zapory Pilchowickiej. W tych tłumaczeniach, w oświadczeniach czytamy, że do tego i tak musiało dojść, skoro całą wodę ze zbiornika spuszczono. Jak pan
0: Ale
1: odpowie
0: to
1: na takie
0: nieprawda.
1: wyjaśnienia?
0: To nieprawda, nie musiały dojść do tego. Woda można było spuszczać wolniej, można było to zrobić nie w czasie upałów, można było ryby odłowić, to można było zrobić na wiele różnych sposobów, nie tak jak to zrobiono. Zresztą to nie pierwsza katastrofa na dolnośląskich rzekach tego typu, na zbiornikach, zresztą chyba przez tą samą spółkę. Mieliśmy kilka lat temu do czynienia z podobną katastrofą na zbiorniku Leśna. Nie opada zupełnie. W ogóle ten zbiornik Pilchowice to, powiem tak, on przeżył ostatnio, można powiedzieć, trzy katastrofy. W 2024 prawie, że się przelało przez główną koronę. No, gdyby doszło do czegoś takiego jak w Stroniu Śląskim, Czyli

0: ta zapora by po prostu uległa awarii, to byśmy mieli znacznie większą katastrofę niż w Stroniu, bo w Stroniu to jest mały zbiornik, to jest naprawdę duży zbiornik. Więc to jest tak, że to coś, co nas chroni przed powodzią,
1: Jednocześnie jest wielkim
0: paradoksalnie
1: zagrożeniem.
0: jest zagrożeniem, bo chroni nas przed tymi średnimi powodziami, a przy ekstremalnym stwarza jeszcze większe zagrożenie, no bo po prostu jeśli rzeka powoli wylewa, nawet w czasie powodzi, to jest to znacznie bezpieczniej niż jeśli zapora na przykład runie, tak? Katastrofa 24 i potem tak, 25. Mało znana, może nie przebiła się do mediów ogólnopolskich, ale mieliśmy olbrzymi zakwit sinic nad tak zwanym jeziorem Pilchowickim, bo to jest sztuczny zbiornik. I teraz mamy trzecią katastrofę. 3 lata pod rząd, 24, 25, 26, mamy trzy katastrofy, co pokazuje, że tego typu sztuczne rozwiązania, nienaturalne, które były kiedyś lansowane ponad 100 lat temu, no one po prostu się nie sprawdzają. Sprawdzają się zupełnie inne rozwiązania.
1: Panie Krzysztofie, to jeszcze jedno zdanie z komunikatu spółki Tauron, najnowszego komunikatu na temat tej katastrofy, bo ono przykuło bardzo moją uwagę i chciałbym, żebyśmy to skomentowali. Spółka pisze w tym oświadczeniu tak. Bezpieczeństwo ludzi i odpowiedzialność za środowisko są wartościami, które muszą iść ze sobą w parze. Tym zdaniem spółka tłumaczy konieczność tego remontu zapory, która ma chronić Dolinę Bobru przed powodzią. No to pytanie, jak powinno się to łączyć, żeby jednak chronić odpowiednio środowisko, no bo tutaj ewidentnie nie wyszło.
0: To jest takie oświadczenie, wiadomo, są służby prasowe, one tam mają oświadczenia przed przygotowaniem. To bardzo ładnie to zdanie brzmi. Tylko ono tak naprawdę niewiele znaczy,
1: No
0: dlatego
1: tylko, że
0: że
1: mówię, no
0: ewidentnie to
1: tutaj
0: jest
1: ewidentnie nie
0: błąd tej
1: wyszło, no.
0: spółki, która to zrobiła w sposób nieprzemyślany, ale to jest w ogóle błąd podejścia do rzek. To znaczy my mamy z tym do czynienia nie tylko na tym zbiorniku Pilchowicy, tylko na setkach, tysiąca kilometrów rzek. To znaczy my traktujemy rzeki jako kanały żeglugowe, kanały ściekowe, po prostu jako infrastrukturę. Kiedyś rzeki i ekosystemy rzeczne były w Ministerstwie Środowiska. Obecnie są w Ministerstwie Infrastruktury, tak jak autostrady i magistrale kolejowe. Poprzez regulację rzek, ich pogłębianie, spadają poziomy wód gruntowych, poprzez budowy takich zapór czy ostróg na rzekach, jak na Odrze mamy do czynienia, po prostu tworzymy sztuczne środowisko, które powoduje, że no rozwijają się sinice, te złote algi na Odrze, proszę sobie wyobrazić, że one rozmnażały się w tych sztucznych ostrogach, są takie ostrogi kamienne wbite w rzekę i tam właśnie te algi
1: Które
0: się namnażały przez
1: zapobiegają
0: regulację rzeki.
1: erozji bocznej rzeki, tak? Żeby rzeka się nie rozlewała, nie poszerzała swojego koryta. No to takie
0: Tak, ale erozja
1: ostrogi,
0: boczna
1: trochę
0: jest
1: jak
0: naturalnym
1: grzebienie,
0: procesem,
1: trochę tak
0: ona
1: wygląda to.
0: powoduje, że rzeki nam meandrują, a tam te ostrogi są zrobione po to, żeby mogły barki towarowe pływać, ale te barki i tak nie pływają, bo po prostu ten transport jest tak naprawdę u nas w zaniku, więc budowa na przykład ostróg na Odrze powoduje, że to jest bezzasadne. Zresztą takich bezzasadnych na przykład stopni wodnych na rzekach. My mamy 20-letnie zapóźnienie w renaturyzacji rzek, co najmniej. Na Dolnym Śląsku tego mamy bardzo dużo i powiem tak, ryba nie przeskoczy pół metra. I w związku z tym to, że my mieliśmy tutaj ryby w tym jeziorze Pilchowickim, to było jakiś element sztucznego zarybiania. Gdybyśmy mieli naturalne rzeki, to ryby miałyby gdzie uciekać. Mogłyby na przykład w czasie takiej katastrofy, jak mieliśmy na Odrze, uciec w dopływy. Ryby nie są głupie. Natomiast no,
1: Płyną
0: my
1: za
0: często nie jesteśmy
1: tlenem,
0: mądrzy.
1: za w miejscach, w których mogą oddychać po prostu.
0: My koncentrujemy się na tej katastrofie i bardzo dobrze, bo to jest też pretekst, żeby o tym mówić na przyszłość. Może ta spółka czy inne spółki się nauczą, żeby takich rzeczy nie robić, tak? Natomiast mniej się koncentrujemy na tym, czego nie widać. A nie widać tego, że tutaj straciliśmy kilkadziesiąt tysięcy ryb, ale my milionów ryb nie mamy. Nie mamy, nie istnieją. Po prostu populacje nie istnieją, dlatego że zabiliśmy te populacje poprzez regulację rzek. W złym stanie ekologicznym to mamy 90 kilka procent rzek, ale no można powiedzieć, no to jest ogólnie zły stan ekologiczny, tam jest ileś parę metrów. Natomiast jeśli chodzi o przegrodzone rzeki, no to mamy tragiczne przegrodzone co najmniej połowę. I to, że akurat Odra poniżej stopnia wodnego w Malczycach nie jest przegrodzona, a poniżej Włocławka, Wisła nie, to jest tylko jeden element. Natomiast na tych dopływach my mamy olbrzymią ilość przegród. W związku z tym ryby nie mogą tam żyć, inne organizmy nie mogą żyć, ale co więcej, po prostu takie nienaturalne rzeki są też zagrożeniem dla nas na wypadku powodzi, suszy, no i tego typu katastrof, jak mieliśmy w tej chwili. Czyli być może ta katastrofa mogłaby zwracać naszą uwagę nie tylko na to, żeby bardziej zwracać się w stronę tych kwestii przyrodniczych i patrzeć na nie, ale też no, zrewidować swoje podejście do rzek. To znaczy, jak zrobić to, żebyśmy mogli z tymi rzekami w zgodzie żyć, żebyśmy no, potrafili wykorzystać ten potencjał, bo to rzeki to nie są tylko zagrożeniem, ale one są naszą szansą no, też na przetrwanie. Szczególnie w naszym klimacie te kwestie czystej wody, nie tylko wody, bo taka zupa zielona, jak była w Pilchowicach rok temu, to nie jest żadna woda. Warto by było w tym zbiorniku Pilchowice rozważyć coś takiego.

0: Stopień wodny zostawić, no bo on jest zabytkowy, powiem tak, no to jest jakiś ewenement sztuki hydrotechnicznej sprzed ponad 100 lat, to można tam byłoby zostawić, natomiast rozważyć takie rozwiązanie, żeby tam na stałe nie była piętrzona woda. To z jednej strony zapobiegnie tego typu katastrofom jak w tym roku, z drugiej strony nie będzie zakwitów tych zielonych sinic, z trzeciej strony, jeśli chodzi o zabezpieczenie powodziowe, no to zbiornik będzie pusty, więc więcej wody powodziowej przejmie. Czyli to jest w zasadzie dobre rozwiązanie. Oczywiście ono nie jest w interesie spółki, która pozyskuje energię elektryczną z tej wody. Ale powiem tak, tej energii elektrycznej, którą my możemy mieć w Polsce z wód, jest naprawdę bardzo mało. To znaczy tak, bo my jesteśmy raczej krajem nizinnym. A tam, gdzie mamy większe spadki, to jest mało wody. Więc nie jesteśmy Norwegią, żebyśmy tutaj czerpali dużo energii elektrycznej. No i też trzeba pójść te koszty, czy faktycznie się opłaca. I czy jest tak,
1: Patrząc
0: że...
1: nawet na to właśnie, co się wydarzyło, jakim dużym kosztem przyrodniczym czy środowiskowym odbywa się ta produkcja energii, rzeczywiście udział energii wodnej w polskim miksie energetycznym, no to jest jakiś bardzo mały promil, patrząc też na
0: To
1: to,
0: jest
1: jak inne
0: minimalne, ale też proszę
1: odnawialne
0: zwrócić
1: źródła
0: uwagę,
1: energii
0: no...
1: się
0: Sporo
1: powiększają.
0: spółek korzysta z tego minimalnego produkcji energii dzięki temu, że z budżetu państwa zbudowano stopnie wodne. Tak jest z Włocławkiem, tak jest ze stopniem wodnym Malczyce na Odrze ostatnim. To chyba nie jest w porządku, że z budżetu państwa finansujemy działania, które potem jakaś jedna spółka z tego korzysta, nie bacząc na kwestie środowiskowe, nie bacząc na inne też walory przyrodnicze, na przykład te rekreacyjne. Też przypominam 97 rok, kiedyś to nazywano powodzią tysiąclecia. Wiemy już, że to nie była powódź tysiąclecia, bo w 2024 przyszła większa powódź, ale ta powódź zalała Wrocław. Ja akurat jestem z Wrocławia w 97 roku, dlatego że nałożyły się na siebie fale z Nysy Kłodzkiej i z Odry. Nałożyły się dlatego, że zbiorniki wodne Nysa i od Muchów były pełne wody, czyli one nie były spuszczone. Gdyby były spuszczone, to by nie doszło do nałożenia tych fal. Czyli jeśli zbiorniki przeciwpowodziowe, to lepiej puste.
1: Tutaj musimy kropkę postawić i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i członek koalicji Czas na Odrę.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: I ja dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś oczywiście w naszej audycji patrzymy na szczyt NATO, który rozpoczyna się w Ankarze. A patrzeć na ten szczyt będziemy z panem Tomaszem Smurą z Fundacji Pułaskiego. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie Tomaszu, to powinien być raczej, myślę sobie, spokojny szczyt, bo sojusz zgodny jest co do zwiększania nakładów na obronność, do przejmowania odpowiedzialności przynajmniej w części europejskiej od Stanów Zjednoczonych, no i co do zasad pomocy Ukrainie. Czy może nas coś jednak zaskoczyć?
4: Tak, no myślę, że rzeczywiście, no przeszliśmy już w dyskusji o Sojuszu Północnoatlantyckim chyba przez ten najgorszy okres, tak? Bo rzeczywiście tutaj na tej agendzie transatlantyckiej no pojawiło się dużo takich obszarów zapalnych, prawda? No pamiętamy tą dyskusję wokół Grenlandii, czy różnego rodzaju groźby administracji Donalda Trumpa pod adresem no, części sojuszników, to gdzieś tam oburzenie amerykańskie związane z pewnymi deklaracjami, w stosunku do amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi, czy niechęci części państw do tego, żeby tą operację wspierać. No, teraz atmosfera wydaje się lepsza, tak? Że, wydaje się, że przeszliśmy już przez ten trudniejszy okres. No i ten szczyt rzeczywiście no, ma charakter taki trochę bardziej implementacyjno-techniczny, tak? Bo udało się wypracować pewnego rodzaju konsensus na poprzednim szczycie w Hadze, który no, był chyba szczytem trudniejszym. Udało się dogadać pomiędzy sojusznikami, że jako Sojusz Północnoatlantycki będziemy wydawać 3,5% PKB na obronność plus dodatkowe 1,5% na bezpieczeństwo, łącznie około 5% PKB. No, każdy z państw natowskich w ciągu 10 lat ma przeznaczać na to szerzej rozumiane bezpieczeństwo. No i to był gdzieś tam element, który dla strony amerykańskiej oczywiście był najbardziej interesujący, tak? No i ten szczyt no, ma służyć temu, żebyśmy zobaczyli, gdzie po roku od szczytu w Hadze jesteśmy. No tutaj sekretarz generalny, ale też pewnie administracja amerykańska będzie oczekiwała, że poszczególne państwa sojusznicze przedstawią, prawda, no, swój plan dojścia.

0: do tych 5% PKB w ciągu 10 lat. No i na tym aspekcie gdzieś tam pewnie będziemy się skupiać, tak? No, drugim ważnym aspektem jest aspekt przemysłowy. No tutaj wiemy, że dzisiaj akurat odbywał się szczyt, czy taka konferencja duża poświęcona przemysłowi obronnemu i zdolnościom, zwiększeniu możliwości produkcyjnych przemysłu, no bo z jednej strony mamy te wyższe wydatki na obronność, a z drugiej strony teraz naszym priorytetem jest to, żeby przekuć te zwiększone wydatki na obronność w realne zdolności, tak, w to, żebyśmy jako NATO mieli więcej czołgów, samolotów, systemów obrony powietrznej, no i żeby dojść do tego poziomu, no musimy mieć też sprawny przemysł obronny, no i dzisiaj duża część właśnie tych dyskusji w ramach tego forum przemysłowego, czy dyskusji gdzieś tam w węższych formatach, tak, czy spotkań bilateralnych była poświęcona tym kwestiom przemysłowym. No i rzeczywiście trzeci ten obszar, to jest kwestia kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, no ale ten oczywiście obszar wiąże się z tym obszarem drugim, o którym mówiliśmy, czyli ten zwiększony potencjał przemysłu obronnego, transatlantyckiego, z jednej strony będzie oczywiście działał na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, no ale z drugiej strony, prawda, też będzie pozwalał Ukrainie kontynuować wojnę obronną przeciwko Rosji.
1: Tylko wie pan co? Jeszcze mamy pośród uczestników tego szczytu Donalda Trumpa. Czy on będzie z tego wszystkiego zadowolony? Bo my rzeczywiście powód do dumy mamy.
0: Tak, tak, oczywiście, Donald Trump jest politykiem specyficznym, tak? I tutaj sekretarz generalny NATO słynie z tego, że on gdzieś tam dosyć dobrze radzi sobie w tej komunikacji z Donaldem Trumpem. Często był nawet krytykowany za pewnego rodzaju spolegliwość, tak, czy brak asertywności wobec Donalda Trumpa. No, ale z perspektywy czasu widać, że jego misją jest zapewnienie tego, żeby Sojusz Północnoatlantycki pozostał w całości, tak? No i rzeczywiście Markowi Rutte udało się przeprowadzić sojusz przez ten najtrudniejszy okres, łącznie, tak jak mówiłem, o tym problemie Grenlandii, tak, o problemie Iranu. No i tutaj sekretarz generalny NATO gdzieś tam Donalda Trumpa przywództwo też podkreśla, tak, bo jednak za prezydenturę Donalda Trumpa oczywiście tu musimy oddać pewną sprawiedliwość. Administracja Trumpa jest administracją bardzo specyficzną, ale przynajmniej w tym zakresie zwiększenia tej odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo, podniesienie wydatków obronnych, tak, gdzieś tam propozycji przejścia do nowej wersji NATO, mówimy na to roboczo, NATO 3.0 z większą odpowiedzialnością Europy za Sojusz Północnoatlantycki, za bezpieczeństwo strefy transatlantyckiej, to żadnej poprzedniej administracji tak wiele nie udało się zrobić, tak? Więc tutaj mimo całej naszej krytyki, prawda, i wielu słów, które padły niepotrzebnie, pewnie podważając gdzieś tam zaufanie do organizacji, do amerykańskich zobowiązań wobec Europy, to jako sprawiedliwość trzeba oddać, że dużo za administracji Trumpa udało się zrobić.
1: No dobrze, tylko ja mam takie wrażenie, że Donald Trump namawiał nas, byśmy podnieśli wydatki na obronność, ale byśmy te pieniądze wydawali w Ameryce, a tu nagle myśmy się obrócili i zaczynamy myśleć o tym, jak wydawać u siebie.
0: Tak, oczywiście jest to jakiś punkt, który jest na agendzie transatlantyckiej, ale z drugiej strony nasz argument jest taki, że oczywiście my również byśmy chcieli pozyskiwać amerykańskie uzbrojenie, ale nie zawsze ono jest dostępne, tak? Jak wiemy, dzisiaj to nie jest tak, że europejski przemysł ma problemy z produkcją uzbrojenia wystarczającej ilości. Również takie problemy ma przemysł amerykański, tak? Wiemy, że ta operacja izraelsko-amerykańska na Bliskim Wschodzie zużyła dużą część amerykańskich zapasów, tak, jeśli chodzi o, pociski manewrujące, o pociski obrony przeciwlotniczej. No i dzisiaj Amerykanie myślą o tym, żeby uzupełnić w pierwszej kolejności własne zapasy, a w dalszej kolejności o tym, żeby sojusznicy mogli takie zdolności pozyskać, więc my mamy bardzo mocne argumenty teraz za tym, że my musimy rozbudowywać, prawda, europejski przemysł obronny i pozyskiwać pewne uzbrojenie we własnym przemyśle, jeśli oczekujemy w tym momencie przekucie wydatków obronnych na zdolności, tak, na sprzęt nie jest dostępny na rynku, to musimy go zacząć produkować w większej ilości tutaj w Europie, tak, żeby go produkować, musimy wydawać pieniądze w Europie, więc myślę, że tutaj oczywiście mamy bardzo silne i bardzo racjonalne argumenty za tym, żeby te pewnego rodzaju niuanse, które podnosimy,

0: musi strona amerykańska w pewnym sensie odbić.
1: Bo myślę, że też troszkę Europa zapomniała o tym swoim przemyśle zbrojeniowym, bo on przecież jest dosyć silny. To nie są takie małe zakładziki, bo i produkujemy samoloty wojskowe, i okręty podwodne. Zresztą Kanada podpisała z Niemcami kontrakt w tej chwili. Produkujemy jeszcze różne inne typy uzbrojenia, w związku z czym myślę, że powinniśmy docenić to, co mamy na miejscu też.
0: Oczywiście, że tak. No, problem z naszym przemysłem europejskim obronnym było to, że przez wiele lat państwa europejskie korzystały z tej dywidendy pokoju w Europie. No i przemysł europejski obronny musiał się, ponieważ nie mógł sprzedawać swojego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rynki europejskie, bo nie było takiego zainteresowania, musiał się nakierowywać na klientów eksportowych, i szukać, rynków zbytu poza Europą, dostosowując, do swoje produkty do ich oczekiwań, tak? Więc od paru lat mamy zupełnie inną tendencję. Jest duże zapotrzebowanie na systemy uzbrojenia w państwach europejskich. Są również inwestycje, jest cały szereg różnego rodzaju projektów, które podjęliśmy m.in. w ramach Unii Europejskiej, służących wzmocnieniu przemysłu, zwiększeniu produkcji. I to przynosi efekty, tak? O ile mówiliśmy na początku wojny na Ukrainie, że mamy wielkie braki, jeśli chodzi na przykład o amunicję artyleryjską, dzisiaj już takich problemów nie ma, tak? Dzisiaj produkujemy amunicję w Europie w milionach, prawda? Sam niemiecki Rheinmetall, prawda, gdzieś tam produkuje około chyba miliona sztuk amunicji 155 mm, więc jeśli chodzi o Europę, zrobiliśmy ogromny progres w zakresie zwiększenia naszych zdolności produkcyjnych. Oczywiście są obszary, w których mamy jeszcze ciągle duże braki, to są przede wszystkim te zdolności w zakresie zwalczania celów lotniczych, a zwłaszcza pocisków balistycznych, tak, bo tutaj jesteśmy uzależnieni w dużej mierze od amerykańskich produktów, ale w szeregu innych obszarach Europa produkuje już coraz większe ilości tego uzbrojenia, które zaczynają odpowiadać naszym potrzebom tutaj wewnątrz europejskim, oczywiście. Między innymi na szczycie NATO w Ankarze odbywają się dyskusje, jak te zdolności i ten zakres produkcji jeszcze zwiększyć.
1: No dobrze, a my ten nasz przemysł w Europie jakoś tak ze sobą synchronizujemy, żeby on był kompatybilny, żebyśmy na przykład nie wszyscy produkowali kule karabinowe, tylko na przykład jedni czołgi, inni samoloty, inni jeszcze okręty, a inni właśnie te kule.
0: To jest wielki temat, panie redaktorze, i oczywiście to nie jest tajemnica, że mamy z tym w dużej mierze problem, tak? I to jest jedna z pięt Achillesowych w Europie, że u nas państwa europejskie, trochę każde z państw europejskich chce być niezależna w tym obszarze. Oczywiście musimy pamiętać, że jeśli chodzi o produkcję uzbrojenia, to jest taki, czy własne takie twarde bezpieczeństwo, to jest taki core interesu narodowego, prawda? I oczywiście każdemu państwu ciężko jest zdać się na inne państwo, nawet jeśli bardzo sobie ufamy w Unii Europejskiej z naszymi sąsiadami, chociaż jak wiemy nie zawsze tak jest, często jest ciężko nam zawierzyć, prawda, innym państwom w zakresie pewnych kluczowych zdolności. I w efekcie szereg państw europejskich sama chce produkować różnego rodzaju systemy uzbrojenia, być niezależna od dostawców, od poddostawców. I w efekcie mamy rzeczywiście rozdrobniony przemysł obronny w państwach europejskich i dużą część wydatków, ponieważ poszczególne państwa europejskie prowadzą badania czy rozwijają systemy uzbrojenia, które już występują na rynkach europejskich, wydajemy pieniądze często zbędne i niepotrzebnie, tak, bo dane produkty już na rynku dostępne są i wystarczyłoby je skalować, to jest oczywiście tańsze. Żeby tego uniknąć, wprowadziliśmy te różnego rodzaju mechanizmy, prawda, w ramach Unii Europejskiej, planowanie obronne kart, prawda, mamy mechanizmy PESCO, wreszcie wspomniany SAFE, który też jest oczywiście mechanizmem służącym przede wszystkim nie temu, żeby tanio pożyczać, prawda, pieniądze na rynku międzynarodowym i kupować uzbrojenie, tylko żeby skłaniać państwa członkowskie do tego, żeby to uzbrojenie dzięki pieniądzom europejskim pozyskiwało wspólnie, tak? Bo kiedy kilka państw, prawda, zdecyduje się na ten sam system uzbrojenia, to koszt jednostkowy danego sprzętu będzie tańszy, bo oczywiście możesz negocjować z producentem lepsze ceny, dłużej są rozłożone.

0: prawda, linię produkcji, można zawrzeć lepsze kontrakty, mamy większą siłę negocjacyjną, no i też unikamy tego rozdrobnienia, że każde państwo, prawda, no będzie posiadało inny typ uzbrojenia, no i trzeba to później wszystko integrować, nie wiadomo, czy te systemy będą ze sobą rozmawiały, prawda, czy te same typy amunicji będą pasować, więc im więcej państw dysponuje tym samym sprzętem, tym prostsza jest logistyka, tym prostsze jest planowanie wojskowe, no i temu te mechanizmy europejskie no mają służyć, no ale oczywiście no, do pełnej jakby unifikacji rynków obronnych w Europie no droga jest jeszcze bardzo daleka.
1: Ameryka, chcemy od Ameryki, by produkowała u nas na przykład rakiety do systemów Patriot. Ameryka się na to zgodzi? Właściwie to chyba już powoli nie ma wyjścia, musi się na to zgadzać.
0: No bardzo byśmy chcieli oczywiście, tak, no to jest no, rzecz absolutnie kluczowa. No tak jak wspominałem, że w wielu obszarach Europa no, zwiększyła produkcję i zbudowała pewnego rodzaju niezależność, natomiast no, nie dotyczy to właśnie tych systemów do zwalczania bardziej zaawansowanych pocisków, przede wszystkim balistycznych. No i tutaj rzeczywiście no, jest duża potrzeba na te interceptory Patriot. No i no, pojawia się postulat, żeby te systemy zacząć produkować w Europie. Tak? No, no wiemy, że możliwości produkcyjne takie ma na przykład, czy otrzymała od Stanów Zjednoczonych Japonia. Starszą generację tych pocisków produkują Niemcy. No, chcielibyśmy dążyć do tego, żeby Amerykanie no, no, te pociski produkowali również na terenie Europy. Natomiast no, jest to zdolność, która jest bardzo zaawansowana. Są to pociski, które są no, bardzo zaawansowane, bardzo drogie i Amerykanie no, też niespecjalnie to jest oczywiście zrozumiałe, chcą się dzielić tymi technologiami, więc jeśli chodzi o jakieś możliwości produkcji licencyjnej, tak, no wiemy, prezydent Zełenski postulował o to, żeby to produkować na Ukrainie, no my postulujemy, żeby to produkować w Polsce, tak, no to myślę, że jeśli chodzi o taki no, bardziej zaawansowany model współpracy na zasadzie przekazania jakiejś licencji, produkcję licencyjną, no to jeszcze jest do tego daleka droga.
1: Współpraca i właściwie zadowolenie Ameryki tym, co my robimy, czy też granie z Ameryką o tym, co my robimy, to jedno, ale pomoc Ukrainie to też ważny punkt, który będzie na tym szczycie dyskutowany. Zastanawiam się nad rzeczą taką, bo państwa w sumie mechanizm pomocy Ukrainy mają uzgodniony i on funkcjonuje, ale czy musimy się z tym pogodzić, że to jest sprawa sojuszników z Europy, bo Stany Zjednoczone mocno się dystansują do tej pomocy Ukrainie?
0: No tak, no, no wiemy, że administracja amerykańska jakby no, dużą część odpowiedzialności za przekazywanie pomocy Ukrainie no, przerzuciła na Europę, tak? No i no tutaj no, no też musimy się w pewnym sensie z tym pogodzić, no bo rzeczywiście strona amerykańska argumentuje, że przecież jako, nie wiem, no skoro Rosja jest przede wszystkim dla nas zagrożeniem, prawda, jako dla Europejczyków, no i wojna na Ukrainie no, dotyczy naszych interesów, no to jednak jako Europejczycy powinniśmy no, mieć za to największą część odpowiedzialności. No, Amerykanie mogą nam czymś pomóc, no, ale jednak odpowiedzialność powinna być po stronie europejskiej, tak? No wiemy, że jakby no, w tym momencie są inicjatywy też w amerykańskim kongresie, żeby tą pomoc wznowić, oczywiście w dużo mniejszym zakresie niż to było w czasach poprzedniej administracji, no ale jednak no, no, tutaj jakieś takie poczucie odpowiedzialności oczywiście w dużo mniejszym zakresie niż poprzednio, tak jak mówię, no jednak w Stanach Zjednoczonych jest, no i pozostaje nam trzymać kciuki za tutaj no, te wysiłki po stronie amerykańskiej. Natomiast no, no, rzeczywiście jest tak, że no, musimy się z tym pogodzić, że konflikt jakby, czy wojna rosyjsko-ukraińska i wsparcie dla Ukrainy, no to już w tym momencie jest gdzieś tam no, po stronie europejskiej.
1: Czy musimy się także pogodzić z tym, że priorytety w strategii Stanów Zjednoczonych są gdzie indziej, już nie w Europie?
0: No tak, no jeśli przyjrzymy się, prawda, no, nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, czy też później wydanej strategii obronnej, no to gdzieś tam Stany Zjednoczone no, bardzo jasno deklarują, że no, Europa nie jest w tym momencie priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, czy transatlantycki. Stany Zjednoczone no, przede wszystkim chcą się skupiać na własnej strefie odpowiedzialności, na zachodniej hemisferze, no, w drugiej perspektywie, na drugim miejscu, na obszarze Indo-Pacyfiku, no, gdzie jest wyłaniające się mocarstwo no, z takimi zapędami, prawda, no,

0: mocarstwa globalnego w postaci Chin, które pewnie no, ma aspiracje do tego, żeby zastąpić Stany Zjednoczone no, w roli tego głównego światowego mocarstwa i narzucić pewien zmodyfikowany porządek międzynarodowy. No i to są rzeczy, które gdzieś tam dla Stanów Zjednoczonych są kluczowe, prawda? Natomiast no, Amerykanie wskazują, że Rosja jest no, takim no, mocarstwem drugorzędnym, mocarstwem regionalnym. No i jakby no, wysiłek Stanów Zjednoczonych no, nie jest potrzebny do tego, żeby powstrzymywać Rosję. No jeśli rosyjska gospodarka to jest ułamek, prawda, no, no, gospodarki Unii Europejskiej jako całości, tak? Więc jakby no, ten potencjał, którym dysponuje Unia Europejska, a nawet no, szereg, kilka prawda, państw europejskich, no jest daleko wystarczający na to, żeby no, Rosję na teatrze transatlantyckim powstrzymywać. I tutaj no, Amerykanie wskazują, że no, w pewnych rzeczach mogą Europejczykom pomagać, mogą dostarczać uzbrojenie, mogą dostarczać pewne zaawansowane drogie zdolności, których no, nie będziemy w stanie zbudować w dłuższej perspektywie. No, zagwarantują oczywiście parasol nuklearny nad Europą. Natomiast no, jeśli chodzi o to odstraszanie konwencjonalne, prawda, o zdolności konwencjonalne, no to powinien być zakres odpowiedzialności Europejczyków. No i rzeczywiście, jak się głębiej nad tym pewnie zastanowić, no to pewna logika w amerykańskiej argumentacji oczywiście jest.
1: No tak, tylko zastanawiam się, na ile, czy to nie jest sprzeczne z interesem reszty sojuszników. Większość sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego to są państwa europejskie. Dla nich Rosja jest największym zagrożeniem, a Ameryka podchodzi do Rosji jako do ewentualnego partnera w polityce przeciwko Chinom.
0: No tak, no natomiast oczywiście no, to jest pewnego rodzaju teza, natomiast to stanowisko w Stanach Zjednoczonych na pewno nie jest tak jednoznaczne, tak? Pewnie znajdziemy gdzieś tam na jakichś krańcach amerykańskiej administracji no, ludzi, którzy uważają, że powinniśmy podchodzić do Rosji jako do, nie wiem, no, potencjalnego no, partnera, tak? W tym jakby tam ułożeniu nowego globalnego układu sił. No ale ja myślę, że jednak no ciągle, jeśli prawda, no, pojedzie się do Waszyngtonu, porozmawia się czy z senatorami, czy z kongresmenami, czy z ekspertami z różnych think tanków, w tym konserwatywnych, czy do tą bardziej profesjonalną częścią administracji Trumpa, no to myślę, że wszyscy tam mają jednak świadomość, że ten sojusz rosyjsko-chiński jest silny, tak? I jakby te państwa, bo Rosja nie jest zainteresowana tym, żeby gdzieś tam, no, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, no, zwalczać czy równoważyć potęgę Chin. I no, myślę, że duża część również tego establishmentu jakby konserwatywnego no, jest tego świadoma.
1: Zastanawiam się, na ile ta układanka geopolityczna, czy na przykład nie wyniknie z niej sytuacja taka, że Stany Zjednoczone na przykład od sojuszników NATO będą chciały włączenia się w ich działania wobec Chin.
0: Wobec Chin?
1: Tak.
0: No, to jest kolejna część, prawda, no, jakiejś tam dyskusji, którą mamy na agendzie transatlantyckiej. No rzeczywiście były takie obawy i gdzieś tam no, dyskusje, czy nowa administracja amerykańska nie będzie wymagała od partnerów europejskich no, większego włączenia się w bezpieczeństwo regionu Indo-Pacyfiku. Nie wiem, być może wysłanie jakichś sił europejskich, nie wiem, na przykład do patrolowania ciśniny tajwańskiej, czy jakby no, w jakiś inny sposób wspierając amerykańskie działania na tym teatrze, natomiast no, sygnały, które do tej pory płyną ze strony amerykańskiej, są raczej tego typu, że Europa powinna się skupić na własnym teatrze, tak? I jakby to, co jest oczekiwane od Europejczyków, to jest przede wszystkim no, zagwarantowanie tego, żeby Rosja nie tworzyła problemów w tej strefie transatlantyckiej, równoważenie Rosji, a no, Amerykanie sobie w Indo-Pacyfiku poradzą, tak? No i to są rzeczywiście raczej sygnały, które w tym momencie docierają do nas tutaj w Europie, natomiast no, pamiętamy oczywiście case Iranu, więc nigdy nie wiadomo, czy gdyby coś się nie wydarzyło, prawda, w tym regionie, to czy również administracja nie domagałaby się większego zaangażowania jakby europejskiego również na teatrze Indo-Pacyfiku.
1: Na finał naszej audycji postawię takie pytanie, czy nadal filarem Paktu Północnoatlantyckiego, bloku NATO są Stany Zjednoczone, czy jednak ten filar nam się skrócił?

0: ruszył i tych filarów nagle zrobiło się bardzo dużo, a głównie są to państwa europejskie.
1: No, myślę, że Stany Zjednoczone pozostają filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, wynika to też w dużej mierze z tego, że no, Europa oczywiście nie ma jednego spójnego głosu, tak? I tutaj no, no widzimy, że to jednak Stany Zjednoczone nawet w obliczu tego, że no, redukują swoje zobowiązania wobec sojuszu, tak, redukują siły i środki, które dostarczają na potrzeby sojuszu, no to są ciągle państwem, które jednak narzucają wizję, jak ten sojusz ma wyglądać. Tak, no, oczywiście to była inicjatywa amerykańska, żeby zwiększyć wydatki na obronność, żeby dojść do tych 3,5% czy 5% PKB. No, w tym momencie no, ten model NATO 3.0, no to są wszystko czy to, co się pojawia na szczycie, to są w dużej mierze wszystko postulaty czy argumenty amerykańskie. No my jako Europa no mamy problem no, ze względu na no, różną percepcję, różną kulturę strategiczną, no z tym, żeby jakiś spójny głos europejski no, wyrobić, bo no, rzeczywiście mamy różne stanowiska w wielu kwestiach, tak? No i mnożą się rzeczywiście te formaty, prawda, E3, E5,
0: V4,
1: E7, tak? Więc jakby i tutaj no, nawet trudno nam wypracować decyzję, no jakie państwa i w jakim gronie miałyby to wspólne stanowisko europejskie wypracowywać.
0: Zatem musimy mieć przewodnika w postaci Stanów Zjednoczonych. Czasem mam wrażenie brutalnego. Pan Tomasz Smura, Fundacja Pułaskiego, był gościem audycji Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się nisko.
0: A państwu przypomnę, że audycje o sprawach świata nadajemy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:45 i o 20:30. A w weekendy słyszymy się i omawiamy najważniejsze sprawy ze świata między godziną 13 a 14. Taka jest nasza międzynarodowa oferta w Polskim Radiu 24. Dziś kłaniam się państwu. To była audycja Świat w powiększeniu. Ernest Zozuń, dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Rzecznika Praw Pacjenta. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
3: Szanowni państwo, będziemy dziś rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. No, wszystkie tematy poruszane w audycji Samozdrowie są ważne, ale ten szczególnie dla osób, które mają problem chociażby z bliskimi, którzy chorują na chorobę Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi. To czasami powoduje rewolucję w życiu. Świat wali się na głowę, bo nagle nasz bliski przestaje chociażby pamiętać, co nas łączyło. My obserwujemy zachowania, których do tej pory się nie spodziewaliśmy. To powoduje paraliż, to powoduje bezradność, a Rzecznik Praw Pacjenta takim osobom pomaga. Pomaga od jakiegoś czasu, bo proszę państwa, rozmawiamy w tej chwili o helpline. Co to jest helpline? To jest, jak rozumiem, infolinia dla wszystkich tych, którzy w chorobie Alzheimera i chorobach otępiennych czują się zagubieni.
4: Tak, dokładnie. 800-201-801 to numer, pod którym można zadzwonić, dostać takie podstawowe informacje o tym, co możemy zrobić, jak możemy sobie pomóc jako osoby, które opiekują się osobą chorą na chorobę Alzheimera lub inne choroby otępienne. Bo na co należy zwrócić uwagę, to na to, że choroba, mówmy po prostu, otępienna, już bez tego Alzheimera. Choroby otępienne, tak jak pani redaktor powiedziała, powodują, że nasi seniorzy stają się innymi ludźmi niż byli wcześniej. Zaczyna się bardzo prozaicznie, bardzo często, sam znam taki przypadek, zaczyna się od takiego prostego zapomnienia. Osoba starsza podchodzi nagle do ściany i patrzy na włącznik światła i nie wie, co to jest. I to jest ten moment, w którym należy zwrócić uwagę, że coś się zaczyna dziać. Dziś jesteśmy w stanie opóźnić tą chorobę, ale nie jesteśmy w stanie jej wyleczyć. Wiadomo, że Alzheimer czy właśnie te inne choroby otępienne będą postępowały. No i co się dalej dzieje? Na zachodzie tacy chorzy mają pełen plan opieki. Bardzo często są w domach dziennych opieki, są oddawani przez rodziny na pobyt. U nas nie ma tej formy jeszcze tak bardzo rozwiniętej, więc opieka nad osobą starszą spada najczęściej na najstarszą córkę lub najstarszego syna. Tak się u nas już przyjęło.
3: I wtedy jest szok, bo nagle wali

0: się człowiekowi życie na głowę. To są osoby, które zwykle są jeszcze aktywne i czynne zawodowo. My będziemy dzisiaj omawiać różne scenariusze i różne sytuacje, ale zacznijmy od tego, co daje taka infolinia? Jaki rodzaj pomocy znajdziemy dzwoniąc pod numer 800-201-801? Bo rozumiem, że jest to cały program. Program, który zresztą finansowany jest z unijnych funduszy.
1: A to jest bardzo ważne, to co pani redaktor powiedziała, bo pozwolę sobie powiedzieć, że ten program właśnie został sfinansowany z funduszy unijnych. No i tutaj należy powiedzieć, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dlaczego to ważne? Bo bez pieniędzy unijnych mielibyśmy problem. Rzecznik Praw Pacjenta przy tym projekcie współpracuje z Ministerstwem Zdrowia. To jest bardzo bliska współpraca. Program jest ułożony przez specjalistów z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też z Ministerstwa Zdrowia. I jakiej pomocy możemy oczekiwać? Przede wszystkim prawnik, psycholog, nawet lekarz, taki doraźny, gdzie się skierować i po prostu taki moment rozmowy z osobą, która nas wysłucha. Jeżeli chodzi o prawnika, dlaczego to bardzo ważne, że jest dostęp do prawnika, bo osoby, które chorują na choroby otępienne lub Alzheimera, nie tracąc praw do samostanowienia o sobie, już nie będę mówił, bo bardzo staramy się odejść od tego ubezwłasnowolnienia, ale no generalnie mówimy o tym ubezwłasnowolnieniu cały czas, mogą podejmować czynności prawne i bardzo często stają się ofiarami naciągaczy, ale też same pod wpływem jakiegoś impulsu zaciągają kredyty. No i co zrobić wtedy, prawda? Bo dla banku nie interesuje to, że babcia, dziadek
0: choruje.
1: A spłacić kredyt trzeba. Bardzo często to nawet nie jest bank, tylko jakaś instytucja pożyczkowa, gdzie bajońskie sumy trzeba zwrócić. W związku z tym tutaj taki prawnik doradzi się, gdzie skierować, gdzie się skierować,
0: jakie kroki podjąć,
1: jakie
0: prawda?
1: Dokumenty przynieść, prawda? Żeby można było podważyć taką decyzję kredytową, bo to można zrobić, to jest wykonalne. Psycholog, no to tutaj jest właśnie to, o czym my zaczęliśmy mówić, czyli że jeżeli wywraca nam się życie o 360 stopni do góry nogami, zmienia się porządek dnia, zostajemy sami, senior jest wymagający, zaczyna dziecinnieć, no i sami zaczynamy popadać w stany lękowe, depresyjne.
0: Ogromne obciążenie psychiczne, ogromne. Prawda? Opieka nad taką osobą.
1: Tak, i do niedawna wstydziliśmy się mówić o tym, w ogóle wstydziliśmy się mówić o naszych problemach, o tym, że ktoś ma depresję, o tym, że ktoś ma nerwicę. Dziś to jest powszechne mówienie o tym i dlatego właśnie ten psycholog na tej naszej infolinii jest, bo to jest często pierwsza forma kontaktu ze specjalistą dla takich osób. Gros ludzi, gros osób, które pozostają pod opieką rodzin, żyje nie w wielkich miastach, ale we wsiach i w małych miasteczkach. To właśnie tam ten problem jest największy i tam staramy się dotrzeć, bo dotarcie do potencjalnych pacjentów w dużych miastach nie jest problemem, bo są przychodnie, możemy właśnie nagrywać audycję, ale dzięki radiu możemy dotrzeć pod te przysłowiowe strzechy.
0: I komu ten psycholog się przydaje? On wspiera osobę dzwoniącą, a więc opiekuna osoby z chorobą otępienną, czy też pełni jakąś taką funkcję dla tej osoby chorej? Jakieś wskazówki, wstępne diagnozy? Na czym to polega?
1: Psycholog na naszej infolinii jest skierowany do osób, które właśnie chorują na chorobę Alzheimera bądź inne choroby otępienne, ale też dla ich opiekunów i bliskich. Zacznę od tych osób, które zaczynają chorować na chorobę Alzheimera bądź inne choroby otępienne, bo często dziś świadomość bycia sobą jest dużo wyższa niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I osoby, które do niedawna bardzo aktywne zawodowo zauważają, że coś zaczyna się dziać złego, nie wiedzą, gdzie się mają zgłosić. Cały czas w naszej mentalności jest, że zgłoszenie się do psychologa czy psychiatry to jest od razu zwrócenie uwagi, jesteś chory psychicznie, co nie jest prawdą. Lepiej leczyć się u psychologa czy psychiatry i nie dopuścić do szeregu innych chorób, niż właśnie przemilczeć to. I ten telefon działa trochę jak telefon zaufania. Bo
0: czyli taka poufna rozmowa,
1: tak.
0: Poufna, spokojna rozmowa, intymna.
1: Dokładnie. Wszystkie tutaj prawa pacjenta muszą być zachowane i są przestrzegane. Bezpiecznie, intymnie, poufnie i też z dozą szacunku dla zrozumienia, bo na to stawiamy. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest otwarte dla pacjentów, którzy chcą przyjść i zgłosić różne niedopatrzenia, różne problemy.

0: problemy w naszym systemie ochrony zdrowia. I tak samo nasze infolinie, infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i ten helpline. Tam pracują osoby, które są specjalnie przeszkolone i które mają to podstawowe poczucie empatii.
1: A no właśnie, bo chciałam zapytać, no kto pracuje? Wiemy, że prawnik, wiemy, że psycholog, ale rozumiem, że to są osoby, które przeszły najpierw pewną selekcję.
0: Muszą, muszą i tutaj chodzi o tą komunikację międzypokoleniową. Bardzo ważne zagadnienie obecnie. Bo łatwo nam się komunikować, kiedy jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne doświadczenia, ale trudniej nam się komunikować z osobami starszymi. Bardzo często na tej kanwie dochodzi do nieporozumień, prawda? To widać w środkach komunikacji miejskiej na ulicy czy w domu. Więc ta komunikacja międzypokoleniowa to na to Rzecznik Praw Pacjenta przykłada bardzo dużą rolę, no bo gros pacjentów dziś to są osoby z tak zwanego pokolenia baby boomersów, czyli osoby urodzone w latach 40., 50., to te osoby już zaczynają właśnie nam chorować na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne, ale też to tak zwane ciche pokolenie, czyli to z lat 20. i 30., ci ostatni seniorzy, którzy dobijają dzisiaj nawet setki, cały czas funkcjonują w społeczeństwie, często, bardzo często pod opieką rodzin. No i oni, mimo że nawet nie chorują na te choroby otępienne, bo też znam takie przypadki, to jednak opieka nad taką osobą, która już staje się zniedołężniała w wielu aspektach, czyli problem ze wstaniem z łóżka, przejściem do toalety, to też wywiera duży wpływ na osoby opiekujące się.
1: Prawnik, psycholog, czy ktoś jeszcze, kto pomaga osobom no, bezradnym wobec tych objawów zaburzeń otępiennych?
0: Ja bym skupił się na tym prawniku i psychologu, bo to są takie najważniejsze aspekty, na których należy się skupić, bo tej pomocy najbardziej potrzebujemy. Prawnik jest, porada prawna jest dosyć drogą specjalnością. Porada psychologiczna również.
1: Również i trochę niedostępną.
0: I właśnie trochę niedostępną.
1: W tym, o czym pan mówił, w małych ośrodkach. A czy jeżeli dzwoni osoba bezradna, opiekun osoby z jakimiś objawami zaburzeń otępiennych, to helpline jest w stanie pokierować go, co zrobić dalej, gdzie szukać pomocy, gdzie znaleźć pełną diagnozę, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, co można ze sobą zrobić. Jest odpowiedź na tego typu pytania?
0: Tak, to jest właśnie podstawa działalności helpline'u, czyli zwrócenie uwagi na to, gdzie się zgłosić, bo rozmowa telefoniczna nie rozwiązuje problemów. Rozmowa telefoniczna ma nas nakierować. Bardzo, bardzo spokojny, wyważony sposób zostaniemy poinformowani, jeżeli widzimy właśnie te pierwsze objawy otępienne, do jakiego lekarza specjalisty się zgłosić, mówimy, gdzie mieszkamy. Taka osoba po drugiej stronie tej infolinii sprawdzi dla nas możliwości w najbliższym otoczeniu, w najbliższej gminie, czy nawet powiecie. No i tutaj pomoże nam. Co jest ważne, bo projekt nie jest polskim pomysłem. Projekt jest przeniesiony z Irlandii. To w Irlandii od ponad 20 lat taki projekt funkcjonuje. Cieszy się wielkim powodzeniem. Irlandia jest społeczeństwem starzejącym się, jak wiemy. Dlatego tam tak dużo Polaków wyjechało i tak dobrze sobie radzą, bo Irlandia potrzebowała napływu świeżej krwi i tam ten projekt stał się takim wierzchołkiem całego systemu.
1: A no właśnie, o ten system chciałam zapytać, tak, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że właściwie u nas tego systemu jeszcze opieki nad osobami z zaburzeniami otępiennymi brakuje. No to posłuchajmy, jak to wygląda gdzie indziej.
0: W Irlandii są opiekunowie osób chorych na choroby otępienne i to są tacy opiekunowie społeczni na takiej zasadzie jak nasze bardziej rozbudowana forma opieki środowiskowej. Tyle tylko, że nakierowana generalnie na daną gminę, w której jest kilka osób chorych. Kilkanaście. I taka osoba odwiedza te osoby. Ona jest często tą osobą, która dzwoni na infolinię helpline irlandzki i mówi, że z panią X czy z panem Y coś się gorszego dzieje, należy zweryfikować pomoc. I tam jest i pielęgniarka, i lekarz, którzy mogą przyjechać i odwiedzić takiego pacjenta w domu. U nas to jest dopiero początek. Pracujemy nad tym, żeby były zespoły z lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą, psychoterapeutą, czy łącznie z osobami, które mogą tam wykonać jakieś zabiegi rehabilitacyjne. Tam to już funkcjonuje. No i tam tych porad telefonicznych takich miesięcznie to jest nawet kilkadziesiąt tysięcy. Nie chcę tu mówić o dokładnych liczbach. My chcielibyśmy, żeby nasza infolinia obsługiwała 35 tysięcy telefonów w danym okresie. To jest sporo. ale wiemy, że

odsetek osób chorych na choroby otępienne i inne, i Alzheimera, jest bardzo duży w społeczeństwie. To są ukryte dane, bo zweryfikowanych jest kilka procent. A tak naprawdę jestem przekonany, że każdy z nas, czy pani redaktor, czy mnie, czy naszych słuchaczy, gdzieś w rodzinie miał tą babcię czy dziadka, którzy w pewnym momencie zaczynali zachowywać

0: babcia, żrzędliwy dziadek, który stwarzał problemy, których pamiętamy z dzieciństwa, to były osoby, które bardzo cierpiały, bo często zdawały sobie sprawę z tego, że zaczyna im się coś dziać, ale nie potrafiły o tym mówić, bo nie wiedziały, bo nauczyły się, że tak już musi być. Dziś już mamy tą świadomość. Dlatego właśnie ten helpline trafia w świetnym momencie na podatny grunt, gdzie będziemy mogli wykazać to podstawowe działanie Biura Rzecznika Praw Pacjenta, czyli że Rzecznik Praw Pacjenta jest w stronę pacjentów.
1: Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Rzecznika Praw Pacjenta. Serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję pani, serdecznie dziękuję państwu.
1: Szanowni państwo, a ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec z horrendalnymi zarobkami lekarzy i salonikami VIP. Premier zapowiada reformę systemu ochrony zdrowia. Dziś poznamy szczegóły. Krytykuje Europę, upomina się o Grenlandię. To Donald Trump w pierwszym dniu szczytu NATO w Ankarze. Za chwilę relacja naszej wysłanniczki. Będzie też odliczanie do wyników matur. Za nieco ponad godzinę wszystko stanie się jasne. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Nie ma już odwrotu, tak premier Donald Tusk mówi o konieczności naprawy systemu ochrony zdrowia. Szczegóły reformy mamy poznać po południu. Przedstawi je ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, zapowiada szef rządu.
2: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślać, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
1: Rozwiązania, które przedstawi resort zdrowia, mają pozwolić m.in. na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń medyków. A te wciąż bywają ogromne. 26 tysięcy złotych za godzinę mieli zarabiać lekarze należący do spółki neurochirurgów Spine. Pracowali oni m.in. w Pile, Mogilnie i Miastku. Sprawę opisała Wirtualna Polska. Dyrektor szpitala w Pile zarządził już kontrolę. Jeśli informacje mediów się potwierdzą, podejmę dalsze działania, zapowiada Grzegorz Sieńczewski.
3: Jeżeli okazałoby się w ramach tu naszych wewnętrznych dodatkowych kontroli, że coś działało nieprawidłowo, no to na pewno będziemy się zastanawiać nad dalszą współpracą. Będziemy również oczywiście śledzić ustalenia z innych miejsc.
1: Koalicja Obywatelska mówi o aferze PiSu, bo dyrektor spółki neurochirurgów zarządów Prawa i Sprawiedliwości był też prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Szczegóły na polskieradio24.pl. Krytyka Europy, groźby i upominanie się o Grenlandię. Za sprawą prezydenta USA pierwszy dzień szczytu NATO w Ankarze upłynął w nie najlepszych nastrojach. A zrobi

0: zrobiono wiele, by nie drażnić Donalda Trumpa. Redakcja Beaty Płomeckiej.
1: Było nadzieję, że iście królewskie z najwyższymi honorami przywitanie amerykańskiego przywódcy przez prezydenta Turcji poprawi humor Donaldowi Trumpowi. Do tego jeszcze prezentacja wspólnych projektów wzmacniających sektor zbrojeniowy i takie deklaracje. Potrzebna jest transatlantycka rewolucja w przemyśle obronnym. Szum maszyn musi przerodzić się w ryk. Mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, ale to wszystko na nic, bo po wylądowaniu w Ankarze prezydent USA najpierw upomniał się o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię, a potem dodał. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Amerykański prezydent cały czas ma za złe europejskim krajom, że nie wsparły go w wojnie z Iranem. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Szczyt NATO zakończy się dziś przyjęciem wspólnej deklaracji. Sojusznicy mają w niej potwierdzić dotychczasowe zobowiązania. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Siły USA przeprowadziły nocą nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów. Był to odwet za irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Teheran zapowiada, tu cytat, miażdżącą odpowiedź i dodaje, pod żadnym pozorem, nie pozwolimy na ingerencję w zarządzanie cieśniną Ormus. Nie mają chwili wytchnienia, to o strażakach, którzy walczą ze skutkami burz i silnego wiatru. Tylko w Małopolsce do wieczora wyjeżdżali prawie 130 razy.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji.
0: Informował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. W miejscowości Siercza w powiecie wielickim powalone przez wiatr drzewo runęło na zaparkowane samochody. Jedna osoba została ranna. Dziś kontynuacja groźnej pogody, zwłaszcza na północy. Tam obowiązują alerty IMGW związane z bardzo silnym wiatrem. W porywach może wiać się z prędkością przekraczającą 100 km. Metrów na godzinę. Załamanie pogody przynosi nietypowy dla lata niż Bernadetta. Odliczają do 8.30. O tej godzinie maturzyści poznają wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Rezultaty będą dostępne online, a w szkołach będzie można odbierać świadectwa maturalne. W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Trzymamy kciuki za dobre wyniki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju silny wiatr, na Bałtyku sztorm. Pogoda znów pokazuje groźne oblicze. Najmocniej wieje na wybrzeżu, w rejonie Zatoki Gdańskiej, to w porywach 120 km na godzinę. Tam aktualny jest alert najwyższego 3 stopnia. Poza tym dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na północnym wschodzie lokalne burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu do 22 na zachodzie. W centrum okolice 18.
3: Klimat.
0: Nie narzekamy na jakość powietrza o poranku, ta w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jeszcze przez godzinę warto korzystać z nadmiaru energii w sieci elektrycznej.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Szósta sześć na zegarach. Dziś środa, 8 dzień lipca 2026 roku. Dzień dobry, dzień dobry. Mówimy Państwu wspólnie. Roch Kowalski, a wraz ze mną są Rafał Wardzyński, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Michał Chomyszyn. Jest nam niezwykle miło spotkać się z Państwem i usłyszeć dzisiaj w 189 dniu roku. Słońce wzeszło o 4.24, a zajdzie 3 minuty przed godziną 21. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz, Prokop i Wirginia. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Jak zawsze będą z nami także o poranku goście. Po 7.07 Maciej Konieczny z Partii Razem, po 8.07 Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, 8.33 Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej, a na koniec przed godziną 9.00 Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych i dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Center.

0: Central Europe. Zapraszamy Państwa także i do wysłuchania naszych rozmów z gośćmi, do wysłuchania relacji naszych reporterów i korespondentów, z którymi w poranku będziemy się dzisiaj łączyć, a na początek do wysłuchania kalendarium historycznego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 8 lipca w roku 1497 Vasco da Gama wyruszył z Portugalii w swą pierwszą wyprawę. Jej celem było znalezienie morskiej drogi do Indii. Po opłynięciu przylądka Dobrej Nadziei wyprawa w maju 1498 roku dotarła do Kalikatu w Indiach. Podróż ta była jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach odkryć geograficznych. Tego dnia, lecz w roku 1869 na Wawelu w Krakowie odbył się powtórny pogrzeb szczątków króla Kazimierza III Wielkiego. Uroczysta ceremonia przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną.
10: Człowiek ten na pewno nie był przeciętny. Jego znakomita działalność polityczna, jego talenty organizacyjne, a nawet wojskowe nie budzą tu żadnej wątpliwości.
9: Przypomniał profesor Henryk Samsonowicz. 91 lat temu pułkownik Roman Starzyński został mianowany dyrektorem naczelnym Polskiego Radia.
11: Właśnie w lipcu 1935 roku dr Zygmunt Chamiec w uznaniu zasług na polu międzynarodowym został wybrany na posiedzeniu Międzynarodowej Unii Radiofonicznej w Warszawie jednym z czterech wiceprzewodniczących tej organizacji. A w kilka dni później ukazała się w prasie wiadomość. Ministerstwo Poczty i Telegrafów nabyło ostatnio część portfelu akcji Polskiego Radia od grupy akcjonariuszy prywatnych. W związku z tym udzielono dwumiesięcznego urlopu dotychczasowemu dyrektorowi naczelnemu i zarządcy spółki akcyjnej Polskie Radio, doktorowi Zygmuntowi Chamcowi, a do pełnienia funkcji zarządcy powołano czasowo Romana Starzyńskiego, dyrektora gabinetu ministra Poczty i Telegrafów, dotychczasowego wiceprezesa Rady Nadzorczej Polskiego Radia.
9: Opisywał Maciej Józef Kwiatkowski. W roku 1938 urodził się aktor Jerzy Kamas. Zagrał w blisko 80 obrazach, a dużą popularność przyniosła mu rola Stanisława Wokulskiego w ekranizacji Lalki.
12: Izabela Łęcka wydaje mi się też dość nietypową z tego okresu panienką. Ona odrzuca tę miłość.
9: Aktor przez wiele lat był związany z warszawskim Teatrem Ateneum. Dziś 80. rocznica śmierci malarza Józefa Mehofera.
13: Artysta o renomie europejskiej. Był postacią, która w myśl haseł epoki łączyła w swojej sztuce zainteresowanie dla wielu jej dziedzin.
9: Uważa historyk sztuki Elżbieta Harazińska. W roku 1957 urodziła się wokalistka Wanda Kwietniewska. Swoją karierę zaczynała w zespole Lombard, a później współtworzyła grupę Banda i Wanda. Dziś 65. rocznica urodzin Andy'ego Fletchera, współzałożyciela, klawiszowca i basisty grupy Depeche Mode. Artysta zmarł w maju 2022 roku w wieku 60 lat. 8 lipca w roku 1980 wybuchł strajk w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku.
14: W większości to były postulaty socjalne. Podwyżka płac, zagwarantowanie, nie wyciągania żadnych konsekwencji w stosunku do strajkujących, zapłata za czas postoju.
9: Mówił jeden z pierwszych protestujących, Mirosław Kaczan. Protest stał się początkiem lubelskiego lipca, który rozpoczął falę niezadowolenia, w efekcie której powstał Niezależny Związek Zawodowy Solidarność.

0: muzycznie, przypomniał pochodzący z Lublina Krzysztof Cugowski. Protest w Świdniku trwał do 11 lipca, kiedy to Komitet Postojowy podpisał porozumienia z władzami WSK. W roku 1997 Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do rozpoczęcia rozmów w sprawie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Ten dzień ma szansę przejść do historii jako koniec porządku jałtańskiego w Europie i określi przyszłość Polski.

0: strukturze świata demokratycznego.
1: Mówił ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz. Polska weszła do NATO po 2 latach negocjacji 12 marca 1999 roku. Dziś 18. rocznica śmierci aktora Wieńczysława Glińskiego.
2: Nie ma nic bardziej ulotnego jak właściwie sztuka teatralna, sztuka aktorska. Po aktorze nic nie zostaje, no chyba, że zagra w filmie i to w świetnym filmie i to w filmie takim, który liczy się w świecie i zostanie ten kawałek taśmy, ten zapis, jakaś ta pamiątka, że zagrał dobrze rolę.
1: Przez wiele lat był również związany z Polskim Radiem, gdzie wystąpił w kilkuset słuchowiskach i audycjach. 15 lat temu wystartował po raz ostatni prom Atlantis, który zakończył cały program załogowych lotów kosmicznych STS, realizowanych przez Agencję Kosmiczną NASA. Wahadłowce miały być tańszym niż rakiety kosmiczne środkiem transportu, który ponadto mógł być wykorzystywany wielokrotnie.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował i pozdrawia Państwa bardzo serdecznie to kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Najwięcej miejsca na jedynkach dzisiejszych gazet zajmuje kwestia zmian w Państwowej Inspekcji Pracy. Rusza reforma umów, inspektor przekształci zlecenie w etat, to jedynka dziennika Gazety Prawnej. Inspektor zmieni zlecenie lub samozatrudnienie w etat, to Rzeczpospolita, a Gazeta Wyborcza pisze o przewrocie na rynku pracy. I do tego dziennika zaglądamy. Leszek Kostrzewski i Maria Korcz. Od dziś inspektor pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. To najważniejszy punkt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe zapisy przewidują, że inspektorzy, jak już wspomnieliśmy, mogą zmieniać te umowy. Do tej pory nie mieli takiej możliwości i mieli związane ręce. Jeśli podejrzewali, że łamane jest prawo, mogli iść do sądu i to sąd decydował o ewentualnym przekształceniu umowy. Jak to będzie wyglądać w szczegółach? Otóż przekształcenie umów będzie przebiegało w 4, w 5 krokach. Te kroki wymienione są właśnie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Mowa najpierw o wezwaniu do naprawienia błędów, a dopiero później na drogę sądową. Jeśli strony nie dostosują się do polecenia we wskazanym piśmie i terminie, okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję administracyjną o przekształceniu umowy w etat. Więcej na ten temat znajdą Państwo w każdym dzisiejszym dzienniku. A Rzeczpospolita na pierwszej stronie publikuje najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. I tak, na pierwszym miejscu tego sondażu Koalicja Obywatelska 29,1%, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 23,2%, na trzecim Konfederacja 13,3%, a dalej Konfederacja Korony Polskiej Brauna 11%, Lewica 8,4%, a pod progiem wyborczym PS SL 3,9, Partia Razem 2,3, Polska 2050 1% i 0,2% wskazań dla Klubu Parlamentarnego Centrum. Salonik VIP nie zaszkodził Koalicji Obywatelskiej, taki jest komentarz w Rzeczpospolitej do tego sondażu. Chociaż jak wczytamy się w szczegóły, to widać, że na partię Donalda Tuska chce głosować o 1,8 punkta procentowego mniej niż w poprzednim badaniu, a wzrost dla partii Jarosława Kaczyńskiego to 2,2 punkta procentowego. Różnice w granicach błędu statystycznego. PiS nie rośnie, a Koalicja Obywatelska nie spada, a przynajmniej nie tak, jak można było się spodziewać po sprawie Szpitala Południowego. Tak komentuje dla Rzeczpospolitej profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. A jeśli jesteśmy przy temacie afery w Szpitalu Południowym, to oczywiście dzisiaj czekamy na ustalenia związane z reformą ochrony zdrowia, ale są też wątki polityczne, które opisuje na czwartej stronie Rzeczpospolitej Michał Kolanko, który przybliża akcję referendalną, która ma się odbyć w Warszawie. Spróbują odwołać Trzaskowskiego. SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna, to inicjatywa, która ma doprowadzić do odwołania prezydenta stolicy. Jej inicjatorem jest Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK. Akcja referendalna została ogłoszona na fali afery wokół Szpitala Południowego, ale kluczowe dla jej powodzenia jest zebranie odpowiedniej liczby podpisów pod wnioskiem. Jak sam organizator mówi o zbieraniu podpisów w wakacje, lipiec w Warszawie rzeczywiście jest martwym miesiącem, ale sierpień już wygląda zupełnie inaczej. Są obchody 1 i 15 sierpnia, mecze Legii, koncerty i festiwale.

0: to mnóstwo okazji, by dotrzeć do mieszkańców i zachęcić ich do składania podpisów. Ta zbiórka ma się odbywać przez cały sierpień i wrzesień i gdyby się powiodła, do referendum mogłoby dojść jeszcze w grudniu. Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad reformą ochrony zdrowia, ale na razie przygotował wakacyjny poradnik pacjenta. Na wakacjach pomoże on znaleźć pomoc medyczną, przypomni o zabraniu za granicę karty EKUS, ale też doradzi, jak uniknąć udaru czy oparzenia słonecznego. Ten poradnik przejrzała Magda Konieczna z Polskiego Radia Poznań.
1: Część mieszkańców już rozpoczęła letni wypoczynek, inni dopiero go planują. Lekarze podkreślają, by ze słońca korzystać z głową.
2: Aby nie przebywać za długo na słońcu, zwłaszcza w momencie, kiedy ono operuje najintensywniej.
1: Mówi dr Eryk Matuszkiewicz.
2: Czym to grozi udarem słonecznym? Bóle głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, złe samopoczucie.
1: W wakacyjnym poradniku znajdziemy 7 zasad bezpiecznego korzystania ze słońca. Znajdziemy też opis objawów świadczących o udarze. Jeżeli na wakacjach będziemy potrzebować pomocy, to przyjmie nas lekarz rodzinny.
3: Możemy zgłosić się do dowolnie wybranej przychodni.
1: Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
3: Każdy lekarz rodzinny może przyjmować pacjentów spoza gminy.
1: Poradnik ostrzega też przed niebezpiecznymi ukąszeniami kleszczy. Magda Konieczna, Radio Poznań.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, jak mówimy Państwu od samego rana, ma przedstawić plany naprawy systemu opieki medycznej. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia, czyli właściwie dzisiaj, podejmie decyzje personalne. Możliwe rozwiązania komentował na naszej antenie Filip Wałuszko z dziennika Fakt, z którym rozmawiał Maciej Wolny.
4: Zacznijmy od Ministerstwa Zdrowia i ochrony systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, bo to temat niezwykle gorący z jednej strony, ale przede wszystkim chyba bardzo ważny dla naszego społeczeństwa. Mówię chyba, ale można by było powiedzieć, że na pewno ważny dla naszego społeczeństwa. Ministerstwo Zdrowia napisało, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie mogła wziąć udziału w spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia z uwagi na spotkanie z premierem oraz pracę nad planowanymi zmianami w ochronie zdrowia, o czym poinformowała wcześniej członków zespołu. W odpowiedzi na oczekiwanie partnerów społecznych minister zdrowia zaproponowała zorganizowanie posiedzenia 16 lipca. Strona społeczna czekała na panią minister do godzin wieczornych na to spotkanie cały czas. Czy te argumenty przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia i panią minister są według pana przekonujące?
5: Wydaje mi się, że przede wszystkim teraz cały czas trwa takie poszukiwanie najlepszego możliwego politycznie rozwiązania, bo te z takiej warstwy merytorycznej, które mają uzdrowić system ochrony zdrowia, one na pewno są potrzebne i tutaj swoją drogą też toczą się dyskusje. Natomiast najbardziej ciekawe jest to, jak politycznie się to rozegra. Na pewno dowiemy się tego z konferencji z udziałem premiera i minister zdrowia, jak rozumiem, premier też będzie tam obecny i wydaje mi się, że to, co zostanie zaprezentowane, będzie potem w jakiś sposób testowane, będzie obserwacja tego, czy to, co zostanie wprowadzone, będzie politycznie skuteczne. Czyli przede wszystkim społeczeństwo, które oczekuje rozliczenia tych afer, o których mówimy w ostatnich tygodniach, czy będzie usatysfakcjonowane tymi zmianami.
4: Tylko, że ta cała sprawa dotycząca systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim może afery wokół Szpitala Południowego, choć nie tylko, to kwestia też problemu wizerunkowego dla obecnie rządzącej koalicji i być może przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej. Ja zastanawiam się, wracając do tego pierwszego wątku, czy to dobre jest takie zagranie, kolokwialnie rzecz ujmując, ze strony minister zdrowia, żeby nie spotykać się ze stroną społeczną, bo nie mam czasu, proponować inny termin. Może takie spotkanie, nawet na chwilę wyjaśnienie, że prowadzimy teraz rozmowy, że jutro przedstawimy pomysły, później będziemy o tym rozmawiać. Może to by było czymś lepszym niż pisanie oświadczenia, że brakuje czasu i że inny termin.
5: Na pewno wizerunkowo to zawsze jest lepiej odbierane, jeśli minister czy ktoś z rządu spotka się ze stroną społeczną, w jakiś sposób te kwestie, zwłaszcza tak drażliwe jak ochrona zdrowia, poruszy. Chociaż tutaj pytanie, czy pani minister zdrowia ma na tyle tyle wyczucia politycznego, żeby wiedzieć, że taki ruch jest potrzebny, bo no to też jej wypowiedź wcześniejsza, bodajże dotycząca tego, że no, Polacy powinni się cieszyć z tego, jak wygląda ochrona zdrowia, no to pokazuje, że brakuje jej tego doświadczenia politycznego, które miałby pewnie inny minister zdrowia. No, zresztą takie było założenie, żeby tam był minister apolityczny, niezwiązany z żadną partią. No, też ta konferencja jutrzejsza i to, co się dzieje, pokaże, czy ten eksperyment

0: wyszedł.
1: Za moment tej jutrzejszej konferencji dotkniemy ewentualnej dymisji pani minister, ale a propos tego, że powinniśmy się cieszyć z tego, jak funkcjonuje system ochrony zdrowia w naszym kraju, no z jednej strony moglibyśmy się cieszyć, ale z drugiej strony w wielu aspektach mogłoby być zapewne lepiej. No i też jest dość ciekawa sytuacja, kiedy z jednej strony słyszymy takie zdanie z ust pani minister, a później na tych wszystkich konferencjach, z którymi teraz mamy do czynienia, czy to premier Donald Tusk, czy inni ministrowie, którzy w tej sprawie się wypowiadają, no tłumaczą, że wiele mamy do zrobienia i wiele do naprawy w tym systemie ochrony zdrowia.
0: No tak, to jest takie standardowe. Zawsze politycy mówią, że mamy wiele do zrobienia i tak naprawdę myślę, że po tej jutrzejszej konferencji nawet nic się nie zmieni. Te zmiany, które są w ochronie zdrowia, znaczy można je praktycznie wprowadzać ciągle, ale też problem jest taki, że ciągle trwa dyskusja na takim bardzo abstrakcyjnym poziomie. To znaczy na przykład choćby w kontekście wydatków wysokości, czy mamy wydawać 7, 8 czy 9% PKB na ochronę zdrowia. To wszystko to są takie liczby, które dla przeciętnego zjadacza chleba są bardzo abstrakcyjne i tak naprawdę on nie wie, na co te pieniądze są kierowane, gdzie zostaną wydatkowane, w jaki sposób. To powoduje, że ta komunikacja zmian ze strony rządu no, też jest utrudniona, bo mała jest świadomość społeczna tego, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby na końcu było tak, że pacjent będzie usatysfakcjonowany.
1: Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zaznaczył, że przed szefową Ministerstwa Zdrowia i prezesem NFZ stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji pracy szpitali. Nad tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń. Tak mówi szef rządu. I pamiętamy też, że premier dawał ten czas na przedstawienie planu naprawy systemu, jednocześnie zapowiadając możliwość decyzji personalnych. Wiemy, do czego to się miało odnosić. Czy ten scenariusz dymisji Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest bardziej prawdopodobny, czy mniej?
0: Wydaje mi się, że w takiej bardzo krótkiej perspektywie jeszcze nie jest realny i myślę, że premier Donald Tusk cały czas się zastanawia, co z tym zrobić. Natomiast no, tu będzie ta faza właśnie testowania tego, co zostanie pokazane na konferencji prasowej. Jeśli okaże się, że te rozwiązania no, nie spotkają się z dobrym odbiorem i będzie tak, że jednak to będzie za mało w kontekście tych afer, z którymi mieliśmy do czynienia, no to pewnie będzie musiał pomyśleć o jakichś decyzjach personalnych, w tym też jeśli chodzi o panią minister zdrowia, chociaż jeśli chodzi o te decyzje personalne, trochę trudno jest wskazać tak naprawdę, no pani minister zdrowia jest takim pierwszym, który przychodzi na myśl, ale tutaj jest też Rafał Trzaskowski, mówi się o Marcinie Kierwińskim, chociaż no nie można mu przypisać nic, nie można mu udowodnić, ale mówi się dużo, jeśli chodzi o jego zarządzanie z tylnego siedzenia Warszawą. I pytanie, jaka decyzja personalna będzie satysfakcjonująca? Czy dymisja na przykład ministra zdrowia będzie takową, czy nie? Tak jak mówię, no myślę, że najpierw będzie konferencja, przedstawienie rozwiązań, sprawdzenie tego, jaki jest odbiór, a potem kolejne decyzje.
1: Ale to jeżeli chodzi o politykę, to spójrzmy na to, co by było najłatwiej zrobić, to znaczy jaką decyzję najłatwiej by było podjąć, bo na razie mamy w Warszawie takie zmiany, że dwie wiceprezydentki złożyły dymisję, te zostały przyjęte przez prezydenta Trzaskowskiego. Jeżeli chodzi o samego włodarza stolicy, czy też ministra Kierwińskiego, wydaje mi się, że to by były o wiele trudniejsze decyzje do przełknięcia dla Koalicji Obywatelskiej, chociażby ze względów wizerunkowych, bo opozycja by się wtedy, no kolokwialnie rzecz ujmując, rzuciła na Koalicję Obywatelską.
0: To prawda, tak, rzeczywiście i tutaj, no tak, Rafał Trzaskowski i tak jest od dłuższego czasu na celowniku opozycji i od wyborów prezydenckich tak naprawdę cały czas, mimo tego, że już upłynęła dawno kampania, którą Rafał Trzaskowski przegrał, no to cały czas opozycja patrzy mu na ręce, a ta sytuacja, która się zdarzyła ze Szpitalem Południowym, tylko to spotęgowała. Więc no, jego odwołanie choćby będzie problematyczne, bo tu jest kwestia organizacji referendum. Jeśli referendum, no to jak się ma zachować Koalicja Obywatelska, czy ma go bronić, czy nie ma go bronić. No, rozliczenie Rafała Trzaskowskiego jest trudne pod tym względem. Tym bardziej, jeśli chodzi o Marcina Kierwińskiego, tak jak wspomniałem, ciężko jest mu udowodnić jednak to, czy odpowiada, czy nie odpowiada za jakieś układy, jeśli chodzi o Warszawę, jeśli chodzi też o zarządzanie Szpitalem Południowym. To są tylko pogłoski, więc tutaj jakieś rozliczenia tym bardziej byłyby, myślę, trudniejsze.
1: To najprościej w takim razie by było pozbawić stanowiska ministra zdrowia albo prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Tak, tak. No i to są, to myślę, że takie decyzje mogą zapaść w sytuacji, kiedy postulaty, które zostaną przedstawione, nie osiągną rezultatu.
1: To jeżeli premier nie zdecyduje się na dymisję ministra,

0: będzie musiał przedstawić, to znaczy w zasadzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta będzie musiała przedstawić, jak rozumiem, głęboką reformę ochrony, systemu ochrony zdrowia, no bo jakieś delikatne, kosmetyczne, ujmijmy to w ten sposób, zmiany, no nie wystarczą.
1: Nie wystarczą, nie wystarczą i tutaj no właśnie pytanie przede wszystkim, jak ona przemówi do świadomości społecznej tymi rozwiązaniami, które przedstawi, no czy na przykład będzie tak, że jeśli chodzi o takie sytuacje, jaka miała miejsce z Dawidem Kacprzykiem, czy tutaj będzie jakieś nawiązanie do tego i zaprezentowanie jakiegoś czytelnego rozwiązania, które takie problemy załatwi. No, wszystko kwestia skojarzeń i tego, żeby że rząd, jeśli chce tą sprawę załatwić, no to musi te zmiany czytelnie zaprezentować.
2: Z Filipem Waluszko z dziennika Fakt rozmawiał Maciej Wolny, a za 2 minuty najnowsze informacje i Łukasz Jakubowski.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy. A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim. Już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. W Europie, być może w Polsce, powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot. Porozumienie w tej sprawie w Ankarze podpisały Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków. Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą, tak mówi wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikowanie, to był proces wielomiesięczny.
11: Minister obrony wraz z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim przebywa na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Karol Nawrocki. Rząd szuka rozwiązań w związku z nieprawidłowościami w służbie zdrowia. Resort zdrowia ma dziś przedstawić propozycję reform. Odpowiedzią na część problemów ma być ustawa, która pozwoli na powiązanie zarobków lekarzy z numerami PESEL, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Zmian ma być jednak więcej.
13: Tutaj mamy do czynienia z problemami, które rozwiązać ma m.in. ustawa, która leży na biurku prezydenta. Ta o jawności wynagrodzeń zarobków powiązana z numerem PESEL i w tym zakresie działania naprawcze są już procedowane. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycji, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
11: Konferencja szefowej resortu zdrowia planowana jest na 13. Plan reform zakłada m.in. reorganizację sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy medyków. Spłacający kredyty mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma dziś stopy procentowe na obecnym poziomie. Jeszcze niedawno eksperci przewidywali podwyżkę, przypomina główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. W przyszłym roku stopy mogą zostać obniżone.
14: Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych.

0: podatkowych w przyszłym roku i nastąpią dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Pierwsza w połowie roku mniej więcej i kolejna w dalszej części przyszłego roku.
1: Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.

0: A zaczynamy od ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym i bardzo silnym wiatrem punktowo osiągającym prędkość nawet 120 km na godzinę dla obszaru Wybrzeża i Pomorza Gdańskiego, a właściwie od rejonu od Koszalina aż po Krynicę Morską, z najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego. Proszę na siebie uważać nad morzem, a w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 21 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, w centrum 21-19 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, m.in. na Podlasiu i Suwalszczyźnie, tam tylko 13 stopni. W całym kraju pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na Warmii i Mazurach będzie padało niemal cały dzień i pada od rana. Tam także możliwe burze, a nawet opady gradu. Tomasz Kowalczyk.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać?
1: No całkiem nieźle. Dzisiaj trochę odpoczyjemy od mundialu, bo dzisiaj pierwszy dzień, gdzie nie będziemy mieć meczu w polskiej strefie czasowej w tym momencie. Natomiast nie odpoczniemy od studia mundial, bo cały czas jest o czym mówić.
0: To zaczynamy. Sport. A czemu bez meczów dzisiaj w Polsce?
1: No tak to się poukładało. Tak, tak się poukładało. Czasowo, tak. Skończyło się poprzednie spotkanie. Po północy wprawdzie. Czekamy na ćwierćfinały. Drużyny muszą kiedyś odpocząć. Jednak odrobinę. To nie są roboty. No i dziś wieczorem właśnie tego meczu nie będzie. Szwajcaria wczoraj, a właściwie właśnie tuż koło północy, jako ostatnia dołączyła do grona ćwierćfinalistów. W Vancouver pokonała Kolumbię po rzutach karnych 4-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce było 0-0. No i Helweci w ćwierćfinale zmierzą się z Argentyną. Argentyna po spotkaniu, w którym było mnóstwo emocji, wygrała w 1/8 finału z Egiptem 3-2. O szczegółach i o tym spotkaniu opowie nam Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, przepiękny był to mecz i właśnie takich emocji spodziewamy się po piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczycy przegrywali z Egipcjanami 0-2, by ostatecznie odwrócić losy spotkania. Jeszcze w 79 minucie było 2-0 dla reprezentacji Egiptu, no i wówczas no już nawet najwięksi, najbardziej wierzący fani Albicelestes mogli tracić nadzieję, ale od początku zaczęło się dobrze dla reprezentacji Egiptu, ponieważ Yasser Ibrahim pokonał Emiliano Martineza w 15 minucie, dał prowadzenie Egiptowi, no i wówczas wydawało się, że szybko Argentyńczycy przejmą kontrolę nad tym spotkaniem. No i 6 minut później rzut karny, do 11 podchodzi Lionel Messi, więc prawda nie mogło być inaczej, przecież Messi musi strzelić w tak ważnym meczu z 11 metra. Otóż jak się okazało, jego strzał obronił bramkarz reprezentacji Egiptu, Shobir, i przypomniały się te wszystkie niestrzelone karne Messiego, a było ich wcześniej aż 3, bo to przecież na Mistrzostwach Świata w Rosji z reprezentacją Islandii, na Mistrzostwach Świata w Katarze. Z kim? Z reprezentacją Polski. Oczywiście Wojciech Szczęsny obronił próbę Lionela Messiego i na tym mundialu to już było drugie pudło, no trudno nazwać pudłem strzał celny, ale to był drugi niewykorzystany karny wielkiego Messiego na tych trwających mistrzostwach świata do przerwy, więc prowadzili Egipcjanie. Tuż po przerwie mogli prowadzić jeszcze wyżej, ale gol Zico nie był uznany. No ale co się odwlecze, to nie uciecze i ten sam Zico w 67 minucie dał prowadzenie jeszcze wyższe reprezentacji Egiptu, no i zrobiło się naprawdę gorąco w Atlancie, ponieważ to już był bardzo niebezpieczny wynik dla reprezentacji Argentyny. No ale Albicelestes nadzieję dał Cristian Romero, który zdobył kontaktową bramkę w 79 minucie po podaniu Lionela Messiego, a 4 minuty później ten sam Messi pięknym, mocnym strzałem pokonał bramkarza. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. No i wówczas już może

0: można było spodziewać się, że Argentyńczycy tego zwycięstwa z rąk i nóg nie wypuszczą. I co prawda wydawało się, że losy tego spotkania być może Albiceleste rozstrzygną w dogrywce bądź w rzutach karnych, ale gdy przyszedł doliczony czas gry, to okazało się, że oba zespoły chcą bardzo tego zwycięstwa i nie chcą doprowadzić do dogrywki. Atakowali zaciekle zarówno Egipcjanie, jak i Argentyńczycy, ale to w końcu mistrzowie świata byli bardziej przekonujący. Dośrodkowanie z prawego skrzydła Lautaro Martineza i Enzo Fernandez precyzyjnym strzałem głową dał Argentynie zwycięstwo. Wielka wygrana drużyny Lionela Scaloniego. Wydawało się, że Argentyna już pożegna się z turniejem i będzie to sensacja. Naprawdę sensacja przez wielkie S, ale Argentyna odwróciła losy tego spotkania i awansowała do ćwierćfinału. Argentyna wydarła to zwycięstwo, ale zobaczmy, jak trudno mają Argentyńczycy na tym mundialu. W grupie dość łatwo, co prawda, ale później w 1/16 finału Republika Zielonego Przylądka i ten mecz naprawdę wiele kosztował Albicelestes. W 1/8 finału Egipt i odwracanie losów spotkania. W ćwierćfinale znów trudne zadanie czeka drużynę Lionela Scaloniego, i która będzie musiała naprawdę mocno się napracować, by awansować do tej strefy medalowej.
1: Jan Pachlowski śledził z kolei, co działo się w meczu Kolumbia-Szwajcaria. Tu troszkę mniej emocji niż w spotkaniu Argentyny, ale stawka ta sama i mamy kolejnego ćwierćfinalistę.
2: Cześć Janku.
3: Dzień dobry. Powiem wam szczerze, że mecz, o którym przed chwilą opowiadał Filip, czyli spotkanie Argentyny z Egiptem, podniosło tak poziom tego dnia na Mistrzostwach Świata, że trudno się ten mecz ze Szwajcarią oglądało, no bo w porównaniu z tym, co było 2 godziny wcześniej, to wiało nudą. Szwajcaria w serii rzutów karnych pokonała Kolumbię 4-3, po 120 minutach było 0-0 i tutaj Szwajcaria została ostatnim ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata. Selekcjoner Helwetów Murat Yakin nie krył radości z przełamania tej klątwy rzutów karnych, która jednak ciążyła na jego drużynie, bo w końcu ta seria jedenastek udało się nią wygrać. I tutaj podam taką statystykę, bo Szwajcaria wygrała tylko 1 z 6 ostatnich konkursów w rzutach karnych.
1: Z Francuzami.
3: We wszystkich rozgrywkach. Tak, z Francuzami, to jest Euro 2020, oczywiście 2021, ale 2020 nominalnie, pamiętamy, pandemia. No a zwycięstwo z Kolumbią to w ogóle zapewniło awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po raz pierwszy, i tu też uwaga, od 1954 roku, to jest kolejny taki element historyczny właśnie trwającego mundialu. Decydujący rzut karny, to spotkanie odbyło się w Vancouver, wykorzystał wychodzący z ławki Ruben Vargas. Sukces ten poprzedziła tutaj heroiczna interwencja szwajcarskiego bramkarza Gregora Kobela, który obronił strzał Hernandeza, i wcześniej po jednej próbie zmarnowali Kolumbijczyk Sanchez i Szwajcar Ankai. Posłuchajmy tutaj, w ogóle przenieśmy się do Vancouver i posłuchajmy pań kibicek. Najpierw oczywiście dlatego, bo to drużyna zwycięska, czyli najpierw posłuchajmy kibicki, fanki reprezentacji Szwajcarii, a potem Kolumbii.
4: Ten mecz dał nam niezapomniane chwile i świadomość, że do końca nie można się poddawać. Taka jest Szwajcaria. Nie byliśmy faworytami, ale wygraliśmy. Wspaniale było grać do końca i wierzyć w sukces. Jesteśmy tutaj, właśnie mecz się skończył. Przyjechaliśmy z Kolumbii przez Seattle tutaj do Kanady dla naszej reprezentacji. Byliśmy bardzo podekscytowani. To było świetne spotkanie. Jesteśmy wszyscy bardzo smutni, że Kolumbii nie udało się awansować. Byliśmy blisko. Jesteśmy dumni z każdego piłkarza naszej reprezentacji.
3: To podsumujmy. W ćwierćfinałach zapowiadają się 4 fascynujące starcia, bo taki układ drabinki turniejowej też odzwierciedla taką hierarchię tutaj właśnie światowej piłki nożnej, bo biorąc pod uwagę ranking FIFA, to w ćwierćfinale znalazło się, uwaga, Francja, która jest na pierwszym miejscu, Argentyna na drugim, Hiszpania na trzecim, Anglia na czwartym, Maroko 6, Belgia 8, Szwajcaria 14 oraz Norwegia 19 miejscu. Ta rywalizacja zaczyna się w czwartek, dlatego Tomek mówił, że dzisiaj odpoczywamy od Mistrzostw Świata, rywalizacja Francji z Marokiem. Dzień później to piątek, Belgia mierzy się z Hiszpanią, sobota 2 spotkania, Anglia z Norwegią, i to już będzie w Polsce w nocy z soboty na niedzielę w moim Miami. To będzie czas Polski, Szwajcaria z Argentyną. Na to spotkanie bilety na rynku wtórnym rozpoczynają się od $1000 i tutaj

0: trzeba zapłacić za najtańszą wejściówkę na spotkanie właśnie. Mówimy tutaj o spotkaniu Francuzów z Marokiem. Mecz Belgii z Hiszpanią jest o $200 droższy, czyli tutaj około $1200. Podkreślam, mówimy o najtańszych biletach. Starcie Argentyny ze Szwajcarią, no tutaj trochę więcej, $1400 trzeba zapłacić. Anglia z Norwegią, no to już jest duży wydatek. Jeżeli macie zbędne, i to jest minimalna kwota, $1700, to zapraszam do mnie do Miami. Ja nocleg zapewniam, wystawiacie bilety, $1700 najtańsza wejściówka.
1: Mocna deklaracja.
2: A kto pokrywa bilety?
0: No,
2: za ocean, oczywiście, bilety lotnicze.
0: No słuchajcie, no bilety to wasza kwestia, a wszystkie inne sprawy na miejscu to moja. Jeżeli się zdecydujecie, to zapraszam.
2: Wiesz co, to ja porozmawiam z tobą, a to koniecznie trzeba mieć bilet na mecz, żeby do ciebie wpaść?
0: Wiesz, to dogadamy się.
2: Dobrze, dobrze.
0: To już bilet natomiast jest dobrym pretekstem.
2: Poza anteną domówimy kwestię do zakwaterowania i warunków. Bardzo, bardzo ci dziękujemy, Janku.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Mocne słowa Jana Fachlowskiego.
2: Jedziemy do Stanów, kochany.
1: Jedziemy. Jednak. A teraz poza piłkarskimi, piłkarskimi.
2: Widzę, że już marzysz o tej podróży za ocean.
1: Tak, a Jakub Kamiński teraz podróżuje do Lizbony, już wylądował. To jest pomocnik naszej reprezentacji. Związał się z dwukrotnym zdobywcą Pucharu Europy kontraktem do 2031 roku. Kamiński ostatnio grał w lidze niemieckiej, był wypożyczony do FC Köln z Wolfsburga. Później zespół z Kolonii wykupił Jakuba Kamińskiego, ale miał zapis w klauzulę w kontrakcie 20 milionów euro, że może zostać sprzedany. No i rusza dalej w daleką podróż do Lizbony. To jest klub, w którym będzie się rozwijał, w którym ma nadzieję, że postawi kolejne ważne kroki w swojej karierze. A wiemy, jak ważną postacią stał się w ostatnim czasie dla reprezentacji Polski. Za granicę ruszał Jakub Kamiński z poznańskiego Lecha. I jeszcze jedna informacja siatkarska. W nowym sezonie Plus Ligi wystąpi zespół Jastrzębski Barkom. Z powodów finansowych po zakończeniu sezonu 25-26 z rozgrywek wycofał się Jastrzębski Węgiel, a Barkom Karzone Lwów rozgrywał domowe mecze w kilku miastach, zajął 11 miejsce w tabeli. Trenerem tego tworu Jastrzębskiego Barkomu będzie Andrzej Kowal.
2: Tomasz Kowalczyk wraca za 48 minut do nas.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Teraz mamy połączenie z Piotrem Durysem, dziennikarzem Polskiego Radia. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: To dzień decyzji, na które czeka Polska Służba Zdrowia, a przede wszystkim pacjenci. O 13:00 poznamy szczegóły rządowego planu ratunkowego, który ma być odpowiedzią na omijanie szpitalnych kolejek i milionowe kontrakty lekarzy. Wczoraj, jak wiemy, do późna trwały w tej sprawie gorączkowe narady w kancelarii premiera, ale równolegle strona społeczna i związki zawodowe oskarżają resort o skrajne lekceważenie. Zanim przejdziemy do samych rozwiązań, wytłumaczmy, co wydarzyło się na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego i dlaczego na pół godziny przed ogłoszeniem przez rząd reform związki planują własną konferencję dzisiaj.
3: Trzeba przyznać, że sytuacja na linii Ministerstwo Zdrowia, Związki Zawodowe jest bardzo napięta. Wczoraj po południu właśnie w warszawskim Centrum Dialog miało dojść do spotkania zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przedstawiciele pracowników i pracodawców zjechali się z całego kraju, licząc na to, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawi im zarys nadchodzących reform. Szefowa resortu jednak w ogóle się nie pojawiła, przysyłając w zastępstwie wiceminister Katarzynę Kęcką. Strona społeczna uznała to za jawne lekceważenie, odmawiała rozmów z zastępcami i czekała w sali do wieczora. Resort tłumaczył nieobecność minister pilnymi naradami z premierem i zaproponował termin na 16 lipca. W odpowiedzi na to związki zawodowe zwołały na dziś, na 12:30, własną konferencję prasową przed gmachem resortu. Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman uważa zachowanie minister za niedopuszczalne.
4: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakim powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
3: Jeśli chodzi o sam plan ratunkowy rządu, to został on ostatecznie wypracowany wczoraj na Rady.

0: premiera z szefostwem resortu zdrowia oraz NFZ-u trwały zarówno przed, jak i po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym warto dodać przyjęto 3 projekty ustaw, m.in. te dotyczące doręczeń w sądach i walki z konsumenckim greenwashingiem. W kwestii medycznej rząd skupia się na twardym uszczelnieniu systemu, wprowadzeniu centralnej e-rejestracji, likwidacji saloników VIP oraz ukróceniu kominów płacowych i nadmiernych godzin pracy lekarzy na kontraktach. Choć premier na razie odłożył dymisję i tu cytat szukania kozłów ofiarnych, to pytany o polityczną przyszłość minister zdrowia, rzecznik rządu Adam Szłapka stawia sprawę bardzo jasno.
1: Myślę, że żadne stanowisko w rządzie, szczególnie stanowisko ministra zdrowia, to nie jest miejsce, gdzie się jest w 100% zawsze spokojnym. Taka jest specyfika pracy na stanowisku ministra.
0: Tak więc wszystkie szczegóły oraz gotowe projekty zmian systemowych poznamy dziś oficjalnie o 13:00, pół godziny wcześniej poznamy jakieś zdanie po tych wczorajszym spotkaniu, do którego nie doszło, strony związkowej.
2: Piotr Durys. Jego relacja, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Minister Obrony Narodowej odtajnił listy sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie. Okazało się, że największe wsparcie miało miejsce, gdy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość, a to była z kolei odpowiedź na krytykę ze strony opozycji, której nie podoba się, że obecny rząd przekazał do Kijowa rakiety do systemów Patriot w ramach oczywiście natowskiego programu. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
3: Z dokumentów opublikowanych przez MON wynika, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 15 miliardów złotych. Dlatego też politycy koalicji rządowej, jak Tomasz Setryla z Nowej Lewicy, zarzucają PiS hipokryzję.
4: PiS wspierało Ukrainę i bardzo dobrze, bo ja wtedy byłem w opozycji i Lewica była w opozycji, też to wspieraliśmy. Teraz robią tylko i wyłącznie to po to, żeby może Bosakowi ubyło 2%, Braunowi ubyło 2%. To nie ma nic wspólnego z przewidywalnością, odpowiedzialnością.
3: Bo to właśnie politycy PiS najmocniej krytykują rząd za to, że ten oddał Ukrainie rakiety do systemów Patriot. Wicerzecznik tej partii Mateusz Kurzejewski mówi, że nie można stawiać znaku równości między starym postradzieckim sprzętem, jaki oddano z rządów PiS, a nowoczesnymi rakietami do Patriotów.
5: Był przekazywany sprzęt niższej wartości bojowej, głównie postsowiecki, i natychmiast był zastępowany nowoczesnym sprzętem, nowymi kontraktami, między innymi z Korei Południowej czy też ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili mamy przekazanie kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej w sytuacji, kiedy sami rządzący ostrzegają, że Polska może stać się celem ataków właśnie z powietrza ze strony Rosji.
3: Rządzący odpowiadają, że Polska przekazała tylko kilka rakiet. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że nie zmniejszy to bezpieczeństwa kraju.
6: Przekazywane rakiety zawsze są uzupełniane, czy są rezerwy albo u nas, albo w innych krajach, i są to umowy całego systemu obsługi, które są uzgadniane międzynarodowo w ramach NATO. Tak jak mieliśmy przez jakiś czas baterie niemieckie w Polsce czy z innych krajów, to jest naturalne, że to jest jeden wielki system natowski i on musi być elastyczny.
3: Opozycja nie wierzy jednak w te deklaracje.
5: Rządzący jedno mówią, a drugie robią. Czy ktokolwiek z nas słyszał o jakimkolwiek nowym kontrakcie na pozyskanie tych rakiet PAK-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot? Nie, nie ma.
3: I zarzuca rządowi kłamstwo.
5: Nie poinformowali opinii publicznej, nie poinformowali prezydenta, nie poinformowali Sejmowej Komisji Obrony Narodowej o tym, że przekazywany jest tak kluczowy sprzęt, a kiedy sprawa wyszła na jaw, to zaczęli kłamać i oskarżać rząd Prawa i Sprawiedliwości.
3: Wiceszef MON Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej mówi, że o donacjach dla ukraińskiej armii była informowana Kancelaria Prezydenta.
7: 17 lutego oraz 24 marca w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego poinformował szefa Kancelarii Prezydenta o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę wraz z całą informacją, która temu towarzyszyła.
3: MON przekazał, że prezydent miał też rozmawiać o tym z sekretarzem generalnym NATO. W odpowiedzi Karol Nawrocki napisał na platformie X, że z premierem, ministrem obrony i sekretarzem generalnym NATO rozmawia o wielu sprawach na różnych forach, często bez konkluzji, ale że nie opowiada wówczas, że coś ustaliliśmy. Prezydent stwierdził, że decyzję podjął szef MON i zaapelował do niego, aby zmierzył się z nią po męsku. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
2: Na 8 minut przed

0: Godziną 7 łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Ankarze w Turcji. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, prawie dobrze powiedziałaś, bo u nas rzeczywiście przed 8.
0: A tak, bo godzinka różnicy, rzeczywiście. Tak. Agnieszka Drążkiewicz od wczoraj jest w Ankarze z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrami Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Radosławem Sikorskim. Powiedz, Agnieszko, jakie ustalenia do tej pory zapadły w ramach Paktu Północnoatlantyckiego? Co wydarzy się dziś i co udało się już teraz uzyskać polskiej delegacji? Jak wyglądają te obrady?
1: Na pewno już wczoraj w trakcie tych bilateralnych spotkań, a one trwały od samego rana w ramach poszczególnych delegacji, no, potwierdzano jedność sojuszniczą, gotowość do kolektywnej obrony, działania na rzecz wzmacniania też potencjału odstraszania sojuszu. To były te podstawowe zagadnienia, które omawiano tak naprawdę wczoraj od wczesnych godzin rannych aż do późnego popołudnia. Potem oczywiście ta kolacja uroczysta po godzinie 20, kiedy gospodarz tego szczytu, prezydent Turcji Recep Erdoğan, przyjmował wszystkie oficjalne delegacje. No i też, tak jak mówiłeś, rzeczywiście pierwsze sukcesy i tutaj możemy się jako Polska i jako ten region właśnie wschodniej flanki NATO pochwalić takim podpisaniem porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, gigantami rakietowymi, czyli firmą Raytheon i Lockheed Martin, a stroną europejską, i mówimy tutaj o Niemcach, o Holendrach, o Szwecji i o Polsce. Jest to takie porozumienie, które przewiduje, że właśnie w tej części Europy będą między innymi serwisowane rakiety Patriot 3 do rakiety PAK 3 do wyrzutni Patriot. Obecny właśnie w Ankarze szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mówił, że to jest ważne dla wzmacniania bezpieczeństwa. To jest umowa, która potwierdza tak naprawdę zaufanie do grupy sojuszników właśnie wskazanej w tym porozumieniu.
2: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikowanie, to był proces wielomiesięczny. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Polska jest transatlantykiem, która łączy te zdolności.
1: Łączymy te zdolności, to jedno, ale to porozumienie już udało mi się tak na gorąco, szybko tutaj złapać w kuluarach natowskiego szczytu eksperta do spraw wojskowości Juliusza Sabaka. Analityk często gości na naszej antenie, publicysta portalu obronnego, wskazuje, że tak naprawdę od dawna nasz kraj zabiegał o pozytywne, o pozyskanie tych zdolności zza oceanu, ale no teraz tak naprawdę mamy finał tego, no i oczywiście korzyść z transferu uzbrojenia nad Wisłę.
3: Każda sytuacja, w której te łańcuchy dostaw się skracają, ale też dublują, czyli jakby się coś stało, mówiąc kolokwialnie, to mamy zapasową linię produkcyjną czy zapasowe źródło komponentów. To jest zawsze dobra sytuacja w takim skomplikowanym środowisku geopolitycznym, w którym w tej chwili się znajdujemy, kiedy no, można się spodziewać różnych konfliktów, tego typu zjawisk, no, które pokazały, jak ważne jest to, żeby te łańcuchy dostaw skracać i żeby jak najwięcej produkować po prostu jak najbliżej.
1: To jest bardzo ważna kwestia, którą poruszył Juliusz Sabak. Zresztą ona jest tutaj też podnoszona i była już wczoraj podnoszona chociażby właśnie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który występował wczoraj w mniej formalnych odsłonach tej narady sojuszniczej i właśnie cały czas apelował do sojuszników o to, aby przekazywać stronie ukraińskiej no właśnie broń do odpierania ataków rakietowych Federacji Rosyjskiej. Jak wiemy, cały czas te ataki, te bombardowania trwają. No, Wołodymyr Zełenski zabiega o dodatkowe środki na uzbrojenie, no przede wszystkim właśnie na rakiety do amerykańskich systemów Patriot, no bo tylko one są tak naprawdę zdolne do strącania rosyjskich rakiet balistycznych. Takich pocisków do Patriotów Ukraińcom teraz bardzo brakuje. No właśnie o takie pociski cały czas prosi, apeluje, upomina się, no chociażby podczas właśnie otwarcia, wczorajszego otwarcia tych wstępnych, pierwszych spotkań roboczych Wołodymyr Zełenski tutaj w Ankarze o to prosił, o to zabiegał wśród sojuszników. Zresztą w trakcie tej wieczornej kolacji wczorajszej, której mówiłam, również te wątki były poruszane no, w tych takich mniej oficjalnych rozmowach i spotkaniach przy stole. No, dzisiaj tak naprawdę spodziewamy spodziewamy się tego, co już za chwilę. Ja tutaj jestem w takim szczególnym miejscu, trochę schowana gdzieś z boku, na tyłach, ale właśnie za chwilę będą poszczególni przedstawiciele narodowych delegacji wchodzić do siedziby prezydenckiej, gdzie będą się odbywały te główne narady. One o 11.

0: 17.15 czasu tureckiego, czyli u nas 10.15. To wszystko się tutaj rozpocznie, ruszy. Oczywiście to jest sesja zamknięta, bez udziału nas, mediów. Potem czekamy już na konferencję Marka Rutte, no i też Narodową Konferencję Prezydenta Karola Nawrockiego po tych wszystkich ustaleniach.
1: A ja już teraz Państwu zapowiadam, że Agnieszka Drążkiewicz będzie, dzisiaj jest w Ankarze, jutro będzie u nas w studiu w Warszawie o 8.33, czyli za 25,5 godziny. Porozmawiamy o efektach tego szczytu, a także jestem bardzo ciekaw Twoich wrażeń.

0: czekamy na ciebie i czekamy na kolejne ustalenia i kolejne relacje Agnieszki Drążkiewicz, także dzisiaj w ciągu dnia na antenie Polskiego Radia 24. Trzymaj się, Agnieszko, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Ja tylko państwu powiem, że już półtorej minuty pozostało do godziny 7:00. Po informacjach, które przedstawił Łukasz Jakubowski, naszym gościem będzie Maciej Konieczny z partii Razem. Proszę zostać z nami.
2: Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cel: ukrócenie patologii w systemie ochrony zdrowia. Po południu poznamy szczegóły wielkiej rządowej reformy. Umowa o pracę zamiast B2B. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe uprawnienie. Od dziś może zmieniać umowy. Liczyli na słońce, mają deszcz i huraganowy wiatr. Na koniec u nas wybrzeże i zawiedzeni turyści. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Koniec z omijaniem kolejek i likwidacja tak zwanych saloników VIP. Po południu poznamy plan naprawczy dla ochrony zdrowia. Jeszcze wczoraj premier Donald Tusk rozmawiał o tym z szefową resortu zdrowia. Redakcja Piotra Durysa.
2: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się warszawski szpital południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracowali nad zmianami.
3: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak jak powinien, został naprawiony.
2: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych.
2: Pakiet, który poznamy o 13:00, ma wprowadzić prawdopodobnie między innymi centralną e-rejestrację oraz sztywne ograniczenie czasu pracy dla lekarzy kontraktowych. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Czekamy na szczegóły. No, sytuację w ochronie zdrowia zapytamy gości poranka. Za chwilę nasze studio odwiedzi Maciej Konieczny z partii Razem, a po informacjach o 8:00 będzie z nami Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Teraz głos wojskowego eksperta w sporze o rakiety do systemów Patriot. Kilka z nich Polska przekazała Ukrainie, co krytykuje opozycja. Każde przekazywanie broni uszczupla potencjał militarny, ale może też działać na rzecz naszego bezpieczeństwa. Tak na naszej antenie mówił generał dywizji w stanie spoczynku profesor Bogusław Pacek.
5: Niemcy, przekazując dużo więcej niż Polska, też zdają sobie z tego sprawę, że ta Ukraina, jeżeli skutecznie zwalcza Rosję, to ona także hamuje dalsze zapędy, które mogą się skończyć niekoniecznie nad Bugiem czy Odrą, bo mogą się skończyć i nad Renem.
1: Najwięcej sprzętu na Ukrainę trafiło za rządów PiS. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że za każdym razem informuje o tym prezydenta. Karol Nawrocki utrzymuje, że nie wiedział o przekazaniu pocisków do patriotów. Ukraina tymczasem zabiega o dodatkową broń przeciwlotniczą. Ukraiński prezydent rozmawiał o tym z przywódcami w Ankarze na

0: szczycie NATO, a w Kijowie trwa liczenie strat po nocnym ataku Rosji. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Wołodymyr Zełenski zabiega o dodatkowe środki na uzbrojenie, ale przede wszystkim o rakiety do amerykańskich systemów Patriot, bo tylko one zdolne są do strącania rosyjskich rakiet balistycznych. Takich pocisków do Patriotów Ukraińcom bardzo brakuje. Proszę, pomóżcie nam zdobyć więcej pocisków do obrony powietrznej. To obecnie nasz najwyższy priorytet. Apelował podczas otwarcia szczytu NATO Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent podczas drugiego dnia szczytu w Ankarze ma spotkać się z szeregiem przywódców państw sojuszu. Najważniejszy z nich to Donald Trump. Tymczasem w nocy w Kijowie po raz kolejny w tym tygodniu słychać było eksplozje. Rosjanie uderzyli rakietami balistycznymi i dronami. Wiadomo o co najmniej dwóch rannych cywilach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Środa to drugi i ostatni dzień szczytu NATO w Turcji. Zmiana umów B2B na umowy o pracę. Od dziś takie uprawnienie zyskuje Państwowa Inspekcja Pracy. Warunek jest jeden. Kontrola w firmie musi wykazać, że współpraca spełnia cechy etatu. Przedsiębiorcy są przygotowani na te zmiany, mówi dyrektorka generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz.
2: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
0: Celem reformy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Zamiast plażowania, spacery z parasolami. Na koniec zapowiadana wizyta nad morzem, gdzie pogoda pozostawia wiele do życzenia. Jest pochmurno, deszczowo i bardzo wietrznie. Turyści nie kryją rozczarowania. Co robić, gdy nad morzem leje i wieje? O to w Rewalu pytała Aneta Łuczkowska.
3: Jedziemy tutaj właśnie pozwiedzać.
4: Człowiek się trochę porusza zamiast leżeć na plaży.
3: Nawet tam chyba wiatr nie pozwala na to, nie? Bo jak się zbliżamy do klifu, no...
4: Zdmuchuje. Co ty masz na sobie?
5: Płaszcz.
4: Tutaj kupiłeś czy przywiozłeś ze sobą?
5: Tutaj kupiłem.
4: Czego się spodziewałeś?
5: Słoneczka.
4: Deszcz państwu bardzo przeszkadza?
6: No troszeczkę przeszkadza, no ale sobie radzimy.
7: Nie
6: narzekać.
7: Wie pani co, jak będziemy narzekać, o matko, jak jest źle. No jest fatalnie. Po prostu trzeba się dostosować do pogody i czekać, że będzie lepiej.
0: Lepiej na razie nie będzie. Dziś nad morzem wciąż mocno wieje. W rejonie Zatoki Gdańskiej to porywy do nawet 120 km na godzinę.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przypominamy o silnym wietrze. Załamanie pogody jest związane z nietypowym dla lata niżem Bernadetta. A jak niż, to sporo przelotnego deszczu, zwłaszcza na wschodzie i w centrum. Na północnym wschodzie dziś także burze. Niezbyt ciepło, maksymalnie dziś od 12 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 22 na zachodzie kraju.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Już 7:06 na zegarach. Środa, 8 dzień lipca 2026 roku. Trwa poranny program w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:24, a zajdzie 3 minuty przed 21:00. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz, Prokop i Wirginia. Najlepsze życzenia państwu składamy.
8: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: W naszym studiu Maciej Konieczny z Partii Razem. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Szczyt NATO w Ankarze okaże się sukcesem czy porażką sojuszu?
11: Tyle jest wątków, że trudno nawet jednoznacznie oceniać. Mamy do czynienia z naszej perspektywy przede wszystkim z kwestią zaangażowania NATO, dalszego zaangażowania w kwestii przeciwdziałania agresywnym działaniom Rosji, wsparcia Ukrainy w walce z Rosją i zabezpieczenia na naszej części Europy. I tutaj duże znaki zapytania, i to nie od dzisiaj, dotyczą zaangażowania Stanów Zjednoczonych w naszym regionie i to na ile długofalowo możemy liczyć na obecność amerykańską u nas i wsparcie w przypadku głębszego kryzysu.
10: Mówiąc nas, myśli pan nas Europę czy nas Polskę?
11: Nas Europę, ale siłą rzeczy, jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji, to Polska, Słowacja, Czechy, Rumunia, kraje nordyckie są bardziej bezpośrednio zagrożone. Stąd

0: też siłą rzeczy są to nasi najbliżsi sojusznicy i tutaj wydaje się, że tą drogą, którą Polska powinna iść, to organizowanie tej koalicji środkowoeuropejskiej i nordyckiej na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Europy tak naprawdę, czy to w ramach NATO, czy w ramach alternatywnych struktur, żeby być przygotowanym na ten scenariusz, w którym Stany Zjednoczone się wycofają, bo to niestety w średnio czy długookresowym rozumieniu jest domyślny scenariusz.
1: Jest przesądzony już?
0: Jeżeli patrzymy w perspektywie takiej nie decyzji na najbliższe miesiące, czy rok, czy dwa, ale tego, jak te strategiczne decyzje w Stanach zapadają, to tak, to jest to kierunek, który na ten moment jest domyślny.
1: Tylko można mieć taki tutaj w Polsce dysonans poznawczy, bo z jednej strony Amerykanie mówią, wycofujemy się z Europy, ograniczamy swoją obecność i w ogóle ograniczamy ten nasz parasol taki militarny nad Europą, poza parasolem atomowym. A z drugiej strony mamy informację i od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że rotacja wstrzymana została wznowiona i że przyjadą amerykańscy żołnierze i że właściwie jesteśmy na ostatniej prostej do tego, żeby przekonać Amerykanów do stworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
0: Dlatego warto odróżnić te kwestie krótkookresowe, taktyczne, które dobrze, że w tym momencie, w którym to zagrożenie ze strony Rosji jest obecne, że takie wsparcie możemy otrzymać, ale żeby nam to nie zaciemniało tego dużego obrazka, bo ten duży obrazek jest taki, że z przyczyn strategicznych, globalnych Stany Zjednoczone będą bardziej zainteresowane rejonem Pacyfiku, w mniejszym stopniu zainteresowane za rzucaniem swoich sił na Europę i warto się do tego przygotować. Jeżeli mamy trochę więcej czasu, to tym lepiej.
1: To ostatni taki szczyt NATO, kiedy wsparcie dla Ukrainy jest niemalże bezwarunkowe?
0: Można na to patrzeć i optymistycznie, i pesymistycznie. Fajnie by było, jakby to był ostatni szczyt NATO, na którym wsparcie do Ukrainy jest tak kluczowe, ponieważ uda się odeprzeć ten atak Rosji.
1: 140 miliardów w ciągu 2 lat, prawda? Jeśli się nie mylę, taka wartość padła w pomocy ogólnie Paktu Północnoatlantyckiego.
0: I tutaj mam wrażenie, że gdzieś w polskiej polityce się istotna część sił politycznych pogubiła, wypominając sobie nawzajem, kto bardziej wspiera Ukrainę. Trudno wyobrazić sobie lepiej wydane pieniądze. Dzięki temu wsparciu Ukraina nie tylko się obroniła, ale jeżeli spojrzymy na te obrazki z Petersburga, z Moskwy, ze zniszczoną rosyjską infrastrukturą, zaczyna tą wojnę wygrywać. I jeżeli ktoś parę lat temu nam powiedział, że możemy zainwestować we wsparcie militarne Ukrainy i ona się obroni i odzyska inicjatywę, to uznalibyśmy, że to jest sukces. To jest kryterium sukcesu, które wtedy braliśmy pod uwagę. A dzisiaj nagle się okazuje, że politycy prześcigają się głównych sił politycznych z Braunem na to, kto bardziej wypomni komu wsparcie dla Ukrainy.
1: Potrzebne było ujawnienie informacji o przekazaniu patriotów i czy jak pan ocenia w ogóle to przekazanie, te donacje?
0: Co innego jest oceniać bardzo konkretne decyzje odnośnie sprzętu. Czy akurat ten sprzęt w tym momencie powinniśmy przekazać, biorąc pod uwagę, że to bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji dla Polski w tym momencie nie oznacza inwazji, ale oznacza jakieś prawdopodobnie ataki ograniczone i pytanie o naszą zdolność przeciwdziałania tym atakom jest zasadne, ale to wszystko dzieje się w kontekście tak naprawdę, w którym tą narrację narzuca Grzegorz Braun i siły prorosyjskie. Prawo i Sprawiedliwość nagle traktuje Ukrainę jako wroga, a wsparcie Ukrainy jako coś wstydliwego, coś, z czego trzeba się tłumaczyć. I w tym kontekście ta licytacja jest bardzo szkodliwa, bo przypomnijmy, to wspieraliśmy Ukrainę, wspieramy Ukrainę po to, żeby pokonała naszego wspólnego wroga Rosję i to są bardzo dobrze wydane pieniądze, jak wskazują na to efekty.
1: To z czego pańskim zdaniem wynika ta licytacja? To jest kolejny odcinek serialu o sporach polsko-ukraińskich?
0: To jest cyniczna próba podbicia słupków sondażowych na antyukraińskich nastrojach. Bardzo głupia, bo o ile w kwestii tej pamięci o Wołyniu i tego, jak tych ruchów ukraińskich w tym kontekście, to była jakaś racja. Tutaj po prostu działamy wbrew własnemu interesowi. Eskalujemy ten konflikt na poziomie, na którym powinno być oczywiste, że zwycięstwo militarne Ukrainy nad Rosją jest w naszym interesie i że oczywiście trzeba wspierać Ukrainę mądrze, ale no nie kwestionujmy tego, że wsparcie militarne dla Ukrainy w wojnie z Rosją jest czymś słusznym.
1: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum bez urazy wobec Polski, ale jest nieco potężniejsza niż Polska, a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi, ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego z innej strony? Nie należy z nami rozmawiać za pomocą ultimatów.

0: mówił szef biura prezydenta Ukrainy, komentując polsko-ukraiński spór o upamiętnienie UPA.
1: No i widać, tam jest wzmożenie być może jeszcze silniejsze niż u nas na tym tle. I to też rozumiem, że jest potrzebne Zełenskiemu i rządzącym Ukrainą politykom, bo przypomnijmy, że jeszcze przed chwilą głównym tematem była korupcja i bardzo poważne zarzuty korupcyjne wobec bardzo bliskich współpracowników prezydenta Zełenskiego. Więc też jest zrozumiałe, że z perspektywy tamtej odwrócenie uwagi i rozkręcenie takiego tematu zastępczego i skupienie emocji na w tym momencie takich emocjach antypolskich jest tyle szkodliwe, co politycznie zrozumiałe.
0: No tak, tylko że takie wypowiedzi, bo tutaj jest jeszcze dalsza część z informacji, które posiadam, wynika, że oni, czyli my, strona polska, przygotowują cały szereg, powtórzę to, działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej to wszystko będzie kontynuowane, to w kontekście 11 lipca i rocznicy rzezi wołyńskiej. Takie wypowiedzi strony ukraińskiej nie pozostawiają też polskim politykom pola do manewru. No siłą rzeczy prowadzą do licytacji na to, kto przekazał Ukrainie mniej.
1: To ja bym oddzielił te dwa tematy naprawdę, bo ta eskalacja, ja zdaję sobie sprawę, że to prowadzi do dalszej eskalacji, która jest szkodliwa tak dla Polski i dla Ukrainy. Jestem przekonany, że w naszym interesie są jak najlepsze relacje z Ukrainą. Kwestia wołyńska jest istotna i niestety nie zbliżamy się tutaj do jakoś rozsądnej rozmowy na ten temat. Natomiast rozdzielmy dwie rzeczy. Kwestia trudnej nawet rozmowy o przeszłości i kwestia naszych strategicznych interesów.
0: Tylko coraz trudniej je rozdzielać.
1: Niestety, ale też mam wrażenie, że nie wszyscy dokładają wystarczających starań także po stronie polskiej, żeby je rozdzielać. I to wszystko ląduje w takim jednym worku jakiegoś takiego z jednej strony antyukraińskiego po polskiej stronie sentymentu i antypolskiego po ukraińskiej. I to naprawdę... Na tym naprawdę zyskuje Rosja, a i Polska i Ukraina tracą.
0: Czy do państwa, do posłów, także posłów z Komisji Spraw Zagranicznych, docierają jakieś bardziej nieformalne, nieoficjalne sygnały o tych rosyjskich prowokacjach, które mają być szykowane w naszej części Europy? Bo wczoraj po raz kolejny amerykańskie dzienniki mówiły o tym, że rzeczywiście sygnały ostrzegawcze popłynęły z administracji amerykańskiej, że Rosja jest gotowa do eskalacji.
1: Nie posiadam żadnych informacji, które wykraczały ponad to, co jest dostępne w domenie publicznej. Myślę, że z tym powinniśmy się liczyć, że tego typu ataki mogą nastąpić. Myślę, że też sama wojna, wybuch wojny w Ukrainie pokazał, że te dane wywiadowcze amerykańskie, nawet jeżeli trudne do przyjęcia, często okazują się prawdziwe. Natomiast też warto rozróżniać pomiędzy ograniczonym atakiem mającym na celu destabilizację Polski, co jest bardzo poważnym kryzysem, a wojną. A mam wrażenie, że w tych deklaracjach premiera Donalda Tuska, które nam towarzyszą w ostatnich miesiącach, tego rozróżnienia często brakowało. Mhm. Że Donald Tusk wychodził i jak coś na przykład chciał komuś zdyscyplinować, żeby powiedzieć, że to jest, nie jest czas na przykład na podwyżki w nauce, albo to wtedy mówił, tutaj mamy bardzo poważne dane, że zaraz będzie wojna, a wy mi tutaj z jakimiś podwyżkami, tak? Żebyśmy mieli też świadomość, że tak istnieje ryzyko tego typu ograniczonego ataku ze strony Rosji. Nie oznacza to wojny takiej, jak widzimy w Ukrainie. Nie oznacza to ataku Rosji na Polskę, takiego pełnoskalowego, bo taki jest skrajnie nieprawdopodobny.
0: Ale Rosja chce zastraszyć państwa Europy, chce wzniecić nastroje antyukraińskie, czy szuka casus belli do konfliktu z NATO?
1: Myślę, że Rosja musi w tym momencie, władza rosyjska, bo Rosja, Putin musi w tym momencie jakoś zademonstrować siłę, bo też no, sami Rosjanie widzą, że brakuje benzyny. Widzą te obrazki z Petersburga, z Moskwy.
0: A to co, atak na Estonię czy na Polskę da więcej paliwa Rosji? Znaczy
1: no
0: Rosjanom,
1: będzie jakąś ucieczką do przodu. Tak. W sensie, że jeżeli ludzie, bo to, cała ta wojna trochę polegała na tym, że poza tą mobilizacją i ogromną liczbą ofiar także po stronie rosyjskiej, to powiedzmy klasa średnia w Moskwie czy w Petersburgu mogła sobie spokojnie żyć i popierać nie niskim kosztem te zbrodnicze działania Rosji. A to się kończy, więc w tym momencie albo będzie takie powszechne poczucie zagrożenia i uczestnictwa w konflikcie z Zachodem, albo będzie trudno utrzymać poparcie dla tej wojny, więc niestety to uprawdopodobnia tego typu ataki.
0: Zmieniamy temat radykalnie. Czy spodziewa się pan, że dzisiaj zobaczymy, usłyszymy, jaki jest kompleksowy pomysł rządu na reformę ochrony zdrowia?
1: Z kompleksowym bym nie przesadzał. Te przecieki, które do nas docierają, mówią o tym, że będą propozycje, jak ograniczyć nadużycia w kontekście chociażby omijania kolejek, czy też jak uszczelnić ten system z perspektywy informacji o tym, ile zarabiają lekarze.

0: lekarze, ale to będzie tak, jak te pomysły są przedstawiane. Spodziewam się czegoś powierzchownego, bo istotą problemu jest także to, że cały system kontraktów lekarskich, których lekarze udają firmy i licytują się między sobą w ramach publicznego systemu, szantażując szpitale, on jest źródłem tej patologii, jeżeli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia i te kominy płacowe. I z tego nie spodziewam się, żeby ten główny problem został zaadresowany.
1: Tylko to jest nadal przerzucanie gorącego kartofla na kolejnych polityków, czy na kolejną ekipę, która przyjdzie do władzy.
0: Myślę, że obecna ekipa będzie już przymuszona do jakichś ruchów w ramach ochrony zdrowia przez ten gniew społeczny w związku ze skandalem w Szpitalu Południowym, z nadużyciami, które mają miejsce. Pytanie, czy będzie ten rząd gotów sprostać temu wyzwaniu, bo już ta pierwsza propozycja, którą już przegłosowaliśmy w Sejmie, odnośnie tych informacji na temat zarobków lekarzy w ramach systemu, ona na przykład kompletnie nie zabezpieczała przed tą patologią, którą mieliśmy z tą spółką neurochirurgów, która zarabia, lekarze zarabiają 26 tysięcy na godzinę. Dlaczego? Bo było wiadomo od początku, że ta informacja dotyczy indywidualnych lekarzy, a nie tego typu spółek. I my to wiedzieliśmy, przyjmując tę ustawę. Więc nawet ta pierwsza ustawa była bardziej takim gestem PR-owym niż realnym, takim solidnym zabezpieczeniem.
1: A poza tym, no co da sam rejestr? Co da sama informacja?
0: Jeszcze sama informacja wymusi, mam poczucie, tylko że to ma być informacja dla systemu.
1: Tak, tak, nie publiczna, wiadomo.
0: Tak, ale ona i tak będzie, jeżeli będzie wiadomo, to też ludzie będą pytać, to ile? I sama ta wiedza o tym, ile zarabiają lekarze w ramach tego systemu kontraktowego, tych horrendalnych, kominowych pensji, będzie wymuszała zmianę. No bo ludzie się nie zgodzą na to, żeby to trwało w ten sposób.
1: A jaki partia Razem miałaby pomysł, gdybyście byli u władzy? Co byście zrobili, żeby ten system naprawić?
0: No, lekarze mają pracować normalnie na umowę o pracę w publicznym systemie.
1: Z limitem godzin zatrudnienia.
0: Oczywiste. No, limit godzin jest czymś oczywistym przy pracy. Także z perspektywy bezpieczeństwa to musi być weryfikowane. Tutaj akurat jakieś pewnie systemy weryfikacji tego limitu czasu pojawią się w tych propozycjach. Ale raz jeszcze, kluczowe jest to, żeby lekarze byli normalnie zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a nie jakichś kontraktów, które pozwalają na wymuszanie horrendalnych pensji.
1: Ale da się to zrobić tak od pstryk?
0: Nic się nie da zrobić od pstryk, ale to jest wykonalne. No to, co mamy teraz, jest tak naprawdę dziwne i patologiczne. Nie ma nic dziwnego w tym, że lekarz pracujący w publicznej placówce normalnie ma umowę podpisaną z tą placówką i mamy prawo oczekiwać, że to jest jego główne miejsce pracy. Oczywiście także ten postulat, który rozdzielenia prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, który od partii Razem pożyczyły sobie już Nowa Lewica i Prawo i Sprawiedliwość. I super, bo to jest kolejna rzecz, która zabezpieczy przed takimi patologiami, o których teraz
1: jest
0: ciszej.
1: Na razie hasło. Nikt chyba nie odważy się wprowadzić takiego ograniczenia.
0: Ale to funkcjonuje w najlepsze w Czechach, w Niemczech i działa. No mamy sytuację, w której ten sam lekarz w prywatnym gabinecie przyjmuje najpierw za grube pieniądze ludzi, żeby później w przyspieszony wcisnąć ich w kolejkę w szpitalu. Tak więc to uszczelnienie kolejek oczywiście jest ważne. I w tym zakresie jakieś propozycje dzisiaj powinniśmy usłyszeć odnośnie chociażby cyfryzacji i zabezpieczenia tego od strony takiej technicznej. Ale fundamentalnym zadaniem będzie postawienie tego z głowy na nogi, czyli zatrudnienie lekarzy na umowę o pracę.
1: Wie pan, to moja ocena jest radykalna tutaj, że sobie pozwolę. To znaczy to, że lekarz przyjmuje w prywatnej opiece zdrowotnej po to, żeby wcisnąć kogoś w kolejkę w publicznym szpitalu, to nie jest żadna usługa. To jest instytucjonalizowana łapówka.
0: To jest korupcja. To jest sytuacja korupcyjna, oczywiście, tak, ale to jest korupcja, którą ciężko jest ścigać, a można po prostu ją uniemożliwić systemowo. Więc takie działanie systemowe byłoby po prostu dużo skuteczniejsze, żebyśmy po prostu zakazali łączenia. Jak ktoś chce pracować w prywatnej ochronie zdrowia, niech pracuje, niech zarabia sobie tam kasę, tylko paradoks polega na tym, że im lepiej będzie funkcjonowała publiczna ochrona zdrowia, tym tych miejsc w prywatnej będzie mniej. To jest kolejne to, że ten rząd tak naprawdę głodzi ochronę zdrowia także poprzez złe zarządzanie pieniędzmi i tymi pensjami lekarzy. To, że ten dostęp jest ograniczony, to powoduje, że coraz więcej wydajemy prywatnie i coraz więcej pieniędzy jest także w prywatnej ochronie zdrowia dla lekarzy, ale nie tędy droga. Jeżeli publiczna ochrona zdrowia będzie dofinansowana, będzie funkcjonowała, to po prostu ci lekarze, którzy i tak będą pracować w publicznej ochronie zdrowia, będą zmuszeni zaakceptować warunki. Niech zarabiają naprawdę bardzo dobrze. Ale to bardzo dobrze nie może oznaczać 3 milionów złotych.
1: A może publiczny, finansowany z budżetu, bezpłatny system ochrony zdrowia jest nie do utrzymania w obecnych warunkach?
0: Wszystkie inne są dużo droższe.
1: I tutaj taki półkomercyjny system?
0: No, Konfederacja bardzo lubi sobie opowiadać o tych Niemczech, tylko w Niemczech jest tak, że mamy różnych usługodawców prywatnych i publicznych, którzy konkurują, ale żeby zapewnić równe prawa pacjentom, wszyscy mają dokładnie te same usługi, a konkurują jedynie na reklamy. Czyli tam 9% czyli

0: dużo większy koszt obsługi wynika z tego, że te konkurencyjne kasy chorych wydają tyle na reklamę. Bo to jest jedyny sposób właściwie przeciągania realnie pacjentów. Więc tak samo w Stanach Zjednoczonych te komercyjne, oparte na ubezpieczeniach komercyjnych systemy ochrony zdrowia są po prostu dużo, dużo droższe i ograniczają dostępność do ochrony zdrowia. Tutaj fakty są bezwzględne.
1: To chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali, bo czekamy. Aha, nie zadałem kluczowego pytania. Czy spodziewa się pan dymisji minister zdrowia?
0: No jeżeli dzisiaj będą te propozycje reformy, to się dzisiaj nie spodziewam, ale docelowo tak, do tego zapewne
1: czyli
0: dojdzie.
1: Czyli będzie rekonstrukcja rządu?
0: Trudno mi sobie uwierzyć, że w tym momencie ministra zdrowia odniesie sukces w ramach tych reform. To się raczej nie wydarzy.
1: Wie pan, jak zostanie to sprzedane. Dzisiaj minister zdrowia wyjdzie, przedstawi propozycję, a koalicja rządząca powie, że to jest niezwykły sukces.
0: Dzisiaj tak. Ale ludzie, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to jest coś w przeciwieństwie do wielu awantur politycznych bardzo realnego i dotykających ludzi bezpośrednio. I oni bardzo szybko zobaczą, że tego sukcesu nie ma.
1: Czyli ta weryfikacja nastąpi niemalże natychmiastowo.
0: No jesienią, no też środowiska medyczne są dość zgodne, że jesienią zabraknie pieniędzy w ochronie zdrowia.
1: Zabraknie między innymi ze względu na horrendalne zarobki
0: ze względu na horrendalne zarobki.
1: Szczególnie. To jeszcze dopytam, bo przyszło mi do głowy, no a może trzeba byłoby zmienić także tę ustawę, no może powinien być w ogóle pierwszy krok. Zmiana ustawy o waloryzacji pensji lekarzy, bo to tak samo od 1 lipca nastąpiły kolejne podwyżki, bo zwiększyła się także płaca minimalna. Więc no bez rozwiązania tego
0: tylko, że to nie ci lekarze pracujących w ramach ustawy mają te gigantyczne pensje, okay. Tylko ci, którzy są poza ustawą, ci, którzy pracują na zasadzie kontraktu. Ja raczej mógłbym za to, żebyśmy uczciwie się mówili, ile płacimy lekarzom. I płacimy im naprawdę bardzo dobrze. Ale w ramach systemu, w którym my jako społeczeństwo podejmujemy tę decyzję, a nie jest tak, że lekarze po prostu wymuszają te milionowe zarobki na szpitalach.
1: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi dzisiaj w życie i od dzisiaj kontrolerzy będą mogli, chociaż to jest duże uproszczenie, to jest bardzo duże uproszczenie, no ale powiedzmy, że taki był slogan, że będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne w etaty. No może powiedzmy, czemu to uproszczenie? Czemu mówimy, że to jest
0: uproszczenie? Był taki pierwotny plan, jeżeli chodzi o tą ustawę. To, co z niej zostało, to jest to, że faktycznie jest taka możliwość, ile pracodawca się zgodzi. Bo ile się nie zgodzi, to właściwie nic się nie zmienia.
1: To, i tak
0: to idzie na sprawa na drogę sądową i to niewiele zmienia sytuację wobec tego, co mamy do tej
1: czyli
0: pory.
1: Czyli co, to wydmuszka, a nie reforma?
0: Ta reforma ma zalety swoje, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, czy to wzmocnienie finansowe Państwowej Inspekcji Pracy, czy wymiana informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Urzędem Skarbowym. Tam jest ileś dobrych rzeczy, ale w tym zakresie, które ministerstwo reklamuje najbardziej, czyli walki ze śmieciowym zatrudnieniem, to niestety te zmiany są naprawdę kosmetyczne i to będzie widać. To znaczy ten ogłoszony bardzo buńczucznie sukces końca śmieciówek czy walki z śmieciówkami przez ministrę pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk będzie bardzo łatwo weryfikowalny przed kolejnymi wyborami.
1: Tylko zdaje się, że to nie tyle już umowy śmieciowe są problemem polskiego rynku pracy.
0: Szeroko rozumiane. B2B, tak.
1: Tak, ale także kwestia mobbingu, niewłaściwego traktowania w miejscu pracy, brak ochrony sygnalistów, co wyszło także w
0: to
1: przypadku
0: zawsze było.
1: Szpitalu Południowego.
0: I tutaj akurat ta ustawa dotycząca mobbingu jest krokiem w dobrym kierunku. To jest solidna ustawa.
1: Może trzeba byłoby w końcu zmienić definicję mobbingu.
0: Ale ta ustawa jest teraz, została przegłosowana w Sejmie, więc to jest w trakcie.
1: Okej. Okay.
0: Więc jeżeli chodzi o ustawę, tutaj dla odmiany pochwalę Ministerstwo Pracy, jeżeli chodzi o tą ustawę dotyczącą mobbingu, ona wczoraj była na komisji w Senacie. Jeżeli ona wyjdzie i zostanie podpisana przez prezydenta, to będzie istotny krok do przodu w tej kwestii.
1: To na koniec już moje ostatnie pytanie właśnie jest związane między innymi z pomysłami. Czy pan czuje już rozpoczętą kampanię wyborczą? Słyszę, że Lewica gdzieś tam jeździ po kraju Prawo i Sprawiedliwość.
0: My jeździmy od roku z trasą Turbo Polski i cały czas jesteśmy aktywni, spotykamy się z ludźmi w wielu miastach i to jest jakaś normalna też robota. Mam poczucie, że gdzieś ta kampania teraz trwa cały czas, bo cały czas jest ciągła komunikacja z wyborcami. Natomiast
1: 2,5% daje wam dzisiejszy sondaż dla
0: 2,5% nam dzisiaj daje Marcin Duma, więc nie traktowałbym tego poważnie. Myślę, że to, że Marcin Duma przychodzi z pomocną ręką Nowej Lewicy za każdym razem, kiedy nam trochę urośnie. To już się przyzwyczailiśmy, nie traktujemy tego poważnie.
1: A z waszych badań wynika, że macie 5%?
0: Z naszych badań wynika. My nie mamy swoich badań, ale z wiarygodnych badań wynika, że średnio mamy około 4% w tym momencie. Co na wejściu w kampanię wyborczą myślę, że daje nam duże prawdopodobieństwo, że zrobimy solidny wynik ponad progiem.
1: Maciej Konieczny, Partia Razem. Dziękuję panie pośle za poranną rozmowę. Za 2 minuty informacje i Łukasz Jakubowski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zmiany w ochronie zdrowia coraz bliżej. Szczegóły reformy po południu ma przedstawić szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że część decyzji zapadnie natychmiast, ale inne będą wymagały zmian ustawowych. Musimy zracjonalizować zarządzanie pieniędzmi w służbie zdrowia, tak mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa.
8: Nie chodzi tu o to, żeby lekarzy zarabiali dobrze, mają zarabiać dobrze, ale o to, że nie są dopuszczalne sytuacje, w których wykorzystuje się Narodowy Fundusz Zdrowia do tego, żeby być jednocześnie na trzech kontraktach w szpitalach i nie realizować swoich zadań.
7: Zmiana systemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia jest niezbędna, tak uważa Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Płace tak naprawdę są jednymi z najwyższych w Europie, w związku z tym nie ma już niebezpieczeństwa ucieczki lekarzy poza nasz kraj. Co więcej, wydaje się, że nawet te płace są atrakcyjniejsze w sektorze publicznym niż prywatnym. W związku z tym ta operacja jest konieczna naszym zdaniem.
7: Co ogłosi szefowa resortu zdrowia, tego dowiemy się o 13:00. To godzina konferencji prasowej minister zdrowia. W portach pogotowie sztormowe i zakaz wychodzenia statków w morze. Wiatr może osiągać siłę cyklonu. Najbardziej zagrożone są rejony strefy przybrzeżnej, ostrzega synoptyk ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz Grzegorz Zawiślak.
10: Porywy wiatru w pasie wybrzeża będą osiągać i przekraczać nawet 80-110 km na godzinę. Sytuacja jest dość nietypowa jak na okres wakacyjny. Mamy przecież pełnię lata. Tego typu wichury, sztormy są dużo bardziej charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. A to wszystko za sprawą głębokiego układu niskiego ciśnienia, który z nadpołudniowej Szwecji będzie nurkować nad południowy Bałtyk w kierunku krajów nadbałtyckich.
7: Synoptycy wydali też ostrzeżenia dla północnego wschodu. Tam możliwe są gwałtowne burze. Czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. Takie znaki pojawiły się w Gnieźnie. Mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach, wyjaśnia fundator oznaczeń, prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega.
11: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty, tylko bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
7: Władze Gniezna informują, że znaki ustawiono legalnie. Kierowca, który je widzi, powinien mieć świadomość, że w tym miejscu zwierzęta mogą nagle wybiec na jezdnię.

0: Niezmiennie przypominamy o ostrzeżeniach trzeciego stopnia przed porywistym wiatrem, nawet osiągającym prędkość do 100-120 km na godzinę. Te ostrzeżenia wydane dla powiatów puckiego i nowodworskiego, ale trudna sytuacja z wiatrem panuje na całym Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Środkowym, od Koszalina aż po Krynicę Morską. W ciągu dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Największe opady, najbardziej intensywne na Warmii i Mazurach. Tam także możliwe burze oraz grad. Temperatura nie przekroczy 22 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W centrum od 19 do 21 stopni, do 18 nad Bałtykiem i 13 stopni to najniższe wskazanie na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. A do naszego studia wrócił Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Ahoj.
1: Ahoj i zapraszamy na kolejną porcję informacji. Sport. A zaczniemy od siatkówki, bo mamy świeżutką informację. Nasze panie grały z Turcją na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Niestety mecz niezbyt dobry w wykonaniu Polek. Przegrały 1-3 z Turczynkami. Jutro zespół Stefano Lavariniego zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-czerwone po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i teraz trzecia porażka na koncie. Jeżeli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata, to sporo już wiemy. Do końca rywalizacji już tylko 8 spotkań. Już naprawdę niewiele do końca mundialu. Argentyna pokonała wczoraj w 1/8 finału Egipt 3-2. Szwajcaria w rzutach karnych była lepsza od Kolumbii, zwyciężając 4-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce było 0-0. Znamy zatem wszystkie pary ćwierćfinałowe. Francja-Maroko, ten mecz już jutro o 22:00. W piątek Hiszpania spotka się z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. I to będzie ostatni mecz taki w trudnych godzinach dla polskich kibiców, bo o 3:00 nad ranem. Później już wszystko w normalnych porach. Ostatni tydzień mundialu.
0: To już półfinały, baraże, a baraże trzecie miejsce i finał.
1: Dokładnie. Tak więc już niewiele zostało. Zmieniamy temat. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Nie będzie już odgórnych ograniczeń w sprawach kwalifikacji rosyjskich sportowców na igrzyska, ani konieczności weryfikacji ich poglądów politycznych czy przynależności do organizacji militarnych. MKOL argumentował swoją decyzję, że rosyjski Komitet Olimpijski nie zrzesza już żadnych instytucji działających na terenie Ukrainy, okupowanych przez Rosjan. Dotychczas organizacje z samozwańczych republik działały pod auspicjami rosyjskiego komitetu. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski nie jest zaskoczony takim obrotem sprawy i przypomina, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski od czasu wyboru nowej przewodniczącej Kersti Coventry coraz wyraźniej sprzyja Rosjanom.
2: Cała ta retoryka jej, im dalej się jest do tego konfliktu i tym inaczej się na niego patrzy. Poza tym w wielu federacjach Rosja ma ciągle bardzo silną pozycję i oni ciągle walczą, na szczęście u nas już nie. Także my mamy tą jakąś tam przywilej, ale rzeczywiście w wielu sportach Rosjanie ciągle rządzą. I to widać, ta presja na MKOL też pewnie jest. No i działa. No niestety działa.
0: Ja sobie... Proszę dokończyć.
1: Tak, tylko że zawieszenie rosyjskiego komitetu obowiązywało od 2023 roku.
0: Ja tak myślę sobie, że często mówimy o tym, że w państwie mamy instytucje skorumpowane, ale trudno mi wskazać bardziej skorumpowane i zdegenerowane instytucje niż między innymi MKOL albo FIFA.
1: No nie jest to dobry czas i nie jest to dobra prasa. Ani dla jednej organizacji, ani dla drugiej.
0: Nie ma dobrej prasy, bo nie ma dobrych decyzji. Tomasz Kowalczyk?
1: Tak, jeszcze tylko jedno zdanie. Katarzyna Piter i czeszka Anna Siszkowa awansowały do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Wygrały z reprezentantką Czech Lindą Noszkową i Słowaczką Rebeką Sramakową 7-5, 6-4. W singlu mężczyzn znowu Nowak Dżokowicz niesamowity awansował do półfinału.
0: Tomasz Kowal.

0: Kowalczyk. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów linii lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić uzyskiwanie odszkodowań, zwiększyć przejrzystość cen biletów i ukrócić część praktyk stosowanych przez przewoźników. Co dokładnie się zmieni? O tym ze Strasburga Jan Olencki.
2: Parlament Europejski przyjął wczoraj przepisy, które mają sprawić, że prawa pasażerów będą łatwiejsze do wyegzekwowania. Podróżni zachowają odszkodowanie za lot opóźniony o ponad 3 godziny, ale zmian jest jeszcze więcej. Linie lotnicze będą musiały na przykład same poinformować pasażera o możliwości uzyskania rekompensaty i wyjaśnić, jak złożyć wniosek. Rodzice nie zapłacą już za miejsca obok dzieci do 14 roku życia, a już na początku rezerwacji zobaczą pełną cenę biletu z bagażem podręcznym i bez niego. O skali tych zmian mówi sprawozdawca reformy, bułgarski europoseł Andrzej Nowakow. Koniec z karami za podróżowanie z dziećmi, koniec z karaniem za byciem rodzicem i podróżowaniem z synem lub córką, koniec z ukrytymi procedurami i klauzulami pisanymi drobnym druczkiem, których celem jest wyłudzanie od pasażerów więcej niż zapłacili za bilet. Dlatego cieszę się, że oszczędzamy pasażerom miliony euro. Reforma była negocjowana przez 13 lat. W tym czasie pojawiały się obawy, że nowe obowiązki przewoźników odbiją się na cenach biletów. Parlament przekonuje jednak, że według analiz Komisji Europejskiej wzrost kosztów będzie niewielki. Uważnie wsłuchiwaliśmy się w obawy, że to rozporządzenie podniesie ceny biletów. Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o zbadanie tej kwestii i okazało się, że to rozporządzenie podniesie cenę biletu o około 1,80 euro. W kontekście odszkodowania do 600 euro myślę, że to nic. Komisja Europejska zwraca uwagę, że reforma nie ogranicza się do nowych obowiązków dla przewoźników. Utrzymuje także dotychczasowe odszkodowania za opóźnione loty i upraszcza procedury ich dochodzenia.
3: If a flight is delayed for more than 3 hours, passengers remain entitled to compensation.
2: Jeśli lot jest opóźniony o ponad 3 godziny, pasażerowie nadal mają prawo do odszkodowania. Usprawnienie procedur składania roszczeń ułatwi pasażerom uzyskanie należnego im odszkodowania, a jednocześnie umożliwi liniom lotniczym sprawniejsze przetwarzanie wniosków pasażerów z jasno określonymi terminami. Mówił unijny komisarz do spraw transportu Apostolos Didikostas. Komisja Europejska przekonuje również, że nowe przepisy mają być prostsze zarówno dla pasażerów, jak i przewoźników. Autorzy reformy podkreślają jednak, że równie ważne jak nowe prawa będzie ich skuteczne egzekwowanie. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmuje i zabezpiecza prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Teraz przepisy musi jeszcze formalnie zatwierdzić Rada Unii Europejskiej. Następnie zostaną opublikowane w unijnym dzienniku urzędowym, a linie lotnicze dostaną około 12 miesięcy na dostosowanie swoich procedur do nowych zasad. Pierwsze zmiany pasażerowie odczują więc najprawdopodobniej w przyszłym roku. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
0: Zwrot w kampanii prezydenckiej we Francji. Liderka narodowej prawicy i faworytka sondaży Marine Le Pen, która jeszcze do niedawna wydawała się praktycznie wyeliminowana z wyścigu do Pałacu Elizejskiego, ogłosiła, że jednak wystartuje w wyborach. Stało się to po tym, jak wczoraj sąd złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków z Unii Europejskiej. Sytuację polityczną nad Sekwaną śledzi korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer.
4: Potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich. Jeszcze kilka dni temu mało kto we Francji wierzył, że Marine Le Pen zdecyduje się na taki krok. Surowy wyrok sądu pierwszej instancji z ubiegłego roku, który oznaczał karę więzienia i 5-letni zakaz kandydowania oraz jej wcześniejsze deklaracje, że nie będzie prowadzić kampanii z elektroniczną bransoletką na nodze, wydawały się wskazywać, że Le Pen pogodziła się już z możliwością wykluczenia z wyścigu prezydenckiego. W dodatku jej najbliższy współpracownik, młody lider Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella wydawał się jej naturalnym następcą. W niektórych sondażach osiągał nawet lepsze wyniki niż sama Le Pen. Wszystko zmieniło się w ciągu jednego dnia. Sąd apelacyjny w Paryżu złagodził wyrok dla Le Pen, ograniczając w praktyce najdotkliwszy dla niej środek do roku dozoru elektronicznego. W wieczornym wywiadzie telewizyjnym Marine Le

0: Pen przyznała, że w takiej sytuacji nie zastanawiała się długo, jaką decyzję podjąć. Szybko podjęłam decyzję. Wcześniej mówiłam, że nie będę prowadzić kampanii z elektroniczną bransoletką, ale skoro mogę złożyć skargę kasacyjną, która zawiesi wykonanie tego środka, będę mogła prowadzić kampanię bez bransoletki. Marine Le Pen wydaje się przekonana, że procedury sądowe nie zagrożą jej kandydaturze. Część obserwatorów uważa jednak inaczej. Ich zdaniem elektroniczna bransoletka może stać się niemalże dosłownie kulą u nogi Marine Le Pen, a sprawa sądowa może zdominować całą jej kampanię. Prawicowy dziennik Le Figaro pisze dziś o ryzykownym zakładzie Marine Le Pen. Według gazety liderka Zjednoczenia Narodowego gra na czas, licząc, że im bliżej wyborów, tym trudniej będzie uniemożliwić jej start. Dziennik ocenia, że rzuca ona sędziom wyzwanie: złap mnie jeśli potrafisz, co jest aluzją do tytułu filmu Stevena Spielberga. Podobnie analizuje sytuację Le Monde, który pisze, że strategia Le Pen pozwala jej odzyskać inicjatywę, ale jednocześnie daje przeciwnikom politycznym łatwy argument do ataków podczas kampanii. Te ataki zresztą już się rozpoczęły. Po ogłoszeniu decyzji na liderkę Zjednoczenia Narodowego spadła fala krytyki ze strony jej rywali. Decyzja Marine Le Pen wywołuje też mieszane reakcje Francuzów. Została skazana i jest to normalne. Nie powinna ubiegać się o najwyższy urząd, o bycie prezydentem Francji, skoro została skazana za oszustwo. Kto wśród polityków nie ma problemów z sądem? Dla mnie nie stanowi to problemu. To osoba, która mi odpowiada, jest szczera i ufam jej. Moim zdaniem potraktowano ją zbyt pobłażliwie, ponieważ nadal może kandydować. Jeśli chodzi o doświadczenie, Bardelli go brakuje, choć ma swoje zalety. Le Pen jest pod tym względem lepsza i zdecydowanie bardziej doświadczona. Jedno jest pewne, francuska kampania prezydencka wchodzi teraz w zupełnie nową fazę. Zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu wyroku Marine Le Pen uruchomiła oficjalną stronę internetową i przedstawiła hasło swojej kampanii Renesans dla Francji. Wkrótce ma też zorganizować pierwszy wiec wyborczy. A jej rywale, którzy po cichu liczyli, że w wyborach zmierzą się z debiutującym Jordanem Bardellą, muszą teraz zmienić strategię. Do walki wkracza bowiem doświadczona Marine Le Pen, dla której będzie to czwarty start w prezydenckim wyścigu.
1: Siódma 45 na zegarach. Z nami Piotr Piętka, reporter Polskiego Radia, korespondent na Węgrzech. Dzień dobry, Piotrze.
2: Witaj, dzień dobry.
1: Wraz z Rafałem Wardzyńskim, z naszym wydawcą, wpadliśmy na taki pomysł, żeby rzeczywiście dwa miesiące niespełna po wyborach i po zaprzysiężeniu nowego rządu na Węgrzech sprawdzić, jak się sprawy mają. Nowa władza dała wiele nadziei przede wszystkim Węgrom, ale również w całej Europie. Liczy się na to, że Węgry zmienią front i nie będą w Unii tak zwanym hamulcowym. Powiedz, Piotrze, czy z perspektywy zwykłego Węgra da się odczuć zmianę po tych dwóch miesiącach? Jakie są nastroje na Węgrzech?
2: No powiem tak. Pierwsze, co da się zauważyć, mieszkając oczywiście tutaj, to jest na pewno zmiana takiej atmosfery, powiedzmy, ogólnopolitycznej. Oczywiście spór ten polityczny między dwoma stronami, które właściwie są po tej samej stronie politycznej barykady, ale jakby jeśli chodzi o priorytety, o korupcję, o walkę, o demokrację, zachowanie demokracji, oczywiście ten spór się nie zmniejszył, ale zauważyłem, że wiele osób po prostu dużo bardziej otwarcie o tym mówi, co ich bolało w rządzeniu, albo ich boli w rządzeniu, szczególnie właśnie po tych czasach Viktora Orbana. No ale porozmawiajmy oczywiście o praktyce i tu muszę cię zaskoczyć, bo rząd do tej pory na razie skupiał się raczej na bilansie, na sprawdzaniu, co poprzednia władza robiła, na takich symbolach. I z jednej strony okej, ludzie tego potrzebowali, a z drugiej może być, że za chwilę będą wymagali jakiejś realnej poprawy w swoim życiu. Bo na przykład zniesiono cenę gwarantowaną na paliwa i ona rzeczywiście, cena tego paliwa spadła, ale z powodu działań amerykańskich, o których wszyscy wiemy, w Iranie paliwo znowu rośnie i miał być wzorem Polski zresztą zniesiony, obniżony, znacznie obniżony VAT na żywność, a nadal większość produktów ma podatek 27%. I owszem, ceny w sklepach nieco spadły, ale to efekt wzmocnienia forinta po wyborach. Natomiast rzeczywiście zrobiono sporo, by rozpocząć to rozliczanie władzy Viktora Orbana. Powołano wiele komisji śledczych w parlamencie. Wprowadzono od teraz obowiązek stawiania się na ich wezwanie. Mamy likwidację niezwykle kontrowersyjnego i szkodliwego Urzędu do Spraw Ochrony Suwerenności. No i przede wszystkim mamy szereg ustaw antykorupcyjnych, czy porządkujących jakby życie publiczne na Węgrzech, które przywróciły tym Węgrom miliardy unijnych środków zawieszonych wcześniej w ramach procedury

0: praworządności i to było naprawdę znaczące i bardzo odczuwalne, znaczy będzie odczuwalne, ale rzeczywiście głośne na Węgrzech, czyli powrót tych miliardów europejskich euro.
1: Elnök úr, ideje távozni.
2: Panie prezydencie, dopóki pan może, jest możliwość, aby odszedł pan z podniesioną głową. Widzę, że ta propozycja najbardziej ekscytuje małą i wielką mafię, ale już wystarczy tych lat waszej służby na ojczyznę.
0: To jest, usłyszeliśmy Petera Modiora, to jest rzecz, która jest najnowsza i to może być jeden z najważniejszych problemów, jaki stanie, politycznych problemów, jaki stanie przed rządem właśnie Petera Modiora. To jest 17. poprawka do ustawy zasadniczej, czyli usunięcie obecnego prezydenta Tomasza Szujoka. Troszeczkę zbyt wcześnie wyskoczył nam premier Modior, ale powiedzmy, te problemy mogą wynikać nie techniczne, bo oni mają 2/3 w parlamencie i spokojnie przegłosują tę poprawkę. Ale to może być polityczny problem, bo i może mieć to duże konsekwencje dla tego rządu. Peter Modior, jak słyszeliśmy od samego początku, mówi, że tak się musi stać i jako premier powtarzał to swoje wezwanie, ale dlaczego powiedziałem, że politycznie może być trudne usunięcie prezydenta? Tak jak mówię, polityczne konsekwencje, bo TISA ma przewagę, ale wielu komentatorów i ekspertów podkreśla, że takie usunięcie, personalne wręcz usunięcie prezydenta, doprowadzi do tego, że normą stanie się polityczna wendeta po wygranych wyborach. Część społeczeństwa rzeczywiście nie odbiera tej decyzji dobrze, a opozycja bije na alarm.
2: Nigdy w taki sposób nie była wykorzystywana większość konstytucyjna, tak jak obecna próba obecnej koalicji rządzącej. To jest upokorzenie prezydenta, to upokorzenie instytucji prezydenta republiki. Dlatego w czwartek o 18:00 przed prezydenckim pałacem Sándora będziemy protestować przeciwko tej poprawce.
0: Ta poprawka, ten protest może być już opóźniony, ponieważ prawdopodobnie dzisiaj albo jutro ta poprawka zostanie przegłosowana w parlamencie. Poprawka, która mówi o tym, że prezydent po prostu kończy swoją kadencję. Tomasz Szujok, czyli prezydent powołany i wybrany przez poprzedni rząd, nie będzie miał wyjścia, będzie musiał ją podpisać, ponieważ nie ma możliwości zawetowania poprawek do ustawy zasadniczej. One są poza jego jurysdykcją. I tak jak powiedział Peter Modiar, jeszcze tego lata Węgry mają mieć nowego prezydenta, ale co oznacza, że pewnie znowu będzie on wybrany przez parlament, a nie w wyborach powszechnych.
3: Piotrze, pytań jeszcze mamy co niemiara, ale musimy niestety kończyć. Tak, Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Obiecuję, że jeszcze się umówimy i porozmawiamy na ten temat.
0: Może na 100 dni Petera Modiora.
3: Bardzo chętnie. Piotrze, bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję.
3: W naszym studiu ja już witam Błażeja Prośniewskiego z redakcji gospodarczej. Zaczynamy Saldo.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Na magazyn zaczynamy od ważnych zmian na rynku pracy. Dziś bowiem w życie wchodzi nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest ograniczenie zatrudniania w ramach fikcyjnych umów B2B czy umów zlecenia. Najważniejsza zmiana, którą przynosi reforma, to prawo okręgowych inspektorów pracy do wydawania decyzji o przekształceniu takich kontraktów w umowę o pracę. Jak mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń, nowe przepisy pozwolą wstawiać się za osobami, których prawa nie są szanowane.
6: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
5: I jak dodaje Janusz Krasoń, nowe uprawnienia pozwolą między innymi walczyć o prawa pracowników świadczących pracę dla jednego pracodawcy, którzy zostali zmuszeni do założenia własnej działalności gospodarczej.
6: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt do pracy i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin albo 12 godzin pracę. W tym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę.
5: Tu dodajmy, że decyzja o przekształcaniu umów cywilnoprawnych w etat będzie poprzedzona postępowaniem, podczas którego obie strony będą mogły się wypowiedzieć, a ich wola ma być respektowana. Decyzja nie będzie działała wstecz. Będzie można się natomiast od niej odwołać do sądu. Dziś po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Te najprawdopodobniej zostaną

0: zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. I to jest dobra wiadomość, bo jak mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak, jeszcze niedawno prawdopodobna była podwyżka stóp.
1: Stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, która poprawia perspektywy inflacji w średnim terminie, a także pozytywne zaskoczenie poziomem inflacji w czerwcu. To wszystko oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie myśleć o podwyżce stóp procentowych NBP, która jeszcze niedawno była wyceniana przez rynek finansowy. I najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian.
0: Jednocześnie w perspektywie pojawiła się obniżka stóp. Według Piotra Bujaka może do niej dojść w przyszłym roku. A to, jak zaznacza Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, dobra wiadomość dla wszystkich spłacających kredyty.
2: Wiele prognoz wskazuje na to, że w przyszłym roku możemy oczekiwać nawet dwóch obniżek stóp procentowych. Będzie to oczywiście dobra informacja dla kredytobiorców, którzy ostatnio musieli borykać się z problemami rosnących oczekiwań na podwyżki. W szczytowych chwilach niepewności związanych z wojną na Bliskim Wschodzie rynek wyceniał nawet 100 punktów bazowych podwyżki w perspektywie 12 miesięcy. Obecnie wskazuje się na to, że tych podwyżek nie powinno mieć miejsca, a stopy procentowe powinny być stabilne.
0: A obecnie, przypomnijmy, główna stopa procentowa w Polsce wynosi 3,75%. Saldo. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Nowe regulacje mają rozszerzyć listę tzw. czarnych praktyk o 12 nowych pozycji. Celem zmian jest m.in. walka z greenwashingiem, czyli tzw. ekościemą, i ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd deklaracjami środowiskowymi, mówi redaktorka naczelna portalu dla handlu.pl Edyta Kochlewska.
3: Chodzi o takie praktyki, które głównie są związane z przedstawianiem się jako podmiot bardzo ekologiczny. Tylko że bardzo często te deklaracje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I chodzi o to, żeby producent nie mógł mówić, że będzie sobie kompensował emisję gazów cieplarnianych w jakiś zupełnie inny sposób, a będzie starał się pokazać na danym produkcie, że to on jest tym prawie że zmniejszaczem emisji gazów cieplarnianych. To jest jedna z takich praktyk, która będzie absolutnie niedozwolona.
0: Zgodnie z założeniami nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 27 września tego roku. Tymczasem za około rok pasażerowie linii lotniczych zaczną korzystać z nowych praw przyjętych właśnie przez Parlament Europejski. Reforma ma sprawić, że dochodzenie odszkodowań będzie prostsze, a przewoźnicy będą musieli przestrzegać nowych obowiązków.
4: Jedną z najważniejszych zmian będzie obowiązek samodzielnego informowania pasażerów o przysługującym im odszkodowaniu. Sprawozdawca reformy Andrzej Nowak przekonuje, że linie lotnicze nie będą mogły ignorować nowych przepisów. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Przepisy obejmują i zabezpieczają prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Unijny komisarz do spraw transportu Apostolos Didikostas zwraca uwagę, że zmiany obejmują nie tylko odszkodowania, ale również codzienne zasady podróżowania. Pasażerowie nie będą zmuszani do pozostania w samolocie. Linie lotnicze muszą także pozwolić rodzicom siedzieć obok swoich dzieci poniżej 14 roku życia bez pobierania dodatkowej opłaty. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek pokazania pełnej ceny biletu z bagażem już na początku rezerwacji, większą ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz utrzymają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
0: W tym roku przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. Ma to być okazja do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu, tak aby stał się on bardziej atrakcyjny. Swoje sugestie w tej sprawie przedstawiła już Komisja Nadzoru Finansowego. Według KNF największym problemem jest obecnie wypłacanie środków z PPK w trakcie oszczędzania. Tymczasem, jak mówi Marta Adam-Świerkocka z zarządu PFR Portal PPK, trwają rozmowy, jak uatrakcyjnić ten program, tak aby zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania.
5: Tu pojawiło się kilka pomysłów. Pojawił się pomysł waloryzacji dopłaty rocznej. Pojawił się także pomysł różnicowania dopłaty od państwa w zależności od długości oszczędzania. Ale chciałabym podkreślić to bardzo wyraźnie. Nikt w żaden sposób nie mówi o ograniczeniu zwrotów z programu.
0: Obecnie, dodajmy, w PPK Polacy zgromadzili już grubo ponad 50 miliardów złotych. Partycypacja w PPK wzrosła na koniec maja do ponad 60%, a liczba aktywnych rachunków zbliżyła się do 5,5 milionów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w

0: wątpią.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czas pracy i zarobki lekarzy na celowniku rządu. Dziś poznamy szczegóły reformy systemu ochrony zdrowia. Niekursujące pociągi i zamknięte molo, coraz więcej utrudnień z powodu huraganowego wiatru. Jak poradzili sobie tegoroczni maturzyści? Za pół godziny wyniki majowych egzaminów. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Po kilku dniach spotkań i narad dziś poznamy konkrety. Chodzi o plan naprawczy dla systemu ochrony zdrowia. Rząd ma się rozprawić m.in. z omijaniem kolejek i z horrendalnymi zarobkami lekarzy. Zmiany mają być pilne, zapowiada premier Donald Tusk.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin i będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Rewolucyjnych zmian nie spodziewa się nasz poranny gość Maciej Konieczny z partii Razem.
3: Istotą problemu jest także to, że cały system kontraktów lekarskich, w których lekarze udają firmy i licytują się między sobą, on jest źródłem tej patologii, jeżeli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia i te kominy płacowe. I nie spodziewam się, żeby ten główny problem został zaadresowany.
1: Szczegóły reformy mamy poznać po południu. Na 13 planowana jest konferencja prasowa szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Teraz skutki huraganowego wiatru. Na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów nie kursują pociągi. Składy PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. Wszystko z powodu drzewa, które runęło na trakcję. Pasażerowie innych pociągów muszą się przesiadać do zastępczych autobusów. Tak jest, przypomnę, na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Z kolei w Gdańsku-Brzeźnie do odwołania zamknięte jest molo. To efekt nieczęstego w lipcu sztormu na Bałtyku. Alerty przed silnym wiatrem obowiązują na całym wybrzeżu. W rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr ma siłę cyklonu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej.
1: Służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Spacery, zwłaszcza wzdłuż linii wybrzeża, nie są dziś wskazane. Znów rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone cofnęły Iranowi licencję na sprzedaż ropy naftowej. To reakcja na irańskie ataki na tankowce w cieśninie Ormuz. W nocy Amerykanie przeprowadzili ataki odwetowe, uderzyli w 80 celów w Iranie. Teheran już zapowiedział miażdżącą odpowiedź na ten atak. A wszystko to w trakcie szczytu NATO w Ankarze. Środa to drugi dzień rozmów przywódców sojuszu. Groźny incydent na SOR-ze w Suwałkach. Pacjent zaatakował ratownika medycznego i lekarza. Agresorem był mężczyzna, któremu medycy udzielali pomocy.
5: Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego w celu uzyskania pomocy medycznej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi. Agresywny mężczyzna został

0: ujęty przez personel medyczny, a obecnie pozostaje pod opieką lekarzy.
1: Mówił Karol Górski z suwalskiej policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tego zajścia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i ratownika medycznego. Za pół godziny wszystko stanie się jasne. Maturzyści poznają wyniki majowego egzaminu dojrzałości. Z tymi wynikami będą się niedługo starać o przyjęcie na studia. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
2: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
2: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: 8:30 to dla maturzystów będzie godzina zero. Wyniki będzie można sprawdzać na 2 sposoby: online lub w szkołach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wciąż wieje najmocniej na wybrzeżu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej. To porywy do ponad 100 km na godzinę. Wiatr zacznie słabnąć po południu. Będzie niezbyt ciepło, od 12 stopni na Podlasiu do 18 w głębi kraju i 22 na zachodzie. Do tego sporo przelotnego deszczu, a na północnym wschodzie także lokalne burze.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, 8:06 na zegarach, środa, 8 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie. Już żałuję, że to ostatnia godzina naszego porannego spotkania, ale widziałem, Ewa Wasążnik już przyszła do pracy i spotka się z Państwem o godzinie 9:00. Też by chciała z Państwem porozmawiać. Przed nami 189 dzień roku, słońce wzeszło o 4:24, a zajdzie o 20:57. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz, Prokop i Wirginia. Państwu składamy najlepsze życzenia, a ja już przywitam gościa w studiu. Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry.
6: I razem z panem posłem i z państwem wysłuchamy teraz krótkiego wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego, który jest na szczycie NATO w Ankarze i tam relacjonował pierwsze godziny obrad.
8: Bardzo się cieszę, że reprezentuję Rzeczpospolitą Polską na szczycie NATO w Ankarze. Przyjeżdżamy tutaj oczywiście z naszymi strategicznymi celami. Strategicznym celem Rzeczpospolitej jest oczywiście wzmocnienie sojuszu i solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim. To dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej, dla całej Europy Wschodniej, a więc solidarność sojuszu i zbudowanie tej solidarności, potwierdzenie jej na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowe i zasadnicze. To także moment do budowania relacji transatlantyckich. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą. To drugi punkt, którego realizację przyjmujemy w Rzeczpospolitej jako strategiczny. To także potwierdzenie głównego zagrożenia dla Polski i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, jakim jest niezmiennie od wieków, powiedziałbym, z całą pewnością od wieków, ostatnio od dekad i od lat Federacja Rosyjska, więc to także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dla mnie jako dla prezydenta Polski to także okazja do tego, aby powiedzieć, jak Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Przypomnę oczywiście, że wydajemy blisko 5% PKB na budowanie naszej odpowiedzialności wojskowej, na siły zbrojne Rzeczpospolitej. Polska jest przykładowym sojusznikiem, jest sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów i myślę, że ten przykład Polski będzie także ważny na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście mamy też kwestie, które są od dekad nierozwiązane w Sojuszu Północnoatlantyckim.

0: Kim będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, a więc rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej Polskiej, do Europy Środkowej. Podwójne zastosowanie rurociągów, tej infrastruktury dual use, daje też możliwość budowania bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO, więc dla mnie to jest także okazja i dla całej Europy Środkowej do tego, aby jeszcze raz podnieść tę kwestię. Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Polski.
1: Prawdę mówiąc, wypisałem trzy najważniejsze punkty z tego wystąpienia i prezydent sam je podsumował na końcu, więc nie będę powtarzać, a to oznacza, że zaczynamy rozmowę polityczną.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Witam jeszcze raz.
1: Czy pan się zgadza z prezydentem Karolem Nawrockim, że strategicznym celem jest zbudowanie solidarności sojuszu i że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy transatlantyckiej?
3: To jest stanowisko rządu przygotowane dla prezydenta. My niezmiennie od wielu, wielu lat, jeżeli pojawiamy się na szczytach, to dbamy o to, żeby wzmacniać flankę wschodnią, co się bezpośrednio wiąże z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej, i wzmacnianie flanki wschodniej NATO, czyli mówiąc wprost polskiej granicy wschodniej, nie jest abstrakcyjnym konceptem, tylko dotyczy bardzo ściśle zagrożeń płynących ze strony Federacji Rosyjskiej. Jeżeli chodzi o obecność Stanów Zjednoczonych w NATO, tutaj nasze stanowisko sojusznicze jest również niezmienne, jeżeli chodzi od wielu, wielu lat o twardą obecność Stanów Zjednoczonych. To tak naprawdę Donald Trump w rozmaitych wypowiedziach trochę wprowadził nerwów w debatę.
1: Sam mówił, że nie przyleciałby prawdopodobnie na szczyt NATO, gdyby nie to, że jest organizowany przez jego przyjaciela, czyli Recep'a Tayyipa Erdoğana.
3: Słuchałem tej wypowiedzi i przez lata nie mieliśmy wątpliwości, jak strategicznym filarem jest obecność Stanów Zjednoczonych w NATO. To, co się udało zrobić, tutaj chcę coś pozytywnego powiedzieć o polityce Donalda Trumpa, to jest oczywiście zmobilizowanie państw członkowskich do większych wydatków na zbrojenia. To ma oczywiście dotyczyć sił narodowych poszczególnych państw członkowskich, ale te siły narodowe i wydatki narodowe składają się potem na potencjał całego NATO. I z tego punktu widzenia jest to oczywiście dobra polityka. Cieszę się, że prezydent po raz kolejny chwali rząd, nawet jeżeli nie nazywa tego expressis verbis, no bo 5% PKB na zbrojenie to jest zasługa rządu Donalda Tuska i to jest zasługa tego rządu, bo to po raz pierwszy ten rząd wydaje 5% PKB. Ten pułap był wielokrotnie przedmiotem pewnego celu, do którego próbowały dążyć poprzednie rządy, ale to ten rząd osiągnął ten pułap wydatków na zbrojenie, który jest absolutnie imponujący.
1: Rekordowy w Europie.
3: Rekordowy w Europie, ale w ogóle imponujący, jeżeli patrzy się na wydatki innych państw. Zapomniał jeszcze tylko prezydent pogratulować po raz kolejny, bo już raz się zapomniał i to zrobił, skorzystania z programu europejskiego SAFE, dlatego że obok tych 5% PKB na zbrojenie, czyli to jest 200 miliardów złotych, Polska prowadzi najbardziej spektakularny program we wszystkich państwach członkowskich NATO.
1: Prawda, były także dane banków świadczące o tym, jak olbrzymim impulsem dla przemysłu zbrojeniowego w Polsce. To są rekordy, jeśli chodzi o wzrost o ponad 100%.
3: To są rekordy i to jest najbardziej imponujące przedsięwzięcie pośród wszystkich państw członkowskich, jeżeli chodzi o inwestycje w przemysł zbrojeniowy, a ja przy każdej okazji będę przypominał, że to nie tylko inwestycje w bezpieczeństwo, ale również w polską gospodarkę i w nowe technologie. I to jest również bardzo twardo związane z inwestycjami w polskie fabryki. Nigdy wcześniej Błaszczak, Macierewicz, nikt wcześniej z grona Jarosława Kaczyńskiego i ulubieńców pana prezydenta Nawrockiego nie inwestował w polski przemysł. To były zawsze pieniądze wydawane za granicą. to były pożyczki zaciągane na wyższy procent.

0: niż safe i wreszcie bardzo słabo wyglądały te ustalenia dotyczące ewentualnych reinwestycji, czyli tak zwanego offsetu ze strony partnerów. Dzisiaj o nic się nie prosimy, o żadne offsety, o żadne reinwestycje, na to nie czekamy, tylko sami to robimy i robimy to na długie, długie, trwałe lata.
1: A i część pozostałych państw, które mogą korzystać z programu safe, zamawia produkty czy produkcje w polskich firmach.
0: No i na koniec jeszcze, broń Boże, to nie jest kwestia złośliwości, tylko bardzo dobrego nastroju u pana redaktora w radiowym studio. Prezydent wziął sobie do serca słowa Radosława Sikorskiego, bo powiedział, reprezentuje Polskę dzisiaj na szczycie w NATO. Tak, zgadza się, prezydent reprezentuje, nie rządzi.
1: Ach, teraz zrozumiałem ten przytyk. Panie pośle, ale można odnieść wrażenie takiej lekkiej niespójności, bo z jednej strony Amerykanie mówią, wycofujemy się z Europy, będziemy zmniejszać, redukować liczbę żołnierzy, a z drugiej strony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Cezary Tomczyk mówią, w ciągu 8 tygodni przyjadą tutaj ci żołnierze, w których rotacja została wstrzymana te kilkanaście tygodni temu.
0: Rotacja została oficjalnie i tak strona polska została poinformowana, przywrócona. To znaczy ci żołnierze, którzy mieli tutaj pojawić się, pojawią się, ale my równolegle, i to jest też deklaracja strony amerykańskiej, z której się bardzo cieszymy, jesteśmy w trakcie ustaleń dotyczących stałej bazy w Polsce. To Amerykanie zdecydują, bo mają kilka propozycji przygotowanych przez rząd polski, ostatecznie w którym miejscu te bazę będą tworzyć. Stała baza to jest przedsięwzięcie trochę o innym charakterze niż baza rotacyjna, no bo jeżeli przyjedzie kilka tysięcy żołnierzy, to zawsze mnożymy to razy 3-4, dlatego że przyjeżdżają rodziny i jeszcze mnóstwo obsługi całej bazy i to wszystko jest zawsze planowane na wiele, wiele lat do przodu, dlatego że to są, mówiąc wprost, przeprowadzki tych żołnierzy i rodzin na inne terytorium, w tym przypadku na terytorium Rzeczpospolitej.
1: A jak panie pośle odpowiadacie na zarzut, że licytujecie się wy jako koalicja rządząca, jako koalicja obywatelska, że licytujecie się z Prawem i Sprawiedliwością na to, kto pomógł Ukrainie mniej?
0: My się nie licytujemy i tutaj akurat prezydent Nawrocki pośrednio znów wspierał rząd, chociaż może nie miał nawet takiego zamiaru, bo tak bardzo ochoczo wskazuje Federację Rosyjską jako, Ameryki nie odkrywa, żeby sprawa była jasna, jako głównego agresora i największe zagrożenie. Zresztą NATO powstało przeciwko Rosji Sowieckiej. Więc
1: jako też, sojusz obronny.
0: Oczywiście to też nie jest odkrycie, które dokonał pan prezydent. I sytuacja jest niezmienna, a nawet otrzeźwiająca dla tych, którzy już uważali, że problemów z wojnami w tej części świata nie będzie. Zatem tu prezydent, wskazując na Federację Rosyjską, pośrednio popiera wszystkie działania wspierające Ukrainę.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja słów prezydenta.
0: No nie wiem, bo jeśli chce być wewnętrznie spójny i logiczny, to inaczej nie możemy z logicznego punktu widzenia analizować tych słów. Jak ja sobie przypomnę byłego rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego, czy wypowiedzi Błaszczaka, takie strategiczne, że oddalamy zagrożenie od granic polskich, jak tam polskie rakiety, czy polskie czołgi walczą, czy są wykorzystywane do walki z agresorem.
1: To nie muszą być tutaj.
0: Tak, to jest, jeszcze wtedy nie używali nazwy proxy, wojna. To wszystko dzieje się, ten teatr wojny jest w ogóle nie na naszym, czy na innym terytorium. I opowiadali o tym, aż tu nagle się zacięli i atakują wsparcie militarne na rzecz Ukrainy, które jest 15-krotnie mniejsze, gdyby porównać ich czasy z naszymi. My nie krytykowaliśmy, bo rozumieliśmy to, o czym oni wtedy mówili. Dzisiaj rżną naprawdę niemądrych ludzi, najdelikatniej rzecz ujmując, i opowiadają jakieś bzdury, bo odkryli polityczne złoto w atakowaniu strony ukraińskiej, zapomnieli

0: Przypominając, że inną rzeczą są dyskusje dotyczące polityki relacji dwóch państw, a inną rzeczą jest strategiczne myślenie o oddalaniu Teatru Wojennego od granic Rzeczpospolitej.
1: Ale to była potrzeba ujawnienia pełnej listy tych donacji?
0: One są na tyle, powiedziałbym, ogólne, już nie mówiąc o tym, że w przestrzeni publicznej bardzo dużo informacji na ten temat się pojawiało. Sam Andrzej Duda pokazywał mnóstwo przykładów dotyczących polskiego uzbrojenia walczącego na terytorium Ukrainy. Dużo się o tym mówiło, te analizy jakoś tam można było prawdopodobnie zrekonstruować z już danych.
1: Czyli nie stanowiło
0: ogólnych
1: to zagrożenia ani dla bezpieczeństwa Polski, ani dla bezpieczeństwa
0: to by
1: Ukrainy.
0: Nie było, gdyby stanowiło, nie byłoby w żaden sposób to odtajnione. Już nie mówiąc o tym, że panie redaktorze, bardzo dużo dyskusji toczy się jednak. To też ma swój charakter odstraszający i to też ma swoje zastosowanie w takiej komunikacji w czasach wojennych czy okołowojennych, gdzie jednak o zbrojeniu się mówi. No, potencjał zbrojeniowy prezentuje się bardzo często na defiladach, czy robi się demonstracyjne pokazy, no bo to też ma swój charakter odstraszający, czy pokazuje pewien potencjał. Bez przesady, gdyby cokolwiek miało być zagrożeniem, to by to nie było odtajnione. Natomiast zachowanie, ja już widziałem PiS, czy w ogóle to środowisko pisowskie w różnych sytuacjach, tak nisko jeszcze nigdy nie upadli.
1: Zmieniamy temat. Czy minister Sobierańska-Grenda przedstawi takie propozycje zmian w ochronie zdrowia, które uchronią ją przed dymisją?
0: Tego nie wiem, ale tak czytam wypowiedź pana premiera z dnia wczorajszego, że częściowo już te zadania wykonała i dzisiaj jest ten dzień, w którym one będą analizowane i pewnie jakoś komunikowane, chociaż nie mam precyzyjnej wiedzy, jak to będzie przedstawiane i komunikowane, ale tak zrozumiałem, że z tego zadania zeszłotygodniowego, które zostało postawione, się wywiązała. Premier dawał do zrozumienia, że to są skomplikowane i nie zawsze łatwe reformy, więc domyślam się, że ileś tych ważnych aspektów zostało w tych reformach przedstawione. Dzisiaj takim palącym tematem jest racjonalizacja wydatków dotyczących płac. Bo ja już nie mówię o tych bulwersujących, czy wręcz patologicznych przykładach dotyczących wydatków, czy wycen procedur medycznych. Ale coś jest jednak nie tak.
1: Tylko wie pan, panie pośle, ja się zastanawiam, no bo nawet NFZ informuje o tym, że wyniki kontroli z 2023, z 2024 roku wskazywały na to, że w 90 kilku % placówek dochodzi do nieprawidłowości. Dlaczego potrzeba była afery w Szpitalu Południowym, żebyście zajęli się tym problemem?
0: Nieprawidłowości to jest chyba mimo wszystko trochę inna dziedzina od racjonalizacji wydatków na płace. Bo i tutaj oczywiście też jest przestrzeń do naprawy, jeżeli chodzi o cyfryzację, o dużo lepszy przegląd, czy lepsze kompetencje dla NFZ-u, jeżeli chodzi o monitorowanie czasu pracy, o nieprzekraczanie pewnych limitów dotyczących czasu pracy lekarzy. Mieszanie różnych kontraktów.
1: Nie istnieją na chwilę obecną.
0: Co do zasady, one nie istnieją i w tych patologicznych przypadkach, którymi zajmuje się już prokuratura, nie NFZ, tylko prokuratura, bo to jest, w ogóle prokuratura ma pełne ręce roboty, jeżeli chodzi o te śledztwa. No, są tacy, którzy z doby 24-godzinnej zrobili 36-godzinną dobę. Więc oczywiście wiadomo, że to jest przewał. No tutaj nie ma dwóch zdań.
1: Kasowali w godzinę 20 kilka tysięcy.
0: No to już jest patologia patologii. Ale tam, jak wiemy i czytamy, to się wytrawni zawodnicy za to wzięli.
1: Jasne, tylko że
0: którzy mieli praktykę.
1: System umożliwia takie praktyki. To jest zasadniczy problem. Tylko że system umożliwia takie patologie. To jest zasadniczy problem.
0: Tak? Dlatego trzeba go reformować. I szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś dzisiaj powie, że może trochę za późno, to ja mówię, to tym bardziej szybko trzeba to zrobić.
1: Nie braknie wam odwagi, żeby to była kompleksowa reforma, a nie pudrowanie, przepraszam za określenie, trupa?
0: Wydaje mi się, że tutaj na pudrowaniu się już nic nie zrobi, dlatego że...
1: Można sobie kupić czas do

0: wyborów jeszcze.
1: My dołożyliśmy 20 miliardów złotych do budżetu NFZ-u. Jak dzisiaj spojrzymy na skalę wydatków na płace i tę najbardziej chłonną część systemu, no to coś z tym trzeba zrobić, dlatego że w centrum wydatków jest pacjent i te wydatki są dla pacjenta, a nie dla jeszcze większych milionów.
0: Na chwilę obecną pacjent jest przedmiotem do tego, żeby lekarze zarabiali gigantyczne kwoty.
1: Przywróćmy jak najbardziej właściwe proporcje, bo jeżeli nawet krytykujemy niektóre zarobki lekarzy, to nie jest nagonka na lekarzy, bo dla ich również zdrowia społecznego i wpisania się w takie normalne obowiązki państwowe też trzeba i w ogóle dla jakości tego zawodu zracjonalizować pewne wydatki, no bo te wszystkie patologiczne sytuacje również niepotrzebnie obciążają tych, którzy tego nie robią.
0: Będzie rekonstrukcja rządu? Potrzebna jest rekonstrukcja rządu?
1: Ja nie wykluczam i to mówię bardziej na prawach obserwatora i już osoby, która długo spędziła czasu, czy wiele lat swojego życia w polityce. To jest taki czas, w którym prawdopodobnie w tym nowym sezonie mogą się pojawić nowe propozycje personalne. To będzie ostatnia prosta i nie wykluczam, czy moja intuicja mówi mi, że tak, że pewnie w wielu dziedzinach mogą się takie nowe rozwiązania pojawić, ale dzisiaj za bardzo bym nie zajmował głowy tego typu personalnymi sprawami, bo jest ileś rzeczy, takich kilka spraw palących do załatwienia.
0: To ja nie o personalia zapytam, a o skład koalicji rządzącej. Czy w tę ostatnią prostą przed kampanią chcecie wejść z Polską 2050, czy bez Polski 2050?
1: My mamy koalicję, a ta koalicja
0: trzeszczy.
1: No, bez przesady, panie redaktorze.
0: Znaczy na linii koalicja Polska 2050.
1: Ale jeżeli sobie tak na spokojnie spojrzymy, jak wyglądały poprzednie koalicje, to one naprawdę trzeszczały, bo myśmy nigdy nie stracili większości parlamentarnej i mam przekonanie, że jej nie stracimy, a to jest fundamentem w ogóle funkcjonowania koalicji. Jeżeli mamy na podstawie tego kryterium oceniać tę koalicję, no to ona działa dobrze, dlatego że my nigdy nie straciliśmy większości parlamentarnej. I mam nadzieję, że te wszystkie sprawy dotyczące ambicji politycznych, a czasami nawet frustracji politycznych, bo frustracje biorą się ze słabych notowań tych, którzy kiedyś mieli lepsze
0: ambicji.
1: I niespełnionych ambicji, że one nie doprowadzą do zaburzenia funkcjonowania większości parlamentarnej. Mamy większość, to znaczy, że wypełniamy te zobowiązania z 2023 roku i jesteśmy odpowiedzialni za Polskę. Wyłamuje się ktoś z większości, no to idzie na zwarcie i zaczyna służyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo przecież oni na to czekają. To jest proste jak układanka przedszkolna, nawet nie trzeba dostać się do szkoły średniej.
0: Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO.

0: Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Klimat jaki jest, każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
4: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
4: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
2: I na stronie polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
6: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 8:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek prezydent o szczycie NATO w Ankarze. Strategicznym celem Polski jest wzmocnienie sojuszu i solidarność, mówił Karol Nawrocki.
8: Solidarność sojuszu i zbudowanie tej solidarności, potwierdzenie jej na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowe i zasadnicze. To także moment do budowania relacji transatlantyckich. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
7: Razem z prezydentem w stolicy Turcji są ministrowie obrony i spraw zagranicznych. Wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę z USA o centrum serwisowania pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Oprócz Polski dokument podpisali również Niemcy, Holandia i Szwecja. Ograniczenie kominów płacowych, uporządkowanie czasu pracy lekarzy oraz przyspieszenie wdrażania e-rejestracji. Tak według zapowiedzi ma wyglądać reforma służby zdrowia. Szczegóły po południu ma przedstawić ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szczególnie bulwersują zarobki lekarzy. Wirtualna Polska opisała przypadek szpitala w Mogilnie, gdzie niektórzy medycy mieli zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę. To wyłudzenie pieniędzy, mówił w Polskim Radiu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
9: Chci to wyjaśnić prokuratura i niezależny sąd. My również wszczęliśmy postępowanie w tej sprawie jako Naczelna Izba Lekarska. Natomiast tak, tutaj nie mówimy o zarobkach lekarzy, tylko mówimy o jakimś procederze, który pokazuje bezsilność systemu.
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że część zmian zapadnie natychmiast, inne będą wymagały ustaw. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Kierownik ratowników w Ustce Piotr Wasilewski apeluje, by nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
10: Większość wybrzeża polskiego w tej chwili w kolorze czerwonym. Warunki są dosyć ciężkie i nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej Polsce. Trudne warunki nad morzem mogą utrzymywać się jeszcze przez najbliższe dwa dni. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Roch Kowalski jest już gotowy.

Ostrzeżenia, o których wspominał Państwu Łukasz Jakubowski, obowiązują trzeciego stopnia ostrzeżenia dla dwóch powiatów, Puckiego i Nowodworskiego, a alertami drugiego stopnia objęte są tereny Pomorza Środkowego oraz Pomorza Gdańskiego, a także okolic Zalewu Wiślanego. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 22 stopni i tyle będzie na zachodzie kraju. W centrum i na południu od 19 do 21, nad Bałtykiem 18, a najchłodniej na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam tylko 13 stopni. W całym kraju pochmurno z możliwymi lokalnymi przelotnymi opadami deszczu, a na Warmii, Mazurach i na Podlasiu możliwe.

0: burzę.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 8:34 na zegarach. Za chwilę będziemy komentować polskie życie polityczne, a także szczyt NATO w Ankarze, ale najpierw porozmawiamy o sytuacji na kolei.
2: Stan dnia.
0: Pogoda w tym roku nie rozpieszcza ani kolejarzy, ani pasażerów. Z nami teraz Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dziś wczesnym ranem zawieszono kursowanie pociągów na odcinku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Nad sieć trakcyjną osunęło się drzewo. Proszę powiedzieć, czy ruch na tym szlaku jest nadal zawieszony?
3: Od godziny 7 rano pociągi mogą kursować linią kolejową numer 8 na odcinku Suchedniów Skarżysko-Kamienna, z tym, że jest on ograniczony do jednego z dwóch torów. Rzeczywiście to była dość trudna noc, jeżeli chodzi o linie kolejowe, ze względu szczególnie na kwestie związane z drzewami, które uszkadzały sieć trakcyjną. Ten przypadek tutaj na linii kolejowej numer 8 jest dobrym tego przykładem.
0: A proszę powiedzieć, jakie to tworzy konsekwencje dla pasażerów? Czy jakieś pociągi zostały odwołane, czy po prostu przez prowadzenie ruchu jednym torem one są opóźnione?
3: Jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację, no to ze względu na to, że linia kolejowa była zamknięta mniej więcej od godziny tuż przed czwartą nad ranem do godziny siódmej, no to dwa pociągi dalekobieżne zostały skierowane na trasy objazdowe z wykorzystaniem centralnej magistrali kolejowej. Natomiast teraz, gdy mamy jeden tor już czynny, no to wszystkie pociągi mogą realizować kursy na tej swojej podstawowej trasie. Natomiast ze względu na konieczność wykonania dodatkowych mijanek, no to może się okazać, że są jakieś drobne, niewielkie zmiany w organizacji ruchu pociągów, opóźnienia.
0: Jak długo może potrwać przywracanie szlaku do pełnej przepustowości?
3: No jest to dość skomplikowana naprawa, ponieważ oprócz tego, że została uszkodzona sieć trakcyjna, to zniszczony został też słup wsporczy, także szacujemy, że prace potrwają dziś przez cały dzień.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i trzymamy kciuki za kolejarzy i za pasażerów. Piotr Chamarnik, zespół prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych. Spokojnego dnia.
3: Dziękuję pięknie.
2: Komentarz.
0: Marzena Tabor-Olszewska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, słyszymy się?
4: Tak jest.
0: Słyszymy
4: Halo?
0: Się. Tak, tak, jesteśmy, jesteśmy. Wszystko jest w porządku z połączeniem, tak?
4: Tak, wszystko dobrze.
0: Bardzo
4: słyszę.
0: Się cieszę. Pani redaktor, jakich zmian spodziewa się pani dzisiaj w ochronie zdrowia? Jakie zmiany zaprezentuje minister Sobierańska-Grenda? Czy to będzie kompleksowa, całościowa, szeroka reforma ochrony zdrowia, czy punktowe rozwiązywanie problemów związanych z kolejkami czy z kominami płacowymi?
4: No i tutaj mam rozdźwięk pomiędzy tym, czego się spodziewam, a tego, czego uważam, że Polki i Polacy oczekują i co powinniśmy usłyszeć dzisiaj. Mianowicie uważam, że jednak zaproponowane zostaną punktowe zmiany. Obawiam się, że głównym tematem będzie właśnie kwestia płac lekarzy i pensji lekarzy, która nie jest tak naprawdę najbardziej paląca z punktu widzenia pacjentów. Z punktu widzenia pacjentów największym problemem jest dostęp do świadczeń, są kolejki i jest kwestia no, takiego niepokoju, czy będę na czas mógł mieć udzieloną pomoc medyczną w sytuacji, w której rzeczywiście coś poważnego mi się stanie. Nie mówię oczywiście o SOR-ach, ale mówię o tych poważnych zachorowaniach, które powinny być wcześniej diagnozowane, które powinny być objęte profilaktyką. No i oczywiście kwestia

0: przesunięcia akcentów z drogich świadczeń szpitalnych na takie świadczenia ambulatoryjne, które oczywiście są mniej korzystne dla dyrektorów szpitali, bo nie idą za nimi takie pieniądze, ale jednocześnie są lepsze dla pacjentów. Tego wszystkiego bym oczekiwała. Kwestia płac dla lekarzy to jest kwestia jakaś tam oczywiście, ale na pewno nie pierwszorzędna. Kwestią, natomiast obawiam się, że usłyszymy tutaj doraźne pomysły. Ten czas, który pan premier wyznaczył na takie ultimatum dla ministra zdrowia, żeby te pomysły przedstawić, tak naprawdę to też jest jakaś kuriozalna sytuacja, bo przecież ministra powinna mieć de facto w szufladzie gotowe, po prostu gotowe pomysły, gotowe projekty na naprawę polskiej służby zdrowia. Przecież nie jest od wczoraj ministrą zdrowia, więc tak naprawdę ja nie rozumiem tego, co się miało wydarzyć przez te kilkadziesiąt godzin. Słyszę, że były intensywne prace, słyszę, że zostaną przedstawione konkretne pomysły. No i jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie przedstawione, ale nie mam złudzeń, że to nie będzie kompleksowy, spójny plan, bo on powinien być gotowy już wcześniej i powinien być planem rządu Donalda Tuska, a nie doraźnym jakimś pomysłem ratowania sytuacji w sytuacji kryzysowej.
1: Ale da się te wszystkie problemy w ochronie zdrowia rozwiązać punktowymi pomysłami?
0: Nie, właśnie nie, absolutnie się nie da. I dlatego
1: czy jak się załata dziurę w jednym miejscu,
0: plan,
1: to się pojawi w drugim.
0: Dokładnie tak to wygląda. Potrzebny jest nam remont generalny polskiej ochrony zdrowia, a nie szpachlowanie w tych miejscach, w których pojawiły się pęknięcia. No, niestety sposób politycznej podjęcia politycznej odpowiedzialności za tę całą sytuację, no też rodzi jakieś pytania, czy tak naprawdę obie panie wiceprezydent Warszawy to są osoby, do których powinny być adresowane największe pretensje. No bo mamy informacje, wiemy o tym, że takie sytuacje nieprawidłowości w różnych placówkach miały miejsce, no nie tylko w szpitalu południowym. Więc no myślę, że tutaj absolutnie potrzebne są duże zmiany, a pan premier trochę postawił na przeczekanie tej sytuacji. Oczywiście wie, że Polacy oczekują jakichś rozwiązań, oczekują reakcji, oczekują konkretów, oczekują w końcu tego, co rząd obiecywał, że będzie robione, czyli robimy, nie gadamy, tak? To jest hasło tego rządu, więc oczekują Polacy tego, żeby coś zostało zrobione z tą polską ochroną zdrowia. Więc te pomysły będą, ale czy będą kompleksowe i czy będą remedium na każdą naszą bolączkę, nie mam złudzeń, że nie.
1: Ale tak się zastanawiam, pani redaktor, czy rządowi brakuje odwagi, żeby takie zmiany wprowadzać na rok przed wyborami, co jest ryzykowne dosyć, jeśli chodzi o to, jakie skutki może przynieść reforma, czy brakuje pomysłów?
0: Ja myślę, że jednego i drugiego. To znaczy odwaga byłaby potrzebna tak naprawdę w pierwszej połowie tej kadencji, ale było oczekiwanie, że Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie i że wtedy wszystkie pomysły zostaną wdrożone od ręki. To było myślenie życzeniowe, ono się nie spełniło i wygląda na to, że nie było planu B, nie było planu, co by było, kiedy wygra kandydat nie z Koalicji Obywatelskiej. No i niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że trochę te plany i pomysły są doraźnie wymyślane na potrzeby sytuacji. W tej chwili, jak powiedziałam, ta sytuacja jest kryzysowa. I największym problemem jest to, że te działania, które są podejmowane, nie są obliczane właśnie na długofalową naprawę systemu ochrony zdrowia, tylko jednak na ratowanie politycznej twarzy rządu Donalda Tuska. No oczywiście to rozumiem, tak, ale za półtora roku wybory to jest już też paląca sytuacja. Ale absolutnie oczekiwalibyśmy zmniejszenia kolejek, zwiększenia dostępów do świadczeń, I nie jest to nic związanego tak naprawdę paradoksalnie z

0: polityką. Tutaj potrzeba biznesowego myślenia, tutaj potrzeba systemowego myślenia. I myślę, że wyborcy innych partii, Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych partii, doceniliby tak samo, jeżeli by te kolejki się zmniejszyły, jeżeli by dobre rozwiązania dla pacjentów weszły w życie.
1: No tak, tylko gorzej, jeśli na chwilę przed wyborami powstałby chaos w ramach tej reformy. Na to politycy raczej sobie nie chcą pozwolić, ale...
0: Panie redaktorze, ale czy ten chaos może być jeszcze większy? Tak się zastanawiam,
1: to dobre pytanie.
0: Bo wydaje mi się, że osiągnęliśmy pewien poziom absurdu, który no po prostu to już tylko chyba może być lepiej w tym momencie.
1: Jest coś w tym na rzeczy. Pani redaktor, a powiedziawszy to wszystko, myśli pani, że minister Sobierańska-Grenda ocali swoje stanowisko? Bo wczorajsza wypowiedź premiera brzmiała w ten sposób, jakby to właśnie z minister Sobierańską-Grendą on, premier, chciał te zmiany w ochronie zdrowia przeprowadzać.
0: Wiele na to wskazuje. Premier postawił na ministrę Sobierańską-Grendę, no właściwie to była jego autorska decyzja i wygląda na to, że bronił jej do końca. No ale chyba ten koniec powoli nadchodzi. Czytam w mediach, że wskazywane jest nazwisko Jakuba Szulca, wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na nowego potencjalnego ministra zdrowia. No wciąż są to jakieś osoby z kręgu obecnych decydentów. Czy to coś zmieni? Nie wiem. Myślę, że Jolanta Sobierańska-Grenda miała dość czasu, żeby zaprezentować się jako ten skuteczny, właśnie ta skuteczna bizneswoman w cudzysłowie, ta skuteczna osoba spoza polityki, ale znająca się na systemie, znająca się na rozwiązaniach. Ja nie widzę tego, żeby przełożyła to na tą dużą skalę, na skalę całej Polski niestety i trochę nie dziwiłabym się decyzji premiera, gdyby jednak do tej dymisji doszło.
1: Tylko być może nie dziś, a w ramach większej rekonstrukcji rządu. O tym nawet mówił przed chwilą poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, że na ten ostatni etap rządów w tej kadencji, na ostatnią prostą przed wyborami potrzebne byłoby jakieś nowe otwarcie. Czy rzeczywiście spodziewałaby się pani szerszej rekonstrukcji rządu i czy kolejna rekonstrukcja byłaby w stanie temu gabinetowi i notowaniom partii koalicyjnych pomóc?
0: Czytam dzisiejszą stronę RP.pl Rzeczpospolitej i widzę najnowsze notowania, najnowszy sondaż Ibrisu przeprowadzony właśnie dla nas i widzę, że sondaże i poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości są właściwie zabetonowane. Tutaj poruszamy się w górę i w dół od wielu tygodni w granicach błędu statystycznego i myślę, że nawet rewolucja w rządzie, nawet rekonstrukcja rządu niewiele by w tej mierze zmieniła, więc nie wiem, jakie są plany premiera Donalda Tuska. Czy on wykalkuluje, że opłaci mu się ta szeroka rekonstrukcja? Byłabym tu sceptyczna, czy to będzie ten game changer. Raczej nie. Widzę, że największym problemem tak naprawdę zarówno Donalda Tuska, jak i jego głównego konkurenta Jarosława Kaczyńskiego jest rosnąca pozycja obu konfederacji, które właśnie powolutku Konfederacja dobija już do 13,3%, taki wynik widzę na stronie RP.pl. Konfederacja Korony Polskiej 11%, to jest skok z 8,8% i 54 mandaty potencjalnie w Sejmie. No i to jest coś, na czym pozostali politycy i kandydaci do przyszłego rozdania w Sejmie powinni, na czym powinni się skupić. Bo tak naprawdę te obie konfederacje rosną nie ze względu na to, że Polacy nagle pokochali Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka czy Grzegorza Brauna. One rosną na frustracji osób, które wcześniej wybierały jedną z partii duopolu, ale już po prostu mają dość. Mają dość afer, mają dość przekrzykiwania się, mają dość wojny pomiędzy pałacami. No i niestety jest to taki desperacki ruch poparcia. Oczywiście sondaże to nie są wybory, sondaże to nie jest...

0: nie przekładają się bezpośrednio na mandaty w Sejmie, ale jednak no, jest to bardzo wyraźny ruch w tych sondażach i myślę, że na tym politycy powinni się skupiać w najbliższym czasie.
1: To pani redaktor, jeszcze ad vocem do rekonstrukcji rządu, bo wczoraj słuchałem ministra Waldemara Żurka w TVN24 i zwróciłem uwagę na jego wypowiedź, kiedy mówił, że jeśli dotrwam na stanowisku, mowa była chyba o okolicach sierpnia, użył takiej frazy i tutaj aż korci mnie, żeby panią zapytać o te doniesienia medialne, o potencjalnym, aż już z uśmiechem o tym mówię, o potencjalnym zastąpieniu Waldemara Żurka przez Romana Giertycha.
0: No byłby to jakiś wyrazisty ruch, no, o tak to bym to nazwała. Tak bym to określiła. Być może taki szczery ze strony rządzącej, bo wyrażałby po prostu politykę w zakresie sprawiedliwości, sądownictwa i systemu sprawiedliwości w Polsce, ale też myślę, że te rotacje zbyt częste i ta wymiana ministrów dla samej wymiany będzie przez Polaków jednak negatywnie oceniona. I myślę też, że Romanowi Giertychowi jest bardzo wygodnie z takiego tylnego siedzenia sterować różnymi sytuacjami. Nie zapominajmy, że jest też czynnym adwokatem, więc myślę, że skupia się na tej swojej działalności, ma swoją rolę do odegrania w tym rozdaniu. Będę to z uwagą obserwować. Nie mówię, nie przesądzam tutaj, czy to mogłoby się stać, czy nie. Myślę, że tak, ale jakie będą tego skutki, no to wszyscy zobaczymy.
1: Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Komentarz.
1: Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Na co zwrócić uwagę, na co my, słuchacze, mamy zwracać uwagę, kiedy będziemy patrzeć i czytać o ustaleniach, o efektach szczytu NATO w Ankarze? Co jest najważniejsze podczas tego spotkania liderów?
3: Na to, czy był to szczyt konstruktywny, a niekoniecznie przełomowy, bo ta przełomowość tych szczytów natowskich przez ostatnie lata na ogół się wiąże z jakąś dużą awanturą na linii Donald Trump i pozostali liderzy, no albo rzeczywiście na takich personaliach, znaczy tych takich personalnych nastrojach pomiędzy liderami. Ja uważam, że tutaj trzeba patrzeć na konkrety, na ten konstruktywny aspekt tego szczytu, który w dużej mierze jest związany z tematyką budowy potencjału bazy przemysłowej europejskiej oraz jej powiązań z przemysłem amerykańskim. Jeżeli tak jak po pierwszym dniu szczytu w zasadzie mamy już takie doniesienia, znaczy te główne elementy związane ze szczytem, komentarze są poświęcone temu. Tak też wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś konstruktywnym.
1: Prezydent Karol Nawrocki mówił, strategicznym celem tego szczytu jest zbudowanie solidarności sojuszu i współpracy transatlantyckiej, a do tego potwierdzenie głównego wroga sojuszu, jakim jest Rosja. Z tym ostatnio Stany Zjednoczone, z tym ostatnim punktem mają duży problem.
3: No to są cele, które bym powiedział, że NATO już realizuje, tak? Znaczy wiadomo, że one są wyjęte żywcem z tego draftowego komunikatu poszczytowego, bo wszyscy wiemy mniej więcej, co będzie w nim zapisane. To czy będą jakieś rozbieżności, to może się pojawić w trakcie szczytu. Ale no na pewno nie jest to... To jest coś, co można narracyjnie, politycznie sprzedawać jako istotną rzecz, która się pojawia na tym szczycie. Natomiast wydaje mi się, że na to wchodzi ten szczyt oczywiście z jakąś dozą solidarności i współpracy transatlantyckiej. Tutaj raczej jest walka o to, żeby jej nie wywrócić. Właśnie nie wywrócić jej drogą jakiegoś rodzaju politycznych zagrywek po stronie Donalda Trumpa, który no, pokazuje ambiwalencję w stosunku do sojuszników natowskich, ale też ambiwalencję oczywiście w stosunku do Władimira Putina, nadal wierząc w to, że to, co mu Putin mówi niejednokrotnie przez telefon, jest prawdą. Nawet na początku tego, czy w drodze do Ankary, mówił o tym, że rozmawiał z Putinem i że jest tam wiara w to, że wojna w Ukrainie się szybko skończy. No to jest powtarzanie dokładnie.

0: nie tego samego, co słyszymy już od przeszło roku zaangażowania amerykańskiego tych negocjatorów ze strony Trumpa z Rosjanami.
1: Pozwolę sobie na taką hipotezę specjalnie wyostrzoną. Czy to nie jest tak, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego bardziej niż Władimirem Putinem i właśnie rosyjską agresją zajmują się tym, żeby Donald Trump i Stany Zjednoczone nie odpłynęły z sojuszu?
0: Myślę, że jest to jednak trochę bardziej skomplikowane. Znaczy na pewno sposób układania tego szczytu jest próbą już nawet nie tyle ubłaskawienia co Donalda Trumpa, co nie generowania problemów w relacjach z Donaldem Trumpem, i w tym się specjalizuje Mark Rutte. Czy robi to w dobry sposób, czy zły, to jest temat na odrębną dyskusję i też oś sporu pomiędzy członkami NATO, gdzie zarzuca się Rutemu, że jest zbyt powolny w stosunku do Donalda Trumpa, i że w zasadzie uprawia propagandę w stosunku do samego Trumpa. Natomiast to jest ten aspekt, powiedzmy, tych komunikatów politycznych. Gdzieś tam w kuluarach tego wszystkiego, tej codziennej pracy natowskiej, jest bardzo dużo ciekawych i namacalnych operacyjnych postępów, które oczywiście gdzieś odpowiadają także wizji amerykańskiej, wizji tego NATO 3.0, przejmowania przez Europejczyków większych odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy, ale trzeba przyznać, że także realizują oczywiście nasze interesy, jakim jest jednak wzmacnianie potencjału europejskiego. To są dwie rzeczy, które wcale nie muszą być ze sobą rozbieżne. Czyli można w moim odczuciu zaspokoić, powiedzmy, jego Donalda Trumpa, polityczną potrzebę po stronie amerykańskiej, a jednak nadal wzmacniać się jako Europa w ramach NATO, a nie budując coś obok.
1: To, tylko poproszę pana o krótką odpowiedź. Czy w ramach tego szczytu, bo prezydent Karol Nawrocki też o tym mówił, czy w ramach tego szczytu mogą się toczyć, czy mogą zapaść jakieś ustalenia związane z obecnością amerykańską w Polsce, z tą stałą bazą amerykańską? Czy to jest dobra okazja, żeby o tym rozmawiać?
0: Każde spotkanie z Donaldem Trumpem, jeżeli będzie miało miejsce, oraz z ludźmi z administracji amerykańskiej, jest dobrym czasem na to, żeby podkreślać nasze potrzeby ze strony polskiej. Natomiast nie ograniczałbym tego tylko do tego. To nie jest szczyt bilateralny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my jako Polacy powinniśmy być zainteresowani nie tylko i wyłącznie obecnością amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, ale także przede wszystkim współpracą z Amerykanami, która ma wymierny aspekt taki nawet transferu technologicznego, i pod tym kątem akurat ta współpraca, jeżeli chodzi o serwisowanie patriotów, jest tutaj też dość ciekawym ruchem.
1: Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Państwu dziękuję za wspólną obecność. Ewa Wasążnik już się nie może doczekać, aż usiądzie przed mikrofonem, a dzisiejszy program wydawali Rafał Wardzyński, Szczepan Pawłosek, realizował nieoceniony Adam Waliszewski, Roch Kowalski. Miłego dnia Państwu życzę.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Misiek?
1: Tak?
0: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
1: Ale jak?
0: Na przykład u kosmetyczki lub barbera.

0: przystanek Zdrowa Wątroba.
1: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Walczą ze skutkami wichur. Trudną noc mają za sobą strażacy i kolejarze. Za chwilę u nas pogodowy raport. Rząd bierze się za kominy płacowe i czas pracy lekarzy. Po południu poznamy szczegóły reformy systemu ochrony zdrowia. Koniec z ignorowaniem praw pasażerów. Linie lotnicze będą mieć nowe obowiązki. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Utrudnienia na kolei i apele o ostrożność. Na początek raport służb po bardzo wietrznej nocy. Dużo pracy mają m.in. strażacy. Na Warmii i Mazurach z powodu wichur interwencji było kilkadziesiąt.
2: Do największej ilości zdarzeń doszło w powiecie ostródzkim 7, powiat elbląski 5 zdarzeń, braniewski 3. W pozostałych powiatach były to pojedyncze interwencje dotyczące przede wszystkim usuwania połamanych drzew i konarów z dróg oraz innych miejsc stwarzających zagrożenie.
1: Wyliczał i wymieniał Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży. Łatwo nie mają też kolejarze. Na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów na trakcję spadło drzewo. Pociągi na tej trasie mogą być opóźnione, mówił na naszej antenie Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Rzeczywiście to była dość trudna noc, jeżeli chodzi o linie kolejowe, ze względu szczególnie na kwestie związane z drzewami, które uszkadzały sieć trakcyjną. Ten przypadek tutaj na linii kolejowej numer 8 jest dobrym tego przykładem.
1: Najmocniej wieje na wybrzeżu, w porywach to nawet 120 km na godzinę. To nietypowa pogoda o tej porze roku, przyznaje Grzegorz Zawiślak z Polskich Łowców Burz.
4: Sytuacja jest dość nietypowa jak na okres wakacyjny. Mamy przecież pełnię lata. Tego typu wichury, sztormy są dużo bardziej charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego.
1: Silny wiatr zostanie z nami co najmniej do jutra, choć po południu porywy powinny słabnąć. Aktualne alerty sprawdzimy po informacjach. Teraz Ankara i głos polskiego prezydenta na szczycie NATO. Jak mówił Karol Nawrocki, Polska jest modelowym sojusznikiem.
5: Przypomnę oczywiście, że wydajemy blisko 5% PKB na budowanie naszej odpowiedzialności wojskowej, na siły zbrojne Rzeczpospolitej. Polska jest przykładowym sojusznikiem, jest sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów i myślę, że ten przykład Polski będzie także ważny na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Prezydent dodawał, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. Mimo to zaangażowanie Amerykanów w sojusz maleje. Obecny w Ankarze prezydent Donald Trump upominał się o Grenlandię i krytykował kraje sojuszu za to, że nie pomogli mu w wojnie z Iranem. To powinna być szeroka reforma, słyszymy od naszego gościa. Dziś resort zdrowia przedstawi plan naprawy ochrony zdrowia. Rozmowy o konkretach trwają od kilku dni, mówił na naszej antenie Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Premier dawał do zrozumienia, że to są skomplikowane i nie zawsze łatwe reformy, więc domyślam się, że ileś tych ważnych aspektów zostało w tych reformach przedstawione. Dzisiaj takim palącym tematem jest racjonalizacja wydatków dotyczących płac.
1: Możliwe są m.in. limity zarobków i czasu pracy medyków. To reakcja na głośne przypadki lekarzy milionerów. Ostatnio media nagłośniły sprawę szpitala w Mogilnie, gdzie medycy należący do spółki neurochirurgów Spine mieli zarabiać 26 tysięcy złotych za godzinę. Szczegóły na polskieradio24.pl. Na koniec dobre wieści dla podróżujących samolotami. Łatwiej będzie uzyskać odszkodowanie, a przewoźnicy będą mieć nowe obowiązki. Za rok pasażerowie linii lotniczych w Unii Europejskiej zaczną korzystać z nowych praw przyjętych przez Parlament Europejski. Ze Strasburga Jan Olęcki.
7: Jedną z najważniejszych zmian będzie obowiązek samodzielnego informowania pasażerów o przysługującym im odszkodowaniu.

0: Sprawozdawca reformy Andrzej Nowak przekonuje, że linie lotnicze nie będą mogły ignorować nowych przepisów. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Przepisy obejmują i zabezpieczają prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Unijny komisarz do spraw transportu Apostolos Didikostas zwraca uwagę, że zmiany obejmują nie tylko odszkodowania, ale również codzienne zasady podróżowania. Pasażerowie nie będą zmuszani do pozostania w samolocie. Linie lotnicze muszą także pozwolić rodzicom siedzieć obok swoich dzieci poniżej 14 roku życia bez pobierania dodatkowej opłaty. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek pokazania pełnej ceny biletu z bagażem już na początku rezerwacji, większą ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz utrzymają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny.
1: Te informacje zebrał dla nas Jan Olencki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy, kolejny dzień mocno wieje. Na wybrzeżu to w porywach ponad 100 km na godzinę. Silny wiatr, choć zacznie słabnąć po południu, zostanie z nami do jutra. Do tego w prognozie na dziś jest przelotny deszcz, a na północnym wschodzie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu do 22 na zachodzie. W centrum okolice 18.
2: Klimat.
1: Nie narzekamy na jakość powietrza, ta o poranku wszędzie jest dobra lub bardzo dobra, to za sprawą silnego wiatru. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Ze względu na tak zwane zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze?
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Klimat jaki jest, każdy widzi.
12: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
13: Ale my nie załamujemy rąk.
14: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
11: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
13: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
11: I o tym rozmawiamy w audycji.
13: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
11: I na stronie polskieradio.pl.
13: Zapraszamy.
11: Marta Hoppe
13: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest godzina 9:08. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Spotkanie przepełnione informacjami i komentarzami do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie.
2: Dan dnia.
11: Zaczynamy od wizyty w Ankarze, bo tam trwa szczyt NATO. Budowanie solidarności w całym sojuszu, wzmocnienie więzi transatlantyckich, a także wskazanie Rosji jako głównego zagrożenia dla NATO to najważniejsze tematy, jakie prezydent Karol Nawrocki zamierza poruszyć w Ankarze, gdzie trwa sojusz.

0: Sojusznicza Narada. To drugi dzień szczytu. Za 2 godziny rozpocznie się sesja robocza. Każdy z przywódców zabierze na niej głos. W Ankarze z polską delegacją jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Co dokładnie będzie mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie tej sesji? Czy wiemy, na co położy główne akcenty?
1: No rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki w takim krótkim spotkaniu z nami, z dziennikarzami, na tak zwanych doorstepach, czyli przed wejściem na te główne obrady, na chwilę się zatrzymał i mówił właśnie, jakie są te jego priorytety, o które pytasz, Ewo. No to jest oczywiście ta sojusznicza jedność, to jest też współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a europejskimi członkami NATO. No i to będą te jedne z głównych punktów wystąpienia polskiego prezydenta na tej sesji roboczej, zamkniętej dla nas, dla mediów, która ma trwać około 3 godzin. Karol Nawrocki będzie też wykorzystywał ten swój czas na przemówienie do uświadamiania sojusznikom, jak dużo nasz kraj, Polska, robi dla bezpieczeństwa i tego narodowego, ale też tego dla całego regionu.
2: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą. To drugi punkt, którego realizację przyjmujemy w Rzeczpospolitej jako strategiczny. To także potwierdzenie głównego zagrożenia dla Polski i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, jakim jest niezmiennie od wieków, powiedziałbym. Ostatnio od dekad i od lat Federacja Rosyjska, więc to także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Prezydent oczywiście przypomni też sojusznikom, że nasz kraj, jeżeli chodzi o wydatki, a wiemy, że to będzie również poruszany wątek w trakcie tej sesji, że akurat nasz kraj no, spełnia te wszystkie zobowiązania, chociażby z ubiegłego roku z Hagi, czyli mówimy o tych podniesionych nakładach do 5% PKB, z czego 3,5% to są takie twarde nakłady na obronność, a reszta to kwestie związane z szeroko pojętym wzmacnianiem bezpieczeństwa. I tutaj Karol Nawrocki będzie mówił, że my no tu w 100% to wszystko wypełniamy, ale prezydent wykorzysta też ten moment, ten dzisiejszy czas, tę sesję roboczą także na zabieganie o rozbudowę infrastruktury natowskiej, tak aby wzmacniała także wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Rozbudowę, Agnieszko, tej natowskiej infrastruktury także z naciskiem na być może stałą bazę amerykańską w naszym kraju?
1: Też to przewidujemy. Na pewno będzie to w tym oficjalnym wystąpieniu prezydenta Karola Nawrockiego podkreślane, że Polska ma doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą my pytaliśmy właśnie prezydenta na tak zwanym doorstepie o to. Mówił, że miał dosłownie chwilę wczoraj w trakcie tej oficjalnej wieczornej kolacji na rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem i no cały czas potwierdzał tę gotowość polskich władz do tego, aby właśnie już negocjować konkrety, jeżeli chodzi o stałą obecność, tę stałą bazę. Wręcz wprost powiedział Karol Nawrocki, że teraz już to jest zadanie głównie dla rządu. Ta autostrada, jak się wyraził Karol Nawrocki, autostrada tej pozytywnego nastawienia władz Stanów Zjednoczonych jest już otwarta, więc teraz czas po tej autostradzie, domyślam się już używając tej przenośni, no wsiąść w auto i pojechać.
0: Rozpędzić się, żeby
1: rozpędzić
0: jak najszybciej
1: się dokładnie.
0: Ten cel został osiągnięty. Agnieszka Drążkiewicz prosto z Ankara. Agnieszko, bardzo dziękuję. Ważne informacje dotyczące tego, co dzieje się na szczycie, ale także, jak Państwo słyszeli, dotyczące tej kuchni tego szczytu natowskiego. Doorstepy to jest słowo, które notuję sobie szczególnie i podkreślam w nowym słowniku, które usłyszeliśmy od Agnieszki Drążkiewicz.
1: Tak, mogę tylko powiedzieć, że to jest na język polski tłumaczone, bo jak wiemy, no, kwatera główna na to wszystko emituje, wszystko publikuje na swoich oficjalnych kanałach, więc jak się klika na język polski, żeby to przetłumaczyć, to doorstepy są przetłumaczone jako wypowiedź przy drzwiach. Więc możesz sobie też, Ewo, to dołączyć.
0: Dołączam
1: przy drzwiach.
0: W tej tutaj kolumnie tłumaczenie na polski. Agnieszko, bardzo dziękuję. Tłumaczyła Agnieszka Drążkiewicz.
3: Komentarz.
0: A teraz to wszystko skomentuje pan Piotr Kusznieruk z trybuny. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Agnieszka Drążkiewicz mówi o tym, co dzieje się na szczycie NATO w Ankarze. Polska delegacja pojechała tam, no nie wiem czy podzielona, nie wiem czy skłócona, ale na pewno poróżniona co do kwestii przekazywania pomocy Ukrainie. Jak to może wpłynąć na to, z jakimi rezultatami?

0: polska delegacja, polscy politycy wrócą z Ankary do kraju?
1: No z pewnością ta sytuacja nie poprawi naszej pozycji, jeśli chodzi o negocjacje i myślę, że są partnerzy, którym akurat nie bardzo zależy na tym, żeby powstała amerykańska baza na terenie, amerykańska stała baza na terenie Polski, bo mniej więcej wiadomo skąd część tych żołnierzy ze stałych baz będzie przemieszczana bardziej na wschód, czyli na wschodnią flankę NATO. W związku z tym spójność, jeśli chodzi o rząd i o prezydenta, byłaby na pewno bardzo wskazana w tych negocjacjach, a negocjacje są trudne, to znaczy stałej obecności amerykańskiej w postaci stałej bazy nie uzyskuje się łatwo i Polska powinna o to zabiegać i próbować, bo to w sposób zdecydowany poprawia bezpieczeństwo naszego kraju. No i jest oczekiwane przez społeczeństwo, że ta baza w końcu od dłuższego czasu, która była rotacyjna, będzie bazą o charakterze stałym.
0: Czyli poróżniona delegacja w sprawie Ukrainy osłabia polskie stanowisko negocjacyjne na szczycie NATO.
1: Nie wiem, czy osłabia, ale nie poprawia stanowiska negocjacyjnego w tym zakresie. To wypowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza pożytecznych idiotów, no, nie są dobrym przekazem przy spójnej polityce innych państw. To znaczy inne państwa na tym szczycie, gdzie są reprezentowane przez głowy państwa i przez ministrów, mówią raczej jednym głosem. W Polsce to jest, w innych krajach stanowisko Polski jest trochę niezrozumiałe, że stanowisko ministra trochę rozmija się ze stanowiskiem prezydenta.
0: Co się takiego stało, panie redaktorze, że polskie władze, polscy politycy już nie chlubią się z tego, że Polska jest liderem w udzielaniu pomocy, również tej militarnej, walczącej z Rosją Ukrainie, tylko staje się to powodem, no może nie do wstydu, ale do tego, żeby używać tego argumentu przeciwko swoim politycznym oponentom tutaj w kraju.
1: Zmieniły się po prostu statystyki polityczne. Otóż od pewnego czasu zaczęło w sposób istotny spadać poparcie społeczne dla pomocy Ukrainie. Było to spowodowane wypowiedziami rządu. Początek tego spadku odnotowaliśmy przy polskim konflikcie, polsko-ukraińskim konflikcie o zboże. Potem po wypowiedzi Zełenskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie porównał Polskę do Rosji. No i ono powoli, te poparcie waliło się. Badania statystyczne, jeśli chodzi o poparcie dla pomocy Ukrainie z przedwczoraj, które zresztą opublikowałem u siebie, mówią, że 78% społeczeństwa nie popiera donacji na Ukrainę. W związku z tym, dlaczego po stronie rządowej nastąpiło takie gwałtowne przerażenie po ujawnieniu informacji o przekazywaniu najnowszych systemów? No, te 78% oznacza, że nawet twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej, nie mówiąc już o twardym elektoracie PSL-u, nie popiera tego stanowiska i to w dużym stopniu nie popiera, bo jeżeli uważamy, że poparcie obecnie dla Koalicji Obywatelskiej jest na poziomie 30%, a 78% jest przeciwnym donacji sprzętu, to znaczy, że 8% stałego elektoratu jest przeciwko donacji sprzętu i dlatego rząd podejmował kroki szybkie, kroki o charakterze wyjaśniającym, dlaczego były podejmowane te decyzje. No i mając chwilę czasu przed Ankarą, starał się zrobić maksymalnie, żeby społeczeństwu to wyjaśnić. Natomiast tego społeczeństwu nie da się w sposób racjonalny wyjaśnić, kiedy strona ukraińska porównuje nas do Rosji, kiedy Budanow mówi, że jesteśmy wrogiem Ukrainy i kiedy pojawia się narracja, że Ukraina ma dwóch wrogów, Rosję i Polskę. I jest faktem, że my po prostu dostarczamy Ukrainie najnowocześniejszy sprzęt.
0: No i teraz wyobrażam sobie, że rządzący i ośrodek prezydencki i rządowy no muszą stanąć w takim no, niełatwym rozkroku, no bo z jednej strony te nastroje społeczne, o których pan mówi, a z drugiej strony to, co dzieje się w Ankarze i to, co być może znajdzie się w tych ustaleniach szczytu, czyli deklaracja pomocy Ukrainie jednak, więc ta polska polityka, która jest odpowiedzią na nastroje społeczne, stanie być może w poprzek tym ustaleniom szczytu NATO.
1: Tak może być. Dlatego ja się oczywiście zgadzam z tym, że każdy sprzęt, który walczy na froncie ukraińskim,

0: jakim osłabia naszego głównego wroga, jakim jest Rosja. I że Polska powinna uczestniczyć nadal w pomocy ukraińskiej, bo to jest po prostu nasz egzystencjalny obowiązek, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju. Natomiast opinia publiczna jest taka, jaka jest, i politycy czasami z tą opinią publiczną, niezależnie od logicznych faktów, muszą po prostu się zmierzyć. Ale widoczny jest mechanizm zaniepokojenia czy ewidentnego stresu, dlatego że skala zmiany tego stanowiska w polskiej opinii publicznej, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, jest olbrzymia.
1: Zawsze w takich przypadkach zastanawiam się, panie redaktorze, jak to jest z tymi nastrojami społecznymi, czy politycy swoimi decyzjami, swoimi deklaracjami odpowiadają na te potrzeby społeczne, czy swoimi działaniami, deklaracjami, słowami i działalnością chociażby w mediach społecznościowych te nastroje kreują?
0: Znaczy, panie redaktor, ja powiem tak, w przypadku tych najnowocześniejszych systemów Patriot, które zostały przekazane Ukrainie, rozumiem, że w postaci składki europejskiej, tak to bym nazwał, trochę przekazali Niemcy, trochę Polacy, nie wiemy jeszcze, jakie inne państwa przekazały, łącznie zostało przekazanych tych systemów 35. Jeżeli polscy politycy poinformowaliby o tym, że istnieje taka potrzeba, przygotowali opinię publiczną do tego, że trzeba to po prostu przekazać, bo dogadaliśmy się razem ze swoimi sojusznikami po tej stronie granicy NATO i zrobiliby to przed tym wydarzeniem, to moim zdaniem uzyskaliby mniejszy efekt negacji społecznej niż w momencie, kiedy ta sprawa po prostu wyszła wyciągnięta przez po pierwsze prasę, a po drugie przez opozycję. Przekazywanie sprzętu w ukryciu bez świadomości społecznej rodzi zawsze takie przekonanie społeczne, że było to nie w porządku i zawsze stały za tym jakieś partykularne interesy. I wolałbym, żeby sytuacja była taka, że po prostu politycy mówią: jesteśmy partnerami w NATO, nasi partnerzy podjęli taką decyzję, była decyzja o charakterze większościowym, no głosowaliśmy, przegraliśmy w tym głosowaniu, albo wstrzymaliśmy się od głosu, albo nawet głosowaliśmy za, przekazujemy 5 nowoczesnych systemów, no i to po prostu ogłaszamy. Myślę, że afera z tego tytułu byłaby znacznie mniejsza niż wyciągnięcie tego po przeczytaniu po pierwsze gazety Kiev Independent, która to dziękuje, nie stronie polskiej, tylko stronie niemieckiej za zbudowanie koalicji w przekazywaniu sprzętu, a potem dowiadujemy się, że Niemcy przekazali 5 rakiet, Polska przekazała 5 rakiet, a Ukraińcy podziękowali Borysowi Pistoriusowi za przekazanie rakiet. W związku z tym to nie wygląda dobrze i opinia publiczna takie niuanse odnotowuje.
1: Czyli zawiodła komunikacja, czy komunikacja także zawodzi w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia i tego, co się w systemie ochrony zdrowia dzieje po tych ostatnich aferach, o których rozpisywała się prasa, o których również my informowaliśmy, Szpital Południowy w Warszawie, ostatnio także szpital w Mogilnie i ta no, niebotyczna dniówka dla lekarzy, którzy zarabiali tam, jeśli dobrze pamiętam, 26 tysięcy złotych za godzinę.
0: Tutaj się z panią redaktor pozwolę nie zgodzić. Po pierwsze, to w przypadku akurat Ministerstwa Obrony zawodzi komunikacja, dlatego że postanowiłem to wytłumaczyć. Tutaj niestety nie ma możliwości na zawodzenie komunikacji, dlatego że ten system ulega po prostu rozkładowi. Gdybyśmy mieli do czynienia z jednym szpitalem, w którym zanotowano gigantyczne niedociągnięcia albo patologie, już można to chyba tak nazwać, no to mielibyśmy problemy z komunikacją, bo prezydent Trzaskowski zbyt późno odwołał zarząd, zbyt późno podjęto śledztwo prokuratorskie, no to to był problem komunikacyjny. Ale generalnie po ilości wychodzących problemów w systemie ochrony zdrowia i ilości kontraktów, które się po prostu w głowie przeciętnemu Kowalskiemu nie mieszczą, skali wydatków tych pieniędzy i skali rozrzutności tych pieniędzy, mamy do czynienia po prostu z kompletnym załamaniem się systemu. Ten system wymagał w poprzednich latach reformy, wymagał pilnowania. Dzisiaj mamy do czynienia z jakąś rzeką pieniędzy, która po prostu wypływa z naszych podatków do kieszeni lekarzy, do kieszeni menadżerów służby zdrowia. trudno

0: mi nazwać ich menadżerami, skoro pojawiają się tego typu sytuacje, dlatego że zajęciem menadżera jest prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi, jakie znajdują się w jego posiadaniu, więc wątpliwych menadżerów w systemie ochrony zdrowia. No i to doprowadza do niezadowolenia społecznego. Skorelowane jest to z istotnym ograniczeniem świadczeń, czyli na przykład diagnostyki obrazowej, ale również z wydłużeniem kolejek. I jak społeczeństwo zaczyna się temu bliżej przyglądać, no to zaczynamy obserwować pewne zjawiska, które trwały, że tak powiem, od lat. Czyli zamiana umów o pracę na kontrakty, doprowadzenie do bilokacji, trylokacji lekarzy na różnych oddziałach, gdzie oni świadczyli pracę, ale nie świadczyli tej pracy. No normalny Polak, który pracuje w jednym miejscu pracy, nie ma możliwości po prostu w związku z wykonywaniem obowiązków w jednej lokalizacji, w jednym miejscu pracy pobierać trzech wynagrodzeń.
1: No i panie redaktorze, dzisiaj czekamy na konferencję między innymi ministra zdrowia, która ma prezentować te pomysły na uzdrowienie nomen omen sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Marek Borowski to jest senator Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj był gościem radiowej Jedynki i mówił tam o swoim pomyśle na to, jak jego zdaniem ten system powinien wyglądać, głównie w odniesieniu do tego, jak pracują lekarze. Lekarz powinien mieć etat i maksymalną liczbę godzin, jaką może wypracować, tak mówił Marek Borowski. Posłuchaj.
2: Jakiś limit musi być. Nie wiem, czy na wynagrodzenia, bo to nie jest proste, ale może na czas pracy, może na godziny, może na kontrakty. Bo trzeba pamiętać, że ten drugi problem polega na tym, że w tej chwili chyba większość lekarzy pracuje na kontraktach. Ten stan, który my pamiętamy z dawniejszych trochę czasów, że lekarz ma etat, pracuje w szpitalu, no może ewentualnie gdzieś jeszcze dorabiać, to się skończyło.
1: I rzeczywiście, panie redaktorze, jest tak, że jeżeli uporządkujemy ten system pracy lekarzy, to może rzeczywiście wpłynąć wymiernie na poprawę jakości świadczonych usług w systemie ochrony zdrowia w Polsce, że poczują to pacjenci na własnej skórze, poczują te poprawy?
0: To znaczy, po pierwsze zgadzam się z panem senatorem Markiem Borowskim, że lekarze powinni pracować na etacie w limitowanej ilości godzin, ograniczonej też mocno z góry, dlatego że praca w wydłużonym czasie powoduje większe zmęczenie i powoduje więcej błędów medycznych. To zagraża generalnie bezpieczeństwu pacjentów. I to jest istotny element w tym zakresie. Natomiast uważam, że samo wprowadzenie i ograniczenie reformy systemu ochrony zdrowia do zmiany sposobu zatrudniania lekarzy do niczego nie doprowadzi. Na początku na pewno doprowadzi do utrudnień, czego oczywiście koalicja rządząca się boi, dlatego że jeżeli ludziom, którzy zarabiali bardzo dużo pieniędzy, na początku zabierzemy te pieniądze, no to oni, ja nie powiem, że będą stosowali strajk, ale po prostu będą niezadowoleni z tej swojej pracy i będą wykonywali swoją pracę no trochę z takim oportunizmem, nazwałbym to w ten sposób, i będziemy w początkowym okresie zmiany tego systemu mieli problemy organizacyjne. A ponieważ do wyborów mamy dosyć blisko, no to wpłynie to na funkcjonowanie koalicji rządzącej i na poparcie społeczne. Natomiast system ochrony zdrowia w Polsce wymaga wielu istotnych zmian. Przede wszystkim źle są wycenione świadczenia. Druga dosyć istotna sprawa, no to źle zakupowane są kontrakty farmaceutyczne, z którymi mamy do czynienia, tak? Źle funkcjonują szpitale, jeśli chodzi o organizację tych szpitali, więc naprawa tego systemu nie jest rozwiązaniem na końcówkę kadencji. Gdyby koalicja rządząca wzięła się za to na początku kadencji, czyli od 2023, to dzisiaj moglibyśmy widzieć tego efekty, ale jeżeli to będzie robione na koniec kadencji, no to jak każda reforma, na początku jest zapaść, a potem jest poprawa, bo coś trzeba zrobić. No i myślę, że dzisiaj to będą takie pudrowanie trochę tego systemu, ono do niczego nie doprowadzi, dlatego że ten system trzeba zmienić od środka i to dosyć głęboko, żeby on prawidłowo zaczął działać.
1: Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Państwu obiecuję, że jeszcze w tej części naszego programu do południa, do tematu zmian w systemie ochrony zdrowia będziemy rozmawiać. Później na 13 zapowiedziana jest konferencja ministra zdrowia, zatem temat na pewno także powróci w popołudniowych naszych programach. Jeszcze raz dziękuję naszemu gościowi. gościowi.

0: Pan Piotr Kusznieruk, Trybuna, był z nami. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Reklama.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zamknięte porty, utrudnienia na kolei. Przez Polskę przechodzi nietypowy dla lata niż Bernadetta. Niesie ze sobą huraganowy wiatr. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Tam siła wiatru przekracza 100 km na godzinę w porywach. Alerty IMGW obowiązują do godziny 17, informuje Dorota Pacocha z IMGW.
6: Dzień wietrzny, a także deszczowy. Suma opadów na północy, zwłaszcza regionu, czyli głównie Suwalszczyzna, do 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale także nieco na wschód, na południowy wschód regionu także sporo opadów.
5: Służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność i odradzają spacery, zwłaszcza wzdłuż linii wybrzeża. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Sprawdzili prawie 2 miliony samochodów, nie wpuścili do kraju niemal 2000 osób. Strażnicy graniczni podsumowali rok od wprowadzenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Kontrole będą obowiązywać co najmniej do października. Strefa Schengen bez kontroli granicznych jest potrzebna, tak mówi europeista profesor Jarosław Jańczak, ale jak dodaje, ta strefa musi się zmieniać.
7: Strefa Schengen nie może zniknąć zarówno z przyczyn symbolicznych, jak i przyczyn absolutnie praktycznych. Ale wydaje się jednocześnie, że ona nie może funkcjonować według zasad, według których funkcjonowała lat temu 5 czy 10.
5: Kontrole na granicach wprowadzono w celu skuteczniejszej walki z nielegalną migracją. Na koniec jeszcze innowacyjna operacja we Wrocławiu. Lekarze z dwóch różnych protez stworzyli jedną i uratowali rękę 30-letniego wrocławianina. Mężczyzna trafił do szpitala z bólem nadgarstka. Badania wykazały agresywny nowotwór kości łokciowej. Samo usunięcie guza oznaczałoby trwałą niepełnosprawność. Zespół pod kierunkiem doktora Adama Domanasiewicza opracował nietypowe rozwiązanie.
8: Rozwiązaliśmy to właśnie nie protezą indywidualną, robioną pod konkretne pacjenta, która jest niezwykle kosztowna, tylko zaadoptowaniem istniejących dwóch protez i z kombinacji tych dwóch protez zrobiliśmy protezę do resekcji onkologicznej.
5: Pacjent już niebawem zostanie wypisany do domu. Lekarze liczą, że jego ręka będzie w pełni sprawna. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest godzina 9.33.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: I tak jak obiecałam, wracamy do tematu zmian w systemie ochrony zdrowia. Z nami połączony pan Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia. Witamy w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czego pan spodziewa się dzisiaj po konferencji prasowej zapowiedzianej na godzinę 13 z udziałem m.in. ministry zdrowia?
10: Prawdę mówiąc, podejrzewam, że nie będę zaskoczony, dlatego że od dłuższego czasu w ramach zespołu trójstronnego rozmawialiśmy o tym, co należy zmienić. Na pewno część spraw jest związanych z wynagrodzeniami. Z jednej strony z kwestią ustawy podwyżkowej, z drugiej strony z poziomem wynagrodzeń kontraktowych. Wydaje się, że trzeba zaspokoić oczekiwanie opinii publicznej, no i uzasadnione postulaty systemowe, żeby te kominy płacowe nieco przyciąć. Spodziewam się tego, co zapowiadał pan premier, czyli przyspieszenie, jeżeli chodzi o e-rejestrację. Podejrzewam też też, że będą zapowiedzi

0: i zmiany wycen niektórych świadczeń, pewnie właśnie w tych zakresach, gdzie te kominy płacowe się pojawiają. Czyli to jest wszystko to, co już od dawna wiadomo i o czym dyskutowaliśmy na zespole przynajmniej od półtora roku.
1: No właśnie, bo słyszymy w ostatnich dniach, a nawet w ostatnich godzinach, że te propozycje, które mamy poznać dzisiaj koło południa, no to były wykuwane w toku dyskusji z różnymi przedstawicielami różnych środowisk, które wspólnie tworzą system ochrony zdrowia w Polsce. Jak te dyskusje wyglądają? Jak wygląda komunikacja z Ministerstwem Zdrowia? Jakie propozycje padają ze strony poszczególnych środowisk? Czy to lekarzy, czy pracodawców, czy personelu i pacjentów? Czy pacjenci również mają coś do powiedzenia w tej dyskusji?
0: To znaczy, ja mogę powiedzieć z poziomu zespołu trójstronnego, że to, co dzisiaj będzie zaprezentowane na konferencji, na pewno nie wykuwało się w dialogu z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Dlatego, że podczas wczorajszego posiedzenia zespołu trójstronnego, które było zwołane o godzinie 14:30 właśnie ze względu na kalendarz pani minister nie pojawiła się i obrady nie toczyły się. Więc nie ukrywam, że to, co dzisiaj będzie zaprezentowane o godzinie 13, jest autorską koncepcją Ministerstwa Zdrowia, za którą odpowiedzialność bierze Rada Ministrów.
1: Czyli Ministerstwo Zdrowia postawi państwa, pracodawców, ale także lekarzy, personel medyczny, związki zawodowe przed faktem dokonanym.
0: Prawdopodobnie tak. Znaczy, część tych zmian pewnie będzie wymagała zmian ustawowych, więc część z nich na pewno będzie mogła być wdrożona samodzielnie przez Ministerstwo Zdrowia i instytucje mu podległe, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast ze względu na to, że wczoraj Ministerstwo Zdrowia postanowiło nie wywiązać się z danego słowa i organizacji spotkania z panią minister, o co bardzo prosiliśmy 24 czerwca, kiedy rozpoczęliśmy to posiedzenie plenarne, resort postanowił nie tylko wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za proponowane zmiany, a też odciął się od zaplecza eksperckiego, które my oferujemy. Zwracam uwagę, że chociażby trzy centrale związkowe zrzeszają ponad 500 000 pracowników sektora ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o 7 organizacji pracodawców, mają swoje oddziały terenowe i to nasi członkowie mieliby te zmiany wdrażać. Wydaje się, że jest to nie najlepszy początek.
1: Dzisiaj poznamy ten plan rządu, a gdybym pana zapytała o państwa pomysły na to, jak z jednej strony ugasić ten pożar, który wybuchł i te fale oburzenia społecznego, słusznego po tych ujawnionych przez media aferach, czy to w Warszawie, czy w Mogilnie, a to z jednej strony, a z drugiej na pomysły na bardziej systemowe podejście do rozwiązania problemów, które przecież nie od tygodnia, ani nie od dwóch trawią polski system ochrony zdrowia, to w jaki sposób ten system jest zorganizowany, to jakie główne postulaty przedstawiłby pan dzisiaj naszym słuchaczom, a być może minister zdrowia stronie rządowej, jeżeli dojdzie do spotkania właśnie przedstawicieli tego zespołu trójstronnego z przedstawicielami rządu?
0: Nie ukrywam, że podejrzewam, że te zaprezentowane dzisiaj propozycje właśnie będą wychodzić naprzeciw słusznemu oburzeniu opinii publicznej co do kwestii kominów płacowych i pewnych nieefektywności systemu ochrony zdrowia i wprost mówiąc marnotrawstwa środków publicznych. Natomiast jeżeli ktoś chciałby na poważnie podejść do tematu, to musiałby się zająć niestety strukturalnymi problemami systemu ochrony zdrowia. Od ponad 2 lat wiadomo, że system opieki zdrowotnej oparty o składkę zdrowotną w tym wymiarze, przy tych ulgach dla wielu grup, nie pozwala na finansowanie potrzeb. Z tego powodu konieczna jest zmiana systemu podatkowego w taki sposób, aby uniezależnić Narodowy Fundusz Zdrowia od niepewnych dotacji budżetowych. Tak? Czyli luka finansowa na ten i na przyszły rok to łącznie jest około 40 miliardów złotych. Nie da się projektować polityki zdrowotnej, nie wiedząc jej, jakie będą przychody. To tak jak zarządzać budżetem domowym, nie wiedząc, czy w listopadzie i grudniu na konto wpłynie pensja. Drugi temat to jest kwestia konsolidacji sektora szpitalnego. Z przyczyn demograficznych, ale często też historycznych, baza szpitalna w Polsce jest za duża, a na pewno niedostosowana do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. I mamy takie przekonanie, że łatwiej jest dowieść szpital do pacjenta niż pacjent do szpitala. I niestety wiele z tych szpitali trzeba albo zreorganizować, albo wprost zamknąć, jednocześnie oferując pacjentom chociażby transport medyczny, tak jak jest to w Czechach. I do tego jest potrzebne zmiana struktury właścicielskiej i oddanie przez powiaty szpitali na poziom województwa.
1: No ale zdaje sobie pan sprawę, że to politycznie bardzo ryzykowne, ale także bardzo ryzykowne z punktu

0: punktu widzenia na przykład no, pracujących ludzi w tych potencjalnie wskazanych do zamknięcia szpitalach?
1: Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego dobrym pomysłem jest to, żeby jeżeli chcemy wprowadzić zmiany na serio, to na początek można by na serio traktować stronę pracodawców i stronę związków zawodowych w taki sposób, aby im wytłumaczyć, jakie zmiany chce się wprowadzać, bo to nie jest tak, że naszą jedyną umiejętnością jest to, że potrafimy się oburzyć. Mhm. My chcemy być partnerem dla ministerstwa, my chcemy, żeby ten dialog był prowadzony ze wszystkimi zainteresowanymi, tymczasem tego dialogu nie ma i to nie jest tak, że wszyscy muszą się z nami zgadzać, tak? My jesteśmy partnerami społecznymi, a nie okupantami. My chcemy rozmawiać, ale żeby rozmawiać, to najpierw te spotkania muszą się odbyć. A co do tego, że jest to trudne politycznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnie reformy tego kalibru były na przełomie wieku. I wszyscy chyba pamiętają, jaką cenę polityczną zapłacił za to ówczesny rząd. Ale prawdę mówiąc, to nie jest do końca nasz problem. To znaczy, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak gigantyczne problemy są, jeżeli chodzi o dostępność doświadczeń dla pacjentów, biorąc pod uwagę, że liczba pacjentów oczekujących w trybie pilnym do specjalisty na przestrzeni 4 lat potroiła się, biorąc pod uwagę, że na przykład jedna z redakcji opublikowała informację, że tylko w jednym szpitalu uniwersyteckim w Bydgoszczy z powodu braku pieniędzy do programów lekowych nie zostało zakwalifikowanych kilkuset pacjentów, którym wobec tego grozi pogorszenie zdrowia albo nawet niepełnosprawność. Wydaje mi się, że rozumiejąc polityczną cenę, pamiętajmy, że za niesprawność systemu ludzie płacą zdrowiem i życiem. I pytanie po prostu, czy też nie można porozmawiać ze społeczeństwem i umówić się na nowo. Mhm. Bez publicznego systemu ochrony zdrowia Polaków nie będzie stać na zaopatrzenie swoich potrzeb zdrowotnych, w szczególności biorąc pod uwagę, jak szybko rośnie nam liczba emerytów, którzy co
0: no tak,
1: zasady,
0: demografia tutaj jest nieubłagana. Polskie społeczeństwo
1: nie dysponują dużymi pieniędzmi.
0: Polskie społeczeństwo się starzeje, to jest fakt niezaprzeczalny. Panie Wojciechu, a może nie trzeba wyważać otwartych drzwi, może wystarczy rozejrzeć dookoła i skorzystać z doświadczeń i z rozwiązań, które są wypróbowane no, przez naszych sąsiadów, czy w Europie, czy na świecie. Ja wiem, że nie wymyślono jeszcze systemu ochrony zdrowia i sposobu finansowania systemu ochrony zdrowia tak wydajnego, żeby zaspokoił wszystkie potrzeby podatników, no ale może gdzieś są rozwiązania, które mogłyby sprawdzić się także i u nas.
1: Oczywiście, daleko nie szukając, bardzo dostępny, w szczególności biorąc pod uwagę, że jest to podobny kraj, to Czechy mają bardzo dobry system ochrony zdrowia. Żeby też nie porównywać się do Danii i Holandii, które są na delikatnie innym poziomie rozwoju. Tam system, jeżeli chodzi o finansowanie, oparty jest o składkę zdrowotną w wymiarze 13,5%. Jest to o połowę więcej niż w Polsce. Tak, bo w Polsce wymiar składki zdrowotnej wynosi około 9%. Jednocześnie ta składka ma charakter powszechny, podczas gdy w Polsce jest kilkadziesiąt grup społecznych, które są wyłączone z obowiązku składkowania na takich samych zasadach. W Czechach zorganizowano bazę szpitalną w taki sposób, aby na przykład część szpitali była wzdłuż linii kolejowych, aby ułatwić dojazd pacjentom, a ci, którzy nie mają dostępu do linii kolejowej czy do innego transportu publicznego, mają zaoferowany transport medyczny do ośrodka i z ośrodka. I jaki jest tego efekt? W Czechach prywatna ochrona zdrowia prawie nie istnieje, poza nielicznymi wyjątkami, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Znaczy ludzie nie korzystaliby z prywatnej ochrony zdrowia, to znaczy finansowanej ze środków prywatnych, gdyby nie mieli takiej bezwzględnej potrzeby. Więc absolutnie tak, zgadzam się z panią. Przykłady są, tylko że to wymaga rozmowy ze społeczeństwem, umówienia się na jakiś kierunek, a mogę też powiedzieć, bo dużo czasu spędzam w parlamencie, że pomimo tej zażartej walki politycznej, jeżeli chodzi o kierunek co do koniecznych zmian, naprawdę wszystkie środowiska polityczne, jak się rozmawia na ofie, na spokojnie, mówią mniej więcej to samo. Więc naprawdę zawarcie takiej umowy i wdrażanie konsekwentnej reformy przez kilka lat jest możliwe.
0: Takie porozumienie ponad partyjnymi podziałami, umowa społeczna dotycząca tego, że wszyscy teraz na serio zabieramy się na te zmiany, które może nie od razu, na pewno nie od razu, ale w perspektywie no, jakichś najbliższych lat, daj Boże, nie następnego pokolenia, przyniosą wymierne efekty w postaci poprawy sytuacji systemu ochrony zdrowia, dostępności do tych świadczeń, no i w konsekwencji no, poprawę w ogóle zdrowia

0: publicznego Polaków, bo to w konsekwencji o to chodzi.
1: Tak, to znaczy mamy pewien kłopot, jeżeli chodzi o Polskę, bo analizy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wskazują, że ta niespewność systemu ochrony zdrowia zaczyna wpływać właśnie na najważniejsze wskaźniki zdrowia publicznego, na liczbę lat przeżytych w zdrowiu. I to jest też kłopot, bo reprezentuje organizację pracodawców, to jest też kłopot gospodarczy. Dlatego, że nie będziemy w stanie przekonać społeczeństwa do dłuższej pracy w sytuacji, kiedy polski mężczyzna zmaga się z wielochorobowością, więcej 10 lat wcześniej niż jego szwedzki odpowiednik. Jeżeli ludzie są chorzy, to nie mają siły pracować. A jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z rynku pracy, właśnie ze względów demograficznych i no, nawet pomimo bardzo hojnej polityki imigracyjnej, bo Polska jest liderem, jeżeli chodzi o ostatnie 10 lat, jeżeli chodzi o liczbę imigrantów, którzy do nas przyjechali, ta podaż pracy zmniejsza się i za chwilę to będzie naprawdę twarde ograniczenie rozwojowe dla naszego kraju. Więc rozmowa o ochronie zdrowia nie jest tylko rozmową o zdrowiu publicznym, o dostępności, ale to jest też mowa o tym, czy mamy, jak wielu mamy rencistów, jak wiele osób musi porzucić pracę, żeby zająć się swoimi chorymi dziećmi czy rodzicami, czy mogą iść do pracy. To nie jest kwestia punktowej zmiany. Bez dostępnego systemu ochrony zdrowia, gdzie jak najmniej jest zależy od kodu pocztowego, od poziomu wykształcenia, to naprawdę niebawem, w sensie gospodarczym, będziemy mieli bardzo poważne trudności.
0: Panie Wojciechu, skoro pan powiedział, że jest pan reprezentantem środowiska pracodawców, to jeszcze wrócę do tego wydarzenia, od którego wszystko się zaczęło, czyli afera w Szpitalu Południowym, no ale też to, o czym dowiedzieliśmy się, a co działo się w szpitalu w Mogilnie. Czy pracodawca, który podpisuje umowę, który co miesiąc wypłaca pensję lekarzom pracującym w szpitalu, w placówce, którą zarządza, naprawdę nie orientuje się, że wypłaca horrendalne kwoty lekarzom zarabiającym 26 tysięcy złotych za godzinę?
1: Oczywiście, że wie, co robi. Tym bardziej, że według mojej najlepszej wiedzy, jeżeli chodzi o szpital w Mogilnie, nawet nie przeprowadzono tam konkursu ofert. Więc wydaje się, że to działanie było rozmyślne. Tak, znaczy my postulujemy przywrócenie też odpowiedzialności po stronie tych, którzy te umowy podpisują, tak? Bo żeby sprawa była jasna, to wszystko, co tam się wydarzyło, to znaczy może nie wszystko, ale zawarcie takiej umowy, o ile jest rzetelnie realizowane, jest legalne. No tylko zastanówmy się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, czy naprawdę szpital powiatowy jest najlepszym miejscem do przeprowadzenia zabiegów neurochirurgicznych? Wydaje się, że tego typu wysokospecjalistyczne świadczenia powinny być skoncentrowane w dużych ośrodkach, które mają duże doświadczenie. Po drugie, pomysł zakazu zawierania umów z tak zwanymi spółdzielniami lekarskimi, czyli podmiotami posiadającymi osobowość prawną, pojawił się na zespole trójstronnym w lipcu ubiegłego roku. W oficjalnym stanowisku prawie wszystkich organizacji pracodawców my postulujemy wprowadzenie takiego zakazu. Z jakiego powodu do tej pory to się nie wydarzyło? Ja tego nie rozumiem.
0: Pewnie, skoro nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze, o czym przekonujemy się bardzo boleśnie od jakiegoś czasu, komentując to, co dzieje się w niektórych polskich szpitalach i co dotyczy niektórych polskich lekarzy. Pewnie pacjenci zastanawiają się, jak to jest możliwe, że słyszymy co jakiś czas o tym, że brakuje w systemie pieniędzy na finansowanie świadczeń, no chociażby tych wspomnianych również w naszej rozmowie badań obrazowych, do których dostęp ostatnio został ograniczony, a później dowiadujemy się o tych horrendalnych kwotach wypłacanych niektórym, to podkreślam, niektórym lekarzom.
1: Ja miałem zaszczyt przez 3 lata pracować w Fundacji Onkologicznej Alivia, która jest jedną z największych fundacji wspierających pacjentów onkologicznych. Jesteśmy też w stałym kontakcie. Fundacja prowadzi projekt służący monitorowaniu długości kolejek do diagnostyki obrazowej i widzimy, że te kolejki bardzo się wydłużyły i jest to naprawdę bardzo poważny problem dla pacjentów. Tym bardziej, że diagnostyka obrazowa jest absolutnym fundamentem diagnostyki nie tylko onkologicznej, ale też wielu innych zakresach, ale zwrócę uwagę na jeden fakt. Planowane oszczędności wynikające z cięcia dostępu do diagnostyki obrazowej to jest 0,5 miliarda złotych rocznie. W tym roku według oficjalnej korespondencji między resortem zdrowia i finansów luka finansowa wynosi niespełna 17 miliardów złotych, czyli takich cięć trzeba by przeprowadzić proporcjonalnie 34, aby osiągnąć równowagę finansową systemu. My mówimy o bardzo poważnym kryzysie, dlatego jeżeli rząd rządy zamierza na

0: poważnie do tego podejść, to te zmiany przedstawione na dzisiejszej konferencji powinny być głębokie i odważne.
1: Czekamy zatem na to, co dzisiaj będzie miała nam do powiedzenia ministra zdrowia. Panu bardzo dziękuję za tę rozmowę przed tym ogłoszeniem głównych postulatów dotyczących zmian, rządowych zmian w systemie ochrony zdrowia. Pan Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia był z nami. Bardzo panu dziękuję i do usłyszenia.
0: Pięknie dziękuję.
1: Dnia. I huraganowy wiatr na północnym wschodzie naszego kraju. Pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW z nami. Dzień dobry, pani rzecznik.
2: Dzień dobry.
1: Widzimy te ostrzeżenia, które IMGW wysyła. Czerwone i żółte ostrzeżenia dotyczące właśnie tego regionu Polski, o którym wspomniałam. Jak pogodowo sytuacja wygląda teraz, jak wyglądała w nocy, no i jakie są prognozy na najbliższe godziny?
2: Dokładnie tak, ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Mamy do czynienia z dość silnym i porwiskim wiatrem i z tak zwanym niżem nurkującym z dużym gradientem ciśnienia, czyli bardzo silnym i porwistym wiatrem, gdzie wiatr dochodzi do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że ta możliwość przekroczenia wartości także będzie osiągnięta. Do tego burze z opadami deszczu, gradem, ze sporą intensywnością tego opadu i właściwie ta sytuacja nadal z nami pozostanie tutaj jeszcze w godzinach nocnych i w dniu jutrzejszym. Cały czas ten niż będzie oddziaływał na tutaj tereny północne, ale właściwie także przeważający obszar będzie w dość silnym i porwistym wietrze. Do tego sztorm na Bałtyku dochodzący do 11 w skali Beauforta. Jeśli chodzi o temperatury, także one nie przekraczają w wielu regionach 20 stopni. Jedynie na zachodzie będą dochodzić do 22, do 23 stopni. I sytuacja nieco powinna się uspokoić tutaj z końcówką tygodnia, aczkolwiek nadal w prognozach widać przelotne opady deszczu, lokalnie burze, do tego porwisty wiatr, ale ta intensywność powinna być już nieco mniejsza. Temperatury będą wzrastać, ale tutaj w okresie weekendu one będą dochodzić lokalnie początkowo do 26, do 27, natomiast w końcówce weekendu lokalnie nawet do 30 stopni. I początek przyszłego tygodnia także zapowiada się zmienne. Co prawda będzie ciepło, głównie właśnie w tych zachodnich częściach regionu, ale nadal dość silny i porwisty wiatr, kierunki napływu mas powietrza z północy, z północnego zachodu i nadal ten porwisty wiatr będzie nam towarzyszył.
1: Co to znaczy, że ten niż jest nurkujący, jeśli dobrze zrozumiałam i zapamiętałam ten termin, którego pani użyła?
2: Niż nurkujący, czyli ten niż, który ma ten duży gradient ciśnień, on zamiast w bardzo szybkim tempie przemieszczać się, on po prostu pozostaje i oddziaływuje tutaj w konkretnym miejscu, zmniejszając swoją wartość ciśnienia. Stąd ten duży gradient właśnie powoduje, że ta intensywność tego porwistego wiatru jest bardzo duża.
1: To jest sytuacja chyba nietypowa dla tej pory roku.
2: To znaczy typowa jak najbardziej jest, ponieważ no, mamy często do czynienia właśnie z napływem tych mas powietrza i do czynienia z niżami właśnie z północy. No, żyjemy w strefie umiarkowanej, także na styku tych dwóch mas właśnie tej polarnomorskiej i tej zwrotnikowej, to właśnie na styku tych mas dochodzi do tych gwałtownych zjawisk. I jak najbardziej okres sztormu na Bałtyku jest też charakterystyczny w okresie letnim.
1: Czy to, co dzieje się teraz, ma jakiś związek z tą falą rekordowego upału, z którą mieliśmy do czynienia no, kilkanaście dni temu?
2: To wszystko przede wszystkim zależy od, tak jak mówiłam, od napływu mas powietrza i jest to charakterystyczne dla okresu letniego. Natomiast po właśnie tej fali upałów, po tych bardzo wysokich temperaturach, gdzie dochodzi do styku właśnie masy polarnomorskiej, czyli tej chłodniejszej, wędrującej z zachodu czy z północnego zachodu, właśnie ta gwałtowność tych zjawisk jest zwiększona.
1: No bo my w Polsce marzniemy, no można tak powiedzieć, bo patrzę na mapę temperatury w naszym kraju o godzinie 9, jedynie 10 stopni w Suwałkach, jak na 8 dzień lipca to bardzo, bardzo

0: bardzo skromna wartość. Z kolei zachód i południe kontynentu mierzy się z kolejną falą rekordowego upału. Zastanawiam się nad tym, jaki jest powód tego, że w takiej niewielkiej odległości geograficznej taka różnica temperatury. Z czego to wynika? Jakie są tego przyczyny i czy można to wiązać z tym tematem, który bardzo często omawiamy w Polskim Radiu 24, czyli zmian klimatu i tego, co wyczynia El Niño albo El Niña, w zależności od tego, który z tych prądów oddziałuje na pogodę i w Europie, i na świecie.
1: To znaczy, na tą chwilę to wszystko zależy od sytuacji barycznej. Aktualnie Polska jest właśnie w zasięgu niżu, natomiast zachód Europy właśnie mierzy się z upałami, ale te upały także będą kierować się do nas. One co prawda na tą chwilę nie w takich wysokich wartościach, jak to miało miejsce około ponad tydzień temu. Natomiast do nas też te upały się kierują troszkę w zwolnionym tempie, ale do nas te 30 stopni na tą chwilę przyjdzie. Niewykluczone, że w połowie miesiąca, może troszkę dalej, te temperatury będą jeszcze wzrastać do wyższych wartości. Oczywiście ta dynamika tej pogody jak najbardziej jest związana właśnie ze zmianami klimatu, co właśnie generuje z jednej strony falę mrozów w okresie zimy i z jednej strony cieplejsze i bardziej upalne lato, a z drugiej strony ta dynamiczna pogoda, w której właśnie występują te groźne zjawiska jak burze, porwisty wiatr, grad czy trąby powietrzne, które są na terenie Polski coraz częściej widoczne i ta intensywność jest zdecydowanie wyższa. Temperatura ziemi, temperatura oceanów jest zdecydowanie wyższa, co przekłada się na tą potencjalną energię w atmosferze, która właśnie generuje tak trudną sytuację pogodową.
0: Pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW, była z nami. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu polecam stronę meteo-imgw.pl. Tam bieżące informacje pogodowe dotyczące również tych ostrzeżeń i meteorologicznych, i hydrologicznych. To bardzo ważne miejsce, żeby odwiedzić raz na jakiś czas właśnie tę stronę, żeby zobaczyć, no, jak groźna i niebezpieczna może być pogoda w naszym kraju, szczególnie w tych regionach, do których wybieramy się na wakacyjny wypoczynek. Na naszej stronie Polskie Radio 24 4.pl także Państwo znajdą te ostrzeżenia i aktualizacje dotyczące stanu pogody w naszym kraju. Tutaj obszerny artykuł o tym, że IMGW ostrzega przed wichurą. Porywy wiatru osiągną nawet 120 km na godzinę. Ostrzeżenia, mapy, ale także zdjęcia z miejsc, gdzie ta niebezpieczna pogoda już teraz jest, z którą muszą się mierzyć i mieszkańcy, i wypoczywający nad polskim morzem turyści. Polecamy Państwu Polskie Radio 24.pl.

0: No wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Sylwen Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
8: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i

0: reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek polityczne nadzieje związane ze szczytem NATO w Ankarze. Trump i Nawrocki rozmawiali o stałej bazie USA w Polsce. Całościowa czy punktowa? Minister zdrowia przedstawi dziś plan reformy systemu opieki zdrowotnej. Uczniowie sprawdzają wyniki tegorocznych matur. Zaskoczenia nie ma, najlepiej poszedł im angielski. Minęła 10. Aleksandra Kozera, zapraszam. Prezydenci Polski i USA rozmawiali o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Sprawa na poziomie politycznym jest otwarta, stwierdził Karol Nawrocki, dodając, że szczegóły musi ustalać minister obrony. A wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz informował o innym cennym przedsięwzięciu w Europie przy udziale Polski. Powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. To wszystko te efekty trwającego szczytu NATO w Ankarze. O cele Polski i wymierne korzyści z trwających w Turcji rozmów swoich gości pytał gospodarz Poranka Ruch Kowalski. Dzień dobry. Powiedz, co usłyszałeś i od kogo?
2: Głównym celem szczytu jest oczywiście potwierdzenie solidarności sojuszniczej i relacji transatlantyckich, ale Polska zabiega też o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, w tym o większą liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej zapewniał w poranku Polskiego Radia 24, że obecność Stanów Zjednoczonych nad Wisłą będzie wzmocniona już w najbliższych tygodniach.
3: Rotacja została oficjalnie przywrócona, to znaczy ci żołnierze, którzy mieli tutaj pojawić się, pojawią się. Jesteśmy w trakcie ustaleń dotyczących stałej bazy. To Amerykanie zdecydują, bo mają kilka propozycji przygotowanych przez rząd polski.
2: Trzeba mieć jednak na uwadze, że co do zasady, amerykańskie zaangażowanie w europejską obronę będzie maleć, tak dodawał Maciej Konieczny z partii Razem.
4: Z przyczyn strategicznych, globalnych Stany Zjednoczone będą bardziej zainteresowane rejonem Pacyfiku, w mniejszym stopniu zainteresowane za rzucaniem swoich sił na Europę i warto się do tego przygotować. Jeżeli mamy trochę więcej czasu, to tym lepiej.
2: Według deklaracji rządu amerykańscy żołnierze przylecą do Polski w ramach wznowionej rotacji w ciągu 2 miesięcy, a decyzja w sprawie stałej bazy ma zapaść w ciągu maksymalnie roku.
1: Efekty szczytu NATO w Ankarze i komentarze naszych politycznych gości. Poranne rozmowy podsumował Roch Kowalski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A w informacjach reforma służby zdrowia. Dziś szefowa resortu przedstawi plan naprawczy. Główne cele to zwiększenie kontroli nad zarobkami lekarzy i ich czasem pracy, a także uszczelnienie systemu rejestracji tak, by nie było możliwości omijania kolejek do specjalistów. System potrzebuje całościowej reformy, mówiła na naszej antenie Marzena Tabor-Olszewska z dziennika Rzeczpospolita.
5: Uważam, że jednak zaproponowane zostaną punktowe zmiany. Obawiam się, że głównym tematem będzie właśnie kwestia płac lekarzy, pensji lekarzy, która nie jest tak naprawdę najbardziej paląca z punktu widzenia pacjentów. Z punktu widzenia pacjentów największym problemem jest dostęp do świadczeń, są kolejki.
1: Receptę na ich skrócenie mamy poznać o 13:00. Wczoraj w sprawie reformy premier Donald Tusk kilkukrotnie spotykał się z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ-u. 15 obozów ewakuowanych, do tego dziesiątki interwencji strażaków. To skutki ekstremalnie silnego wiatru, który wieje na wybrzeżu. Najwięcej wezwań służby odnotowały w okolicy Sławna, Koszalina, Wejherowa i Słupska. Szczegóły ma dla nas Aneta Łuczkowska.
6: Wezwania dotyczyły najczęściej powalonych przez wiatr drzew i połamanych konarów. Spadające gałęzie uszkodziły samochody w Gdańsku i w Kłodnie w powiecie kartuskim. Połamane drzewa blokowały też drogi w 2 miejscach koło Koszalina. Doszło do lokalnych podtopień. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na Pomorzu ewakuowano uczestników 15 obozów. Młodzież noc zamiast pod namiotami spędziła w budynkach. Zamknięte do odwołania jest molo w Gdańsku-Brzeźnie, a władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej apelują o ostrożność i o unikanie spacerowania w parkach i lasach. Nad morzem nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem najwyższego 3 stopnia w powiatach puckim i nowodworskim. Po południu wiatr będzie słabł, a ostrzeżenia zmienią stopień na niższy. Pogoda uspokoi się jutro.
1: I do tego czasu warto śledzić alerty IMGW. Porywy wiatru na wybrzeżu przekraczają 100 km na godzinę. Przytłaczająca większość zdających może odetchnąć z ulgą. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Wyniki ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jej dyrektor Piotr Zakrzewski zdradza, jaki procent uczniów zdało konkretny przedmiot.
7: Odsetek sukcesu dla

0: Języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
1: I to dane o zdanych egzaminach. Jeśli chodzi o wyniki, to średni wynik z języka polskiego to 59% punktów. Taki sam maturzyści uzyskali z matematyki. Najlepiej wypadł język angielski na poziomie podstawowym. Średni wynik to aż 78%. Nasi reporterzy są w centrali CKE i w szkołach w całym kraju. Przez cały dzień będziemy pytać uczniów i nauczycieli o wrażenia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Środa pochmurna z przelotnym deszczem. Popada głównie we wschodniej i centralnej części kraju. Na Suwalszczyźnie mogą pojawić się burze. Na wybrzeżu wciąż silnie wieje. Przypomnę, alert trzeciego najwyższego stopnia obowiązuje w powiatach nowodworskim i puckim. Tam prędkość wiatru jest huraganowa. Temperatura wciąż niska jak na wakacje. Od 12 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I kolejna godzina naszego spotkania z Państwem. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Minęła godzina 10.07.
2: Gość Polskiego Radia 24.
8: Połączył się z nami pan generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
9: Dzień dobry, witam państwa.
8: Trwa szczyt w Ankarze, w tej chwili konferencja prasowa wspólna szefa NATO, sekretarza generalnego Marka Ruttego i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A pana zapytam, panie generale, polska delegacja, jakie tam w Ankarze ma interesy do załatwienia?
9: No myślę, że podobne do wszystkich, ze szczególnym położeniem nacisku na wschodnią flankę, na Rosję, Ukrainę. To, co dla nas jest najistotniejsze. No ale jednocześnie bardzo ważne jest to fundamentalne zadanie, jakim jest jedność transatlantycka, jakim jest właśnie zdolność do wspólnego działania sojuszu, bo tutaj wokół tego było sporo w ostatnim czasie ryzyk, niejasności i niepewności i jest bardzo ważne, aby właśnie ten szczyt NATO pokazał, że jednak NATO jest wciąż tą jednością, jednością spajaną przez relacje transatlantyckie, zaangażowanie Amerykanów, a jednocześnie mamy tę świadomość, że NATO musi się europeizować i w związku z tym jestem sam ciekaw, jakie elementy, jakie segmenty tej europeizacji NATO, czy mówiąc językiem amerykańskim, budowy NATO 3.0 zostaną na tym szczycie ustalone, bo chodzi o to, aby jednak było to w jakiś sposób systematyczny, systemowy, zorganizowany, aby to się realizowało, a nie na zasadzie takich ruchów ad hoc, że Amerykanie gwałtownie coś tam zabierają wojska, a Europejczycy jeszcze nie są gotowi ich zastąpić.
8: No właśnie, panie generale, czy europeizacja NATO oznacza jego deamerykanizację?
9: No tak to by logicznie wyglądało, prawda, że Stany Zjednoczone jakby ustępują nieco z tego swojego dominującego do tej pory, dominującej pozycji w sojuszu na rzecz bardziej zbalansowanej, zrównoważonej amerykańsko-europejskiej wspólnoty, a nie tylko wspólnoty zdominowanej przez Amerykanów.

0: dla Amerykanów jest potrzebne, ponieważ oni mają globalne interesy gdzie indziej. Dla Europy też jest konieczne ze względu na odnowienie się, odrodzenie się zagrożenia rosyjskiego dla samej Europy. Dlatego ten proces jest obiektywnie nieuchronny i dobrze by było, aby on był w sposób zorganizowany, przeprowadzony.
1: Mówi się w tej koncepcji NATO 3.0 o tym, że Europa i Europejczycy przejmą odpowiedzialność za tę ochronę i obronę konwencjonalną. Natomiast Stany Zjednoczone cały czas będą obecne na Starym Kontynencie, jeśli chodzi o to zabezpieczenie nuklearne.
0: No tak, taka właśnie jest ta koncepcja amerykańska NATO 3.0, zapisana zresztą w doktrynie amerykańskiej, tej doktrynie obronnej. Dlatego moim zdaniem istotne jest, ja trochę tak z zaciekawieniem też czekam na ten komunikat końcowy z posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, jeśli idzie o program nuclear sharing, bo jeżeli Amerykanie naprawdę chcą nam gwarantować odstraszanie nuklearne, pozostawiając Europie obronę konwencjonalną, to jednak to odstraszanie nuklearne, aby ono było wiarygodne dla Europy, musi być wzmocnione poprzez poszerzenie programu nuclear sharing, to znaczy poszerzenie o nowych państwa uczestniczące w tym programie, tak jak Polska na przykład, o to zabiegamy. Ważne jest, abyśmy byli do tego włączeni, ze zwiększenie tego arsenału taktycznej broni atomowej natowskiej w Europie, ponieważ Rosja ma tu ogromną przewagę. Więc tu nie idzie o słowa, że Ameryka powie nam, Stany Zjednoczone powiedzą, no my wam odstraszanie nuklearne zapewniamy, wy się zajmijcie obroną konwencjonalną. To odstraszanie nuklearne, aby było skuteczne, ono przede wszystkim wymaga wzmocnienia na poziomie taktycznej broni atomowej, bo na poziomie strategicznym zgoda, na poziomie strategicznym, tym wielkim, międzykontynentalnym jest równowaga amerykańsko-rosyjska i tutaj to odstraszanie jest w pełni skuteczne. Natomiast na poziomie taktycznej broni atomowej my jesteśmy słabsi od Rosji i jeżeli Stany Zjednoczone nie zwiększą swojego tutaj zaangażowania właśnie na tym szczeblu taktycznej broni atomowej, no to to odstraszanie nie będzie w pełni wiarygodne.
1: Panie generale, a jeśli chodzi o tę obronę i potencjał odstraszania i obronę konwencjonalną, która ma należeć w tej koncepcji NATO 3.0 do Europejczyków i do Europy, to ma być nasza wspólna odpowiedzialność, no to żeby ją zapewnić, to potrzebujemy po pierwsze sprzętu, a po drugie ludzi. Z tym sprzętem no, idzie chyba całkiem nieźle. Mówimy od jakiegoś czasu, że Europa pod tym względem się budzi. Program SAFE może być tego dowodem, no ale jeśli chodzi o ludzi, o żołnierzy, którzy ewentualnie zapewniliby ciągłość linii frontu, gdyby doszło do jakiegoś poważnego militarnego kryzysu, no to z tym starzejąca się, wyludniająca się Europa może mieć problem.
0: No tak, ale w konfrontacji z Rosją, jeżeli byśmy wykorzystali pełne zdolności europejskie, nie ma problemu. I tak Europa, cała Europa ma przewagę nad Rosją militarną, nawet bez Stanów Zjednoczonych. Tu nie ma z tym problemu. Mm. Problem jest z czasem, abyśmy zdążyli się zorganizować właśnie w miarę szybko. Jeśli idzie o uzbrojenie i tak dalej, słusznie pani zauważyła, jest szereg programów, nawet na tym szczycie NATO w przeddzień był specjalny to forum takie przemysłowe, gdzie bardzo mocno to akcentowano i dobrze, że Europa się zbroi, ale na to potrzeba trochę czasu. Natomiast istotny problem, bardziej jeszcze istotniejszy problem, to jest reforma systemu dowodzenia wojskami tutaj europejskimi w Europie, w tej części europejskiej NATO. Do tej pory wszystkie dowództwa najważniejsze są opanowane, jeśli tak można powiedzieć, przez kadry amerykańskie. Naczelnym dowódcą jest Amerykanie, w tych strukturach dowódczych wszędzie są Amerykanie. Gdybyśmy mieli bez Amerykanów dowodzić wojskami natowskimi tutaj w Europie, to mielibyśmy ogromne problemy. Dlatego to jest jeden być może w tej chwili najważniejszych problemów, jak zreformować ten system dowodzenia, aby europejscy oficerowie, generałowie w tych strukturach byli zdolni samodzielnie kierować obroną bez udziału Amerykanów, gdyby taka konieczność zaistniała. I to powinno być tak, że w tym programie europeizacji NATO to powinno być jedno z ważniejszych zadań.
1: jednym

0: z głównych, podstawowych punktów, o których dyskutują liderzy na szczycie w Ankarze, jest kwestia wydatków na obronność. Powtarzamy to jak mantrę, nie tylko na tym szczycie, ale w tych poprzednich także o tym była mowa. Mobilizuje do tych większych wydatków europejskich sojuszników, no głównie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tymczasem sekretarz generalny NATO chwali Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. Mark Rutte przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu sojuszu w Ankarze był pytany przez polskich dziennikarzy o liczbę sił natowskich w Polsce koniecznych do odstraszania Rosji. Posłuchajmy, co odpowiedział. Your country is investing heavily. Wasz kraj inwestuje ogromne pieniądze w swoją armię. W zasadzie Polska osiągnęła wszystkie cele, reformuje obecnie swoje siły zbrojne. Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego polityka w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście musimy zadbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Panie generale, czy Mark Rutte przekazuje nam między wierszami i potwierdza to, co słyszymy od polskich polityków, od ministra obrony narodowej, dzisiaj od prezydenta Karola Nawrockiego, że ta autostrada do stworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest otwarta i teraz tylko trzeba zasiąść za kierownicą pędzącego po tej autostradzie auta i doprowadzić do celu, który jest określony właśnie w tych planach, o których mówią polscy politycy?
1: No jeszcze bym tego nie przesądzał. Jest szansa oczywiście. Gdzieś tam na horyzoncie widać ten cel, ale on nie jest jeszcze twardo ustawiony. On może się oddalać i oddalać. Dlatego musimy jednak poczekać na zakończenie przeglądu strategicznego przez Amerykanów z ich zaangażowania w Europie. Wtedy dopiero będziemy mieli jasne i konkretne decyzje i wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do ich realizacji. Dzisiaj jest szansa. Ja myślę, że tak 50 na 50, może trochę więcej niż 50, ale ona jest opisywana słowami, natomiast nie ma jeszcze konkretnej decyzji. Nie są intencje, ale nie ma decyzji. Na te decyzje amerykańskie musimy poczekać. Miejmy nadzieję, że one będą pozytywne dla nas i ta stała obecność tutaj się u nas pojawia, ale jestem przekonany, że ona będzie funkcją, ta obecność ewentualna amerykańska stałe bazy w Polsce będą funkcją oceny relacji amerykańsko-rosyjskich, dlatego że to jest w relacjach amerykańsko-rosyjskich bardzo gorący i szczególnie istotny problem. I może ten temat może polec, że tak powiem, na ołtarzu poprawy relacji amerykańsko-rosyjskich.
0: Bo Rosjanie robią wiele, jeśli nie wszystko, żeby oddalić od swoich granic obecność wojskową amerykańską. Przecież pamiętamy te postulaty, które pojawiały się jeszcze przed wybuchem, przed rozpoczęciem agresji rosyjskiej na Ukrainę, że Rosja mówiła twarde nie temu, żeby siły natowskie, siły amerykańskie znajdowały się blisko jej granic.
1: Tak, i żeby na stałe, zwłaszcza tego się oczywiście obawiają, bo ta stała obecność to jest bardzo mocne zaangażowanie Amerykanów przy granicach Rosji. No i dlatego bądźmy ostrożni w tych ocenach, miejmy nadzieję, róbmy wszystko, namawiajmy Amerykanów, argumentujmy, że taka baza jest potrzebna. Natomiast no, nie żyjmy już w przekonaniu, że ona będzie na pewno.
0: Że to już klamka zapadła. Panie generale, tak. Też wiele mówi się, co zrozumiałe i naturalne w Ankarze, o kwestii ukraińskiej. Holendrzy wycofują się z pomocy, ale inne kraje potwierdzają to, że są gotowe Ukrainie pomagać. Wszystko to dzieje się także z naszej polskiej perspektywy w cieniu tego naszego tutaj krajowego sporu o to, kto pomagał więcej, kto pomagał mniej Ukrainie. Też odbywa się to w cieniu dyskusji o relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Karol Nawrocki w Ankarze spotkał się na krótko z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. No to były takie pewnie kurtuazyjne rozmowy. Mówił o tym sam polski prezydent, który wyjaśnił, że spór, który powstał w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek imienia, tutaj w cudzysłowie, bohaterów UPA, nie może rzutować na bilateralne stosunki.
2: Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
0: Jak pan odczytuje ten komunikat prezydenta wysłany z Ankary?
1: Wszystko prawda, zgadzam się, że tak, że

0: nie może to nam przesłaniać konieczności wspierania Ukrainy, ale szkoda, że tylko kurtuazyjne spotkanie się odbyło. Ja uważałem i uważam, że prezydent powinien wykorzystać szczyt NATO, okazję to, aby niejako na neutralnym gruncie jednak spotkać się z prezydentem Zełenskim, usiąść i twarzą w twarz, oczy w oczy, jasno i szczegółowo, konkretnie omówić negatywne konsekwencje kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich. Ile to może, co to może kosztować Ukrainę, co to może kosztować Polskę i szukać jakiegoś sposobu załagodzenia tego kryzysu. Takie pośrednie tylko mówienie poprzez media do siebie, nie, to nie jest dobra metoda. Uważam, że powinniśmy jednak wsiąść konkretnie i omówić strategiczne konsekwencje tego kryzysu i szukać sposobu deeskalacji, a nie nastawiać się tylko na to, co Ukraińcy niestety popełnili błąd i oni brną dalej w tym błędzie niestety. My nie możemy takiego samego błędu popełniać. Nie powinniśmy iść tym samą metodą, którą błądzi Ukraina, a być mądrzejszym i szukać jakiegoś spokojnego wyjścia z tej sytuacji, ponieważ to jest w obopólnym interesie tak Ukrainy, jak i naszym.
1: 11 lipca będzie takim dniem szczytowym tej eskalacji napięcia między Kijowem a Warszawą?
0: No będzie trudnym, będzie bardzo trudnym dniem. Nie wiem, jak my zdamy też egzamin, aby nie przeholować, po prostu nie wyeskalować jeszcze bardziej tego konfliktu, bo nastroje społeczne w Polsce niestety są coraz bardziej antyukraińskie. Rolą władz, rolą organizatorów politycznego życia w Polsce jest chłodzenie tej temperatury, a nie podgrzewanie. Mam nadzieję, że wykażemy się wystarczającą mądrością, aby zbytnio nie dawać powodów tym w Ukrainie, którzy właśnie chcą na tym nurcie nacjonalizmu budować swoją przyszłość. Błędnie to robią, nie powinniśmy im w tym pomagać.
1: Panie generale, a co takiego się wydarzyło, że polscy politycy zamiast rywalizować ze sobą, tak jak to było na początku wojny, kto pierwszy pojedzie do Kijowa, kto pierwszy zademonstruje i zadeklaruje pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy, teraz licytują się na to, kto był mniej chętny na to, żeby właśnie naszym sąsiadom militarnie pomagać w starciu z rosyjskim agresorem?
0: No populizm, niestety populizm w naszej polityce wewnętrznej bierze górę. Rozglądanie się za tym, aby przyciągać do siebie jak najwięcej ludzi tak lub inaczej myślących. Wiadomo, że nastroje w Polsce dzisiaj są raczej coraz bardziej antyukraińskie niż proukraińskie. W związku z tym politycy na tym naszym podwórku krajowym chcą być przychylni tym głosom, tym nurtom, nie zważając na to, że prowadzą naród w ten sposób w złym kierunku po prostu. Trzeba studzić tego typu emocje, trzeba myśleć strategicznie, trzeźwo, a nie kłócić się, tak jak to obserwujemy w tej chwili, o to, kto mniej pomógł Ukrainie. No to już jest po prostu jakieś, na arenie międzynarodowej wyglądamy zupełnie śmiesznie.
1: No właśnie, bo to wygląda tak, jakbyśmy postępowali w poprzek tej polityce chociażby Sojuszu Północnoatlantyckiego. Słyszymy o tym, że w Ankarze ma paść znowu jasna deklaracja i jasne potwierdzenie tego, że NATO jest gotowe Ukrainie pomagać. Tymczasem nasza wewnętrzna polska dyskusja wskazuje na to, że chcemy pójść w zupełnie innym kierunku.
0: I to jest przykład, jak partyjniactwo zabija racjonalną politykę państwową, bo to rzeczywiście jest szkodzenie Polsce. Byliśmy promotorem wspierania Ukrainy, a teraz raptem przeszliśmy do zupełnie innego obozu, tam gdzieś na ogon tych, którzy o Ukrainie pozytywnie myślą. Bardzo niedobry to jest sygnał. Pora na otrzeźwienie naszej polityki, naszych polityków tutaj, aby myśleli nie tylko o swoich krajowych, partyjnych tutaj interesach, ale myśleli o Polsce jako całości.
1: Panie generale, to jeszcze pytanie dotyczące tej ostatniej sytuacji związanej z przekazaniem pocisków do systemu Patriot dla Ukrainy. Po pierwsze, czy ujawnienie, odtajnienie tych informacji to była pana zdaniem dobra decyzja? A po drugie, to już w świetle tej przepychanki między BBN-em, środowiskiem pana prezydenta Karola Nawrockiego, a Ministerstwem Obrony Narodowej, kto ma

0: decydujące zdanie w tej sprawie i czy otoczenie prezydenta i sam prezydent wiedział na temat, coś na temat tego, że rząd właśnie zamierza przekazać te pociski Ukraińcom. No bo tutaj mamy sprzeczne dwie narracje. Szef BBN-u i środowisko prezydenta mówi, że to jest autonomiczna decyzja rządu i tutaj głowa państwa nie ma nic do powiedzenia. Rząd twierdzi, że prezydent był o tym wszystkim informowany.
1: No po pierwsze, te rakiety do systemów Patriot przekazywane są z puli systemu, zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. My pamiętajmy, że my swoją przestrzeń powietrzną chronimy nie sami, nie my tutaj swoimi środkami za to odpowiadamy, ale mamy zintegrowany system obrony powietrznej. Zobaczmy, jakie samoloty latają nad Polską, gdy są podrywane, gdy jest to zagrożenie i tak dalej. Działa cały system natowski i z tej puli natowskiej poszły te rakiety do wsparcia obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Te rakiety, które jest tam część także i naszych rakiet i tak dalej. Więc to nie jest tak, że my sami daliśmy te rakiety. To dało NATO z naszym udziałem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli idzie o te relacje prezydencko-rządowe, no to już jest śmieszne, niekompetencja moim zdaniem urzędu prezydenta, bo prezydent może i nie wiedział. Jeżeli on mówi, że on nie wiedział, ale to nie ma pretensji do swoich urzędników, którzy uczestniczą w posiedzeniach tych gremiów państwowych, gdzie się o tym mówi. Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, jak słyszymy, kilkakrotnie tym tematem się zajmował. Tam z automatu w tym komitecie uczestniczy przedstawiciel prezydenta. Jeżeli ten przedstawiciel prezydenta nie potrafi ocenić wagi tego, o czym tam się dyskutuje, znaczenia tego, nie potrafi poinformować prezydenta, że coś ważnego tutaj było na tym komitecie rozpatrywane, nic nie mówi prezydentowi, no to niech prezydent naprawi jednak swoje struktury. A nie mówi, że on nic o tym nie wiedział, albo jego urzędnicy mówią, że nic nie wiedzieli. Bardzo to niedobrze świadczy niestety o kompetencjach, moim zdaniem, psujących się kompetencjach urzędu prezydenta, jeśli rzeczywiście jest tak, że prezydent o tym nie wiedział. Natomiast decyzja jest oczywiście tylko rządowa i tutaj ma rację. Wszyscy mają rację, rząd się tego nie wypiera, prezydent i jego urzędnicy mają rację, że to jest kompetencja rządu. Decyzje w tym zakresie należą do rządu, a nie do prezydenta. No ale prezydent był informowany na bieżąco, co jest oczywiście naturalne w tym zintegrowanym systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
0: Panie generale, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i o szczycie NATO i o tym, co dzieje się w zakresie budowania architektury bezpieczeństwa także w naszym kraju. Pan generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A ja jeszcze na chwilę wrócę i skieruję państwa uwagę na to, co dzieje się w Ankarze. Rozpoczynając rozmowę z panem generałem, wspomniałam, że trwa konferencja prasowa wspólna prezydenta Donalda Trumpa i Marka Ruttego, czyli szefa NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w czasie tej konferencji prasowej powiedział, że o porozumieniu z Iranem, że sądzi, że to koniec. To oczywiście reakcja na to, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, czyli atak amerykański na cele irańskie. Będziemy do tego tematu wracać w informacjach Polskiego Radia 24 i w komentarzach w naszym programie.
2: Reklama. Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś legendą.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje

0: zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. W portach pogotowie sztormowe i zakaz wychodzenia statków w morze. Na plażach powiewają czerwone chorągiewki informujące o zakazie kąpania. Z kolei na drogach i torach utrudnienia z powodu powalonych drzew. To skutki wichury, która uderza w polskie wybrzeże. Przez Polskę przechodzi nietypowy dla lata niż Bernadetta, tłumaczy nam rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Niż nurkujący, czyli ten niż, który ma ten duży gradient ciśnień. On zamiast w bardzo szybkim tempie przemieszczać się, on po prostu pozostaje i oddziaływuje tutaj w konkretnym miejscu, zmniejszając swoją wartość ciśnienia. Stąd ten duży gradient właśnie powoduje, że ta intensywność tego porwistego wiatru jest bardzo duża.
2: Wiatr zacznie słabnąć dopiero wieczorem. A skutki wichury są poważne. Wiele drzew złamało się jak zapałki, uszkadzając bloki i samochody. Tylko na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich. Jolanta Sobierańska-Grenda pokaże dziś plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze punkty to ograniczenie kominów płacowych, uporządkowanie czasu pracy lekarzy, a także przyspieszenie wdrażania e-rejestracji. Najważniejsze są systemowe zmiany, mówił na naszej antenie ekspert do spraw ochrony zdrowia Wojciech Wiśniewski.
4: Nie ukrywam, że podejrzewam, że te zaprezentowane dzisiaj propozycje właśnie będą wychodzić naprzeciw słusznemu oburzeniu opinii publicznej co do kwestii kominów płacowych i pewnych nieefektywności systemu ochrony zdrowia. I wprost mówiąc, marnotrawstwa środków publicznych. Natomiast jeżeli ktoś chciałby na poważnie podejść do tematu, to musiałby się zająć niestety strukturalnymi problemami systemu ochrony zdrowia.
2: Szczegóły reformy poznamy po południu. Na 13 planowana jest konferencja prasowa szefowej resortu zdrowia. Młode bociany czarne z łódzkich lasów, przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy razem z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego znów odwiedzili bocianie gniazda. Zespół badawczy testuje przy okazji nowe metody obserwacji tych ptaków. Podloty otrzymały dwa rodzaje logerów. Co to za urządzenia, wyjaśnia Hanna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych.
5: To są takie urządzenia, które pozwalają nam na to, żeby śledzić lot bocianów do Afryki na zimowisko. One pokazują również inne parametry, takie jak na przykład wysokość lotu bociana czy temperaturę. Te dane są naprawdę bardzo wartościowe i takie porównawcze w ciągu zbierania wszystkich tych badań.
2: Życie bocianów czarnych z łódzkich lasów można obserwować online dzięki transmisji Bociany Czarne Online. Pod koniec sierpnia ptaki wyruszą w długą podróż do Afryki i tam przeczekają polską zimę.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 10.33.
1: Gość Polskiego Radia 24.
6: W naszym studiu pan profesor Arkadiusz Artyszak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Tak się składa, że spotykamy się zazwyczaj wtedy, kiedy dzieje się niedobrze. A dzieje się niedobrze w związku z suszą, która obejmuje kolejne i rodzaje upraw, i kolejne obszary naszego kraju. Jest najnowszy komunikat Instytutu Upraw.
7: Instytutu Uprawy, Nawożenie, Globoznawstwa.
6: W Puławach.
7: W Puławach, tak.
6: Które właśnie donosi o tym, że nadal się ta susza pogłębia. Kolejne uprawy cierpią w związku z suszą, zboża, kukurydza, truskawki, krzewy owocowe. Jak one bardzo mocno, no bo to, że odczuły, to wiemy, ale jak mocno odczuły te upały, które nas nawiedziły ostatnio, 40 stopni i ponad?
7: Bardzo, bardzo odczuły. Pierwszy raz chyba w historii obserwowaliśmy takie zjawisko, akurat nie w przypadku upraw rolniczych, ale w przypadku np. porzeczek czy agrestu. Ci z państwa, którzy mają gdzieś tam ogrodki, zaobserwowali, że owoce dosłownie zagotowały się na krzakach. To nigdy nie mieliśmy takiego zjawiska. Susza dotknęła znaczną część kraju. Największe problemy są w centralnej, wschodniej, południowo-wschodniej części kraju. Jest duże zróżnicowanie regionalne, bo są takie miejsca, w których u mnie na przednim, na Zamojszczyźnie, w tym miejscu, z którego ja pochodzę, deszcz spadł od marca dopiero trzeci raz, mimo że w okolicznych miejscowościach padało bardziej. Natomiast susza nie jest jedynym problemem, tylko dlatego, że

0: te ulewne deszcze, wichury, które przyszły, grad. Też są takie miejscowości, gdzie pierwszy opad, który spadł, to był opad gradu i on zniszczył wszystko. Czy ten rok jest bardzo, bardzo trudny, czy to jest nałożenie i suszy, i ulewnych deszczy, i gradu. Na to nakładają się oczywiście czynniki ekonomiczne, czyli ostatnio Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował porównanie danych dotyczących cen zbóż w latach 2021-2025. Okazało się, że pszenica na przykład jest tańsza o 20%, a nawozy są droższe o kilkadziesiąt procent, bodajże 60, o ile pamiętam. Mm-hmm. Czyli nie dość, że zbiory będą słabsze. Na niektórych polach po prostu zbiorów nie będzie. Na niektórych będą one niższe, na niektórych będą, będą gorsze jakości także. No bo już żniwa się zaczęły, zaczęto kosić jęczmień. Już będą się zaczynać zbiory rzepaku. No to niestety ceny, które są na rynku, są drastycznie niskie. Ceny zbóż porównujemy, że to są ceny sprzed 20 lat.
1: Dlaczego są tak niskie, skoro podaż też jest niższa?
0: No, sytuacja jest przedziwna, bo to jest plot różnych okoliczności, głównie sytuacji na rynku światowym, czyli gdzie mamy nadprodukcję. Wszyscy oczekiwali, że te zawirowania, które mamy z którymi mamy do czynienia w Zatoce Perskiej, że one spowodują wzrost cen. No, eksperci wskazywali, że to nie jest uzasadnione, to się przekłada raczej na ceny nawozów. Natomiast w tych rejonach, w których zboża są produkowane, nie było większych zawirowań, no pomijając wojnę Rosji z Ukrainą. No i w efekcie no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Mnie martwi inna rzecz. Wczoraj odbyło się spotkanie rolników z szefem resortu rolnictwa. I pan minister w opinii uczestników tego spotkania no, przekazał informację, że nie ma co liczyć na duże wsparcie, bo nie ma na to pieniędzy.
1: Czyli nie będzie kolejnej transzy pomocy suszowej, do której
0: przyzwyczailiśmy. Jest otwarta aplikacja suszowa, można składać wnioski, ale nie wiadomo, jaka będzie kwota pomocy. Poza tym też ten system monitorowania suszy rolniczej, który prowadzi właśnie Jung w Puławach, no, jest niedoskonały i na przykład w przypadku tej mojej miejscowości tam nie ma suszy według systemu. Jest po prostu za mało punktów pomiarowych. Trzeba by się było zastanowić, jak to zmienić. Jedyna sensowna pomoc, która może być, słowo sensowna, to jest w cudzysłowiu, to jest Komisji Europejskiej dla rolników, którzy zostali pokrzywdzeni wiosną ze względu na wysokie ceny nawozów. Ale ta pomoc, Polska jest na drugim miejscu po Francji, 66 milionów euro, ile dobrze pamiętam. Szacunki mówią, że to jest kwota 20 zł na hektar. Kraj członkowski może dołożyć do 200% tej wartości
1: ze swojego budżetu.
0: Czyli maksymalnie 60 zł na hektar. Dla osób, które są troszeczkę dalej od rolnictwa, to dla porównania powiem, że jeden z takich podstawowych nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez polskiego dużego producenta, czy największego producenta, tona tego nawozu kosztuje 2800 zł w tej chwili. My go stosujemy w ilości 300-400 kg na hektar. Wsparcie będzie 20 zł na hektar. No to
1: kropla w morzu potrzeb.
0: Wtedy, kiedy podobna sytuacja była ze względu na wojnę na Ukrainie, to ile dobrze pamiętam, wsparcie wynosiło 500 zł do hektara. To był rok 2023. Rozumiem, że to był rok wybiórczy i wtedy państwo jest bardziej chętne do wsparcia.
1: Wybiórczy i wyborczy.
0: No właśnie, właśnie wybiórczy. Tak sobie pozwoliłem to powiedzieć. Natomiast jak ja analizuję całą sytuację od kilkudziesięciu lat, to zawsze się bałem, że powiem takie zdanie, którego może nie powinienem powiedzieć, ale w tej chwili ja bym się trzymał jak najdalej od rolnictwa. Dla mnie jest za późno, bo już tyle, większość swojego życia spędziłem w rolnictwie. Natomiast młodzi ludzie, którzy wchodzą w tą branżę, powinni się dobrze zastanowić. Jako przykład podam też rolnika dużego, jednego z największych producentów świń na Podlasiu, który ostatnio ogłosił, że sprzedaje jedno z trzech swoich gospodarstw i nie będzie inwestował. Też po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, bo to po prostu te pieniądze się nie zwrócą.
1: Panie profesorze, no to co będziemy jeść? Co z bezpieczeństwem żywnościowym? No jednym z filarów w ogóle bezpieczeństwa, o którym mówiło się tak głośno i tak dużo, szczególnie na początku tej wspomnianej już przez pana wojny.
0: Pamięta pani, wielokrotnie rozmawialiśmy o trudnych sytuacjach w polskim rolnictwie i Mercosur i też wątek Ukrainy.

0: ukraińskich. I też była sugestia ze strony ukraińskich niektórych osób, że po co Polska produkuje zboża, skoro na Ukrainie są lepsze warunki do produkcji zbóż, oni są w stanie zabezpieczyć nasz kraj, jeśli chodzi o, o zboża. Każdy rozsądnie myślący kraj powinien dbać o własne bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy sobie pozwolić na
1: tak
0: to,
1: jak o bezpieczeństwo militarne, tak jak o bezpieczeństwo farmaceutyczne.
0: Oczywiście. I nawet najlepsi nasi przyjaciele w Unii Europejskiej nie powinniśmy liczyć na nich, że oni nam pomogą. Bo kiedy sytuacja będzie kryzysowa, to każdy będzie myślał tylko o sobie. I tu nie
1: żeby
0: mamy,
1: wyżywić swoich
0: obywateli.
1: I tu
0: nie mamy złudzeń. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, i to wielokrotnie powtarzam, ja nie widzę polskiego rolnictwa poza Unią Europejską. Bo są takie głosy, że polityka rolna Unii Europejskiej jest chora, że trzeba z tej Unii wyjść i rządzić się po swojemu. Ja uważam, że to jest żadne rozwiązanie. To jest droga do upadku naszego rolnictwa. Natomiast to, że ta polityka jest w ostatnich latach zrobiła się nieprzemyślana, to trzeba zrobić wszystko, żeby tą politykę skorygować. Na razie to średnio nam się tak udaje, bo jak popatrzymy na umowę z Mercosurem, która weszła w życie, zanim my zdążyliśmy jako kraj złożyć skargę, później wprowadziliśmy na rok zakaz importu produktów żywnościowych z krajów trzecich, ale głównie chodziło o Mercosur, z pozostałościami środków ochrony roślin, które w Unii Europejskiej od 20 lat są zabronione. To jest na rok wprowadzone. Natomiast kiedy ja dopytywałem się w Ministerstwa Zdrowia, ile mamy na to pieniędzy, ile kontroli wykonamy, usłyszałem odpowiedź, że nie ma na to dodatkowych pieniędzy w ramach tego, co jest.
1: Czyli pusty zapis.
0: Czy pusty zapis? Pytam się, a co będzie, jeżeli na przykład jakiś produkt żywnościowy przyjedzie do kraju unijnego, który nie wprowadził tego przepisu, bo tylko Francja wprowadziła i my, na przykład do Niemiec. I ta żywność wjedzie do Polski. No cóż. Traktujemy to jako żywność, która już weszła na teren Unii Europejskiej. I ja już nie chcę się tu też nadmiernie krytykować, ale powiem, że jak zobaczyłem informację Ministerstwa Ochrony Środowiska, która też ma jakoś związek z rolnictwem na temat tematyki wilków, to myślałem, że to jest żart AI. Jeżeli ministerstwo, które ma takie ważne zadania, gdzieś na styku współpracy z Ministerstwem Rolnictwa w wielu kwestiach, zajmuje się takimi rzeczami, to jestem przerażony.
1: Panie profesorze, to co można zrobić? I w walce z suszą, bo od tego zaczęliśmy, skutkami suszy, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. I jeśli chodzi o te sprawy dotyczące organizacji finansowania unijnego rolnictwa, w ogóle jakiegoś pomyślenia o tym, żeby ono funkcjonowało też. No, pytam o to również z perspektywy i z punktu widzenia konsumentki. Osoby,
0: wszyscy
1: która
0: jesteśmy konsumentami.
1: Idzie do sklepu,
0: ja też, pani,
1: na targ,
0: rolnik, wszyscy są konsumentami.
1: I robi zakupy codzienne, cotygodniowe albo zapasy na zimę.
0: Możliwości rolników, jeśli chodzi o ograniczanie skutków suszy i innych zjawisk, są niewielkie. My możemy poczynić i każdy w miarę swoich możliwości robi to, co może, ale jeżeli ten deszcz nie spadnie,
1: to możemy podlewać.
0: Nic, to nic nie da. Problem polega też na tym, że w wielu przypadkach my już nie mamy czym podlewać, bo tej wody po prostu fizycznie nie ma. Natomiast tutaj wydaje mi się, że cały rząd powinien należycie doceniać znaczenie rolnictwa, bo minister rolnictwa może wydać tylko tyle pieniędzy, ile daje mu minister finansów. Obserwując to, co dzieje się w służbie zdrowia, bo też wszyscy albo już jesteśmy pacjentami, albo będziemy pacjentami.
1: Albo już byliśmy i
0: albo
1: szczęśliwie
0: byliśmy,
1: wróciliśmy do zdrowia.
0: I nie chcielibyśmy nigdy więcej mieć kontaktu ze służbą zdrowia. I słyszymy, że tam brakuje pieniędzy. Z drugiej strony widzimy to, co się dzieje. No to pytanie jest, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy te pieniądze, które my wszyscy odprowadzamy do budżetu państwa, czy one są dobrze wydawane. Czyli tu nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale cały rząd. No i oczywiście minister finansów, który trzyma kasę i rozdaje tą kasę. Natomiast no, z tych informacji, które do mnie docierają od różnych osób, które biorą udział w różnych spotkaniach, wychodzi na to, że pan minister finansów nie zamierza wspierać rolnictwa w tak trudnym roku.
1: No ale to może zaowocować wzrostem inflacji na przykład, tak myślę sobie. Przecież ceny żywności są jedną z głównych składowych tej inflacji.
0: O ile dobrze pamiętam, to już od kilku dni płacimy trochę więcej za paliwo niż do tej pory.

0: Płaciliśmy, to jest prosty sposób na wzrost cen. Zaczynają się żniwa. Zużycie paliwa w czasie żniw to jest, no, jest taki szczytowy okres w rolnictwie, kiedy tych prac jest szczególnie dużo. No i to droższe paliwo, które zostanie zużyte, no, przekłada się na wyniki finansowe, które i tak większość upraw, gdybyśmy średnio na to popatrzyli, to w najlepszej sytuacji producenci rolni wyjdą na zero. I też jak rozmawiam z rolnikami wieloma, i większymi, i mniejszymi, to oni mówią, że oni już mają dosyć istnienia dzięki dopłatom. Bo ten system jest chory, że funkcjonowanie gospodarstw zależy od dopłat. No, należałoby ten cały system przeorganizować. No, oczywiście tego nie da się zrobić tak, jak pani minister zdrowia dostała zadanie, żeby w ciągu kilku dni zreformować podległy sobie resort, tak? Natomiast trzeba coś tu robić. To nie może być taka akcja od do. Od jednego protestu do drugiego protestu. To musi być kompleksowa polityka.
1: Panie
0: całego rządu, nie tylko resortu rolnictwa.
1: A jak jest w innych unijnych krajach? Czy tam sytuacja rolników, no bo my, co jest oczywiste, ubolewamy nad tym, co dzieje się w polskim rolnictwie. No ale przecież są rolnicy, którzy funkcjonują, nie wiem, w Czechach, w Grecji. Tam też są upały, tam też jest gorąco, tam też jest susza.
0: Na południu jest bardziej gorąco, no jest właśnie bardziej trudno. Czyli sytuacja całego unijnego rolnictwa jest trudna. Całego unijnego rolnictwa jest trudna. I to, co wielokrotnie tutaj podczas rozmów z panią, które są dla mnie zawsze dużym wydarzeniem i przeżyciem, jest mi bardzo miło się z panią spotykać i dyskutować. Umowa przed krajami Mercosur uderza w rolnictwo w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Oczywiście to rolnictwo ma różną skalę, tak? Jest we Francji, w Niemczech, w innych krajach ma znacznie mniejsze znaczenie. Ale proszę przypomnieć sobie, jak do niedawna, jak padło hasło Zielony Ład. Co się stało w całej Europie? We wszystkich krajach unijnych
1: traktory wyjechały
0: na większych czy mniej, na większą czy mniejszą skalę rolnicy protestowali. I jak ja patrzę, no teraz będzie się zmieniały zasady wspólnej polityki rolnej i z tego, co do tej pory wiadomo, to raczej te zasady nie będą korzystniejsze. Ostatnio komisarz Hansen był w Polsce. No i powiedział, że Polska może dostać tam rekordowe wsparcie. Moim zdaniem kluczowe jest słowo może. Dopóki nie ma żadnych dokumentów, dopóki nie ma decyzji. Czyli odpowiadając na pani pytanie, sytuacja farmerów w całej Unii Europejskiej jest bardzo trudna. Wystarczy podać przykład cukru. Przecież można już, są oferty sieci, które oferują cukier w promocji poniżej złotówki za kilogram. No to już jest absurd. A na przyszły rok mówi się, że na przykład w Niemczech niektórzy producenci cukru chcą, żeby ich plantatorzy płacili kilka euro od tony wyprodukowanych buraków i się dołożyli. No to pytanie, gdzie my jesteśmy, a z drugiej strony Unia Europejska otwiera się na cukier produkowany spoza Unii Europejskiej z różnych krajów. I to jest kwota 1,5 miliona ton. Czyli toniemy i nic nie robimy w tym zakresie, żeby przestać tonąć.
1: Drogie rolnictwo. Nie tylko drogie naszemu sercu, ale także drogie, jeśli chodzi o te wydatki, które trzeba ponosić, żeby tę branżę utrzymać na powierzchni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę. Pan profesor Arkadiusz Artyszak, SGGW, był z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pani. Dobrych planów. Dziękuję państwu. Do widzenia.
1: A z nami teraz pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na rynku pracy, bo od dzisiaj ważne zmiany. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, a wraz z nią przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowę o pracę. Rewolucja czy ewolucja systemu inspekcji w ogóle rynku pracy w Polsce, pana zdaniem?
2: No jest to ewolucja, ale bardzo ważna i potrzebna. Powinniśmy jako kraj dążyć do ucywilizowania naszego rynku pracy. Jest niewiele pozostałości po latach 90. takiej gospodarki bardzo drapieżnej, agresywnej. tych nieprawidłowości.

0: Ich jest niewiele, ale jednak jest są. Jedną właśnie z nich jest nierówne opodatkowanie właściwie albo obłożenie daninami różnego sposobu wykonywania pracy, bo chyba to właśnie to jest istotą, bo stąd się wzięły te słynne umowy B2B, bo to nie chodzi o dyskusję o formę prawną, tylko tak naprawdę początek tego zjawiska wziął się stąd, że mamy nierówne zasady obciążania tych umów, tak? To znaczy ktoś kiedyś wymyślił, że może pracownik na rękę otrzymać więcej, jeżeli stanie się przedsiębiorcą. I ci pracownicy z różnych powodów, z własnej woli, chcąc tu i teraz mieć więcej na rękę, no bo każdy chce mieć więcej środków do dyspozycji, ale niektórzy zostali też do tego zmuszeni, to też jest tajemnicą Poliszynela. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że są niektórzy zmuszani, by jednak mieć tego pracownika mniej dyspozycyjnego, znaczy równie dyspozycyjnego, ale mniej związanego umową kontraktową, jaką jest umowa o pracę. Dlatego to posunięcie, nadanie większych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, o ile jestem sam zwolennikiem liberalnego podejścia, to akurat w tym przypadku uważam, że to jest dobre podejście. Przede wszystkim dlatego, że cywilizujemy ten rynek. Wykonujemy ważny krok. On nie zmieni radykalnie tej sytuacji w Polsce, ale niewątpliwie też pokaże, że państwo jednak powoli zmierza do ucywilizowania tych relacji. To znaczy, obecnie Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała większe uprawnienia niż dotychczas, będzie mogła zmieniać umowy. Oczywiście od każdej decyzji urzędnika jest odwołanie do sądu, ale tutaj też w tym przypadku to odwołanie będzie w trybie takim nadzwyczajnym. Sąd ma bardzo taki krótki okres na rozpatrzenie zażalenia, czy to pracodawcy, czy znaczy strony umowy, czy to firmy, czy osoby fizycznej, która nie będzie zgadzała się na taką decyzję przekształceniową. Natomiast jak na to spojrzymy globalnie, to uważam, że to jest bardzo dobry krok, choć niewątpliwie spowoduje pewne zamieszanie na rynku, pewien taki ferment ekonomiczny, ale moim zdaniem bardzo pozytywnym, znaczy przynajmniej zmierzającym do takich pozytywnych skutków, ponieważ no tutaj Państwowa Inspekcja Pracy będzie badała, czy ktoś wykonuje umowę osobiście pod nadzorem przełożonego w wyznaczonym miejscu i czasie, czyli właściwie to te kryteria, takie kluczowe kryteria będą oznaczały, że to jest umowa o pracę.
1: I w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pierwszej kolejności Państwowa Inspekcja Pracy będzie wydawać takie polecenie usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku, kiedy nie zostanie takie polecenie wykonane, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy będzie mógł złożyć wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę w umowę o pracę. To jest pewna zmiana w stosunku do tego pierwotnego projektu, gdzie z tego co pamiętam od razu taka decyzja byłaby podejmowana. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń wyjaśnił, że nowe uprawnienia pozwolą walczyć o prawa pracowników świadczących pracę dla jednego pracodawcy, którzy zostali zmuszeni do założenia własnej działalności gospodarczej. Posłuchajmy, co mówił główny inspektor pracy.
2: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt do pracy i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin, albo 10 godzin, albo 12 godzin pracę. W tym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę.
1: No i tutaj rozumiem pełna zgoda. A co w przypadku tych osób, które jednak świadomie wybierają umowę cywilnoprawną, wolą takie zasady współdziałania i współpracy ze swoim pracodawcą niż etat?
0: No to spojrzenie jest identyczne, przy czym cel jest trochę inny. No to znaczy, o ile w pierwszej części naszej rozmowy skupiliśmy się na tym elemencie ochronnym pracownika, czyli jego ochrony i zapewnienia mu umowy pracy, no ale faktycznie to są przypadki, gdzie ten pracownik mówi: nie, ja wybieram jednak tę formę, ponieważ obciążenia są mniejsze i więcej zarabiam. No ale to też pojawia się pewna filozofia państwa, w którym żyjemy i jakby systemu, do którego chcemy dążyć, a mianowicie do systemu coraz bardziej sprawiedliwego w wielu obszarach naszego życia. Ale na przykład również jeśli chodzi o opodatkowanie czy obłożenie daninami.

0: Bo tutaj jesteśmy wszyscy obywatelami naszego państwa. Nasze państwo utrzymuje się z danin. My również walczymy z nieuczciwą konkurencją, a nieuczciwa konkurencja no to jest również ta konkurencja, która polega na tym, że firma korzysta z pracownika tańszego, bo wykorzystuje nierównowagi w obłożeniu daninami takiej czy innej umowy o pracę. Czyli teraz patrzymy na to z punktu widzenia państwa i długoterminowego interesu państwa i sprawiedliwości społecznej też, a mianowicie dążenia, to jest naprawdę pierwszy krok do tego, by wszystkie umowy świadczenia pracy były opodatkowane w zbliżony sposób. To znaczy, by nie dochodziło arbitrażu, czyli wyboru formy prowadzenia działalności tylko z uwagi na obłożenie daninami, podatkami, czyli tymi składkami, wszystkimi elementami składowymi, które towarzyszą umowie o pracę. I to jest wtedy spojrzenie, powinniśmy mieć takie, że no stopniowo, bo to jest bardzo trudna decyzja przede wszystkim polityczna, bo tu politycy nie chcą podejmować praktycznie chyba żadnych ugrupowań, czy to ze strony koalicji rządzącej, czy opozycji, iść w stronę bardziej takich radykalnych rozwiązań, bo to będzie budziło sprzeciw. No ale myślę, że jeśli chcemy iść, rozwijać się jako gospodarka, to musimy jakby wykonać kolejny krok, bardzo ważny krok w rozwoju naszej gospodarki i spojrzeć na to z punktu widzenia właśnie Danii. To znaczy, jeżeli ktoś faktycznie uważa, że chciałby wykonywać pracę w formie B2B, nie ma w tym nic złego. Natomiast problemy Polski, z którymi się oswoiliśmy, bardzo niebezpiecznie się oswoiliśmy, jest taki, że B2B oznacza od razu lepsze też warunki finansowe. I to jest taka bardzo niebezpieczna pułapka, bo z jednej strony państwo, rola państwa, rola osób rządzących też polega na tym, by być taką stroną sprawiedliwie mądrzejszą i dokonać pewnego wyboru, no trochę za obywatela. Jestem daleki od tego, by państwo mówiło, co ma robić obywatel, ale jednak wszyscy dobrze też wiemy, że forma świadczenia pracy w formie B2B oznacza też niższe składki emerytalne. Czyli mniej myślimy o naszej przyszłości. To jest taka skłonność nasza, ludzi. To nie jest nic złego. My jesteśmy wszyscy pod tym względem no podobni, tak? Chcemy
1: żyć tu i teraz, właśnie, a nie myślimy o tym, co będzie czekać nas w przyszłości, na tak zwaną starość, panie Adamie. Pewnie to też jest rozmowa o podtrzymywaniu na powierzchni tego systemu emerytalnego, który obowiązuje w naszym kraju, bo dobrze wiemy, że te składki, które płacimy dzisiaj, to nie są składki, z których będziemy korzystać na emeryturze, tylko z nich finansowane są wypłacane obecnie świadczenia, tak. Więc być może ta zmiana również i tego dotyczy, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę następnym razem, panie Adamie. Za tę dzisiejszą bardzo dziękuję. Pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG, komentował dla państwa zmiany i reformy Państwowej Inspekcji Pracy, która dzisiaj, 8 dnia lipca, wchodzi w życie. Bardzo dziękuję, panie Adamie, jeszcze raz za rozmowę.
0: Dziękuję
1: i do
0: również.
1: Usłyszenia.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Żadnych saloników VIP, przejrzyste wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Dziś poznamy szczegóły.

0: Po intensywnych naradach czas na przedstawienie planu naprawczego dla służby zdrowia. Za 2 godziny szefowa resortu ogłosi, kiedy i jakie zmiany chce wprowadzić. Cele reformy są znane. To ukrócenie kosmicznych zarobków części lekarzy, kontrola ich czasu pracy oraz uszczelnienie systemu rejestracji tak, by nie można było omijać kolejek do specjalistów. Żadnych saloników VIP, ostrzegał przed tygodniem premier. Czego możemy spodziewać się dzisiaj? O tym Piotr Durys.
1: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się warszawski Szpital Południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracowali nad zmianami.
2: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak, jak powinien, został naprawiony.
1: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
3: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych.
1: Pakiet, który poznamy o 13:00, ma wprowadzić prawdopodobnie m.in. centralną e-rejestrację oraz sztywne ograniczenie czasu pracy dla lekarzy kontraktowych.
0: A w sprawie czasu pracy lekarzy jest pełna zgoda środowiska medycznego. Tachografy są absolutnie konieczne, tak mówił Polskiemu Radiu prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. W informacjach pytanie o efekty szczytu NATO w Ankarze. Ekspert do spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot w rozmowie z nami zwraca uwagę na rozmowy poświęcone budowie Europejskiej Bazy Przemysłu Obronnego i jej powiązaniu z przemysłem amerykańskim.
4: W kuluarach tego wszystkiego, tej codziennej pracy natowskiej jest bardzo dużo ciekawych i namacalnych operacyjnych postępów, które oczywiście gdzieś odpowiadają także wizji amerykańskiej, wizji tego NATO 3.0, przejmowania przez Europejczyków większych odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy, ale trzeba przyznać, że także realizują oczywiście nasze interesy, jakim jest jednak wzmacnianie potencjału europejskiego. To są dwie rzeczy, które wcale nie muszą być ze sobą rozbieżne.
0: W trakcie trwającego szczytu NATO prezydenci Polski i USA rozmawiali o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Sprawa na poziomie politycznym jest otwarta, stwierdził Karol Nawrocki, dodając, że szczegóły musi ustalać minister obrony. A wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz informował o innym ważnym przedsięwzięciu w Europie przy udziale Polski. Powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. Powalone drzewa, ewakuacja obozów, zabezpieczanie dachów to pracowity czas dla strażaków. Na wybrzeżu prędkość wiatru jest huraganowa, silnie wieje także na Warmii i Mazurach. Wciąż jesteśmy w pogotowiu, mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej Straży Pożarnej.
5: Ostrzeżenia meteorologiczne nadal obowiązują w części województwa warmińsko-mazurskiego. Wedle prognoz dziś burze mogą wystąpić przede wszystkim w północnej i centralnej części regionu. Warto zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na posesjach, unikać przebywania pod drzewami.
0: W warmińsko-mazurskim wiatr osiąga prędkość do 75 km na godzinę. Na wybrzeżu porywy przekraczają 100 km na godzinę. Na większości plaż powiewają czerwone flagi informujące o zakazie kąpieli. Przedsiębiorcy gotowi na kontrolę umów cywilnoprawnych. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać zmianę śmieciówki na umowę o pracę. Nowe przepisy oznaczają zwiększenie kosztów działalności firm, mówi dyrektorka generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz.
6: Koszty po stronie pracodawcy, kiedy ten wolumen zatrudnionych osób, zatrudnionych oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie, na inne umowy niż umowa o pracę, będzie dosyć spory, ponieważ te koszty wzrosną znacząco i te składki, które będzie trzeba odprowadzać, będą realnym dodatkowym obciążeniem.
0: Urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu umów, jeśli kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Na dostosowanie się do nowych regulacji bez ryzyka sankcji przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. Na koniec mundial i odliczanie do ćwierćfinałów. Znamy już wszystkie zespoły, które awansowały do tego etapu rozgrywek. Dalej grają m.in. Francja i Argentyna, czyli zwycięzca i finalista poprzednich mistrzostw w Katarze. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
7: W Mistrzostwach Świata pozostało już tylko 8 najlepszych drużyn. W ćwierćfinałach zapowiadają się 4 fascynujące starcia, gdyż układ drabinki turniejowej odzwierciedla hierarchię światowego futbolu. Biorąc pod uwagę ranking FIFA, w ćwierćfinałach znalazły się Francja, która jest na pierwszym miejscu, Argentyna na drugim, Hiszpania trzecim, Anglia czwartym, Maroko szóstym, Belgia ósmym, Szwajcaria czternastym oraz Norwegia dziewiętnastym miejscu. Rywalizacja 1/4 finału rozpocznie się w czwartek spotkaniem Francji z Marokiem. Dzień później Belgia zmierzy się z Hiszpanią.

0: a w sobotę Anglia z Norwegią i w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Szwajcaria z Argentyną.
1: A finał mundialu za mniej niż 2 tygodnie, 19 lipca.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słońce nieśmiało przebija się przez chmury. W większości regionów jest raczej ponuro. We wschodniej i centralnej części kraju przelotnie popada. Na wybrzeżu, przypomnę, wciąż bardzo silnie wieje. Temperatura niska jak na wakacje. Od 12 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku.
3: Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka z o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 11. W naszym programie wrócimy teraz do tematu zmian w systemie ochrony zdrowia. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Stan dnia.
9: A stanie się to dlatego, że dziś minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Ma być to odpowiedź m.in. na aferę w Stołecznym Szpitalu Południowym. Konferencja Jolanty Sobierańskiej-Grendy rozpocznie się za 2 godziny, a już teraz w Sejmie jest Michał Fabisiak, który pytał polityków o ich oczekiwania co do tego zaprezentowanego planu. Witaj Michale, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Co zdaniem twoich rozmówców powinno się znaleźć w tym pakiecie?
10: No, jak słyszymy, ten pakiet, który zaproponuje minister zdrowia, ma składać się z 3 kwestii. To po pierwsze e-rejestracja pacjentów, po drugie uregulowanie tak zwanych kominów płacowych w publicznej ochronie zdrowia oraz uporządkowanie zasad dotyczących czasu pracy personelu medycznego. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, jak Robert Kropiwnicki, deklarują, że ich ugrupowanie jest zdeterminowane, aby te zmiany jak najszybciej zostały uchwalone przez Sejm, bo jak tłumaczy poseł Kropiwnicki, trzeba wyeliminować się z systemu patologie, takie jak na przykład oszukiwanie, jeśli chodzi o czas pracy medyków.
11: Myślę, że to jest jedno z najważniejszych zadań dzisiaj ministra zdrowia, żeby eliminować cały system patologii, a takich nadmiernych wypłat i oszustw, no bo bardzo często są to oszustwa, raportowanie, że jest się w miejscu, w którym się nie było i branie za to pieniędzy jest oszustwem.
10: Nowa Lewica uważa, że do listy przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia należałoby dopisać jeszcze jedną propozycję, a mianowicie rozdzielenie pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Mówi o tym poseł ugrupowania Tomasz Trela.
12: My idziemy jeszcze krok dalej, mówimy, drogi lekarzu, podejmij decyzję, czy publiczna ochrona zdrowia, czy prywatna ochrona zdrowia. To może nie jest do wprowadzenia tu i teraz, ale też można byłoby przyjąć jakieś daty progowe, gdzie można byłoby to zrealizować, więc...
10: Za rozdzieleniem pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia opowiada się również Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek uważa, że należy też zwiększyć dostęp do pracy w zawodach medycznych.
13: Piętrzą się problemy ze specjalistami, jak na przykład w Zabrzu, w tym centrum onkologicznym dla dzieci. Ale piętrzą się również problemy z lekarzami, którzy żądają nieraz absurdalnych stawek za wykonywanie usługi. I to będziemy kontynuować. Będziemy

0: Zdecydowanie poszerzać kadrę lekarską, kadrę pielęgniarską, bo to jest klucz do sukcesu.
1: Czekamy na propozycję ministra zdrowia. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że część zmian będzie wymagała nowelizacji ustaw. Zobaczymy więc, kiedy pojawią się konkretne projekty oraz jak szybko zostaną przyjęte przez najpierw rząd, a później parlament. Szef rządu Donald Tusk zapowiedział wczoraj też, że wszystkie decyzje, które będzie można podjąć na poziomie rządu, Ministerstwa Zdrowia czy NFZ, mają zostać czy zostaną wdrożone w trybie pilnym.
2: Michał Fabisiak i oczekiwania polityków w Sejmie co do propozycji, które za już mniej niż 2 godziny ma zaprezentować ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
3: Komentarz.
2: Słyszeliśmy o oczekiwaniach polityków, to teraz o oczekiwania ekspertki zapytam. Z nami pani dr Maria Libura, Kolegium Medicum w Olsztynie, Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
2: Czego się pani spodziewa po tym wystąpieniu dzisiejszym?
4: Tu w zasadzie już mniej więcej zarysowano, co się w nim pojawi i to na pewno są działania, które trzeba powiedzieć nie wystarczą, bo uregulowanie płac w zawodach medycznych, jeżeli będzie dotyczyło tylko i wyłącznie sektora publicznego i nie weźmie pod uwagę możliwości ucieczki do sektora komercyjnego, to skończy się naprawdę słabo.
2: Czyli tym, że nie będzie komu pracować w publicznych szpitalach.
4: Tak źle jeszcze nie będzie, bo ten sektor komercyjny nie jest aż tak duży, żeby wszystkich wchłonął, ale to wbrew pozorom nie da się rozwiązać jednym ruchem, po prostu w jednym miejscu pozostawiając resztę nieruszoną. Widzieliśmy po tej słynnej spółce neurochirurgów, że nie tylko kontrakty są problemem. Problemem jest podzlecanie działalności rdzeniowej szpitala, czyli działalności leczniczej spółkom. To nie powinno mieć miejsca. Ja bym bardzo chciała, żeby pojawił się taki ewidentny zakaz dla szpitali publicznych, że to, co jest działalnością leczniczą, główną działalnością szpitala, nie może być podzlecane na zewnątrz. Tak jak fabryka butów nie powinna kupować butów na chińskim portalu, a potem tylko je ometkowywać i sprzedawać jako swoje, prawda? Więc to biznesowo nie ma sensu, a jeszcze mniej ma sensu w sytuacji, gdy mówimy o pieniądzach z naszych składek. Więc to tego tutaj brakuje i tego również brakuje w tej ustawie o zbieraniu zarobków lekarzy po numerach PESEL. Będzie bardzo łatwo to obejść, szczególnie dużym graczom, którzy już jak widzimy po tej ostatniej aferze ze spółką neurochirurgiczną, zbierają naprawdę duże pieniądze z rynku. Druga rzecz, której tu bardzo brakuje, to jest transparentność. I to pokazały obie te afery i myślę, że i zarówno ta Szpitala Południowego, jak ta ostatnia związana z neurochirurgią, że w ochronie zdrowia dramatycznie brakuje transparentności. I my ją mamy na wyciągnięcie ręki, ponieważ dane sprawozdawcze, które idą do Narodowego Funduszu Zdrowia, już pozwoliłyby wychwycić, gdyby były analizowane na bieżąco, na przykład ogromne, dziwne odchylenia od normy. Szpital, który nie ma jakichś zakresów świadczeń, nie ma nawet poradni paliatywnej, nagle zaczyna robić bardzo dużo świadczeń z zakresu neurochirurgii. I to powinno zapalać się jak czerwona lampka na takiej desce rozdzielczej i wołać o natychmiastową kontrolę. Czy rzeczywiście tam powstała jakaś nowa kompetencja, czy dzieje się coś, co jest po prostu nieprawidłowością. Te dane są w systemie i jeżeli nie zaczniemy wymagać od polityków, by ujawnili te dane, by po pierwsze narzucić na Narodowy Fundusz Zdrowia i również na oddziały wojewódzkie obowiązek monitorowania i udostępniania pewnych danych, tak żeby one były łatwo dostępne dla opinii publicznej, to również musimy zacząć udostępniać te dane do analiz różnym takim akredytowanym podmiotom zewnętrznym. Tu potrzebne jest poszanowanie prywatności. Oczywiście to wymaga też od takiego bezpiecznego środowiska cyfrowego, w którym do tych danych będzie dostęp, ale to się da w naszych czasach zrobić i bez tego nie będzie kontroli społecznej. Oba, jeszcze raz powiedzmy, oba te ostatnie głośne skandale pokazują, że problem jest nie tylko w wysokich zarobkach pewnej grupy lekarzy, ale również w tym, że taki brak odpowiedzialności

0: płaci za to, co jest w systemie najważniejsze, czyli za rzeczywistą dostępność dla pacjenta opieki, kiedy jej potrzebuje, jest całkowicie rozmyta.
1: No właśnie, pani doktor, bo to, co jest pewnie najbardziej bulwersujące z punktu widzenia pacjentów, naszych słuchaczy, no i w ogóle opinii publicznej, no bo wszyscy albo byliśmy, albo jesteśmy, albo będziemy pacjentami i będziemy potrzebować tej pomocy ze strony specjalistów, no to najbardziej bulwersuje to, że trzeba czekać w bardzo długich kolejkach na poradę albo na leczenie, dlatego że słyszymy, że nie ma pieniędzy na finansowanie świadczeń, dlatego ta kolejka się wydłuża. No a z drugiej strony słyszymy o 300, jeśli dobrze pamiętam, 300 tysięcy złotych dniówki dla lekarza w Mogilnie. A przecież to jest ta sama pula pieniędzy, bo pensje lekarzy są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę mnie pomylić.
0: Tylko, że to właśnie nie były pensje, prawda? To były pieniądze wyprowadzane do spółki, których nie zobaczymy w tym słynnym rejestrze. Więc
1: no ale koordynator w Szpitalu Południowym zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
0: Nie chcemy zgasić jednego pożaru, podczas gdy widzimy od razu, że płonie drugi. To do tego trzeba podejść kompleksowo i nie zostawiać już z daleka widocznych dziur w płocie, jeżeli zabieramy się za taką wrażliwą sprawę jak regulacja zarobków. Potrzebujemy też powiązania płacy na kontrakcie z płacą na etacie i powolnego, ale jednak uatrakcyjniania pracy na etacie. Najgorszą sytuacją będzie taka, jeżeli nas wskutek tych wszystkich ujawnionych skandali zamiast dobrej reformy dostaną znowu ci, którzy są najmniej winni, czyli etatowcy.
1: Tak.
0: I w szerszym kontekście będzie bardzo trudno całą tą kwestię uregulować bez szerszego spojrzenia na polski system podatkowy i na ten zupełnie niesprawiedliwy arbitraż pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a pracą na etacie, więc to woła też szerzej o reformę systemu podatkowego, ale najważniejszą rzeczą, o której powinniśmy mówić, to jest, że my mamy zbudować system, którym nie interesuje nas ostatecznie, czy to stoi w garażu lekarza, tylko interesuje nas to, że pacjent jest bezpieczny,
1: tak.
0: I pacjent dostaje opiekę na czas.
1: No to w takim razie kolejne moje pytanie, pani doktor. Na ile uporządkowanie tej kwestii wynagrodzeń lekarzy, kwestii długości czasu ich pracy wpłynie na to, że rzeczywiście w systemie pieniędzy będzie na tyle więcej, że odczują to pacjenci czekający w długich kolejkach na rehabilitację, na przeprowadzenie badania gastroskopii czy kolonoskopii, no, czy innych, no teraz pierwsze z brzegu, które przyszły mi do głowy, ale czy to realnie wpłynie na to, że pacjenci dostaną lepszy produkt w postaci ochrony zdrowia?
0: Bez zmian organizacyjnych może się stać nawet coś wręcz odwrotnego. Czyli potrzebujemy ograniczania kosztów, tak? Bo widzimy, że coś jest nie halo, prawda, po tych ostatnich doniesieniach. Pamiętajmy cały czas, że to nie dotyczy wszystkich lekarzy. Naprawdę nie dotyczy to wszystkich lekarzy, a w szczególności te astronomiczne zarobki. Natomiast jeżeli nie zmienimy organizacyjnie ochrony zdrowia, to niekoniecznie pacjent to odczuje.
1: A co to znaczy zmienić organizacyjnie ochronę zdrowia?
0: Musimy wiedzieć, kto odpowiada za to, że ja dostaję leczenie na czas albo nie. Czyli tak naprawdę powinniśmy zmienić sposób, w jaki organizowana jest opieka zdrowotna. My w tej chwili nie wiemy, czy to minister odpowiada za to, że zamyka się ostatni oddział w Bieszczadach albo grozi zamknięcie ostatniemu oddziałowi na Warmii w jakimś zakresie. Czy za to odpowiada powiat? W jaki sposób powiat ma za to odpowiadać, skoro jest bardzo biedny? A może Narodowy Fundusz Zdrowia? Mamy rozproszoną odpowiedzialność. Potrzebujemy takiego systemu, który bardziej przypomina system niemiecki. To wydaje się, że do tego moglibyśmy w miarę prosto dojść, czyli systemu, w którym mamy centralny pobór składki. Ta składka jest dzielona na regiony zgodnie z odpowiednimi przelicznikami, a następnie regiony, tak gdzieś na poziomie województwa, dostają pod swoją pieczę infrastrukturę szpitalną, publiczną, która w tej chwili jest rozproszona. Tak? Powiat nie jest w stanie planować opieki zdrowotnej. A jeszcze gorzej jest, jak mamy potem w zasadzie konkurencję o pieniądze z NFZ-u pomiędzy różnymi szpitalami publicznymi. Więc potrzebujemy konsolidacji właścicielskiej razem z odpowiedzialnością i pieniędzmi przekazywanymi mniej więcej na poziom odpowiadający obecnie województwu. Wtedy, kiedy będzie jasna

0: odpowiedzialność, ustalone standardy, standardy kliniczne, ale również takie standardy dotyczące obsługi pacjenta, czasu oczekiwania na świadczenie, możemy spodziewać się jakiejś zmiany na lepsze, bo wówczas pojawi się interes w tym, żeby pacjent w województwie A miał to samo, co w województwie
1: tak,
0: B.
1: Tak, i żeby prawda? Ta jakość świadczonych usług nie zależała od kodu pocztowego.
0: I żebyśmy po prostu też mieli dostępność właśnie dzięki tym cyfrowym narzędziom do tego, żeby jakby nawet porównywać to, jak to się kształtuje w różnych województwach. Czyli musimy zmienić konkurencję na ideę rywalizacji o wynik, prawda? Rywalizacji o jakość. A konkurencja do rywalizacji o jakość to się ma właśnie tak, jak powiedzmy, jak konkurencja to walka kogutów, prawda? A rywalizacja to jest to, jak siedzimy, piszemy sprawdzian z matematyki i każdy chce dostać jak najlepszą ocenę, prawda? Tutaj nie chodzi o to, żeby wyeliminować jeden drugiego, tylko o to, żeby dążyć do jak najlepszej jakości. I nasz system na razie jest nastawiony na tą walkę kogutów, a nie na osiąganie wyniku. I to, co się teraz dzieje, jest, może być, bo tak powiedzmy ostrożnie, może być pewnym krokiem, bo bez ograniczenia kosztów będzie bardzo trudno robić reformę i trudno też będzie wytłumaczyć społeczeństwu, w jaki sposób pieniądze, które prędzej czy później trzeba będzie do tego systemu dołożyć, w jaki sposób politycy zapewnią, że one trafią na leczenie pacjentów i na poprawę dostępności, a nie do takich dziwnych mechanizmów, jak obecnie odkrywane w mediach. Niestety to jest pierwszy krok. Drugim krokiem musi być reorganizacja opieki, wzmocnienie systemu publicznego i jego integracja na poziomie regionalnym.
1: Pani doktor, teraz w tej dyskusji przetacza się bardzo wiele argumentów. Wszyscy politycy mają jakiś swój pomysł na to, jak uzdrowić system ochrony zdrowia. W tej relacji naszego reportera z Sejmu pojawiła się ta propozycja dotycząca rozdzielenia personelu lekarzy między tych, którzy pracują tylko w szpitalach publicznych albo tylko w sektorze prywatnym. To jest do zrobienia?
0: Na pewno nie w jednym kroku. Jest to słuszna jakby idea długoterminowa, przy czym rozróżnijmy szpitale publiczne od szpitali wykonujących świadczenia ze środków publicznych. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby zarówno na poziomie placówek ochrony zdrowia, jak i na poziomie personelu zmniejszyć do minimum taką sytuację przenikania się systemu komercyjnego systemem finansowanym ze środków publicznych. Czyli nas nie interesuje, czy ten szpital jest prywatny, jeżeli go zintegrujemy jakby sieciowo w tym, powiedzmy, naszym województwie, prawda? I będzie wykonywał tylko świadczenia ze środków publicznych, to on jest elementem systemu publicznego, tak jak teraz lekarze rodzinni, którzy głównie są przecież działalnością prywatną, ale nie komercyjną. I to musimy się nauczyć mocno odróżniać, bo wprowadza to bardzo wiele zamętu. Te dwa strumienie finansowania, ten komercyjny i publiczny, trzeba rozczesać, ale nie tylko na poziomie lekarza. Tak? To musi również dotyczyć świadczeniodawców.
1: O ból głowy sparza nas ta sytuacja w systemie ochrony zdrowia. Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się z tym problemem skutecznie zmierzyć. Tego zdrowia życzę i pani, naszym słuchaczom, pani dr Maria Libura, Kolegium Medicum w Olsztynie. Polska Sieć Ekonomii była naszym gościem. Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję, dobrego.
1: Stan dnia. Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą państwo, że dzisiaj ważny dzień dla maturzystów, bo dzisiaj pojawiły się efekty i wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. 81% maturzystów zdało ten egzamin. Ogłosiła to Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% niestety nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Jak w tym roku wypadła matura? To już pytanie do naszej reporterki Anny Stankiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiałaś z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co mówił o tegorocznych wynikach?
2: Mówił, że zaskoczenia nie było, bo jak

0: co roku lepiej wypadli maturzyści z liceów niż z techników, mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: 85,9% absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny, natomiast dla technikum to jest 71,3%. Jednocześnie 9,5% absolwentów może przystąpić do poprawki w sierpniu, to są licea ogólnokształcące, natomiast dla techników to jest 18,5%. Dzisiaj już wiemy, że 4,6% absolwentów liceów ogólnokształcących i odpowiednio 10,2% absolwentów techników ma niezdany egzamin maturalny i będzie mogło poprawić ten egzamin dopiero w przyszłym roku.
0: A jak poszło z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych? Na poziomie podstawowym średnio maturzyści uzyskali 59% z języka polskiego i tyle samo z matematyki oraz 78% z języka angielskiego. I tu warto zaznaczyć, że język angielski na poziomie podstawowym wybrało prawie 99% zdających. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z ubiegłego roku, mówił dyrektor CKE, ale podkreślił, że nie można ich porównywać jeden do jednego, bo co roku są inne zadania i inne polecenia, dodał dyrektor Zakrzewski.
1: W praktyce oznacza to, że te arkusze powinny być tajne. I tylko wtedy mogę porównywać wyniki maturzystów dosłownie jeden do jednego, mówić, że w tym roku lepiej sobie poradzili, w poprzednich latach gorzej sobie poradzili. Jedynie co teraz mogę powiedzieć, to nasi maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami i zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z poprzednich lat.
0: Z kolei średni wynik tegorocznych maturzystów z egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to 44%, na poziomie rozszerzonym z matematyki 37%, z angielskiego 69%, z biologii, chemii, geografii tu średnia 41%, z historii 47%, a z WOS-u 44%. Szef CKE przypomniał, że wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym są bardzo ważne, bo służą uczelniom do rekrutacji na studia.
1: Te egzaminy będą trudne, bo są to egzaminy do szkoły wyższej, więc one są rzeczywiście trudne. Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem, bo muszę mieć również umiejętności argumentowania, wyciągania wniosków czy projektowania pewnych rozwiązań.
0: Jeżeli komuś powinęła się noga i oblał jeden egzamin ustny albo pisemny, może przystąpić do niego w sesji poprawkowej w sierpniu.
1: To jest bardzo ważne, aby do 15 lipca, czyli do środy, złożyła pisemne oświadczenie o zamiarze właśnie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Takie oświadczenie składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tam gdzie była złożona deklaracja maturalna.
0: A egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia.
2: O czym specjalnie dla Państwa słuchaczy Polskiego Radia 24 mówiła Joanna Stankiewicz, nasza reporterka. Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Donald Trump zrywa wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Amerykański prezydent oświadczył podczas szczytu NATO w Ankarze, że nie chce się angażować w relacje z Teheranem. Irańskie władze określił mianem chorych ludzi. W nocy USA uderzyły w ponad 8

0: 80 celów w Iranie. To reakcja na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Teheran nie pozostał dłużny, zaatakował amerykańską bazę w Bahrajnie. Zamiast przełomu uspokojenie opinii publicznej. Tak prezes Naczelnej Izby Lekarskiej widzi propozycję reform, które za półtorej godziny ma przedstawić minister zdrowia. Celem ma być zwiększenie kontroli nad czasem pracy i wynagrodzeniami lekarzy, a także usprawnienie rejestracji. Rewolucji nie będzie, mówi dr Łukasz Jankowski.
1: Nie sądzę, żeby czekała nas wielka reforma. Niestety nie sądzę, bo do takiej reformy my jako środowisko jesteśmy gotowi, mamy swoje propozycje. Ale sądzę, że pojawią się jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie w budżecie procentu na pensje personelu medycznego, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy i innych zawodów medycznych.
0: Inicjatywa resortu zdrowia to odpowiedź m.in. na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym oraz informacje dotyczące wynagrodzeń lekarzy, którzy za swoją pracę inkasują nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Niebezpieczna pogoda zostanie z nami na dłużej. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, burzami oraz sztormem na Bałtyku. Alerty obejmują wybrzeże oraz północno-wschodnią część kraju. Wiatr pogłębia uczucie chłodu. Temperatura w kraju nie przekracza 20 stopni, mówiła na naszej antenie rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Do tego burze z opadami deszczu, gradem, ze sporą intensywnością tego opadu. Właściwie ta sytuacja nadal z nami pozostanie tutaj jeszcze w godzinach nocy i w dniu jutrzejszym.
0: W weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatura wzrośnie do nawet 30 stopni, ale utrzyma się silny wiatr i przelotne opady. Na ten dzień absolwenci liceów i techników czekali od dawna. Dziś poznali wyniki matur. Egzamin dojrzałości zdało 81% uczniów. To podobny rezultat do lat ubiegłych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zdradza, jaki procent uczniów zdało konkretny przedmiot.
3: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
0: To dane o zdanych egzaminach. Jeśli chodzi o wyniki, to średni rezultat z języka polskiego to 59% punktów. Taki sam maturzyści uzyskali z matematyki. Najlepiej wypadł język angielski na poziomie podstawowym. Średni wynik to 78%.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 11:33.
4: Stan dnia.
5: W Ankarze w Turcji trwa szczyt NATO. Dziś ma zakończyć to spotkanie liderów państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęcie wspólnej deklaracji przez sojuszników. Na miejscu w Ankarze jest nasza reporterka, korespondentka Beata Płomecka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Beato.
6: Dzień dobry.
5: W jakiej atmosferze ten szczyt przebiega? No i jakie są szanse, że to porozumienie, wspólne przyjęcie wspólnej deklaracji jest już stuprocentowo pewne?
6: Atmosfera wczoraj była nie najlepsza, bo prezydent Donald Trump ledwie wylądował i zaatakował Europę, zagroził wycofaniem wojsk amerykańskich z Europy. Upomniał się też o Grenlandię, powiedział, że nie powinna należeć do Danii, tylko do Stanów Zjednoczonych. Nie był to najlepszy początek szczytu, choć europejscy sojusznicy, sam sekretarz generalny NATO robili wszystko, żeby atmosfera była dobra, bo przecież kilka godzin przed przylotem Donalda Trumpa przedstawiali projekty wzmacniające sektor zbrojeniowy, także we współpracy z amerykańskim, czyli Stany Zjednoczone jeszcze na tym skorzystają. Dobre, ładne, takie z wielkim rozmachem prezentacje, na pewno to dotarło do Donalda Trumpa, ale nie wystarczyło, bo podczas spotkania z prezydentem Turcji właśnie zaatakował i Europę, i można powiedzieć Grenlandię. Nawet nie pomogło takie przyjęcie naprawdę w stylu królewskim z najwyższymi honorami przez prezydenta Turcji. Natomiast wieczorem, z tego co słyszę, była kolacja i wieczorem humor Donalda Trumpa był bardzo dobry. Ponoć siedział koło żony kanclerza Niemiec Friedricha Merza i ponoć bardzo dobrze mu się rozmawiało. No tylko, że poszedł spać, obudził się i dzisiaj znowu zaatakował. Zaatakował państwo członkowskie Unii Europejskiej i NATO, czyli Hiszpanię. Oczywiście Hiszpania ma za uszami, bo Hiszpania nie chce wydawać tyle, ile sojusznicy się zadeklarowali na ubiegło rocznym szczycie NATO w Hadze, czyli nie chce

0: tych 5% PKB na obronność wydawać, tłumacząc, że ma problemy budżetowe. Nie pomogła też, nie zareagowała na apele o wsparcie Stanów Zjednoczonych w wojnie z Iranem, więc dzisiaj Donald Trump i przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu poinformował, że zrywa wszelkie relacje handlowe. Oczywiście nie jest to takie proste. Unia jest nad relacjami handlowymi z państwami trzecimi, czuwa Komisja Europejska i wszystkie kraje muszą być zwane jednakowo. Pewnie w tej sprawie jeszcze będą się toczyć rozmowy na linii Bruksela-Waszyngton, ale Donald Trump to dobre samopoczucie z wieczora nie powtórzył dzisiaj rano. Teraz przywódcy weszli na salę i już rozmawiają. Niespełna, nieco ponad 3 godziny będzie trwała ta sesja, czyli jak najkrócej, żeby nie było okazji do kolejnych ataków czy sporów. Ale po tym, co Donald Trump wypowiadał tutaj w Ankarze, no to zasadne były pytania do sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, czy Stany Zjednoczone jeszcze są lojalnym sojusznikiem. No i Mark Rutte w swoim stylu, takim nieco uniżonym, odpowiadał tak.
1: Jest pełne zaangażowanie Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych w sprawy NATO. To dzięki niemu wydatki na obronę rosną. To zwycięstwo Trumpa.
0: Zwycięstwo Trumpa, porażka Putina, jeszcze mówił sekretarz generalny NATO. A jeśli chodzi o Grenlandię, to już odpowiedziała sama zainteresowana, czyli premier Danii Mette Frederiksen, która mówiła tak. Stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne i nasze stanowisko jest tak samo jasne jak zawsze. Grenlandia nie jest oczywiście na sprzedaż. Mamy nadzieję, że wszyscy, w tym wszyscy sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. I premier Danii powiedziała też, że Dania jest gotowa bronić Grenlandii, tak jak bronić każdego kawałka terytorium NATO, także i swojego. To tyle, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Sprawy polskie. Przed wejściem na szczyt prezydent Karol Nawrocki przedstawił priorytety, które będzie poruszał podczas tej 3-godzinnej sesji w drugim dniu NATO-wskiego szczytu.
2: Wzmocnienie sojuszu i solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim to dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej, dla całej Europy Wschodniej, a więc solidarność sojuszu to także moment do budowania relacji transatlantyckich. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą. To drugi punkt. To także potwierdzenie głównego zagrożenia dla Polski, jakim jest niezmiennie Federacja Rosyjska.
0: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Pytałaś, jakie są szanse na przyjęcie deklaracji, bo tam Rosja ma być wspomniana jako to zagrożenie dla transatlantyckich relacji. No, sekretarz generalny NATO ma nadzieję, że ta deklaracja zostanie przyjęta. W niej też jest powtórzenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I pod tą deklaracją ma się podpisać prezydent, mają przyjąć także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jest nadzieja, że tak się stanie, ale to będziemy wiedzieć dopiero za kilka godzin.
3: Beata Płomecka zostaje w Ankarze i będzie dla Państwa relacjonować efekty szczytu NATO w stolicy Turcji. Beato, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami już teraz pan Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ten szczyt w Ankarze to jest demonstracja siły NATO, czy jednak przejaw słabnącego sojuszu?
5: No, szczyt sam w sobie jest po prostu szczytem, to znaczy to jest spotkanie bardzo ważne, bo te spotkania nie odbywają się znowu tak często i wszystko wskazuje na to, że nie ma w tej chwili nawet ochoty, żeby odbyć następny szczyt. Zobaczymy, czy to będzie potwierdzone w deklaracji już za rok, bo widzimy, z czym to się wiąże. No jest problem, jest problem polegający na tym, że aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które dotyczą tak naprawdę wszystkich sojuszników, no a szczególnie sojuszników w Europie, jeśli chodzi o zachowanie agresywnej groźby i wojny, oczywiście prowadzoną przez Rosję, ale mamy wyzwania związane z Chinami, mamy związane zagrożenia i wyzwania, które tworzą takie państwa jak Iran, mamy przecież terroryzm i tym podobne. No i tutaj właściwie sojusznicy na szczycie powinni

0: starać się znaleźć najlepsze odpowiedzi. Jak to zrobić? W sposób maksymalnie, biorąc pod uwagę swoje interesy, swoje różne potencjały, wrażliwości. I tak to powinno wyglądać.
1: Tymczasem wygląda na to, że zajmują się sami sobą.
0: No zajmują się jednym przywódcą przede wszystkim, tak? I to jest trudne do... Znaczy, no czasami tak trzeba, no taka jest rzeczywistość. To właściwie tak wyglądał szczyt w ubiegłym roku w Hadze. Wiemy, jakie są rezultaty. Zostało ogłoszone to jako sukces i oczywiście z tym należy się w dużej części zgodzić, bo to niezależnie, to już naprawdę, jak gdyby z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza państw frontowych jak Polska, to nie ma znaczenia. To jest wtórne znaczenie. Czy zwiększane są wydatki, zwiększane są zdolności wojskowe, zwiększana jest po prostu zdolność do odstraszania, prawda? Bo przecież my nie chcemy wojny, ale musimy być do niej przygotowani i to odstrasza przeciwnika, prawda? Czy to się dzieje po prostu, no bo taka jest potrzeba, czy należy przepisać też jakieś zasługi, no w tym przypadku mówimy o państwie, które jest przywódcą, zawsze było NATO, czyli Stanom Zjednoczonym, jakiejś presji, nawet czasami mało dyplomatycznej. Ale problem polega na tym, że jakbyśmy nie chcieli się do tego wszystkiego ustosunkować, to po prostu nieprzewidywalność, emocjonalność, takie czasami wręcz no, subackie, bym powiedział, zachowanie prezydenta Trumpa jest problemem samym w sobie. No bo tak jak opowiadała korespondentka dr Płomecka, no sojusznicy zrobili wszystko, nawet zaciskając zęby, bo przecież, umówmy się, no nie wszyscy kupują tą taktykę sekretarza generalnego, który się przymila na wszystkie sposoby, bo ona jest no, trudna do zaakceptowania dla poważnych ludzi reprezentujących poważne państwa. No ale skoro nic innego nie wymyślili, to po prostu idziemy w tym kierunku. Cały wczorajszy dzień był podporządkowany niezależnie od znaczenia tych wszystkich porozumień dotyczących przemysłów obronnych, tych kontraktów, czy tam powiedzmy ramowych porozumień, tak? No ale nie ma, to nie daje żadnej jakiejkolwiek gwarancji, że możemy mówić, to jest słowo, które prezydent Trump bardzo lubi, tylko deal. Tylko jaki deal jest, że tak powiem, pewny. Bo ja mam nadzieję oczywiście, że deklaracja przyjęta po tym spotkaniu, bo to jest dopiero szczyt, tak naprawdę się rozpoczął i nie potrwa zbyt długo, będzie w miarę, że tak powiem, pozytywna i pokaże jednak pewną jedność sojuszu. To ma znaczenie, chociażby nawet te kilka zdań, które mam nadzieję się znajdą w tym deklaracji na temat Rosji, że to jest największe zagrożenie. Tylko, że powtarzam jeszcze raz, no niepewność się nie skończy. Prawda? A moim zdaniem należało wykorzystać ten szczyt do takiej szczerej rozmowy, jeszcze nawet bym powiedział do jakiejś takiej no, dyskusji z elementami wręcz konfrontacji. No bo jeśli nie teraz, to kiedy? Przywódcy państw pozostałych na to nie byli na to gotowi. No i teraz można sobie zapytać się, czy to wynika z ich braku odwagi, czy po prostu z błędnej oceny sytuacji. No także ja nie ukrywam, że troszkę mam poczucie, że ten szczyt nie zostanie wykorzystany w tym celu, do którego powinny być wykorzystane szczyty, bo to jest jednak unikalna szansa. Media społecznościowe nie powinny być platformą, na której się decyduje i dyskutuje na tematy tak fundamentalne jak sprawy pokoju i wojny. No to jest absurdalne i ten sposób prowadzenia dyskursu czy debaty został niejako narzucony i nie powinniśmy, to nie powinno być akceptowane. No ale jest taka sytuacja, jaka jest i poprzeczka została, krótko mówiąc, zawieszona dosyć nisko, więc zobaczymy, czy uda się sprostać że tak powiem, temu wyzwaniu, czy tym zadaniom w ten sposób zdefiniowane. No, to już słyszeliśmy nawet, że sukcesem jest sam fakt, to mnie zdziwiło, bo to były nawet pracownik kwatery głównej gdzieś tam publicznie powiedział, sukcesem jest sam fakt, że prezydent Trump przyjechał. No, no jeśli tak definiujemy, to nie jest to NATO, które ja znam i w którym sam przepracowałem 20 lat. Więc ja bym osobiście, to jest moje zdanie, chciał, żeby ta poprzeczka była zawieszona wyżej, nawet za cenę pewnych powiedziałbym dyskusji burzliwych nawet, bo one i tak się dzieją, tylko że mają miejsce, tylko że się dzieją nie tam, gdzie powinny. No, wiem, no nie ma mnie na sali, gdzie siedzą szefowie państw i rządu, więc być może tam trwa jakaś bardzo burzliwa debata, ale mam wątpliwości.
1: Jak wysoko poprzeczkę sobie w Ankarze zawiesiła polska delegacja i czy udało się tę poprzeczkę sforsować?
0: No wie pani, no to oczywiście pytanie jest do szefa delegacji, do prezydenta, do ministra.

0: Stanów, to jest jednak duża delegacja. No, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o te podstawowe elementy dotyczące polskiego spojrzenia i tego, mówiąc tak kolokwialnie, czego Polska chce, tak, na to, to tutaj jest chyba jakiś konsensus, prawda, polityczny w Polsce. No, chcemy silnego NATO, chcemy NATO wiarygodnego, to znaczy takiego, które utrzymuje jednak jedność. Chcemy NATO, w którym nawet jeśli przeprowadzany jest proces, on jest w jakimś sensie nieunikniony, zmniejszania obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi tylko o wojska, ale chodzi również o inne elementy kluczowe, prawda, których po prostu Europejczycy nie posiadają i w najbliższych kilku czy może 10 latach nie będą, tak? Więc żeby to wszystko jednak utrzymać i żeby były przynajmniej takie kluczowe elementy wspólnego spojrzenia na zagrożenie, jakie stanowi Rosja i znaczenie, jakie mają te wyzwania, które nie są abstrakcją dla zwłaszcza państw frontowych. No, wojna hybrydowa. Ona się toczy i nie ma dnia, żeby ktoś nie został zatrzymany, w tym i w Polsce, za próby sabotażu, a będzie tego więcej, prawda, i innych działań. Więc to są rzeczy, na których najbardziej Polsce i, szczerze mówiąc, innym państwom frontowym zależy i tak powinno być. Natomiast, no, jeszcze raz powtórzę, no, problem polega na tym, że w niektórych dziedzinach oczywiście niektóre z tych tematów są poruszone i będą poruszone i gdzieś tam zostaną odnotowane jako wspólne uzgodnienia, ale no, nie należy się na przykład spodziewać ani jakiejś nowej, takiej bardziej mięsistej doktryny, prawda, czy dotyczącej Rosji, ani na przykład, nie wiem, jakieś podjęcia bardziej zdecydowanych i konkretnych kroków dotyczących zwalczania, przeciwstawiania się tej wojnie hybrydowej. No, mamy przecież sytuację, no, na przykład w naszych wodach, prawda, Trojanym, kiedy pojawiają się jakieś statki z Rosjanami zagrażającymi naszym instalacjom, prawda? To jest konkret, to się dzieje dzisiaj, prawda? Więc dla nas to są absolutne priorytety, a nie sprawa, żeby szczyt był miły, prawda? I po prostu wszyscy odetchnęli z ulgą i pojechali na wakacje. Więc no, mam nadzieję, że mimo wszystko bilans będzie pozytywny, bo Stany Zjednoczone to jest znacznie coś więcej niż prezydent Trump. Może się wydawać to, że tak powiem, obrazoburcze, co powiedziałem, ale tak jest. Więc trzeba przeczekać, ale trzeba też mieć świadomość, że jeśli się nie będzie przeciwstawiać pewnym bardzo błędnym poglądom na temat NATO, no to trudniej będzie tym osobom, które w samych Stanach Zjednoczonych walczą o to, żeby to, że tak powiem, znalazło odzwierciedlenie w polityce amerykańskiej. Więc pomóżmy im, no, mówiąc publicznie o tym, co jest dobre, a co jest złe.
1: Przed wejściem do sali obrad prezydent Donald Trump, o którym tak wiele mówimy w naszej rozmowie, miał wspólną konferencję z sekretarzem generalnym Markiem Rutte. Mówił prezydent Trump między innymi o tym, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem tego oficjalnego spotkania w drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Posłuchajmy, co mówił dokładnie. Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda szumowin. Chcecie znać prawdę? To szumowiny, dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie i zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na ich posiadanie, bo są szaleni. Tak mówił prezydent Trump. Wiemy o tym, co wydarzyło się w nocy. Atak amerykański na cele w Iranie. Donald Trump mówiący również w Ankarze o tym, że jeśli chodzi o porozumienie z Iranem, no to już jest jego koniec. Na ile wojna w Zatoce Perskiej, wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i reakcja na tę wojnę sojuszników europejskich wpłynęła również na to, jak przebiega ten szczyt w Ankarze?
0: No, znowu, no, na pewno wpłynęła, dlatego że prezydent Trump kieruje się, to zresztą te kluczowe słowa, to nie trzeba być psychologiem, tak, że używanie bardzo często przez, no, przywódcę prezydenta Stanów Zjednoczonych słowa lubię, nie lubię, prawda, no, jest dosyć specyficzną formą dyskutowania i wręcz podejmowania decyzji, bo to nie o to chodzi, czy kogoś lubi, czy nie, prawda. Reżim w Teheranie jest reżimem nie tylko teokratycznym, ale po prostu brutalnym, który niedawno wymordował kilkadziesiąt tysięcy swoich ludzi, tak? Tylko przypomnijmy, no, samo stwierdzenie, że ich nie lubi, no dobrze.

0: słuszne i naukowe, tylko że tenże sam prezydent Trump mówił, wręcz namawiał obywateli Iranu, aby przeciwstawili się temu reżimowi. Część z nich się posłuchała. A co się stało potem? No a potem stało się to, co się stało i w tej chwili ten reżim wcale nie jest w gorszej sytuacji, nazwijmy to, niż był, a obywatele w Iranie, obawiam się, że chyba nie mają za bardzo przekonania, że naprawdę prezydentowi Stanów Zjednoczonych chodzi jak gdyby o ich dobro. Więc tu jest problem pomiędzy deklaracjami a realizacją i nie ma co ukrywać, że ta wojna amerykańsko-izraelska przeciwko Iranowi no nie odniosła jakiegoś gigantycznego sukcesu. Więc co tam się dalej zdarzy, to naprawdę zobaczymy. Dla świata konsekwencje są bardzo poważne, dla sojuszników również. I problem jest następujący, bo na tej samym spotkaniu z sekretarzem generalnym Markiem Rutte prezydent Trump odniósł się do Hiszpanii, którą oskarżył o absolutnie, przepraszam, zachowanie niegodne sojusznika. I o ile gdyby to dotyczyło braku chęci zwiększenia wydatków, przypomnijmy, że Hiszpania była jedynym krajem na szczycie w ubiegłym roku, który tak naprawdę podpisała się i nie podpisała się. To jest problem. I jak gdyby pewna presja ze strony Stanów Zjednoczonych byłaby korzystna. Ale jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych ma pretensje do Hiszpanii, wcześniej do innych krajów, że nie wsparły w większym stopniu, mimo że jednak wsparły, prawda, operacji, która nie była konsultowana z NATO, której sojusznicy w ogóle ich zdanie nie było brane pod uwagę, to jest nie tylko niesprawiedliwe, ale to po prostu niczego dobrego nie wróży, no bo NATO nie jest, to nie jest układ warszawski, że przyjeżdża jeden człowiek, bardzo silny, mocny, przywódca, prezydent największego kraju i mówi, ma być tak i koniec. Bo jeśli to dotyczy tej sytuacji, to tak samo to dotyczy niestety na przykład kwestii, jak ma wyglądać forma kolektywnej zbiorowej obrony w Europie. I to już dotyczy wszystkich krajów, nie tylko Hiszpanii. Innymi słowy, ta wiarygodność prezydenta Stanów Zjednoczonych jest dosyć poważnym problemem, czy brak tej wiarygodności, a dziwię się, że jednak sekretarz generalny troszeczkę nie zareagował, bo nie powinno tak to się odbywać, że jeden przywódca na szczycie, a wszyscy są formalnie równi, po prostu mówi rzeczy bardzo, bardzo niedyplomatyczne na temat drugiego kraju, nawet jeśli ten kraj powinien być pod pewną presją, ale musi być jakaś reakcja na to. No myśli tak, to następnym razem będzie kto inny. Wszystko zależy od tego humoru, prawda? A polityki nie można robić wedle nastroju, w jakim się wstaje, prawda?
1: No tak, prezydent Trump przyzwyczaił nas też do tego, że tę politykę międzynarodową, zagraniczną swojego państwa prowadzi według tych zasad takich bardzo spersonalizowanych, według tej zasady, o której mówimy, lubię albo nie lubię. Kiedy słyszy pan o koncepcji amerykańskiej NATO 3.0, w tym sensie amerykańskiej, że przez Amerykanów forsowanej, to myśli pan o niej jako o formie schyłkowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy jako jednak o kroku naprzód, jakiejś formie rozwoju koncepcji tej współpracy transatlantyckiej?
0: Znaczy, nie chcę w ten sposób myśleć, ale to znowu, to nie chodzi o, że tak powiem, chcieństwo. Staram się analizować to z punktu widzenia faktów. A fakty są takie, że z punktu widzenia stricte, powiedzmy, wojskowego, sztuki operacyjnej, zasobów, prawda, to Stany Zjednoczone są w innej sytuacji, jako nadal formalnie przywódca tego wolnego świata, w tym i NATO, niż były jeszcze 20 lat temu. Innymi słowy, trudno by było Stanom Zjednoczonym prowadzić dwie potencjalnie, prawda, operacje, nazwijmy to kolokwialnie, wojny, prawda, uczestniczyć zarówno w Europie, jak i na Indo-Pacyfiku. Mówimy oczywiście o zagrożeniu, jakie stanowią Chiny. I w tym momencie jest rzeczą nieuniknioną, że Amerykanie muszą w większym stopniu, to jest nic nowego, przerzucać, jakby dezygnować czy zakładać, że duża część środków, które teraz są w Europie, trzeba je trzymać, że tak powiem, w innym teatrze albo w ogóle trzymać w rezerwie na wypadek, gdyby coś się stało w innym miejscu. I to jest zrozumiałe. I ten proces dostosowywania się do tych nowych realiów, czyli mówiąc wprost, zastępowania zasobów amerykańskich w Europie przez zasoby europejskie, Kanada i tak dalej, on trwa. Ale dla mnie ta koncepcja ma sens pod warunkiem, że Stany Zjednoczone nie wypisują się ze swoich zobowiązań. I to jest moim zdaniem to niebezpieczeństwo. Temu się należy przeciwstawiać, dlatego że Stany Zjednoczone jako państwo podpisały traktat waszyngtoński. Co innego jest walczyć o

0: to i w sposób sensowny koordynować ten proces, kiedy rzeczywiście znaczna większa odpowiedzialność spadnie na państwa europejskie. Państwa europejskie to akceptują, ale potrzebują czasu i zakładają, że Stany Zjednoczone nadal, nie tylko jeśli chodzi o parasol atomowy, ale również o wkład w zakresie obrony konwencjonalnej, na nich można w pełni liczyć. I znowu wracamy do tego samego punktu. Tak sądzi, wydaje mi się, większość i Amerykanów, i również ludzi, którzy zajmują się wojskowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych kongresmenów. Ale prezydent Trump swoimi wypowiedziami to podważa. I to jest poważny problem, bo to samo w sobie, że tak powiem, podważa wartość tego odstraszania i innymi słowy, no trudno jest strasznie coś zaplanować. Więc teraz szczyt się skończy, a my wszyscy i tak będziemy czekać na wyniki tego tak zwanego przeglądu obecności wojskowej, który dotyczy różnych teatrów i w pewnym sensie no, zapowiedzi, które słyszymy, że to będzie koordynowane z sojusznikami, no miejmy nadzieję się spełnią, ale ja mam pewne obawy, biorąc pod uwagę sposób, w jaki to jest procedowane dzisiaj.
1: Wiele pytań zostaje bez odpowiedzi. Rzeczywiście zakończenie szczytu w Ankarze, mimo że zakończy to spotkanie, to pewnie rozpocznie dyskusję na wiele innych tematów. My w Polskim Radiu 24 trzymamy rękę na pulsie tych wydarzeń. Tak jak państwo słyszeli, na miejscu zostają nasi reporterzy. Jest Beata Płomecka, a to daje gwarancję, że jak tylko wydarzą się tam rzeczy ważne, istotne, to na pewno od razu się państwo o tym dowiedzą. Naszym gościem był pan Robert Pszczel, były dyrektor Biura NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę dobrego dnia. Podobnie jak naszym słuchaczom również życzę dobrego dnia i dziękuję za wspólnie spędzone przedpołudnie w imieniu całego zespołu, który dla państwa ten przedpołudniowy program w Polskim Radiu 24 przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy? A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim. Już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od lawiny pytań o służbę zdrowia. Za godzinę mamy poznać plan reformy obejmujący wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Szczegóły w relacji naszego reportera. Potem Ankara i efekty trwającego szczytu NATO. Za nami rozmowy

0: prezydentów Polski i USA oraz dyskusja o wzmocnieniu potencjału militarnego całego sojuszu. Będzie też chwila oddechu od wielkiej polityki. Maturzyści poznali wyniki majowych egzaminów. Powiemy, jak im poszło i czy są zadowoleni. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.

0: I z jakim skutkiem dowiemy się za godzinę. O 13.00 Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan reformy wypracowany po konsultacjach z ekspertami. Do tego zobowiązał ją premier po aferze wokół Szpitala Południowego i ujawnionych tam nieprawidłowości. A chodzi m.in. o kominy płacowe lekarzy i niejasny sposób przyjmowania pacjentów. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj. Powiedz, jakie są oczekiwania, czy poznamy receptę na uzdrowienie obecnego systemu i czy wciąż możliwe są dymisje?
1: Dzień dobry. Tak jak wspomniałaś, premier Donald Tusk oczekuje dziś od kierownictwa resortu konkretnej, systemowej recepty, która natychmiast ukróci patologię na styku gigantycznych zarobków i czasu pracy medyków. Zapowiadany plan ma przynieść przede wszystkim radykalne przycięcie kominów płacowych oraz maksymalne przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji, która uniemożliwi omijanie kolejek. W grze jest także reorganizacja sieci szpitali oraz ściślejsza kontrola lekarzy kontraktowych, w tym rozważany przez resort pomysł wprowadzenia limitów godzinowych. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski ocenia wprost, że takie weryfikowanie czasu pracy przypominające tachografy jest w systemie absolutnie konieczne. Szef samorządu lekarskiego ostrzega jednak, że sejmowa ustawa łącząca zarobki z numerami PESEL to prawny bubel, a dzisiejszy pakiet ministerstwa może okazać się jedynie próbą uspokojenia opinii publicznej. Z kolei ekspert ochrony zdrowia i członek zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski podkreśla, że będą to w pełni autorskie rozwiązania Jolanty Sobierańskiej Grendy, które muszą uderzyć w sedno problemu finansowania świadczeń.
2: Na pewno część spraw jest związanych z wynagrodzeniami. Z jednej strony z kwestią ustawy podwyżkowej, z drugiej strony z poziomem wynagrodzeń kontraktowych. Wydaje się, że trzeba zaspokoić oczekiwanie opinii publicznej, no i uzasadnione postulaty systemowe, żeby te kominy płacowe nieco przyciąć. Spodziewam się tego, co zapowiadał pan premier, czyli przyspieszenie, jeżeli chodzi o e-rejestrację. Podejrzewam też, że będą zapowiedzi zmiany wycen niektórych świadczeń, pewnie właśnie w tych zakresach, gdzie te kominy płacowe się pojawiają.
1: Te głębokie reformy minister zdrowia będzie musiała jednak wdrażać w atmosferze konfliktu ze środowiskiem medycznym. Strona społeczna zespołu trójstronnego jest głęboko oburzona tym, że Jolanta Sobierańska-Grenda nie pojawiła się na wczorajszym posiedzeniu, co związkowcy wprost nazwali lekceważeniem. W ramach protestu przedstawiciele pracowników i pracodawców przerwali rozmowy z wiceministrami i zablokowali salę obrad. Z tego też powodu już za kilkanaście minut związkowcy organizują własną konferencję przed gmachem resortu. Czy w obliczu tego kryzysu wciąż możliwe są dymisje w kierownictwie resortu? Premier Donald Tusk złagodził ton i ogłosił, że nie szuka kozłów ofiarnych, dając minister zdrowia zielone światło na wdrożenie zmian, nad którymi wspólnie pracowali przed i po wczorajszym posiedzeniu rządu. Jednak pytany o polityczną przyszłość szefowej resortu, rzecznik rządu Adam Szłapka przypomina, że w polityce nikt nie ma gwarancji nietykalności.
3: Myślę, że żadne stanowisko w rządzie, szczególnie stanowisko ministra zdrowia, to nie jest miejsce, gdzie się jest w 100% zawsze spokojnym. Taka jest specyfika pracy na stanowisku ministra.
1: Konkretne plany, odpowiedzi na pytania pacjentów i samych lekarzy poznamy w ciągu najbliższych godzin. Za niecałe pół godziny przed gmachem resortu rozpocznie się zapowiadana konferencja prasowa oburzonej strony społecznej, a punktualnie o 13.00 swój oficjalny plan naprawczy zaprezentuje minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
0: Konkretne rozwiązania, realna naprawa systemu ochrony zdrowia. No, o oczekiwaniach przed konferencją minister zdrowia mówił Piotr Durys. Piotrze, bardzo dziękuję. A w tej sprawie jeszcze jeden komentarz z naszej anteny. O możliwej dymisji ministra zdrowia mówiła nam Marzena Tabor-Olszewska z dziennika Rzeczpospolita.
4: Premier postawił na ministrę Sobierańską-Grendę, no właściwie to była jego autorska decyzja i wygląda na to, że bronił jej do końca, no ale chyba ten koniec powoli nadchodzi. Myślę, że Jolanta Sobierańska-Grenda miała dość czasu, żeby zaprezentować się jako ta skuteczna bizneswoman w cudzysłowie, ta skuteczna osoba spoza polityki, ale znająca się na systemie, znająca się na rozwiązaniach. Ja nie widzę tego, żeby przełożyła to na tą dużą skalę, na skalę całej Polski niestety i trochę nie dziwiłabym się decyzji premiera, gdyby jednak do tej dymisji doszło.
0: Mówiła Marzena Tabor-Olszewska z dziennika Rzeczpospolita. Przypomnę, początek konferencji ministra zdrowia o 13.00. Transmisja na naszej antenie.
5: Suma wydarzeń.
0: Wzmacnianie więzi transatlantyckich, budowanie solidarności sojuszniczej oraz jasne wskazanie wroga, czyli Rosji. To najważniejsze kwestie, które będzie podnosił prezydent Polski w trakcie szczytu NATO w Ankarze. Trwa tam drugi dzień sojuszniczej narady, a za godzinę rozpocznie się robocza sesja. Głos zabiorą wszyscy członkowie NATO. Obrady śledzi nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
5: Dzień dobry.

0: Co dokładnie usłyszą sojusznicy od prezydenta Nawrockiego, który reprezentuje nasz kraj w Ankarze, na co będą kładzione akcenty?
1: Na tę sojuszniczą jedność i na współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a europejskimi członkami NATO. NATO będzie właśnie kładł akcenty i naciski w swoim wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki. Oczywiście wykorzysta również swój czas w trakcie przemówienia na uświadamianie sojusznikom, jak dużo nasz kraj, Polska, robi dla bezpieczeństwa tego narodowego, ale też tego regionalnego.
2: Dla mnie, jako dla prezydenta Polski, to także okazja do tego, aby powiedzieć, jak Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Przypomnę oczywiście, że wydajemy blisko 5% PKB na budowanie naszej odpowiedzialności wojskowej, na siły zbrojne Rzeczpospolitej. Polska jest przykładowym sojusznikiem, jest sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów i myślę, że ten przykład Polski będzie także ważny na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: I jak dodawał prezydent, Polska jest lojalnym sojusznikiem, który oczekuje również lojalnego traktowania, chociażby jeżeli chodzi o te kwestie rozbudowy infrastruktury natowskiej. Mówimy tutaj o wzmacnianiu wschodniej flanki sojuszu poprzez rozbudowę rurociągów, które teraz są na terenie zachodnich Niemiec.
2: Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, a więc rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej Polskiej, do Europy Środkowej. Podwójne zastosowanie rurociągów, tej infrastruktury dual use, daje też możliwość budowania bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO, więc dla mnie to jest także okazja i dla całej Europy Środkowej do tego, aby jeszcze raz podnieść tę kwestię.
1: Ta sesja robocza, tak jak mówiłaś, zbliża się rzeczywiście wielkimi krokami. Mamy tutaj co prawda niewielkie opóźnienie, ale oczywiście już liderzy za chwilę będą się zamykać na takiej niejawnej części, no właśnie tej sesji zamkniętej dla nas, dla mediów. Na koniec oczywiście obrad zostanie przyjęta wspólna deklaracja. Już wczoraj mówiono, omawiano jej treść wieczorem w trakcie takiej uroczystej kolacji. Mówił o tym chociażby dzisiaj nam, dziennikarzom, w porannym takim spotkaniu sekretarz generalny Mark Rutte. W krótkiej rozmowie z nami, z dziennikarzami, wskazywał, że rzeczywiście cieszy go, iż tak wielu sojuszników w ciągu roku od poprzedniego szczytu w Hadze zrobiło tak wiele dla wzmacniania sojuszniczej jedności, chociaż oczywiście jeszcze nie wszyscy. NATO rzeczywiście się zmienia. Europejscy sojusznicy chcą więcej inwestować w obronność. No i oczywiście to w dużej mierze zasługa działań prezydenta USA, ale też Kanady, która pokazuje, jak inwestować w to bezpieczeństwo. I to się oczywiście przyczyniło i przyczynia do tego, że dziś mówimy o tej naszej zasadzie NATO 3.0. Ta nowa zasada, właśnie NATO 3.0, to jest branie tak naprawdę większej odpowiedzialności przez Europę za swoje bezpieczeństwo. Wpisuje się to chociażby w to, co wydarzyło się tutaj wczoraj, bo mowa o porozumieniu z amerykańskimi gigantami zbrojeniowymi, Raytheonem i Lockheed Martinem. I te firmy podpisały porozumienia z Niemcami, z Holendrami, z Szwedami i z Polską. W Europie będziemy między innymi mogli serwisować rakiety PAC-3 do wyrzutni Patriot. Szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz już wczoraj mówił o tym, że nie kryje zadowolenia z tego porozumienia i wskazywał, że to jest przykład sojuszniczego zaufania.
3: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikowanie, to był proces wielomiesięczny. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Polska jest transatlantykiem, która łączy te zdolności.
1: Oczywiście ta sesja robocza NATO to jest jedno i tutaj każdy z uczestników będzie zabierał głos, no ale oczywiście mamy jeszcze te kuluary. Tutaj zawrzało tak naprawdę dosłownie kilkanaście minut temu, po tym jak z Markiem Rutte niemal godzinę rozmawiał przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump w trakcie tego spotkania, które było między innymi przez kilka zagranicznych telewizji transmitowane. Powiedział między innymi, że porozumienie z Iranem przestaje obowiązywać i to właśnie zrobił przed rozpoczęciem tej głównej sesji. Mówił, że nazwał Irańczyków zwykłymi szumowinami i stwierdził, że to porozumienie, które obowiązywało Zatoce Perskiej, przestaje funkcjonować, przestaje istnieć, dlatego że po prostu strona irańska nie wywiązuje się ze swoich wcześniejszych zobowiązań. Dostało się też hiszpańskim władzom. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że zrywa umowy handlowe z Hiszpanią, która tak naprawdę jako jeden z nielicznych krajów właśnie sojuszniczych cały czas nie dotrzymuje tych zwiększonych nakładów na obronność, czyli mówimy o tych 5% PKB ustalonych.

0: jak w zeszłym roku w Hadze.
1: Do tematu Iranu jeszcze w magazynie będziemy wracać. Trwa drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. O tematach, które chce poruszyć polski prezydent podczas spotkania z sojusznikami, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. O cenę szczytu NATO pytaliśmy Bartłomieja Kota, eksperta do spraw międzynarodowych z Aspen Institute Central Europe. Zdaniem naszego gościa naradę można uznać za udaną, jeśli rozmowy, które tam się toczą, są konstruktywne, a niekoniecznie przełomowe.
2: Ta przełomowość tych szczytów natowskich przez ostatnie lata na ogół się wiąże z jakąś dużą awanturą na linii Donald Trump i pozostali liderzy, albo rzeczywiście na takich personaliach, personalnych nastrojach pomiędzy liderami. Ja uważam, że tutaj trzeba patrzeć na konkrety, na ten konstruktywny aspekt tego szczytu, który w dużej mierze jest związany z tematyką budowy potencjału bazy przemysłowej europejskiej oraz jej powiązań z przemysłem amerykańskim. Jeżeli po pierwszym dniu szczytu w zasadzie mamy już takie doniesienia, znaczy te główne elementy związane ze szczytem, komentarze są poświęcone temu, tak też wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś konstruktywnym.
1: I tak mówił nam Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych. Wróćmy do tego, o czym Agnieszka Drążkiewicz mówiła w swojej relacji z Ankary. Jeszcze przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO Donald Trump ogłosił zerwanie wstępnego porozumienia z Iranem. Wcześniej Stany Zjednoczone przeprowadziły potężne ataki na Iran. Ich celem były irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, centrum dowodzenia i kontroli, stanowiska radarowe, wyrzutnie rakiet i torped. Amerykańskie uderzenie na Iran to odpowiedź na irańskie ataki na trzy tankowce w cieśninie Ormus. Donald Trump powiedział w Ankarze, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda Szumowin. Chcecie znać prawdę? To Szumowiny. Dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na posiadanie tej broni, bo są szaleni. Do sprawy odniósł się już sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak powiedział, nowe ataki USA na Iran były absolutnie konieczne. Jeśli obowiązuje zawieszenie broni, a Iran je łamie, uważam za kluczowe, by USA zareagowały zdecydowanie, tak powiedział Mark Rutte. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na rosyjską infrastrukturę paliwową. W nocy i nad ranem ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie rafinerie, terminale portowe i wojskowe lotniska. To drugi w tym tygodniu taki atak na Rosję. Szczegóły ma dla nas Maciej Jastrzębski.
3: W Saratowie wybuchł pożar w miejscowej rafinerii. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a kilka jest rannych. W Tatarstanie ukraińskie drony uderzyły w rafinerię i petrochemię w Niżniekamsku. Bezzałogowce Ukrainy zaatakowały także dwa rosyjskie tankowce w Zatoce Taganrogskiej, które Morzem Azowskim próbowały przedostać się do Rostowa nad Donem. Obie jednostki zostały uszkodzone. Z jednej z nich ewakuowano załogę. W obwodzie Woroneskim wybuchł pożar na lotnisku wojskowym Borisoglebsk. Łącznie tej nocy rosyjska obrona powietrzna zarejestrowała 415 ukraińskich dronów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Ryzykowny powrót Marine Le Pen do wyścigu prezydenckiego. Tak francuskie media komentują decyzję liderki narodowej prawicy o starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, mimo ciążącego na niej wyroku. Sąd apelacyjny złagodził wczoraj jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków z Unii Europejskiej. Le Pen będzie mogła prowadzić kampanię, choć jej sprawa nadal będzie rozpatrywana przez sąd, a sama zainteresowana może zostać objęta elektronicznym dozorem. Tym tematem zajął się Stefan Folzer.
4: O ryzykownym zakładzie Marine Le Pen pisze m.in. Le Figaro, podkreślając, że mimo zwrotu w procesie jej sytuacja prawna pozostaje niepewna. Zdaniem wielu francuskich mediów, ogłaszając start w wyborach, Le Pen rzuca wyzwanie wymiarowi sprawiedliwości. L'Opinion pisze o rozpoczęciu trzeciej rundy między nią a sądem. Liderka Zjednoczenia Narodowego złożyła bowiem skargę kasacyjną, licząc, że prawomocny wyrok zapadnie na tyle późno, by nie uniemożliwił jej udziału w wyborach. Najostrzej decyzje Marine Le Pen krytykują media lewicowe. Le Monde uważa, że sąd apelacyjny okazał jej dużą pobłażliwość, dostosowując karę do kalendarza wyborczego, mimo uznania poważnej winy liderki Zjednoczenia Narodowego. Lacroix ostrzega, że kandydatura Le Pen stwarza ryzyko destabilizacji demokracji, a Libération zarzuca jej lekceważenie wymiaru sprawiedliwości i zasad praworządności. Tymczasem Marine Le Pen nie zwalnia tempa. Tuż po ogłoszeniu startu w wyborach zaprezentowała pierwszy plakat wyborczy i ujawniła hasło swojej kampanii, a dziś rozpoczyna spotkania z wyborcami. Stefan Folzer, Polskie Radio. Radio.
1: Rodziny podróżujące do Wielkiej Brytanii spędzą mniej czasu w kolejkach do kontroli paszportowej. Od dziś z automatycznych bramek mogą korzystać także dzieci.

0: dzieci w wieku 8 i 9 lat. Zmiana dotyczy również podróżnych z Polski, o ile dziecko ma paszport biometryczny i przechodzi przez kontrolę razem z dorosłym. Relacja Anny Rączkowskiej.
1: Rodzinne przechodzenie przez brytyjską granicę ma być teraz prostsze. Automatyczne bramki otworzyły się także dla 8 i 9-latków, więc rodzice z młodszymi dziećmi częściej przejdą kontrolę razem, bez zmiany kolejki i czekania przy tradycyjnym stanowisku. Do tej pory z tego rozwiązania mogły korzystać dzieci od 10 roku życia. Jest jednak jeszcze jeden warunek. Dziecko musi mieć co najmniej 120 cm wzrostu, żeby system mógł prawidłowo odczytać jego twarz i przeprowadzić kontrolę. Zmiana wchodzi w życie w samym środku wakacyjnego sezonu i ma przede wszystkim usprawnić powroty rodzin z urlopów. Brytyjski rząd podaje, że dzięki nowym zasadom z automatycznych bramek będzie mogło korzystać nawet 1,5 miliona dzieci więcej rocznie. Nowe zasady obejmują ponad 290 automatycznych bramek na 13 brytyjskich lotniskach. Działają one m.in. na lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. Zmiany dotyczą również rodzin podróżujących przez Eurotunel i pasażerów pociągów Eurostar. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Włochy numerem jeden na wakacje. Chodzi o rezerwacje online i średnią cenę noclegu. Najpopularniejsze kierunki to regiony nadmorskie i miejscowości nad jeziorami. No ale nie tylko to decyduje o popularności Italii. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
2: Co składa się na ten wybór? Według turystów to historia, jedzenie, ceny i piękne krajobrazy.
3: Piękny kraj, wszystko nam tu i smakuje, i klimat jest odpowiedni.
4: I love the food and
2: bardzo
4: I love
2: smakuje
4: that
2: mi tu jedzenie i podoba mi się, że ludzie wszędzie chodzą na pieszo. Według mnie wszystkich przyciąga kultura, szczególnie sztuka, a także jedzenie, bo we Włoszech je się naprawdę dobrze. Mówią turystki z Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Natomiast minister Gianmarco Mazzi tłumaczy, że to rezultat stałej współpracy rządu, przedsiębiorców i branży turystycznej. Przemawiają za tym konkretne liczby. Według analiz Biura Statystycznego Ministerstwa Turystyki wskaźnik obłożenia obiektów noclegowych dostępnych na platformach wynosi 51,2%, co jest wynikiem wyższym niż w Hiszpanii i Francji. Jednocześnie średnia cena noclegu we Włoszech sięga 153 euro. To mniej niż w Hiszpanii czy Grecji. Turyści najchętniej rezerwują pobyt w Wenecji Euganejskiej, Emilii Romanii oraz prowincjach autonomicznych Trydent i Bolzano. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Dodajmy, o 26% wzrosła liczba wyszukiwań lotów do Włoch w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyraźny wzrost odnotowano na rynkach polskim, niemieckim i hiszpańskim.
5: Suma wydarzeń.
0: Wracamy do kraju. Ponad 140 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków wichury i ulewy na wybrzeżu. Wczoraj intensywnie padało, wieczorem doszedł też silny wiatr, sięgający w porywach 100 km na godzinę. Najwięcej interwencji strażacy mieli w okolicach Sławna, Koszalina, Wejherowa i Słupska. Na Bałtyku wciąż szaleje sztorm. W Świnoujściu sparaliżował ruch na plażach oraz doprowadził do wywieszenia czerwonej flagi. Więcej wie Joanna Maraszek z Polskiego Radia Szczecin.
6: Średnia prędkość wiatru w Świnoujściu osiąga w strefie nadmorskiej między 30 a 45 km na godzinę. Porywy wiatru sięgają nawet do 76 km. Z kolei wiatr na morzu osiąga od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Na strzeżonym kąpielisku w Świnoujściu ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Armatorzy promów dalekomorskich na bieżąco monitorują sytuację. Przy wietrze sięgającym nawet 7-8 stopni w skali Beauforta, część wieczornych i nocnych rejsów może zostać opóźniona lub całkowicie odwołana ze względów bezpieczeństwa. Z wietrznego Świnoujścia, Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
0: Kto liczył na słońce i gorąco, ten się rozczarował. Ostatnie dni nad Bałtykiem nie rozpieszczają. Turyści, którzy przyjechali na wakacje nad Polskie Morze, muszą szukać alternatywy dla leżenia na plaży.
7: Jedziemy tutaj właśnie pozwiedzać.
8: Człowiek się trochę porusza zamiast leżeć na plaży.
7: Nawet tam chyba wiatr nie pozwala na to, nie? Bo jak się zbliżamy do klifu, no...
8: Zdmuchuje. Co ty masz na sobie?
9: Płaszcz.
8: Tutaj kupiłeś czy przywiozłeś ze sobą?
9: Tutaj kupiłem.
8: Czego się spodziewałeś?
9: Słoneczka.
10: Będzie wesrono. Tak mamy nadzieję.
8: Deszcz państwu bardzo przeszkadza?
11: No troszeczkę przeszkadza, no ale sobie radzimy. No.
12: Wie pani co, jak będziemy narzekać, o matko, jak źle, no jest fatalnie. Po prostu trzeba się dostosować do pogody i czekać, że będzie lepiej.
0: Rewal z mikrofonem Polskiego Radia odwiedziła Aneta Łuczkowska. A pogoda daje się we znaki także na Warmii i Mazurach. We Fromborku niezbędna była nocna ewakuacja obozu harcerskiego. Ponad 60 osób musiało pilnie opuścić namioty. Harcerze z Bartoszyckiego Chówca po godzinie 3 nad ranem początkowo schronili się w murowanym budynku na terenie bazy, mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy tamtejszej straży.
13: Niezwłocznie na miejsce udał się komendant powiatowy państwowy.

0: Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, który po przeprowadzeniu oględzin obozowiska, stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, znajdujący się na terenie obozowiska, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuację całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. Ewakuacją objęto 60 uczestników oraz 5 opiekunów obozowiska. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
1: Obecnie na Warmii i Mazurach działa 40 obozów harcerskich, na których wypoczywa około 2,5 tysiąca dzieci z całej Polski. Strażacy zapewniają, że są w stałym kontakcie z organizatorami i na bieżąco monitorują sytuację pogodową. Po tygodniach wyczekiwania dziś wszystko jest już jasne. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Taki wynik ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, techników i liceów. Prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, zdradza dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
2: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast z języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
1: 59% z języka polskiego, taki sam wynik z matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To są średnie wyniki uzyskane przez maturzystów, dodaje dyrektor Zakrzewski.
2: Jedynie co teraz mogę powiedzieć, to nasi maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami i zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z poprzednich lat.
1: A swoimi wrażeniami po zapoznaniu się z wynikami egzaminów podzielili się z nami maturzyści z Katowic.
3: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
4: Raczej dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
5: A teraz już tylko rekrutacja i wakacja.
6: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
7: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
6: Czyli dorosłość nadeszła.
7: Na to wygląda, no.
1: Z maturzystami z Katowic rozmawiała Eliza Meger. W tym roku do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów, 5-letnich techników, szkół artystycznych, a także branżowych szkół drugiego stopnia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach z polskimi akcentami. Publiczność miała już okazję zobaczyć ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. W programie znalazł się również najnowszy film Tomasza Mielnika.
8: Tworzący w Czechach polski reżyser i scenarzysta opowiada w Wybrańcu historię wyrzutka, który zostaje papieżem. Produkcja wymykająca się jednoznacznym podziałom gatunkowym miała w Karlowych Warach swoją światową premierę. Do kin trafi w grudniu. Portal Seznam Sprawy ocenił, że film może podzielić widzów. Jedni uznają jego świadomie teatralną stylistykę za zbyt sztuczną. Inni docenią baśniowy, miejscami mroczny klimat z nutą Monty Pythonowskiego humoru. Polski akcent pojawił się także w branżowej części festiwalu. W programie Promises, wspierającym rozwój najbardziej obiecujących projektów z Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżniono producentkę Monikę Matuszewską, pracującą nad filmem Bierzmowanie, którego premiera jest planowana za 2 lata. Polska producentka otrzymała nagrodę Rotterdam Lab. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Były chwile grozy, ale skończyło się na euforii. Piłkarska reprezentacja Argentyny zagra w ćwierćfinale mundialu. Mistrzowie świata, mimo że przegrywali już z Egiptem 0-2, w ciągu niespełna kwadransa odrobili straty i wygrali 3-2. Decydującego gola w 93. minucie strzelił Enzo Fernandez. 8. gola na mistrzostwach strzelił Leo Messi i objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu.
10: Tak kibice albiceleste na stadionie w Atlancie fetowali zwycięstwo swojej drużyny. Po ostatnim gwizdku sędziego wzruszeni zawodnicy reprezentacji Argentyny zalali się łzami. Leo Messi w trakcie swojej kariery w Mistrzostwach Świata ma już zdobytych 21 goli. Piłkarz na początku meczu nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Argentyńczyk na mundialach na 8 jedenastek ma 4 niestrzelone, w tym 2 na tym turnieju. Przegrywając 0-2 w 78 minucie, Lionel Messi i reprezentacja Argentyny dokonali imponującego zwrotu akcji. Zdobyli trzy bramki i pokonali Egipt na stadionie w Atlancie i

0: awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, podsumowała na gorąco telewizja Fox, która w Stanach Zjednoczonych pokazuje mistrzowski turniej. Messi i Argentyna szokują Egipt wspaniałym powrotem, czytamy w dzienniku USA Today. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A po Argentynie jako ostatnia do ćwierćfinałów awansowała Szwajcaria. W rzutach karnych wyeliminowała Kolumbię. Rywalizację na etapie 1/8 finału podsumuje dla nas Filip Jastrzębski.
2: Mecz Argentyny z Egiptem był bez wątpienia najlepszym na tych mistrzostwach. I lepszego może już nie być, bo Albicelestes uciekli spod topora, odwrócili losy spotkania i w pięknym stylu awansowali do ćwierćfinału. Rywalem Argentyny w meczu o półfinał będzie Szwajcaria, która po karnych pokonała Kolumbię. Piękne widowisko także na słynnym Azteca. Reprezentacja Anglii namęczyła się z Meksykiem grając w dziesiątkę, ale wydarła ten awans i o strefę medalową zmierzy się z Norwegią. Zespół ze Skandynawii z niesamowitym Erlingiem Holland wyrzucił z turnieju Wielką Brazylię, wielką już tylko ze względu na historię. To miał być także zmierzch wspaniałego pokolenia Belgów, ale ci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Odnieśli pewne zwycięstwo nad Amerykanami i teraz przyjdzie im się zmierzyć z Hiszpanami. Mistrzowie Europy ograli Portugalczyków z legendarnym Cristiano Ronaldo, dla którego był to ostatni mundial. Sensację chcą sprawić Marokańczycy, którzy pokonali już Holandię i Kanadę, a teraz marzą o zwycięstwie nad Francją. Trójkolorowi są jednak świetnie dysponowani i poradzili sobie z brutalnymi Paragwajczykami. Ćwierćfinałowe spotkania będą rozgrywane od czwartku do niedzieli. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Na finał mundialu za niecałe 2 tygodnie, czyli 19 lipca. Na koniec jeszcze siatkówka i niezbyt udany początek trzeciego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w japońskiej Osace. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Turcją 1-3. O tym, co zdecydowało o porażce biało-czerwonych, mówi atakująca Julia Szczurowska.
3: Zdecydowanie zagrywka ze strony tureckiej. Bardzo, bardzo silna zagrywka Melissa Vargas. Dobre floty też od innych zawodniczek, spadające w długie, krótkie. Także no, pokazały się naprawdę z pozytywnej strony. No a tak Melissa Vargas, wiadomo. A myślę, że w obronie bardzo dobrze zagrałyśmy. Dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że mimo takiego wyniku ten mecz się dobrze oglądało.
1: Straconej szansy na zwycięstwo żałuje kapitan zespołu Aleksandra Szczygłowska.
4: Skupiałam się na tym, żeby zagrać jak najlepiej i spróbować urwać jak najwięcej punktów i gdzieś tam spróbować wygrać ten mecz. I uważam, że ten mecz był do wygrania i bardzo szkoda teraz tak na gorąco, za bardzo ciężko powiedzieć więcej, ale wydaje mi się, że trochę na własne życzenie to spotkanie przegrałyśmy i no, trzeba wyciągnąć wnioski i skupić się na teraz już na kolejnych. Przede wszystkim grały spokojnie, u nas troszkę wkradł się taki niepotrzebny bałagan, może też przez to, że im zaczęło dużo wychodzić więcej rzeczy, ale myślę, że no, w takich momentach musimy zachować chłodną głowę i mimo wszystko konsekwentnie robić to, co mamy do zrobienia.
1: Jutro Polki zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Nasze zawodniczki po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13 z najnowszymi informacjami i w oczekiwaniu na konferencję szefowej resortu zdrowia. Do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie. Autopromocja.
9: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy. A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim. Już dzisiaj o 22:06. Ewelina Kamińska, zapraszam.

0: To promocja.
1: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Państwowa Inspekcja Pracy z nowym narzędziem, choć zdaniem niektórych z potężnym arsenałem. Chodzi o uprawnienia dotyczące kontroli umów cywilnoprawnych oraz B2B, a także przekształcania ich w etat. Co na to biznes i jak do tych zmian przygotowały się firmy z branży IT? O tym dziś w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Państwowa Inspekcja Pracy może zmusić pracodawcę do przekształcenia umowy śmieciowej na umowę o pracę. Dziś wchodzi w życie reforma, która daje inspekcji właśnie takie uprawnienia. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział Polskiemu Radiu, że nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
3: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
1: Janusz Krasoń wyjaśnił, że nowe uprawnienia pozwolą walczyć o prawa pracowników świadczących pracę dla jednego pracodawcy, którzy zostali zmuszeni do założenia własnej działalności gospodarczej.
3: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt do pracy i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin albo 12 godzin pracę. W tym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi także mandat w wysokości do 5000 zł. Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma dziś stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak przypomniał, że jeszcze niedawno prawdopodobna była podwyżka stóp.
4: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie myśleć o podwyżce stóp procentowych NBP, która jeszcze niedawno była wyceniana przez rynek finansowy. I najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian.
1: A co dalej? Piotr Bujak uważa, że w przyszłym roku stopy mogą zostać obniżone.
4: Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych w przyszłym roku i nastąpią dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Pierwsza w połowie roku mniej więcej i kolejna w dalszej części przyszłego roku.
1: Tyle prognoz, natomiast przypomnijmy, wysokość stóp wpływa między innymi na wysokość rat kredytów w złotych. Są jednak osoby, które nie śledzą aktualnej wysokości stóp procentowych.
5: To nie mój klimat. W tym wieku ja już o kredycie nie myślę, o procentach też nie. No, żebym była 20 lat młodsza, to wtedy bym myślała.
6: Nie wiem, nie znam się niestety.
7: Na co dzień nie śledzi pan takich informacji?
6: Nie śledzę, niestety.
1: Jednak dla tych, którzy śledzą, ważna informacja, decyzja w sprawie stóp. Dziś po południu z pewnością poinformujemy o niej w Polskim Radiu 24. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie odszkodowań, zwiększyć przejrzystość cen, a także wprowadzić nowe obowiązki dla linii lotniczych. Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przeciwko reformie były obawy, że nowe obowiązki przewoźników przełożą się na droższe bilety. Sprawozdawca nowych przepisów, bułgarski eurodeputowany Andrzej Nowakow, przekonuje jednak, że ewentualny wzrost cen będzie symboliczny. Uważnie wsłuchujemy się w obawy, że to rozporządzenie podniesie cenę biletów. Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o zbadanie tej kwestii i okazało się, że to rozporządzenie podniesie cenę biletu o około 1,80 euro w kontekście odszkodowania do 600 euro. Myślę, że to nic. Po wejściu nowych przepisów pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny, a linie lotnicze będą musiały same poinformować.

0: poinformować ich o możliwości uzyskania rekompensaty i sposobie złożenia wniosku. Przewoźnicy zapewnią też bezpłatne miejsca obok opiekunów dzieciom do 14 roku życia. Pokażą już na początku rezerwacji pełną cenę biletu z bagażem podręcznym i bez niego. A także obejmą większą ochroną osoby z niepełnosprawnościami i pasażerów o ograniczonej mobilności. Reforma zakazuje także anulowania biletu powrotnego tylko dlatego, że podróżny nie wykorzystał pierwszego odcinka lotu. Linie lotnicze będą miały około 12 miesięcy na wdrożenie tych nowych przepisów. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach i tak patrzę na mapę Europy i co to się stało. Na czerwono, cała Europa, na dobrą sprawę i to jeszcze nie wszystko, bo te spadki są dość głębokie. Na trzech giełdach przekraczają one 2%. Tak jest w Paryżu, tak jest we Frankfurcie i tak samo jest w Madrycie. Niedobrze to wygląda, spójrzmy na Warszawę i w tym kontekście nie jest tak źle, chciałoby się powiedzieć, bo tylko około 1% spadki. Na ulicy Książęcej w Warszawie WIG traci 1,4%, WIG 20 1,6%, MWIG 40 tu lepiej, 77% na minusie i SWIG 80, 93% na minusie. Co do walut, za 1 euro płacimy w tej chwili 4 zł i 31 groszy. Sporo. Dolar amerykański 3,77 w tej chwili. A jak wygląda sytuacja z ropą naftową? No niedobrze, drodzy Państwo, bo po wydarzeniach i kolejnych napięciach na linii Stany Zjednoczone-Iran widzimy, że cena ropy rośnie. Ropa WTI, czyli ta tańsza, kosztuje już $74 za baryłkę, czyli ponad 5% więcej niż wczoraj. A jeżeli chodzi o ropę Brent, spoglądam na wykres, no i mamy tutaj $78 za baryłkę. Również ponad 5% wzrost. Bardzo ciekawy dzień na rynkach nam się zanosi, ale do tych tematów wrócimy o godzinie 17:47.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu razem ze mną jest prezes Związku Pracodawców Branży IT SODA, pan Przemysław Mikus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Mówi się, że Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzie, ale są też branże, które twierdzą, że Państwowa Inspekcja Pracy ma potężny arsenał, niszczący, niektórzy nawet tak mówią. Jak pan jako prezes Związku Pracodawców IT ocenia, no właśnie, to nowe narzędzie w rękach inspektorów?
2: To nowe narzędzie w rękach inspektorów myślę, że może pozwolić na uporządkowanie rynku pracy, bo faktycznie dużo mówi się o różnego rodzaju umowach śmieciowych, czasami wykorzystywanych przez niektórych nieuczciwych pracodawców. To absolutnie prawda. Więc takie nowe narzędzie pomoże pewnie inspektorom czy inspekcji w uporządkowaniu rynku pracy. Absolutnie tak.
0: Porządki są wskazane, no ale też jest problem po stronie wielu firm, bo taka jest specyfika również branży IT, którą pan reprezentuje, że tych umów B2B jest całkiem sporo i nie zawsze chodzi tutaj po prostu o jakieś oszczędności, ale także o specyfikę danej branży i taki projektowy charakter pracy.
2: To akurat prawda, bo te umowy, które mają być w jakiś sposób uporządkowywane, to jakby możemy je rozgraniczyć na takie potocznie nazywane umowami śmieciowymi, ale też na kontrakty B2B, które są jakby funkcjonują na linii czy to kontraktorów, czy freelancerów, tego typu, jakby w tego typu zastosowaniach. Natomiast w branży IT, czyli tej, o której mi jest najłatwiej opowiadać, faktycznie warto rozgraniczyć takie zwykłe umowy o pracę od kontraktów B2B wykonywanych przez specjalistów. Tak? Często projekty informatyczne, nad którymi pracują jakieś zespoły, wykonywane są poprzez zespoły właśnie specjalnie selekcjonowane do konkretnych zadań. I żeby to jakoś spróbować przybliżyć, jak to wygląda, to często rozmawiamy o tym, żeby odniesienie zrobić do takich prostych sytuacji codziennych, z którymi się spotykamy na co dzień. To proszę sobie wyobrazić, że wykonanie jakiejś aplikacji, jakiegoś systemu moglibyśmy porównać do remontu, dajmy na to, łazienki czy kuchni w naszym domu. Tak? Jeżeli zapraszamy ekipę remontową, która zrobi nam remont łazienki czy kuchni, to owszem, my ich nadzorujemy, sprawdzamy efekty dostarczone.

0: i przez nich pracy, tak? Sprawdzamy, czy wszystko, co byśmy chcieli mieć zrobione w tej łazience, zostało zrobione właściwie, albo co powinni poprawić, ale już nie schodźmy w dygresję. I podobną sytuację mamy, jeżeli chodzi o IT. Jeżeli przygotowujemy jakąś aplikację, organizujemy zespół, który to wykona, ktoś dostarczy grafiki, ktoś dostarczy designy, ktoś zajmie się frontendem do jakiejś aplikacji, backendem, ktoś przeprowadzi testy, zadba o cyberbezpieczeństwo itd. itp. I często ta praca się kończy po kilku miesiącach, tak jak remont łazienki. Natomiast my je musimy kontrolować. Natomiast to nie jest taka kontrola w rozumieniu stosunku pracy, tak? W sensie, jeżeli zatrudniamy ekipę remontową do naszej łazienki, no to nie bierzemy ich na etat. Chcemy, żeby nam dowieźli tematy, zrobili robotę i żebyśmy im podziękowali, żebyśmy się rozliczyli i tak dalej. Podobnie to wygląda przy kontraktach B2B w IT. Stąd jakby nasza, jako branża IT, czy Związku Pracodawców SODA, który ja reprezentuję, obawa czy sugestia jest taka, ważne, żeby to nowe prawo było dobrze interpretowane. IT akurat nie jest szczególnie łatwe, więc jakby tutaj prosto jakąś tam pomyłkę, nieuściślenie. Natomiast myślę, że poprzez takie porównania jesteśmy w stanie wiele wytłumaczyć.
1: Pan Janusz Krasoń, główny inspektor pracy, przed chwilą w części informacyjnej naszego programu bardzo ciekawie to wyjaśnił, że jak mamy ekipę budowlaną, no i jest taka osoba, która jest związana z pracodawcą, czy też kontraktodawcą umową B2B, no i pojawia się na godzinę 7 rano, codziennie w wyznaczonym miejscu, dostaje sprzęt, jest taka osoba nadzorowana i to trwa przez jakiś czas, no to rzeczywiście nosi to znamiona pracy etatowej. Ja mam wrażenie, że tutaj ta interpretacja gdzieś ma pewną granicę taką płynną i akurat w waszej branży to jest strasznie trudne do przełożenia.
0: To się zgadza. Ja się zgadzam z tą interpretacją, z tym takim porównaniem pana inspektora, bo to prawda. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że zapraszamy tutaj człowieka i mówimy: panie Kowalski, pan bierze łopatę i pan będzie tutaj kopał od 7 do 15 i jutro to samo, i pojutrze to samo, i tak dalej, a potem pójdzie pan na urlop, no to jest umowa o pracę. Mhm. Natomiast czym innym jest zaproszenie ekipy, której mówimy: dobra, zróbcie mi tą łazienkę i zróbcie mi ją na za miesiąc.
1: I przełóżmy to na pana codzienną pracę, bo możemy sobie wyobrazić, nie wiem, aplikację pogodową, chociażby do telefonu, do smartfona. No i tak, ja jestem w stanie, proszę mnie poprawić, bo nie jestem biegły, jeżeli chodzi o branżę IT, ale możemy sobie wyobrazić, że jakaś część zespołu projektuje cały ten silnik tej aplikacji, skąd ona ma pobierać dane, jak te dane mają być przekazywane, co jaki czas aktualizowane. Inny zespół albo jedna osoba, na przykład grafik czy graficzka, zaproponuje te wszystkie piktogramy, nie wiem, słoneczko, chmurka, deszczyk i tak dalej, które będą się wyświetlały w odpowiednim miejscu. I jeszcze inna osoba zadba o to, żeby były jakieś obejścia w sytuacji, kiedy źródło informacji gdzieś tam przestanie działać i żeby te dane pogodowe były pobierane z innego miejsca. No jeżeli sobie wyobrazimy taki zespół, no to po pierwsze mamy zespół. Taki zespół działa pod nadzorem. Często też możemy sobie wyobrazić, że działa w konkretnych godzinach, no bo są spotkania, bo trzeba dyskutować o przebiegu projektu. No i tutaj dochodzimy do takiej cienkiej granicy, gdzie ja bym też powiedział: zaraz, to jak 3 miesiące taki projekt trwa na przykład, no to praca jak nic, no etat.
0: Zgadza się, absolutnie. I jakby mnie nie dziwi to, że to jest trudno uchwytne. Tak? Jakby ten świat, w którym my obecnie żyjemy, bardzo dynamicznie się zmienia. Kiedyś praca wyglądała w ten sposób, że my dostawaliśmy, mam na myśli my jako ludzie, nie tylko my jako branża, my jako ludzie dostawaliśmy zadania, które były bardzo długotrwałe. Tak? W sensie jakby zajmowaliśmy się jakąś grupą zadań, choćby tymi remontami przez jakiś tam konkretny czas. Natomiast teraz coraz częściej, czy to w pracy, nie wiem, pana redaktora, czy w pracy dużej ilości z nas, wygląda to w ten sposób, że te projekty, nad którymi pracujemy, często są krótkie albo skończone w jakiś sposób. I teraz jakby to, co będzie najtrudniejsze w pracy, moim zdaniem, takiego inspektora, będzie właśnie ta ocena. Bo to trzeba będzie jakby spróbować ocenić, gdzie kończy się taki nadzór pracowniczy, gdzie są urlopy i tak dalej. To jest bardziej wymierne. A gdzie jest ta kontrola projektowa, która jest niezbędna do tego, żeby nam ta rurka w tej łazience została podłączona w tym miejscu, w którym

0: czy musimy to kontrolować, ale nie ma tutaj stosunku pracy. Stąd jakby ja z naszego punktu widzenia, jako Związku Pracodawców, bardzo się cieszę, że nasze postulaty jeszcze sprzed kilku miesięcy zostały w jakimś tam sensie uwzględnione. W sensie jakby my otwarcie bardzo chętnie konsultujemy, bo rozumiemy to jako IT, że to jest trudne, nieuchwytne. Chętnie pokazujemy nasze technikalia, tak żeby móc przygotować pewien zestaw dobrych praktyk po prostu.
1: Mm-hmm. No właśnie, pamiętam jak kilka miesięcy temu, albo kilkanaście nawet, czas szybko biegnie, rozmawialiśmy na ten temat i zwrócił pan uwagę na to, że faktycznie tutaj diabeł tkwi w szczegółach, że czasami bardzo dobre prawo, potrzebne prawo można pogrzebać jednym niefortunnym zapisem. Już ten stres minął po etapie konsultacji. Czy ta ustawa, która ostatecznie wchodzi dzisiaj do porządku prawnego, już jest w pana ocenie lepsza niż te projekty, które pojawiały się na początku?
0: Cieszymy się, że spora część naszych postulatów została wysłuchana. Między innymi choćby to, że prawo nie działa wstecz, że mamy wprowadzone na przykład okresy przygotowawcze itd. itp. Więc jakby po takiej decyzji firmie będzie łatwiej się dostosować, jeżeli coś zostanie no nie wiem, wskazane jako do zmiany, tak? Czyli na przykład zamiana jakiejś tam umowy śmieciowej na umowę o pracę. No, firma będzie miała czas na dostosowanie się do obowiązujących przepisów lub jeżeli nie będzie się zgadzać z decyzją inspektora, będzie mogła się odwołać. Więc jakby tu cieszymy się, że to jakby no, mamy szansę na jakiś dialog. Jako pracodawca.
1: A jak pod tym względem wyglądały ostatnie miesiące, może tygodnie w firmach branży informatycznej? Czy było tak, jak donosiły niektóre tytuły, że no, jest nerwowe przeglądanie umów, że tutaj są zmieniane warunki, że szukamy potencjalnych problemów? Czy faktycznie tak było, czy na spokojnie tutaj można było się przygotować do tej zmiany w przepisach?
0: Media często jakby niestety żyją, a zwłaszcza te media takie, nazwijmy to popularne, takimi głośnymi informacjami po to, żeby nas ściągać naszą uwagę itd. itp. W SOD-zie tego nie obserwowaliśmy, w sensie być może to jest tak, że jakby jeżeli chodzi o firmy, które my zrzeszamy, to są odpowiedzialne polskie przedsiębiorstwa, więc no, mówiąc wprost, nie mieliśmy tutaj jakichś gorączkowych ruchów, aczkolwiek wiem, że na rynku no, bywa, że są jakieś firmy gdzieś tam, które powiedzmy wykorzystują prawo, czy naginają obowiązki, więc pewnie tam jakieś nerwowe przygotowania mogły mieć miejsce. Natomiast no, podchodzimy do tego spokojnie, bardziej otwarcie i konsultacyjnie, więc jakby chętnie bierzemy udział w tej dyskusji. Jakby z naszego punktu widzenia nie jest istotne, nie wiem, obrona jakiegoś fikcyjnego zatrudnienia na umowach śmieciowych czy na B2B, ale raczej sensowne pokazanie, jak wygląda sytuacja, jak wygląda rzeczywistość.
1: Panie prezesie, też się zastanawiam, oczywiście jeśli to nie jest jakaś tajemnica branżowa, ale jak to wygląda w proporcjach? Nadal można liczyć na etat w firmach IT, czy jednak większość osób, które angażują się właśnie w taką działalność projektową, no jednak musi mieć działalność gospodarczą i pracuje na przykład na kontraktach?
0: Z naszych badań wynika, że olbrzymia część umów w kraju, czyli powyżej 60%, to są zwykłe umowy o pracę.
1: Jeżeli
0: chodzi o informatykę. Natomiast pozostała część to są różne inne umowy i to, mówiąc wprost, ma sens. W sensie jakby często mamy tak, że mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy są zatrudniani, czy tam nawiązany jest z nimi stosunek taki w postaci B2B, wtedy, kiedy oni często znają się na czymś szczególnym. Weźmy na przykład sztuczną inteligencję, o której zdarza nam się rozmawiać. Jest to bardzo niszowy, unikatowy obszar, gdzie należy mieć pewien odpowiedni zestaw kompetencji i często taki specjalista, który przykładowo jest specjalistą od sztucznej inteligencji, czy od cyberbezpieczeństwa, to swoje usługi świadczy równolegle w kilku projektach, w kilku różnych firmach itd. itp. I wtedy dla niego w takiej sytuacji ten kontrakt B2B ma sens, tak? W sensie remontujemy łazienkę u klienta X, budujemy schody u klienta Y i td. I tp. I w, jakby w takim rozumieniu, zwłaszcza jeżeli to są właśnie wysokie klasy specjaliści,

0: Ma to sens absolutnie.
1: I tutaj dochodzimy do kluczowego słowa, jakim jest elastyczność. Ja, odkąd pamiętam, branża IT często wspominała o tym, że elastyczność na rynku pracy jest potrzebna. I to było jeszcze w czasach przedpandemicznych, kiedy już się słyszało, że w branży IT często pracuje się zdalnie, z domu, z wakacji, workation, bo była taka możliwość. Szczególnie w sytuacji, w której ktoś wykonywał pracę na kontrakcie. I teraz pytanie, czy teraz ta ustawa może troszeczkę zaburzyć w pana ocenie taką elastyczność? Czy jednak to jest lekkie zabetonowanie branży, czy jednak można to wszystko uszczegółowić w taki sposób, abyście wy nie mieli problemów z inspekcją pracy i żeby inspekcja pracy nie miała problemów z wami?
0: Ja głęboko wierzę, że można spokojnie to uszczegółowić i tak naprawdę liczymy na to, że teraz praktyka pokaże. Tak? No bo jakby zawsze w tym momencie, kiedy wchodzą jakieś przepisy, nowe rozporządzenia i tak dalej, jest ten moment takiej zmiany, a teraz właśnie praktyka pokaże, gdzie to się dzieje, czy w ten sposób, jeżeli na przykład, nie wiem, trafimy na nieuczciwą interpretację, czy to nie dokręci gdzieś nam kurka i na przykład polskie firmy przestaną być tak konkurencyjne na rynku europejskim, co tak dla nas jako branży, jak i dla nas jako społeczeństwa
1: nie będzie
0: korzystne, jeżeli teraz na przykład spróbujemy docisnąć, przerzucimy wszystko na umowę o pracę i zabierzemy nam tą elastyczność, także nie wiem, nasi specjaliści mieliby dużo większą jakby trudność w konkurowaniu z innymi obszarami, czy to ze specjalistami, nie wiem, z Ukrainy, czy ze specjalistami z innych krajów poza Polską. Lepiej by było, żeby to mimo wszystko odbyło się uczciwie, sensownie i przy zachowaniu takiej naszej konkurencyjności.
1: Tym bardziej, że w kwestii elastyczności pracy sporo udało się zyskać w ostatnich latach. Właściwie to już jest zupełnie inny rynek pracy niż na początku XXI wieku, czy w pierwszej dekadzie.
0: Absolutnie tak. I jak oglądam dokonania naszych kolegów, na przykład z Niemiec, którzy właśnie zabetonowali się, tam ta elastyczność jest bardzo mizerna, to jakby dzięki temu, że właściwie dzięki ich zabetonowaniu nam z Polski jest dużo łatwiej na przykład robić projekty właśnie dla firm niemieckich, bo oni kompletnie działają dużo wolniej niż my, jest to mniej responsywne itd. itp. Więc no jakby oni tracą tę elastyczność, my na tym korzystamy.
1: Wyobrażam sobie, że słuchają nas również na przykład studenci informatyki i się zastanawiają, to zaraz. To teraz, kiedy ukończę studia albo jeszcze w trakcie studiów, to powinienem, czy powinnam złożyć CV i starać się o pracę w firmie właśnie z tej branży, czy jednak pójść już we własny biznes, nawiązać elastycznie współpracę z różnymi firmami, no bo taka jest specyfika tej roboty.
0: Ta robota daje możliwość. Natomiast jakby często, jeżeli ludzie wchodzą na rynek pracy na początku, to o czym pan powiedział, to muszą nabrać pewnego doświadczenia. Więc tam wtedy najczęściej zaczynają właśnie od umowy o pracę, bo jest potrzebny jakiś kierownik, który im coś podpowie, zrobi nadzór nad tym, czym oni się zajmują itd. itp. Chyba że to naprawdę są geniusze, którzy jednocześnie są na tyle ogarnięci, mówiąc potocznie, i sprytni, że są w stanie swoje usługi świadczyć naraz wielu podmiotom, no to wtedy śmiało niech zakładają własne działalności i niech będą tymi naszymi unicornami, jednorożcami tutaj w kraju. Natomiast jeżeli potrzebują jeszcze takiego rozwoju, wtedy lepiej i wygodniej, jeżeli pójdą tą ścieżką, mówiąc wprost, umowy o pracę.
1: To zupełnie na koniec. Mamy jeszcze chwilę do końca naszej audycji. Jak to jest teraz z tym rynkiem pracy w pana branży? Czy dalej aktualne jest powiedzenie, że rynek juniora no, prawie nie istnieje, że teraz liczą się właśnie seniorzy, ci pracownicy z doświadczeniem, a ci młodzi nie mają czego szukać? Jak to wygląda dzisiaj?
0: To jest mocno powiedziane. Na pewno młodym jest trudniej niż było kilka lat temu. Tak? W sensie w momencie, kiedy to jakby cała ta cyfryzacja przebiegała w sposób gwałtowny, bardzo szybki i tak dalej, to wtedy potrzebne były olbrzymie ilości specjalistów od IT, którzy tą cyfryzację będą prowadzić. W tej chwili, kiedy mamy ochłodzenie, duża część z tych działań została wykonana, tych projektów jest nieco mniej, a w każdym razie dynamika ich jest nieco mniejsza, to nadal ci wysoko wykwalifikowani specjaliści spokojnie

0: mają pracę bardzo dużo, ale tym młodym teraz no jest już trudniej, co to dużo mówić.
1: Jest trudniej, ale dla chcącego nic trudnego, mam nadzieję.
0: Cały czas pojawiają się ekipy, które przychodzą do nas, do naszych firm na praktyki i później zostają jako młodzi z nami. Także na szczęście tak, aczkolwiek no, to nie jest tak rozgrzany rynek, jak był kiedyś, ale może dobrze się unormowało.
1: Tak jak z łazienkami. Od czasu do czasu trzeba przeprowadzić remont. Bardzo dziękuję. Pan Przemysław Mikus, prezes Związku Pracodawców Branży IT Soda, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: I ja również dziękuję.
1: A to był magazyn Saldo. Kolejne wydanie o godzinie 17:47. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
10: Wszyscy się na ciebie skarżą.
11: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
9: Zejdź mi z oczu.
11: Co za idiot.
12: Nie chcę cię tu widzieć.
10: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
9: Co z tobą jest nie tak?
12: Nie nadajesz się.
11: Jesteś nikim.
13: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: System wymaga zmian. Pytanie, na jak głębokie zdecyduje się rząd. Za chwilę konferencja szefowej resortu zdrowia. Wichury mogą sparaliżować ruch kolejowy. PKP apeluje do podróżnych o śledzenie komunikatów. Tańsze tankowanie wciąż możliwe. Rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Oczekiwania są ogromne, a zmiany w ochronie zdrowia niezbędne. Tak uważa nasz gość dr Maria Libura z Collegium Medicum w Olsztynie. Za chwilę poznamy szczegóły reformy, którą przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ-u i rzecznik praw pacjenta. Zdaniem ekspertki zmiany powinny być kompleksowe, żeby były skuteczne.
2: Uregulowanie płac w zawodach medycznych, jeżeli będzie dotyczyło tylko i wyłącznie sektora publicznego i nie weźmie pod uwagę

0: uwagę możliwości ucieczki do sektora komercyjnego, to skończy się naprawdę słabo. Wbrew pozorom nie da się rozwiązać w jednym miejscu, pozostawiając resztę nieruszoną.
1: Reforma przygotowana przez resort zdrowia ma być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, pracując ponad 300 godzin. Czekamy na konferencję Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Będziemy ją dla Państwa transmitować.

0: Prywatna spółka lekarska Spine w czasie 14 miesięcy miała tam zoperować 2,5 tysiąca pacjentów, zarabiając dzięki umowie ze szpitalem 13 milionów złotych. Dochodzenie trwa od kwietnia, mówi nam rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk.
1: Prokurator w tej sprawie zlecił NFZ przeprowadzenie kontroli, której celem jest ustalenie wartości szkody oraz liczby świadczeń medycznych, które zostały zakwestionowane. W postępowaniu jednocześnie przysłuchiwani są świadkowie oraz analizowana jest dokumentacja.
0: Ta sama grupa neurochirurgów pracowała w szpitalu w Mogilnie. Zabiegi i wypłaty dla lekarzy w tej placówce sprawdza prokuratura w Bydgoszczy. Dotychczas przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Planujący podróż pociągiem muszą być czujni. PKP Intercity ostrzega, że w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów. Obecnie w 6 województwach na północy i w centrum kraju obowiązują alerty przed silnym wiatrem. PKP Intercity apeluje o śledzenie komunikatów na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Obecnie utrudnienia występują na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie ruch pociągów odbywa się na jednym torze, oraz na jednotorowym szlaku Biały Bór-Miastko, gdzie ruch pociągów został całkowicie wstrzymany przez powalone drzewo. Szczegółowy raport pogodowy na polskieradio24.pl. Niewykluczone, że program osłonowy CPN, ceny paliwa niżej, zostanie przywrócony. Takiego scenariusza nie wyklucza wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Resort przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
0: I to głos z resortu energii, a teraz już głos z resortu zdrowia. Rozpoczęła się konferencja Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
3: Pani minister, bardzo proszę.
4: Dzień dobry, szanowni państwo. W ostatnich tygodniach wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, czy w polskim systemie ochrony zdrowia wciąż najważniejsze miejsce zajmuje pacjent. Czy jest w nim przestrzeń dla rzetelnej pracy, uczciwych zasad i codziennego wysiłku tysięcy osób, które budują ten system? Chcę dziś wysłać jasny sygnał do wszystkich Polaków. I mówię to również z własnego doświadczenia. Polską ochronę zdrowia tworzą ludzie, którzy są na co dzień zaangażowani, odpowiedzialni. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, opiekunowie medyczni, personel medyczny, administracyjny, urzędnicy, zarządzający szpitalami. Każdego dnia wykonują swoją pracę z poczuciem misji i odpowiedzialności za pacjentów. Nie możemy jednak udawać, że system jest wolny od wad, bo tak nie jest. Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta. Bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, niepełnym raportowaniu danych. Bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy zawierane w ochronie zdrowia wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. Przez wiele lat brakowało politycznej zgody na odważne i konkretne decyzje. Zamiast zmian często obserwowaliśmy wzajemne przerzucanie odpowiedzialności. Polityka bardzo często koncentruje się na emocjach i niejednokrotnie mieliśmy okazję oglądać to również podczas tych moich 11 miesięcy w Ministerstwie Zdrowia. Ja wolę koncentrować się na faktach. Obejmując funkcję ministra zdrowia, uzgodniłam z premierem najważniejsze priorytety. Wśród nich znalazły się takie jak porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do świadczeń zdrowotnych, ale również poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. Przez ostatnie miesiące ekspercki zespół Ministerstwa Zdrowia, ale również wszystkich współpracujących z nami agencji, instytucji, intensywnie pracował nad reformami, które dziś przekładają się na gotowe rozwiązania legislacyjne.

część z tych aktów reform zostało już wdrożonych, część jest na etapie wdrażania. To są między innymi projekty dotyczące zdrowia, świadczeń opieki zdrowotnej, polityki lekowej czy akty dotyczące zawodów medycznych. To również przygotowana wspólnie z obecnym dzisiaj panem ministrem ustawa Lex Szarlatan. Do tego dochodzą dziesiątki rozporządzeń i zmian prawnych, które krok po kroku porządkują system ochrony zdrowia. Łącznie przez ten niecały rok 284 akty prawne. Pracowaliśmy nad nimi konsekwentnie, często bez blasku fleszy. Dlatego dziś szczególnie doceniam to zainteresowanie ochroną zdrowia. Przedstawiając gotowe do wdrożenia projekty, pozostajemy cały czas otwarci na konstruktywną dyskusję i wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań dla pacjentów. Przed nami kolejne rozmowy z interesariuszami, z samorządami zawodowymi, z właścicielami szpitali, z dyrektorami, również z personelem, z pacjentami. Wierzę, że ta ponadpartyjna współpraca przełoży się na konkretne wdrożenia, które przyspieszą tym razem. Wierzę, że obecne zainteresowanie zarówno wśród obywateli, jak i polityków pozwoli nam sprawniej i bez zbędnych konfliktów przeprowadzić niezbędne zmiany, przede wszystkim dla dobra pacjentów. Prezentowany dziś pakiet zmian to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów i odbudowy zaufania do systemu. Po pierwsze, kominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak również tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali, podkreślam, ze środków, które przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, to średnio 81,3%. Rekomendacje, a od mitu, których oczekuję do końca sierpnia, powinny uwzględniać 7 poziomów szpitali, które dzisiaj mamy, ze względu na ich specyfikę dotyczącą personelu, zabiegowych bądź niezabiegowych świadczeń, szpitali monoprofilowych. Takie rekomendacje będą gotowe do końca sierpnia. Oczywiście z tymi rekomendacjami będziemy w stanie wyjść do dyrektorów szpitali, do właścicieli podmiotów leczniczych, którzy często pytają, a jak właściwie powinna wyglądać struktura naszych kosztów? Jakie są rekomendacje w tej sprawie? Mam nadzieję, że to posłuży temu, żebyśmy mogli już w przyszłym roku zaproponować zachęty dla tych, którzy osiągną rekomendowane poziomy, ale również w przyszłości kary dla tych, którzy przekraczają te poziomy. Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu. Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby miastka,

mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje. Kolejnym krokiem będzie jawność wyników postępowania konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale. Chcemy, żeby podmiot leczniczy, szpital, który pracuje w oparciu o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłaszał, za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne. Tak samo jak to rozwiązanie, równie ważne jest rozwiązanie, które chcemy wprowadzić po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli rzeczywiste grafiki pracy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. To wszystko przyczyni się do transparentności wynagrodzeń, bezpiecznej organizacji pracy i stabilniejszemu finansowaniu szpitali. Ale na tapecie również mamy wyceny świadczeń, które budzą również wiele emocji. W ostatnim roku 114 procedur zostało obniżonych. To są również te procedury z zakresu chirurgii kręgosłupa czy kardiologii, które powodowały nam wysokie kominy płacowe. Kolejne 100 jest w procesie taryfikacji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Przed nami również rozszerzenie kompetencji kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia i wzmocnienie korpusu kontroli. Równolegle przyspieszamy wdrażanie rozwiązań w ramach centralnej rejestracji oraz tworzymy zupełnie nowe narzędzie, centralną e-kolejkę. Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Podkreślam jednoznacznie, nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu. Dlatego proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat. Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Już się pacjenci posługują tym systemem. Początkowo, oczywiście od 1 sierpnia będzie wdrożonych dodatkowych 8 specjalizacji. Mieliśmy plany, żeby kolejne były dołączane na przestrzeni 4 lat. Dzisiaj deklarujemy, że wszystkie 39 będzie włączonych do systemu już do końca przyszłego roku. Ale proponujemy również nowe rozwiązanie, czyli e-kolejkę. E-kolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji. Każdy pacjent będzie widział numer w swojej kolejce, będzie miał podpowiedź, gdzie najszybciej może wykonać zabieg, będzie również mógł wybrać podmiot, który w jego opinii będzie podmiotem, który najlepszej jakości udzieli mu tej, wykona ten zabieg. To, czego oddanie tego rozwiązania będzie do końca tego, nie dopowiedziałam, będzie do końca 2020.

0: 2026 roku. To, czego polski system ochrony zdrowia potrzebuje dziś najbardziej, to stabilność finansowa i stabilność opieki nad pacjentem. Nie możemy dłużej ignorować zmian demograficznych ani rosnących problemów finansowych. Między innymi dlatego uruchomiliśmy ponad 1 mld zł z Funduszu Medycznego na reorganizację szpitali. Zabetonowany system nie służy dzisiaj ani pacjentom, ani personelowi. Pierwszy wniosek konsolidacyjny został mi przekazany w piątek przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Mam nadzieję, że niebawem dołączą kolejne wnioski. Nabór rozpoczął się od 1 lipca, zakończony będzie z końcem października. Rozstrzygnięcia konkursu będą już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rozwijamy koncepcję powiatowych centrów zdrowia, zapewniających pomoc w nagłych przypadkach. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Fundamentami są opieka blisko domu, realne bezpieczeństwo pacjenta oraz zasada, że koszty organizacyjne nigdy nie mogą być ważniejsze niż zdrowie pacjenta. Podkreślam jeszcze raz, że wszyscy pacjenci mają prawo do równego dostępu do leczenia zgodnie ze swoimi potrzebami, a nie dzięki znajomościom czy nieformalnym wpływom. Niedopuszczalne jest różnicowanie pacjentów. Każdy podmiot leczniczy ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji oraz zapewniać równe traktowanie. Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, pojawią się dotkliwe sankcje. Wzmocniona zostanie ochrona zbiorowych praw pacjentów poprzez zmiany w ustawie o prawach pacjenta. I tutaj dziękuję bardzo panu ministrowi za tak szybką reakcję w tym obszarze. Kary mogą sięgnąć nawet 1 mln zł. To już jest, myślę, że skuteczne odstraszenie od dokonywania tego typu naruszeń. Zdaję sobie sprawę, że wokół tych propozycji pojawi się wiele głosów sprzeciwu, również poparcia. Chcę jednak powiedzieć bardzo jasno. Musimy przeprowadzić te zmiany. Musimy sprawić, aby system był bezpieczny dla pacjenta, przejrzysty i żeby budować coraz większe zaufanie do tego, co robimy w systemie ochrony zdrowia. Pozostajemy oczywiście otwarci na rozmowę i debatę. Chcemy rozmawiać z każdym, komu zależy na budowaniu nowego, jakościowego systemu. Wiem, że takich ludzi jest naprawdę sporo. Są blisko i z otwartością patrzą na reformy. I z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy w ostatnich miesiącach podzielili się z nami swoimi uwagami, rekomendacjami, pomysłami na system. Czasami z poziomu swojego miejsca pracy, czasami widząc od strony pacjenta, jak system wygląda. Pomogło to nam naprawdę w budowaniu takich rozwiązań, które wydają się najbardziej optymalne. Jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi osobami, ekspertami i za to wam bardzo dziękuję, bo wiem, że to wam zależy na tym, aby ten system naprawdę dobrze funkcjonował. Doceniam to i zapraszam do kolejnych wdrożeń. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, to jest czas na zadawanie pytań, ponieważ dzisiejsza konferencja dotyczy planowanych zmian w ochronie zdrowia. Bardzo proszę o zadawanie pytań tylko na temat konferencji. Na inne nie będziemy dzisiaj odpowiadać. No i ponieważ jest Państwa bardzo dużo, to jedno pytanie na redakcję. W przypadku złamania tej zasady będziemy zmuszeni reagować. Zapraszam Państwa i bądźcie bardzo Was proszę, koleżeńscy.
2: Dzień dobry, Marcin Wrona, Polsat News. Ja tak naprawdę mam pytanie do pani minister i do pana szefa NFZ-u, więc może zadam po jednym pytaniu tak na szybko. Chciałem zapytać o te kwestie, o których jest naprawdę bardzo dużo zmian. Praca na żywym organizmie tak naprawdę i pytanie, kiedy pacjenci realnie odczują te zmiany, to pytanie do pani
1: jedno
2: minister.
1: Pytanie, panie redaktorze. Bardzo proszę, dajmy szansę innym. Widzi pan, co tutaj się dzieje. Bardzo proszę.

0: pani minister.
1: Dobrze, no realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją, czyli do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
2: Następne pytanie. Julia Borkowska, Telewizja w Polsce 24. Pani minister, patrząc na to wszystko, co się dzieje, na te wszystkie afery też, o których teraz rozmawiamy, no bo ta konferencja jest ze względu na wszystko, co się dzieje w służbie zdrowia. Czemu po prostu nie poda się pani do dymisji, szczególnie, że no już pojawiają się osoby z koalicji, które no, mówią, że są chętne na pani miejsce, w tym Bartosz Arłukowicz na przykład.
1: Mam kontrakt zawarty z premierem. Każdego dnia zgodnie z tym kontraktem kontynuuję swoją pracę. Jak państwo widzicie, bardzo dużo aktów prawnych i dużo decyzji zostało podjętych przez te 11 miesięcy. I dopóki będziemy z panem premierem ten kontrakt kontynuowali, to będę w Ministerstwie Zdrowia.
2: Następne pytanie.
3: Dzień dobry, Dawid Chęć, kanał Zero. Pani minister, tyle pytania można zadać, tylko jedno. Zanotowałem sobie parę rzeczy, takich parę zwrotów z tej konferencji. Chcemy, rekomendacje, przygotowujemy, nie ma naszej zgody, musimy sprawić. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego musi wybuchnąć ta gigantyczna afera? Dlaczego media muszą codziennie podawać nowe informacje o kolejnych nieprawidłowościach w kolejnych szpitalach, żeby coś dopiero się teraz zmieniło? No jak mamy wierzyć, że uda się to nagle zmienić w tydzień, dwa tygodnie, dwa miesiące, skoro pani nie mogła przez rok, pani poprzednicy nie mogli przez 3 lata, a właściwie wszystkie poprzednie rządy nie mogły przez 30 lat?
1: Dziękuję panie redaktorze za to stwierdzenie, bo faktycznie my przez te 11 miesięcy, jak państwo widzą, prawie 300 aktów prawnych przygotowaliśmy. Część z nich już jest wdrażana, część za chwilę będzie wdrożona, natomiast przypominam, że jest to 11 miesięcy intensywnej pracy nad systemem ochrony zdrowia. Natomiast część tych rzeczy, które dzisiaj wymieniłam również w proponowanych zmianach, to są zmiany, które możemy podjąć i podejmujemy w ramach rozporządzeń ministra zdrowia oraz również zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Te zmiany przeprowadzamy szybko, natomiast część wymaga zmian ustawowych i z takimi projektami już w najbliższym czasie wystąpimy również na Radę Ministrów.
4: Dzień dobry pani minister, Daniel Śmieciński, Republika. Pani minister, dlaczego pomimo objęcia państwowej posady i wiedzy, w jak trudnej sytuacji są szpitale w Polsce, pobrała pani ekwiwalent pieniężny, przypominam 500 000 zł z sieci szpitali? Dziękuję.
1: Oświadczenie w tej sprawie wydałam, w związku z tym ono jest obowiązujące i zgodnie z prawdą.
4: A dlaczego?
2: Następne pytanie. Bardzo prosimy kolejną redakcję.
5: Dzień dobry, Aneta Pawłowska, Krać, Polska Agencja Prasowa. Pytanie o limit wynagrodzeń dla medyków. Padło tutaj bodajże 240 czy 340 zł za godzinę. Proszę mnie poprawić.
2: 240.
5: 240, dziękuję. Czy tak, brutto, czy ta kwota będzie obowiązywała także medyków pracujących na kontraktach? I czy będzie to dotyczyło także tych, którzy w ramach kontraktu otrzymują procent od wykonywanej procedury, co powoduje, że te zarobki mogą być w zasadzie bez limitu. Czy nie usłyszałam tutaj nic o porządkowaniu sprawy kontraktów?
1: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych. W związku z tym chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jak państwo przeliczycie na etat mniej więcej przeliczeniowy, będzie do 40 000 zł brutto.
5: Czy dotyczy to tego procentu procedury?
1: W ramach tej kwoty również, znaczy do tej kwoty będzie można ułożyć relacje podmiotu ze świadczeniodawcą.
2: Następne pytanie.
6: Dzień dobry, Katarzyna Gozdawa-Litwińska, TVN24. Chyba do pana prezesa NFZ-u tutaj będę miała pytanie o Mogilno i Miastko. Czy wiecie państwo, gdzie ten zespół neurochirurgów działał? W jakich miastach?

0: Jakich szpitali to dotyczy? Jak wyglądają te kontrole? Co przyniosły? Gdzie mamy nieprawidłowości?
1: Wzbudza wiele emocji kwestia lekarzy zatrudnionych przede wszystkim w Mogilnie. Teraz wiemy też, że w Miastku i jeszcze w innych miejscach. Kontrola w Mogilnie się zakończyła. Wiemy, że ci lekarze sprawozdawali, czy też szpital sprawozdawał świadczenia, które nie były wykonane, ponieważ te świadczenia były sprawozdawane jako leczenie szpitalne, a należało je sprawozdać jako leczenie ambulatoryjne. W związku z tym już teraz w Mogilnie zakwestionowaliśmy to rozliczenie i wraz z nawiązką do Narodowego Funduszu Zdrowia trafi ponad 2 600 000 zł.
2: To była konferencja przedstawiająca pakiet zmian w ochronie zdrowia. Te zmiany przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Konferencja z udziałem również prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. A my ten temat skomentujemy Państwu szerzej po godzinie 13.30 w Polskim Radiu 24.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
8: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zbliża się 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów. Tak o pakiecie reform systemu ochrony zdrowia mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu przedstawiła najważniejsze z planowanych zmian. Pierwsza z nich to wprowadzenie limitów wynagrodzeń lekarzy, które ma zlikwidować zjawisko tzw. kominów płacowych. Tak mówiła minister Grenda.
10: Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak również tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Ministerstwo chce też wprowadzić jawność konkursów ogłaszanych przez szpitale na wykonywanie świadczeń medycznych. W ramach reformy ma też zostać przyspieszona cyfryzacja zapisów do specjalisty za pośrednictwem centralnej platformy. Propozycje resortu zdrowia to pokłosie m.in. afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Ponad 300 interwencji Straży Pożarnej w Warmińsko-Mazurskiem. To skutki gwałtownego frontu burzowego, który przeszedł przez region. Z powodu silnego wiatru konieczna była ewakuacja kolejnego obozu harcerskiego, mówi Łukasz Wróblewski z Olsztyńskiej Straży Pożarnej.
11: W tym momencie zakończyła się ewakuacja kolejnego obozu harcerskiego, tym razem w miejscowości Ruciana Nida, gdzie kierownik obozu tuż przed godziną 11 podjął decyzję o ewakuacji 19 uczestników oraz 5 opiekunów do świetlicy przy kościele w Wrócianym Nidzie.
9: Na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie obowiązują alerty IMGW dotyczące silnego wiatru. Służby apelują, by śledzić komunikaty i zabezpieczenia.

0: zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wichura. W Iraku trwa kolejny etap uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego. Trumna z ciałem najwyższego przywódcy Iranu została przetransportowana samolotem do Nadżafy. Powitał ją premier Iraku. Hołd duchownemu przywódcy szyitów oddało ją tysiące żałobników. Wśród zgromadzonych pojawiły się między innymi flagi Iranu i portrety Chameneiego. Tłum skandował okrzyki między innymi śmierć Ameryce i śmierć Izraelowi. Po ceremoniach w Nadżafie szczątki Ajatollaha trafią do Karbali, skąd wrócą do Iranu. Jutro były najwyższy przywódca Iranu zostanie pochowany w Meszhedzie. Tańsze tankowanie wciąż możliwe. Rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN. Takiego scenariusza nie wyklucza wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jak mówi, resort przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
0: Ale eskalacja to możliwy scenariusz. Donald Trump, przypomnę, poinformował dziś, że zrywa wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Amerykański prezydent podczas szczytu NATO w Ankarze oświadczył, że nie chce się angażować w relacje z Teheranem. Irańskie władze określił mianem chorych ludzi. W nocy USA uderzyły w ponad 80 celów w Iranie i był to odwet za irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 33 minuty po godzinie 13, a wracamy do tematu ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia i tych propozycji pakietu zmian w ochronie zdrowia, który przedstawiła kilkanaście minut temu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Te najważniejsze zmiany dla pacjenta to m.in. e-kolejka i e-rejestracja, ale nie tylko. Jest szereg zmian przedstawionych przez ministra zdrowia i o tym teraz szerzej porozmawiamy na naszej antenie.
4: Dnia.
3: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Szpitali. Panie profesorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To wiemy już zdecydowanie więcej na temat pomysłów Ministerstwa Zdrowia na rozwiązanie kryzysu w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. Zacznijmy od tego, co jako pierwsze wymieniła pani minister, to znaczy likwidacja kominów płacowych poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń, tych indywidualnych i również w ramach budżetów szpitali ze środków NFZ. Jeżeli chodzi o ten maksymalny pułap, to mamy 240 zł brutto za godzinę. Jak pan ocenia tę zmianę proponowaną przez Ministerstwo Zdrowia?
5: Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że obecnie polskie szpitale leczą pacjentów na europejskim poziomie, więc to nie jest tak, że jest kryzys, że ochrona zdrowia nie działa. Jest oczywiście kryzys związany z nadużyciami, które należy wyeliminować. Jednym z tych elementów są propozycje, aby jednak monitorować i limitować płace na kontraktach. Te stawki, które zaproponowano, są stawkami takimi, no można powiedzieć, w miarę wyważonymi i będą obejmować lekarzy kontraktowych, czyli lekarzy, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. To jest stawka, no można by tu oczywiście dyskutować o kilku złotych, czy nawet kilkudziesięciu w różną stronę. Jest to stawka dosyć sztywna. Mi się wydaje, że w przyszłości należałoby pójść dalej i opracować po prostu skalę stawek w zależności od wartości pracy na danym stanowisku, godzinie. To się nazywają stawki relatywnej wartości pracy lekarza. Taki system jest już opracowany w innych krajach i można by go adoptować. Natomiast no w tej chwili chyba nie ma innego wyjścia jak jakieś ograniczenie. Wydaje mi się, że tutaj też zarówno pracodawcy, jak i to środowisko lekarzy zgłaszało propozycję, aby te ograniczenia wprowadzić.
3: Kolejna propozycja, która się pojawia, która jest na stole, to jest jawność wyników postępowania konkursów na świadczenia medyczne. To znaczy mamy wiedzieć za ile i na jakich zasadach dana osoba, na przykład dany konkurs wygrywa. Czy to jest kolejna dobra propozycja według pana?
5: Wydaje mi się, że jest to propozycja sensowna w obecnych czasach, gdy brakuje nam tej transparentności i większość osób zgłasza właśnie zastrzeżenia o kontraktach, które były zawierane w różny sposób, czasami właśnie bez prawidłowego konkursu.

0: kursu, czasami też bez tego elementu transparentności. Tutaj wydaje mi się, że można by to w odpowiedni sposób usystematyzować. No i takie konkursy, które będą organizować dyrektorzy szpitali, a mamy bardzo dobrych fachowców w szpitalach, jeżeli będą mieli odpowiednie ramy stworzone i obowiązek stosowania się do tych ram, taki zunifikowany, oczywiście mówimy o systemie publicznym, czyli finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, no to jest to rozwiązanie, które też jest obecnie przydatne.
1: Kolejna rzecz, która tutaj się pojawia, to jest kwestia dotycząca zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Tu cytat z pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. Tak mówi pani minister. Czy to jest kolejna propozycja, która rozwiązuje jeden z problemów obecnego systemu ochrony zdrowia?
0: Na pewno pomoże, szczególnie ta druga część. Ta druga część, czyli podstawowe miejsce pracy, ona jest trochę podobna do tego, co się dzieje w polskich uniwersytetach. Pracownik naukowy, profesor też ma obowiązek określenia swojego podstawowego miejsca pracy i uzyskania zgody. Więc no, my jesteśmy też z wysokim i wyższym wykształceniem jako pracownicy ochrony zdrowia, więc to rozwiązanie, gdy pracownik medyczny będzie zgłaszał, gdzie chce jeszcze pracować i uzyskiwał na to zgodę, jest to rozwiązanie, które znowu porządkuje i daje trochę więcej narzędzi zarządczych menadżerom szpitali, bo myśmy sporo tych narzędzi dyrektorom szpitali odebrali, a to jest powrót do zarządzania na miejscu, blisko pacjenta, blisko pracownika. Do tego pół etatu tu nie jestem do końca przekonany, bo są rzeczywiście dziedziny, w których ta zaangażowanie danego lekarza, czy innego nawet medyka, mogłoby być mniejsze, czyli no mniej czasowo zaangażowane. Natomiast jeżeli będzie konieczność uzyskiwania zgody, no to może tutaj jakaś elastyczność w tym zakresie byłaby wskazana.
1: Kolejna rzecz kontrowersyjna.
0: I jednocześnie bezpieczna.
1: Kolejna rzecz kontrowersyjna, którą tutaj też poruszyła pani minister Sobierańska-Grenda. Tu cytat. Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Tak twierdzi pani minister na konferencji prasowej i dodaje, że takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje. To chyba kolejny celny punkt, który został poruszony przez panią minister zdrowia?
0: Nie jesteśmy w stanie ani my, ani nawet Amerykanie finansować ochrony zdrowia bez żadnych ograniczeń. I ograniczenia, które są wprowadzone, no, powinny jednak w jakiś sposób poprawić sytuację nie tylko szpitali, bo jeżeli sytuacja szpitali będzie ogólnie lepsza, no to sytuacja pacjentów też powinna być dobra. Tutaj nie chodzi o to, żeby wykonywać maksymalną liczbę procedur, tylko żeby osiągać określony efekt zdrowotny. Więc im bliżej są medycy szpitala, pracują na bieżąco, a nie pojawiają się od jakiegoś czasu do czasu wykonać tylko procedurę i brakuje tej ciągłości opieki. Im bardziej ta opieka będzie skoordynowana, innymi słowy, tym pacjent będzie miał lepszy wynik zdrowotny. Więc to idzie w tym kierunku, natomiast no, tutaj należałoby na pewno dodać tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. Tego na razie nie słyszałem. Mam nadzieję, że to się pojawi w ramach konsolidacji podmiotów leczniczych, o której pani minister mówiła.
1: Pani minister też wspomina, że te najważniejsze zmiany dla pacjenta, albo te, które najbardziej pacjent odczuje, to jest e-rejestracja i e-kolejka. Kolejny cytat. Przyspieszamy wdrażanie rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz tworzymy zupełnie nowe narzędzie, centralną e-kolejkę. Tak stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda. Proces rozszerzania centralnej e-rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat. Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Początkowo od 1 sierpnia będzie wdrożonych dodatkowych 8 specjalizacji. Mieliśmy plany, żeby kolejne były dołączane na przestrzeni 4 lat. Dzisiaj deklarujemy, że wszystkie 39 będzie włączonych do systemu już do końca przyszłego roku. Rejestracja i e-kolejka to rzeczywiście coś, co może zmienić odczucia pacjentów a propos korzystania z ochrony zdrowia, publicznej ochrony zdrowia.

0: w naszym kraju?
1: Zdecydowanie tak. No my trochę nazywamy kolejki, przecież no już nie mamy takich typowych kolejek jak kiedyś. Raczej mamy pewien czas oczekiwania, który w tym społeczeństwie jednak bardzo zdigitalizowanym, nawet wśród seniorów też, jest do monitorowania i do zarządzania poprzez te nowoczesne narzędzia. Tym narzędziem może być taka e-kolejka, w cudzysłowie oczywiście, czyli e-rejestracja. Tam będzie można też odwoływać wizyty, bardzo ważne, bo dużo wizyt jest w Polsce nieodwoływanych, stąd czasami brakuje też miejsc. To jest bardzo istotne też z punktu widzenia takiego, że my mamy bardzo różnorodną dostępność w różnych miejscach, ale też przeświadczenie społeczeństwa, że z każdą sprawą należy leczyć się u specjalisty najlepiej najwęższej dziedziny. No i tych dziedzin specjalizacyjnych w Polsce mamy rekordowo dużo. Tu trochę mi zabrakło właśnie z kilku słów o zmniejszeniu liczby specjalizacji lekarskich, bo one częściowo oczywiście są odpowiedzialne też za te kolejki, za tą wycinkowość, fragmentaryczność opieki, którą mamy. No ale oczywiście nie odejdziemy od digitalizacji dalszej. Te e-rejestracje powinny w znacznym stopniu usprawnić. W tej chwili nawet jak będziemy szukać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jakiejś wizyty u specjalisty, to się często okazuje, że niedaleko w mieście sąsiednim te wizyty są, a w tym miejscu, gdzie akurat ktoś szukał, w jednym miejscu tych wizyt nie ma. A oczywiście no, najlepiej jak najbliżej, ale przecież nie ma kraju, w którym wszystko jest tuż przy miejscu zamieszkania pacjenta w ochronie zdrowia.
0: A ten pomysł, ten nowy pomysł, który został przez panią minister przedstawiony, to znaczy ta e-kolejka, czy to jest w pewien sposób, albo może być rozwiązanie tego problemu i kontrowersji wokół korzystania ze świadczeń medycznych, różnego rodzaju zabiegów między innymi za sprawą no, albo znajomości, albo korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, a później przekładania to na publiczną ochronę zdrowia?
1: No my powinniśmy popracować nad jakimś lepszym mechanizmem współpracy sektora prywatnego z publicznym. Te sektory się w ogóle bardzo przenikają. Lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarze podstawowej opieki, to są lekarze będący prywatnymi przedsiębiorcami, więc no my mamy mieszany model. Oczywiście tu mówimy o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli publicznym. No i taka kolejka, która będzie pokazywać skierowanie, czy to było skierowanie w trybie zwykłym, czy to skierowanie w trybie pilnym, możliwe, że należałoby jeszcze dopracować te tryby, czyli nie tylko tryb zwykły, tryb pilny, ale może jeszcze jakiś jeden tryb. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, chociaż tam też jest długi czas oczekiwania, często dłuższy niż u nas, na przykład na badania obrazowe. Więc wydaje mi się, że to rozwiązanie idzie w dobrym kierunku, ale powinno być dopracowane.
0: Kolejna propozycja, czy kolejna informacja, którą podała pani minister, to rozwijanie koncepcji powiatowych centrów zdrowia. To koncepcja Ministerstwa Zdrowia zakładająca takie tworzenie w zasadzie całodobowych ośrodków ratunkowych w regionach z ograniczonym dostępem do leczenia szpitalnego. Czy to jest słuszny kierunek?
1: Tak, w tych miejscach, które są oddalone od większych miast, a tu warto powiedzieć, że takich powiatów, które są ponad 50 kilometrów od dużego miasta, nazwijmy miasto 75-100-tysięczne, i nie ma tak wiele, ale w tych miejscach należałoby tworzyć takie centra opieki doraźnej, z tym, że tutaj znowu należy określić jak najszybciej sposoby współpracy takiego centrum ze szpitalem referencyjnym, bo my nie mamy referencyjności szpitali do tej pory zrobionej, to postulowaliśmy jako Polska Federacja Szpitali, tak aby nie okazało się, że no to centrum jest w oderwaniu od szpitala wyższego poziomu, wyższego stopnia referencyjności, żeby ta współpraca i koordynacja była, bo przecież nie każdego pacjenta można w takim centrum zaopatrzyć. Ale takie centrum, które będzie skupiało zarówno podstawową opiekę, jak i trochę specjalistycznej, no i doraźną opiekę w szpitalu, tu kłania się reforma systemu izb przyjęć i szpitalnych oddziałów opieki ratunkowej, oddziałów ratunkowych, przepraszam, w takie właśnie centra pomocy doraźnej. To byłby dobry krok, tylko nie może być w oderwaniu no właśnie od tych miejsc referencyjnych, bo przecież przyjdą ciężko chorzy, którzy będą wymagać transferu i gdzie, jeżeli nie będzie tego centrum koordynacji. To powinno się pojawić niedługo.
0: Pani minister powiedziała też, że pozostaje otwarta na rozmowę i na debatę. A propos tego, o czym rozmawiamy, ta rozmowa i debata jeszcze będzie potrzebna?
1: Zdecydowanie tak, no debata trwa cały czas. Teraz można powiedzieć, że w mediach społecznościowych

0: Pojawiło się nie dziesiątki, tylko setki ekspertów od systemu ochrony zdrowia. Dobrze, jeżeli oni są przynajmniej pracownikami medycznymi, ale jest znowu masę tak zwanych ekspertów, trochę tak było w COVID-zie. Każdy wie, co zrobić lepiej od innych, no ale tym niemniej ta dyskusja z tymi kluczowymi uczestnikami, na przykład Zespół Trójstronny do Spraw Zdrowia, organizacje, no taka organizacja jak Polska Federacja Szpitali, skupiająca najwięcej szpitali w Polsce, reprezentująca ponad 500 szpitali różnego modelu, to organizacje pozarządowe i tu jest dużo takich organizacji, na przykład pacjentów, ale też organizacji zawodów medycznych. Warto rozmawiać i wspólnie pracować, natomiast o porozumienie nie jest wcale łatwo, no bo czasami te interesy są przeciwstawne, ale jeżeli system jest w ten sposób skonstruowany, że niektórzy otrzymują pieniądze za pacjenta zapisanego do praktyki, tak jest podstawowej opieki zdrowotnej, a niektórzy za wykonaną procedurę, no to na całym świecie wiadomo, że ten mechanizm u jednych będzie sprzyjał jak najmniejszej liczby świadczeń, a u drugich jak największej. I to trzeba też, te mechanizmy trzeba zmienić na mechanizmy hybrydowe, takie, aby osiągać pożądane wyniki. My się tutaj zapisujemy oczywiście do tej dyskusji, a pani minister pochodzi ze środowiska menadżerów szpitali, jest apolityczna, merytoryczna, więc chyba jeżeli jej się nie uda, to znaczy, że nam wszystkim się też jako uczestnikom systemu ochrony zdrowia nie udało.
1: A właśnie, bo chyba ten kierunek zmian, to co zostało zapowiedziane, to jest chyba najbardziej zaawansowana koncepcja zmian w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju od lat, o ile nie w ogóle. A czy te zmiany też przedstawione przez panią minister możemy zdefiniować jako zmiany kompleksowe?
0: Tak, to są zmiany na te czasy kompleksowe, natomiast to tutaj nie bez kozery powiem, że propozycje przygotowane przez Polską Federację Szpitali z tą wizją zrównoważonego systemu ochrony zdrowia ponad podziałami jeszcze dalej wybiegają, bo my proponujemy tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, które byłyby wynagradzane za utrzymywanie podopiecznych w jak najlepszym zdrowiu. To jest zupełnie nowy, inny wymiar ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, w której to świadczeniodawcy są wynagradzani za wynik zdrowotny, a nie za procedurę. To nie jest łatwe do przeprowadzenia. Niewielu się to na świecie udało, ale są dobre przykłady z kilku państw. Już nie będę się wgłębiał, bo mało pewnie czasu. I ta koncepcja może być zastosowana, więc wydaje mi się, że trzeba iść za ciosem. Ja bym rozpisał ogólnokrajowy konkurs na najlepsze lepszy projekt kompleksowej, bardzo kompleksowej i dziesięcioletniej reformy systemu ochrony zdrowia, aby partie polityczne mogły tutaj swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wydelegować, ale zgodzić się, że ten zwycięzca, czy też wyróżniony, że to będą projekty realizowane poza kadencjami, bo inaczej to naprawdę tego systemu kompleksowo nikt nigdy nie będzie w stanie zrealizować. Taką propozycję tutaj zgłaszam na państwa antenie i zachęcam, abyśmy coś takiego zrobili. Jeżeli budujemy jakąś wielką konstrukcję, to przecież zatrudniamy właśnie w ramach konkursowych najlepszych architektów, a tu chodzi właśnie o to, żeby takich architektów systemu znaleźć, dać im do zrobienia projekt i ten projekt potem realizować dalekosiężnie.
1: Niezależnie od tego, kto rządzi, jaka opcja polityczna, rzeczywiście pod tym można się podpisać i to dotyczy, mam wrażenie, nie tylko ochrony zdrowia, ale chociażby systemu edukacji, wymiaru sprawiedliwości. Moglibyśmy tutaj wymieniać takie obszary funkcjonowania naszego państwa, niezwykle ważne dla naszego społeczeństwa i naszego kraju, ale w takim razie idąc w ślad za tą konferencją, za tym, co zostało przedstawione, tak jak pan profesor zauważył, to są zmiany, to jest pakiet zmian w ochronie zdrowia, kompleksowy na te czasy, na tą obecną sytuację. A czy jest coś, co w sposób szczególny panu profesorowi zabrakło podczas tej konferencji?
0: No mi chyba zabrakło tego słowa, które już użyłem. Zabrakło mi tego słowa koordynacja. To oczywiście pani minister doskonale sobie zdaje sprawę, co to jest. I tego słowa mi zabrakło. Wprawdzie o konsolidacji było i o współpracy różnych podmiotów leczniczych. Na przykład chyba w Poznaniu tam był przykład. To bardzo dobrze, że coś takiego zostało podkreślone, bo te procesy współpracy, konsolidacji w całej Polsce mają miejsce. I to jest bardzo dobry kierunek. kierunek. Natomiast konsolidacja w kierunku tworzenia tych organizacji koordynowanej ochrony zdrowia to jest to, co każdy z nas pacjentów chciałby mieć. Chcielibyśmy, każdy z nas, ja też jestem pacjentem, nie tylko lekarzem i menadżerem, każdy by z nas chciał, żeby ktoś

0: dba o nasze zdrowie, bo sami też oczywiście musimy, żeby był wynagradzany za utrzymanie naszego zdrowia. To właśnie jest ta koncepcja koordynowanej ochrony zdrowia w oparciu o wartość dla pacjenta. No i tworzenie centrum koordynacji i takich hotline, czyli gorących linii dla pacjentów, którzy w różny sposób mogliby się kontaktować i dzięki temu mogliby być kierowani w odpowiednie miejsce, oczywiście z profesjonalnym personelem po drugiej stronie linii, to by był dobry kierunek. On by też mógł koordynować te mniejsze ośrodki, tak jak mówiliśmy o tych powiatowych centrach. Ja trochę uważam, że nie należy dzielić się na powiaty, bo przecież jest powiat zupełnie daleko od dużego miasta, a jest powiat miejski, gdzie ta sytuacja jest kompletnie inna. Więc powiat powiatowy nieróżny. Jest powiat, gdzie jest malutki szpital, a obok wielki i różne są sytuacje. Więc ja bym bardziej szedł w kierunku tej koordynacji i właśnie troszkę za mało o tej koordynacji. No ale to jest temat taki, no nie natychmiast, powiedzmy sobie, temat raczej na kilka lat niż na rok. I wydaje mi się, że pani minister chyba no po prostu zabrakło czasu, a taka koncepcja została wypracowana w Polskiej Federacji Szpitali już w 2024 roku. Zgłaszaliśmy te propozycje tworzenia organizacji koordynowanej. Ba, przed powstaniem sieci szpitali w 2017 roku proponowaliśmy tworzenie tych organizacji i pani minister wie o tym i pewnie będzie w tym kierunku rozmawiać nie tylko z nami, ale są przecież inne organizacje, które promują koordynowaną ochronę zdrowia, na przykład Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, którego mam zaszczyt być prezesem.
1: Słowa koordynacja zabrakło panu profesorowi, ale pojawiło się inne, kontrola, to znaczy rozszerzenie kompetencji kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy to jest kierunek potrzebny dzisiaj w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju?
0: Mi się wydaje, że my trochę zabrnęliśmy w taki ślepy zaułek z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie cieszymy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest tanią instytucją. Jest to chyba rekord świata, że instytucja narodowego płatnika, albo wielka instytucja jednak ubezpieczenia zdrowotnego, to instytucja, która poniżej 1% swoich przychodów przeznacza na koszty administracyjne. No proszę państwa, przy takich środkach nie da się zatrudnić profesjonalnych kontrolerów, na przykład lekarzy, po to, żeby sprawdzili, czy dana procedura miała wskazania medyczne. Tutaj no, musimy jednak to kontrolować. Przykłady nadużyć, jak widzimy, są, a Narodowy Fundusz Zdrowia tutaj potrzebuje dodatkowych sił, aby to sprawdzać. Potrzebuje też jakiejś dodatkowej energii, wydaje mi się, i to zostało powiedziane. Te kontrole oczywiście powinny być proaktywne, a nie punitywne i chyba tutaj było takie słowo o nagradzaniu. Wydaje mi się, że warto by było tu wprowadzić aby te ośrodki, które z sobą współpracują, koordynują opiekę na zasadzie dobrowolnym i dostarczają pacjentowi ciągłości opieki nad pacjentem, czyli zarówno blisko jego domu, jak i też w tym szpitalu referencyjnym, czyli te organizacje koordynowane ochrony zdrowia, aby to były preferowane organizacje dla płatnika, czyli oni by byli nagradzani. A ci, którzy by wykonywali procedury w sposób niezgodny z tak zwaną medycyną opartą na faktach, czy też no, byłyby jakieś nadużycia, albo też w ogóle bez żadnej koordynacji, czyli bez współpracy, odsyłając, duplikując różne usługi, tak jak teraz jest, czyli tą opiekę fragmentaryczną, której najbardziej pacjenci nie lubią, a ich zdrowie też tego nie lubi, to tacy byliby albo karani, no albo stopniowo po prostu z tego systemu by wypadali. I to jest rozwiązanie tak zwanych preferowanych świadczeniodawców, czyli tych, którzy dostarczają wartość, takich, którzy pacjenci po prostu preferują z względu na ich zdrowie.
1: Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda podczas tej konferencji powiedziała, musimy przeprowadzić te zmiany, sprawić, aby system był bezpieczny dla pacjenta, przejrzysty i żeby budować coraz większe zaufanie do tego, co robimy w systemie ochrony zdrowia. Powiedziała, że najważniejsze dzisiaj dla systemu ochrony zdrowia w Polsce to jest stabilność finansowa i stabilność opieki nad pacjentem. To jest to, czego system dzisiaj potrzebuje najbardziej. Czy pan pod tymi słowami by się podpisał?
0: Ja bym nigdy na pierwszym stopniu nie dawał finansowania. Ja rozumiem panią minister, jest menadżerem, natomiast proszę pamiętać, że misją każdego szpitala jest leczenie pacjentów. To rzeczywiście padło, ja nie uważam, że to jest intencjonalne, ale ja bym zawsze stawiał leczenie na pierwszym miejscu. Tak się składa, że większość szpitali na świecie obecnie jest na tak zwanym minusie. W Szwajcarii to jest 1 na 8 szpitali, a w Polsce 3

0: na 8 szpitali. Czy jesteśmy tutaj lepsi, jeżeli chodzi o finanse w tym zakresie od Szwajcarii, która przeznacza ogromne środki. Więc ja bym stawiał na leczenie, przede wszystkim na jakość leczenia pod względem tak zwanej evidence-based medicine, czyli opieki opartej na dowodach naukowych, i stawiałbym na koordynację, ciągłość leczenia, a w końcowym efekcie, tym docelowym dla pacjenta, na opiekę opartą na wartości. No i oczywiście, jeżeli ta wartość dla pacjenta będzie dostarczona przez te organizacje, to się będzie po prostu finansowo opłacać, ponieważ tutaj zdrowie się opłaca.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Szpitali, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
8: Średniowiecze. Czas ciemnoty, zacofania i brudu. Czy oby na pewno? Co tak naprawdę wiemy o wiekach średnich i co z tej wiedzy? To zwykłe mity, półprawdy i zwykłe bzdury. O naszych wyobrażeniach i o tym, jak naprawdę wyglądało średniowieczne życie, w najbliższej Turbohistorii porozmawiamy z Anną Zielińską, twórczynią facebookowego profilu Historyczne Bzdury i autorką książki Historyczne Bzdury o Średniowieczu, jak naprawdę żyło się w czasach dam i rycerzy. Turbohistoria, piątek, godzina 22:05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą limity czasu pracy i wynagrodzenia lekarzy. Kolejki ustawi elektroniczny system. Znamy szczegóły reformy służby zdrowia. Sprawa słynnej stępki pod prom trafi na wokandę. Jest akt oskarżenia za nieprawidłowości w czasie rządów PiSu. Poziom trudności matury nie jest przypadkowy, słyszymy od dyrektora CKE. Blisko co piąty maturzysta oblał tegoroczny egzamin. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Limit wynagrodzeń dla lekarzy, elektroniczna rejestracja pacjentów bez możliwości pomijania kolejki, brak zgody na zawieranie umów przez szpitale ze spółkami lekarzy jak w Miastku czy Mogilnie. Do tego zmiana wyceny świadczeń. To najważniejsze propozycje szefowej resortu zdrowia, plan reformy Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Ministra była pytana, co i kiedy realnie zmieni się dla pacjentów.
2: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją, czyli do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
1: Jeśli szpitale i inne placówki medyczne będą przymykały oczy na nieprawidłowości, kosmiczne wypłaty czy pomijanie kolejek, mają im grozić dotkliwe kary do miliona złotych. Zajdą też poważne zmiany w systemie pracy medyków. Lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli będzie

będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. Jutro o założeniach reformy minister Grenda ma rozmawiać ze środowiskiem lekarskim. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Potwierdził to szef biura ukraińskiego prezydenta.

0: który honoruje m.in. ukraińskich nacjonalistów. A wcześniej prezydent Zełański nazwał jednostkę ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. To bojówka odpowiedzialna za krwawy mord Polaków na Wołyniu. Sprawa słynnej stępki pod budowę promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej doczeka się sądowego finału. Prokuratura Regionalna w Szczecinie przygotowała akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zarządu żeglugi bałtyckiej. Zarzuca im wyrządzenie spółce szkody w wielkich rozmiarach. Według śledczych stępka pod prom, który nigdy nie powstał, kosztowała ponad 8 milionów złotych. Szczegóły ma dla nas Aneta Łuczkowska.
1: Akt oskarżenia obejmuje obecnego prezesa PZB i członka poprzedniego zarządu spółki. Prokuratura zarzuca im, że podpisali z Morską Stocznią Remontową Gryfia kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie i dostawę promu, mimo że stocznia nie była przygotowana do realizacji tego projektu. Stocznia była w fatalnej sytuacji finansowej, nie dysponowała odpowiednim zapleczem technicznym i nie miała pracowników z wystarczającym doświadczeniem w budowie promów. Jak ustalili śledczy, odsłania z pompą przez polityków PiS stępka powstała, mimo że nie istniał projekt zamawianego promu. Finalnie stępka trafiła na złom, ale to pozwoliło zmniejszyć 8-milionową stratę o zaledwie 200 tysięcy złotych. Oskarżeni nie przyznają się do winy, grozi im 5 lat więzienia. Prezes PZB, który stracił stanowisko, gdy zaczął domagać się zwrotu pieniędzy utopionych w promowaną przez polityków budowę promu, zapowiada, że chce przed sądem ujawnić kulisy współpracy z ówczesnym resortem gospodarki morskiej. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Blisko co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości. Dokładnie 81% absolwentów zakończyło majową sesję z sukcesem. Takie dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski przypomina, że matura nie jest i nie może być łatwym egzaminem, bo jej wyniki służą uczelniom do rekrutacji na studia.
2: Te egzaminy będą trudne, bo są to egzaminy do szkoły wyższej, więc one są rzeczywiście trudne. Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem, bo muszę mieć również umiejętności argumentowania, wyciągania wniosków czy projektowania pewnych rozwiązań.
0: Ci, którzy nie zdali jednego z egzaminów obowiązkowych, mogą poprawić maturę w sierpniu. Na koniec jeszcze Austria, która zaostrzyła przepisy antynikotynowe. Tamtejszy parlament przegłosował nowe prawo, które ma utrudnić dostęp młodzieży do szkodliwych wyrobów. Szczegóły zna Adam Górczewski.
3: Jednorazowe e-papierosy przestaną być legalne z początkiem przyszłego roku. Austria uznała, że smakowe wersje tzw. wejpów są popularne wśród młodych ludzi i stają się często pierwszym krokiem do nałogu nikotynowego. Do tego sprzęt jednorazowy zanieczyszcza środowisko, dlatego zakazane zostały także wersje bez nikotyny. Już w sierpniu obowiązywać będą za to inne z przyjętych przez parlament zmian. Snusy zostały objęte takimi samymi regułami jak inne wyroby z nikotyną, co sprawi, że nie będą dostępne dla osób w wieku poniżej 18 lat.
0: I na tym nie koniec. Austriacki rząd zakazał też sprzedaży wyrobów tytoniowych w internecie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na wybrzeżu wciąż silnie wieje. Podobnie jest w warmińsko-mazurskim i na północy Mazowsza. Tam obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia. Na wschodzie i w centrum może też przelotnie popadać. Temperatura niestety mało wakacyjna. Maksymalnie 12 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, nad morzem i w górach. Najcieplej na zachodzie, tam 22 stopnie.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior.

0: Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Mamy już 7 minut po godzinie 14, a teraz w Polskim Radiu 24 przyjrzymy się temu, co dzieje się na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze.
0: Stan dnia.
2: A naszym gościem jest generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Akademia Sztuki Wojennej. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Zacznijmy od słów prezydenta Turcji. Europejscy członkowie NATO muszą wziąć większą odpowiedzialność za obronność, ale bez podważania jedności sojuszu. Tak przekonywał dzisiaj prezydent Turcji w przemówieniu otwierającym posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w czasie odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Turecki prezydent wezwał też do zniesienia restrykcji pomiędzy państwami członkowskimi, które dotyczą przemysłu obronnego, i podkreślił, że członkowie sojuszu, którzy należą do Unii Europejskiej, nie powinni wykluczać krajów spoza Unii Europejskiej z planów obronnych. Jak pan odczytuje i ocenia te słowa prezydenta Turcji?
3: Przede wszystkim słowa prezydenta Turcji potwierdzają te tezy czy strategię, którą opracowali Amerykanie, a więc tutaj środowisko prezydenta Trumpa, mówiąc o tym, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich krajów na obszarze Europy tutaj. Chcą Amerykanie, aby tutaj zwiększyła się rola Europy, szczególnie silnych krajów, tak jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, ale też nie umniejszając w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy przemysłu obronnego, o czym mówił prezydent Turcji, on ma rację, dlatego że trwa konkurencja na tym przemyśle zbrojeniowym, nawet wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy o tym, że Turcja od ponad 30 lat dokonywała, przez 30 lat dokonała wielkich zmian, jeżeli chodzi o rozbudowę swojego przemysłu obronnego, i dzisiaj Turcja jest naprawdę bardzo dużym potentatem, jeżeli chodzi o sprzedaż uzbrojenia, i dlatego Erdogan domaga się, czy domaga, czy chciałby, aby ta współpraca przemysłu zbrojeniowego odbywała się nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w NATO, ze względu na to, że pewne kraje, znaczy czy wielu krajów dysponuje własnymi technologiami nowoczesnymi, ale z powodów konkurencyjności tych nie chcą oddawać tych technologii, nie chcą się z tymi technologiami dzielić, ponieważ korzystają z tego w sposób gospodarczy. Natomiast jeżeli chodzi o jedność sojuszu, była bardzo ważna sprawa. Byliśmy świadkami dyskusji, rozważań przez ostatnie kilka miesięcy, czy Amerykanie będą na tym szczycie, a przede wszystkim prezydent Trump, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą prezentować, reprezentowane na najważniejszym szczycie. Uważam, że od kilku lat ten szczyt jest bardzo ważny. Po pierwsze, po przejęciu władzy przez prezydenta Trumpa, który zapowiadał wielkie zmiany w strategii bezpieczeństwa narodowego i strategii bezpieczeństwa światowego, gdzie skupia główny wysiłek, Amerykanie skupiają główny wysiłek tutaj w Azji, na Chinach. Natomiast Amerykanie ze swoją strategią chcieliby, aby, tak powiedziałem przed chwilą, wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tutaj na wschodzie przeciwko Rosji.
2: No tak, ale panie generale, przepraszam, że wejdę w słowo. Z drugiej strony prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o tym, że on na ten szczyt to by nie przylatywał, gdyby nie jego dobra znajomość i szacunek do Turcji, do prezydenta Turcji.
3: Panie redaktorze, oczywiście trzeba brać pod uwagę, tak jak pan, jak prezydent Trump mówił o naszym prezydencie Rzeczpospolitej, panu Nawrockim, że tylko dlatego, że bardzo szanuję prezydenta Nawrockiego, to zgodził się na bazy. To jest po części prawda, natomiast zarówno Erdogan, prezydent Trump traktuje Erdogana jak swojego przyjaciela i dlatego przyleciał na szczyt. Oczywiście to jest robione pod publiczkę, natomiast Amerykanie sobie zdają sprawę, że Sojusz Północnoatlantycki jest tak samo potrzebny Europie, jak i Stanom Zjednoczonym. Chociażby poprzez zachowanie Rosji, gdyby doszło do konfliktu światowego, a przede wszystkim do konfliktu z Chinami, to na pewno Rosja wtedy by starała się Chiny wspierać. A Rosja musi być zachowana i doskonale prezydent o tym wie, i strategzy amerykańscy. To trzeba oczywiście brać poważnie pod uwagę jego słowa. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim, tak jak powiedział prezydent, wiceprezydent Vance w czasie obrad monacińskiej konferencji bezpieczeństwa w tym roku, że nieważne są wartości, a ważne są interesy i siła w stosunkach międzynarodowych, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo. I tego Amerykanie robią.

0: Amerykanie robią.
1: Pytanie też o jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump oświadczył dzisiaj podczas szczytu NATO, że polecił ministrowi finansów USA wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią. Trump złożył tę deklarację podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, ale też według agencji Reutera Donald Trump miał określić Hiszpanię jako okropnego partnera w sojuszu. Natomiast premier Hiszpanii, tego też, co możemy przeczytać, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze, przyłączył swój kraj do wielomilionowych programów sojuszu zainicjowanych w celu uspokojenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Tak komentują dzisiaj to wszystko hiszpańskie media. Czy to rzeczywiście uspokoi te napięcia, uspokoi prezydenta Donalda Trumpa? No i też co z samą jednością sojuszu na tle tych wszystkich takich mniejszych, większych konfliktów?
0: A więc tutaj to są dwie sprawy. Po pierwsze, rola Hiszpanii. No, rola Hiszpanii nie jest najważniejsza, jeżeli chodzi o nasz region tutaj Europy Środkowej. Natomiast ja powiem tylko tyle, bo czytałem dzisiaj o tym, że premier Hiszpanii odpowiedział prezydentowi Trumpowi, no tak, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Hiszpania jest związana ze Stanami Zjednoczonymi wieloma umowami dwustronnymi w zakresie w obrocie towarowym, w zakresie gospodarczym, jak również w zakresie, tak co pan redaktor wspomniał, jeżeli chodzi o przemysł obronny. I przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, o czym mówił w czasie forum przemysłu obronnego na szczycie NATO, który się odbył wczoraj, on wyraźnie mówi i chciał i wyraża taką opinię, że liczy na to, że zwiększą się zakupy państw europejskich od przemysłu amerykańskiego, ponieważ prezydent Trump patrzy na bezpieczeństwo też z pozycji jakby biznesu. Bez biznesu, no to jest przede wszystkim naturalne z jego strony, on jest biznesmenem jeszcze z poprzednich lat, kiedy nie zaangażował się w politykę. On doskonale w ten sposób rozumie relacje współpracy międzynarodowej. Natomiast ja uważam, że nawet jeżeli Hiszpania, bo Hiszpania najmniej wydaje na obronność, bodajże tam ledwie 2%, czy nawet nie osiąga tego poziomu i za to jest krytykowana przez Stany Zjednoczone, szczególnie przez prezydenta. Niemniej jednak najważniejsze jest to, co pan powiedział, jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że byliśmy świadkami różnych wypowiedzi, szczególnie ze strony Francji, ze strony Niemiec, na temat sojuszu i roli Amerykanów w tym sojuszu. I tutaj też były wielkie obawy w Polsce, aby nie doszło do w jakiś sposób podważenia zdolności zarówno w obszarze politycznym, w zakresie militarnym, jeżeli chodzi o rolę sojuszu tutaj w naszym regionie. I na szczęście wszyscy potwierdzają, że jedność sojuszu została zachowana. No przede wszystkim w dwóch takich obszarach. Przede wszystkim został zdefiniowany potencjalny agresor w dużej perspektywie czasowej, a więc Rosja. Wszystkie państwa potwierdzały jeszcze przed rozpoczęciem szczytu ważność znaczenia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No i oczywiście kraje europejskie, szczególnie te większe, mówią wyraźnie o tym, że będą przejmować większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie europejskim jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc tutaj kraje europejskie wychodzą naprzeciw zapisom Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. I tutaj ja uważam, że tu nie ma nic strasznego, że to się dzieje. Nawet Polska w tym uczestniczy poprzez zwiększanie swoich zdolności obronnych, poprzez duże wydatkowanie, poprzez pieniędzy, później rozbudowę sił zbrojnych, poprzez próby zwiększenia wydolności czy rozwój przemysłu obronnego. A więc tutaj również Polska ma duże znaczenie w tym obszarze, jeżeli chodzi o realizację polityki amerykańskiej. Oczywiście ktoś powie, a dlaczego my politykę amerykańską mamy realizować, bo ta realizacja, czy tam w ogóle realizacja przedsięwzięć, które się odbywają u nas w kraju, wynikają z amerykańskiej strategii. Nie wynikają z amerykańskiej strategii. One są zbieżne z amerykańską strategią, bo nasza strategia powinna zmierzać do tego, aby przygotować się do odparcia ewentualnej agresji ze strony Rosji, czy to w sposób samodzielny, a więc tutaj tak może być, lub w sposób kolektywny. Artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi wyraźnie, że każde państwo musi się przygotować w pierwszej kolejności do odparcia jakiejkolwiek agresji. Poprzez rozbudowę swoich zdolności obronnych oczywiście.
1: To jeszcze jedna kwestia a propos tego, co się dzieje na tym szczycie w Ankarze. Co z wsparciem Ukrainy, z tym długoterminowym wsparciem Ukrainy, przede wszystkim finansowym, militarnym? Jak pan patrzy na te decyzje, które wokół Ukrainy są podejmowane i te rozmowy, które się tam toczą?
0: Panie redaktorze, tu chcę uspokoić swoje nastroje po tych wypowiedziach, szczególnie kilka dni temu z otoczenia prezydenta Zełenskiego, Budanowa, który widzi Polskę jako w przyszłości konkurenta i też w jaki sposób kieruje pogróżki wobec

0: Polski, ale tutaj trzeba to odsunąć na bok, chociaż brać pod uwagę i mocno się nad tym zastanawiać. To jest sprawa dla naszych władz ośrodka prezydenckiego, premiera, ministra spraw zagranicznych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta pomoc Ukrainie jest potrzebna. Tylko ja uważam, że ta pomoc Ukrainie powinna być kontrolowana, w jaki sposób środki finansowe na Ukrainę będą wydawane przez Ukraińców. A więc krótko mówiąc, prezydent Ukrainy Zełenski w swoim wystąpieniu, ja byłem zaskoczony, nawet zaczął pouczać, w jaki sposób NATO ma funkcjonować. Jednocześnie mówi o tych kwotach środków budżetowych, znaczy finansowych, to znaczy 70 miliardów w tym roku i 70 miliardów euro w ubiegłym roku na obronność. Tylko mnie zastanawiają takie sprawy. Jeżeli Ukraina potrzebuje środków na zakup uzbrojenia, to dlaczego sprzedaje uzbrojenie do innych krajów, nawet krajów, które są poza Unią Europejską czy Europą, a nawet i poza Sojuszem Północnoatlantyckim? Dlaczego na przykład Ukraina nie chce współpracować z Polską, a wybiera sobie inne kraje w zakresie tutaj przemysłu, no można tak powiedzieć, a przede wszystkim systemów dronowych i tak dalej. A więc tutaj Ukraińcy zaczynają uprawiać jakąś politykę akurat niekorzystną w stosunku do Polski. Tutaj się zaczynają zastanawiać, czy w końcu NATO zacznie rozliczać te środki finansowe, które są dostarczane do Ukrainy. Bo wiemy o tym, że na Ukrainie, nawet w otoczeniu prezydenta, szaleje niesamowita korupcja. I tutaj należy się zastanowić nad systemem wydatkowania tych pieniędzy. Bo na pewno te pieniądze, które zostaną pożyczone, czy w formie przekazane darowizny dla Ukrainy, będzie też pewna pula z Polski. I tutaj chciałem w tym miejscu stwierdzić, Amerykanie wycofali się z tego pomysłu, a więc Amerykanie nie będą brali udział w tworzeniu tej pożyczki, jak również ostatnio, wczoraj bodajże, przyszła informacja od premiera Holandii, że Holandia również zaprzestaje udzielać wsparcia, pomocy materialnej, finansowej i w zakresie uzbrojenia, ze względu na to, że zdolności państwa holenderskiego w tym obszarze się wyczerpały. A przecież Holandia jest bardziej bogatym krajem niż Polska.
1: Jakie będzie albo jakie jest największe wyzwanie stojące dzisiaj przed sojuszem?
0: Przede wszystkim po pierwsze utrzymać sojusz, utrzymać tą jedność, którą tam zakładają. Po drugie rozbudowa przemysłu obronnego, bo tutaj Forum Przemysłu Obronnego na szczycie NATO miało właśnie to na celu, aby nawiązać współpracę w zakresie przede wszystkim zdolności NATO w przestrzeni kosmicznej, zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz zbudować zdolności uderzeniowe. I tutaj przede wszystkim potrzebne ze strony wojska, a więc struktur wojskowych, zmiana w systemie dowodzenia, ich wykazanie się przez sojusz możliwościami kierowania operacjami tutaj na wschodniej flance NATO. Ten system, który do tej pory w NATO jest, to jest przestarzały. On był budowany w 2002 roku na potrzeby misji ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co prawda ten system był modyfikowany, dlatego że 3 albo 4 lata temu powstało dowództwo logistyczne w Ulm, które ma koordynować przemieszczenie wojsk przez terytorium Niemiec tutaj w kierunku wschodniej flanki NATO. Ale to jest za mało. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, no Polska niestety nie rozpoczęła starań o to, aby polski system dowodzenia, który ma być rzekomo zmieniony, został wpleciony w ten sposób, czy włączony w system natowski, żeby była większa odpowiedzialność polskiej generalicji za przebieg operacji wojennych w wypadku konfliktu z Rosją.
1: I tu
0: na terenie wschodniej.
1: Tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Komentarz. I kolejny temat przed nami, bo od dzisiaj Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe uprawnienia. Inspektorzy mogą stwierdzić istnienie stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej, gdy zawarta umowa cywilnoprawna w rzeczywistości spełnia przesłanki umowy o pracę. Naszym gościem jest mecenas Radosław Płonka, adwokat, ekspert Business Center Club. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
1: Czy możemy mówić w kontekście tych nowych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy o jakimś przełomie na rynku pracy, o czymś, co rozwiąże pewne problemy i wątpliwości, które do tej pory funkcjonowały?
2: Na pewno jest to bardzo daleko idący krok. Bardzo mocno ingerujący w swobodę działalności gospodarczej, w swobodę umów stron i przenoszący kompetencje sądowe do organów administracji rządowej.

0: więc jest to bardzo istotna zmiana. Zmiana, bym powiedział, systemowa, zmiana, która z pewnością będzie odczuwalna w realiach działalności gospodarczej i zmiana, która niesie bardzo duże ryzyka dla przedsiębiorców. Chciałem też wskazać, że te ryzyka nieustannie ciągle rosną po stronie przedsiębiorców. Generalnie rząd zapowiadał deregulację, z tego, jak wiemy wszyscy, niewiele wynikło, jeśli w ogóle cokolwiek wynikło. Ja nie widzę tutaj żadnego tutaj symptomu zmiany pozytywnej dla przedsiębiorców, tylko po raz kolejny wprowadzane są przepisy, które no, w sposób istotny utrudnią prowadzenie działalności gospodarczej lub też zwiększą ryzyko sporu z państwem, z organami państwa. Bo chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że no, inspektor, który wejdzie do danej firmy, no, będzie miał de facto dużą swobodę uznania, prawda? Czyli no, generalnie w oparciu o przepis artykułu 22 Kodeksu Pracy no, będzie mógł stwierdzać arbitralnie, czy dany stosunek prawny jest to właśnie stosunek pracy, czy jednak jakby tutaj nie ma nieprawidłowości. Więc inspektorzy otrzymali bardzo, bardzo dużą, duże kompetencje.
1: Bo tak też rozumiem pana wypowiedź, że trochę te nowe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy przesuwają zbyt daleko granice ingerencji państwa w relacje między firmą a współpracownikiem?
0: Absolutnie, to po pierwsze, a po drugie też no, mamy do czynienia z przesunięciem oceny tego typu sytuacji z sądów do organów administracji państwowej, rządowej, prawda? Więc jakby no, sąd niezawisły, przynajmniej teoretycznie, daje większą gwarancję tego, że no, ta sprawa będzie rozstrzygnięta w sposób po prostu niejednostronny, niearbitralny, tylko...
1: No tak, ale tutaj sąd w tej całej procedurze też się znajduje. To co prawda na końcu, no bo po prostu od decyzji tej administracyjnej urzędnika będzie można, strony będą mogły się odwołać przed sądem pracy.
0: Dokładnie, natomiast tu istotna kwestia, no, najpierw będzie wydawana decyzja i jeśli ta decyzja wejdzie do obrotu prawnego, no to są wprowadzane mechanizmy, które umożliwią czy też no, spowodują od razu przekazanie informacji na przykład o tym, że Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowość. Od razu informacja będzie trafiała do Krajowej Administracji Skarbowej, od razu do ZUS-u i te organy również będą mogły wszcząć stosowne postępowanie. Oczywiście przedsiębiorca się odwoła, na wyrok będzie czekał latami, zanim sprawiedliwość ewentualnie nastąpi, no to po prostu firmy może już nie być i dlatego jakby sygnalizuję, że jest to bardzo niebezpieczne narzędzie i no, mam nadzieję, że państwo będzie korzystać z tego narzędzia w sposób rozsądny i racjonalny.
1: No bo tutaj takie założenie samych zmian wydaje się być słuszne. To znaczy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają zyskać uprawnienia do łatwiejszego wykrywania i kwestionowania pozornych umów o zlecenie, o dzieło lub kontraktów B2B. Inspektorzy zyskają prawo do wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie stosunku pracy, jeżeli uznają, że dana umowa realizowana jest w warunkach odpowiadających tradycyjnemu etatowi. I tutaj na pierwszy słuch wydaje się być wszystko w porządku i właśnie słuszny kierunek, aby pewne nieprawidłowości, pewne nadużycia na rynku pracy eliminować. To zastanawia mnie to, czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać rzeczywiście. No czy jednak te nowe przepisy uderzą przede wszystkim w najbardziej oczywiste przypadki obchodzenia tego prawa?
0: Tu praktyka pokaże, natomiast chciałbym też wskazać, że no, dotychczasowe doświadczenie moje też zawodowe no, pokazuje różnego rodzaju dramaty, pomyłki organów państwa, które mają bardzo daleko idące konsekwencje i tutaj, tak jak wspomniałem, urzędnik otrzymuje bardzo szerokie kompetencje, bardzo szerokie prerogatywy, dosyć dużą dozę uznaniowości, no bo może przypomnijmy, że no, stosunek pracy istnieje wtedy, jeśli osoba zobowiązuje się na rzecz pracodawcy do świadczenia pracy określonego rodzaju pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym. Czyli to są te przesłanki, po spełnieniu których bez względu na wszystko, jak się strony mówiły, jaką miały intencje, no jest to kwalifikowane jako stosunek pracy. No i w pewnych sytuacjach nieoczywistych no, może być to interpretowane na niekorzyść przedsiębiorców. Aczkolwiek chciałbym tu też, panie rektorze, zaznaczyć ważną rzecz. Jest to wynikiem prac Business Center Center Club. Mianowicie w tej nowelizacji ustawy wprowadzono zapis, który zobowiązuje inspektora pracy do wzięcia pod uwagę również woli stron. Więc jest to bardzo istotny jakby punkt, który nieco

0: łagodzi tą restrykcję, czy też skutki tej ustawy wobec przedsiębiorców. Jest to pewna szansa na to, że w przypadku, gdy inspektor pojawi się w firmie i obie strony oświadczą panu inspektorowi, że jednak no, jakby im to odpowiada, pasuje i jakby tak się umówili, no to prawdopodobnie inspektor no, nie będzie miał podstaw do tego, żeby tę umowę wbrew woli stron przekształcić ten stosunek pracy. Tu, panie redaktorze, też no, jestem bardzo ciekawy, jak też będzie to wyglądała na przykład praktyka właśnie działania organów państwa w służbie zdrowia. Jak wiemy, prawda, tam mamy do czynienia z bardzo dużą ilością kontraktów, świadczenia usług na podstawie kontraktu, w sytuacji, gdy też no, pewna ocena, czy też no, możliwa jest interpretacja tej sytuacji w ten sposób, że tak naprawdę są to umowy o pracę. No i pytanie właśnie, jak inspektorzy będą podchodzić do tego tematu, czy będziemy mieć właśnie dziedziny, które państwo, nie wiem, nie będzie kontrolować, będzie kontrolować tylko jeden rodzaj gałęzi gospodarki. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast tak jak powiedziałem, na pewno ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej wzrosło.
1: Skoro mówi pan o tym ryzyku, to ja dopytam, jak poważne mogą być takie skutki dla przedsiębiorcy, jeśli Państwowa Inspekcja Pracy uzna, że na przykład przez lata stosował niewłaściwą formę zatrudnienia?
0: No, tutaj ważny aspekt, czyli jeśli chodzi o inspekcję pracy, to ona może stwierdzić tylko ten stosunek pracy na przyszłość. I to też jest wynik działań między innymi Business Center Club, aby ta decyzja inspektora pracy nie dotyczyła przeszłości. Więc jeśli chodzi o stricte inspekcję pracy, no to jakby ona może stwierdzić na przyszłość, że ten stosunek dany należy przekształcić. Natomiast bardzo ważne jest to, że automatycznie ustawa zapewnia poinformowanie o takich nieprawidłowościach Urzędu Skarbowego i ZUS-u i te organy, niezależnie od tego, co też jakby, jakie mają skutki decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, wszczynają własne postępowania w celu właśnie domiaru za okres wsteczny. Czyli jeśli te organy przyjmą na podstawie właśnie decyzji inspektora pracy, że jest to jednak stosunek pracy, no to wszystko, co do tej pory było 5 lat wstecz, jakby zostaje zniwelowane, odwrócone. Te podatki trzeba rozliczyć i oczywiście zapłacić.
1: Wrócimy jeszcze do tego tematu w Polskim Radiu 24. Tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję za pana komentarz. Mecenas Radosław Płonka, adwokat, ekspert Business Center Club, był naszym gościem. A teraz czas na serwis informacyjny.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 240 zł brutto to propozycja maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia reformy ochrony zdrowia. Resort chce ukrócić patologiczne zarobki niektórych lekarzy. To reakcja na sprawę spółki neurochirurgów, która miała wystawiać szpitalom rachunki sięgające 26 tysięcy zł za godzinę pracy. Nie będzie przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami, mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tzw. spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
3: Resort zapowiada też zmianę wyceny świadczeń oraz wprowadzenie elektronicznej rejestracji pacjentów. Szpitale oraz inne podmioty medyczne muszą się liczyć z dotkliwymi karami za przymykanie oczu na nieprawidłowości i nadużycia. Od dziś śmieciówki mogą być zamieniane na umowy o pracę. To efekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Nadała ona inspektorom prawo do kontroli pracodawców i zmiany niekorzystnych dla pracowników zapisów. O zasadach kontroli mówi poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
5: Jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę zlecenia, ale codziennie przychodzi do pracy, ma swojego przełożonego, pracuje w systemie 8 godzin na dobę, to jego charakter pracy jest ciągły, wymaga umowy o pracę.
3: Po wykryciu nieprawidłowości inspekcja ma najpierw nakazać ich usunięcie. Jeśli to nie poskutkuje, Państwowa Inspekcja Pracy skieruje wniosek o przekształcenie umowy do okręgowego inspektora pracy. Pałac w Wilanowie do remontu. Prace obejmą bez

0: cenne ozdoby ścienne. Zdobienia to zabytkowe, blisko 200-letnie tapety z francuskiej manufaktury. Przez 60 lat były przykryte tkaniną. Są w dobrym stanie, ale wymagają prac konserwatorskich, mówi Agnieszka Pawlak z Pałacowego Muzeum.
1: Wiele zacieków takich, one przeżyły jakieś zawilgocenia. One były przez te ponad 60 lat przysłonięte tkaninami naściennymi. Pudrują się, więc ta warstwa malarska jest bardzo osłabiona, bardzo delikatna. Przede wszystkim trzeba ją utrwalić. Więc najważniejsze to jest jakby zatrzymać proces zniszczeń.
0: Prace konserwatorskie kwotą 3 milionów złotych wesprze Ministerstwo Kultury. Pałac w Wilanowie to jedno z najstarszych publicznych muzeów w naszym kraju. Decyzję o jego powstaniu podjął w 1805 roku Stanisław Kostka-Potocki, który wraz z żoną Aleksandrą był właścicielem tego obiektu. Zaproszeniem do świata kultury i sztuki kończymy to wydanie informacji. Kolejne o 15:00. Zapraszam w imieniu Łukasza Pastora.
2: Jest 14:33.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: I wracamy do tematu pakietu zmian dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Koniec z salonikami VIP, z ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Przed resortem zdrowia jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, co jeszcze zapowiedziała ministra zdrowia?
4: Jeśli chodzi o zmiany, które będą najbardziej odczuwalne z perspektywy pacjenta, to jest to przyspieszenie wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku system ma objąć 39 nowych specjalizacji. Odbędzie się więc to w ciągu 2 lat. Wcześniej planowano około 4 lat. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała też, że do końca tego roku zostanie stworzona centralna e-kolejka i to jej zdaniem zlikwiduje właśnie sytuacje, w których niektóre osoby otrzymują pomoc poza kolejnością.
5: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji.
4: Znaczne ograniczenia dotkną też samych lekarzy, bo już nie będzie sytuacji, w których jakiś medyk zarabiał około 200-300 tysięcy miesięcznie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej.
6: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak Państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych.
4: I gdy przeliczymy to na etat, to okaże się, że ta maksymalna kwota w skali miesiąca może wynieść do 40 tysięcy złotych. I to nie jest koniec zmian, bo ministra zdrowia zapowiedziała, że skończą się sytuacje, w których lekarze pracują na kilka etatów.
6: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to trzeba tutaj zaznaczyć, że część z nich nie jest nowa, zwłaszcza jeśli mówimy o limitach wynagrodzeń dla lekarzy, bo już takie kwoty, takie propozycje pojawiały się w ubiegłym roku, były nawet omawiane w resorcie, jednak ostatecznie rząd wycofał się z tych pomysłów, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu środowiska medycznego.
2: Teraz wydaje się, że jest polityczne przyzwolenie na szereg zmian w ochronie zdrowia, systemie ochrony zdrowia. Te wszystkie informacje, które do tej pory mogliśmy usłyszeć chociażby ze strony ministerstwa, zebrała dla Państwa Dagmara Kędzior. Bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dla Dagmary, a system ochrony zdrowia i temat dotyczący tego pakietu zmian w ochronie zdrowia przedstawiony przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grendę jest dzisiaj jednym z najważniejszych tematów, no bo też pytanie o to, czy to są zmiany rzeczywiście kompleksowe i na miarę tych nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich dniach i słyszymy cały czas, a które na pewno negatywnie wpływają na odbieranie całej funkcjonowania i odbieranie całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dziś

0: Dzisiaj w naszym programie w Polskim Radiu 24 już na ten temat rozmawialiśmy z profesorem Jarosławem Fedorowskim, prezesem Polskiej Federacji Szpitali. On wskazywał, że na dzisiaj to rzeczywiście są zmiany kompleksowe, ale kolejne propozycje i kolejne rozmowy również powinny leżeć na stole. I zdaje się, że te rozmowy będą a propos funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zresztą to też zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas tej konferencji prasowej, mówiąc, że pozostajemy otwarci na rozmowę i debatę a propos funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Co jeszcze i co najważniejsze z naszej perspektywy, o czym też słyszeliśmy przed momentem, to znaczy ten pomysł dotyczący e-rejestracji i e-kolejki przedstawiony przez panią minister. To mają być zmiany, które z perspektywy przede wszystkim pacjentów będą najbardziej odczuwalne. Jeżeli chodzi o e-rejestrację, było zapowiadane, że ma to wszystko być wprowadzane w ciągu 4 lat. Natomiast z tego, co mogliśmy usłyszeć na konferencji prasowej, okazuje się, że ten czas został skrócony do 2 lat, więc tutaj jest spore przyspieszenie i pani minister również zaznaczyła, że te największe wyzwania albo to, czego najbardziej system ochrony zdrowia w Polsce potrzebuje, to przede wszystkim stabilność finansowa i opieka i stabilność opieki nad pacjentem. Temat ochrony zdrowia będzie jeszcze wracał na antenie Polskiego Radia 24, a przed nami natomiast kwestia bezpieczeństwa. Potencjał szczytu NATO w Ankarze nie został w pełni wykorzystany. Tak ocenia Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie. Ekspert podkreślił, że przywódcy sojuszu powinni mieć możliwość otwartej i szczerej dyskusji.
1: Ten szczyt w Ankarze to jest demonstracja siły NATO, czy jednak przejaw słabnącego sojuszu?
2: No, szczyt sam w sobie jest po prostu szczytem, to znaczy to jest spotkanie bardzo ważne, bo te spotkania nie odbywają się znowu tak często i wszystko wskazuje na to, że nie ma w tej chwili nawet ochoty, żeby odbyć następny szczyt. Zobaczymy, czy to będzie potwierdzone w deklaracji już za rok, bo widzimy, z czym to się wiąże. No jest problem. Jest problem polegający na tym, że aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które dotyczą tak naprawdę wszystkich sojuszników, no a szczególnie sojuszników w Europie, jeśli chodzi o zachowanie agresywne groźby i wojny oczywiście prowadzoną przez Rosję, ale mamy wyzwania związane z Chinami, mamy związane zagrożenia i wyzwania, które tworzą takie państwa jak Iran, terroryzm i tym podobne. I tutaj właściwie sojusznicy na szczycie powinni starać się znaleźć najlepsze odpowiedzi.
1: Wygląda na to, że zajmują się sami sobą.
2: No zajmują się jednym przywódcą przede wszystkim. No czasami tak trzeba, no taka jest rzeczywistość. To właściwie tak wyglądał szczyt w ubiegłym roku w Hadze. Wiemy, jakie są rezultaty. Został ogłoszony to jako sukces i oczywiście z tym należy się w dużej części zgodzić, bo to niezależnie, to już naprawdę jak gdyby z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza państw frontowych jak Polska, to nie ma znaczenia, czy zwiększane są wydatki, zwiększane są zdolności wojskowe, zwiększana jest po prostu zdolność do odstraszania, prawda? Bo przecież my nie chcemy wojny, ale musimy być dla niej przygotowani i to odstrasza przeciwnika, prawda? Czy to się dzieje po prostu, no bo taka jest potrzeba, czy należy przepisać też jakieś zasługi, no w tym przypadku mówimy o państwie, które jest przywódcą, zawsze było NATO, czyli Stanom Zjednoczonym, jakiejś presji, nawet czasami mało dyplomatycznej. Ale problem polega na tym, że jakbyśmy nie chcieli się do tego wszystkiego ustosunkować, to po prostu nieprzewidywalność, emocjonalność, czasami wręcz no, subackie, bym powiedział, zachowanie prezydenta Trumpa jest problemem samym w sobie. No bo tak jak opowiadała dr Płomecka, sojusznicy zrobili wszystko, nawet zaciskając zęby, bo przecież, umówmy się, no nie wszyscy kupują tą taktykę sekretarza generalnego, który się przymila na wszystkie sposoby, bo ona jest no, trudna do zaakceptowania dla poważnych ludzi reprezentujących poważne państwa. No ale skoro nic innego nie wymyślili, to po prostu idziemy w tym kierunku. Cały wczorajszy dzień był podporządkowany niezależnie od znaczenia tych wszystkich porozumień dotyczących przemysłów obronnych, tych kontraktów, czy tam powiedzmy ramowych porozumień, tak? No ale to nie daje żadnej jakiejkolwiek gwarancji, że możemy mówić, to jest słowo, które prezydent Trump bardzo lubi, tylko deal. Tylko jaki deal jest, że tak powiem, pewny? Bo ja mam nadzieję oczywiście, że deklaracja przyjęta po tym spotkaniu, bo to jest dopiero szczyt, tak naprawdę się rozpoczął i nie potrwa zbyt długo, będzie w miarę, że tak powiem, pozytywna i pokaże jednak pewną jedność sojuszu. To ma znaczenie, chociażby nawet te kilka zdań, które mam nadzieję się znajdą w tym deklaracji na temat Rosji, że to jest największe zagrożenie. Tylko, że powtarzam jeszcze raz, no niepewność się nie skończy, prawda? A moim zdaniem należało wykorzystać ten szczyt do takiej szczerej rozmowy, jeszcze nawet bym powiedział do jakiejś takiej no, dyskusji z elementami wręcz

0: konfrontacji. No bo...
1: Z Robertem Pszczelem, byłym dyrektorem biura NATO w Moskwie z Ośrodka Studiów Wschodnich, rozmawiała Ewa Wasążnik. A teraz po temacie bezpieczeństwa wracamy do systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.
2: Komentarz.
1: A razem z nami jest dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Propozycje przedstawione przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę są złożone i wydaje się, że kompleksowe. Zacznijmy od tego, co usłyszeliśmy jako pierwsze, to znaczy likwidacja kominów płacowych poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń indywidualnych, również w ramach budżetów szpitali ze środków NFZ do 240 zł brutto za godzinę. To ma być wskaźnik tego maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy. Czy to jest pomysł, który rozwiązuje te nadużycia, o których słyszymy cały czas w mediach?
3: Do pewnego stopnia oczywiście to rozwiązanie spowoduje to, że lekarze nie będą mogli zarabiać takich wysokich, otrzymać takich wysokich wynagrodzeń w chwili obecnej. Natomiast czy ta kwota 240 zł za godzinę jest możliwa do osiągnięcia? Wydaje się, że nie, że ona jednak będzie przesunięta, gdyż w chwili obecnej bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy ma wyższe wynagrodzenia i musimy mieć też świadomość, że jeśli że istnieje ryzyko, że wielu lekarzy nie zgodzi się przyjąć tych warunków finansowych i przejdzie do sektora prywatnego, bo sektor prywatny też w tej chwili bardzo się uskarża na brak niedobory kadry medycznej.
1: Czyli możemy tutaj rozpocząć naszą rozmowę od tego, że bez kompleksowego podejścia do systemu ochrony zdrowia w Polsce, zarówno publicznej, jak i prywatnej, nie da się tak naprawdę w wielu aspektach, w wielu elementach uzdrowić czy walczyć z pewnymi nieprawidłowościami.
3: Wydaje mi się, że trzeba bardzo delikatnie podejść do tych wszystkich zmian finansowych, bo tak naprawdę najważniejszą rzeczą powinno być to, że tego typu zmiany nie powinny spowodować ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Bo jeśli wprowadzimy szereg tych zmian, które są zaproponowane przez ministerstwo, możemy liczyć się z tym, że wielu lekarzy przestanie pracować w publicznych przychodniach, w publicznych oddziałach szpitalnych, bądź będzie miała ograniczony czas pracy, no co spowoduje to, że właśnie część oddziałów może być zamykana z powodu braku lekarzy. Takie sytuacje już teraz następują. Często media informują, że z powodu braku określonej liczby lekarzy dany oddział jest zamykany. To samo będzie dotyczyć przychodni specjalistycznych i paradoksalnie może dojść do takiej sytuacji, że kolejki, zwłaszcza do poradni specjalistycznych, ulegną wydłużeniu.
1: Czyli tutaj wskazuje pan na jeden z problemów, tych głównych problemów obecnie systemu ochrony zdrowia, to jest liczba specjalistów, liczba lekarzy, którzy mogą funkcjonować w tym systemie.
3: Tak, tutaj mamy do czynienia w tej chwili, że mamy takie zjawisko, które nazywane jest luką pokoleniową. W wielu specjalnościach brakuje lekarzy i też widzimy, że w najbliższych latach nastąpi ubytek lekarzy, na przykład chirurgów, pediatrów, pulmonologów, ginekologów. Tutaj widzimy, że będzie dosyć duży problem, bo średni wiek w tych specjalności jest powyżej 58 lat i mamy duży odsetek lekarzy, którzy są w wieku przedemerytalnym i może dojść do załamania się w tych obszarach tego systemu, który i tak funkcjonuje bardzo często na ostatnich jak gdyby elementach związanych z efektywnością lekarzy, którzy często pracują dosyć dużo. Więc ograniczenie czasu pracy lekarzy poprzez te zmiany i miejsc pracy lekarzy może spowodować to, że w niektórych miejscach tych lekarzy fizycznie zabraknie z powodu tych zmian administracyjnych.
1: A czy jest tutaj jakiś pomysł, żeby ten problem akurat rozwiązać, czy od tak nie da się tego zrobić, bo to jest właśnie kwestia pewnej luki?
3: To właśnie ten pomysł wbrew pozorom jest bardzo dobry, tylko nie w tym momencie. Ten moment będzie za 10 lat, bo mamy w tej chwili dobrą sytuację w perspektywie powiedzmy sobie 10 lat, bo w tej chwili ponad prawie 9 tysięcy studentów medycyny kończy swoje studia i ten problem kadrowy lekarzy rozwiąże się za kilka lat. I wtedy, jak będziemy mieć dużą liczbę lekarzy, to absolutnie możemy wprowadzać tego typu zmiany regulacyjne.

0: niepokojące efektywność pracy lekarzy w kilku miejscach.
1: No to te wątpliwości, rozumiem, dotyczą również zatrudnienia, tej zapowiedzi zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Tutaj dokładny cytat z pani minister. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy, tak twierdzi pani minister. I to się wpisuje w te wątpliwości, o których pan mówi.
0: Dokładnie tak. Tutaj też musimy odróżnić, czy te zmiany dotyczą tylko szpitali, czy również poradni specjalistycznych, bo też musimy mieć świadomość, że to, co jest wpisane w Krajowy Plan Odbudowy, plany reform, to jest zmiana funkcjonowania naszego systemu ochrony zdrowia ze szpitalnego na ambulatoryjny. Więc to, co jest istotne, to w ramach tych zmian powinno się prowadzić preferencje do udzielania świadczeń w trybie ambulatoryjnym zgodnie z Krajowym właśnie planem odbudowy, który został zaakceptowany przez Unię Europejską. Kiedyś pani minister Leszczyna często używała tego argumentu odwrócenia piramidy świadczeń, że właśnie lekarze powinni być głównie dostępni w poradniach specjalistycznych. Więc tu musimy jak gdyby wyważyć te aspekty. Zwłaszcza, że te patologie, o których ostatnio było głośno, dotyczyły lecznictwa szpitalnego, a nie dotyczyły świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych.
1: A jak pan patrzy na pomysł rozwijania koncepcji powiatowych centrów zdrowia?
0: Ta koncepcja jest od kilku lat omawiana, natomiast no, musimy poczekać, aż powstaną pewne rozwiązania prawne i również pewne zmiany, jeśli chodzi o kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Czyli to jest dosyć długi element. Obawiam się, że będzie bardzo trudno skończyć wdrażanie tego systemu w ciągu 2 lat, bo będzie wymagał nie tylko stworzenia formuły organizacyjno-prawnej, ale także zakontraktowania tych świadczeń i wyceny tych świadczeń. Natomiast sama koncepcja, ona jest bardzo, bardzo interesująca pod tym względem, że wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym. Czyli z jednej strony skracamy dostęp do świadczeń, a z drugiej strony nie musimy realizować w powiatach świadczeń opieki zdrowotnej szpitalnych, które są na dzisiaj nierentowne.
1: Kolejne propozycje przedstawione przez panią minister i wskazane jako te najważniejsze z perspektywy pacjentów, to jest e-kolejka i e-rejestracja. Tu cytat z pani minister: przyspieszamy wdrażanie rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz tworzymy zupełnie nowe narzędzie, centralną e-kolejkę. Podczas rozszerzania centralnej e-rejestracji, proces rozszerzania centralnej e-rejestracji zakończymy nie w ciągu 4 lat, ale w ciągu 2. Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji, każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Tak mówi pani minister, a jeżeli chodzi o e-kolejkę, centralną e-kolejkę zapowiedzianą jako nowe narzędzie, tam pojawiły się argumenty mówiące o tym, że to ma skończyć z jakimiś niejasnymi przesunięciami w tych kolejkach, przyjmowaniem po znajomości i tak dalej. Czy na te pomysły patrzy pan doktor optymistycznie?
0: W mojej ocenie to jest kwestia drugoplanowa. Głównym celem powinno być skrócenie kolejek, a nie tworzenie administracyjno-informatycznych rozwiązań, gdzie pacjent będzie obserwował, jak się przesuwa w kolejce. Pacjenta bardziej interesuje to, żeby czas oczekiwania na świadczenie był krótszy. Cóż z tego, że będzie obserwował 2 lat, przesuwa się do przodu, jak tak naprawdę istotne jest to, żeby był diagnozowany w poradniach specjalistycznych, bo tam te kolejki są najdłuższe, w miarę szybko, bo to ma istotny wpływ na jego zdrowie.
1: To trochę mam wrażenie, panie doktorze, że te propozycje, które zostały przez panią minister przedstawione, to nie do końca do pana trafiają.
0: To znaczy, one są trafiają, tylko to nie jest ten element istotny. Największym problemem w tej chwili dla polskich pacjentów jest długi czas oczekiwania na świadczenie opieki zdrowotnej, zarówno do zabiegów planowych, o których była mowa, ale w szczególności do poradni specjalistycznej. Cały czas słyszymy, że w niektórych poradniach, przychodniach specjalistycznych czas oczekiwania to jest 3 lata. To jest ten element, który najbardziej w sposób istotny dotyczy oceny naszego systemu ochrony zdrowia przez pacjentów. Mamy kilka takich punktów, które działają słabo w naszym systemie, to właśnie dostęp do lekarzy specjalistów, to jest funkcjonowanie szpitalne.

0: innych oddziałów ratunkowych, gdzie są ogromne problemy organizacyjne w wielu przypadkach, ale mamy też, co jest istotne, obszary, które działają bardzo dobrze, gdzie tych problemów nie ma. To jest dostęp do kardiologii interwencyjnej. Jeśli chodzi o leczenie zawałów mięśnia sercowego, to tutaj mamy bardzo dobrze funkcjonujący system, jeden z najlepszych systemów w Europie i jedna z najlepszych wyników. Tutaj nie ma żadnych problemów z dostępnością do świadczeń. I mamy coraz lepiej działający system opieki onkologicznej. Te świadczenia są po pierwsze dobrze wycenione przez NFZ, a po drugie nie ma limitowania świadczeń i mamy doskonale zorganizowane te obszary, więc w niektórych elementach udało się osiągnąć pewien bardzo satysfakcjonujący poziom i to pod względem medycznym i satysfakcji pacjentów, a w niektórych obszarach niestety mamy cały czas problemy.
1: A jakie są pomysły na uzdrowienie tej sytuacji dotyczącej kolejek? To znaczy jak te kolejki w systemie ochrony zdrowia, publicznym systemie ochrony zdrowia skrócić?
0: No właśnie tym elementem byłoby zwiększenie dostępu do poradni specjalistycznych, bo tutaj te kolejki są najdłuższe. Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, głównie te kolejki są do zabiegów planowych. I takie rozwiązania zostały przedstawione w dokumentach strategicznych, które są opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i to są mapy potrzeb zdrowotnych, gdzie są rekomendacje, które wskazują, co powinno się robić w tym zakresie. A także coś, co nas bardzo mocno obliguje, czyli Krajowy Plan Odbudowy, plan reform, w którym zobowiązaliśmy się w stosunku do Komisji Europejskiej do przeprowadzenia wielu zmian i otrzymaliśmy z tego tytułu środki finansowe. Jeśli my nie zrealizujemy tych reform, istnieje duże ryzyko, że środki finansowe europejskie zostaną nam zabrane, ponieważ no, nie wykonaliśmy zadania, jakim była analiza tak zwanych kamieni milowych, które są zapisane właśnie w Krajowym Planie Odbudowy. Ale reforma szpitalnictwa jest najważniejszym elementem w KPO.
1: No jak według pana, jak istotne są środki finansowe dla systemu ochrony zdrowia w Polsce? No bo pani minister też podczas tej konferencji prasowej powiedziała, że to, czego system potrzebuje dzisiaj najbardziej, to jest z jednej strony stabilność finansowa, a z drugiej stabilność opieki nad pacjentem.
0: Niewątpliwie, jeśli chodzi o kwestie finansowe, w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia boryka się z dużymi problemami, ponieważ przychody ze składek nie są niewystarczające na bieżące działanie i minister finansów od kilku lat musi dofinansowywać Narodowy Fundusz Zdrowia dotacjami, czyli mamy tu problem. Drugim problemem, który...
1: Panie doktorze, czy się usłyszymy? Halo, halo? Panie doktorze, mamy chyba jakiś kłopot techniczny. Przerywa nam połączenie z panem doktorem Jerzym Gryglewiczem, ekspertem do spraw ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że za moment do naszej rozmowy, choć pod już jej koniec, wrócimy, bo zbliżamy się do tego końca. Rozmowa dotyczy systemu ochrony zdrowia i przede wszystkim tych propozycji przedstawionych przez panią minister Jolantę Sobierańską-Grędę na dzisiejszej konferencji prasowej. Na tej konferencji pakiet zmian w ochronie zdrowia dotyczący m.in. likwidacji tzw. kominów płacowych, kwestii dotyczących e-rejestracji czy również e-kolejki, nowego pomysłu przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia. Była również mowa na tej konferencji prasowej nad zwiększeniem, jeżeli chodzi o zwiększenie kompetencji kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. To też temat, który się pojawił. Co do kominów płacowych, to przypominamy i o czym też z panem doktorem przed momentem rozmawialiśmy, to jest pojawienie się, wprowadzenie takich maksymalnych poziomów wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To jest wskaźnik jako przelicznik do tego etatu. Pytanie, czy to są pomysły, które rzeczywiście rozwiązują problemy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. O tym debatujemy cały czas na antenie Polskiego Radia 24, zbierając dla państwa kolejne komentarze w tej sprawie i na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Ja przypomnę, naszym gościem był dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. A temat ochrony zdrowia, konferencji pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy jeszcze w Polskim Radiu 24 wróci.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z

0: Promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
9: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest plan naprawczy dla systemu ochrony zdrowia. Rejestracja, przejrzysty system kolejek i limity wynagrodzeń dla medyków, proponuje szefowa resortu. Czy to pomoże w obniżeniu napięć między Polską a Ukrainą? Na marginesie szczytu NATO mają spotkać się prezydenci Nawrocki i Zełenski. Powiemy też o apetycie krakowian na nocną prohibicję. Mieszkańcy chcą wydłużenia czasu z zakazem sprzedaży alkoholu. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Były zapowiedzi, są konkrety. Szefowa resortu zdrowia przedstawiła szczegółowy plan naprawczy w ochronie zdrowia. A wśród pomysłów zmiany w elektronicznej rejestracji do specjalistów i na zabiegi planowe. Do końca przyszłego roku e-rejestracja będzie możliwa do lekarzy 39 specjalizacji. Powstanie też centralna e-kolejka do końca tego roku. To rozwiązanie wyeliminuje zapisy na tzw. zeszyty. Nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością, mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji.
11: Za specjalne traktowanie wybranych grup pacjentów szpital będzie mógł dostać do 1 000 000 złotych kary. Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała też maksymalne limity wynagrodzeń dla medyków. O szczegółach można przeczytać na polskieradio24.pl. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze może dojść do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Potwierdziło to biuro ukraińskiego prezydenta. Do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło już wczoraj. Według ekspertów rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą a Kijowem. O szczegółach Paweł Buszko.
13: Możliwość ponownego spotkania zapowiedział wczoraj prezydent Nawrocki. Służby prasowe ukraińskiego prezydenta także zakomunikowały, że prezydenci uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby jak czytać pamiętamy, spotkanie mogło się jeszcze odbyć. Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych, ocenia, że są to próby porozumienia między prezydentami.

0: Chociaż,
1: to oznacza, że obaj politycy, Zełenski i Nawrocki, rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż historycznych nieporozumień. I te wspólne problemy są ważniejsze, zwłaszcza teraz,

0: Europejski. Do rezolucji o Ukrainie wpisano krytyczną ocenę decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europosłowie przyjęli poprawkę przygotowaną przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej, której współautorami są europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i autor raportu Michael Galler. W informacjach utrudnienia w związku z silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego spowodował on przerwy w dostawach prądu. Awarie usuwane są na bieżąco, mówi rzeczniczka energii operatora Beata Ostrowska.
1: Bez zasilania pozostaje część odbiorców w regionie Braniewo, Elbląg, Kęczyn, Kwidzyn. Na skutek tych silnych wiatrów bez zasilania w oddziale Olsztyn pozostawało około 3000 odbiorców, przy czym z każdą godziną ta liczba maleje.
0: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed silnym wiatrem obowiązują dla północno-wschodniej części kraju do wieczora. Na koniec Kraków i pomysł na wydłużenie nocnej prohibicji. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie godzin obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu. Nie można go kupić od północy do godziny 5:30. Większość z 1000 mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za wydłużeniem tego czasu. Mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
2: 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24:00-5:30 na godzinę 22:00-6:00. Rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach.
0: W Krakowie w godzinach obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej. Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, w których alkohol można kupować przez całą noc.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju pochmurno, a gdzieniegdzie deszczowo. Padać może na Pomorzu, w centrum, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Lubelszczyźnie. Na termometrach przeważnie około 12 stopni na północnym wschodzie, do 18 stopni w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Nieco cieplej na zachodzie, tam do 22 stopni.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce przeważnie bardzo dobra, na południu i południowym zachodzie dobra. Ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Do 18:00 trwają tak zwane zielone godziny. W tym czasie warto skorzystać z nadwyżki wyprodukowanego prądu. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu w okolicach Elbląga obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Sylwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Jutro po 22:00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 15:07, a teraz kolejny temat przed nami w Polskim Radiu 24. Zajrzymy, co się dzieje u tegorocznych maturzystów.
3: Stan dnia.
7: Bo w skali kraju 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości. Czy absolwenci z wypiekami na twarzy oczekiwali wyników i jakie były ich reakcje po poznaniu rezultatów? No te kwestie maturzystów pytał Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Maćku, dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Powiedz, co o wynikach mówili maturzyści, no i jakie dane płyną z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej?
9: Zacznijmy zbiorczo od takich danych ogólnopolskich, bo 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych poznało dziś wyniki swoich egzaminów dojrzałości.

0: Średnia maturzystów była następująca: 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tak na wyniki swoich testów reagowali ci zadowoleni maturzyści z 16 liceum ogólnokształcącego, w którym byłem dzisiaj rano.
1: Wiele lepiej niż myślałam, że będą. Także bardzo dobrze. Z matematyki 74 z rozszerzonej, także bardzo dobrze. Jestem zadowolona.
2: W skali krajowej wypadłem bardzo dobrze.
3: Co to znaczy bardzo dobrze?
2: Z matematyki rozszerzonej uzyskałem 82% punktów.
4: Bałam się bardzo, że polski mi pójdzie źle, ale finalnie miałam 80% parę, więc jestem zadowolona z tego. No i z rozszerzeń jestem też bardzo zadowolona, bo wszystko tak w okolicach 70-80%.
0: To wyniki powyżej średniej, a aby zdać maturę, absolwenci musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym przynajmniej z jednego przedmiotu. I tu średnie uzyskane wyniki to z języka polskiego 44%, angielskiego 69%, a z biologii, chemii i geografii średnia to 41%. Aby uzyskać dobre wyniki, uczniowie musieli się solidnie przygotować, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem.
0: Sumarycznie 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości. Wyniki tegorocznej matury są też na podobnym poziomie, jeśli chodzi o rezultaty z ubiegłego roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur. W technikach też widać tę taką presję uczenia się, bo też otwierają się przed nimi horyzonty zawodowe. I właściwie należy się cieszyć, że tak dużo młodych ludzi przystępuje do matury i poważnie do niej podchodzi.
0: Skoro młodzi poważnie podchodzą do matury albo coraz poważniej, no to zapytałem doświadczonych pedagogów z 16 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, czy faktycznie z roku na rok rośnie liczba maturzystów planujących dalszą edukację na uniwersytetach i politechnikach. Okazało się, że wielu absolwentów ma już dokładne, precyzyjne plany, mówi dyrektor 16 w Poznaniu Andrzej Karaś.
7: Jest duża grupa, około 10, która idzie na prawo, bo jak im wręczałem świadectwa, to się pytałem, gdzie idą. No i jest duża grupa, no przynajmniej 10 do 15 osób, która wybiera się na medycynę.
0: A oprócz tego ci maturzyści, z którymi ja rozmawiałem, wskazywali, że wybierają się na ekonomię. Bardzo niewielu, chyba jedną osobę znalazłem, która chciała iść na politologię, a na dziennikarstwo nie wybierał się nikt. Egzaminy poprawkowe dla tych, którym się nie powiodło albo chcą coś poprawić, zaplanowano na 24 i 25 sierpnia.
8: A informacje dotyczące wyników tegorocznych matur zebrał dla Państwa Maciej Szefer. Maćku, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
9: Komentarz.
8: A razem z nami jest pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Pani redaktor, pamiętam mój czas maturalny. Sporo stresu mi towarzyszyło i takie podejście do tej matury, że to jest jeden z najważniejszych albo najważniejszy egzamin w życiu, no bo też otoczenie, presja właśnie na to wskazywały. A czy dzisiaj by się pani zgodziła z taką tezą, że matura to jest najważniejszy egzamin w życiu?
10: Jest to na pewno bardzo ważny egzamin. Na pewno jest, nie wiem czy ważniejszym egzaminem, wbrew pozorom nie jest egzamin ósmoklasisty, którego nie można poprawić. Maturę, jak coś nie pójdzie, poprawić jednak można. Chociaż prawdą jest, że od wyników matury zależy dalsza życiowa droga, zależy wybór studiów, kierunku studiów, uczelni, rodzaju uczelni. I na pewno jest to taki poważny egzamin, egzamin dojrzałości, który mocno określa, jak dalsze życie się potoczy.
8: To teraz a propos tych wyników, o których usłyszeliśmy tutaj w relacji Maćka Szefera. Tegoroczną maturę zdało ponad 81% absolwentów. Wiemy też, że te wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze stabilnym poziomem polskiej edukacji, czy nie mamy podstaw do tak jednoznacznych ocen?
10: Sytuacja edukacji jest bardzo skomplikowana. Rzeczywiście egzaminy są co roku podobne i pozostaje pytanie, czy to dobrze, czy to źle. No świetnie, jeżeli patrzymy na średnią, że ponad 80% z maturzystów ten egzamin zdaje. i to jest fantastyczna wiadomość.

0: Natomiast jeżeli spojrzymy na to, kto zdaje, kto nie zdaje, to dalej są te same informacje. Zawsze najlepiej zdają licea, zawsze najlepiej zdają licea w dużych miastach. Zawsze gorsze wyniki są w technikach i słabe wyniki w szkołach branżowych drugiego stopnia. I to się nie zmienia od lat. O ile cieszymy się z wyników licealistów, to fajnie by było, żeby jednak lepsze wyniki były w szkołach poza dużymi ośrodkami. Żeby lepiej zdawali ci, którzy kończą technikę i ci, którzy już kończą szkoły branżowe, żeby to też była taka przepustka i żeby dawało możliwość zdania tego egzaminu. Bo być może poziom w tych szkołach jest trochę za słaby, żeby jednak to, na maturę
1: to uważniej przyjrzyjmy się, pani redaktor, temu, o czym pani opowiada, bo to też dość ciekawa i myślę, że ważna kwestia dla w ogóle całego systemu edukacji w naszym kraju. Te różnice dotyczące liceów, a technikum na przykład, no to jest spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,9%, a prawo do poprawki ma 9,5%. W technikach to jest 71,3%, a prawo do poprawki 18,5%. Z czego te różnice wynikają pani zdaniem? Z programu nauczania, ze specyfiki szkół, czy może zupełnie innych czynników?
0: Myślę, że ze specyfiki szkół. Zwykle się tak mówiło i tak się uważa, że licea są takimi szkołami, gdzie poziom jest wyższy, gdzie tej nauki jest więcej. To nie jest do końca tak, ponieważ nauka w technikach jest bardzo trudna. Oprócz kształcenia ogólnego jest jeszcze to kształcenie zawodowe. Są praktyki, są te przedmioty zawodowe, tam jest mnóstwo nauki. Bardzo trudno przy takim obciążeniu przedmiotami zawodowymi porządnie przygotować się do matury, do przedmiotów ogólnych. I te przedmioty ogólne traktowane są, oczywiście zależy od szkoły, bo są świetna technika, które świetnie przygotowują do matury, ale bardzo często jest tak, że dużo większy nacisk kładzie się na przedmioty zawodowe, bo jednak egzamin zawodowy też trzeba zdać. Jeżeli się nie zda egzaminu zawodowego, nie kończy się szkoły i to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast w przypadku matury tak nie jest, bo jeżeli się zaliczy przedmioty ogólne, to szkołę się kończy. I myślę, że to jest kwestia rozłożenia akcentów w szkołach na poszczególne przedmioty.
1: A czy różnice pomiędzy liceami a technikami powinny być takim sygnałem alarmowym dla systemu edukacji, czy są raczej naturalną konsekwencją i czymś, co będzie nam towarzyszyło przez kolejne lata, naturalną konsekwencją takiego odmiennego charakteru tych szkół?
0: Znaczy myślę, że różnice nie są aż tak drastycznie duże, żeby bić na alarm, natomiast trzeba też spojrzeć na podejście młodego pokolenia w tej chwili, jeżeli chodzi o wybór szkoły, bo coraz więcej młodych ludzi jednak wybiera te szkoły techniczne, wybiera technika, chcą mieć zawód i liczą jednak też na tą maturę. To są ludzie tak samo ambitni i szkoda im zamykać ścieżkę kształcenia tym, że jest mniejszy akcent położony na kształcenie ogólne. Jasne, że oczywiście można próbować iść do szkół prywatnych, można studiować za pieniądze, ale nie każdy ma na to środki i możliwości, więc szkoła powinna co do zasady wyrównywać szanse.
1: A no właśnie, bo z tych wyników tegorocznych matur też przychodzą ciekawe wnioski dotyczące tego, że znacznie gorzej jednak wyglądają wyniki egzaminów rozszerzonych, zwłaszcza matematyki czy przedmiotów ścisłych. Czy to oznacza, albo może oznaczać, że polska szkoła dobrze przygotowuje do podstaw, ale gorzej rozwija na przykład uczniów bardziej ambitnych?
0: Jeżeli mówimy o maturach, to pamiętam, że w tym roku po maturach, po części podstawowej, mówiono o tym, że egzamin był bardzo łatwy. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się przedmioty na poziomie rozszerzonym, no to nastroje były zdecydowanie gorsze, zwłaszcza z takich przedmiotów jak biologia czy chemia, które są przedmiotami bardzo trudnymi i egzaminy są bardzo trudne. Jest troszkę tak w polskiej szkole, że nie patrzy, znaczy, że patrzy się ogólnie, że wydaje się, że jak człowiek kończy szkołę, no to ma mieć wiedzę szeroką z każdego przedmiotu, ale czas nie jest z gumy. I ludzie też mają swoje możliwości fizyczne, więc nastawiając się na wszystkie przedmioty, siłą rzeczy przygotowują się gorzej do przedmiotów rozszerzonych, które są po prostu są bardzo trudne.
1: Ale to w takim razie uczniowie, a może bardziej też ich rodzice są skazani na prywatne lekcje, na korepetycje, na różnego rodzaju wspieranie swojego dziecka. Poza tym oficjalnym

0: tym systemem edukacji, żeby lepiej sobie na przykład dziecko poradziło na rozszerzonej maturze, żeby miało większe szanse, żeby dostać się na wymarzone studia?
1: No, polska szkoła korepetycjami stoi. Niestety system korepetycji jest tak rozwinięty, że w zasadzie nie znam chyba kogoś, kto ma dziecko w klasie takiej kończące się egzaminem, czy w ósmej klasie, czy w klasie maturalnej. I to dziecko nie chodzi przynajmniej z jednego przedmiotu na korepetycje. No jest to najczęściej matematyka, która jest bardzo trudna. No zawsze nawet na poziomie podstawowym idzie, wychodzi słabo, a przypominam, że to jest 30%, żeby zaliczyć. I najwięcej jest oblanych egzaminów jednak z matematyki, a matematyka rozszerzona to już w ogóle jest trudna i ciężka. I z jednej strony trzeba zdać, żeby uzyskać ten wynik, żeby się zakwalifikować na studia, ale z drugiej strony, jeżeli dziecko idzie na taki kierunek studiów, na politechnikę na przykład, to tą matematykę musi mieć na wysokim poziomie, żeby na studiach się utrzymać. Stąd tak bardzo inwestuje się w lekcje matematyki. Ale spójrzmy też na egzaminy. Zawsze na wszystkich egzaminach najlepiej wychodzi język angielski, a też wszyscy wiemy, że po prostu chyba większa część dzieci na języki chodzi od pierwszej klasy szkoły podstawowej i to są efekty.
0: Z jednej strony matematyka, która sprawia największe trudności, z drugiej strony angielski, którego zdawalność jest na wysokim poziomie, ale też coraz częściej się mówi, coraz częściej słyszymy o tym, że sama zdawalność matury niewiele nam mówi o jakości edukacji. Czy pani zdaniem, na jakie wskaźniki w takim razie powinniśmy patrzeć, jeżeli chcemy uczciwie ocenić stan polskiej szkoły, stan polskiej edukacji?
1: Ja myślę, że tu nie ma dobrej odpowiedzi, bo trochę to jest tak, że ta matura czy egzamin ósmoklasisty, to może czasami należałoby się przyjrzeć. Ona jest od zawsze taka sama, natomiast, znaczy od dawna taka sama, natomiast realia się zmieniają. Z jednej strony jest to dobre kryterium, są to egzaminy zewnętrzne, oceniane zewnętrzne, zewnętrznie kodowane, więc nie ma tam problemu korupcji i różnych takich rzeczy. Natomiast mamy gigantyczny problem i to wyszło w tym roku, zwłaszcza przy maturach, z tym, że arkusze bardzo szybko wyciekały do sieci, bardzo szybko pojawiały się informacje o tym, jak je rozwiązać. Wiem, że było mnóstwo takich historii, znam z opowieści maturzystów, że oni mieli gdzieś ukryte te telefony czy zegarki z dostępem do internetu i że po prostu ściągali. No i też to, co widać w sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w tym roku 416 unieważnionych egzaminów, z czego znaczna część już na etapie sprawdzenia, znaczy później na etapie sprawdzania, nie został ktoś złapany za rękę z powodu korzystania czy posiadania telefonu, tylko egzaminator stwierdził, że praca jest niesamodzielna. Więc tu jest problem. Pytanie, na ile zostały uczciwie przeprowadzone te egzaminy. Mówi się, znaczy wspomniała o tym ministra Lubnauer w maju, że powinny powstać takie centra egzaminacyjne, gdzie dostęp do internetu byłby zagłuszany, gdzie uczeń zdając egzamin przechodziłby przez bramkę, gdzie by sprawdzali, czy ma urządzenia elektroniczne umożliwiające ściąganie. Ale wtedy ministra powiedziała, że jest to pieśń przyszłości, ale ja myślę, że to nie może być taka pieśń przyszłości, jeżeli jest to poważny egzamin, który daje prawo do edukacji na poziomie wyższym. Nie ma tych egzaminów. To musimy go przeprowadzić rzetelnie i nie gdzieś w przyszłości, tylko już teraz trzeba się nad tym zacząć zastanawiać i to w miarę szybko, bo się.
0: Ale to ja dopytam, czy to rzeczywiście poważny problem? No bo tak jak pani wspomniała, unieważniono 416 egzaminów przy ponad 320 tysiącach zdających. Czy to jest dużo, czy raczej margines przy takiej różnicy, jeżeli chodzi o te liczby?
1: Oczywiście w liczbach względu jest to mało, natomiast jak dobrze pamiętam, miałam przed chwilą sobą teraz tych danych, w ubiegłym roku unieważniono 240 chyba egzaminów. Więc widać gwałtowny skok. Pozostaje pytanie, ile osób nie złapano na tym, że ma zegarek. W ogóle, czy takie sytuacje zdarzają się? No i to, że arkusze egzaminacyjne pojawiały się w internecie, nie wiem, egzamin się zaczynał o 9, a 9:05, że arkusze były w internecie i można było sobie kupić rozwiązania, no to znaczy, że coś jest nie tak.
0: Kolejna kwestia to jest arkusze maturalne, które są też publikowane zaraz po egzaminach, choć tak jak pani wspominała, przed momentem one się potrafią pojawić tuż przed rozpoczęciem egzaminu albo tuż po rozpoczęciu tego.

0: egzaminu. Oczywiście mówimy tutaj o nielegalnym wyciekaniu tego typu informacji, takich arkuszy egzaminacyjnych, ale czy publikowanie tego wszystkiego zaraz po egzaminach to jest rozwiązanie z jednej strony bardzo cenione przez uczniów, ale jednocześnie być może utrudniające porównanie wyników między rocznikami? Czy można by było zmienić w jakimś stopniu ten model?
1: Znaczy ja nie wiem, czy to jest tak bardzo przeszkadzające. Znaczy dla uczniów jest to ważne. Jest to już po egzaminie. Ludzie się denerwują, nie bardzo denerwują, czy napisali dobrze, co zrobili, co im wyszło, co im nie wyszło. I chcą to sprawdzić. Egzamin, wydaje mi się, że matura jest na tyle stresującym wydarzeniem w życiu człowieka, że jak te odpowiedzi się pojawiają, to chyba nie szkodzi nikomu.
0: Matura też od lat pełni taką rolę egzaminu, który kończy szkołę i przepustki na studia. O tym rozmawiamy i to w zasadzie pojawia się co chwilę w naszym spotkaniu. Czy dziś matura dobrze spełnia te obie funkcje? To znaczy z jednej strony podsumowanie tej edukacji do tej pory, no i ta przepustka na przyszłość, na studia, na bardziej już zawodowe spojrzenie na swoje życie.
1: Na pewno, jeżeli mówimy o formalnych sprawach, jest łatwiej. Kiedyś były egzaminy na studia, była matura i egzaminy na studia. To były dwa stresujące wydarzenia. I no, na ile kierunków? Znaczy teraz mając wyniki matury, można aplikować na dowolną liczbę uczelni i kierunków i można się starać o przyjęcie. Oczywiście, że robi się bałagan, bo przecież nagle się okazuje, że na topowych studiach są wolne miejsca i jest rekrutacja uzupełniająca, bo jednak osoby, które dobrze zdały, nie będą studiować na wszystkich uczelniach, na które aplikowały i pod tym względem ułatwia i umożliwia dostanie się na studia. Natomiast no, uczelnie podchodzą tak ostrożnie. Z jednej strony kwestionują same arkusze, same wyniki. Mówią, że też pisane jest to słabo. Słabo, że sprawdzana jest wiedza encyklopedyczna, nie zawsze jest, są, chociaż to się zmienia, sprawdzane umiejętność myślenia i to przeszkadza. Niektóre uczelnie wprowadzają swoje egzaminy, mogą to zrobić. Więc kwestia tego, jak będą podchodzić do uczelni. Mnie się wydaje, że jeżeli nasilał się będzie problem ze ściąganiem, z korzystaniem z telefonów, to coraz więcej uczelni będzie swoje egzaminy jednak wprowadzało, nie ufając w wyniki. I my, dlatego uważam, że jeżeli mamy ten system egzaminów zewnętrznych, to trzeba jak najszybciej zorganizować go tak, żeby był rzetelny, rzetelnie przeprowadzony.
0: Czyli wracamy do tego problemu, o którym pani już wspominała na naszej antenie, czyli że powinny te rozwiązania stosowane podczas egzaminu maturalnego nadążać za rozwiązaniami technologicznymi, z których mogą korzystać uczniowie w sposób niekoniecznie prawidłowy i zgodny z zasadami.
1: Zdecydowanie tak, ale też bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. U nas w Polsce nie robi się wielkiego problemu ze ściąganiem. Ściągają dzieci od podstawówki i żadnych szczególnych konsekwencji z tego tytułu nie ma. No jasne, jak kogoś złapią na ściąganiu, na sprawdzianie w piątej klasie, to mu się zabierze pracę i przyjdzie na poprawę. Ale to jest jedyna konsekwencja i myślę, że uczniowie sobie to kalkulują w ryzyko. Tak samo na maturze. Oczywiście, że jeżeli zostanie złapany taki człowiek na korzystaniu z telefonu, zabiera mu się pracę, unieważnia egzamin i może przyjść za rok. Ale to jest za rok. Jeżeli ktoś się nie nauczył z różnych powodów, to też sobie gdzieś tam kalkuluje to ryzyko. Natomiast no to wydaje mi się, że to są jednak przy tak poważnym egzaminie za słabe konsekwencje. To nie jest tak, że dostaje ktoś przysłowiowego bana na 3 czy 5 lat, bo wtedy byłby to problem. Więc wydaje mi się, że jeszcze kwestia takiego podejścia systemowego, że w szkołach już po prostu od pierwszych klas podstawówki trzeba zwracać większą uwagę na uczciwość, na rzetelność, na to, żeby nie ściągać. I chyba to, no ja nie jestem zwolennikiem karania dzieci absolutnie, ale po prostu dziecko musi zdawać sobie sprawę z konsekwencje.
0: Że to może dziecku bardziej szkodzić niż pomóc, ale kiedyś też słyszałem taki argument, że ściąganie to jest też w pewien sposób nauczenie dziecka, czy dziecko poprzez to uczy się pewnej zaradności, pewnego rozwiązywania problemów gdzieś poza tym oficjalnym, nazwijmy to tak, kluczem. Jak rozumiem, ten argument zupełnie do pani nie przemawia.
1: Zupełnie, bo to jest trochę takie.

0: Gdyby ktoś powiedział, że dziecko, nie wiem, kradnie w sklepie batona i rozwiązuje w ten sposób swój problem
1: poza
0: z brakiem pieniędzy. Poza systemem. Zupełnie nieuczciwość to nieuczciwość.
1: Dobrze, to zostawmy w takim razie kwestia ściągania zamknięta. Na koniec naszego spotkania podsumowując je, ale mam wrażenie, że w pewien sposób też pytanie otwierające zupełnie inną rozmowę. W jakiej kondycji według pani jest dziś polska edukacja i co te tegoroczne matury mówią o naszych szkołach albo czego o nich wciąż nie mówią?
0: Nie mówią na pewno tego, że w wielu miejscach poziom nauczania się obniża. Jest to konsekwencją braku nauczycieli, bo szkoły się borykają z ogromnymi problemami kadrowymi, czego w tych wynikach nie widać, głównie dlatego, że braki nadrabia się poza systemem, nadrabia się na korepetycjach i tego nie pokazuje. Natomiast no to jest gigantyczny problem, jak przez pół roku nie ma matematyka, fizyka czy chemika w szkole.
1: A same matury to jest bardziej ocena pracy uczniów, nauczycieli czy całego systemu edukacji?
0: Ja myślę, że to jest i ocena pracy uczniów absolutnie, bo zakładamy, że większość nie ściągała i się przygotowała czy w systemie formalnym, czy na korepetycjach, ale oni tę pracę wykonali. Zakładam, że nauczyciele też zrobili wszystko, co było i w ich mocy, i w, na co pozwalał system, żeby jak najlepiej tych swoich uczniów przygotować. No i myślę, że system edukacji też jednak, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest z oświatą, z jej niedofinansowaniem, z brakami kadrowymi, też jednak starał się jak najlepiej przygotować te dzieciaki do tego egzaminu.
1: Pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Nawet 1 000 000 złotych kary może grozić szpitalom za specjalne traktowanie określonych grup pacjentów. Minister zdrowia zapowiedziała walkę z omijaniem kolejek do specjalistów. To jeden z elementów kompleksowej reformy systemu. Niedopuszczalne jest różnicowanie pacjentów, mówiła na konferencji Jolanta Sobierańska-Gręda.
4: Każdy podmiot leczniczy ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji oraz zapewniać równe traktowanie. Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, pojawią się dotkliwe sankcje. Wzmocniona zostanie ochrona zbiorowych praw pacjentów poprzez zmiany w ustawie o prawach pacjenta.
3: Resort zdrowia zapowiedział też wdrożenie limitu maksymalnego wynagrodzenia dla medyków na poziomie 240 zł brutto za godzinę. Ponadto zmiany mają też objąć wycenę świadczeń przez szpitale. Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Taką deklarację złożył Donald Trump. Amerykański prezydent spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Trump ocenił jednocześnie, że ukraińskie uderzenia na cele w głąb Rosji to eskalacja, która może jednak pomóc w zakończeniu wojny. Amerykański prezydent ma jeszcze dziś rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem. Radosław Sikorski apeluje o tonowanie napięć na linii Warszawa-Kijów. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym podczas szczytu NATO w Ankarze. To reakcja na wczorajszą wypowiedź szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa, który oznajmił, że nikt, w tym Polska, nie będzie stawiać ultimatum Ukrainie. Minister Sikorski przekazał, że omawiał tę wypowiedź na marginesie szczytu NATO ze stroną ukraińską.
5: Rozmawiałem i o tej wypowiedzi wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Wydaje mi się, że lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
3: Bliski współpracownik ukraińskiego prezydenta stwierdził, że napięcie między Polską a Ukrainą osiągnie punkt kulminacyjny 11 lipca. Wówczas przypada rocznica tragedii wołyńskiej. W ocenie Budanowa strona polska ma z tego powodu przygotowywać szereg wydarzeń, które doprowadzą do eskalacji napięć. Ministerstwo Energii reaguje na nietypowy wzrost cen pelletu. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać z Polską Radą Pelletu, zapowiedział wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
6: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły pelletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku. I tutaj też chcemy wyjść temu naprzeciw, skonsultować to z branżą.
3: Dotychczas lato było najlepszym okresem do zaopatrywania się w pellet ze względu na niższe ceny surowca. Tym razem jest inaczej ze względu

0: względu na stale rosnące ceny. Sprawę bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 15.33, w Polskim Radiu 24 sporo czasu poświęcamy bezpieczeństwu i wtedy zazwyczaj kierujemy się na szczyt NATO w Ankarze, ale teraz o bezpieczeństwie żywnościowym porozmawiamy na naszej antenie. Zapraszam.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A w naszym studiu pani Paulina Piwowarek, redaktor naczelna portalu spożywczego.pl. Dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry.
2: Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno, ale my też zaczniemy naszą rozmowę od oszustwa żywnościowego, bo takie stwierdzenie, taka definicja ma się znaleźć w przepisach. Nad tym pracuje rząd, to jest pomysł rządowy. Teraz komisja, również Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a mówimy tutaj o nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Mnie zaczęło zastanawiać na samym początku, czy my rzeczywiście takiego jednoznacznego stwierdzenia w przepisach oszustwo żywnościowe potrzebujemy. Czy do tej pory nie radziliśmy sobie z tym problemem?
4: Radziliśmy sobie, tylko mówiliśmy o naruszeniach. Bardziej nie było też takiej spójnej definicji prawnej, spójnej dla inspekcji, spójnej dla sądów, które mogłyby rozstrzygać różnego rodzaju sprawy związane z nadużyciami właśnie i oszustwami żywnościowymi, więc uważam, że potrzebujemy i jest to bardzo też jakby producenci żywności też na pewno jakby czekają na taką definicję i na te zmiany w prawie, które rząd ogłasza.
2: Ale to nasi słuchacze mogą pomyśleć zaraz, to o co chodzi? Czym jest tak naprawdę, albo czym może być oszustwo żywnościowe? Czy jak robiąc zakupy, czy to w jakimś sklepie, czy mniejszym sklepiku spożywczym, czy na targu w końcu, mogłem stać się ofiarą takiego oszustwa żywnościowego? Jakie są przykłady?
4: To ja może zacznę od definicji, bo tutaj ona na pewno będzie nam początkowała tą dyskusję, więc według definicji to oszustwo żywnościowe ma polegać na tym, że ktoś świadomie, czy to manipuluje danym produktem, jego składem, pochodzeniem, nazwą, albo nawet też reklamą i materiałami promocyjnymi dotyczącymi danego produktu żywnościowego po to, żeby uzyskać tak najprościej mówiąc korzyść majątkową, tak? Czyli żeby zarobić więcej kosztem konsumenta, uczciwych firm oraz rolników. A więc no, tutaj mówimy raczej o takich bardzo jaskrawych przykładach sprzedawania tego, czym naprawdę ten produkt nie jest.
2: Ale dość też szeroki zakres tego wszystkiego, czym może zostać to objęte i jak potraktowane to oszustwo żywieniowe od marketingu przez skład produktu i tak dalej, i tak dalej. Ale to w takim razie konkretne przykłady, gdybyśmy mieli naszym słuchaczom zobrazować, z jakim oszustwem żywieniowym mogą się spotkać.
4: No teraz mamy sezon na owoce. Miękkie owoce jagodowe i myślę, że to jest bardzo jakby też fajny przykład i też taki jaskrawy dla konsumentów, jak i dla producentów. Bardzo często spotykamy się z tym, że owoce są na przykład z danego kraju. Przy truskawkach i czereśniach jest to temat, który jest niezwykle jaskrawy, ponieważ mówi się o tym imporcie. Ja przystanę przy tych czereśniach, na których mamy teraz sezon. Były klęski żywiołowe, były przymrozki. Polskich czereśni nie jest za dużo, ta cena więc jest też odpowiednio wyższa. W innych krajach, na przykład w Turcji czy w Grecji, mieliśmy czereśniowy urodzaj, więc są ludzie, są firmy, podmioty, które specjalizują się w sprowadzaniu do Polski tych zagranicznych czereśni, przepakowywaniu je w opakowanie z napisem produkt polski i oferowaniu ich konsumentów. Więc to jest już oszustwo żywnościowe, ponieważ obiecujemy na etykiecie konsumentowi, że spożywa polskie czereśnie wyprodukowane w naszym kraju, blisko swojego domu, krótki łańcuch dostaw, a tak naprawdę w tym opakowaniu no już tej polskiej czereśni nie ma.
2: No, ja często słyszę takie komentarze od znajomych, czy też w rodzinie, że jak się idzie na ten targ, czy po zakupy, to kup jakieś owoce, czy warzywa, ale czy z Polski są na pewno, czy właśnie ten łańcuch dostaw, krótki kraj pochodzenia tutaj ma znaczenie, ale czy oznaczenie produkt polski stało się dziś na tyle cenną marką właśnie, kojarzącą się też w naszym społeczeństwie, że nieuczciwym firmom, nieuczciwym przedsiębiorcom po prostu opłaca się to fałszować?
4: Tak, to są naprawdę duże pieniądze i to są duże korzyści, które ktoś może osiągnąć poprzez te oszustwa, więc jest to opłacalny proceder, niestety często spotykany. Ministerstwo też Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się zwalczać ten proceder. Tutaj od lutego w supermarketach mamy flagi kraju pochodzenia zarówno na cenówce danego produktu, jak i na jego opakowaniu, tej skrzynce. Jest też nazwa państwa, więc tutaj też jakby możemy sobie śledzić to, skąd ten dany produkt do nas przyjechał.
2: Ale czy my mamy pewność w takim razie, kiedy idziemy na jakiś targ, mamy opisane,

0: że produkt jest polski, są to te czereśnie, o których pani na przykład opowiadała. Czy my na tym targu jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to jest produkt polski, czy nie?
1: Myślę, że warto rozmawiać ze sprzedawcą.
0: Zawsze warto rozmawiać.
1: Tak, zawsze warto rozmawiać, warto się dopytać. Ja w ogóle mam taki protip dla wszystkich, żeby odwiedzali plantacje, żeby starali się kupować żywność bezpośrednio od rolnika, no bo wtedy mamy gwarancję, że wiemy nawet na jakim polu i na jakiej działce konkretnie dany produkt został wyprodukowany. Więc tutaj, co warto też pewnie powiedzieć, że oprócz świeżych owoców, warzyw czy innych produktów rolno-spożywczych można też nabyć u rolników już przetwory, tak? Czyli też te takie ich własne dżemy, czy jakieś ogórki, czy jakieś inne przetwory, więc to na pewno już mamy wtedy gwarancję, że to zostało wyprodukowane w Polsce, lokalnie i naturalnie.
0: Czyli najlepszym pomysłem jest największe skrócenie tej drogi od produkcji właśnie do naszego stołu, czyli u źródła najlepiej kupować, ale wiemy też, że czasami jest to po prostu niemożliwe, mamy mniej czasu, więc gdzieś wracamy z pracy, kupujemy czy na targu, czy wchodzimy do jakiegoś sklepu, no i chcielibyśmy mieć pewność, że to, co kupujemy, jest oznaczone w sposób prawidłowy i że rzeczywiście dostajemy produkt, za który płacimy. A propos tego oznaczenia produkt polski, była też taka afera, sytuacja w 2025 roku, wykrycie przypadku umieszczenia tego logotypu produkt polski na paczce wieprzowiny pochodzącej z Niemiec. I to jest poważniejsza trochę sprawa, bo tam zdarzało się to częściej w oznaczaniu jako polskie tańszego mięsa wieprzowego sprowadzanego z Belgii, Holandii i Niemiec. Są też przypadki, o takim przypadku czytałem a propos mleka, które ja bardzo lubię, a czasami rzeczywiście otworzy się butelkę mleka i no, to nie jest ten smak, który się czuło kiedyś, kiedy zaraz prosto od krowy właśnie skracając ten łańcuch się piło, ale o przypadku dolewania wody na przykład do mleka. No to są takie sytuacje, no niby nic takiego, no woda w mleku, ale w
1: ale nie zapłaciliśmy
0: za to. Konsumenta trudno uwierzyć.
1: Tak, nie zapłaciliśmy za to i tutaj rzeczywiście wszystkie produkty żywnościowe mają swoją definicję, tak? Czyli masło ma swoją definicję, wiadomo, że tam trzeba powyżej 80% tłuszczu, żeby nazwać produkt masłem. Sok, no to jest świeżo wyciskany sok z owoców, nie może być zawartości cukrów, oprócz tych cukrów naturalnie występujących w owocach, ani wody. Tak samo w mleku. Mleko to mleko bez dodatku wody. Więc te definicje i funkcjonują i właśnie inspekcja jakości no dba o to, żeby rzeczywiście producenci, deklarując, że dany produkt jest mlekiem, masłem, sokiem, żeby rzeczywiście konsument ten produkt znalazł w opakowaniu.
0: Jaka jest odpowiedzialność dzisiaj tych osób czy przedsiębiorców, którzy dopuszczają się tego typu oszustw? To znaczy, na jakie kary oni są narażeni, używając na przykład oznaczenia produkt polski na czereśniach z Turcji?
1: Są kary, są oczywiście pouczenia, no bo czasami jest to też błąd przy pakowaniu, jest to błąd ludzki, nie zawsze jest to celowe działanie, które właśnie nazywamy oszustwem żywnościowym, więc inspekcja bada i co i raz wypuszcza różnego rodzaju komunikaty, bada też produkty, które są importowane, przyjeżdżają do nas w portach, na przykład można je tam przeładować, więc te produkty są badane i te jakby afery są nagłaśniane, produkty nie są wpuszczane na polski rynek, więc jakby ta inspekcja funkcjonuje i w całej Unii Europejskiej także w Polsce mamy to na dosyć zaawansowanym poziomie, więc tutaj jako konsumenci też nie powinniśmy się nagle przestać zastanawiać, odkręcać każdą butelkę mleka i wąchać, czy to rzeczywiście jest mleko, jakiego tutaj się spodziewamy, bo ja mam jakby jako dziennikarka opisująca żywność na co dzień, no, mam pewność, że ta żywność, która jest na polskich półkach, jest dobrej jakości, ale niestety no, są te przypadki, tak? Są te przypadki i tutaj kontrole świetnie działają, wyłapują przypadki, kiedy dopuszczane są różnego rodzaju naruszenia i pewnie takim fajnym i obrazowym przykładem jest przykład oliwy, bo tutaj często zresztą mówimy o tym przykładzie, kiedy na przykład na oliwie mamy na opakowaniu napis extra virgin, a więc jesteśmy jakby przekonani, albo przynajmniej poinformowani, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, tej najwyższej jakości, no a potem kontrolę okazuje się, że no może niekoniecznie 100% tej oliwy w butelce rzeczywiście jest extra virgin. Więc te kontrole są po to, żeby to weryfikować i żeby te produkty po prostu znikały z naszego rynku.
0: Czytałem o takim przypadku, ale to chyba nie z naszego kraju było, że ta oliwa okazała się być odpowiednio przygotowanym olejem słonecznikowym. Ale to już tak na marginesie takich no, oszustw w zasadzie żywieniowych, z którymi mamy, żywnościowych, z którymi możemy mieć do czynienia. Ale a propos tego, kto kontroluje w naszym kraju żywność, jakie mamy tutaj instytucje, które wchodzą w grę? No bo moglibyśmy powiedzieć,

0: o sanepidzie, o inspekcji weterynaryjnej, inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Coś jeszcze?
1: No wymienił pan te podstawowe i te najważniejsze. I tutaj też warto powiedzieć, że właśnie ta inspekcja jakości, która jakby to pojęcie oszustwa żywnościowego będzie jakby badać i będzie nadzorować, no to ona bada rzeczywiście te takie jakościowe, tak? Czyli to, gdzie obiecują nam na etykietach skład, gdzie obiecany jest kraj pochodzenia, czy ta kategoria jakościowa, a sanepid czy inspekcja weterynaryjna, one bardziej badają kwestie związane już z, nie wiem, z pestycydami, z różnego rodzaju salmonellą i tutaj też GIS wydaje komunikaty, wycofuje ze sklepów poszczególne partie, bada poszczególne partie, więc te inspekcje trochę działają obok siebie, tak?
0: Tylko mnie zastanawia to, no bo taki jogurt, weźmy na przykład, on może podlegać jednocześnie kontroli sanepidu, inspekcji weterynaryjnej, no i pewnie inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
1: Tak, i producenci się jakby też poddają tym kontrolom. Ja myślę, że są też zadowoleni, że są kontrolowani, ponieważ to, że są na półce, to oznacza, że te ich produkty te standardy spełniają. Ja też bym chciała powiedzieć, że my często mówimy o tym, że producenci żywności oszukują, nie wiem, na kawie, na oliwie, na maśle i tak dalej. No warto sobie powiedzieć, że to nie producent żywności oszukuje, tylko oszukuje oszust, który się tak naprawdę pod tego producenta żywności podszywa, bo często są przypadki, to jest bardzo jaskrawy przykład fałszowania żywności, to jest kawa, tak? Bo kawa jest, no przynajmniej teraz na pewno jest bardzo droga i jakby tutaj odczuwamy codziennie, kupując kawę, odczuwamy, że te ceny są coraz wyższe, więc to jakby też czasami skłania nieuczciwe podmioty do tego, żeby próbować tą kawę podrobić. Czyli na przykład jest taki jaskrawy przykład dodawania palonych ziaren soi do kawy, gdzie może jeszcze w przypadku kawy ziarnistej można to odróżnić, ale w przypadku już kawy zmielonej czy rozpuszczalnej, no to już nie jest takie
0: proste. Trzeba być smakoszem pewnie, żeby to było.
1: Trzeba być smakoszem, tak. Tam są różnego rodzaju instrukcje, że to trzeba otworzyć opakowanie, powąchać, czy... No, ale no wiadomo, nie wyłapiemy jako konsumenci wszystkich przypadków, więc po to są instytucje, żeby w laboratoriach badać skład tej kawy i żeby tego typu podmioty usuwać z rynku, bo one tak naprawdę działają na niekorzyść producentów żywności, działają na niekorzyść rolników, którzy robią wszystko tak, jak trzeba.
0: Na propos jeszcze tych instytucji, które żywność nam kontrolują, zna pani na pewno aferę dotyczącą Szpitala Południowego w Warszawie?
1: Tak.
0: Tam w pewnym momencie pojawiła się kwestia odpowiedzialności za to, kto miał co kontrolować a propos tej placówki i funkcjonowania. No i pojawiały się komentarze, że ta odpowiedzialność jest rozmywana. I a propos tego, że mamy kilka takich instytucji kontrolujących bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju, czy nie ma jednak takiego paradoksalnie zagrożenia, że ich liczba powoduje, że ta odpowiedzialność w pewnym momencie może się rozmywać?
1: Ja myślę, że nie, że te kompetencje, które są obecnie, jeśli chodzi o Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, tutaj sanepidu czy inspekcji weterynaryjnej, no one są tak podzielone jakby bardzo sztywno, więc tutaj nie ma jakiegoś tam ryzyka, że coś zostanie przeoczone, bo ktoś myślał, że to kto inny ma skontrolować, więc tutaj te laboratoria działają jakby niezależnie od siebie, ale myślę, że nie ma aż takiego ryzyka, że jakby podkreślając to, że żywność w Polsce jest bezpieczna i nie mamy też, tak naprawdę nawet przygotowując się do dzisiejszej audycji, myślałam sobie o jakiejś aferze żywnościowej, którą można by opowiedzieć na antenie. No nie mamy takiego przykładu w ciągu ostatnich lat. Nie było wielkich skandali w stylu, nie wiem, soli drogowej w żywności, która już była już ładnych parę lat temu i pewnie większość naszych słuchaczy już o nich nie pamięta.
0: Ale to też może przejść nam na myśl takie pytanie, skoro jest tak dobrze, to po co ta nowelizacja?
1: Ona jest jednak potrzebna po to, żeby nagłaśniać te przypadki tych celowych oszustw, tak? Czyli to, żeby rzeczywiście ci producenci i rolnicy, którzy są uczciwi, którzy dostarczają nam żywność wysokiej jakości, żeby oni czuli się, że nie mają jakby takiej ukrytej konkurencji, żeby ktoś im tutaj nie podgryza grządeczki.
0: To kolejne rzeczy, które mają się zmienić. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mogła kontrolować informacje zamieszczane na opakowaniach produktów, treści publikowane na stronach internetowych i w sklepach online, komunikaty reklamowe oraz materiały promocyjne. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że przekazy te wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła nakazać zmianę treści lub opublikowanie sprostowania. Czy dziś konsumenci są równie często wprowadzani w błąd właśnie przez marketing?
1: Myślę, że trochę jest nam obiecywane więcej niż powinno. Jakby też dobrze jest powiedzieć to, że ta nowelizacja,

0: która, można powiedzieć też, że to jest nowelizacja, trochę odświeżenie tych przepisów, idzie trochę z duchem czasu, tak? Bo ponieważ handel nie tylko już produktami, nie wiem, nieżywnościowymi się przeniósł do internetu, ale żywność, suplementy żywnościowe są coraz częściej oferowane w internecie, są też coraz częściej promowane przez influencerów, którzy nie do końca są pewnie też ekspertami w dziedzinie jakby zdrowia i obiecywania nam różnych dóbr po spożyciu danego produktu, więc myślę, że też tutaj po to ważne jest to, żeby inspekcja zyskała tą kompetencję, kontroli produktów w internecie. Zwłaszcza, że w internecie często sprzedawcy nie posługują się różnego rodzaju, nie wiem, nikami, pseudonimami, więc inspekcje zyskają kontrolę do tego, aby od danego sklepu internetowego czy platformy internetowej uzyskać pełne dane tego sprzedawcy, żebyśmy mogli go skontrolować.
1: A teraz co z takimi mniejszymi sprzedawcami, gdzie możemy mieć wrażenie, no po samym miejscu, gdzie żywność kupujemy, na przykład mięso, że powinna być lepszej jakości. Mówię o delikatesach mięsnych, no albo takich, nie wiem, no budkach na bazarku z mięsem, gdzie wchodzimy, kupujemy i mamy wrażenie, że jest to świeższe, że jest to lepszej jakości, bez konserwantów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem pojawia się, bo mamy to mięso wystawione, natomiast rzadko kiedy towarzyszy mu jakaś etykietka dokładna. Ja raz trafiłem na taką sytuację, no być może to moja wina, że nie zapytałem, nie sprawdziłem do końca, że wszedłem do takiego mniejszego sklepiku i poprosiłem parówkę. Wiem, że może się jakieś głosy oburzenia pojawią, że tutaj parówki, ale od czasu do czasu lubię. W każdym razie poprosiłem parówki, które leżały sobie tam na wystawie. No pomyślałem, że może to jakiś lepszy skład tych parówek i tak dalej niż to, co tam w sklepach mamy. No, jakie było moje zdziwienie, gdy pan wziął te parówki z wierzchu, a pod spodem było opakowanie z taką nazwą, nie będę wymieniał, popularną parówek, którą możemy swobodnie w każdym sklepie kupić. Jak taką sytuację interpretować?
0: Tak, sprawdzajmy etykiety i sprawdzajmy to, co jest napisane w sklepach, ponieważ placówki handlowe też mają obowiązek informowania nas o tym, skąd pochodzi to mięso, jaki to jest rodzaj mięsa, tak, czy to jest wołowina, czy to jest wieprzowina, ile procent jest mięsa, ile procent wody, jeśli jest. I tutaj tak zwane lady mięsne w sklepach mają obowiązek, żeby umieścić taką informację przy produkcie. Wiadomo, czasami ta etykieta może być dłuższa, bo czasami producent chce nam więcej informacji zawrzeć. Jeśli jej nie ma, no to wtedy musimy niestety albo stety zapytać sprzedawcy i on nam musi udzielić wszelakich informacji na temat tego, gdzie zostało to wyprodukowane i jaki ma skład.
1: Ostatnia rzecz a propos tej nowelizacji. Ten projekt przewiduje też odpowiedzialność karną za wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sprawcom będzie grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. No i te surowsze sankcje przewidziano też w przypadku produktów o znacznej wartości. Ale zastanawia mnie to, czy to jest też dobra droga. To znaczy, czy surowsze kary rzeczywiście mogą spowodować to, że tych przypadków oszustw żywnościowych będzie po prostu mniej.
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, że nazwanie czegoś już oszustwem, a nie nadużyciem rzeczywiście może wzbudzić postrach wśród niektórych. Już kary finansowe, czy to finansowe, czy pozbawienie wolności na pewno, co po niektórych może ustrzec jakby przed taką praktyką. No tutaj my w ogóle też często mówimy o podrabianiu czegoś, jeśli mówimy o produktach luksusowych, o nie wiem, torebkach, ubraniach, o żywności mówi się mniej, może dlatego, że nie ma aż to tak znacznej wartości pojedyncze, nie wiem, opakowanie kawy czy pojedyncza butelka oliwy, ale jest to bardzo ważne dla jakby naszego zdrowia, więc uważam, że tak, że i trzymam kciuki, żeby tych przestępstw było i oszustw żywnościowych było jak najmniej.
1: Trzeba przyznać, że dość deszczowy i chłodny mamy ten początek lipca w naszym kraju. No i można by było odnieść wrażenie, że to dobrze chociażby dla rolnictwa, dla owoców, dla warzyw, że być może nawet ceny będą niższe, kiedy będziemy owoce czy warzywa kupować, w ogóle żywność. No ale jak ja wpisałem dzisiaj do internetu hasło dotyczące suszy, rolnictwa, no to wyskoczyło wiele alarmujących jednak artykułów wskazujących na to, że te ceny żywności mogą wzrosnąć przez suszę, bo chociażby według danych Instytutu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ta susza hydrologiczna nadal się pogłębia, a ostrzeżenia obejmują już około połowy kraju. To jak to będzie z tą żywnością? Przede wszystkim owocami, warzywami, o których wspominaliśmy, ceny mogą wzrosnąć?
0: Tak, ceny mogą wzrosnąć i to jest kwestia nie tylko suszy, ale też innych anomalii pogodowych.

0: bo tak naprawdę chyba od tej mroźnej zimy mamy same anomalie pogodowe. Rzeczywiście tak, pada deszcz i wydaje się, że nie ma suszy, bo pada deszcz. No ale nie, susza jakby hydrologiczna powstała już o wiele wcześniej i nawet samo to, że te śniegi, które zalegały na polach, one tak naprawdę roztopiły się bardzo szybko, ta woda spłynęła, nie miała okazji wsiąknąć w ziemię i trochę podbudować jakby te rośliny. Potem mieliśmy wiosenne przymrozki, które wystąpiły akurat w czasie, kiedy wiele drzew, krzewów owocowych kwitło i wtedy trochę przetrzebiło te kwiaty, te zawiązki nie miały okazji się zawiązać w owoce. Nawałnice, nie wiem, grady teraz, na przykład na Lubelszczyźnie, Sandomierzczyźnie grady, które uszkodziły sady owocowe, to powoduje, że rzeczywiście tych polskich owoców może być mniej, będzie mniej. Ceny myślę, że będą wyższe, zwłaszcza, że tutaj też środki ochrony, koszty środków ochrony roślin, koszty nawozów, koszty paliw, bo przecież ciągniki, traktory jeżdżą na paliwo, koszty pracy, które tak samo dotykają sadowników, rolników. Myślę, że mogą spowodować to, że będzie ich mniej, będą droższe i tutaj powrócę do tych oszustw, będzie większa jakby okazja i pokusa nieuczciwych podmiotów do tego, aby sprzedawać sprowadzane, importowane owoce i warzywa w opakowaniach z napisem produkt polski.
1: To kiedy będziemy dokonywać zakupu, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, żeby być bardziej bezpiecznymi i mniej narażonymi na te oszustwa?
0: Ja myślę, że na pewno takiej identyfikacji gospodarstwa, czyli to, gdzie został ten dany owoc zebrany, w jakim gospodarstwie i tutaj jakby też jest modny trend ostatnio samozbiorów, więc polecam każdemu wybrać na takie samozbiory, żeby też zobaczyć, jak to jest wyprodukowane. I myślę, że też taka, no tutaj każdy owoc, każde warzywo ma taką pewnie swoją jakby identyfikację, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie wiem, w przypadku czereśni ważne, żeby ten ogonek był jędrny, tak? Tam mamy też tipy na polskie truskawki, że po szypułce je poznajemy. Więc myślę, że tutaj warto pytać, warto w sklepach, mamy teraz te oznaczenia, więc warto sprawdzać oznaczenia na opakowaniu. Na bazarach, targowiskach warto pytać i dopytywać, skąd ten produkt do nas przyjechał.
1: Zapamiętajmy te rady, bo się przydadzą. Paulina Piwowarek, redaktor naczelna portalu spożywczego.pl, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za
0: naszą
1: rozmowę. No, ja jestem ciekaw, czy Jeremia Mrożek albo Paweł Pawłowski padli kiedyś ofiarą oszustwa żywnościowego. Panowie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale witamy. Oczywiście, że tak. Szczególnie jeżeli chodzi o zawartość produktów w opakowaniu. To jest w ogóle jakieś szaleństwo. To znaczy, przez ileś lat kupujesz jogurt, który wygląda tak, jak powinien wyglądać, tylko że z roku na rok jest coraz mniej zawartości
1: coraz mniej jogurtu.
2: To jest bezczelne po prostu.
1: I chipsy możemy tutaj podać jako kolejny tego typu przykład, ale to myślę, że to też jest temat do rozmowy. Paweł?
3: Tak, ja z kolei twierdzę, że jeśli mówimy tutaj o owocach, to można poznać ludzi po owocach ich pracy, zwłaszcza polityków.
1: A to już do polityki nawiązujesz.
3: Tak, tak, bo ja będę owoców tej polityki, jakby to nie zabrzmiało, smakował dzisiaj po południu i będziemy rozmawiać właśnie z moimi gośćmi na temat tego, co w ochronie zdrowia. I tutaj na razie tych owoców nie widać. Być może wypączkują z tego, co robi pani minister Sobierańska-Grenda, a być może jednak te rośliny zgniją. Okaże się, dowiemy się tego wkrótce. Moimi gośćmi będą Paweł Hreniak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Katarzyna Król z Koalicji Obywatelskiej.
1: Porównania na pewno owocne. Jerema, co jeszcze dla naszych słuchaczy przygotowaliście?
2: To u mnie, słuchajcie, w magazynie w regionach. Bardzo fajna akcja. Kontener dobra. To taka wielka akcja pomocy. 18 ton pomocy humanitarnej zostanie przesłanych z Poznania do Kamerunu. O tym będziemy więcej mówić po godzinie 17. Przed 18 w programie Saldo będę dopytywał tutaj Marka Klapę, czy program CPN, czyli tych dopłat do paliwa, może wrócić, bo i takie głosy się pojawiają. No, z kolei synoptycy przewidują, że upały jeszcze wrócą do Polski. Na horyzoncie temperatury przekraczające 30 stopni i to jeszcze w lipcu, ale będzie też wietrznie i to się dzieje już tu i teraz, więc będziemy również dopytywać na bieżąco o pogodę w Polskim Radiu 24.
1: Warto zostać z nami. Jeremia Mrożek, Paweł Pawłowski z Państwem zostają. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy. Najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec. Jeśli w porę zareagujesz.
5: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
6: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Jest plan naprawczy dla systemu ochrony zdrowia. Limity wynagrodzeń dla medyków, przejrzysty system kolejkowy i centralną e-rejestrację proponuje szefowa resortu. Szczegóły w relacji naszego reportera. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w Ankarze potwierdzili przywódcy państw NATO. Powiemy też o rozczarowanych pogodą turystach nad morzem i na Mazurach. Zamiast słońca i relaksu mierzą się z chłodem, silnym wiatrem i deszczem. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: To ma być uszczelnienie polskiego systemu ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda oraz szefostwo NFZ-u przedstawili kompleksowy plan naprawczy. To bezpośrednia odpowiedź rządu na ujawnione w ostatnich tygodniach patologie. Od omijania kolejek przez saloniki VIP po astronomiczne zarobki lekarzy kontraktowych. W resorcie zdrowia całe wystąpienie śledził nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co dokładnie zawiera pakiet zmian?
2: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła na wstępie, że choć tysiące medyków pracuje w Polsce z głębokim poczuciem misji, to system przez lata obrósł w luki, które pozwalały stawiać prywatny interes nad dobrem pacjenta. Rządowy plan naprawczy ma przynieść twarde uderzenie w patologie finansowe. Wprowadzony zostanie całkowity zakaz zawierania umów z pośredniczącymi spółkami lekarskimi, a szpitale będą miały ustawowy obowiązek publicznego ogłaszania stawek swoich współpracowników. Najważniejszą zmianą systemową jest jednak wprowadzenie sztywnego, maksymalnego limitu stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na publicznych kontraktach, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia i to jak Państwo przeliczycie na etat mniej więcej przeliczeniowy będzie do 40 tysięcy zł brutto.
2: Dla samych pacjentów absolutnie kluczowym elementem tych reform będzie jednak przyspieszenie cyfryzacji i całkowicie przemodelowanie systemu zapisów. Zamiast planowanych wcześniej 4 lat, centralna e-rejestracja zostanie wdrożona w ekspresowym tempie i już od końca przyszłego roku obejmie 39 specjalizacji medycznych. Dodatkowo również do końca przyszłego roku ruszy zupełnie nowe narzędzie, centralna e-kolejka na zabiegi planowe, czyli na operacje, które dziś budzą najwięcej emocji. Ma ona całkowicie uniemożliwić ręczne sterowanie listami chorych, kupowanie miejsc czy przepychanie kogokolwiek po znajomości.

Polski. Rząd zapowiada bezwzględną walkę z tak zwanymi salonikami dla VIP-ów. Jeśli urzędnicy wykryją, że jakaś placówka przymyka oko na takie praktyki i różnicuje pacjentów, na szpital nałożone zostaną dotkliwe kary finansowe, które dzięki nowelizacji ustawy o prawach pacjenta sięgną nawet miliona złotych. Równolegle wprowadzony zostanie wymóg, by medyk

0: w uzdawanie świadczeń szpitalnych.
1: Wiemy, że ci lekarze sprawozdawali, czy też szpital sprawozdawał świadczenia, które nie były wykonane, ponieważ te świadczenia były sprawozdawane jako leczenie szpitalne, a należało je sprawozdać jako leczenie ambulatoryjne. W związku z tym już teraz w Mogilnie zakwestionowaliśmy to rozliczenie i wraz z nawiązką do Narodowego Funduszu Zdrowia trafi ponad 2 600 000 zł.
0: Podobne kontrole trwają obecnie w ponad 20 innych placówkach, między innymi w Miastku. Na koniec warto dodać, że minister zdrowia stanowczo odrzuciła wezwanie do dymisji, oświadczając, że ma podpisany kontrakt z premierem i zamierza dalej restrukturyzować system.
2: Szefowa resortu zdrowia wystawia receptę na uzdrowienie systemu. O przygotowanych zmianach mówił Piotr Durys. Dziękujemy. A o ocenę propozycji resortu zdrowia pytaliśmy ekspertów. Zdaniem profesora Jarosława Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, zaproponowana dziś stawka maksymalna za godzinę pracy lekarzy jest wyważona.
3: To jest stawka, można by tu oczywiście dyskutować o kilku złotych, czy nawet kilkudziesięciu w różną stronę. Jest to stawka dosyć sztywna. Mi się wydaje, że w przyszłości należałoby pójść dalej i opracować po prostu skalę stawek w zależności od wartości pracy na danym stanowisku, godzinie. To się nazywają stawki relatywnej wartości pracy lekarza. Taki system jest już opracowany w innych krajach i można by go adoptować. Natomiast no w tej chwili chyba nie ma innego wyjścia jak jakieś ograniczenie. Wydaje mi się, że tutaj też zarówno pracodawcy, jak i też środowisko lekarzy zgłaszało propozycję, aby te ograniczenia wprowadzić.
2: Do kwestii finansowych należy podejść delikatnie, by nie pogorszyć obecnej sytuacji. Tak uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
4: Tak naprawdę najważniejszą rzeczą powinno być to, że tego typu zmiany nie powinny spowodować ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Bo jeśli wprowadzimy szereg tych zmian, które są zaproponowane przez ministerstwo, możemy liczyć się z tym, że wielu lekarzy przestanie pracować w publicznych przychodniach, w publicznych oddziałach szpitalnych, bądź będzie miała ograniczony czas pracy, no co spowoduje to, że właśnie część oddziałów może być zamykana z powodu braku lekarzy. Takie sytuacje już teraz następują. Często media informują, że z powodu braku określonej liczby lekarzy dany oddział jest zamykany. To samo będzie dotyczyć przychodni specjalistycznych i paradoksalnie może dojść do takiej sytuacji, że kolejki, zwłaszcza do poradni specjalistycznych, ulegną wydłużeniu.
2: Mówił na naszej antenie dr Jerzy Gryglewicz. Po głosie ekspertów czas na komentarze polityków. Przy Wiejskiej rozmawiał z nimi Michał Fabisiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie oceny reformy ochrony zdrowia przeważają na sejmowych korytarzach?
5: Propozycje minister zdrowia tu w Sejmie przyjęto z zadowoleniem. Część tych działań była oczekiwana przez parlamentarzystów. Wśród nich chociażby ograniczenie wielomilionowych zarobków medyków. Senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor mówi, że te decyzje powinny zostać podjęte już dawno.
6: Szkoda, że muszą wybuchnąć jakieś afery, żeby dopiero wziąć jakieś wyciągnąć wnioski. Ale tak to już w Polsce jest. Jak była pandemia, to też zbieraliśmy siły na lepsze rozwiązania. Ja już jako parlamentarzystka, jako lekarka, która pracuje w systemie od wielu lat, mówiłam o tym, żeby jednak wypowiedzieć też wojnę patozarobkom, bo wiedziałam o takich, nie wiedziałam o skali, jaka jest.
5: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 pozytywnie ocenia przede wszystkim pomysły wprowadzenia e-kolejek i e-rejestracji. W jego ocenie pozwoli to wyeliminować z systemu sytuację, w której jedni pacjenci dostają się do lekarza po znajomości, tak jak zdaniem mediów miało to miejsce w Stołecznym Szpitalu Południowym.
7: Na pewno czekamy na to, żeby propozycja e-kolejki w końcu zrobiła transparentność, ale także uporządkowała cały system. Nie tylko dlatego, żeby ktoś nie mógł przeskoczyć kolejki, ale właśnie, żeby osoby, które nie stawiają się, miały szansę dać miejsce tym, którzy są na dalszych miejscach i jest potrzeba. Wszędzie, gdzie działa elektroniczny, jest nie tylko pilnowaniem kolejki, ale usprawnieniem w ogóle zarządzania dostępnością.
5: Lewica uważa, że te propozycje idą w dobrym kierunku. Zdaniem senatora tego klubu Wojciecha Koniecznego pozwolą uporządkować system, zracjonalizować wydatki i ukrócić patologię. Przyznaje, że nie są to zmiany systemowe, a raczej reakcja na nieprawidłowości, które pojawiły się w systemie ochrony zdrowia.
8: Ja nie uważam, żeby to były przełomowe zmiany zmieniające system. Myślę, że też nie to było celem pani minister, bo nie widzę w nich takiego przełomowego jakiegoś kierunku zmian, które będzie wykraczać na przykład poza tą kadencję, wskazania drogi, jak chcemy

0: żeby system wyglądał. Raczej poszukujemy obszarów, gdzie widzimy patologię i te patologie próbujemy naprawiać. Tak bym odczytał tą konferencję.
1: Do przeprowadzenia zmian systemowych namawia minister Lewica, ale również PSL. Ludowcy uważają, że ich projekt, który jest w Sejmie już po pierwszym czytaniu, powinien zostać uchwalony równolegle do propozycji, którą przedstawiła dziś minister zdrowia. Poseł ludowców Michał Pyrzyk mówi, że propozycja jego klubu racjonalizuje wydatki, ale również optymalizuje system pracy szpitali.
2: Współpraca między szpitalami regionalnymi, wojewódzkimi, ze szpitalami powiatowymi. Będzie to na zasadzie szpitala wiodącego i szpitali partnerskich, bo dziś często mamy takie sytuacje, że albo szpitale dublują usługi, albo są czarne dziury, czarne plamy, jeśli chodzi o mapę tych wszystkich świadczeń.
1: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że wprowadzenie pensji maksymalnej to słuszny kierunek działań. Pytanie tylko, czy uda się go wyegzekwować, czy uda się wyegzekwować właściwie ten zakaz konkurencji, o którym mówiła minister zdrowia. Polityk PiS-u mówi, że ma wątpliwości.
3: Nie wydaje mi się, żeby dyrektorzy szpitali nie wyrażali zgody dla lekarzy na pracę w innych placówkach, mając na myśli to, że jeżeli się nie zgodzą, to ten lekarz odejdzie i nie będzie miał w ogóle specjalisty w szpitalu. Więc to jest bardzo wątpliwa sytuacja, czy w ogóle będzie ona mogła być zrealizowana, czy nie, ale czas pokaże.
1: Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak Lewica, proponuje, aby też rozdzielić pracę w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Część zmian zaproponowanych dziś przez minister zdrowia może wymagać rozwiązań ustawowych. Posłowie, ale jak słyszymy również senatorowie, są gotowi do pracy nad nimi.
4: Politycy komentują propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Ich głosy zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. A więcej informacji i komentarzy na ten temat można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
5: Sumę wydarzeń.
4: Przywódcy państw NATO potwierdzili niezłomne zobowiązanie do kolektywnej obrony. Chodzi o zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Takie zapisy znalazły się w deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu sojuszu w Ankarze. Jest tam Beata Płomecka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz zatem, czy każde z państw członków sojuszu może czuć się bezpiecznie?
6: Jeżeli brać pod uwagę te deklaracje, to tak, bo równie dobrze prezydent Donald Trump, bo rozumiem, że tego dotyczy pytanie, czy Stany Zjednoczone też będą chronić Europejczyków w przypadku ataku, po tych wszystkich krytycznych uwagach, no jest zasadne, ale skoro Donald Trump podpisał się pod tą deklaracją, bo ona jest zaakceptowana jednomyślnie przez 32 przywódców, to znaczy, że wszyscy poważnie biorą zobowiązania w ramach sojuszu. Czyli innymi słowy, publiczne wypowiedzi Donalda Trumpa to jedno, a atakował sojuszników od przylotu do Ankary. Wczoraj oberwało się Danii, Grenlandii, Europejczykom w ogóle, bo była groźba wycofania wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Dzisiaj oberwało się także Hiszpanii, ale ponoć po pierwsze, na kolacji wczoraj Donald Trump był w bardzo dobrym humorze, rozmawiał, żartował z żoną kanclerza Niemiec i wszystko przebiegało dobrze. Dzisiaj zaatakował rano wprawdzie Hiszpanię, ale wszedł na salę i za zamkniętymi drzwiami nie krytykował już żadnego z sojuszników, więc to by oznaczało, że zobowiązania są potwierdzone. Co ważne w tej deklaracji na koniec także jest stwierdzenie, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tego co ja słyszałam, to w ostatnim roku amerykańscy dyplomaci czy urzędnicy w kwaterze głównej nieszczególnie chętnie podpisywali się pod takimi stwierdzeniami. W żadnym dokumencie ostatnio przygotowanym nie ma takiego stwierdzenia, bo Stanom Zjednoczonym się nie podobało. No ale na najwyższym szczeblu Donald Trump pod takim stwierdzeniem się podpisał. No i dzisiaj także na tym szczycie Ukraina usłyszała zapewnienie, że w tym roku otrzyma 70 miliardów euro na pomoc wojskową, a w przyszłym roku co najmniej tyle samo. I to są kluczowe zapisy tej deklaracji. Jest też ukłon w stronę Donalda Trumpa. Iran. Sojusznicy nie chcieli na temat Iranu rozmawiać. Zależało na tym Donaldowi Trumpowi. Chyba to uderzenie nocne było celowo skoordynowane ze szczytem NATO. W nocy uderzenie. Dzisiaj rano sekretarz generalny NATO Mark Rutte informuje, że to będzie jeden z tematów szczytu. No i był. I znalazło to odzwierciedlenie także w deklaracji, bo to są słowa, które Donald Trump chce słyszeć, że Iran nigdy nie powinien mieć broni jądrowej, a

0: swoboda żeglugi w ciśnienie Ormus powinna być zapewniona. No ale nie ma tutaj żadnych deklaracji ze strony sojuszników co do pomocy Stanom Zjednoczonym. To jeszcze do tego długa droga. Tutaj też europejscy sojusznicy byli krytykowani przez Donalda Trumpa za to, że nie użyczali przestrzeni powietrznej, nie użyczali baz czy pasów startowych dla amerykańskich bombowców. Ale to brzmienie deklaracji, te wszystkie punkty, na których też zależało wielu sojusznikom, czy dotyczące Rosji, czy dotyczące Ukrainy, no świadczą o tym, że udało się przezwyciężyć te trudności od wczoraj piętrzące się, a Donald Trump, no tak jak mówię, publicznie deklaruje jedno, ale na piśmie zatwierdza inne ważne zapisy.
1: Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego potwierdzony. Szczytowi NATO w Ankarze przyglądała się Beata Płomecka. Dziękujemy. Z Ankary płynęły dziś też głosy o końcu porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Układanie się z Irańczykami to strata czasu, ogłosił prezydent Donald Trump. USA zachowują się w polityce zagranicznej tak samo jak podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, odpowiadają Irańczycy i podkreślają, że odrzucają takie zasady gry i nie zamierzają się ugiąć. Tę wymianę zdań śledzi Milena Rashid-Szechab.
2: Sytuacja zaostrzyła się wczoraj po tym, jak Irańczycy zaatakowali 3 tankowce przepływające przez cieśniny Ormus bez ich zezwolenia. W odpowiedzi najpierw Departament Skarbu USA cofnął zgodę na tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy, a potem Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie porty. Dziś rano Iran zaatakował więc amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie oraz przestrzegł kraje regionu przed konsekwencjami wspierania USA. Sytuacja eskaluje także na polu retorycznym. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w portalu X, że, cytat, Stany Zjednoczone naginają zasady, zastraszają rywali, mnożą przeszkody i oszukują zarówno na Mistrzostwach Świata, których są gospodarzem, jak i w polityce zagranicznej. Wypowiedź ta jest aluzją do osobistej interwencji Donalda Trumpa w sprawie cofnięcia czerwonej kartki jednemu z piłkarzy. Amerykański prezydent również nie przebierał w słowach. Stwierdził, że to już koniec memorandum o porozumieniu, bo układanie się z Irańczykami to strata czasu. Irańskich liderów nazwał chorymi, szumowinami i nieuczciwymi graczami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że ponownie pojawia się pytanie o ceny paliw. Ceny ropy wzrosły w ciągu ostatnich godzin o 6%. Z powodu nowych okoliczności niewykluczone, że powróci rządowy program osłonowy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że resort przygląda się tej sytuacji.
3: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak to miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji. Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą, z podmiotami energetycznymi sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
1: Konrad Wojnarowski dodał, że pakiet był wprowadzony na pewien czas i spełnił swoją rolę.
3: Dzięki temu pakietowi Polacy zaoszczędzili miliardy złotych na benzynie. Mieliśmy jedną z najtańszych paliw w Europie. Chyba tylko na Malcie było nieco taniej, ale no zdajemy sobie sprawę, że tam są zupełnie inne uwarunkowania. Więc przyglądamy się sytuacji. Jeśli faktycznie wskaźniki, statystyka dotycząca konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie pokazywać, że należy znowu pochylić się nad tym pakietem, zrobimy to.
1: Program osłonowy CPN został ostatecznie wygaszony pod koniec czerwca. Zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Będą sprawdzać, czy umowa cywilnoprawna nie zastępuje umowy o pracę. Od dziś kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają nowe kompetencje. Jak zapowiadał podczas konferencji prasowej główny inspektor pracy Janusz Krasoń, kontrole umów zaczną się od skarg, które wpływały do inspekcji od obywateli.
4: Mamy ogromny wzrost, już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele skarżą się i proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowę o pracę. Od tego zaczynamy. I możemy się spodziewać, że ta forma aktywności Inspekcji Pracy w najbliższych miesiącach będzie główną.
1: Szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dodała, że reforma przyspieszy przekształcanie umów śmieciowych w umowy o pracę. Podkreślała, że proces ten nie będzie spoczywał na barkach jedynie pracownika.
5: Pracownik może, ale nie musi już szukać profesjonalnych.

0: profesjonalnego pełnomocnika, prawnika, czytać kodeksów i mierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. Może zwrócić się do instytucji, która została utworzona i powołana po to, żeby stawać po jego stronie i w obronie jego praw, po pomoc. I ta pomoc zostanie udzielona w stopniu dalece większym niż było to do tej pory.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Parlament Europejski wpisał do rezolucji o Ukrainie krytyczną ocenę decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o nadanie elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Europosłowie przyjęli poprawkę przygotowaną przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej, której współautorem jest między innymi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Tematem zajął się Jan Olencki.
3: Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA za niepotrzebną i niczym nie sprowokowaną eskalację. Wyrazili też ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości oraz ocenili, że utrudnia ona pojednanie i nie jest zgodna z europejskimi wartościami. Rezolucja wzywa jednocześnie do deeskalacji i powrotu do dialogu. Parlament nie poparł natomiast dalej idącej poprawki zgłoszonej przez grupę EKR, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Przewidywała ona uzależnienie otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą od potępienia przez Kijów ideologii UPA i uznania zbrodni popełnionych na Polakach oraz ludności żydowskiej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
1: Litewski kontrwywiad ostrzega. Kremlowska propaganda próbuje skłócić społeczeństwa państw bałtyckich. Rosyjskie MSZ oskarża o rzekome przygotowania w tych krajach do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej. Z Wilna Kamil Zalewski.
4: Działania te mają na celu podważenie zaufania do instytucji demokratycznych państw bałtyckich, wzniecanie napięć na tle narodowościowym oraz dyskredytowanie Litwy, Łotwy i Estonii na arenie międzynarodowej. Kontrwywiad przypomina, że rosyjska propaganda od lat straszy rzekomymi deportacjami rosyjskojęzycznych mieszkańców, którym z różnych powodów cofnięto zezwolenia na pobyt. Kreml przedstawia indywidualne decyzje administracyjne jako rzekome masowe deportacje. Zdaniem litewskich służb jest to element nasilonej w ostatnich latach narracji o systematycznym łamaniu praw ludności rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich. Podobne oskarżenia wpisują się także w zapowiadane przez Moskwę działania prawne przeciwko Litwie, Łotwie i Estonii. Zdaniem Wilna jest to część długofalowej kampanii prowadzonej przez rosyjskie władze. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Na Węgrzech trwa bezprecedensowa przerwa w działalności informacyjnej mediów publicznych. Dzisiaj rano po raz pierwszy od wielu lat na głównym kanale informacyjnym M1 nie wyemitowano porannego serwisu informacyjnego. Z Budapesztu Piotr Piętka.
5: Zamiast wiadomości o 7 rano widzowie zobaczyli film fabularny. Zmiany objęły również Radio Koszul, gdzie zamiast programu informacyjnego i publicystycznego emitowana jest muzyka klasyczna z anteny Radia Borto. Nie ukazały się także nowe materiały na portalu Hirodo.hu, który nadal wyświetla komunikat informujący o zawieszeniu działalności redakcji podczas reorganizacji mediów publicznych. To efekt decyzji nowego tymczasowego kierownictwa mediów publicznych, które po objęciu obowiązków zawiesiło działalność redakcji informacyjnych na czas ich reorganizacji. Były premier Viktor Orbán skomentował sytuację, nawołując do oglądania prywatnej telewizji informacyjnej, otwarcie sprzyjającej Fideszowi. Protesty opozycji wywołuje też 17. poprawka do węgierskiej konstytucji, która ma pozbawić urzędu prezydenta Tomasza Sulyoka. Politycy Fideszu i KDNP nie będą uczestniczyć w debacie nad nią ani w głosowaniu. Jutro wieczorem organizują pod siedzibą prezydenta demonstrację poparcia dla Sulyoka. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Silny wiatr, burze i sztorm na Bałtyku. Przez północną część kraju przechodzi front odpowiedzialny za taką pogodę. Z jej skutkami walczy między innymi krynica morska. Na wybrzeżu ustawiono zabezpieczenia z piaskiem i usypano wały. Zagrożone są lokale gastronomiczne na plaży.
6: Żywioł naprawdę daje o sobie znać. Na plaży przy wejściu numer 26, które jest całkowicie zamknięte dla osób postronnych, pracuje sztab kryzysowy na czele z burmistrz krynicy morskiej Sylwią Szczurek. Strażacy wypełniają kolejne worki z piaskiem. Wejście jest odgrodzone taśmą policyjną. Na innych wejściach również ograniczenia, te fizyczne, w postaci wysokich wałów, które mają ochronić pobliskie mienie przed zniszczeniem. Spacerowiczów można za to spotkać na bulwarze. Jak wyglądała noc na Mierzei?
7: Nie spałyśmy w nocy, bo tak wiało, że budziło nas wiatr. Bałyśmy się trochę. No a teraz jesteśmy przerażone tym i współczujemy osobom, które mają tutaj bary.
8: My w domku drewnianym. Cały się kręcił, ruszał, naprawdę, takie odgłosy, jakby zaraz zwiać miało.

0: Na Mierzei, w Sztutowie i w Krynicy Morskiej ewakuowano w sumie 380 harcerzy z terenów obozowych. Dzieci i młodzież przetransportowano w bezpieczne miejsce do szkoły podstawowej w Sztutowie.
1: Relacjonował Mateusz Czerwiński z Radia Gdańsk. Obecnie ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na Podlasiu, w północnej części Mazowsza i na Warmii i Mazurach. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich możliwe są burze i wiatr o sile 8 stopni w skali Beauforta. Taka pogoda nie sprzyja wypływaniu z portów i o to żeglarzy proszą ratownicy wodni. Jakub Mikilewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Giżycka apeluje do wodniaków, którzy mimo bardzo złych warunków są na akwenach.
2: Jeśli znajdują się gdzieś na jeziorach, to powinni jak najszybciej do jak najbliższego portu spływać po prostu, żeby uciekać przed tym niebezpieczeństwem, żeby nic się nie wydarzyło.
1: Oprócz silnego wiatru na Wielkich Jeziorach Mazurskich ma intensywnie padać. Prawie co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości. 81% zdających zakończyło majową sesję z sukcesem. Wyniki podała dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomniał, że matura nie może być łatwym egzaminem, bo jej wyniki służą uczelniom do rekrutacji na studia.
3: Te egzaminy będą trudne, bo są to egzaminy do szkoły wyższej, więc one są rzeczywiście trudne. Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem, bo muszę mieć również umiejętności argumentowania, wyciągania wniosków czy projektowania pewnych rozwiązań.
1: Mówił Robert Zakrzewski. Aby zdać maturę, absolwenci musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym przynajmniej z jednego przedmiotu. Zadowolenia z tegorocznych wyników nie kryje dyrektor liceum nr 8 w Opolu, Lucyna Dzikiewicz-Niski. Jak mówi, co roku uczniowie piszą coraz lepiej swoje matury.
4: Najlepiej poszedł angielski. W każdej szkole angielski najlepiej idzie zawsze. 91% średnio w naszej szkole angielski. Matematyka 71%, a polski 69%. 180 uczniów, 6 klas, także bardzo dużo uczniów w tym roku tą maturę zdawało. Mamy trójkę takich uczniów, którym się powinęła noga, jednemu z polskiego i dwóm uczniom z matematyki, ale w sierpniu zbiorą wszystkie siły, my im oczywiście pomożemy i na pewno zdadzą tą maturę.
1: Egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia. Nerwów dziś na pewno nie brakowało, dlatego Politechnika Morska w Szczecinie zaprosiła maturzystów na słodki poczęstunek. Była tam Aneta Łuczkowska.
5: Zdane?
6: Tak. Zdane.
5: No jest dobrze w miarę.
7: Bardzo dobre wyniki, lepsze niż spodziewaliśmy się.
5: To jest tak, że teraz kamień z serca, wakacje i jesteście pewni, że na studia się dostajecie, czy jak?
7: Raczej tak, ale to jeszcze trzeba poczekać na wyniki rekrutacji. W międzyczasie jakieś tam prace sobie znaleźliśmy.
5: Rekrutacje będą teraz, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie.
8: Ambitne kierunki wybrane?
5: No medycyna, więc raczej takie wysokie.
8: Był stres?
9: Nie, na maturze tak, ale dzisiaj to jakoś nieodczuwalne jeszcze jest to, że zdaliśmy. Skończyliśmy tę szkołę swoją.
1: Tych, którzy chcą iść na wymarzone studia, czeka jeszcze co najmniej kilka dni oczekiwania. Wyniki pierwszej tury naboru uczelnie mają ogłosić w połowie lipca.
10: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata wkroczyły w decydującą fazę. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe. Francja spotka się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Ci ostatni awansowali po wygranej w rzutach karnych z Kolumbią. W Szwajcarii przed mundialem były duże oczekiwania, ale teraz panuje zaskoczenie awansem do najlepszej ósemki turnieju. Więcej o tych skrajnych emocjach wie Adam Górczewski.
11: Nie tylko precyzyjne szwajcarskie zegarki wskazywały czas grubo po północy, gdy mecz z Kolumbią po dogrywce zakończył się bezbramkowym remisem. Rzuty karne mimo późnej pory były w Szwajcarii oglądane tłumnie i głośno. Zaczęła Kolumbia. Udanie otworzył je Juan Fernando Quintero, ale precyzyjny był także Granit Xhaka. Gdy jedenastki nie wykorzystał Davinson Sanchez, Szwajcaria poczuła bliskość awansu. Na prowadzenie wyprowadził ją Ceki Amduni, któremu jednak odpowiedział Hamilton Campas. I wtedy do piłki podszedł Manuel Akanji z historią dwóch przestrzelonych karnych w seriach rozstrzygających o awansie do półfinałów Euro. Najpierw przeciw Hiszpanii i dwa lata temu w starciu z Anglią. Akanji spudłował i tym razem, ale jeszcze gdy koledzy go pocieszali, swojej cegiełki nie dołożył Juan Camilo Hernandez. Strzału Cedricia i Tena nie zatrzymał Camilo Vargas, a potem grający w niemieckim Bayernie Luis Diaz nie dał

0: Szans występującemu na co dzień w niemieckiej Borussii Gregorowi Kobelowi. O awansie zdecydował Ruben Vargas, jeden z tych, którego nazwisko było na długiej liście kontuzjowanych szwajcarskich zawodników. Pojawił się na placu gry dopiero tuż przed dogrywką. Trafieniem dał Szwajcarii wymarzony awans. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Kontrowersji nie brakuje po drugim wczorajszym meczu, w którym Argentyna wygrała z Egiptem 3-2. Sędzia anulował jednego gola Faraonom, dopatrując się faulu we wcześniejszej fazie akcji. Nie skorzystał też z VAR, żeby sprawdzić, co działo się w polu karnym Argentyny tuż przed golem na 3-2. Michał Listkiewicz, były międzynarodowy sędzia i szef PZPN-u, twierdzi, że sędzia błędu nie popełnił.
2: Bardzo dobrze sędziowany mecz od strony fachowej, decyzje prawidłowe. No oczywiście lepiej jakby sam zagwizdał ten faul, po którym anulowano bramkę, bo to było do zauważenia i wtedy nie byłoby żadnej dyskusji, że cofnięto się do kilku zagrań wstecz. Faulu na Salachu absolutnie nie ma mowy, nie wiem skąd się biorą te takie opinie. Trener Egiptu no szaleje, obraża, natomiast moim zdaniem to właśnie trener Egiptu przegrał ten mecz, bo końcówkę rozegrał fatalnie jako trener.
1: Dziś kibice mają dzień przerwy od meczów. Jutro w pierwszym ćwierćfinale Maroko spotka się z Francją. Początek o 22:00. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
10: 32 minuty po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Katarzyna Pilarska i Paulina Olak. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna. Jarema Jamrożek, dzień dobry.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Był taki czas, szanowni państwo, że w Polsce zamiast programów informacyjnych w telewizji była czarna plansza, a w radiu specjalne komunikaty. To był 2021 rok. Teraz podobna sytuacja ma miejsce na Węgrzech. Tam media publiczne zawiesiły działalność redakcji na czas reorganizacji. Więcej o tym będziemy mówić już za kilkanaście minut. Teraz czas na pierwsze dziś 24 pytania.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Paweł Pawłowski, witam państwa serdecznie. My dzisiaj koncentrujemy się na sprawach polskich. Ze mną Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam pana redaktora.
12: Panie pośle, Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, na konferencji prasowej zaprezentowała plan zmian w ochronie zdrowia. Tłumaczyła, że resort będzie chciał zablokować kominy płacowe, będzie chciał wprowadzić maksymalny poziom wynagrodzeń, no i nie będzie też zgody na zawieranie umów z tak zwanymi spółkami, jak było w szpitalach w Miastku czy Mogilnie. Co pan na to? to dobry pomysł, dobre rozwiązanie?
14: No przede wszystkim chodzi o wiarygodność. Ja przypominam, że te propozycje padły

0: dają no, niemalże w ostatnim roku rządów obecnej koalicji. Był na to czas od 3 lat. Przypominam, że część tych propozycji były składane jeszcze w 100 konkretach, między innymi te kolejki. Tam były zapowiedzi tego, że taki system zostanie wprowadzony. Nic z tego nie wyszło. Dzisiaj Naczelna Izba Lekarska chyba mówiła też o tym, że na pierwszym spotkaniu z panią minister zdrowia, kiedy była powołana 9 miesięcy temu, mówiła mniej więcej te same rzeczy. Minęły te miesiące, 9 miesięcy i nadal nie ma ustaw.
1: No, ale nie ma, bo pani minister się, brzydko mówiąc, leni, czy dlatego, że tyle to trwa?
0: Ja myślę, że pani minister po pierwsze się leni, po drugie jest osobą, która, mam wrażenie, że próbuje tutaj czarować i uprawiać PR. Ja przypomnę, kilka dni temu pan premier Donald Tusk mówił, że oczekuje od pani minister systemowych zmian. Tu nie było żadnych systemowych zmian. Tu były pewne propozycje, które, tak jak mówię, były już obiecane przez tę koalicję przy 100 konkretach, ale też 9 miesięcy temu. Więc ja tutaj przede wszystkim boję się o sprawczość. Część tych zresztą propozycji, między innymi jeżeli chodzi o e-kolejki, pani minister zapowiedziała, że zostaną wprowadzone no, do końca 2027 roku. Ja przypominam, że w 2027 roku w październiku mamy wybory parlamentarne, więc no, pewnie zostanie to wprowadzone, ale przez kolejny rząd, mam nadzieję, że Prawa i Sprawiedliwości. Tam są też pewne propozycje, które rodzą no, pewne zagrożenia.
1: Które to propozycje?
0: No, między innymi kwestie związane z przerzuceniem odpowiedzialności tak naprawdę na powiaty, na dyrektorów szpitali powiatowych czy wojewódzkich, kwestii związanych z tymi kominami. Tutaj pani minister wprost powiedziała, że te rozwiązania, 240 zł brutto za godzinę na lekarza, zostaną opisane ogólnie, no jak rozumiem, w ustawie czy też w rozporządzeniu, ale jeżeli chodzi
1: ustawę o... Ustawę musi podpisać prezydent.
0: No tak, ale za samo wdrożenie tego według pani minister będą odpowiedzialni dyrektorzy szpitali powiatowych.
1: Dlaczego jest to zagrożenie?
0: No przypominam, o tym mówił dzisiaj również między innymi były wiceminister Cieszyński. 300 zł brutto dzisiaj płacą no, szpitale prywatne, ambulatoria prywatne, można się spodziewać tego, że zostaną ci lekarze wypłukani z tych szpitali publicznych i przejęci do prywatnych jednostek. Czym to grozi? Grozi to tym, że będziemy mieli nie krótsze, a dłuższe kolejki w szpitalach publicznych, a będziemy musieli płacić grube pieniądze za dostęp do specjalistów, ale u prywaciarzy. Ja mam oczekiwanie od pani minister, nasze środowisko, no, dobrej ustawy, bo tutaj diabeł tkwi w szczegółach, jak to będzie zrealizowane, bo jeżeli tylko ograniczymy te kwestie w publicznej służbie zdrowia, no to skutek może być taki, jak mówię. No, raczej to będzie prezent dla prywatnych jednostek, a katastrofa dla publicznych. No ale poczekajmy, co się wydarzy w samym zapisie tych projektów ustaw, których nie ma zresztą. No pani minister powinna po tych, przepraszam, już kończę, panie redaktorze, po tych 3 latach no, wyjść na tą mównicę i przedstawić nam gotowe ustawy. A pani mówiła, że chciałaby, no prawdopodobnie, że będzie, ale w 27. No naprawdę słabo to wygląda.
1: To panie pośle, po 2 kadencjach Prawa i Sprawiedliwości, czym Prawo i Sprawiedliwość może się pochwalić, jeśli chodzi o działalność związaną z polepszeniem jakości ochrony zdrowia
0: w Polsce? Przede wszystkim, i to jest według mnie najistotniejsze, a dzisiaj pani minister nic o tym nie mówiła. Za naszych czasów nie brakowało pieniędzy chociażby za nadwykonania. Nie kończyły się te pieniądze w roku budżetowym. No, w tamtym roku we wrześniu się skończyły. Dzisiaj już słyszeliśmy w maju, że szpitale ograniczają dostęp do usług medycznych.
1: Mamy 30 miliardów. Wzrosło z 10 miliardów do 20 miliardów.
0: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia, to co mnie najbardziej interesuje i każdego Polaka powinno, to to, że dostęp do usług medycznych został ograniczony, bo ograniczono

0: To między innymi dostęp do takich usług jak kolonoskopia, do rezonansu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki skutek bezpośredni, ale o jeszcze jednej zmianie systemowej chciałem powiedzieć, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, a teraz doszło do wstrzymania tego. Ja przypominam, że w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę od Platformy Obywatelskiej, na kierunkach medycznych miejsc było, każdy może to sprawdzić na internecie, ponad 5 tysięcy. Kiedy oddawaliśmy władzę, tych miejsc na kierunkach medycznych, jeżeli dobrze pamiętam, było 10 300. A po 3 latach rządów Platformy Obywatelskiej tam chyba o 100 miejsc, nie że zwiększono te miejsca na kierunkach medycznych, tylko zmniejszono. Więc my zwiększyliśmy te miejsca o 100%, a za Platformy Obywatelskiej przez te 3 lata wstrzymano ten proces. I to jest niezwykle ważne dla całego systemu opieki zdrowotnej, bo myślę, że pan redaktor też to doskonale wie. Jeżeli jest mniej lekarzy, to ci lekarze mogą narzucać pewne ceny dyrektorom szpitali. Trudne jest znalezienie takiego lekarza. Oczywiście to musi trwać zwiększenie liczby lekarzy.
1: Lat później, panie pośle, zlikwidowaliście możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatków. Nastąpiło wprowadzenie 9% podatku na skali, 4,9% na liniówce.
0: Ukłon dla prywaciarzy.
1: Miliardy złotych miały nam naprawić system i zlikwidować kolejki. No i co?
0: Panie redaktorze, każdy może, to też do tego zachęcam, żeby sprawdzać to, co politycy mówią. W tym momencie zerknąć w dane i sprawdzić, jak ma się dostęp do lekarzy specjalistów. Kiedy były kolejki krótsze, czy za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy za rządów Platformy Obywatelskiej. Ja ostatnio sprawdzałem kolejki do lekarzy specjalistów, mimo różnych opowieści obecnej koalicji, wydłużyły się, a nie skróciły, a dodatkowo jeszcze będzie jeszcze gorzej, bo tak jak mówiłem, Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce płacić za nadwykonania, a więc jeżeli nie będą płacili za nadwykonania szpitali, więc będą ograniczenia w dostępie.
1: To jeszcze doprecyzujmy. 240 zł brutto na pracownika medycznego to jest mało. Co powinno się zrobić z tym? No bo 240 zł brutto z jednej strony, a z drugiej strony mamy 26 tysięcy złotych.
0: Znaczy ja nie chciałbym, żeby lekarze zarabiali mało. Z drugiej strony faktycznie jest tak, że te kominy przerażają. Chociaż tutaj nie mylmy, bo te 26 tysięcy złotych to była umowa ze spółką. Szpital podpisał umowę ze spółką. To nie była godzinówka tak dla lekarza. Z całą pewnością trzeba ograniczyć zarobki lekarzy. Te kominy muszą być absolutnie spłaszczone. Ja zwracam tylko uwagę w wcześniejszej wypowiedzi, że jest pewne zagrożenie przy źle napisanej ustawie i pozostawieniej prywatnej opieki zdrowotnej obok, że ten ruch, pani minister, może doprowadzić do tego, że lekarzy w publicznej służbie zdrowia zabraknie, a my będziemy zmuszeni do tego, żeby chodzić do prywaciarzy.
1: No to pytanie, czy opozycja będzie kontrolować ruch ministerstwa i projekt rządowy. Natomiast, panie pośle, kolejny temat, który przed nami. Parlament Europejski przyjął dzisiaj rezolucję wyrażającą poparcie dla postępów Ukrainy w procesie ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie w dokumencie wyraził ubolewanie z powodu decyzji Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia tak zwanych bohaterów UPA. Ubolewanie wystarczy?
0: Nie, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tu mieliśmy poprawkę KR-u w ramach tej grupy frakcji Parlamentu Europejskiego. Jest Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę, gdzie jednoznacznie wpisywaliśmy termin ludobójstwa.
1: Tam miał być zapis: Parlament Europejski upomina się o pamięć 100 tysięcy bestialsko pomordowanych w rzezi wołyńskiej Polaków i Żydów.
0: Tak, i chcieliśmy tak naprawdę, żeby uzależnić dalsze kwestie związane z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej od tego, że Ukraina, dzisiejsza Ukraina, a tak naprawdę elity, bo tutaj też nie ma co mówić o zwykłych Ukraińcach, elity ukraińskie porzucą tą szkodliwą szkodliwą ideologię banderyzmu.
1: Co to znaczy porzucą? Przestaną czcić? Nadawać nowe imiona nowym ulicom, obiektom? Czy zlikwidują te dotychczasowe?
0: No, wszystko, co pan redaktor powiedział, jest niezwykle ważne, ale no, ja namawiam...
1: Tylko to trzeba dookreślić.
0: No tak, ale czczenie i hołbienie to są, myślę, że dobrze zdefiniowane słowa. No dzisiaj są

0: pewnością mamy jakiś wybuch kultu osób związanych z Banderą, z UPA, osób, które my wszyscy o tym Polacy przecież doskonale wiedzą, odpowiadają za rzeź wołyńską, za wymordowanie od 100 do 140 tysięcy Polaków, cywilów, co jest istotne i ważne i z całą pewnością z takim bagażem Unia Europejska nie powinna przyjmować Ukrainy w swoje szeregi. Tak jak, nie wiem, Niemcy próbowali się ze swoją historią tutaj zmierzyć. I nawet w dzisiejszych Niemczech nie ma pomysłu na to, żeby hołbić Hitlera czy Goebbelsa i nazywać jednostki niemieckie Wehrmachtu ich imieniem. To już mamy poza sobą. No to na Ukrainie takie pomysły są.
1: No jest chociażby pomysł Komisji Lwowskiej Rady Obwodowej, która chce ustanowienia przyszłego roku rokiem Romana Szuchewycza.
0: No i to się dzieje już teraz, kiedy strona ukraińska doskonale wie, że Polacy chcą tutaj poszanowania tych ofiar, które zostały pomordowane przez UPA. Ja zwracam uwagę na ostatnią wypowiedź jednego z polityków ukraińskich. Nie pamiętam niestety nazwiska, ale można to sprawdzić, który mówił, że Banderę trzeba uczcić, ponieważ ogłaszał w 1941 roku powołanie państwa ukraińskiego. Ja przypominam słuchaczom, co było w 1941 roku. To był czas, kiedy Wehrmacht wkraczał na tereny dzisiejszej Ukrainy i Bandera chciał z SS i Wehrmachtem i z Hitlerem powołać kadłubkowy rząd ukraiński. I to chcą hołbić dzisiaj Ukraińcy.
1: Naprawdę Ukraińcy, z tym zrobić?
0: Naprawdę Ukraińcy mają bohaterów, chociażby z obecnego konfliktu z Rosją, do których mogą nawiązywać osoby, które walczyły, czy walczą dzisiaj o niepodległą Ukrainę.
1: Mądrość etapu, panie pośle, bo ja pamiętam, jak prezydent Karol Nawrocki, będąc jeszcze wówczas szefem IPN-u, mówił, że Ukraina ma prawo do wybierania sobie bohaterów.
0: No ja z całą pewnością pan wtedy prezes Nawrocki nie miał na myśli tutaj Bandery. Pan doktor, przecież nauk historycznych, pan prezydent Nawrocki doskonale wie, kim był Bandera. Znaczy, tak jak Niemcy, dzisiaj jeszcze raz powtórzę ten przykład, bo to dobrze przemawia do wyobraźni. Tak jak Niemcy nie hołbią dzisiaj Hitlera, tak Ukraińcy nie powinni absolutnie hołbić Bandery. Z takim bagażem my jako Polska z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość nie zgodzimy się na to, żeby wchodzili w struktury Unii Europejskiej.
1: Powinno zostać rozpisane referendum, kiedy już dojdzie do finalizacji procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii?
0: No myślę, że tak, ale tak naprawdę my dzisiaj, już teraz powinniśmy blokować ten proces akcesyjny. To nie powinno być tak, że otwieramy kolejne klastry i negocjujemy z Ukrainą jako Unia Europejska i udajemy, że nic się nie dzieje. Tak naprawdę już dzisiaj na tym bardzo wczesnym etapie powinna być ta sprawa wyjaśniona i otworzyć dopiero kolejne klastry. No, to, co pan redaktor mówi, jest rzeczą oczywistą, że to powinno się wszystko zakończyć. Referendum, ale już dzisiaj powinniśmy stawiać temu barierę taką bardzo wyraźną.
1: My w naszej rozmowie stawiamy kropkę. Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 16.
2: Światopogląd.
3: Spoglądamy teraz na to, co dzieje się za granicą. Przed nami między innymi to, co dzieje się w Iranie, ale wcześniej szczyt NATO. Ernest Zozuń razem ze mną.
4: Witam, dzień dobry. Dzień dobry.
3: No właśnie, Kreml z uwagą obserwuje wydarzenia na szczycie NATO w Ankarze. Rosyjskie media państwowe wybijają taką informację, które stawiają w złym świetle Ukrainę i sam sojusz. A jaka jest prawda? Jak można już wstępnie podsumować ten szczyt w Ankarze?
4: To znaczy rzeczywiście rosyjskie media, ale one tak zawsze, każdym szczycie NATO oczywiście pisały takie rzeczy i przy każdym szczycie NATO w trakcie wojny z Ukrainą także pisały takie rzeczy. Ja bym nie przywiązywał się za bardzo do tego, co pisze prasa rosyjska, bo ona tak po prostu będzie pisała. Ona jest po drugiej stronie barykady i zawsze będzie negatywnie oceniała to, co dzieje się w sojuszu. No i będzie przypinała różnego rodzaju łatki, a także wymyślała różnego rodzaju inwektywy i określenia takie, by sojusz stawiać

0: negatywnym świetle. Zresztą Rosja stoi też na stanowisku w tej wojnie z Ukrainą, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko wojna właśnie z NATO albo ze Stanami Zjednoczonymi, bo Ukraina jest tutaj tylko marionetką.
1: Czyli w skrócie ze zgniłym Zachodem.
0: Zgniły Zachód, tak.
1: To tam, się nie zmienia.
0: Tam są różnego rodzaju inwektywy pod zgniły Zachód, gej ropa i różnego rodzaju inne jeszcze takie powymyślane określenia.
1: Ale mam wrażenie, Ernest, że to, co wybrzmiewa w trakcie tego szczytu, to, że Polska jest modelowym sojusznikiem. Że przynajmniej my tak to podkreślamy, że to jest ta jedna z tych ważnych deklaracji podczas tego szczytu.
0: Znaczy, myśmy zdecydowanie przyspieszyli wydawanie pieniędzy na zbrojenia i osiągamy w tej chwili rzeczywiście 4%, a nawet więcej procent PKB. Dochodzimy do 5. Natomiast inne państwa złożyły konkretne deklaracje i robią dokładnie nie to samo. Rzeczywiście my jesteśmy prymusem, ale to nie znaczy, że inni wloką się w ogonie. Podjęte zostały określone kroki, również na tym szczycie NATO, bo oprócz tego szczytu NATO i spotkania politycznego było również spotkanie gospodarcze, na którym spotykali się przedstawiciele różnych przemysłów zbrojeniowych z różnych krajów i oni spotykali się głównie po to, to głównie byli przedstawiciele z Europy, żeby tak stać się trochę bardziej kompatybilnym. Dlatego, że w tej chwili sytuacja w Europie jest taka, że wszyscy produkują wszystko. Wszyscy produkują czołgi, wszyscy produkują okręty, wszyscy starają się produkować samoloty. A dobrze by było, gdyby na przykład ci, co robią te najlepsze, produkowali głównie samoloty, a ci, co robią te najlepsze czołgi, to głównie produkowali czołgi.
1: Czy można odnieść wrażenie, że w trakcie tego szczytu pojawiło się takie NATO w NATO, czyli bardziej europejski trzon tego NATO?
0: Tak. Myślę, że możemy jasno to powiedzieć, ale to nie wina tego trzonu europejskiego. To jest właściwie inicjatywa Stanów Zjednoczonych, które jasno powiedziały. Droga Europo, po pierwsze, musisz zacząć brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo na własnym kontynencie we własne ręce. No i musisz więcej wydawać pieniędzy na zbrojenia. Plus do tego, to było też jasno powiedziane, z tym, że na jednym z poprzednich szczytów NATO, jeśli chcecie pomagać, drodzy sojusznicy europejscy, Ukrainie, bo to wojna, która toczy się na waszym kontynencie, to my, Stany Zjednoczone, jesteśmy do tego przychylni. Nawet sprzedamy wam broń. No właśnie, to słowo sprzedamy wam broń jest kluczowe.
1: Będziemy tak wspaniałomyślni i pozwolimy sprzedać broń.
0: Pozwolimy wam kupić u nas broń, natomiast nie dołożymy do tego ani grosza, no bo chyba, to że jest jesteś... właściwie wasza sprawa i właściwie za to płacicie.
1: Chyba, że jesteś Hiszpanem, wtedy mówisz, no comprende, bo Hiszpania cały czas utrzymuje na poziomie 2,1% PKB,
0: tak
1: jeżeli
0: jest.
1: Chodzi o
0: co prawda trwają cały czas prace na tym, aby Hiszpanię również przekonać do tego, że jednak mimo, że oni są tam bardzo daleko na zachodzie tej Europy, to te wszystkie działania, które odbywają się w innych regionach, jednak odbijają się również na ich kraju, bo...
1: Ktoś im nie powiedział, jaki zasięg mają te rakiety.
0: No więc, to znaczy nawet nie chodzi, wiesz co, o rakiety, tylko chodzi o rzecz taką, o czym przekonaliśmy się na przykład przy okazji wojny w Iranie, że zamknięcie cieśniny Ormus nagle odbiło się czkawką całemu światu, bo ceny benzyny poszybowały i ceny ropy poszybowały i wszyscy nagle za prąd elektryczny i za energię zapłaciliśmy zdecydowanie więcej. A co przełożyło się również na to, że zapłaciliśmy o wiele więcej za resztę innych rzeczy, co przełożyło się na zadyszkę w całej światowej gospodarce. Więc myślę, że Hiszpanów da się przekonać, tym bardziej, że pojawiły się takie przykłady, o których w tej chwili mówię.
1: Wspomniałeś o tym, co dzieje się w Iranie, jak to się przekłada na choćby nawet ceny paliwa w Warszawie. Czy patrząc na to porozumienie, które było niezwykle kruche, teraz już można w ogóle zapomnieć o tym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
0: Nie, na razie nie zapominajmy o tym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, dlatego że Stany Zjednoczone będą robiły wszystko, by przynajmniej udawać, że jakieś porozumienie jest.
1: No ale poczekaj, Donald Trump mówi, że układanie się z Teheranem to strata lata czasu.
0: No dobrze, tylko Donald Trump to mówi co jakiś czas. A w tej chwili doskonale wiadomo, że jeśli ta cieślina Ormus zostanie zamknięta,

0: zamknięta, jeśli wznowiona zostanie wojna w Iranie, no to Donald Trump będzie miał straszliwe kłopoty, dlatego że ponad 60% Amerykanów tej wojny nie popiera. Jeśli zamknięta zostanie cieśnina Ormus, to Amerykanie poczują we własnych kieszeniach skutki tej wojny. To jest również to, o czym mówiłem w przypadku Hiszpanów, że oni też skutki tej wojny poczuli i poczują dalej. Donald Trump nie bardzo może sobie pozwolić na to, by cały czas budować swoją politykę i obraz na podstawie tej wojny w Iranie. Z tej prostej przyczyny, że na jesieni ma wybory połówkowe do kongresu i jeśli to poparcie Amerykanów nie będzie rosło, no to republikanie te wybory przegrają, a wówczas Donald Trump będzie miał niezwykłe kłopoty, dlatego że jeśli będzie miał przeciwko sobie cały kongres, a na razie wszystko na to wskazuje, no to będzie takim kulawym prezydentem, który nie za dużo będzie mógł, bo kongres będzie mu wszystko, wszystkiego zabraniał i wszystko zatrzymywał. A do tego jeszcze ten kongres co chwila będzie organizował proces, uruchamiał proces impeachmentu w stosunku do Donalda Trumpa. No i właściwie skończy się jego moc i tylko będzie mógł sobie wtedy robić hałas, bo działania nie będzie w tym wszystkim miał, nie będzie miał na działanie szansy za grosz.
1: Mamy jeszcze kilka minut. Chciałbym zapytać cię o sytuację jeszcze na Węgrzech, to co dzieje się w tamtejszych mediach publicznych. Ja wspominałem, że sytuacja podobna do tego, co było w Polsce w 2021 roku, to była akcja Media Bez Wyboru i wtedy pojawiły się czarne plansze.
0: Nie, nie, nie. To, no troszkę, właśnie. Jest, to troszkę jest inaczej.
1: Czy to bardziej pasuje do 2023 roku?
0: Nie, to w ogóle nie pasuje. Nie należy tego przykładać do sytuacji naszej. Okay. Nie, nie, nie. To jest zupełnie co innego. Po pierwsze, media publiczne zostały przejęte przez Fidesz i przez szereg, przez właściwie 16 lat rządzenia Viktora Orbana były, jak to się kiedyś nazywało, Trybuna Ludu zamieszczała przy swoim tytule organ PZPR. No więc media publiczne były organem Fideszu i organem rządu Viktora Orbana. Natomiast tam sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ przez te 16 lat wszelkie większe media zostały przez siły związane z Viktorem Orbanem przejęte. Albo były to konsorcja tworzone przez spółki państwowe, które wykupywały udziały w gazetach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych. No albo zbliżeni do Orbana oligarchowie robili dokładnie to samo. W związku z czym 90 mniej więcej procent mediów było przejętych przez siły związane z Viktorem Orbanem i Fideszem. Pozostawały jakieś tam rozgłośnie, które nadawały w internecie, bo na przykład zabrano im wcześniej koncesję, bo nadawały również tak w eterze, tak jak my na przykład w tej chwili. W związku z czym to ubezwłasnowolnienie mediów na Węgrzech było zdecydowanie większe niż w Polsce, w związku z czym w tej chwili zaczyna się robienie porządku. Po pierwsze, wyłączenie i zrobienie porządku w mediach publicznych to przywrócenie ich rzeczywistej roli. Media publiczne mają zapewniać równowagę polityczną w tym w debatach, które są na antenie proponowane. Mają też zapewniać równy dostęp wszystkim siłom politycznym i organizacjom społecznym do swoich anten.
1: No czyli i, takie przywracanie normalności.
0: Ależ oczywiście, że tak. Mają patrzeć na świat obiektywnie. No i mają oczywiście propagować różne rzeczy i upowszechniać, dbać o kulturę, kulturę wysoką, bo przecież i my, nasze media publiczne mają w swojej ofercie różnego rodzaju programy, których nie będzie nigdy w życiu miała rozgłośnia komercyjna. I do tej roli po prostu wracają media publiczne na Węgrzech. No, wiąże się to z kompletną reorganizacją i myślę budową ich na nowo. Nie wiem, czy jakie będą kroki prawne jeszcze podejmowane na Węgrzech, bo myślę, że żeby te media publiczne na Węgrzech zabezpieczyć przed ewentualnym następnym tego typu zamachem, jak miało to miejsce za Viktora Orbana, no to trzeba również napisać nowe prawo, bo to, które było do tej pory, mediów publicznych na Węgrzech nie zabezpieczyło.
1: Przed Węgrami bardzo dużo pracy. Ernest Zozuń, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę będziemy zaglądać między innymi nad morze, bo tam pogoda, no, mało wakacyjna.

0: Światopogląd. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest pomysł na reformę systemu ochrony zdrowia, czy limit wynagrodzeń dla medyków to dobre rozwiązanie? W informacjach komentarz ekspertki w tej sprawie. Zobowiązanie do wzajemnej obrony potwierdzone. Deklaracje na zakończenie szczytu NATO w Ankarze zaakceptowali wszyscy, również prezydent USA. Powiemy też o utrudnieniach dla żeglarzy na Mazurach. Ratownicy apelują o niewypływanie z portów z powodu silnego wiatru. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Szefowa resortu zdrowia przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
2: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego będzie miało największe skutki w całym systemie ochrony zdrowia. Tak uważa Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia. Jej zdaniem jest dużo pytań dotyczących ograniczenia finansowego.
4: Czy to jest 240 przeliczone na umowę o pracę, czy to jest na kontrakt? Pani minister odpowiedziała, że na kontrakt. Czyli kogo to będzie dotyczyło? Czyli nie ma już kontraktów albo są same kontrakty. Jak to wdrożyć? Czy przypadkiem nie przerzucono tego na właściciela szpitala? Czy to nie wykończy, nie zamknie szpitali powiatowych, które nie będą mogły zatrudniać pracowników za takie pieniądze? Czy na przykład nie ograniczymy sobie trudnych operacji? Bo wiadomo, że lekarz trudnych operacji nie może robić 8 godzin.
1: Ekspertka zwraca uwagę, że ograniczenie finansowe może spowodować przejście lekarzy niektórych specjalizacji do sektora prywatnego. O proponowanych rozwiązaniach można przeczytać na polskieradio24.pl. Przywódcy państw NATO potwierdzili niezłomne zobowiązanie do kolektywnej obrony. Chodzi o zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Takie zapisy znalazły się w deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu sojuszu w Ankarze. W związku z atakami prezydenta USA na Europejczyków i groźbami wycofania wojsk z Europy nie było pewne, czy Donald Trump zaakceptuje takie brzmienie deklaracji. W Ankarze jest Beata Płomecka.
5: A zatem wypowiedzi publiczne amerykańskiego prezydenta to jedno, a świadomość zobowiązań w ramach sojuszu to drugie. Żelazna zasada zbiorowej obrony potwierdzona. Kluczowy także w deklaracji jest zapis, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie.

dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Stwierdzenie wydawałoby się oczywiste, ale przedstawiciele amerykańskiej administracji w ostatnim roku niechętnie tak nazywali Rosję. Sojusznicy w NATO potwierdzili,

0: Po incydencie w Poznaniu polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Polityk opublikował nagranie z zajścia w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze poznańskiej policji zabezpieczyli komentarze pod zamieszczonym filmem. Według służb zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Szef MSWiA zapowiedział zdecydowaną reakcję policji w tej sprawie. Nie ma zgody na nienawiść i agresję, napisał Marcin Kierwiński na platformie X. Na koniec ważny apel do żeglarzy. Do wieczora na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich możliwe są burze i wiatr o sile 8 stopni w skali Beauforta. Dlatego ratownicy wodni proszą o niewypływanie z portów. Wodniacy mimo bardzo złych warunków są na akwenach, mówi Jakub Mikilewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Giżycka.
1: Jeśli znajdują się gdzieś na jeziorach, to powinni jak najszybciej do jak najbliższego portu spływać po prostu, żeby uciekać przed tym niebezpieczeństwem, żeby nic się nie wydarzyło.
0: Oprócz wiatru na Wielkich Jeziorach Mazurskich może intensywnie padać. Ostrzeżenia przed silnymi podmuchami obowiązują do wieczora.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju pochmurno, a gdzieniegdzie deszczowo. Padać może na Pomorzu, w centrum, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Lubelszczyźnie. Na termometrach przeważnie od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Nieco cieplej na zachodzie, tam do 22 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 17 zaglądamy nad morze.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A tam mało wakacyjna pogoda. Nad Morzem Bałtyckim panuje sztorm spowodowany bardzo silnymi podmuchami wiatrów. Te według meteorologów osiągają prędkość do 85 km na godzinę. Za to wszystko odpowiedzialny jest niż Bernadette. Przy naszym telefonie starszy kapitan Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
3: Ja na razie tylko tak narysowałem obraz tego, co dzieje się w pogodzie nad Morzem Bałtyckim. Jak wygląda sytuacja z Pańskiej perspektywy?
5: Na chwilę obecną mieliśmy 10 zgłoszeń dotyczących zdarzeń związanych z podmuchami wiatru i uszkodzeniami pojedynczych obiektów przyrody naturalnej, czyli drzew. Na chwilę obecną nie przewidujemy, żeby sytuacja rozwijała się w jakimś kierunku bardzo dramatycznym.
3: Pada, czy są zagrożenie jakimiś podtopieniami, czy sytuacja jakby na razie jeszcze spokojna?
5: Z tych informacji, które posiadamy, sytuacja jest w tym momencie monitorowana przez Miejskie Centrum Zadania Kryzysowego, jeśli chodzi o miasto Gdańsk. Nie przewiduje się, żeby miało się rozwinąć to w kierunku, gdzie mogłoby dojść do podtopień na chwilę obecną oczywiście. Wiadomo, że się rozwinie później jeszcze, aczkolwiek dla samego miasta Gdańska nie wydano ostrzeżenia o możliwym zalaniu na chwilę obecną.
3: Proszę podpowiedzieć, bo wiele osób pewnie teraz kieruje się nad morze i ta sytuacja również pogodowa może nieco utrudniać jazdę. Z Pańskiej perspektywy odwoływać wyjazdy, przekładać je na późniejsze dni, czy można jechać?
5: Tutaj jeśli chodzi o pogodę obecnie panującą na północy Polski, a także na na wschodniej części. Musimy wziąć pod uwagę to, że mamy do czynienia też z porywami wiatru dość mocnymi. W związku z tym należy planować z wyprzedzeniem dużym swoje podróże, ograniczyć je do minimum, jeśli nie musimy podróżować. W sytuacji, którą mamy obecnie, też zwracać uwagę na swoje otoczenie, szczególnie na drzewa, które jeśli przemieszczamy się pieszo, miejsca, w których parkujemy samochody, by też było to w miarę możliwości z daleka od drzew. Warto jest także zwrócić uwagę na to, żeby zabezpieczyć wszystkie różne elementy na naszych balkonach, naszych podwórkach, aby nie zostały porwane przez wiatr. No i oczywiście też apelujemy o obserwowanie komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także oczekiwania na komunikaty RCB, które przychodzą oczywiście na telefony, na nasze smartfony.
3: Panie kapitanie, jeszcze tak się zastanawiam, ponieważ spoglądam na to, co dzieje się nad Bałtykiem. Są takie komunikaty, że morze dosyć mocno wdziera się na plażę. Czy w jakiś sposób również jesteście zaangażowani, czy w akcję zabezpieczania plaż, czy w jakikolwiek sposób, nie wiem, zabezpieczania samych turystów, też takiego no, czysto prewencyjnego, żeby po prostu odpowiedzialnie się zachowywali?
5: Na chwilę obecną nie prowadzimy takich działań. Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, należy odsłuchać odpowiednich komunikatów, odpowiednio reagować.

0: w sytuacji takiej pogodowej ograniczyć jak najbardziej wyjścia, także na plażę, a także no, też apelowalibyśmy do ludzi, którzy planowali rejsy po zatoce, też aby ograniczyć się do minimum. Tylko w razie konieczności, w razie potrzeb tutaj, no to tutaj musimy mieć pod uwagę przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. To nasze morze będzie dostępne przez cały rok. Pogoda być może poprawi się w najbliższych dniach. Dzisiaj akurat może to wiązać się z pewnym niebezpieczeństwem.
1: Trzymamy kciuki za to, co dzieje się nad morzem, bo ciekawie nam się te wakacje rozpoczynają, ale tak jak pan mówi, morze jest dostępne przez cały rok, może te paręnaście godzin jakoś nie sprawi wielkiego kłopotu. Starszy kapitan Radosław Burzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dobrej pogody życzę. No dobrze, zaczęły nam się te wakacje w ten sposób. Byliśmy w Gdańsku, to ja może zaproszę państwa do Poznania z dużo bardziej pozytywnymi informacjami, bo tam 18 ton pomocy humanitarnej trafi dokładnie z Poznania do Kamerunu. Dzisiaj paczki zapakowano do kontenera, który zresztą wkrótce popłynie do Afryki. O tym, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują jej mieszkańcy, rozmawiał Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co dokładnie trafiło do kontenerów? Co tam się znalazło?
2: W ponad 1200 paczkach są opatrunki, środki higieniczne, ale też sprzęt medyczny, o nim za moment. Pomoc do Kamerunu wysyła poznańska fundacja Redemptoris Missio, jej prezes Mateusz Cofta oraz koordynatorka transportu Maria Kalewska, z którymi rozmawiałem. Powiedzieli, że paczki udało się przygotować dzięki pomocy darczyńców, szkół, poznańskich szpitali. No i to jest w tej akcji chyba najbardziej wyjątkowe. Proszę posłuchać, jak o tym mówili.
3: Dostaliśmy paczki z akcji Opatrunek na ratunek, kup pan szczotkę, podaj mydło, z ponad 500 placówek ze szkół, przedszkoli, parafii, które do nas dotarły. Mamy też sprzęt ze szpitali tutaj poznańskich.
4: Aparaty ultrasonograficzne, łóżka szpitalne, wózki, drobny sprzęt rehabilitacyjny. Ponad 50 polskich misjonarzy otrzyma tą pomoc. Znaczna część z nich prowadzi właśnie ośrodki medyczne. Opiekują się tymi, którzy mają dostęp do opieki zdrowotnej. No, siłą rzeczy bardzo utrudniony.
2: To pakowanie to nie jest, jeszcze tylko to powiem, bo to ciekawy wątek, to nie jest łatwa praca, w pomoc zaangażowali się żołnierze, ono będzie jeszcze jutro trwało, bo nie są w stanie tego zrobić w ciągu jednego dnia, no a potem kontener ruszy w drogę do Afryki i dotrze tam za 3 miesiące.
1: No, absolutnie się nie dziwię, to jest 18 ton pomocy. No właśnie, Szymonie, jakie znaczenie będzie miała ta pomoc wysłana z Poznania?
2: Tak, to jest dobre pytanie, bo my możemy sobie tego stąd nie wyobrażać. Znaczenie takiego wsparcia jest olbrzymie, bo sprzętu po prostu w Kamerunie nie ma. Pracownicy fundacji wspominali w rozmowach, że pytając misjonarzy o to, czego potrzeba, słyszeli o najbardziej błahym wyposażeniu. Przykład? Waga niemowlęca. I ten wątek też tutaj nie jest przypadkowy, bo wśród darów są między innymi elementy wyposażenia porodówek, które są tam szczególnie przydatne. Tak o tym mówiła wspomniana już Maria Kalewska.
3: W tych ośrodkach zdrowia budowane są porodówki, właśnie wyposażamy je, no żeby te kobiety po prostu mogły rodzić w godnych warunkach. Często bywa tak, że w Afryce porody no są po prostu odbierane w domach. Jak są komplikacje, często nie udaje się uratować ani dziecka, ani matki. Potem dzieci, które już są na świecie, no zostają osierocone. A dzięki takiej pomocy medycznej, to, że kobiety mogą rodzić właśnie na porodówkach, no ta pomoc jest zapewniona i gdyby cokolwiek się działo, jakieś komplikacje, no to zdrowie, życie można po prostu uratować.
1: Szymonie, to jeszcze dopytam, czy akcja już została zakończona, już nie jest potrzebna żadna pomoc, czy ewentualnie my możemy jeszcze coś od siebie dorzucić, przynieść, może coś jeszcze jest potrzebnego, skoro jeszcze nie wszystko zostało zapakowane, jak to wygląda?
2: Ta zbiórka jest już zakończona, ale spokojnie, jeżeli słuchają nas ci, którzy chcieliby się zaangażować, no to oczywiście niebawem będzie taka okazja. Te akcje, kup pan szczotkę czy opatrunek na ratunek, one za moment zostaną wznowione. No i wtedy czy w kościołach, czy to w szkołach dzieciaki i dorośli i też osoby, które zarządzają szpitalami i mają sprzęt, który można wymienić, już nie będzie używany, bo na przykład jest na nasze warunki za stary. Te wszystkie osoby, osoby będą mogły pomagać i nadal wspierać Fundację Redemptoris Missio, na której stronę internetową państwo

0: Państwa już teraz odsyłamy.
1: To już teraz mamy komplet informacji. Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Szymonie, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie wiadomości.
0: Bardzo dziękuję.
1: Sześć kulików wielkich trafiło dzisiaj na wolność. Ja sprawdziłem, to takie ptaki z takim fantastycznie długim dziobem. No wygląda to spektakularnie. Ptaki wykluły się pod okiem ornitologów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A żeby informacja o tych ptakach dotarła do większej liczby odbiorców, no to w projekcie bierze udział jego ambasador, czyli podlaski zespół Szeptucha. Dzisiaj muzycy i przyrodnicy wypuszczali kuliki na łąkach koło Grądów, Woniecko. A był z nimi Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
1: Pawle, tak jak podkreślałem, no te ptaki mają taki fantastycznie długi dziób, wygląda to super. Ile takich ptaków udało się wypuścić?
2: Sześć dokładnie tych ptaków dzisiaj w kartonach specjalnych zostało przywiezionych. I okazuje się, że wypuszczenie tych ptaków to też nie jest prosta sprawa. Posłuchajmy.
3: To nasz, bo my mamy swojego kulika. Bardzo energiczny, numer 60. Ole się wyrywa. O, jaki wariat!
4: Dobrze by było tak pochylić do przodu. O.
2: No i poleciały. Jedne poleciały od razu, inne sobie pospacerowały po łące, a zespół Szeptucha, który nawiązuje do podlaskiej kultury w swojej muzyce, no wydawał się przyrodnikom idealnym ambasadorem projektu, bo dzięki udziałowi zespołu, tak jak powiedziałeś, o kuliku usłyszy więcej osób, no a muzycy w ogóle się nie zastanawiali nad odpowiedzią, powiedziała mi Katarzyna Antosiewicz, wokalistka Szeptuchy.
5: I myśmy się w ogóle nie zastanawiali, od razu tak chcemy to robić. Aby to miało jakiś sens, to bardzo chcieliśmy w tym uczestniczyć, czyli być podczas poszukiwań na tych polach, szukać tego ptaka i również udało nam się dogadać, aby tego kulika wielkiego wypuścić. Jeden z tych ptaków o numerze 60 został nazwany Szeptucha i mogliśmy go dzisiaj wypuścić na wolność.
6: Nasza Szeptucha zatrzymała się jeszcze na chwilę na łące, gdzie mogliśmy jej porobić zdjęcia, czyli od razu ma wrodzony dryk do pozowania. Wydaje
5: tak
6: mi się, że idealnie dobrali nam ptaka.
2: No, dodał Tomasz Kamiński, a o konieczności ochrony kulika opowiadała mi Dominika Piotrowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
7: Kulik do niedawna był gatunkiem, u którego notowaliśmy bardzo gwałtowny spadek liczebności. W Polsce zostało około 200 par tych ptaków, dlatego konieczne były działania, żeby zatrzymać ten spadek. Kulika chronimy, no i robimy wszystko, żeby przeżywalność tych młodych ptaków zwiększyć. Podbieramy jajka z tych zagrożonych gniazd, bo największym zagrożeniem jest drapieżnictwo. Trafiają do inkubatora. Młode kuliki, które się wyklują, trafiają do woliery. Tam je karmimy i kiedy są już zdolne do lotu, wtedy je wypuszczamy w miejscach, z których podbieraliśmy jaja.
2: No i żebyśmy nie mieli wątpliwości, takie podbieranie jaj z gniazd to nie jest działanie na szkodę kulika, bo przyrodnicy wybierają takie jaja, które najprawdopodobniej i tak no nic by się z nich nie wylęgło. A Towarzystwo Ochrony Ptaków ten projekt realizuje wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Towarzystwem Przyrodniczym Bocian i Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Warszawie i Poznaniu.
1: To Pawle, jeszcze tak na szybko zapytam. Ptaki znosiło, bo słyszałem, że i nad morzem wieje, no i podobno u was również w Białymstoku.
2: No tak, pogoda jest bardzo specyficzna, w okolicy Łomży wieje tak, że śmiało można puszczać betonowe latawce i tak polecą, podobnie jak metalowe krzesło z mojego tarasu, też dzisiaj poleciało na szczęście niedaleko, ale rzeczywiście nie wszystkie od razu poleciały, niektóre musiały kawałek przejść, poczekać aż ten wiatr lekko osłabnie i dopiero poleciały.
1: Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Gdybym miał porównywać do ptaków, to bym powiedział, Argentyna po prostu jak Feniks, proszę Państwa, z meczu na mecz się odradza na nowo. Andrzej Grabowski razem ze mną. Dzień dobry. Wspomniałem, bo Argentyna świętuje kolejny etap w trakcie mundialu.
8: Co to za świętowanie, proszę Pana? Tak się męczą dwie rundy z rzędu. No przepychają kolanem raczej ten mundial.
1: Egipt z kolei wściekły.
8: No, trudno się dziwić, zresztą...
1: Łapanie za głowę, że oszukali, ukradli.
8: Że sędzia to w ogóle...
1: Kalosz,
8: but gumowy i właściwie każde najgorsze możliwe obuwie i sędzia, żeby już do końca mundialu nie sędziował, bo takich skrzywdził, oszukał. I zły to człowiek, potwór, szatan w każdej postaci chyba, według opowieści Egipcjan oczywiście.
1: Potwór, szatan, zapraszam na informacje sportowe.
8: No i co pan będzie robił dzisiaj?
1: Ja będę odpoczywać.
8: No od meczów. Pierwszy dzień wreszcie można trochę...
1: Ja ciągle odpoczywam. Cały czas odpoczywam.
8: No ale tak wie pan, pierwszy dzień bez meczów od prawie miesiąca na mundialu. Co prawda są kwalifikacje do Ligi Mistrzów, do Ligi Europy, tam jeszcze bez Polaków, ale takiego dużego futbolu, no, taki chill out można powiedzieć.
1: No ale jeszcze tam tenis gdzieś zostaje po kolei, no, jeszcze trochę przed nami.
8: No to prawda, ale okay. na mundialu ten czas...
1: Piłeczka tak.
8: Czas

0: relaksu i wie pan, można odpoczywać od mundialu, można się ekscytować różnymi tymi bokami, smakami mundialu, tymi politycznymi historiami.
1: Oj, tak.
0: I co prawda ostatnio o Amerykanach na mundialu, ich domowym, mówi się głównie dzięki panu Trumpowi, który tam się wybitnie zasłużył dla sprawy amerykańskiej, ale Amerykanie żyją też sprawą pewnej koszuli. Jan Pachlowski o niej państwu opowie. Janku, o co chodzi?
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rzeczywiście, jak już nie grają, to inne kwestie mówią o tym, jak mundial jest postrzegany przez Amerykanów. Mauricio Pochettino, trener reprezentacji Stanów Zjednoczonych, no, tak jak wiemy, nie zdołał wprowadzić drużyny współgospodarzy mundialu do ćwierćfinału. Jednak jego charakterystyczny strój, taka elegancka niebieska koszula pewnej niemieckiej marki, ona przykuła uwagę wszystkich. No i też tutaj jest druga strona medalu, bo ona zapewniła borykającemu się z problemami na rynku producentowi cenny sukces wizerunkowy. Ta koszula nie jest tania, kosztuje $499, czyli niecałe 2000 zł, przekładając to właśnie na złotówki, a stylizacja selekcjonera stała się hitem w mediach społecznościowych, skłaniając właśnie klientów do poszukiwań identycznego zestawu ubrań, a jak poinformowała firma właśnie ta producencka w komunikacie przesłanym agencji Reuters, zapasy tego modelu koszuli w sklepie internetowym szybko się wyczerpały. Jak już jesteśmy przy piłkarzach Stanów Zjednoczonych, to oni teraz właśnie po porażce wypuścili specjalny komunikat. Przeczytam go państwu. Droga Ameryko, my wierzyliśmy, czytamy w tym oświadczeniu. Wy również, gdy pytaliśmy, dlaczego nie my, odpowiadaliście wypełniając stadiony. Przenosiliście mecze do swoich domów, barów, parków i lokalnych społeczności w całym kraju. Za każdym razem, gdy nasze zawodniczki i zawodnicy wychodzili na boisko, czuli wasze wsparcie. Noszenie tego herbu to przywilej, a dzięki waszym głosom towarzyszącym nam podczas tego turnieju to coś, czego nigdy nie zapomnimy, bo to było niesamowite. Wyciągniemy z tego wnioski, będziemy się rozwijać, by móc rywalizować z najlepszymi na świecie i będziemy dalej ciężko pracować do tego właśnie, bo tego właśnie oczekują od nas drużyna i ten kraj. Do każdego dziecka, które śledziło grę tego zespołu i marzy, by pewnego dnia założyć tą koszulkę z herbem. Grajcie dalej albo zacznijcie już dziś. Będziemy wam kibicować, nie przestawajcie wierzyć, bądźcie z nami. I tutaj od razu komentarz telewizji Fox, która pokazuje w Stanach Zjednoczonych ten mundial. Interesujące jest to, że w oświadczeniu poruszono nawet kwestię problemu, jakim w USA jest płatny system szkolenia młodzieży w piłce nożnej. Choć wiele osób, w tym były selekcjoner reprezentacji USA, Jürgen Klinsmann, wypowiadało się na temat różnic w rozwoju młodych zawodników w Stanach Zjednoczonych i Europie, stanowi to milczące przyznanie, że piłkarze wywodzący się z amerykańskiego systemu nie prezentują wystarczająco wysokiego poziomu, ani nie są odpowiednio przygotowani do gry.
3: Ten mecz dał nam niezapomniane chwile i świadomość, że do końca nie można się poddawać. Taka jest Szwajcaria. Nie byliśmy faworytami, ale wygraliśmy. Wspaniale było grać do końca i wierzyć w sukces. Jesteśmy tutaj, właśnie mecz się skończył. Przyjechaliśmy z Kolumbii przez Seattle tutaj do Kanady dla naszej reprezentacji. Byliśmy bardzo podekscytowani. To było świetne spotkanie. Jesteśmy wszyscy bardzo smutni, że Kolumbii nie udało się awansować. Byliśmy blisko. Jesteśmy dumni z każdego piłkarza naszej reprezentacji.
0: Tak nam się temat sam zmienił, można powiedzieć. To wypowiedzi kibiców Szwajcarii i Kolumbii po wczorajszym meczu 1/8 finału. Bez goli, ale pokarnych Szwajcarzy awansowali. No to Janku, opowiadaj, co tam jeszcze ciekawego z wczoraj wyłuskałeś?
2: No właśnie, bo rozpoczynają się jutro ćwierćfinały i oczywiście zerkamy w przypadku tutaj awansu na przykład Szwajcarów, kibiców, dokładnie panie kibicki, tak to nazwę, słyszeliście państwo, no to w kwestii tej 1/4 finału powiemy o cenach biletów, jakbyście chcieli jeszcze przyjechać, a zdążycie do każdego z tych miast, gdzie są te ćwierćfinały i chcielibyście kupić bilet, no to tak, na rynku wtórnym właśnie na te konfrontacje ćwierćfinałowe ceny biletów rozpoczynają się od $1000, to wcale nie jest dużo. Tyle trzeba zapłacić za najtańszą wyjściówkę na spotkanie Francuzów z Maroko. Mecz Belgów z Hiszpanią jest o $200 droższy. Starcie Argentyny ze Szwajcarią to wydatek rzędu $1400, a Anglii z Norwegią ponad $1700, to w moim Miami. Tutaj $1700 może przerażać, no ale jeszcze kilka dni temu bilety na to spotkanie, gdy wiadomo było, że awansowała Anglia, nie wiadomo, bo jeszcze było z kim zagra, no to znaczy się, gdy już do

0: dokładnie tak, gdy poznaliśmy skład tutaj, no to zaczynały się od 2400
1: dolarów. Promocje zatem.
0: Tak, i tutaj spadły do 1700, ale są te ceny ruchome, tak więc to może jeszcze spaść, a to może jeszcze wzrosnąć. Czyli od 1000 w tej chwili do 1700 dolarów bilety na ćwierćfinały. No i mówimy tutaj oczywiście o najtańszych dostępnych wejściówkach, bo jak ktoś chce troszeczkę lepsze miejsca na środku i niżej, no to ten portfel będzie trzeba uszczuplić zdecydowanie bardziej.
1: To ile tam jeszcze by wyszło, wiesz, jeśli mielibyśmy się zastanowić na przykład pod kątem zakupu jakiegoś napoju, jakiejś bułeczki, to już straszne pieniądze.
0: Ale w Atlancie, wiecie, w Atlancie nie było wcale tak drogo, jak ja byłem na meczu, czy w Miami, bo te koszta są takie zbędne, złocisty napój koło 11 dolarów, taki słodki koło 3, hot dog między 8 a 10, ale jak już tam koledzy dziennikarze byli w Nowym Jorku, no tam 4-5 razy drożej, tak więc szczególnie jedzenie. Stąd też zależy na jakim meczu i na jakim stadionie jest się, te ceny są różne.
1: Jan Pachlowski był z nami prosto ze Stanów Zjednoczonych, opowiadając Państwu i o koszulach, i o jedzeniu, i o biletach, o wszystkim, o czym się da. Pięknie, Jankowi dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I pędzimy, proszę Pana, do Norwegii. W Norwegii przez Mundial, jak się okazuje, pan główny ekonomista funduszu Storbrand, pan Olef Schön, stwierdził, że sukcesy właśnie norweskich piłkarzy mogą podbić inflację. Proszę sobie wyobrazić.
2: Dlaczego? Co się dzieje?
1: No bo tak, duży ruch w gastronomii, duża sprzedaż alkoholów, dużo gadżetów, dużo takich kosztów bieżących, nazwijmy to. No i może ta inflacja, ale tylko na chwilkę wzrosnąć, ale jednak może. I pan tutaj Schön stwierdził, że norweski bank centralny potraktuje ewentualny wpływ mundialu na gospodarkę, jego zdaniem, jako efekt przejściowy. To jest ten pozytyw. Ale wyobraża pan sobie, co by było, gdybyśmy byli byśmy byli w ćwierćfinale mundialu?
2: Inflacja po prostu taka.
1: Oj. Ale jak już jesteśmy przy Norwegii, to muszę panu powiedzieć o Erlingu Haalandzie. Koniecznie. Oczywiście o nim zawsze się dużo mówi i znów się pojawiają plotki, że może za rok do Realu Madryt trafi za 200 milionów euro. Ale jak jeszcze nie był znany, miał 17 lat, to z kolegami popełnił pewien utwór, nie wiem czy pan słyszał. Na YouTubie można to znaleźć pod hasłem Flow Kings Fit Link. Utwór Kaigo Yo. Mniej więcej chyba tak. Posłuchajmy, ale to nie jest dzieło sztuki. To nie jest najgorsze, proszę pana, w tym
2: nagraniu.
1: To nie
2: jest najgorsze.
1: Bo jeszcze występował w teledysku gdzieś nad jakimś takim grillem, wie pan, pustym, wymachiwał jakimiś tymi sztućcami. Coś strasznego.
2: Ale dobrze, że przyszedł tata i powiedział, może synu jednak idź w moje ślady. Tak będzie lepiej.
1: Ale 20 milionów wyświetleń na YouTubie to zgarnęło, więc proszę pana, nie są to rzeczy przypadkowe. Jeszcze szybko kilka innych spraw sportowych. Tak, jeśli chodzi o Chorwację, która z turnieju odpadła, to wiemy, że selekcjoner Zlatko Dalić odszedł z pracy, a pamiętamy, przez 9 lat z Chorwatami zdobył m.in. dwa medale Mistrzostw Świata. Siatkarki nasze grały dzisiaj w Lidze Narodów w Chinach. Przegrały z Turczynkami 1-3 do zakończenia tej fazy zasadniczej. Jeszcze 3 mecze, ale Polki raczej powinny pozostać na tym dobrym miejscu, które da naszej drużynie awans do turnieju finałowego. Poza tym Wimbledon, tam w ćwierćfinale debla grała Katarzyna Piter i Czeszka Szyszkowa, ale panie niestety przegrały z bardzo mocnymi Kanadyjką Dąbrowską i Brazylijką Stefani 1-6 i 2-6. Jeszcze szybciutko powiemy, że tak, że do półfinału singla na Wimbledonie awansowały Czeszka Noskowa i Ukrainka Kostiuk. Trwają ćwierćfinały w turnieju mężczyzn, a na Tour de France do zakończenia dzisiejszego 5. etapu już nie dużo, bo to jest dosłownie 17 kilometrów. Samotny uciekinier długo był na czele, Francuz Westhoffe, zaczęli go gonić 3 inni rywale. Peleton bardzo bliziutko, więc to się skończy dzisiaj sprinterskim finiszem.
2: To jeszcze, Andrzeju, na chwilę chciałbym jednym zdaniem jeszcze wrócić do mundialu, bo nie wiadomo, co dalej z Szymonem Marciniakiem. Na razie rozumiem, że nie są planowane mecze z jego udziałem. Podobno jak Argentyna będzie w finale, to będzie sędziował.
1: No to byłoby trochę niezwykłe, gdyby dwa finały z rzędu sędziował, ale nie zdziwię się, jeśli jeszcze
2: Argentynie podobno
1: się
2: bardzo na tym zależy.
1: Nie zdziwię się, jeśli jeszcze na tym turnieju Szymon Marciniak pojawi się, acz nie sądzę, żeby w finale. Myślę, że półfinał, mecz o trzecie miejsce może, ale finał to trudno uwierzyć, żeby dwa finały mundialu z rzędu jeden sędzia sędziował.
2: Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Już teraz czas na informacje. My wracamy po informacjach z kolejnymi 24 pytaniami.
3: Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obecnością.

0: obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy? A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim. Już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 17.30, Łukasz Pastor, zapraszam. System ochrony zdrowia czekają spore zmiany. Propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych dla lekarzy i przyjęcia maksymalnej stawki do 240 zł brutto za godzinę dla pracownika medycznego. Zdaniem naszego gościa, Pawła Hreniaka z Prawa i Sprawiedliwości, te propozycje nie są niczym nowym.
7: Pani minister po pierwsze się leni, po drugie jest osobą, która, mam wrażenie, że próbuje tutaj czarować i uprawiać PR. Ja przypomnę, kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że oczekuje od pani minister systemowych zmian. Tu nie było żadnych systemowych zmian. To były pewne propozycje, które, tak jak mówię, były już obiecane przez tę koalicję przy 100 konkretach.
6: Sceptycznie do tych propozycji odniósł się również dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
8: Jeśli wprowadzimy szereg tych zmian, które są zaproponowane przez ministerstwo, możemy liczyć się z tym, że wielu lekarzy przestanie pracować w publicznych przychodniach, publicznych oddziałach szpitalnych, bądź będzie miało ograniczony czas pracy, co spowoduje to, że właśnie część oddziałów może być zamykana z powodu braku lekarzy.
6: Rekomendacje dotyczące wynagrodzeń mają być gotowe do końca sierpnia. Oprócz tego szefowa resortu zapowiedziała, że w przyszłości będą nakładane kary na te szpitale, które nie będą wywiązywać się z nowych regulacji. Przypomnijmy, działania na rzecz zmian w systemie, które zamierza wprowadzić Ministerstwo Zdrowia, są spowodowane aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. NATO zmienia misję Baltic Air Policing w państwach bałtyckich na misję obrony powietrznej. O decyzji podjętej podczas szczytu w Ankarze poinformował prezydent Litwy Gitanas Nausieda. Wyjaśnił, że nowe rozwiązania zapewnią większą elastyczność działania i skrócą czas reakcji. Dodał, że szczegóły dotyczące nowych zasad nie mogą zostać ujawnione. Obecnie w bazach na Litwie i w Estonii rotacyjnie stacjonują myśliwce NATO. Misja Baltic Air Policing jest prowadzona od 2004 roku, kiedy Litwa, Łotwa i Estonia przystąpiły do NATO. Poprawia się sytuacja kredytobiorców. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Było to możliwe, ponieważ ceny w Polsce rosną coraz wolniej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że na takiej sytuacji mogą skorzystać m.in. osoby, które już spłacają kredyty. Podkreślił, że zaciągając nowy kredyt, na spłatę starego można sporo zaoszczędzić.
9: Jeżeli ktoś zaciągnął kredyt na przykład w listopadzie 2022 roku, różnica w poziomie oprocentowania jest bardzo wysoka. No i to powoduje, że gdyby taka osoba miała zadłużenie na tym kredycie 500 tysięcy złotych, no to rata spadnie po refinansowaniu z poziomu 4179 zł do 3075 zł, a więc spadek raty aż o 1104 zł.
6: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%.
10: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Nie wiem, czy ma to na liście pytań, ale już niedługo w programie Saldo zapytam Marka Klapę, czy program CPN, czyli dopłat do paliwa, może wrócić, bo pojawiły się też takie głosy w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Więcej pytań już teraz, bo aż dwa.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Paweł Pawłowski, witam serdecznie. Tam zgodnie z tym, co zaproponował Jarema, to zmienimy sobie trochę plan rozmowy z panią Katarzyną Królak z Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pakiet CPN powinien wrócić?
2: Mi się wydaje, że to będzie wszystko uzależnione od sytuacji geopolitycznej, tak? Wiemy, że w tym wciśnienie Ormuz dalej jest problem i to duży.
1: A Donald Trump zapowiedział ataki na Iran.
2: I wiemy również, że jakby jako jedno z pierwszych państw, żeśmy podjęli taką decyzję dotyczącą CPN. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało też również w portfelach Polaków. I jeżeli będzie taka potrzeba, to jestem pewna, że pakiet CPN wróci.
1: Jak to mówią mechanicy, jeździć, obserwować. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kwestii ochrony zdrowia, bo dzisiaj Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, zaproponowała plan na uratowanie służby zdrowia. Nie wiem, jak to nazwać, zaraz się zastanowimy. Wiemy jedno, resort będzie chciał zablokować kominy płacowe, będzie chciał wprowadzić maksymalny poziom wynagrodzeń dla lekarzy, no i nie będzie zgody na zawieranie umów ze spółkami, jak było w Miastku czy w Mogilnie. Czy nie jest to doraźny lek objawowy, a nie lek leczący chorobę?
2: Może jeszcze powiemy o tym, że wprowadziliśmy ustawę lex szarlatan, więc jakby proces reformy służby zdrowia nie spadł z nieba tak oprzyk i już jest robiony.
1: No, premier by chyba tak chciał.
2: No, premier oczekiwał przyspieszenia pewnych decyzji, nad którymi pracował resort dłużej. Czy to będzie leczyło system zdrowia? Tu na pewno pomoże. Bo jeżeli słyszymy na konferencji prasowej, że 80% środków w szpitalach idzie na wynagrodzenia dla kadry, które jest dużym szacunkiem podchodzę do tego, do pracy lekarzy, tak? Bo to nie jest tak prosto zostać lekarzem. To są i długie studia i specjalizacje i tak dalej. Ale wykorzystywanie systemu do tego, co było na przykład w Mogilnie, no naprawdę nie służy nikomu i deprecjonuje również ten zawód
1: tylko
2: w środowisku.
1: Nikt by się
2: tak?
1: o tym nie dowiedział, gdyby nie dziennikarze.
2: No dlatego jesteście czwartą władzą.
1: I pytanie, czy w związku z tym, z tymi propozycjami, które zaproponowała pani minister Sobierańska-Grenda, nie są to jedynie propozycje właśnie na to, co ujawnili dziennikarze? Bo tu nie ma pomysłów na problemy trawiące ochronę zdrowia, które nie wyniknęły z tego, co opisywały media.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, bo również mieliśmy spotkanie z panią minister jako klub, że to jest pewien proces naprawiania służby zdrowia, bo to się wajchy się nie przestawi z lewej na prawą stronę i się czarodziejską sposobem tego nie zrobi. Więc jest pewien proces, który jest teraz najważniejszy. On jest teraz najważniejszy. Natomiast ja nie sądzę i zresztą wiem o tym, że to nie jest tak, że pani minister nie będzie proponowała kolejnych rozwiązań. Te rozwiązania są naprawdę potrzebne już na teraz i na dziś.
1: Ale opozycja zarzuca, że miała 9 miesięcy, a dopiero do roboty wzięła się teraz.
2: Ale panie redaktorze, a jak pan sobie remontuje dom? Tak, jak pan sobie remontuje dom, to musi pan zrobić najpierw audyt, zobaczyć, co jest do zrobienia, zobaczyć, jak wygląda konstrukcja dachu, jak wyglądają ceny materiałów.
1: Nie, to pani poseł, pewne rzeczy, jeśli porównujemy to teraz do remontu i robienia audytu, to jest tak, jakby przyszli do mnie goście i powiedzieli, Paweł, masz syf w domu, trzeba zrobić z tym porządek. Tutaj tę rolę odegrali dziennikarze. Gdyby nie to,
2: tak,
1: to tego audytu by nie było.
2: Nie, to nie jest, nie, panie redaktorze, nie wydaje mi się, dlatego, że o problemach w służbie zdrowia mówi się dużo. Nawet premier w trakcie spotkań mówił, że dla niego zaskakujące jest, że dosypujemy po 20-30 miliardów każdego roku do służby zdrowia, a to nie ma przełożenia na zmniejszenie kolejek, na poprawę jakości leczenia. Gdy
1: tak
2: nominował panią minister sobie... No tak się dzieje od lat. Bo,
1: odkąd ja żyję. Wtedy mieliśmy od tamtej pory dwa rządy Platformy Obywatelskiej. W dużej mierze pod wodzą Donalda Tuska. A tych problemów jest coraz więcej. One nie znikają. Bo państwo zrzucacie to na poprzedników.
2: Ojej,
1: poprzednicy
2: pan,
1: na was
2: wcale
1: i tak dalej,
2: nie powiedziałam,
1: i tak
2: że to
1: dalej.
2: Są poprzednicy. Wydaje mi się, że też
1: pani
2: to, co,
1: nie,
2: to do czego...
1: Tak
2: no tak, bo ja już zaraz będę mówiła o radnym skądś tam. Ja tak nie chcę mówić, bo to dotyka mnie, pana i właściwie każdego z nas. Bo zdrowie jest jakby najważniejszą wartością i tym, o co najbardziej powinniśmy dbać. Natomiast kwestia też tego, co tu powychodziło w ostatnim czasie, spowodowała, że jest jakby taka powszechna i ponadpartyjna zgoda nad

0: zrobieniem zmian w systemie służby zdrowia. I zarówno od strony prezydenta, bo już były jakieś okrągłe stoły, prezydent robił, ktoś tam robił, każdy chce robić, ale każdy chciał być ojcem czy matką tego sukcesu. Ale doszło do tego, że ponadpartyjnie wszyscy chcą jakby zgodnie uporządkować temat służby zdrowia. I to chyba najlepsze, co się mogło wydarzyć. I trzymajmy za to kciuki, żeby faktycznie tak ponadpartyjnie było. No to, co teraz zaproponowała pani minister, w pewien sposób uporządkuje temat na teraz i już. Natomiast ja cały czas bym chciała, żeby nie deprecjonować ludzi, którzy pracują. Mówimy o jakichś takich patologiach, które się gdzieś tam w spółkach tworzyły, czy wśród lekarzy bez specjalizacji tworzyły, a to są ludzie, którzy naprawdę ratują, dbają o nasze zdrowie i życie, więc żeby
1: nie... Szkoda, że w dużej mierze w prywatnej służbie zdrowia, za którą trzeba płacić ciężkie
0: dodatkowe pieniądze. No, no ale właśnie. Jeżeli mówimy o publicznej służbie zdrowia, to niech 20% nie będzie na leczenie, a 80% na wynagrodzenia. No to też jest to stoi na głowie.
1: Po owocach i poznacie, tak się mówi. Natomiast pani poseł, w związku z tym, że jesteśmy w radiu na żywo i tutaj tematyka nam się zmienia, dostałem informację, że właśnie prezydent Karol Nawrocki, co zresztą też widzimy w telewizorze, występuje właśnie po szczycie NATO, mówi, że NATO jest silne. Czy ma pani takie przeświadczenie właśnie po tym szczycie, który się kończy w Ankarze, że NATO rzeczywiście jest silne?
0: Ważne było dla mnie, jako dla obywatelki Polski, złożenie tej deklaracji, że artykuł 5 będzie działać. Że my jakby w ostatnim czasie mieliśmy takie wątpliwości, czy tam te Stany Zjednoczone jednak będą, czy nie będą. No było to jakby zamieszanie. Ta deklaracja dla mnie, jako obywatela polskiego, jest bardzo ważna.
1: Odetchnęła pani z ulgą, że Donald Trump nie powiedział nic o wycofywaniu wojsk z Europy.
0: Nie, bo to o tym to jakby nie mówiłam. My bardzo dobrze wiemy, że Stany Zjednoczone mają swoje plan na reformę NATO, który zaczynamy realizować, bo faktycznie Europa powinna w znacznej części przejąć na siebie obowiązek ochrony Europy, no bo zwykłe, proste, matematyczne zadanie, jak umiesz liczyć, to musisz przede wszystkim liczyć na siebie. I to, że te państwa europejskie zwiększają wydatki na obronność, że się mobilizujemy, że realizujemy projekty partnerskie, jakby na przykład teraz naprawę patriotów, to będą i Niemcy, i Holandia, i Polska, że zaczynamy rozmawiać po partnersku z pełną świadomością tego, że musimy zwiększać zbrojenia. Jako Polska byliśmy w tym liderem, ale czas na inne kraje.
1: Ciekawe, czy będziemy mieli partnera w Ukrainie, bo Parlament Europejski przyjął dzisiaj rezolucję, która wspiera dążenia Ukrainy w procesie ubiegania się oczywiście o integrację z Unią Europejską, ale jednocześnie w tym dokumencie mamy wyrażone ubolewanie z powodu decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem tzw. bohaterów UPA. Ubolewanie wystarczy?
0: Tu bym chciała rozmawiać o kilka poziomów odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, Ukraina swoje aspiracje w Unii Europejskiej opłaca krwią. Ja to tak odbieram. Oni naprawdę chcą być w Unii Europejskiej. Nie chcą być w tym bloku wschodnim przy putinowskim. Nie chcą od wieków i płacą za to krwią. Fakt jest taki, że Ukraina otwiera swoje klastry akcesyjne do Unii Europejskiej, tak jak kiedyś otwierała Polska. Fakt jest taki, że jako Polska musimy zabezpieczyć interes na przykład polskich rolników. Bo my dzisiaj mówimy o tym względach historycznych, które są bardzo ważne. I dla Polaka, myślę, że dla Ukraińca też, że ciągle nam ta sprawa UPA wybucha jak kartofel w ręku, stymulowana bardzo często przez Rosję, no bo najlepiej Polak na Ukraińca i Ukraińca na Polaka napuścić swoimi historycznymi różnymi konotacjami, a mamy ich wiele.
1: No ale bez przesady, kiedy Mariusz Sadowy wychodzi i mówi, że należy uczynić przyszły rok rokiem Romana Szuchewycza.
0: A to już w ogóle jest jakaś...
1: To nie
0: Rosja, tylko to jest nacjonalizm. A nacjonalizm bez względu na to, w jakim wykonaniu jakiego narodu, jest zły. Czy to jest nacjonalizm niemiecki, rosyjski, czy ukraiński, czy polski. Nacjonalizm jest złem. A on powoduje że Polacy, którzy kochają wolność, ale też jakby my mamy w sobie gen Wołynia, my tego się nigdy nie wyzbędziemy. My musimy sobie tę sytuację w końcu wyjaśnić. I też ta rezolucja, może mówią niektórzy, że w miękkiej formie, ale jest też taką żółtą kartką dla Zeleńskiego, który być może uważał, że jak nam inne państwa nakażą wyrażać

0: zgodę na wejście Ukrainy do Unii, to my nie wyrazimy tej zgody, dopóki kwestia UPA i kwestie historyczne nie będą wyjaśnione. I ja widziałam,
1: Ukraina z banderyzmem nie wejdzie do Unii Europejskiej?
0: Ukraina z banderyzmem nie wejdzie do Unii Europejskiej. Ukraina, myśmy mieli nawet, rozmawiali z posłami z Ukrainy w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Gdańsku. I ja ciągle podkreślałam, że my musimy po prostu poznać naszą historię, że nawet jak mi kolega poseł z Ukrainy przywiezie książkę, że Polacy zabili 300 tysięcy Ukraińców, to ja w to nie będę wierzyć, bo to jest powinny być w końcu takie naprawdę rozmowy pomiędzy historykami polskimi i ukraińskimi. Ja znam język ukraiński, więc często słucham podcastów historyków ukraińskich i w ogóle jestem zdziwiona. No pewne rzeczy prowokowali, Polacy, to nie było tak, to nie było tyle. Na przykład o jakie 100 tysiącach ofiar mówią Polacy, to maksymalnie 20 tysięcy i tam byli jeszcze Ukraińcy. My naprawdę mówimy inną historią.
1: Nie porozumiemy się nigdy w sprawach historycznych.
0: My musimy się porozumieć, a przede wszystkim my musimy się przeprosić. Znaczy Ukraińcy powinni nas przeprosić za to, co się stało na Wołyniu.
1: Bo część mówi, że to my powinniśmy przeprosić Ukrainę. Pojawiają się takie głosy w Polsce.
0: To dużo rzeczy się pojawia, ale za zbrodnie na ludności cywilnej, narodu, my, a jeszcze tylko panie redaktorze jedno zdanie. My 60 lat musieliśmy pracować nad tym, żeby jakby pogodzić się z Jedwabnem. Żeby zaakceptować fakt, że sąsiedzi polscy spalili Żydów, tak? Że mimo tego, że jako Polacy mamy najwięcej bohaterów sprawiedliwych wśród narodów świata, my musieliśmy to przepracować, Ukraina też będzie musiała to przepracować. Myślę, że w trakcie akcesji do Unii szybciej będzie musiała się z tym zmierzyć.
1: Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Katarzyna Królak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W tej chwili przemawia pan prezydent Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze. Przenieśmy się na chwilę na tę konferencję.
4: Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta kwestia wybrzmiewała niemal ze wszystkich przemówień, nie tylko w trakcie wojny z Ukrainą po ataku Federacji Rosyjskiej, ale Rosja, co trzeba jasno podkreślić, jest długoterminowym zagrożeniem i dla Polski, i dla całej Europy Środkowej, dla Europy Wschodniej, i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak Państwo wiecie, strategicznym i zasadniczym sojusznikiem Rzeczpospolitej są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są także głównym płatnikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, a więc przyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, ja jako prezydent Polski, że więź transatlantycka w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna zostać na tym szczycie potwierdzona. I tutaj także, drodzy Państwo, wyjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka i po przemówieniu pana prezydenta Donalda Trumpa i wszystkich sojuszników jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie. Ta siła Sojuszu Północnoatlantyckiego oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po dzisiejszym szczycie w Ankarze. Mieliśmy, drodzy Państwo, również zobowiązania odnoszące się do infrastruktury podwójnego zastosowania. Ja to już zdradzałem podczas swojego dostępu, wchodząc na spotkanie. To jest sprawa bardzo ważna dla Polski. Ona odnosi się też do pewnego przeniesienia odpowiedzialności za Sojusz Północnoatlantycki po upadku muru berlińskiego. Jak wiemy, że infrastruktura krytyczna i rurociągi paliwowe są poprowadzone wyłącznie do byłej granicy pomiędzy NRD i RFN. Od wielu lat trwają zabiegi, aby ta infrastruktura została poprowadzona także do Europy Środkowej, do Polski. Z takim zadaniem pracowała i nasza dyplomacja. Ja o to upomniałem się także na szczycie i bardzo mnie cieszy, drodzy Państwo, że przed momentem na konferencji prasowej szef NATO, sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że staje się to priorytetem finansowym, infrastrukturalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mam nadzieję, że niebawem to się zacznie już materializować, natomiast sama deklaracja sekretarza generalnego pokazuje, że jest także kompatybilna z tym przesuwaniem odpowiedzialności za granice całego Sojuszu Północnoatlantyckiego w kierunku wschodniej flanki NATO. Oczywiście szczyt, drodzy Państwo, to zawsze okazja i moment do spotkania z przywódcami, liderami wielu państw na świecie, więc ja już od wczorajszego wieczoru tak

0: Takie spotkania odbywałem, dzisiaj także wiele takich spotkań odbywałem, może nie będę, bo wszystkich nie jestem w stanie, drodzy Państwo, wymienić przywódców państw, z którymi się spotkałem. Najwięcej, zdaje się, czasu spędziłem z panem premierem Kanady Carneyem, z panem prezydentem Finlandii Aleksem Sztubem. Była też okazja do krótkiej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, ale właściwie ze wszystkimi przywódcami, liderami państw, zarówno podczas tego oficjalnego formatu, jak i spotkań nieoficjalnych, dyskutowaliśmy o odporności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyjeżdżam, szanowni państwo, jako prezydent Polski ze szczytu w Ankarze z głębokim przekonaniem, że sojusz dzisiaj, to także pojawiało się w czasie dyskusji i deklaracji, jest najsilniejszy w swojej historii, jest solidarny, zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których.
1: NATO jest zjednoczone, silne i zdeterminowane do obrony, mówił prezydent Karol Nawrocki na szczycie NATO z Ankary. Do tego tematu będziemy wracać jeszcze w debacie po dnia po godzinie 18, a teraz już czas na gospodarkę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Choć oczywiście to wszystko się łączy, to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, łączy się z cenami ropy, to z kolei wpływa na cenę benzyny, ale po kolei. Przede wszystkim dzień dobry, Marku.
3: Dzień dobry.
1: Marek Klapa razem ze mną. Widzę, że na twoim ekranie wykres ropy, no i wszędzie zielono, to oznacza, że nie zawsze zielony kolor na rynkach oznacza dobre informacje, co dzieje się z tą ropą.
3: Faktycznie, gdybyśmy mogli stopniować ten kolor zielony, to bym powiedział, że intensywnie zielony kolor jest przy notowaniach ropy naftowej. Na przykład ropa WTI, ta amerykańska, jeszcze niedawno kosztowała poniżej 70 dolarów za baryłkę, a teraz już drożeje o prawie 8%, 76 dolarów i 3 centy za baryłkę. A jeśli chodzi o ropę Brent, czyli tą, która najmocniej interesuje nas tutaj w Europie, no to tutaj już mamy przebitą barierę 80 dolarów za baryłkę i wzrost o 8, prawie 9%, a zatem nie wygląda to dobrze, bo te ceny przekładają się na to, ile płacimy na stacjach paliw. No i oczywiście powód jest znany, to napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wymiana ognia, zapowiedzi ataków, no to wszystko nie służy notowaniom ropy i ten względny spokój na razie jest w poważnym zawieszeniu.
1: Ja obiecałem, że cię o to dopytam, więc teraz o to dopytuję. Bo wydaje się, że zasadne jest to pytanie. Czy program CPN, czyli te dopłaty do paliw, czy może wrócić, bo podwyżki cen gotowych paliw w tej sytuacji wydają się przesądzone, a są takie głosy w przestrzeni, że może warto do tego CPN-u wrócić?
3: Zanim odpowiem wprost na to pytanie, to powiem jeszcze, co składa się na cenę paliwa, oprócz tych oczywiście podatków i akcyz. Powiedzmy tak, to jest cena ropy, ale też marża rafineryjna, czyli te pieniądze, które pobierają rafinerie za to, że tę ropę przerobią po prostu na gotowe paliwo i te marże niestety też są wysokie. No i niewykluczone dzisiaj, patrząc na liczby, że program osłonowy ceny paliwa niżej będzie przywrócony i nie jest to tylko taka moja opinia, moje przewidywania. Szklanej kuli nie mam, ale wiele będzie zależało oczywiście od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie i mamy konkretną wypowiedź. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że resort przygląda się bardzo uważnie tej sytuacji.
4: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji. Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą, z podmiotami energetycznymi sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, no takie decyzje będziemy podejmować.
3: Pytanie oczywiście, jak mierzyć siłę konfliktu? Najlepiej oczywiście też cenami ropy naftowej i tutaj kółeczko nam się zamyka. Konrad Wojnarowski dodał też, że pakiet CPN, którego aktualnie nie ma, no był wprowadzony na pewien czas, a zatem to nie jest takie rozwiązanie, które może nam towarzyszyć nie wiadomo jak długo. Po pierwsze, bo przepisy Unii Europejskiej, po drugie, no bo to są koszty 4,7 miliarda złotych. Tyle nas kosztował CPN. W opinii wiceministra ten program spełnił swoją rolę.
4: Dzięki temu pakietowi Polacy zaoszczędzili miliardy złotych na benzynie. Mieliśmy jedną z najtańszych paliw w Europie. Chyba tylko na Malcie było nieco taniej, ale no zdajemy sobie sprawę, że tam są zupełnie inne uwarunkowania. Więc przyglądamy się sytuacji. Jeśli faktycznie wskaźniki, statystyka dotycząca konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie pokazywać, że należy znowu pochylić się nad tym pakietem, zrobimy to.

0: Przypomnijmy, to już 8 dzień, w którym tego pakietu CPN nie mamy. Pożegnaliśmy się z nim z końcem czerwca.
1: Ale są wakacje, może jechać na Maltę, żeby gdzieś zatankować przy okazji.
0: Nie byłoby to chyba ekonomicznie uzasadnione.
1: Zostawiamy temat paliw, teraz stopy procentowe. Decyzja zapadła i zmian nie będzie, przynajmniej na razie. Dla kolegi pytam, który ma kredyt w złotówkach. Będzie płacił trochę mniej, tyle samo, nic się nie zmieni?
0: Za dużo się dla niego nie zmieni. Oprocentowanie kredytów.
1: Kolega jest zawiedziony.
0: Przekaż koledze wyrazy współczucia. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. I przekaż koledze jeszcze, że to też jest dobra informacja, bo Rada Polityki Pieniężnej, biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich miesiącach, mogła podnieść stopy procentowe. I to niektórzy prawda. Analitycy na to zwracali uwagę. Decyzja ta oczywiście nie jest zaskoczeniem dla rynku. Posłuchajmy, co na ten temat mówi dyrektor Departamentu Inwestycji Inwestor z TFI Jarosław Niedzielewski.
2: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywę na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
0: I jeszcze jedno przypomnienie dla wspomnianego przez ciebie kolegi. Podstawowa stopa NBP wynosi aktualnie 3,75%.
1: Kolega się cieszy, że przecież zawsze mogło być gorzej, w związku z tym nie jest najgorzej. Na koniec jeszcze rynki, jak zakończył się dzień na giełdzie.
0: Świetne podsumowanie powiedziałaś przed chwilą. Mogło być gorzej, bo faktycznie dzisiaj giełda nie radziła sobie. Dużo czerwieni na naszej giełdzie. W ogóle cała Europa na czerwono. Nie był to udany dzień dla europejskich inwestorów, ale uwaga, giełda warszawska, mimo że na czerwono, jest najsilniejszą giełdą w Europie dzisiaj, bo mimo tych spadków to jednak w tym rankingu jesteśmy w tej chwili na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi właśnie o najniższe spadki, czyli no, miara katastrofy no, u nas jest najmniej źle, o tak bym powiedział. WIG stracił 0,06%, WIG 0,25%. W ogóle bardzo ciekawie wyglądało to dzisiaj odrabianie strat. WIG i WIG 20 tak mozolnie gdzieś od godziny 11 próbowały nadrabiać straty z poranka i już dochodził do tej linii wczorajszego zamknięcia, ale jednak zabrakło, tak troszeczkę zabrakło. Gdyby ta sesja była troszeczkę dłuższa, to kto wie, czy zielony kolor by się nie pojawił, tak jak pojawił się w przypadku indeksu MWIG 40, zrzeszającego średnie spółki, tutaj 0,23% na plusie. Natomiast SWIG 80 na minusie i tutaj ten minus jest najgłębszy. W przypadku głównych indeksów 47%. To jeszcze, gdyby kolega pytał o waluty, to...
1: Koniecznie, bo planuje gdzieś, może gdzieś za granicę by pojechał.
0: No to jeżeli...
1: Nawet jakąś taką bliską.
0: Jeżeli wybiera się na bliską zagranicę, czyli do strefy euro, no to za euro zapłaci więcej niż wczoraj. Niestety euro umacnia się względem złotego, albo inaczej, złoty osłabia się względem euro. 4 złote i 31 groszy. Tyle kosztuje w tej chwili euro. Dawno nie widzieliśmy takiego wskazania. Dolar amerykański, to gdyby taka dalsza zagranica się nie pojawiła w planach, no to 3,78 w tej chwili. Również tutaj dolar jest bardzo mocny i mimo spadków na, mimo wzrostów na rynku ropy naftowej, dolar rzeczywiście jest tutaj bardzo silny i jeszcze jeżeli kolega spłaca kredyt we frankach, to też się zainteresuje.
1: Nie, nie z tego co wiem, to akurat ten kolega nie.
0: Ale może kolega kolegi i tutaj 4 złote i 67 groszy w tej chwili frank szwajcarski. Bardzo delikatne osłabienie złotego. No i funt brytyjski 5,05, a właściwie 5,06, więc jeśli kolega pracował na przykład kiedyś w Wielkiej Brytanii, zostały mu jakieś oszczędności, to może się cieszyć, bowiem funt brytyjski jest na maksimach od wielu, wielu miesięcy.
1: To ja tylko przypomnę, że do Polskiego Radia 24 można oczywiście zadzwonić, zostawić pytania dla kolegi, kolegów i koleżanek i wtedy na pewno Marek na takie pytania odpowie.
0: A przynajmniej się postara.
1: Marek Klawa, bardzo dziękuję ci.
0: Dziękuję.
1: Za to spotkanie. Czas na informacje. Po informacjach wracamy z debatą dnia.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne

0: 1099 z kodem rabatowym taniej. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Nadciąga wielka reforma systemu ochrony zdrowia. W informacjach powiemy, jak pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grendy oceniają politycy. Nie udało rozwiązać się kwestii historycznych, mówi Karol Nawrocki. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w Ankarze. Powiemy też o odwlekających się w czasie wyborach na prezydenta Krakowa. Powód to nierozstrzygnięte protesty referendalne. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Opozycja nie zostawia suchej nitki na pomysłach Ministerstwa Zdrowia. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała dziś propozycję naprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia. To efekt piątkowego żądania premiera, który zlecił to zadanie Sobierańskiej-Grendzie. Wśród pomysłów znalazło się m.in. zablokowanie kominów płacowych, wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz zawierania umów przez szpitale ze spółkami. Był to temat numer jeden naszych politycznych rozmów. W studiu jest ze mną ich autor Paweł Pawłowski.
3: Tak jest. Witam.
2: Czy zdaniem twoich gości to właściwa recepta na chorobę trawiącą polski system?
3: Nie zaskoczę, jeśli powiem, że zdania w tej sprawie są podzielone, a linia podziału biegnie tak, jak linia rozdzielająca sejmową większość od opozycji. Pani minister się leni i próbuje nas czarować, mówi mi Paweł Chreniak z PiSu i zauważa, że wprowadzenie limitu wynagrodzeń na poziomie 240 zł brutto rodzi spore zagrożenia. Zdaniem posła może to doprowadzić do, jak sam to nazwał, wypłukiwania kadry medycznej z publicznych placówek, bo po prostu te prywatne zaoferują im lepsze warunki. Proces reformy służby zdrowia nie spadł z nieba. Tak działań resortu broni Katarzyna Królak z KO, która twierdzi, że piątkowe ultimatum premiera dla szefowej resortu oznaczało po prostu chęć przyspieszenia działań. Pytanie, czy to przyspieszenie nastąpiłoby, gdyby nie ujawnione przez dziennikarzy w ostatnich tygodniach afery. Co na to pani poseł? Wajchy się nie przestawi i czarodziejską... No i tutaj Katarzyna Królak zawiesiła głos, bo zapewne przypomniała sobie, jak poprzednia minister zdrowia Izabela Leszczyna obiecywała, że problemy ochrony zdrowia znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
2: Paweł Pawłowski, dziękuję. Audycja 24 pytania jest dostępna na stronie polskieradio.pl/podcasty. O całkowite zerwanie dialogu w sprawie restrukturyzacji szpitali oskarżyli dziś szefową resortu zdrowia związkowcy i pracodawcy. Strona społeczna od miesięcy alarmuje, że bez jej udziału trudno mówić o realnej naprawie systemu. Jak podkreśla przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, nierozwiązanym problemem jest dysproporcja w zarobkach personelu medycznego.
4: Nas jako stronę związkową oburza fakt, że można wystawić dzienną fakturę za 300 tysięcy, a tymczasem mamy już szpital, które z powodu trudnej sytuacji finansowej wypłacają osobom zatrudnionym na umowę o pracę 80-70% wynagrodzenia.
2: Ministerstwo zaproponowało stronie społecznej kolejne spotkanie 16 lipca. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie odbyło się na marginesie szczytu NATO. Poruszone zostały m.in. kwestie związane z historią naszych krajów, mówił prezydent Nawrocki.
5: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście, szanowna pani redaktor, drodzy państwo, kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne. Cieszę się, to było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy.
2: Przypomnijmy, powód sporu to nadanie elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Ukraina zdecydowała też o utworzeniu panteonu bohaterów. Mają w nim znaleźć się również członkowie ukraińskiej powstańczej armii. Przenosimy się do Ustki. Silne porywy wiatru i sztorm na Bałtyku powodują potężne straty w pasie nabrzeża. Ratownicy musieli zabrać sprzęt z budek ratunkowych, bo żywioł zabrał znaczne fragmenty plaż, mówi kierownik ratowników wodnych w Ustce Piotr Wasilewski.
6: Walczymy z tym, żeby nasz sprzęt, nasze wieże ratownicze przetrwały. W Ustce obecnie praktycznie wszystkie wieże ratownicze są w wodzie.

0: Wiesz, musieliśmy ewakuować, wynieść sprzęt, ewakuować ludzi. Siedzą w tej chwili na piasku, bo wieże groziły przewróceniem się.
1: Służby apelują do turystów o ostrożność i przypominają o

0: referendalne, które trafiły do sądu. Premier może ogłosić daty wyborów dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku. Ten zapadnie najwcześniej w drugiej połowie sierpnia. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawa o lokalnym referendum zawiera odniesienia do nieobowiązującej już ordynacji wyborczej do rad gmin. Choć kodeks wyborczy przewiduje przeprowadzenie wyborów w ciągu 90 dni od referendum, zastosowanie może mieć inny przepis. Mieszkańcy Krakowa czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego.
1: Relacjonował Paweł Pawlica.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy w centrum oraz na wschodzie możliwe burze. Termometry pokażą 7 stopni na Podhalu, 10 na północnym wschodzie, do 13 na zachodzie i miejscami na południu.
2: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18.
2: Debata dnia.
3: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała plan zmian w ochronie zdrowia. Resort będzie chciał zablokować kominy płacowe, a także wprowadzić maksymalny poziom wynagrodzeń. I od tego zacznę dzisiaj debatę dnia. A razem z nami już goście. Renata Kim, dziennikarka Newsweeka. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry.
3: I dr Paweł Maranowski, socjolog polityki, Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
3: Zacznę od cytatów. Najpierw poseł Marcelina Zawisza o konferencji pani minister. W rządzie doktryna dwa razy obiecać to lepiej niż raz zrealizować ma się świetnie. Anna Maria Żółkowska w sygnałach Dnia Polskiego Radia. Dwa lata w służbie zdrowia zostały zmarnowane. Od początku mówiliśmy, że trzeba zacząć na początku kadencji. No i jeszcze były minister zdrowia Marek Balicki stwierdził, że zabrakło w tej konferencji konkretów oraz szczegółowego planu działania. Pani redaktor, od prawa do lewa można odnieść wrażenie, że te propozycje pani minister nie spotkały się z zadowoleniem.
4: No w sumie też się nie dziwię, bo oglądałam konferencję prasową pani minister i szefa NFZ-u i też odniosłam wrażenie, że to są rzeczy, które łatwo jest obiecać, ale dobrze byłoby przedstawić bardzo precyzyjny plan, jak resort zamierza to osiągnąć, bo wydaje mi się, że nawet ten pierwszy i najważniejszy taki ze społecznego punktu widzenia postulat czy obietnica, czy założenie zlikwidowania kominów płacowych wywoła ogromne dyskusje wśród lekarzy. W tej chwili w Warszawie większość lekarzy pracuje właśnie za taką stawkę, ale jeśli mogą gdzieś pracować za większą, to robią. Przecież wiemy o tej konkurencji w powiatowych szpitalach, że w jednym szpitalu lekarze zarabiają 300, ale już kilkadziesiąt kilometrów dalej są w stanie wynegocjować nawet 500 za godzinę. Więc myślę, że rację mają ci krytycy wystąpienia pani ministry, którzy mówią, że po prostu trzeba by bardzo precyzyjnie powiedzieć, jak zamierza to osiągnąć. Czy przeprowadzała w tej sprawie dyskusję z partnerami? Partnerami będą lekarze, bo większość tych zmian dotyczy właśnie partnerów. Co do rejestracji, czy jest precyzyjny plan, jak w takim szybkim tempie wprowadzić tę zmianę? To jest zmiana informatyczna, ale też organizacyjna, bo to nie jest tak, że można sobie założyć, że oto od tej pory mamy e-kolejkę i proszę bardzo, już ją mamy. To wymaga ogromnej współpracy ze strony wszystkich, którzy będą wpisywali pacjentów do tego systemu. Więc tak, wydaje mi się, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. I niestety prawda też jest taka, że to jest trochę takie lepienie tych, zalepianie plastrem tych najbardziej widocznych problemów, a system wymaga znacznie głębszej reformy.
3: Panie doktorze Paweł Maranowski, zgodzi się pan z tym, co mówiła pani redaktor, że jeżeli dobrze rozumiem, pojawiły się zalecenia, ale takiej konkretnej konkretnej recepty wciąż brak?
5: Na papierze te rozwiązania oczywiście wyglądają sensownie, ale ja nie nazwałbym ich jakimiś strategicznymi działaniami, może bardziej taktycznymi. Rząd chyba boi się troszkę takiej głębszej reformy, albo mówienia o tej głębszej reformie, no tutaj w kontekście jednak trudnej.

0: jego partnera, jakim są lekarze, z którym no, trzeba rozmawiać, jeżeli się te zmiany chce wprowadzić, bo bez lekarzy się po prostu wprowadzić nie da. Znamy tutaj głos ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej, która mówi o tym, że ministerstwo z nimi nie chce dyskutować albo nie dyskutuje efektywnie w kwestiach rozwiązania tego problemu.
1: Renata Górna z OPZZ mówiła między innymi na antenie Polskiego Radia, zarzuciła pani minister lekceważenie strony społecznej i niechęć do dialogu. Podkreśliła, że zespół trójstronny od dawna wskazuje na zmiany, które teraz ma, które te zaproponował tak naprawdę resort.
0: Tak, no, tak, dokładnie. Też o tym słyszałem ten głos i też do niego się odnoszę. No, na pewno taka zmiana, taka reforma, te limity, to pierwsze miejsce pracy, które musi być zostać zadeklarowane przez lekarza, to są takie zmiany dosyć poważne i bez tej strony trzeciej, tak zwanej strony zawodowej, te zmiany po prostu się nie odbędą. Ja mam takie trochę wrażenie, że coś musiało się stać, to znaczy musiała w pewnym momencie wyjść pani minister, jeżeli ta sprawa w ogóle miała jakkolwiek zostać rozwiązana, pani minister miała zachować stanowisko, no bo wiemy, że zachowuje to stanowisko.
1: Tak. Szef NFZ-u też.
0: Tak, no to jakby musieli wspólnie razem coś zaproponować, więc zaproponowali, no ale to są takie plastry, tak jak słusznie pani zauważyła redaktor, a nie jakieś strategiczne rozwiązania tego problemu.
1: To jeżeli państwo pozwolą, to niech głos zabierze sama pani minister.
2: Nie możemy jednak udawać, że system jest wolny od wad. Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta.
1: Jak tutaj siedzimy, żadne z nas nie jest lekarzem, chociaż pan doktor ma tytuł doktora, ale to inny doktor. Panie redaktor, to ja zapytam inaczej. Z punktu widzenia tych, którzy kiedyś na tę służbę zdrowia trafią, jakiś czas temu jeszcze przecież klaskaliśmy służbie zdrowia. Dziękowaliśmy im za wsparcie, za poświęcenie w trakcie COVID-u. Oczywiście, że pensje, które sięgają 100, 200, 300 tysięcy miesięcznie, no, można się złapać za głowę. Ale z punktu widzenia osób, które gdzieś na tę służbę zdrowia w swoim życiu się natkną. Jak pani ocenia to wystąpienie pani minister? Czy to jest to, czego obywatele w jakiś sposób oczekiwali albo poczuli, że no dobrze, chociaż przynajmniej te horrendalne pensje zostaną ukrócone?
3: No nie mam takiego poczucia, dlatego że wydaje mi się, że zresztą dzisiaj Rzeczpospolita opublikowała takie ciekawe badanie, z którego wynikało, że pacjenci zupełnie inaczej patrzą na problemy ochrony zdrowia, że mniej im przeszkadza to, że lekarze dużo zarabiają, wręcz by chcieli, żeby lekarze sporo zarabiali. I myślę, że jest jakaś taka ogólnonarodowa zgoda, że lekarz, który tyle lat się uczy i na którym ciąży taka ogromna odpowiedzialność za nasze zdrowie i życie, powinien bardzo dobrze zarabiać. I że nie powinno być dyskusji. Mhm. To, co wynikało z tego sondażu, to było to, że chcieliby, aby ci dobrze wynagradzani lekarze nie pracowali tak jak osłabiony Dawid Kacprzyk w czterech różnych szpitalach i nie pracowali w grafiku 11 godzin dziennie, wliczając w te weekendy, żeby nie posiadali rzekomego daru bilokacji, tylko żeby można było liczyć na to, że oni pracują w jakimś przyzwoitym, normalnym wymiarze pracy. Dlaczego? Dlatego, że lekarz, który pracuje fikcyjnie czy niefikcyjnie, ale pracuje na kilku etatach, to jest lekarz zmęczony, to jest lekarz nieuważny, to jest lekarz, który nie ma czasu na rozmowę. To, co wynikało jeszcze z tego sondażu opisanego przez Rzeczpospolitą, to było to, że pacjenci, Polacy bardzo potrzebują takiego pochylenia się nad ich zdrowiem. Tego, żeby jak przychodzą do lekarza, to nie miał dla nich czterech minut, tylko żeby z nimi porozmawiał, zapytał. To jest przecież jeden z powodów, dla którego Polacy tak łatwo odchodzą do tej alternatywnej medycyny, do tych wszystkich szarlatanów, ponieważ oni oferują to, czego nie oferuje publiczna ochrona zdrowia. Znaczy oferują czas i zainteresowanie. Szkoda tylko, że mogą bardzo zaszkodzić, więc ja myślę, i to jest właśnie ta rzecz, która się nie pojawiła w wystąpieniu pani minister zdrowia, a na którą zwracają też uwagę eksperci, że powinna być mowa i powinna być próba ograniczenia odgórnego czasu pracy lekarza właśnie po to, żeby on był bezpieczny dla pacjentów, że samo ograniczanie jego zarobków niczego nie

0: nie zmieni. Trzeba patrzeć, ile on pracuje.
1: Czyli, panie doktorze, dobrze rozumiem, to jest takie niezrozumienie całego problemu. Chcielibyśmy załatwić ten problem, który wydaje się przynajmniej w mediach najbardziej palący. Więc usłyszeliśmy, że stawka wyjściowa proponowana przez resort zdrowia wynosi 240 zł brutto za godzinę. Czy to dobre pieniądze, to za chwilę zapytam. Że obecnie koszty wynagrodzeń pochłaniają średnio prawie 82% środków przekazywanych placówkom przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to niecałe 19% jest poświęcanych na te usługi, pozostałe usługi tak. medyczne. No można się trochę złapać za głowę.
2: Tak, ja bym podtrzymał ten głos tutaj pani redaktor, że to jest kwestia pewnego dysonansu, posługując się tutaj pojęciem z psychologii społecznej. To znaczy, no właśnie ludzie nie mają problemu może z tymi zarobkami lekarzy, ale mają problem to, że składając się na tę służbę zdrowia, nie otrzymują usługi o takiej jakości, jakiej by potrzebowali. No to się oczywiście składa kwestia takiej relacyjności, czyli tego, że ten lekarz ma ze mną kontakt i ze mną porozmawia, ale też no, kwestia w ogóle dostępności tej usługi, bo z nią jest bardzo duży problem i tego, że bardzo długo na nią czekamy czasami tę usługę. I to nie są tygodnie ani miesiące, tylko lata. I wydaje mi się, że właśnie ten rozdźwięk pomiędzy tymi zarobkami, o których usłyszeliśmy, które też nie dotyczą wszystkich lekarzy, jak wiemy, ale no, dużej ich części,
1: no, a ale rozumiem, że to też tych usług. Garstka tworząca patologię niestety, rzuca cień tak. na całe środowisko.
2: Tak, to niestety bywa bardzo często, że ta garstka potem w pewien sposób tworzy stereotypy na temat tej większości. Natomiast ja się zgadzam tutaj, że ta relacyjność ma duże znaczenie, bo dla usatysfakcjonowanego pacjenta, klienta, tak go nazwijmy, ważne jest to, jak szybko otrzyma tę usługę i tę pomoc, ale też jak ją otrzyma, czyli czy otrzyma odpowiednią ilość czasu. I to też ważne, bo to dotyczy nie tylko prywatnych i publicznych tych usług, ale także prywatnych, bo w prywatnych również lekarze często nie mają czasu na
1: pacjenta. Tam też się tworzą zatory. To nie jest tak, że różowo, że zapłacimy i nagle jest, proszę bardzo, za 5 minut.
2: A potem czytamy niestety komentarze w internecie na różnych portalach, gdzie się ocenia lekarza, że za 10 minut zapłaciłem 400 zł, a lekarz mi tylko, nie wiem, no, spojrzał na moją ranę i powiedział dwa zdania, tak? No stąd się bierze ta...
1: Przedłużył receptę.
2: I przedłużył receptę. Tak.
1: Pani redaktor, odpowiadając na pani tutaj taki zarzut, resort, bo to co usłyszałem na konferencji, resort chce dokładniej weryfikować rzeczywisty czas pracy medyków w różnych placówkach i zgodnie z zapowiedzią lekarze będą musieli być zatrudnieni co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu, a podjęcie pracy w innych podmiotach będzie wymagało zgody podstawowego pracodawcy. Czy to w jakiś sposób odpowiada na pani postulat, że lekarze powinni mieć określony czas pracy, no właśnie, żeby i mieli czas na pacjenta, ale też byli wypoczęci, no i nazwijmy to zdatni do pracy?
0: Tak, na pewno tak. Natomiast myślę, że znowu tutaj zabrakło współpracy i porozumienia z lekarzami, bo wyobrażam sobie, że teraz tym wszystkim lekarzom, których namawiano kilka lat temu na to, żeby pracowali na kontraktach i oni rzeczywiście na tym o wiele lepiej wyszli niż lekarze na etatach, nagle dostają polecenie, że po pierwsze zarobić będą mogli tylko tyle i tyle, że będą musieli mieć połowę etatu, że się im ograniczy pracę w różnych miejscach. I w takim ujęciu i w takim przedstawieniu projekt, który może nawet brzmieć bardzo racjonalnie, wydaje mi się, że napotka opór lekarzy, bo teraz wyobraźmy sobie, że każdemu z nas odgórnie, bez konsultacji z nami, nasze kierownictwo proponuje coś, co ograniczy nasze rozbuchane jednakże możliwości i aspiracje. No, pierwsza reakcja to jest bunt. A wydaje mi się, że ostatnia rzecz, której wszyscy my chcielibyśmy, to lekarze, którzy są wściekli na to, że coś się odbyło za ich plecami i że wprowadzono jakieś zasady, których z nimi nie konsultowano. Więc znowu bym poczekała do czasu, aż to się jakoś utrze, do czasu, aż lekarze wezmą udział w tej dyskusji i do czasu, aż będą znane szczegóły, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza to wprowadzać, bo na razie znowu to jest tylko zapowiedź.
1: Dobrze, ale z drugiej strony też sobie tak myślę, że oczekuję też pacjentów, którzy idąc do szpitala, widząc choćby nawet, nie wskazując konkretnego szpitala, ale naprawdę są takie, gdzie wejść do łazienki jest czasami strach, a przed szpitalem stoją sportowe auta. I to nie są auta pacjentów. To czasami gdzieś sprawia, że to boli. No dobrze, czy można się więc spodziewać, że niezadowoleni, wściekli lekarze przejdą teraz do prywatnej służby zdrowia i prywatna służba

0: Kuba przyjmie ich teraz z otwartymi rękoma i powiedzą, no to jeżeli w państwowym szpitalu nie jesteście w stanie zarobić 300 tysięcy miesięcznie, to my zapraszamy, u nas będzie 500.
1: Ja słyszałem, że były wyniki ankiety wewnętrznej realizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską, że chętnych lekarzy do pozostania w publicznych jednostkach jest około 30%. To są słowa przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej. To są oczywiście deklaracje. Ja nie do końca wierzę, że oni przejdą do tych prywatnych. Ja też słyszę ze strony lekarskiej, która ja się zgadzam, że powinna być brana pod uwagę w tych dyskusjach przy reformie tej całej sytuacji. Nie wierzę też w wyjazdy za granicę, bo oczywiście też jesteśmy trochę straszeni z tej strony lekarskiej, bo to wcale nie jest takie proste. Po pierwsze dlatego, że lekarze wcale nie zarabiają lepiej za granicą. Po drugie, to jest zmiana kulturowa i zmiana miejsca pracy wcale nie jest taka łatwa dla przeciętnego migrującego. Więc ja jestem za tym, żeby tą stronę lekarską oczywiście w tych całych dyskusjach na temat zmian, które ministerstwo pokazało, uwzględniać. Natomiast na pewno nie obędzie się bez ofiar. W tym sensie, że lekarze i część lekarzy na pewno będzie musiała zarabiać mniej. Mnie to trochę przypomina dyskusję o pierwszym miejscu pracy, która miała miejsce wiele, wiele lat temu, dotycząca szkolnictwa wyższego. W świecie nauki od już ładnych paru lat mamy też jedno miejsce pracy. To znaczy naukowiec nie może pracować naukowo, rozliczać się na różnych uczelniach, co też miało miejsce i też było w pewien sposób jakimś patologicznym systemem i też były podobne dyskusje, bo związały się one również z mniejszymi zarobkami wśród akademii. Więc na pewno nie obędzie się bez ofiar, w tym sensie, że będzie trzeba zapewne w jakiś sposób zaakceptować tą sytuację, że lekarze niektórzy będą musieli mniej niestety zarabiać.
0: Gdzieś odnoszę takie wrażenie, że samo środowisko, tolerując zachowania patologiczne, trochę podcięło gałąź, na której siedzi. Proszę posłuchać, co w sprawie tych zmian zaproponowanych przez panią minister mówił na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Hreniak z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Był na to czas od 3 lat. Przypominam, że część tych propozycji były składane jeszcze w 100 konkretach. Między innymi te kolejki, tam były zapowiedzi tego, że taki system zostanie wprowadzony. Nic z tego nie wyszło. Dzisiaj Naczelna Izba Lekarska chyba mówiła też o tym, że na pierwszym spotkaniu z panią minister zdrowia, kiedy była powołana 9 miesięcy temu, mówiła mniej więcej te same rzeczy. Minęły te miesiące, 9 miesięcy. I nadal nie ma ustaw.
0: Obserwując politykę, państwo doskonale zdają sobie z tego sprawę, że nie jeden rząd próbował zreformować służbę zdrowia. Były kasy chorych, potem był Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja pamiętam słowa świętej pamięci Ludwika Dorna, który chciał brać lekarzy w kamasze. Mówił, pokaż lekarzu, co masz w garażu. Pani redaktor, czy w związku z tym, czy taki zarzut, że no był czas na reformowanie służby zdrowia i ten czas został zmarnowany, to jest tylko zabieg polityczny? Jak pani to ocenia?
3: No, my marnujemy od wielu, wielu lat i to nie są ostatnie 3 lata tylko. A ja chciałabym się jeszcze odnieść do ktoś w naszej rozmowie użył słowa patologię systemu. I ja bym powiedziała, że to jest troszkę inaczej, bo patologią jest wtedy, kiedy tak jak w szpitalu w Mogilnie spółka przedstawia do wyceny, znaczy wpisuje w dokumentację zabiegi, których nie robiła, albo wpisuje zabiegi, które są lepiej wyceniane przez NFZ i de facto oszukuje szpital. Natomiast wszystko inne... Kolejnym oszustwem jest wtedy, kiedy lekarz wpisuje w grafiku kilkanaście godzin dziennie, włączając weekendy i pracuje równocześnie w trzech innych szpitalach. To jest patologia. Natomiast wszędzie tam, gdzie system dopuścił do tego, żeby lekarze zarabiali tyle i zarabiali, gdzie by negocjowali sobie takie stawki, to jest wina systemu. I to jest ten problem. I też zwróćmy uwagę, że latami... Polscy lekarze, co ja mówię, dziesięcioleciami polscy lekarze zarabiali bardzo mało. To, że oni zarabiają od kilku dopiero lat więcej, to też jest efekt tego, na co pozwolił system. Więc rzeczywiście trzeba reformować system i reformować go dogłębnie, ale to będzie wymagało znacznie odważniejszych decyzji niż tylko ograniczenie kominów płacowych, bo trzeba będzie na przykład porozmawiać o likwidacji niektórych szpitali powiatowych. I tutaj ci wszyscy politycy i koalicji, i opozycji, którzy dzisiaj tak ochoczo krytykowali panią minister zdrowia, powinni sobie przypomnieć, co mówili, kiedy okazało się, że będzie likwidowana porodówka w Jaśle czy w Krośnie, już nie pamiętam.

0: Wszyscy jak jeden mąż mówili, że to narusza bezpieczeństwo kobiet, że to jest ogromna strata dla miejscowej społeczności. A to jest strasznie trudna decyzja polityczna. Zlikwidować szpital, który należy, czy jest prowadzony przez samorząd, odebrać komuś miejsca pracy, odebrać możliwość chwalenia się i mówienia, że oto mamy tutaj w naszym powiecie szpital. A to jest jeden z powodów, dla których nasz system ochrony zdrowia jest w tak kiepskiej sytuacji. My mamy za dużo szpitali, niektóre z nich świecą pustkami, a mimo to są utrzymywane. I to dopiero byłaby prawdziwa reforma, bo na razie to, co powiedziała pani minister, to jest takie reagowanie na to, co zostało odkryte, a co przecież było wiadome, bo każdy z nas wiedział, że niektórzy lekarze zarabiają krocie, że jeżdżą świetnymi samochodami, że kupują mieszkania na wynajem, że deweloperzy specjalnie dla lekarzy budują osiedla i oferują im, jak mogą sobie tu kupować mieszkania. Więc to jest znacznie głębsze niż to, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. I to by wymagało naprawdę dużo większej odwagi politycznej.
1: Ciekawe, czy są jakieś specjalne medyczne określenia tych osiedli, bo to każde osiedle musi mieć jakąś nazwę, ale to taka dygresja. Panie doktorze, zwracając uwagę na to, co mówi pani redaktor, no, ja zdaję sobie sprawę, że polityczna pamięć jest niezwykle krótka. Nawet gdyby zapytać, kto pierwszy zaczął wygaszać kopalnie, też sobie nikt nie przypomni. Czy na rok przed wyborami rząd może sobie pozwolić na protesty lekarzy, na zamykanie szpitali, mówienie, no tego wymaga dogłębna reforma i to nie odbije się w sondażach?
2: No ale widzimy, że to się nie odbiło w sondażach, dlatego że chyba z dzisiaj ostatni sondaż pokazuje praktycznie żaden spadek dla Koalicji Obywatelskiej i zabetonowanie tak naprawdę sytuacji sondażowej, bo Koalicja Obywatelska ma ponad 30%, Prawo i Sprawiedliwość chyba 23%, więc powiem nawet tu ku mojemu lekkiemu zaskoczeniu. Myślałem, że jednak ta afera wśród wyborców, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, no jakimś echem się rozniesie. Ale,
1: no dobrze, ale proszę sobie teraz wyobrazić. Marsze organizowane przez Warszawę na chwilę przed wyborami.
2: Na chwilę.
1: Ramię w ramię z medykami, którzy nie chcą mniej zarabiać.
2: Tak, no
1: to wywołuje emocje.
2: Oczywiście, z takiej politycznej praktyki takie reformy przeprowadza się raczej na początku kadencji, a nie pod koniec. Dlatego rząd nie może sobie pozwolić z takiego pragmatycznego i politycznego punktu widzenia na jakieś głębokie reformy, tylko właśnie klejenie takimi trochę plastrami i no i pewnie w jakiś sposób udawanie, że kontroluje tę sytuację, kiedy de facto no, nie może podjąć żadnych gwałtownych ruchów. Stąd też uważam, że zmiana na stanowisku pani minister też nie dałaby żadnego efektu i dlatego pewnie do tej zmiany nie doszło. Nie wyobrażam sobie tych marszy. Ja uważam, że ta propozycja, która proponowała pani minister, to będzie taka trochę niekończąca się być może do jeszcze przez rok dyskusja na temat tego, jak to zreformować, dlatego
1: czyli
2: że...
1: utrzymywanie pacjenta...
2: w stanie takiej niepewności. Niestety muszę powiedzieć, że tak może być, dlatego że pojawią się na pewno w ciągu roku inne tematy, którymi będzie musiał się zająć rząd, inne problemy, być może inne afery, jak to często bywa przed samymi wyborami. Natomiast no, ja nie mam żadnych złudzeń, że takie reformy gwałtowne nie przeprowadza się pod koniec kadencji, dlatego że można sobie tym zaserwować po przegraną w wyborach.
1: Pan doktor wspomniał o sondażach, to jeżeli państwo pozwolą, bo faktycznie Koalicja Obywatelska nie straciła w tych sondażach, ale również Prawo i Sprawiedliwość o dziwo nie zyskało na całej tej aferze. To od sondaży chciałbym zacząć drugą część naszej debaty już za chwilę po informacjach.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się.

0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Poznaniu, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy, która mieści się na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Kobieta sama zgłosiła się do komisariatu w Poznaniu, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Złożyła zawiadomienie, że 3 lipca na terenie uniwersytetu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Tutaj policjanci, którzy zajęli się sprawą, zabezpieczyli im to nagranie, które krążyło w sieci.
4: Policjanci wspólnie z prokuraturą przeanalizowali zachowanie osób widocznych na nagraniu. Służby zabezpieczyły także komentarze pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Według funkcjonariuszy zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Państwowa Inspekcja Pracy z nowymi uprawnieniami. Weszła w życie reforma, która pozwala zmienić rodzaj umowy, jeśli jest on niezgodny z rzeczywistym sposobem pracy. Mowa na przykład o zmianie umowy cywilnoprawnej lub B2B na umowę o pracę. Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach, mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
6: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacji, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wracamy do tego, że człowiek, Polak zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
4: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Służy do wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz narządów. Mowa o angiografie. Takie urządzenie jest na wyposażeniu Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Dzięki niemu udało się uratować ponad 150 żyć. Środki z Krajowego Planu Odbudowy zmieniają rzeczywistość, mówi prezes Szpitala Przemysław Gliklich.
7: Olbrzymie środki, które wpłynęły do szpitala ostatnio z KPO, a tu należy pamiętać, że to jest 85 milionów złotych, co dostaje pacjent. Bardzo dobrą, dokładną diagnostykę i nowoczesne metody leczenia, zwłaszcza operacyjnego.
4: Za odnowienie pracowni oraz zakup nowoczesnego sprzętu szpital zapłacił ponad 5 milionów złotych.
8: Minuty po godzinie 18.
3: Debata dnia.
8: I wracamy do naszej debaty. Renata Kim, dziennikarka Newsweeka i dr Paweł Maranowski, socjolog polityki, Kolegium Civitas. Witam Państwa ponownie. Pan doktor zaczął już nawiązywać do sondażu, więc ja tylko przypomnę, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to prawie 30%, dokładnie 29,1% wyborców oddałaby swój głos na Koalicję Obywatelską. To sondaż Ibris, przeprowadzony dla Rzeczpospolitej. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,2%. Na Konfederację swój głos oddałoby 13,1%, na Konfederację Korony Polskiej 11%, Lewica może liczyć na 8,4%. Panie doktorze, to chciałbym od pana zacząć, bo to jest taki sondaż po aferze w Szpitalu Południowym, po tym, co się przetoczyło w mediach w ostatnim czasie, więc można powiedzieć, że to jest taki sondaż, który no, jest takim pierwszym właściwym sondażem, jak Polacy oceniają, jak Koalicja Obywatelska poradziła sobie z tym kryzysem. 29,1%, pierwsze miejsce. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość. To ja zapytam, czy te 29,1 Koalicji Obywatelskiej to znaczy, że dobrze sobie poradziła z tym kryzysem, czy 23,2 Prawa i Sprawiedliwości to efekt tego, że PiS nie udźwignęło, mając taki pocisk.
9: Taki temat.
8: Taki temat. Nie udźwignęło tego tematu.
9: Raczej ten drugi scenariusz, ale ja też widziałem inne sondaże, w których pytano, kto jest odpowiedzialny i czy rząd w jakim stopniu jest odpowiedzialny za tą aferę, no to zdecydowana większość Polaków twierdziła, że właśnie rząd ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast to poczucie tego wśród nas, Polaków i Polek, że rząd za to odpowiada, nie musi się przekładać koniecznie na wynik.

0: Wyniki sondażowe. Ja też nie spodziewałem się, znaczy spodziewałem się, że to w jakiś sposób może wpłynąć i te parę punktów procentowych może Prawo i Sprawiedliwość uszczknąć, ale widzę, że to się nie udało. Wydaje mi się, że z tego względu, że troszkę Prawo i Sprawiedliwość się zagapiło z tym. Znaczy oni starali się to wykorzystać, ale w międzyczasie...
1: No, Przemysław Czarnek mówił o złodziejach.
0: Oczywiście,
1: i tak
0: dalej. Ale w momencie, w którym zaczęła się afera, szczególnie z Szpitalem Południowym, Prawo i Sprawiedliwość próbowało, mówiąc kolokwialnie, grzać temat imigrantów, tak? Ruch obrony granic, ta sytuacja tam pod Berlinem. Ja bym przez dłuższy czas czytałem prawicowe, w tej sytuacji, w której działa się afera południowa, czytałem również prawicową telewizję i miałem czasopisma, więc miałem takie wrażenie trochę, że Prawo i Sprawiedliwość jednak tę aferę trochę na początku przespało.
1: Oczywiście. Czyli rozumiem, to był ten moment, kiedy oni tam bronili naszej zachodniej granicy przed migrantami.
0: Tak, dokładnie tak. To znaczy rolą polityki, a szczególnie polityków opozycyjnych, jest znalezienie sobie takiego tematu, który zainteresuje obywateli i wzburzy ich. Dlatego, że dzisiaj rządzą emocje. I oczywiście służba zdrowia jest takim źródłem wielu emocji, też bardzo często negatywnych, no w związku z tym, że no nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Ale mam wrażenie, że nie wykorzystali tego tematu, nie wyszli też z pewną propozycją, albo przynajmniej ona się nie przebiła, z propozycją rozwiązania tego problemu, tym bardziej...
1: Tak, w sumie trzeba mieć jakiś pomysł.
0: Trzeba mieć pomysł,
1: żeby z nim wyjść.
0: Ale jednocześnie są, no mówiliśmy dzisiaj o tym, że problem służby zdrowia to nie jest problem od ostatnich trzech lat rządów Koalicji Obywatelskiej i jej partnerów, no ale także poprzednich rządów, no również te, które rządziły w trakcie COVID-u i jeszcze przed COVID-em, tak, czyli rządy Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że pomimo tego, że obywatele oczywiście najczęściej interesują się tym, co jest aktualnie na tapecie, na temacie, można powiedzieć, takim politycznym, to jednak wszyscy pamiętamy, że kwestia służby zdrowia to nie jest tylko odpowiedzialność tego czy innego rządu.
1: Pani redaktor, 23,2% gotowe zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, na Koalicję Obywatelską 29,1% wyborców. To sondaż po całej tej aferze w Szpitalu Południowym. Czy zgadza się pani z panem doktorem, że PiS jednak trochę przespał tę aferę, że może spodziewała się pani innego w wyniku sondażu? No bo wychodzi na to, że koalicja na tej aferze jakoś nie straciła. No, a PiS nie zyskał.
2: No tak, to jest dość rzeczywiście zaskakujące, bo wydawałoby się, że to jest taka afera, która bardzo obciąża Koalicję Obywatelską. Natomiast ja już dawno się nauczyłam, żeby nie przejmować się w ogóle...
1: sondażami.
2: Żadnymi sondażami, okay, które są robione wcześniej niż 3 miesiące przed wyborami. Przypomnijmy sobie, jak to było ze słynnymi ośmiorniczkami, które eksplodowały niedługo przed wyborami i przeważyły o ich wyniku. I ja myślę, że należy się, jeśli koalicja miałaby się czegokolwiek obawiać, to bardziej tego, że jakaś tego typu afera wyjdzie krótko przed wyborami. No ale też trzeba pamiętać, że słabość PiSu to jeszcze nie jest powód do radości, bo jest jeszcze Konfederacja, jest Konfederacja Korony Polskiej i ich wspólny wynik niestety jest coraz lepszy, bo Konfederacja rośnie w siłę, więc nie ma tutaj jakichś nadzwyczajnych powodów do radości. Byłoby dobrze, gdyby rosła Lewica, prawda? Gdyby Polska 2050 nie podzieliła się na dwie części, gdyby nie było sporów wewnętrznych o to, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma być jednak przywódczynią tej pozostałości po tej partii, czy jednak, jak mówią niektórzy, Szymon Hołownia marzyłby o powrocie do bycia przewodniczącym, więc dużo jest bardzo niewiadomych, a ja myślę sobie jeszcze, że w tej całej dyskusji o tym, co się stało i co pokazał Szpital Południowy, to my ciągle nie zadajemy sobie tego najważniejszego pytania, czy te wszystkie zmiany, czy te wszystkie obietnice, które teraz słyszymy, czy te pohukiwania gromkie premiera Tuska, jak to ma się zmienić i jak się nie zmieni, to zmieni się skład rządu, czy one będą służyły dobru pacjenta, bo na końcu ważne jest tylko to, ile każdy chory czy potrzebujący jakiegoś badania będzie czekał w kolejce, jak się będzie zachowywał ten lekarz, który go przyjmie, ile będzie miał dla niego czasu, czy badanie zostanie opisane przez diagnostę w jakimś przyzwoitym terminie, czy to będzie trwało 2 miesiące, w czasie których osoba czekająca na ten wynik będzie się denerwowała, czy ma jakieś zmiany, czy nie ma jakiejś zmiany. I mówię to wszystko jako osoba, która...

0: Niespełna 3 miesiące temu przeszła bardzo poważną operację w publicznej ochronie zdrowia. Lekarze zrobili wszystko wspaniale. Natomiast ja pamiętam, jakie to jest uczucie, kiedy się czeka na wynik biopsji, kiedy się czeka na wynik histopatologiczny i kiedy się słyszy, że no to musi potrwać, bo nie ma kto tego opisać, prawda? Więc to jest moim zdaniem kluczowe. Czy Polacy odczują na własnym zdrowiu i we własnych odczuciach to, że ochrona zdrowia się poprawiła, że badania są dostępniejsze, że operacje są dostępniejsze, że
1: no i chyba
0: lekarze
1: też, panie redaktor,
0: mają...
1: pozwolę się wtrącić, no i chyba też to, że wszyscy pacjenci są jednak trochę równi wobec tego, co dzieje się, tak? Czyli choćby nawet w tej kolejce, bo o tym też pani minister dzisiaj wspominała, że będą kary dla szpitali do 1 000 000 zł, jeżeli będą pokoiki VIP.
0: Tak, tylko wydaje mi się, że to jest znowu jakaś marginalna rzecz, bo teraz porozmawiajmy o tym, co wszyscy wiemy, a co jakoś jest trudno mówić, że jak się chce dostać do poradni przyszpitalnej, to najpierw trzeba iść do gabinetu ordynatora prywatnego albo pracującego w jakiejś prywatnej lecznicy i on wtedy daje skierowanie i już ta kolejka jakoś się magicznie skróca, a jak się pójdzie na parę wizyt, to można jeszcze wskoczyć do kolejki. Czy to zostanie zlikwidowane zgodnie z obietnicami? Jak to wpłynie na porządek w przydzielaniu miejsc do poradni? Czy ludzie, którzy do tej pory, i to też trzeba głośno mówić, ja wiem, że to jest trudne, bo prawdopodobnie każdy z nas kiedyś to zrobił, albo nasi bliscy to zrobili, chcąc się dostać do poradni szpitalnej. Czy to skróci kolejki, czy wręcz przeciwnie, nagle się okaże, że spora część tych, którzy korzystali z tej metody, nie dostaną się do tej kolejki albo będą czekać w niej 2 lata.
1: Szanowni Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, no, w tej debacie oczywiście nie uzdrowimy służby zdrowia. Na razie mogliśmy tylko skomentować to, co dzisiaj pojawiło się na tej konferencji pani minister. A jeżeli już jesteśmy przy wypowiedziach polityków, to jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym przenieść się na to, co wydarzyło się dzisiaj podczas szczytu NATO w Ankarze. Z tej konferencji, z tego szczytu wrócili Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy no właśnie zabrali głos po tym, jak byli na szczycie NATO. Szef MON zresztą po raz kolejny potwierdził obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Przenieśmy się na chwilę na konferencję naszych ministrów.
2: Wczoraj miałem okazję długo rozmawiać z Pete'em Hegsethem, sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych, który potwierdził wszystkie zobowiązania sojusznicze wobec państwa polskiego realizowane przez Stany Zjednoczone. Potwierdził obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania, znalezienia czy to dobrej lokalizacji, współfinansowania, wspólnej inwestycji.
1: A z kolei szef MSZ-u Radosław Sikorski powiedział, że szczyt przewyższył nawet oczekiwania, z którymi polscy przedstawiciele na nią pojechali.
3: Polska delegacja mówiła na tym szczycie jednym głosem. Różnie z tym w przeszłości bywało. Tym razem pan prezydent potraktował stanowisko rządu poważnie. I Polska mówiła zgodnie ze swoimi strategicznymi interesami. I między innymi dzięki temu nasz głos był prominentny i słyszalny.
1: To zaraz po tej wypowiedzi szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego do pana doktora. Uff.
4: No to znaczy ja pamiętam tak, ja pamiętam tą sytuację, kiedy ten drony rosyjskie wleciały na terytorium Polski i razem pan prezydent i pan premier zwołali spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To oczywiście budowało jakieś takie poczucie solidarności pośród naszych przedstawicieli różnych obozów politycznych, że się da, że jednak ten wspólny wróg zawsze łączy, prawda, bo to jest taka, też można powiedzieć, klasyczna zasada z psychologii, socjologii, że jednak wspólny wróg łączy nawet najbardziej wrogie sobie wcześniej obozy, ale pochodzące na przykład z tego samego kręgu
1: kulturowego. Nic nie łączy tak dobrze jak wspólny wróg.
4: Tak, więc ja oczywiście to cieszę. Ja podejrzewam, że słowa Radosława Sikorskiego, że to prezydent dostosował się do rządu, a nie rząd do prezydenta. Ja myślę, że gdybyśmy usłuchali pana prezydenta, to byśmy poznali inną historię, ale w drugą stronę oczywiście. Natomiast to buduje jakby też te próby, które opozycja próbuje, ja też to widzę i wydaje mi się, że to jest też taka strategia trochę opozycji.

0: pozycji Prawa i Sprawiedliwości, żeby pokazywać jednak rząd jako ten część tej elity politycznej, która nie chce budować tej strategii bezpieczeństwa wokół Ameryki, no że się jednak nie udaje, dlatego że tu słyszymy o tym i z ust wcześniej pana premiera i dzisiaj Radosława Sikorskiego, że to Stany Zjednoczone są tym najważniejszym naszym korem, można powiedzieć, elementem budowania tej strategii bezpieczeństwa, nie tylko Unia Europejska. To oczywiście też buduje. No i mam nadzieję, czekam do kolejnej sytuacji, gdzie jednak zaczną sobie te szpile nasi przedstawiciele elity politycznej jednak gdzieś tam w pewnym momencie, wbijać. Ja bym chciał, żeby takich sytuacji
1: było więcej. Proszę poczekać do końca dnia. Tak. Spokojnie. Pani redaktor, to ja teraz do pani się tutaj uśmiecham.
2: Bo ja też chciałam jeszcze raz głośno powiedzieć ów, bo to jest po raz pierwszy od bardzo dawna, być może w ogóle po raz pierwszy, kiedy słyszymy, że mówią jednym głosem i przedstawiciele rządu, i prezydent, więc to jest naprawdę dobry znak.
1: A patrząc po tych słowach Radosława Sikorskiego, ale generalnie o tym chyba wsparciu, no bo z jednej strony zostaliśmy jako Polacy dostrzeżeni przez NATO jako wzorowy sojusznik, nie tylko NATO, ale również Stanów Zjednoczonych, że faktycznie płacimy bardzo dużo na wzmocnienie i sojuszu, i własnej obronności. Przecież były oczy amerykańskiego prezydenta i nie tylko słowa skierowane w stronę Hiszpanii, która deklaruje 2,1 PKB i więcej nie ma zamiaru płacić. Więc no właśnie, z jakimi emocjami możemy wracać z tego szczytu? Bo nawet przecież było to przecięcie prezydenta Nawrockiego z Wołodymirem Zełenskim. No, panowie może nie uścisknęli sobie rąk, może nie było tam jakiejś miłej wymiany, no ale też nie skoczyli sobie do gardeł. To chyba też dobry wniosek.
0: Ja bym tego chciał powiedzieć. Ja odetchnąłem z ulgą po tej całej dyskusji, o tej dyskusji na temat kto ile nie dał Ukrainie sprzętu wojskowego. Uważam, że to jest dobry sygnał, bo już przyznam szczerze, że byłem zażenowany całą tą rozmową na temat tego sprzętu, tak?
1: Pani redaktor.
2: Tak, podzielam uczucie zażenowania. To było takie, ja dałem, wy daliście więcej, my daliśmy mniej, podczas gdy tak naprawdę w naszym wspólnym, państwowym, publicznym, narodowym interesie powinno być, żebyśmy dawali dokładnie tyle, ile możemy, to znaczy dużo. Uzbrojona Ukraina to jest gwarancja, że to nie my będziemy walczyli z Rosją. I te wyliczanki, co daliśmy ze szczegółowym opisem rodzajów sprzętu, pocisku i tak dalej, były po prostu niepoważne. Ja patrzyłam na to z przykrością. Pomoc Ukrainie powinna być powodem do dumy, a nie do tego, żeby się jej raz wypierać, a po drugiej stronie wyszydzać. Więc to jest jedno. A co do tych słów, które my słyszymy jako kraj, jako sojusznik NATO, no ja myślę, że to jest prawda. Polska jest bardzo poważnym i ważnym sojusznikiem NATO i bardzo dobrze, że nie tylko my sobie z tego zdajemy sprawę, ale że też słyszymy to. My jesteśmy jako społeczeństwo bardzo głodni takiego dostrzeżenia, a tym razem cała Europa, właściwie cały świat widzi i dostrzega nasze wysiłki na rzecz wzmacniania obronności i też wzmacniania siły obronnej Ukrainy, więc no myślę, że to był bardzo dla nas dobry szczyt, taki, z którego naprawdę cała ta trójka może wracać z poczuciem dumy i też my możemy się jako obywatele czuć spokojniejsi, że wreszcie jakieś przebłyski rozsądku, a nie tylko nieustanne robienie sobie na złość.
1: No to jeżeli jesteśmy przy nieustannym robieniu sobie na złość, to tak zakończę, jak pani redaktor wspomniała, bo chciałbym, żeby państwo również odnieśli się do tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Bo z jednej strony chyba gdzieś te relacje polsko-ukraińskie powoli zaczynają się znowu normalizować, ale to wszystko oczywiście dzieje się powoli. Pan prezydent zresztą zaznaczył, że jakiekolwiek ustępstwa, jeżeli chodzi o kwestie UPA, są dla niego nie do przyjęcia. I widać to też było, że to spotkanie między Karolem Nawrockim a Wołodymirem Zełenskim, ono odbyło się, natomiast no, możliwe, że będą dalsze jakieś spotkania planowane. Natomiast no, na razie razie jest chłód, ale to, co wydarzyło się w Poznaniu, gdzieś zaczyna chyba rodzić pytania o to, co dzieje się generalnie u nas w Polsce, bo polityk partii Kortwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zaczęły się zatrzymania, jest zresztą głos ze strony ministra sprawiedliwości, że no

0: nie ma miejsca na takie, nie wiem jak to nazwać, incydenty. To już są rasistowskie zachowania, panie doktorze?
1: No ja niestety widziałem ten film i uważam, no on jest skandaliczny. To znaczy przepytywanie osoby, która jest obcokrajowcem i przybywa w naszym kraju z pytań, jakie ma poglądy polityczne albo co uważa za jaką rację historyczną, jest no niedopuszczalne w żadnym kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przepytywał Polaka w Niemczech albo, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, który pracuje z jego poglądów politycznych. I w ogóle to, całe to, ta sytuacja miała taką no zapach takiej próby jakiejś obywatelskiej kontroli oddolnej, która ma dla mnie jakieś takie skojarzenia wręcz historyczne, tak? Sprzed II wojny światowej.
0: Brunatne?
1: Brunatne, oczywiście, zdecydowanie. Ja jestem nawet zbulwersowany całą tą sytuacją. I to nie jest tylko jedna taka sytuacja, bo przypomnę, że grupy związane z Konfederacją Brauna tworzą, nie wiem, można je nazwać paramilitarnymi grupami, które spacerują,
0: się w mundury, to chyba
1: dokładnie,
0: tak,
1: które spacerują po miastach w Polsce.
0: No tak było, i przepytują, w Lublinie na przykład.
1: Tak, i przepytują osoby, nie wiem, o innej karnacji skóry niż biała.
0: Tak dla było na dworcu prostu, centralnym w Warszawie.
1: Tak, dla mnie jest to skandaliczne. Uważam, że służby powinny bezwzględnie zająć się. Zresztą dostajemy już pierwsze sygnały, że i od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także od służb i od policji, że zbierane są materiały, no muszą być materiały dowodowe na to. Nie wolno się podszywać pod oficjalne państwowe służby.
0: To chyba nie powinno być trudne, skoro wszystko wrzucają do internetu.
1: No, oczywiście, więc ja jestem przerażony i uważam, że powinno to być już, znaczy ta sprawa powinna być jak najszybciej załatwiona, dlatego, że no, nie możemy mieć takiego poczucia, że tworzą się tutaj grupy, które próbują wypełniać jakąś rolę państwa w zakresie kontroli tego, kto może tu przebywać albo nie.
0: Pani redaktor, przepraszam, że tak górnolotnie, ale taką socjologiczną analizę. Co się dzieje?
2: No, dzieje się to, przed czym wielu ekspertów, ale też wielu zwykłych obserwatorów tego, co się dzieje w polskiej polityce, przestrzegało. Mianowicie, jeśli jacyś politycy, szczególnie tak wysoko postawieni, jak na przykład były premier Jarosław Kaczyński, jak były prezydent Andrzej Duda, jak obecnie obecny prezydent Karol Nawrocki, mówi cokolwiek, co jest zwrócone przeciwko narodowi ukraińskiemu, to wyborcy, nawet nie ci, którzy na nich głosowali, tylko ludzie słyszą to i odbierają to jako przyzwolenie na to, żeby Ukraińców nie lubić, Ukraińców krytykować, wypominać im na wszystko, co dla nich zrobiliśmy, oczekiwać wdzięczności. Przypomnę, że na przykład cała kampania wyborcza Sławomira Mentzena przebiegała między innymi pod hasłem, że Polacy nie mogą być frajerami. On dosłownie używał takiego zwrotu i muszą oczekiwać zwrotu tego wszystkiego, co myśmy dali. Znaczy nie możemy dawać uzbrojenia za darmo, bo nie jesteśmy frajerami, nie możemy dawać zasiłków Ukraińcom, bo nie jesteśmy frajerami. Jak ludzie słyszą często takie rzeczy, to dochodzą do wniosku, że coś w tym jest. A stąd już jest bardzo prosta i krótka droga do tego, żeby krzyknąć na kogoś na ulicy, popchnąć, powiedzieć coś złośliwego, albo tak jak w Poznaniu wejść i przepytywać. To się nazywa przyzwolenie na przemoc i zawsze doprowadzi do jakiejś tragedii. Mieliśmy już próby pobicia. W Warszawie napadnięto, polskie nastolatki napadły na ukraińskich nastolatków. Ukraińcy, i to już wiele razy słyszeliśmy, piszą na Facebooku, że boją się mówić w swoim języku w komunikacji publicznej, bo mogą usłyszeć cicho, jak jesteś w Polsce, to mów po polsku.
0: Tylko mocna reakcja państwa na takie zachowania daje, że tak powiem, szansę na to, żebyśmy nie brunatnieli, bo z punktu widzenia politycznego to działa. 13,1 Konfederacja, 11% Konfederacja Korony Polskiej.
1: Tak, ale też nie dajmy sobie wmówić, że to jest większość Polaków, bo oczywiście w tym sensie...
0: No nie, panie doktorze, no ale liczmy matematycznie. 13 plus 11 to jest 24, plus 23 PiSu to jest większość.
1: Tak, tylko nie chodzi mi o poparcie na prawicy, chodzi mi o stosunek do osób narodowości ukraińskiej albo innej, bo te radykalizacje, które widzimy, to nie jest większość, tylko to jest jednak mimo wszystko mniejszość Polaków. Niemniej stosunek do Ukraińców

0: Polaków, i to jest akurat prawda, bo tak wynika z sondaży, na przestrzeni ostatnich lat zmienił się gwałtownie w kierunku negatywnym niestety. Czy tego chcemy, czy nie, tak pokazują wszystkie sondaże dotyczące chociażby dystansu społecznego, które mierzą takie kwestie. To, co jest oczywiste w sytuacji, w której jest to największa mniejszość, która w bardzo pozytywny sposób przyczyniła się chociażby dla wzrostu ekonomicznego Polski. Ja mam takie trochę wrażenie, że rządzący za mało mówią o tych pozytywach związanych z migracją, a bardzo często mówi się o takich reaktywnych rzeczach właśnie, że zareagowano na jakąś sytuację, chociażby w tym czy innym miejscu, gdzie skierowano jakiś hejt czy jakąś przemoc skierowano wobec osoby o narodowości ukraińskiej. Ja mam obawy, że rząd reaguje zbyt mało efektywnie i zbyt mało też prowadzi takiej narracji w dyskursie publicznym, w jaki sposób ta migracja ukraińska jednak przyczyniła się do rozwoju Polski.
1: Ja oczywiście...
2: Ja bym też tak powiedziała, że za mało jest takich prostych słów, które by mówiły o tym, co się dzieje w Ukrainie, że ludzie, którzy stamtąd uciekli, uciekli przed wojną i śmiercią, że chcieli dla swoich dzieci stworzyć bezpieczny dom, że wysyłają je do polskiej szkoły i być może te dzieci będą Polakami, dostaną polskie dokumenty i będą tutaj razem budować nasz kraj, że za mało jest takiego po prostu mówienia o Ukrainie jako o naszych sąsiadach, a teraz także współobywatelach, że to jest coś, czego my bardzo potrzebujemy, żeby nam przypominać, że to są ludzie, którzy uciekli przed wojną. My nie jesteśmy złym narodem, my nie jesteśmy narodem ludzi podłych, tylko chyba jakoś zapominamy, co się tam dzieje i dlaczego Ukraińcy zamieszkali u nas. No i to chyba też ważne, co my im możemy dać.
1: To chyba też ważne, żeby to robili politycy po obu stronach granicy. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za to spotkanie. Renata Kim, dziennikarka Newsweeka, dr Paweł Maranowski, socjolog polityki Kolegium Civitas. Dziękuję jeszcze raz za udział w dzisiejszej debacie dnia. A razem ze mną Krzysztof Grzybowski. To oznacza, że popołudnie dobiega końca. Przed nami właśnie wieczór w Polskim Radiu 24. To zapytam, co u ciebie?
3: U mnie bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy i bardzo różnych tematów. Oczywiście od tych wydarzeń politycznych nie uciekniemy. One się też będą pojawiać. Ale to może po kolei, żeby zachować porządek. Tradycyjnie zaczynamy od zmiany klimatu. Po zmianie klimatu będzie samo zdrowie. W magazynie sportowym jestem ciekaw tak naprawdę, jakie pojawią się tematy, bo dziś mamy dzień przerwy. Dzień bez meczu. Więc wszyscy ci, którzy bardzo mocno zarwali noce w ostatnich nocach, właściwie w ostatnich dniach i nocach, mają szansę dziś trochę odespać, no bo od jutra wkraczamy w kolejną fazę.
1: Jeżeli Państwo na przykład planują wypoczynek w Hurgadzie, to zaznaczamy, że jeżeli zobaczą Państwo na przykład, że ludzie płaczą na ulicach w Egipcie, no to po prostu jest wciąż efekt mundialu.
3: Wciąż, tak. To jest akurat możliwe, bo... A, dobra, do tego meczu nie wracajmy, bo to myślę sporo nerwów, nie tylko Egipcjan ten mecz kosztował. Świat w powiększeniu, czyli Magdalena Skajewska, między innymi będzie o szczycie NATO w Ankarze, o ustaleniach, o tym, co ten szczyt zmienia, a co miał zmienić, a być może nie do końca to wyszło. Oczywiście to nie będzie jedyny wątek, ale ten chyba zdominuje. Profesor Andrzej Podraza w Stanie Dnia z kolei. Będziemy komentować to wszystko, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, czyli dzisiejsze propozycje, które się pojawiły. Na ile one rzeczywiście mogą uzdrowić sytuację? Na ile one w ogóle są realne, jeżeli chodzi o ich wprowadzenie w życie? Będzie oczywiście również o rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącego relacji głównie polsko-ukraińskich, ale okazuje się, że nie tylko polsko, ale chyba europejsko-ukraińskich. Śmiało tak można powiedzieć. Studio Wiedzy. Będzie o angielskim, ale o angielskim, który, zastanawiam się jak to powiedzieć, nie jedno ma imię, no bo jest angielski brytyjski, angielski kanadyjski, angielski amerykański, angielski nowozelandzki, angielski australijski i pewnie jeszcze kilka innych angielskich by się znalazło. No i będzie trochę o tym, jak wyglądają różnice i na koniec jeszcze do przemyślenia, program do przemyślenia, w którym będziemy mówić, uwaga, o świeckiej medytacji. Słyszałeś o czymś takim?
1: Świeckiej medytacji? Nie.
3: No ja już usłyszałem.
1: Nie, ja bałem się, że mnie zapytasz o co innego, żebym odmienił być i wolałbym nie ryzykować.
3: Ale po angielsku, czy znaczy po angielsku, w angielskim australijskim, czy w angielskim brytyjskim?
1: Weź się, tato. Krzysztof Grzybowski, zapraszam na wieczór w Polskim Radiu 24. Ja Państwu już bardzo dziękuję i do usłyszenia.
4: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest propozycja górnego limitu wynagrodzeń dla lekarzy. To może spowodować odpływ medyków do sektora prywatnego, twierdzi ekspertka. Karol Nawrocki po szczycie w Ankarze. Wszyscy są jednomyślni, że Rosja jest zagrożeniem dla NATO, mówi prezydent. Zajrzymy też na Mierzeję Wiślaną, a tam niespokojna sytuacja w związku z silnym wiatrem. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Maksymalne limity wynagrodzeń dla medyków to jedna z propozycji szefowej resortu zdrowia na uzdrowienie systemu. Stawką wyjściową ma być 240 zł brutto za godzinę. Przepis ma ukrócić nadużycia dotyczące astronomicznych zarobków niektórych lekarzy. Nie będzie przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami, podkreśla Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Kominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta.
2: Maksymalna stawka godzinowa może jednak spowodować przejście lekarzy niektórych specjalizacji do sektora prywatnego. Tak uważa Anna Gołębicka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia.
4: Żeby nie stało się tak, że magiczna ręka rynku zabierze wszystkich lekarzy pewnych specjalizacji do sektora prywatnego, tylko dlatego, że tam będą lepiej wynagradzani, co wtedy z pacjentem publicznym, który nie będzie miał pieniędzy na tego typu zabiegi.
2: Pozostałe pomysły na reformę systemu to m.in. jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u czy system e-kolejki. Przypomnijmy, do przedstawienia planu naprawczego Jolantę Sobierańską-Grendę zobligował premier. To reakcja m.in. na nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wszyscy sojusznicy mówili jednym głosem, że Rosja jest zagrożeniem dla NATO, podkreślił Karol Nawrocki po szczycie sojuszu w Ankarze. Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy, aby reagować na to, co dzieje się na świecie, mówi prezydent.
5: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał. Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj również nie pozostały żadne wątpliwości.
2: Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał również z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO. Zarówno podczas tego oficjalnego formatu, jak i spotkań nieoficjalnych dyskutowaliśmy o odporności Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział Karol Nawrocki. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Poznaniu. W piątek polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrał i udostępnił w sieci. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po zgłoszeniu kobiety i analizie materiału, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania w internecie, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej. Także pod kątem narażenia jej na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Policjanci sprawdzają też zachowanie pozostałych osób obecnych podczas zajścia. Zabezpieczyli internetowe komentarze, które zdaniem śledczych mogą nosić znamiona mowy nienawiści. Zatrzymanym grozi do roku więzienia. Obaj jeszcze dziś mają zostać przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty. Niespokojnie na Mierzei Wiślanej. Mieszkańcy i turyści są przygotowani na potencjalne podtopienia. Samorządowcy z Krynicy Morskiej i Stegny, obawiając się cofki, odgrodzili miasteczka od morza workami z piaskiem. Na miejsce dotarł nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
7: Na razie wiatr słabnie i w porywach nie osiąga już wartości powyżej 100 km na godzinę, ale wciąż gnie drzewa. Przelotny, ale często padający deszcz chwilami zrzuca na Mierzeję Wiślaną strugi wody. Mieszkańcy Stegny liczą, że najgorsza wichura już minęła, ale jak podkreślają, nie wiadomo, czy miasteczku nie zagrozi woda.
8: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
9: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
8: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
9: Bo to najgrudniejsza jest ta cofka wcale, a nie ten wiatr.
8: Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
7: Najtrudniejsza sytuacja w ciągu ostatniej doby była w Krynicy Morskiej, która leży niemal na środku Mierzei Wiślanej i jest narażona na sztormowe podmuchy wiatru, zarówno od strony morza, jak i Zalewu Wiślanego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Na koniec Podlasie. Sześć kulików wielkich, które wykluły się pod okiem ornitologów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, trafiło na wolność.

0: Przyrodnicy próbują zwiększyć populację tych ptaków. Projekt reklamuje też jego ambasador, czyli zespół Szeptucha. Muzycy i przyrodnicy wypuszczali kuliki na łąkach koło gruntów Woniecka.
1: Numer 60, Olo się wyrywa. O, jaki wariat!
2: Kulik do niedawna był gatunkiem, u którego notowaliśmy bardzo gwałtowny spadek liczebności.

0: Mogliśmy go dzisiaj wypuścić na wolność.
1: Przyrodnicy zabezpieczają też gniazda kulika przed drapieżnikami, żeby jak najwięcej młodych mogło spokojnie dorosnąć.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy w centrum oraz na wschodzie możliwe burze. Termometry pokażą 7 stopni na Podhalu, 10 na północnym wschodzie, do 13 na zachodzie i miejscami na południu. Na wybrzeżu i na północnym wschodzie silny wiatr. W porywach może osiągać prędkość do 60 km na godzinę.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 19. Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór, a to wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24. Tradycyjnie zaczniemy od zmiany klimatu.
4: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące wycinki prawie 7 tysięcy drzew przydrożnych na Warmii i na Mazurach. No i jak się umawialiśmy na rozmowę z dzisiejszym gościem, to jeszcze takiej informacji nie było. Zatem jeszcze trzeba było się starać, pisać petycje, no i trochę trzymać nerwy na wodzy, żeby ta sytuacja nas za bardzo nie zdenerwowała. A okazuje się, że ministerstwo przychyliło się do tej inicjatywy. O czym mówimy? O wycince drzew i właśnie o tym porozmawiamy. A na łączach Michał Biedziuk, aktywista inicjatywy Skraj Drzew. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No myślę, że ta informacja z ministerstwa ucieszyła państwa, że taka sytuacja ma miejsce, że jednak te drzewa uratowane. Czyli co, problemu nie ma?
6: No nie do końca. Oczywiście bardzo dobrze, że ministerstwo w końcu się oficjalnie wypowiedziało. Natomiast to niestety nie zamyka całej sprawy, bo wnioski o wycinki są aktualnie wciąż procedowane w naszych warmińsko-mazurskich gminach. No najlepiej by było, gdyby Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie po prostu te wnioski wycofał. Ale no właśnie dlatego trzeba dalej być aktywnym w tej sprawie.
5: No właśnie, jak to się stało, że te drzewa miały być wycięte, a jednak udało się je uratować? Jaka jest ta historia walki o drzewa?
6: No jeszcze raz podkreślę, że wciąż się nie udało ich uratować. To nie jest takie przesądzone. Przede wszystkim problemem tutaj jest bardzo duża skala tych planowanych wycinek, bo może wyjaśnię tutaj słuchaczom, jak to funkcjonuje. Zarząd Dróg Wojewódzkich jako instytucja podległa samorządowi województwa typuje drzewa do wycinki i wysyła takie protokoły z oględzin, wnioski o wycinki do gmin, które się jakoś muszą do tego ustosunkować, muszą zweryfikować poprawność tych oznaczeń i podjąć decyzję, czy wycinają, czy nie wycinają. Te decyzje są jeszcze uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, także ten proces jest taki kilkuetapowy. No ale właśnie problemem jest ogromna skala. To jest prawie 7 tysięcy drzew w całym regionie, w całym województwie warmińsko-mazurskim, na całej sieci dróg wojewódzkich. I ci urzędnicy mają bardzo duży problem, bo zwykle jest to jedna, może dwie osoby w gminie, które się takimi sprawami zajmują. Muszą tą weryfikację tych list przesłanych przez zarząd dróg wykonać w jakimś określonym czasie, określonym przez przepisy prawa. Można tam trochę to przedłużać, tak, powołując biegłych, czy w inny sposób administracyjny, ale nie można tego odwlekać na nie wiadomo jak długo. Teraz pytanie, no, czy te gminy są w stanie rzetelnie ocenić jakość tych wniosków. Tutaj ja osobiście i nie tylko ja w to wątpimy. RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, też ma z kolei ograniczone zasoby ludzkie, żeby pochylić się nad tak dużą ilością uzgodnień, które będą też musieli oddzielnie weryfikować. Tak więc dopóki te wnioski w tak dużej ilości są wciąż aktualne, bo są aktualnie procedowane w gminach, dopóki ta sprawa niestety nie jest rozwiązana i musimy walczyć.
5: Nie wspomniał pan jeszcze o jednym ministerstwie, bo jeszcze okazuje się, że w to wszystko zaangażowało się Ministerstwo Obrony Narodowej, co może jest nieco dziwne, że mówimy o wycince drzew, a tu takie ministerstwo, czyli tematy militarne.

0: karne i te drzewa, które jak się okazuje też są potrzebne.
1: Tak, to jest bardzo ważny wątek. Wiemy już od kilku lat z wojny, która się toczy na terenie Ukrainy, że aleje drzew, szpalery drzew, w ogóle wszelkie przeszkody, które przyroda nam oferuje, czy to dzika, czy ta wspomagana działalnością człowieka, są dosyć dobrą barierą przeciw różnym atakom. W wypadku alei drzew akurat chodzi tutaj o ataki dronowe. Na Ukrainie stawia się często takie siatki antydronowe, tam gdzie nie ma drzew, a tutaj mamy już tak jak gdyby gotowy stelaż, na którym można takie siatki rozwiesić, nie mówiąc, że o tym, że te takie aleje, które tworzą tunele, jeszcze gdy mają liście na sobą, właściwie już same w sobie stanowią taką barierę, więc tutaj nie dziwimy się, że Ministerstwo Obrony Narodowej też w końcu odniosło się do tego tematu, gdyż te aleje mają znaczenie strategiczne. Ta informacja bodajże chyba dzisiaj się pojawiła. Ja jeszcze nie widziałem oficjalnego stanowiska MON-u, także na nie na razie czekamy, tak gwoli ścisłości, ale liczę na to, że będzie w podobnym tonie jak stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
0: Czyli te drzewa, a mówimy tutaj o 6678 drzewach przydrożnych na Warmii i Mazurach, no ma szansę przetrwać i nie będzie poddawana wycince. A dlaczego w ogóle miała być ta wycinka? Dlaczego wycina się drzewa przy drogach?
1: To jest tak naprawdę sedno tego problemu, bo kiedy ja po raz pierwszy zabrałem głos na sesji sejmiku właśnie w tej sprawie, a było to pod koniec kwietnia, to tam argumentowano tę konieczność wypadkami drogowymi, że tutaj drzewa niejako powodują wypadki, że bez nich byłoby bezpieczniej. Mnie ta retoryka trochę dziwi, ponieważ po pierwsze za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiada za to tylko pośrednio, to znaczy za takie statyczne, można powiedzieć, bezpieczeństwo, czyli na przykład w wypadku, kiedy sucha gałęź spadnie na drogę i spowoduje niebezpieczeństwo albo spadnie bezpośrednio na pojazd. Także ta retoryka o wypadkach drogowych mnie trochę dziwiła.
0: No przecież stoi drzewo obok drogi, ktoś szybko jedzie, tak, uderzył w drzewo i zginął na miejscu, więc rozumiem, oczywiście, że o takie wypadki chodzi, tylko właśnie tam jest jeszcze jeden element. Ktoś za szybko jechał, nie dostosował prędkości do warunków jazdy, do drogi, na której się znajduje, więc tutaj winić drzewo, no trochę chyba trudno.
1: Tak, to jest nieporozumienie, chociaż podkreślę tutaj, że my nie kwestionujemy konieczności wycinania drzew z powodów bezpieczeństwa, kiedy drzewo jest w ewidentnie złym stanie fitosanitarnym i faktycznie zagraża upadkowi na drogę albo łamaniem się konaru. Tego nikt nie kwestionuje. Kwestionujemy jedynie to, iż naszym zdaniem te wnioski, wycinki zostały sporządzone bez głębszej analizy i, mówiąc wprost, asekuracyjnie z powodu pewnego zdarzenia, o którym dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wspomina dosyć enigmatycznie, nie podaje sygnatury sprawy, która dotyczy tej sprawy, więc trudno dyskutować z takim argumentem. Natomiast jeśli chodzi o wypadki, to no, ja dysponuję statystykami wypadków za lata 2020-2025 na drogach wojewódzkich. Uzyskałem je od policji. Ten okres czasowy wynika z tego, że policja nie była w stanie, przynajmniej taką odpowiedź uzyskałem, podać mi danych za okres wcześniejszy. Natomiast ten okres tych kilku lat jest dosyć wiarygodny, żeby wysnuwać z tego wnioski. A dane są następujące, że w prawie wszystkich wypadkach śmiertelnych z najechaniem na drzewo winę ponosi kierowca. I w większości przypadków zachowanie kierowcy to jest tak zwane niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, czyli nadmierna prędkość.
0: Czyli to, o czym powiedziałam, że jedziemy za szybko, a drzewa nie są temu winne, że nie stosujemy się do przepisów. No ale gdyby drzewa nie było, no to ktoś by w drzewo nie uderzył, wjechał w pole i by przeżył.
1: Oczywiście,
0: taki argument może też być.
1: Ten argument też pada. To ja powiem tak, gdyby drzewa nie było, zdarzałyby się inne typy wypadków częściej, na przykład zderzenia czołowe, które są dużo tragiczniejsze w skutkach, zarówno jeśli chodzi o osoby ranne, jak i o zabitych. Tutaj powiem, że liczba wszystkich zdarzeń w tym okresie sześcioletnim na drogach wojewódzkich Warmii i Mazur, liczba wszystkich zdarzeń zdarzeń, czyli

0: kolizji i wypadków to jest 816. Z tej liczby aż 2/3 zdarzeń to są kolizje, czyli zdarzenia bez rannych i bez ofiar.
1: I bez drzew.
0: Nie, mówimy o zdarzeniach typu najechanie na drzewo. Takich zdarzeń w województwie warmińsko-mazurskim było 816 w latach 2020-2025 na drogach wojewódzkich, podkreślam. 816 tego typu zdarzeń. Z tego 2/3 to były kolizje, czyli zdarzenia, gdzie nie ma rannych ani ofiar. Co to oznacza? Moim zdaniem to oznacza, że to paradoksalnie drzewa wymuszają bezpieczniejszą jazdę, bo wiem, bo sam jeżdżę czasem po tych alejach, zarówno po drogach wojewódzkich, jak i drogach innych kategorii i widzę, że kierowcy jeżdżą bardziej zachowawczo, czyli z niższą prędkością, zwłaszcza kiedy muszą się wymijać, kiedy inne pojazdy ich omijają. I to powoduje to, że te skutki nie są tak tragiczne. Tylko 1/3 takich zdarzeń to są wypadki, a 8,1% to są wypadki śmiertelne. Z czego jeszcze bardzo ciekawy fakt, chociaż również tragiczny. Takich wypadków śmiertelnych w tym okresie było 66, z czego 83% to były wypadki, w których nie ucierpiał, że nie zginął. Nie zginął nikt poza kierowcą i nie było innych uczestników ruchu. Czyli to była sytuacja typu jeden samochód, w samochodzie kierowca, pusta droga, zero ograniczeń.
1: No ale jednak z tego, co pan mówi, gdyby wyciąć drzewa, to te ograniczenia i te hamulce pewnie by jeszcze bardziej puściły, czyli jeździlibyśmy szybciej, jednak drzewa wymuszają trochę to, żebyśmy zwolnili, żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest tuż obok drogi. No i to jest taka trochę walka między życiem drzewa a życiem ludzkim.
0: To jest paradoksalny wniosek, tak? Jest to dowiedzione w różnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, że likwidowanie przeszkód w skrajnej jezdni wpływa na prędkość, z jaką się kierowcy poruszają. To znaczy im dalej są te przeszkody, tym większa tendencja do jechania z prędkością wyższą niż dozwolona, a im bliżej, tym wolniej. Problem jest głównie wtedy, kiedy kierowca jedzie sam, ale co można na to poradzić? Należałoby po prostu robić kontrole drogowe. I tutaj na przykład w przypadku drogi wojewódzkiej 593 na trasie Miłakowo, Dobre Miasto, Jeziorany, Reszel, policja nie była w stanie mi udzielić informacji o liczbie kontroli drogowych. Nie wiem, czy ich tam w ogóle nie było, czy po prostu nie są w stanie tego wyciągnąć z systemu. Natomiast, jak powiedziałem na początku, za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja. Gdyby faktycznie Zarząd Dróg Wojewódzkich te wycinki argumentował kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego, to powiem tak, Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza tą siecią od 1999 roku. Mieli więc prawie 30 lat, gdyby co roku składali wnioski o wycinki w takiej skali jak obecnie, to dzisiaj w ogóle nie mielibyśmy o czym rozmawiać.
1: No dobrze, a jakie są jeszcze inne sposoby na to, żeby no właśnie pogodzić te interesy kierowców no i zachować te drzewa? No bo wspomniał pan o tym bezpieczeństwie, że no to jest też w dużej mierze nasza, kierowców, decyzja, jak prowadzimy auto i z jaką prędkością chociażby jedziemy. Ale są jeszcze pewnie jakieś nowoczesne, współczesne metody, które sprawią, że ta droga będzie bezpieczniejsza, a jednocześnie zachowa drzewa.
0: Oczywiście są takie metody, można stawiać bariery energochłonne, można też właściwie oznakować drogę, bo często na tych drogach brakuje oznakowania poziomego, czyli tych linii wymalowanych na asfalcie, brakuje też ograniczeń prędkości, ale podkreślę raz jeszcze, że pretekstem do tych wycinek było pewne zdarzenie, które nie było w sensie ścisłym wypadkiem drogowym, tylko polegało na upadku gałęzi na samochód. Gałęzi z drzewa, które powinno być wycięte, ale przynajmniej z tego, co przekazuje dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, zostało to ocenione jako zaniedbanie pracowników. Sęk w tym, że no, naprawdę trudno dyskutować o tym konkretnym zdarzeniu, nie znając jego szczegółów, więc dopóki dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich nie odniesie się do tego wprost i nie powie, co dokładnie się wydarzyło oraz jaki wyrok zapadł w tej sprawie, to trudno nam będzie tutaj poważnie rozmawiać o tej kwestii.
1: Wyciąć drzewo to jedno, wyciąć gałęzie to druga kwestia w tej sytuacji. W tej historii być może chodziło tylko o to, żeby usunąć gałęzie, które rzeczywiście gdzieś tam stwarzały zagrożenie, a niekoniecznie całe drzewo. No.

0: bo przed wycinką takie drzewo się ocenia, czy ono jest zagrożeniem w całości, czy tylko we fragmencie.
1: Tak, oczywiście. I zadanie Zarządu Dróg powinno polegać przede wszystkim na tym, żeby regularnie robić przeglądy tych drzew, aby szkolić pracowników, aby wyposażać ich w odpowiedni sprzęt, aby potem uniknąć odpowiedzialności za takie zdarzenia i przerzucania tej odpowiedzialności na aleje, na przyrodę. Mamy podstawy, by sądzić, że te standardy pielęgnacji drzew w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie źle funkcjonują, mówiąc eufemistycznie.
0: Proszę mi jeszcze wyjaśnić, dlaczego tak kiedyś budowano drogi, tak zakładano te drogi, że jest droga, a przy drodze rosną drzewa. No bo skoro wiemy, że one rosną kilkadziesiąt lat, to ktoś kiedyś tak wymyślił, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby wzdłuż drogi rosły drzewa. Teraz jest to problem, lepsze samochody, szybsze samochody, no i przez to być może więcej tych wypadków, ale kiedyś ktoś ocenił, że to jest dobre rozwiązanie.
1: Tutaj trudno mi się trochę wypowiadać, bo ja nie jestem z dendrologiem ani architektem krajobrazu. Natomiast z tego co wiem, a mieszkam tutaj w tym regionie, to te drzewa sadzono między innymi z myślą o zastosowaniu militarnym. To znaczy one ograniczały widoczność, też powodowały, że trudno było z powietrza zobaczyć, co się tam porusza tymi drogami, zbombardować też idące kolumny, ale miały też tutaj znaczenie takie, powiedziałbym, estetyczno-użyteczne, to znaczy oznaczano te ciągi dróg, żeby, no nie wiem, były widoczne zimą, żeby drzewa dawały cień, bo kiedyś poruszano się po tych drogach oczywiście wolniej. Często specjalnie projektowano je w przebiegu takim bardzo krętym właśnie z powodów militarnych.
0: Czyli są też zalety takiego budowania drogi. Tak sobie myślę, że kiedyś też nie było auta z klimatyzacją i jeżeli jechaliśmy przez jakiś kawałek kraju wolniej i dłużej, no to na pewno w upalne dni było gorąco, jeżeli nic nas nie chłodziło od środka w aucie, więc te drzewa dawały cień. No ale też chyba są korzystne dla asfaltu, bo jeżeli mamy taki upalny, bardzo upalny dzień w mieście, to widzimy, co dzieje się z asfaltem, że on się po prostu topi, że zostają ślady butów, a samochody rozjeżdżają ten asfalt. Tutaj drzewa też mają taką zaletę, że po prostu dają cień na drogę, dzięki czemu ta droga jest w lepszym stanie.
1: Oczywiście, że tak. Taką drogą jest znacznie przyjemniej się poruszać w upalny dzień właśnie przez to, że dają cień. Tam też jest trochę inny klimat, bo one zatrzymują wilgoć. Jak ktoś się chce wybrać na wycieczkę rowerową chociażby, to jest to naprawdę no, dobry pomysł, pod warunkiem oczywiście, że no, kierowcy nie będą tam jeździć jak wariaci, a niestety sam też tego doświadczyłem i to nie tylko kierowcy samochodów osobowych, ale kierowcy samochodów ciężarowych, co dla rowerzystów jest naprawdę dużym zagrożeniem. To też wtrącę taką informację, że w przypadku tej wspomnianej drogi 593 zapytałem Inspekcję Transportu Drogowego, czy tam są prowadzone kontrole samochodów ciężarowych. No to usłyszałem, że tam po prostu nie ma miejsca, czyli teoretycznie ci kierowcy tam mogą jeździć tak jak chcą. Wracając jeszcze do tych walorów, które dają aleje drzew, to nie zapominajmy o walorach przyrodniczych. Te drzewa są często osiedliskiem różnych gatunków zwierząt, ptaków przede wszystkim, ale także porostów i innych organizmów.
0: Bezpieczeństwo kierowców i ochrona alej nie wykluczają się. Współczesna inżynieria drogowa dysponuje środkami, które realnie ograniczają ryzyko. Tak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego wycinki prawie 7 tysięcy drzew przydrożnych na Warmii i Mazurach. Czy w związku z tym możecie już zawiesić rękawice i bojowe nastroje? Czy tak jak wspomnieliśmy na początku, to na razie jest wstępna informacja, a co będzie dalej, to się jeszcze okaże.
1: Jest to bardzo dobra informacja, ale na pewno nie możemy tutaj się poddać, bo tak jak mówiłem, wnioski o wycinkę są aktualnie rozpatrywane przez gminy. Dopóki Zarząd Dróg Wojewódzkich ich nie wycofa, to nie możemy mówić o zwycięstwie racjonalności.
0: Ale myśli pan, że presja właśnie aktywistów działających tych w obronie drzew tutaj miała znaczenie? Czy jednak no, też rozmowa o tym i takie podejście, że to rzeczywiście te drzewa mają też rację bytu i są potrzebne, przekonała władzę?
1: Oczywiście, że ta presja miała znaczenie, zwłaszcza, że kiedy w kwietniu przemawiałem na sesji sejmiku, to spotkałem się z dosyć sceptycznym,

0: sceptycznym podejściem rządzących radnych. Także gdyby nie to, że podnieśliśmy ten temat i gdyby przecisnęliśmy go do ogólnopolskiej opinii publicznej, to być może te sprawy by się tak nie potoczyły, jak się toczą teraz. Ta decyzja, to stanowisko, bo to jest stanowisko Ministerstwa Klimatu, jest bardzo ważne, bo jest jakimś sygnałem dla władz politycznych naszego województwa.
1: Ministerstwo uważa, że ochrona tych drzew jest inwestycją w bezpieczeństwo klimatyczne, wodne, no a co także potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej, militarne. Takie informacje możemy przeczytać. Michał Biedziuk, aktywista inicjatywy Skraj Drzew, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że, no, że uratujecie te drzewa, ale przede wszystkim mam nadzieję, że kierowcy, którzy nas słuchają i którzy czasami za mocno nacisną pedał gazu, to się zastanowią, co jest ważniejsze, drzewo czy właśnie ta prędkość. I to, że szybciej gdzieś dojadą, bo może nie dojadą. Lepiej jednak zwolnić, a drzewa niech sobie rosną spokojnie i bezpiecznie.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 19.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Polska zrealizowała wszystkie cele na szczycie NATO w Ankarze, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony mówił na konferencji prasowej tuż po powrocie z Turcji, że jednym z celów

0: Była decyzja o rozszerzeniu rurociągów paliwowych na wschód Europy.
1: Cieszę się, że dzisiaj jest dobra decyzja o jedności sojuszniczej, ale również bardzo konkretna, o rozbudowie na wschód, z Niemiec zachodnich do Polski, do państw bałtyckich i na południe Europy, do państw Grupy Wyszehradzkiej, rurociągów paliwowych dual use, podwójnego zastosowania.
0: Na marginesie szczytu doszło też do rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polski przywódca przyznał, że nie udało się wypracować jednolitego stanowiska w kwestiach historycznych. Jednak mimo to spotkanie było produktywne. Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia to cele pakietu zmian zaproponowanych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród reform pojawiają się m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów.
2: Kominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu. Czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń.
0: Rekomendacje dotyczące wynagrodzeń mają być gotowe do końca sierpnia. Minister zdrowia zapowiedziała, że w przyszłości na szpitale, które nie sprostają zaleceniom, będą nakładane kary. Ponad 80% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki matur są na podobnym poziomie do tych z ubiegłego roku. Z roku na rok rośnie liczba maturzystów planujących dalszą edukację na uniwersytetach i politechnikach, a wielu absolwentów ma już precyzyjne plany, mówi dyrektor 16 liceum w Poznaniu Andrzej Karaś.
3: Jest duża grupa, około dziesiątki, która idzie na prawo, bo jak im wręczałem świadectwa, to się pytałem, gdzie idą. No i jest duża grupa, no przynajmniej 10 do 15 osób, która wybiera się na medycynę.
0: Średnia maturzystów to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator i twórca komiksów, w tym profesora Nerwosolka i smoka Diplodoka. Odszedł artysta, wielki mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze, napisali w mediach społecznościowych organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Tadeusz Baranowski miał 81 lat. W informacjach ode mnie to wszystko. Za pół godziny spotka się z Państwem Ewa Worobiec, Łukasz Pastor. Do usłyszenia.
4: Za 27 minut godzina 20.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Trwa wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzybowski, ponownie witam. Będę z Państwem do północy. Za nami już zmiana klimatu i Marta Hoppe, a przed nami kolejny stały punkt naszego programu, czyli samo zdrowie. Dziś powiemy o tym, kiedy warto wybrać się do podologa. Oczywiście pod warunkiem, że wiemy, czym akurat taki lekarz czy też taki specjalista się zajmuje. Jeżeli mamy wątpliwości, to wszystko już za chwilę powinno się wyjaśnić w magazynie Samo Zdrowie.
6: Samo Zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną dziś w studiu Polskiego Radia 24 pani Katarzyna Tlatlik-Wilczek, Centrum Medyczne Venamed, podolog. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór Państwu.
7: No i proszę Państwa, już trochę uchyliłam rąbka tajemnicy, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o podologii, będziemy rozmawiać o stopach, ale ja zacznę naszą dzisiejszą rozmowę od takiego pytania, jak to rozróżnić, bo wielu osobom to się miesza. No jeżeli stopy, jeżeli paznokcie, no to przecież od tego jest pedikiurzystka. A czym to się różni od podologa?
8: Z całym szacunkiem do wszystkich pań, czy państwa, którzy uprawiają zawód manikierzysty, podologia to jest troszeczkę inna dziedzina i tak, żeby rozjaśnić odbiorcom, najprościej można to powiedzieć, że różnica między nami jest taka, że manikierzyści jakby dążą do takiego upięknienia samej
7: płytki
8: paznokcia, czy pięt gdzieś tam aparatu z stopy. Natomiast podolodzy zajmują się tą częścią taką mniej związaną z estetyką.

0: opiekunkę, natomiast bardziej związaną ze zdrowiem, z ochroną. Zakładamy odciążenia, więc jakby chronimy te miejsca zwyrodnieniowe, nakładamy preparaty, nie moczymy w ogóle nóg.
1: Zaraz o tym nawet porozmawiamy. Dlaczego? No wielka nam się otwiera tutaj przestrzeń do rozmowy. Ja zaczęłam właśnie od tego rozróżnienia, bo faktycznie niektórym osobom to się myli i czasami chciałyby coś bardziej leczniczego, ale właściwie trafiają pod zły adres, bo idą bardziej w estetykę niż w to leczenie. A niektórzy wzruszą tutaj ramionami i powiedzą, no przecież stóp nie widać, to po co się tu w ogóle tym zajmować? No to muszę zapytać, z jakimi problemami przychodzą do pani klienci, pacjenci, nie wiem jak to nazwać, z czym najczęściej i co może będzie też inspiracją dla naszych słuchaczy, kiedy do tego podologa pójść?
0: No właśnie, stóp nie widać, albo robimy wszystko, żeby je ukryć. Skupię się najpierw na tej części nie widać, to znaczy zapominamy o stopach w sezonie, w którym nosimy ciepłe buty i ciepłe kapcie, w tym sezonie zimowym. Przypominamy sobie, bo musimy je gdzieś tam odkryć w takie dni jak teraz, jak mamy letnią porę. I wtedy wychodzą nam bardzo już czasami trudne do okiełznania. Bardzo szanuję, z bardzo dużą liczbą komunikatów od pacjentów się spotykam taką, że byli u swojej manikierzystki. Ona powiedziała, że to przekracza zakres jej wiedzy, kompetencji i bardzo proszę iść do podologa. To nie do mnie, to podolog. Więc bardzo szanuję to, że na grzybice, na paznokciach nie jest nakładana nowa stylizacja, tylko dlatego, że pani klientka sobie tego życzy. Ale do podologa, jeżeli chodzi o kobiety, najlepiej byłoby chodzić w sezonie tym zimowym, ponieważ tak jesteśmy zbudowane, takie są badania naukowe, że nam płytka paznokciowa nie przyrasta w takim tempie, jak przyrasta w lecie. Więc w lecie, kiedy my sobie zakładamy stylizację, ta płytka powinna zostać wolna, czysta i mieć czas na regenerację. Bo w zimie kobietom nie rosną paznokcie tak szybko, jak rosną w ciągu roku, a szczególnie w sezonie letnim.
1: Ale mówimy o kobietach, ale rozumiem, że do podologa nie tylko panie powinny chodzić.
0: A do podologa już coraz częściej przychodzą mężczyźni. Najczęściej przychodzą mężczyźni wysłani oczywiście przez swoje kobiety, ale z dużą taką atencją pochylamy się w gabinetach nad seniorami, mężczyznami, którzy nie dbali.
1: I to będzie cała ogromna część naszej rozmowy, bo proszę państwa, oprócz tego, że rozmawiamy o ogólnych problemach i z czym do podologa, to będziemy też poruszać dzisiaj w audycji Samozdrowie no, temat senioralny, bo to jest, powiedziałabym, olbrzymi temat i zainteresowanie podologów, olbrzymi problem, bardzo ukrywany, który widać w szpitalu, kiedy trafia tam senior czy seniorka, w hospicjum, jeżeli trafia tam osoba chora, no i wtedy ten problem eksploduje, chciałoby się powiedzieć. I o tych seniorach będziemy rozmawiać, ale wróćmy teraz do tego, co jest tym takim sygnałem alarmowym i kiedy do tego podologa pójść, niezależnie od tego, czy mówimy o kobiecie, czy o mężczyźnie. Skoro mówiłyśmy o paznokciach, no to jest to po prostu sygnał pod tytułem ała boli, bo wrasta paznokieć.
0: Ała boli, bo wrasta paznokieć, bo krzywo mi rośnie paznokieć, bo paznokieć jest kruchy, bo paznokieć zaczyna rosnąć do góry, bo paznokieć zamiast tej takiej ładnej płytki, na której można by było, nie wiem, położyć sobie malinkę, mamy płytkę, która wygląda jak rurka, przez którą się pije, tak? Czyli następuje tak silna deformacja płytki, paznokieć się zwija w taką rureczkę. Co jest też niefajne, to łożysko bardzo mocno naciska na taką rurkę. W związku z tym czasami przychodzą osoby, które wyglądają, to się nazywa szponiastość, ale ta ona już jest tak straszna, że w zasadzie ten zabieg staramy się, żeby on oczywiście był bezbolesny, jak to jest tylko możliwe. Natomiast samo zaniedbanie, schowanie tego problemu

0: najczęściej odkrywane po latach, już jest taką sytuacją, w której ta osoba po prostu cierpi, jak przyjdzie, i jeszcze potem jakiś czas, dlatego że ta ingerencja idzie w tą stronę, żeby tą płytkę wyprostować. Tak, no więc albo właśnie zakładamy jakieś tam klamry, albo zakładamy kompozytowe takie wstawki. Jest cały wachlarz możliwości, tylko wszystko wynika z tego, że to pokolenie senioralne, które jest tym teraz, ja nie mówię o starszakach, świeżych emerytach, bo oni już liznęli pewnych takich zabiegów, wiedzą, że jest, jakie są możliwości. Mówię o osobach, które mają lat 80.
1: Dla nich często dbanie o siebie, czy takie zadbanie było trochę fanaberią.
0: Było fanaberią, tak. I to jest, a szczególnie dla mężczyzn. Tak, ci mężczyźni byli określani jako osoby trochę nieokreślone płciowo, wręcz, prawda? Bo jest przesadnie o siebie dba.
1: Tak, tu miała wystarczyć woda.
0: Tak. Woda i jakieś coś tam, spirytus po goleniu, tak? W każdym razie z nimi jest problem, żeby ich przekonać, że podolog jest w stanie im pomóc. Natomiast oni są potem najwierniejszymi pacjentami, pamiętającymi, przypominającymi swoim dzieciom czy osobom, które się nimi opiekują, że pani podolog powiedziała, że trzeba przyjść, że jeszcze będzie lepiej, tak? I teraz usuwamy 40-letnie odciski.
1: Ała, to musiało boleć.
0: Tak.
1: Przez 40 lat
0: przez
1: musiało
0: 40
1: boleć.
0: Lat musiało boleć, więc oni się uczą chodzić trochę inaczej. Szuranie też jest takim fantastycznym sposobem na zachowanie godnego chodu osób starszych. Więc szurając, dopychają płytkę paznokciową do krawędzi buta czy kapcia. W związku z tym cały czas następują mikrourazy, a jednocześnie nie podnosząc nogi, robią sobie przez całą długość śródstopia piękny mocel, czyli taki długi odcisk. On czasem towarzyszy paniom na szpileczkach. I z tym są, i z tym chodzą.
1: To niesamowite, że można tyle lat cierpieć,
0: tak,
1: i nie szukać pomocy, bo uznawałoby się, że jest to jakiś objaw, nie wiem, słabości, prawda?
0: Tak, tak.
1: Pójście, zrobienie coś, tak, ze stopą czy z paznokciem, to trochę zachowanie się, no nie użyję brzydkiego sformułowania, no ale jak baba trochę, a ja, tak, jestem silnym facetem,
0: ja
1: więc tego
0: silny
1: nie zrobię, tak? Niesamowite. I to jest też temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo zaczęłyśmy właśnie od tego ogółu, czyli od tego, czym zajmuje się podolog, a teraz przechodzimy do clue, czyli do tego, że oprócz rozmaitych schorzeń seniorom doskwiera też to, że trochę są zaniedbani kosmetycznie. I to nie zawsze wynika z niechcenia, czasami wynika z niemożności, bo na przykład nie można się schylić. A o ile jeszcze ci najbliżsi, no chyba chętniej będą pamiętali o fryzurze, no to te stopy już są po prostu schowane i niestety, gdy je zobaczymy, no to już rozmawiałyśmy wcześniej, czasami człowiek jest przerażony.
0: Tak. Tak, to potrafi wzbudzić przerażenie. Ja wielokrotnie jako pracownik opieki paliatywnej spotykałam z tak zwanych dobrych domów panie, które miały zrobione świeżo permanentny makijaż, już do trumny, świeżo zrobioną fryzurę, świeżo zrobioną hybrydę na paznokciach.
1: U rąk.
0: U rąk, oczywiście. Po czym od pasa w dół gniły, bo nasza bliskość rodzinna bardzo mocno stawia nas w takiej niezręcznej pozycji, jeżeli chodzi o przekroczenie granicy intymności, czy to jest mama, czy to jest babcia, czy to jest tata. I tutaj mówię też o tym, że to jest relacja córka, matka, czy syn, ojciec. Nie umiemy o tym rozmawiać, jak mogę ci pomóc. Pytamy się naszych bliskich, czy czegoś potrzebujesz. Ale w domyśle mamy, przecież masz wszystko. Nie zadajemy pytania, jak mogę ci pomóc.
1: I jeśli tego pytania nie zadamy, to
0: coś,
1: nie usłyszymy.
0: Z czym sobie nie radzisz? To są takie pytania trochę przywołujące do przejścia dalej, do odkrycia. Wiesz, nie radzę

0: sobie. Nie sięgam już tam. Nie,
1: nie schylę się, nie żeby schylę obciąć się. Paznokcie.
0: Zrobiły mi się za krótkie ręce. Prawda? Jest cała masa rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać i o ile tak właśnie do pasa postrzegamy tych naszych, no mówmy o bliskich seniorach, o tyle wszystko, co się dzieje, a już strefa stóp, co słyszę od żon, które przyprowadziły swojego męża. Wie pani, on zawsze to robił. On zawsze to robił sam. Mi nie przyszło do głowy, żeby się tam tym zainteresować. To jest tłumaczenie. Owszem, ono jest prawdziwe. Ja je kupuję. Natomiast jak zdejmuję te skarpetki i widzę rozpadliny na piętach. Polscy mężczyźni nienawidzą się kremować. Krem jest B. Tylko dla bab. Są kremy w piance, która ma taką konsystencję trochę jak krem do golenia. Który nie zostawia tego tłustego biofilu. W związku z tym ja zawsze mówię, że to są pianki wymyślone specjalnie dla mężczyzn. Niektórzy mężczyźni się na to łapią, bo mężczyźni rzeczywiście są konsekwentni i jak się ich przekona, to oni są systematyczni.
1: Ale najpierw jest szok, tak? Rozpadlina pięt.
0: Odciski szpony na wszystkich punktach podparcia, czyli ani na pięcie nie chodził, ani na palcach nie chodził. Na paznokcie, które rosną we wszystkie strony i generalnie tak około roku nie były skracane. To taki jest trochę standard.
1: Naprawdę? A jak tak się ta stopa mieści czasami do buta?
0: No więc chodzą w starych swoich kapciuszkach, które mają od lat, które są powycierane. W tych kapciach są bardzo często takie zmechacenia, które jeszcze podbijają te odciski, albo wręcz one je stworzyły. Bardzo często pacjenci senioralni są przyprowadzani przez swoje dorosłe dzieci, takie dzieci starszaki, świeżych emerytów, którzy właśnie odkryli, że mają starych rodziców, którzy sobie z czymś nie poradzili, to znaczy wywinęli jakiś numer i ktoś im powiedział, że proszę pana, tata jest niedomyty. Proszę zwrócić uwagę na pielęgnację. No i przychodzi syn w pretensjach do ojca. I stoi starszak syn, 60-paroletni, i stoi jego starszy tata, po którym widać po prostu biedne dziecko, które nie za bardzo wie, jak się zachować w tej sytuacji, tylko jest pomarszczone i strasznie zależne.
1: Strasznie zależne, bo czasami sam nie wejdzie do wanny albo tak z niej nie wyjdzie.
0: Tak.
1: No i to, o czym pani wspominała, po prostu się nie schyli, żeby nie sobie schyli te paznokcie obciąć.
0: Nie widzi. Jak już się zaniedba, to z tej drugiej strony jest łatwiej nam podologom dojść do tej płytki, oczyścić te wały, które są pozapychane. Nie mówi się seniorom, nie przypomina, bo ja uważam, że seniorzy wszystko zrobią i wszystko kupią w momencie, kiedy zobaczą efekt. Efekt widać bardzo szybko, ponieważ terapia grzybicy międzypalcowej, gdzie chodzą na rehabilitację, chodzą gdzieś tam na jakieś ćwiczenia. Ci co chodzą, to chodzą. Nie dosłyszeli, że najważniejsze jest wytrzeć tą przestrzeń między palcami. Ale jak mają to zrobić, jak mają za duży brzuszek, kręgosłup pozwijany w trąbkę i za krótkie już rączki. No więc jest forma. Zwijamy ręcznik papierowy w rulonik, tak jakbyśmy chcieli zrobić z niego rurkę. To nam już wydłuża też naszą rękę. Jak zagniemy nogę w kolanie, przyciągając ją do siebie, to już jesteśmy bardzo blisko.
1: I podolog też jest w stanie tego nauczyć.
0: I taką rureczką wycieramy sobie tą przestrzeń między palcami. Wtedy tam mamy sucho, bo inaczej po takim prysznicu, czy po myciu, czy po moczeniu zakłada się z powrotem kapciuszki, więc jest ciepło.
1: Wilgotno.
0: Wilgotno. No a potem już jest tylko grzybobranie.
1: I grzybica, rozumiem, jest poważnym problemem.
0: Jest bardzo poważnym problemem w Polsce. Jest bardzo wstydliwym problemem, więc w ogóle wykonanie tej zeskrobiny, aż nie wie pani to tak, a może to uderzenie, może, a bo ja kiedyś malowałam czarnym lakierem, to pewnie mi tak się płytka przebarwiła, nie?
1: Rzeczy grzybica i skóry i paznokci.
0: I paznokci.
1: I to są te problemy, które widać, no jeżeli ktoś się odważa albo zostanie przyprowadzony tak. do podologa. Wspominała też pani, a to są czasami paznokcie u seniorów nieobcinane nawet

0: roka, więc takie paznokcie, które zamieniają się w pozawijane szpony.
1: Tak. Mam bardzo często takich pacjentów, którzy są przywożeni przez swoich bliskich na przykład na okoliczność zwyczaju, że na 1 maja cała rodzina się spotyka na działce. No i babcię albo dziadka trzeba wywieźć na tą działkę. Więc po tej zimie, kiedy był całą zimę trzymany w domu, żeby się nie przeziębił, nie rozchorował, no a poza tym słabo chodzi, się go chce wywieźć. I wtedy jest myty, no i w tym myciu się okazuje, co się okazuje. No więc wtedy jest pilny telefon do podologa, ratunku, tam jakieś tłumaczenia. No wie pani, no nie zauważyliśmy. No. Więc ja na majówkę obcinam raz do roku te paznokcie.
0: Przygnębiające.
1: Nie, staram się nie oceniać tych ludzi, ale nie rozumiem tego. Bo jeszcze po wizycie podologa, kiedy my opracujemy tą płytkę paznokciową i ona zaczyna odrastać, ci bliscy, którzy się opiekują osobą starszą, mniej samodzielną, bo nie mówię o niesamodzielnych, mówię o mniej samodzielnych, ja tego też trochę nie rozumiem. Tam są dzieci, tam są wnuki, czyli ta mama, córka. Obcina przecież swoim dzieciom, nie mówi drap w asfalt, to się skrusze, to skruszeją.
0: Z dziećmi,
1: prawda?
0: Inaczej niż z osobami starszymi, prawda?
1: I nie, prawda? Mhm. Ale jako tłumaczenie podolodzy bardzo często słyszymy, że ja nie wiedziałam, jak się za to zabrać.
0: I ja rozumiem, można wtedy pójść do podologa. To chyba zresztą lepszy prezent czasami niż kupienie czegokolwiek. Taki zabieg kosmetyczny po prostu sprawia ulgę, daje zdrowie. Ale zapytam, jak w takim razie zadbać o te stopy seniorów, jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha i oczywiście mówi, okej, to ja zamiast kolejnego prezentu zupełnie niepotrzebnego po prostu zafunduję swojej babci, dziadkowi podologa. A co robić na co dzień? Jak zadbać o te stopy starszych osób? No wrażliwe, szczególnie, bo i skóra jest wtedy wrażliwa. Co robić na co dzień?
1: Tak, ta skóra jest albo jest sucha, pergaminowa, bo osoby starsze mniej jedzą, starają się, w ogóle mniej też piją, żeby nie robić kłopotu albo żeby zdążyć. No różne tam są powody. Nie ruszamy jeszcze tematu cukrzycy, bo jakby to
0: jest
1: też
0: osobny,
1: jest
0: zupełnie
1: osobny
0: temat.
1: Nurt.
0: To już ciężka choroba.
1: Ciężka choroba, ale też w tej chorobie od razu wtrącę. Podolog odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ współpracuje bezpośrednio i z diabetologiem, i z dermatologiem. To jest taki trójkąt, złoty trójkąt cukrzyków. I on jest bardzo ważny. To jest też bardzo kluczowa kwestia. Co robić na co dzień? Na co dzień na pewno wycierać przestrzenie między palcami. Na
0: świetnym pewno sposobem, czyli tą papierową rurką, którą jesteśmy w stanie zrobić z ręcznika.
1: Czy to będzie jakiś cieńszy ręcznik? Bo umówmy się, że dobre, porządne, z grubej bawełny frote ręczniki nie zmieszczą nam się między palcami, ponieważ zwyrodnienia już nam też na to nie pozwolą. Palce seniorów się nie rozchylają, nie rozcapierzają się. Nawilżanie, nawilżanie, nawilżanie.
0: Czyli ta pianka
1: codziennie,
0: nawet.
1: Czyli ta pianka. Czy to będzie krem do stóp? Pamiętajmy też o tym, żeby nie robić morderczych zabiegów. Im więcej procent mocznika, tym lepiej, bo dawno nic nie robiłam, to buch dzisiaj sobie zrobię. Można się silnie poparzyć. Przestrzegam też i błagam. Plastry na odciski z kwasem salicylowym potrafią wypalić dziurę w stopie i zrobić ranę gojącą się przez wiele miesięcy, ponieważ te plastry się przesuwają jak chodzimy. Założenie takiego plastra wymaga naprawdę wielkiej sztuki i w zasadzie potem leżenia. Zresztą na tych plastrach jest napisane, ile minut to można trzymać. My wiemy lepiej. A tam napisali 15 minut.
0: To
1: potrzymam całą noc. Nie? Do rana spadnie. Nie. W tej codzienności znajdźmy chwilę, tak jak znajdujemy chwilę na pokremowanie rąk, znajdźmy tą chwilę. Ja osobiście mam swój rytuał. Zanim zgaszę lampkę nocną po skończeniu czytania książki, nakładam sobie krem na stopy.
0: I to jest wtedy szansa, żeby te stopy mieć zdrowe, zdrowsze i obcinamy paznokcie. Znaczy, mówiąc wprost, zobaczmy, zastanówmy się, w jakim stanie są stopy naszych bliskich, naszych seniorów, bo tego na co dzień nie widać, ale gdy to zobaczymy, potrafimy przeżyć szok i nie wynika to z niczyjej złej woli. Czasami wynika

0: po prostu z bezradności, z tego, że ktoś się nie może schylić, że już nie dowidzi, że ma po prostu problem z poruszaniem się. W takim razie to na nas spoczywa ten obowiązek, żeby pomóc. Czasami w ramach prezentu po prostu zafundować podologa, ale przede wszystkim dbać i zainteresować się tym problemem. O podologii, zwłaszcza tej podologii senioralnej, o problemach seniorów właśnie ze stopami. Miałam okazję rozmawiać dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 z panią Katarzyną Tlatlik-Wilczek z Centrum Medycznego Venamed. Podologiem. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podczas szczytu w Ankarze członkowie NATO zgodnie potwierdzają jedność sojuszu. 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza to propozycja Ministerstwa Zdrowia. Silny wiatr i sztorm na Bałtyku wieje też na Warmii.

0: i Mazurach. W nocy wiatr zacznie słabnąć. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Jedność NATO potwierdzona, Rosja wrogiem sojuszu. To najważniejsze zapisy deklaracji, jaką przyjęto na koniec obrad w Ankarze. W stolicy Turcji zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Nie obyło się bez kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Krytykował m.in. Hiszpanię za brak zwiększenia nakładów na obronność i brak pomocy w Iranie. Dla Polski szczyt to powody do zadowolenia. Wskazywano nas jako prymusów wschodniej flanki NATO.
1: To był dobry szczyt, wyjeżdżamy z Ankary zadowoleni, spełniliśmy swoje najważniejsze oczekiwania, mówił po zakończeniu obrad w Turcji prezydent Karol Nawrocki.
2: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
1: Polskę cieszy też wpisanie w deklaracji końcowej faktu, że to Rosja jest dziś największym zagrożeniem dla NATO.
2: Rosja, co trzeba jasno podkreślić, jest długoterminowym zagrożeniem i dla Polski, i dla całej Europy, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Polska delegacja omówiła także kwestie natowskiej infrastruktury. Chodzi m.in. o rurociągi paliwowe, które obecnie kończą się na byłej granicy pomiędzy RFN i NRD, a powinny w Polsce i innych krajach wschodniej flanki sojuszu. Szef NATO zapowiedział, że rozbudowa rurociągów staje się priorytetem dla NATO. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Minister zdrowia przedstawiła propozycję uregulowania wynagrodzeń lekarzy i sposobów ich zatrudniania. Idą w dobrym kierunku, uważa senator lewicy Wojciech Konieczny. Chociaż, jak dodaje, niektóre wymagają doprecyzowania, na przykład maksymalna stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto.
3: Na konferencji padło w szpitalach publicznych finansowanych ze środków publicznych. I teraz rodzi się pytanie, czy szpitale prywatne, które mają podpisane kontrakty z NFZ-em, też będą miały nałożoną taką granicę za zarobków. Myślę, że to wymaga wyjaśnień, jak i wiele innych z tych propozycji, ale przyjmujemy je jako krok w dobrym kierunku.
0: Senator PiS Wojciech Skurkiewicz uważa, że wprowadzenie zakazu konkurencji nie zlikwiduje praktyki łączenia pracy w kilku szpitalach.
4: Nie wydaje mi się, żeby dyrektorzy szpitali nie wyrażali zgody dla lekarzy na pracę w innych placówkach, mając na myśli to, że jeżeli się nie zgodzą, to ten lekarz odejdzie i nie będzie miał w ogóle specjalisty w szpitalu. Więc to jest bardzo wątpliwa sytuacja, czy w ogóle będzie ona mogła być zrealizowana, czy nie, ale czas pokaże.
0: Inne propozycje to wprowadzenie e-kolejek oraz zobowiązanie lekarzy do pracy w jednym szpitalu co najmniej na pół etatu. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla eksperta rynku finansowego Jarosława Niedzielewskiego.
5: Walczymy z tym, żeby nasz sprzęt, nasze wieże ratownicze.
6: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywę na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
0: Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Silne porywy wiatru i sztorm na Bałtyku powodują potężne straty w pasie nabrzeża. Ratownicy z Ustki musieli zabrać sprzęty z budek ratunkowych, mówi kierownik Piotr Wasilewski.
5: Walczymy z tym, żeby nasz sprzęt, nasze wieże ratownicze przetrwały. W Ustce obecnie praktycznie wszystkie wieże ratownicze są w wodzie. Z dwóch wież musieliśmy ewakuować, wynieść sprzęt, ewakuować ludzi. Siedzą w tej chwili na piasku, bo wieże groziły przewróceniem się. Siedzenie w nich czy stanie na nich jest obecnie niemożliwe. Pogoda jest bardzo niebezpieczna, warunki w morzu są bardzo ciężkie. Sprawdzaliśmy je dzisiaj i to, co się dzieje między falami, to jakie prądy występują i w jakich kierunkach niespodziewanych, jest bardzo niebezpieczne. Nawet dla ratowników, a tym bardziej dla postronnych ludzi.
0: Służby ratunkowe apelują do turystów o ostrożność i przypominają o zakazie wchodzenia do wody. Wiatr w porywach wieje z prędkością ponad 100 km na godzinę. Pogoda zacznie się stabilizować późnym wieczorem. W województwie pomorskim z uwagi na wichurę ewakuowano 15 obozów harcerskich. Z powodu silnego wiatru na północy i w centrum województwa warmińsko-mazurskiego przybywa interwencji strażaków usuwających z dróg połamane gałęzie i konary. We Fromborku ewakuowano 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i Piaskach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

Prognoza pogody. W nocy na wschodzie, w centrum i na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 9 do 12 stopni. Wiatr na Pomorzu i Suwalszczyźnie dość silny, do 60 km na godzinę. W rejonie Zatoki Gdańskiej 65

0: I już teraz rozpoczynamy magazyn sportowy.
1: To jest magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, mówi Marek Grzechowski. Zaczynamy od piłkarskiego mundialu, w którym na placu boju pozostało już tylko 8 najlepszych drużyn mistrzostw świata. Za nami 96 spotkań, a do rozegrania zaledwie 8 meczów. W czwartek początek ćwierćfinałów. Przypomnę, że zmierzą się w nich Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią, Argentyna ze Szwajcarią. Tymczasem na koniec rywalizacji w 1/8 finału znów nie zabrakło sędziowskich kontrowersji. Tym razem chodziło o starcie między Argentyną a Egiptem. Albi Celestes wygrali 3-2, ale francuski arbiter François Letessier anulował jednego gola faraonom, dopatrując się faulu we wcześniejszej fazie akcji. Nie skorzystał też z VAR, żeby sprawdzić, co działo się w polu karnym Argentyny tuż przed golem na 3-2. Trener Egiptu pomstował, że jego zespół został oszukany i że FIFA robi wszystko, by doprowadzić Argentynę do tytułu. Michał Listkiewicz, dawniej międzynarodowy sędzia i obserwator oraz były szef PZPN, twierdzi jednak, że sędzia błędu nie popełnił.
2: Bardzo dobrze sędziowany mecz od strony fachowej. Decyzje prawidłowe. No oczywiście lepiej, jakby sam zagwizdał ten faul, po którym anulowano bramkę, bo to było do zauważenia i wtedy nie byłoby żadnej dyskusji, że cofnięto się do kilku zagrań wstecz. Faulu na salachu absolutnie nie ma mowy, nie wiem skąd się biorą te takie opinie. Trener Egiptu no szaleje, obraża. Natomiast moim zdaniem to właśnie trener Egiptu przegrał ten mecz, bo końcówkę rozegrał fatalnie jako trener.
1: Rywalem Argentyńczyków w ćwierćfinale będą Szwajcarzy, którzy w rzutach karnych wyeliminowali Kolumbię. Sprawdźmy, jakie nastroje panują po tym sukcesie u Helwetów.
3: Nie tylko precyzyjne szwajcarskie zegarki wskazywały czas grubo po północy, gdy mecz z Kolumbią po dogrywce zakończył się bezbramkowym remisem. Rzuty karne mimo późnej pory były w Szwajcarii oglądane tłumnie i głośno. Zaczęła Kolumbia. Udanie otworzył je Juan Fernando Quintero, ale precyzyjny był także Granit Xhaka. Gdy jedenastki nie wykorzystał Davinson Sanchez, Szwajcaria poczuła bliskość awansu. Na prowadzenie wyprowadził ją Ceki Amduni, któremu jednak odpowiedział Hamilton Campas. I wtedy do piłki podszedł Manuel Akanji z historią dwóch przestrzelonych karnych w seriach rozstrzygających o awansie do półfinałów Euro. Najpierw przeciw Hiszpanii i 2 lata temu w starciu z Anglią. Akanji spudłował i tym razem, ale jeszcze gdy koledzy go pocieszali, swojej cegiełki nie dołożył Juan Camilo Hernandez. Strzału Cedricia i Tena nie zatrzymał Camilo Vargas, a potem grający w niemieckim Bayernie Luis Diaz nie dał szans występującemu na co dzień w niemieckiej Borussii Gregorowi Kobelowi. O awansie zdecydował Ruben Vargas, jeden z tych, którego nazwisko było na długiej liście kontuzjowanych szwajcarskich zawodników. Pojawił się na placu gry dopiero tuż przed dogrywką. Trafieniem dał Szwajcarii wymarzony awans. Po ponad 70 latach Nati znów zagra w ćwierćfinale mundialu, przypomina długą przerwę SRF. Sport.ch pisze o braku strachu przed meczem z Argentyną. Portal zaznacza, że gdyby doszło do rzutów karnych, to wśród strzelców nie będzie Akandziego, który dostał zakaz od trenera Murata Yakina. Szkoleniowiec jest zgodnie wskazywany jako skuteczny strateg, który mimo problemów ze zdrowiem graczy ustawił zespół odpowiednio, by pokonać faworyzowaną Kolumbię. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Kibice śledzący Mistrzostwa Świata mogą być dzisiaj nieco zdezorientowani. Szanowni Państwo, prosimy nie regulować odbiorników. Naprawdę w środę na mundialu nie ma meczów. Tak się stało. A jak wygląda ten wolny od gry dzień w USA? Spytamy naszego korespondenta za oceanem, Jana Pachlowskiego. Witamy Cię, Janku.
4: Witam Państwa z Florydy, z Miami, gdzie tutaj wszyscy podekscytowani czekają już na kibiców z Anglii i Norwegii, bo to właśnie ten mecz zakończy fazę ćwierćfinału i muszę przyznać, że rzeczywiście jest spokojnie, ale też jest taki moment wyhamowania, bo zawsze podkreśla się, że futbol i impreza w danym kraju jest napędzana do momentu, kiedy grają gospodarze i rzeczywiście, kiedy odpadli Amerykanie, przegrywając z Belgią 1-4, to wszystko bardzo mocno wyhamowało. Przede wszystkim od strony takiego przeciętnego, nawet nie do końca kibica piłkarskiego, bo tych kibiców piłkarskich wśród Amerykanów stricte wcale nie ma tak dużo, ale chodzi o takiego zwykłego Amerykanina, którego te sukcesy i wygrane mecze w poprzednich fazach reprezentacji Stanów Zjednoczonych napędzały na ten temat. Między innymi pisał New York Times, że to wszystko wyhamowuje i że to zdecydowanie widać, ale to nie koniec mundialu. To tutaj społeczności międzynarodowe będą jeszcze tworzyć atmosferę w Stanach Zjednoczonych. Natomiast po tym wszystkim, co stało się, czyli kiedy została wyeliminowana reprezentacja,

0: reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Teraz w takim specjalnym komunikacie wypuszczonym przez reprezentację Stanów Zjednoczonych czytamy m.in. Droga Ameryko, my wierzyliśmy, czytamy w oświadczeniu, wy również, gdy pytaliśmy, dlaczego my, odpowiadaliście wypełniając stadiony. Przenosiliście mecze do swoich domów, barów, parków i lokalnych społeczności w całym kraju. Za każdym razem, gdy nasi zawodnicy wychodzili na boisko, czuli wasze wsparcie. Noszenie tego herbu to przywilej, a dźwięk waszych głosów towarzyszący nam podczas tego turnieju to coś, czego nigdy nie zapomnimy. Wyciągniemy z tego wnioski. Będziemy się rozwijać, by móc rywalizować z najlepszymi na świecie i będziemy dalej ciężko pracować, bo tego właśnie oczekują od nas drużyna i ten kraj. Do każdego dziecka, które śledziło grę tego zespołu i marzy, by pewnego dnia założyć tę koszulkę z herbem. Grajcie dalej albo zacznijcie już dzisiaj. Będziemy wam kibicować. Nie przestawajcie wierzyć. Bądźcie z nami. To jest fragment oświadczenia reprezentacji Stanów Zjednoczonych po odpadnięciu z mundialu, ale tutaj od razu zareagowała amerykańskie media i zwróciło uwagę na jeden problem, który jest kwintesencją tego, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie osiąga sukcesów i też czytamy tutaj w mediach, że na kolejny sukces międzynarodowy reprezentacji Stanów Zjednoczonych będzie trzeba czekać minimum 4 lata. To jest ten komentarz stacji Fox News, zresztą pokazującej w Stanach Zjednoczonych mecze, bo Fox ma prawa do pokazywania mundialu tutaj na terenie Ameryki. Interesujące jest to, że w oświadczeniu poruszono nawet kwestię problemu, jakim w USA jest płatny system szkolenia młodzieży w piłce nożnej. Choć wiele osób, w tym były selekcjoner reprezentacji USA Jürgen Klinsmann, wypowiadało się na temat różnic w rozwoju młodych zawodników w Stanach Zjednoczonych i Europie, stanowi to milczące przyznanie, że piłkarze wywodzący się z amerykańskiego systemu nie prezentują wystarczająco wysokiego poziomu, ani nie są odpowiednio przygotowani do gry. I świadczą o tym m.in. tutaj wyniki reprezentacji. Ćwierćfinały jutro, tak jak podkreślamy, dzisiaj spokojnie jest, natomiast w kwestii 1/4 właśnie finału, to warto przyjrzeć się cenom biletów na rynku wtórnym na konfrontacje ćwierćfinałowe. Ceny biletów rozpoczynają się od, jak na tą rundę, wcale nie tak dużo. Oczywiście mówię to z przekąsem. $1000, tyle trzeba zapłacić za najtańsze wyjściówki na spotkanie Francuzów z Marokiem. Mecz Belgów z Hiszpanią jest o $200 droższy. Starcie Argentyny ze Szwajcarią to wydatek rzędu $1400. No i najdrożej to mecz Anglii z Norwegią, ponad $1700. Mówimy tutaj o najtańszych dostępnych wejściówkach. Tak jak podkreślamy, najdroższe spotkanie Anglii z Norwegią, ponad $1700, ale i też cena zdecydowanie spadła, bo jeszcze 3 dni temu wejściówka najtańsza na to spotkanie kosztowała $2200.
1: Janko, mam takie pytanie do ciebie. Amerykanów nie ma już w tym turnieju, ale Amerykanie kibice. Komu teraz mogą kibicować? Za kogo będą trzymać kciuki? Który z tych ćwierćfinałów może być najbardziej przez nich wyczekiwany?
0: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że będą zwracać uwagę na Belgię. A to z tego powodu, że właśnie Belgowie wyeliminowali Stany Zjednoczone i będzie takie pytanie, co by było, gdybyśmy grali i co by było, gdybyśmy właśnie zagrali przeciwko Hiszpanii, bo może byśmy się lepiej zmotywowali i jakiś sensacyjnie byśmy do półfinału awansowali. Natomiast myślę, że to każdy tutaj z tych półfinałów jest wyjątkowy. Ja specjalnie sprawdzę, bo ten mundial obserwuję i komentuję państwu z Meksyku, z Atlanty, z Miami, ze stref kibica, spod stadionów i pójdę właśnie specjalnie, zobaczę, czy w tych strefach kibica, w których wcześniej byłem, w pubach, restauracjach podczas tych spotkań, będą amerykańscy kibice, czy to nie będą tylko latynoscy, czy to nie będzie taka mieszanka, czy również przyjdą Amerykanie, którzy kibicowali wcześniej na mundialu. Jestem bardzo ciekawy, o ile na przykład tutaj na Florydzie, skąd mówię do państwa te słowa, te strefy kibica będą zapełnione, bo jest mnóstwo kibiców latynoskich, którzy kochają piłkę nożną bez względu na to, jaka reprezentacja gra, to na przykład jak byłem w Chicago i opowiadałem państwu o podpisaniu kontraktu przez Roberta Lewandowskiego, ale oczywiście też wszystko to w aspekcie mundialu, to tam było właśnie dużo kibiców amerykańskich, którzy przychodzili, kibicowali Stanom Zjednoczonym i tam czuć było taką amerykańskość, nie do końca latynos, takie kwestie latynoskie, ale taką amerykańskość. Ciekawy jestem, jak to będzie rzeczywiście teraz, no bo musimy to sprawdzić na własnych oczach, musimy tego doświadczyć, bo sam jestem ciekawy właśnie, jak ten mundial rozgrywany już teraz przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych będzie wyglądał po odpadnięciu piłkarzy Stanów Zjednoczonych.
1: Janku, dziękujemy ci serdecznie, patrzymy, co się będzie działo dalej, tylko 8

0: meczów zostało jeszcze, no i teraz już są te najciekawsze mecze i oczywiście będziemy z tobą w stałym, ścisłym kontakcie. Dziękuję serdecznie. Kontynuujemy tematy mundialowe. Jest z nami Tomek Kowalczyk. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Tomku, mamy już fazę ćwierćfinału. Tylko w sumie 8 meczów zostało do zakończenia turnieju. Czy są jakieś niespodzianki twoim zdaniem w składzie tego ćwierćfinału? Bo mamy 6 drużyn z Europy i 2 spoza.
1: Tak, 6 drużyn europejskich, silnych, wysoko rozstawianych w rankingu FIFA. Tak naprawdę, gdyby może awansował Egipt zamiast Argentyny, to mówilibyśmy o gigantycznej sensacji, a tak mamy raczej taką opcję bezpieczną, że są te drużyny, których można było się spodziewać. I Hiszpanie, i Belgowie, i Francuzi, Maroko to też bardzo silna afrykańska drużyna, są Anglicy. No, brak Brazylii i w to miejsce Norwegia, no to tutaj możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju niespodzianka, też patrząc na to, gdzie była Brazylia w rankingu FIFA, a gdzie Norwegia, ale patrząc na to, jak się te drużyny w ostatnim czasie rozwijały, a Brazylia się raczej nie rozwijała, no to też taka wielka niespodzianka to nie jest.
0: No właśnie, a teraz patrzymy na te 4 pary, która wydaje ci się najciekawsza? Nad którym mecz się najbardziej nastawiasz tak sportowo, jeśli chodzi o emocje?
1: No myślę, że jednak Anglia Norwegia tutaj, ten mecz, gdzie naprawdę trudno wskazać faworyta, że tutaj zwycięstwo jakiejkolwiek drużyny nie będzie zaskoczeniem. No i takie szykuje się spotkanie, jeżeli obie drużyny zdecydują się troszkę poluzować obronę kosztem tego, żeby tworzyć akcje ofensywne, to może być to ładny mecz, ale też trenerzy mogą to spotkanie zamknąć i wtedy już tak ładne to spotkanie nie będzie.
0: Francja, Hiszpania, Argentyna, rozumiem, faworyci, pewnie tak sądzisz? I co, Norwegia, Anglia, na kogo byśmy tutaj stawiali?
1: No tutaj minimalnie na Anglię bym postawił. Jeżeli chodzi o tę parę Francja-Maroko, to tutaj no jednak awans Francji, też minimalnie Hiszpania z Belgią, bym właśnie tak to stawiał i Argentyna. No nie wiem, ja tutaj nie jestem pewien, że Argentyna przejdzie Szwajcarię akurat.
0: No Argentyna, jak widzieliśmy, miała olbrzymie problemy z Egiptem, o mało nie skończyło się katastrofą. Dużo się działo. Messi jak zwykle strzelił bramkę i jak zwykle spodłował karnego, więc tu chyba bilans wyszedł na zero, można powiedzieć.
1: Tak, kolejny niestrzelony karny, 4 na Mistrzostwach Świata, nie strzelił z Islandią, nie strzelił z Polską, nie strzelił tutaj w pierwszym meczu, nie strzelił teraz, no ale i tak jest najlepszym strzelcem w historii mundialu. Co by było, jakby wszystko strzelał, to Kylian Mbappé musiałby 2 kolejne mundiale go gonić chyba.
0: Widziałeś wiele mundiali na żywo, wiele mundiali przeżyłeś już. Jak byś określił, jak się plasuje ten mundial na tle innych?
1: Myślę, że ta druga faza wynagradza kibicom to, co zdarzyło się w pierwszej, bo w pierwszej części mieliśmy eliminację do właściwej części mundialu i kiedy te mecze już były na określonym poziomie i spotykały się drużyny z wyższej półki, tak jak mecz Portugalia-Chorwacja na przykład, to już inaczej się patrzyło na te spotkania i od 1/16 finału zaczął nam się właściwy mundial, więc tutaj bym określił te mistrzostwa jako ciekawe, ale tylko właśnie od tej fazy, bo jednak przebrnąć przez tyle meczów w fazę grupowej, gdzie dobrych spotkań było jak na lekarstwo, no to było trudne wrażenie.
0: Powiedziałeś, że Argentyna niekoniecznie musi pokonać Szwajcarię, czyli co, będziemy mieli nowego mistrza świata, tak obstawiasz?
1: Może tak być, że będzie nowy mistrz świata, chociaż trener Egiptu powiedział, że już możemy koronować Argentynę, oczywiście tak złośliwie, że Argentyna jest ciągnięta za uszy, to będzie bardzo trudno Argentynie tytuł obronić, nawet jeżeli wygrają ze Szwajcarią, to potencjalnie w kolejnym spotkaniu z Anglikami się spotkają. Tutaj byłby to naprawdę hit półfinałowy. Argentyna-Anglia. Rewanż za 86 rok i kto wie, no tym razem nie w Meksyku, bo wszystko już będzie w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy słynna ręka Maradony i piękna akcja Maradony były właśnie na wysokim etapie mundialu w Meksyku. No więc mecz Argentyna-Anglia by na pewno rozgrzał do czerwoności, ale mistrza świata myślę, że wyłoni jednak druga część drabinki, że tutaj ktoś z tej dwójki, Francja, Hiszpania może zostać mistrzem.
0: No nie będziemy teraz typować, nie będziemy wróżyć, w każdym razie finał jest 19 lipca.

0: psa w niedzielę, Wis Rutherford. I zobaczymy, kto zostanie mistrzem świata. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tyle o futbolu. Nie milkną echa decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który coraz szerzej otwiera drzwi do powrotu do rywalizacji sportowcom z Rosji i Białorusi. We wtorek MKOL oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która obowiązywała od października 2023 roku. Taki krok wytłumaczono tym, że Komitet Olimpijski Rosji nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. MKOL zaleca także, by w ramach kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028 zakończyć program weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności i poglądów politycznych. Ostateczne decyzje należą do federacji sportowych. Niektóre idą za rekomendacjami i uchylają drzwi, na przykład judo, pływanie i gimnastyka, a dzisiaj dołączyła Światowa Federacja Siatkówki. Rosjanie wrócili nawet do rankingu FIVB, który mieli zamrożony i zajmują trzecią lokatę. Są też jednak takie federacje, które twardo i niezmiennie obstają przy wyłączeniu Rosjan z rywalizacji międzynarodowej. Taką właśnie jest lekkoatletyka. Na początku lipca Rada Organu Zarządzającego Światową Lekkoatletyką World Athletics podtrzymała to stanowisko. Takie podejście bardzo chwali Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3: Ja się cieszę, że lekkoatletyka twardo stoi po właściwej stronie i tutaj nie ma jakichś niebezpieczeń, że będziemy ulegać presji MKOL-u. Trzymamy się tego, co jakiś czas temu założyliśmy i ja się tylko mogę z tego powodu cieszyć. No część federacji rzeczywiście może się jakoś tam poddać, ale na szczęście my jesteśmy na tyle silni, że dajemy radę. Im dalej się jest od tego konfliktu i tym inaczej się na niego patrzy. Poza tym w wielu federacjach Rosja ma ciągle bardzo silną pozycję i oni ciągle walczą. Na szczęście u nas już nie. Także My mamy tą jakąś tam przywilej, ale rzeczywiście w wielu sportach Rosjanie ciągle rządzą. I to widać, ta presja na MKOL też pewnie jest. No i działa. No niestety działa.
2: Wracamy do rywalizacji w siatkówce. Na razie jeszcze bez Rosji. Trwa walka o awans do finałów Ligi Narodów Siatkarek. Polki wybrały się do Japonii i w Osace rozgrywają ostatni turniej fazy zasadniczej. Pierwszy z czterech meczów, które ich czekają w tej imprezie, nie poszedł tak, jak się spodziewały. Biało-czerwone uległy Turczynkom 1-3 i cały czas nie mogą być pewne, że zagrają w turnieju finałowym w Macau, który wystartuje 22 lipca. Atakująca reprezentacji Polski Julia Szczurowska przyznała po porażce z Turcją, że liderka rywalek, naturalizowana Kubanka Melissa Vargas, była nie do zatrzymania.
4: Najtrudniejszy element zespołu z Turcji to Melissa Vargas. Bardzo, bardzo silna zagrywka Melissa Vargas. Dobre floty też od innych zawodniczek, spadające, długie, krótkie. Także pokazały się naprawdę z pozytywnej strony. A myślę, że w obronie bardzo dobrze dzisiaj my zagrałyśmy. Dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że ten mecz się, mimo takiego wyniku, ten mecz się dobrze oglądało. Uważam, że zawsze jest coś do zrobienia lepiej, zawsze jest coś do poprawienia, zawsze jest ten margines do progresu i na tym się teraz skupiamy, żeby w kolejnych spotkaniach nie zabrakło nam tego czegoś.
2: Kapitan naszego zespołu, libero Aleksandra Szczygłowska, jest zdania, że Polki przegrały w środę na własne życzenie.
5: U nas troszkę w Francji taki niepotrzebny bałagan, może też przez to, że im zaczęło dużo wychodzić więcej rzeczy, ale myślę, że no w takich momentach musimy zachować chłodną głowę i mimo wszystko konsekwentnie robić to, co mamy do zrobienia. Uważam, że ten mecz był do wygrania i ciężko powiedzieć więcej, ale wydaje mi się, że trochę na własne życzenie to spotkanie przegrałyśmy i no trzeba wyciągnąć wnioski i skupić się na kolejnych.
2: A kolejnymi przeciwniczkami podopiecznych z trenera Stefano Lavariniego będą jutro Amerykanki, w piątek Brazylijki, a w niedzielę Japonki. Biało-czerwone zajmują w tabeli piąte miejsce z 6 zwycięstwami na koncie. Do turnieju finałowego awansują z urzędu gospodynie Chinki i 7 najlepszych zespołów po fazie zasadniczej. Pozostajemy przy siatkówce, ale tym razem w męskim wydaniu klubowym. Szerokim echem odbiło się wycofanie z Plus Ligi jednego z najbardziej zasłużonych i najmocniejszych klubów ostatnich lat w Polsce i Europie, Jastrzębskiego Węgla. Zespół, który 3 razy w poprzednich 6 sezonach zdobył Mistrzostwo Polski, a w Lidze Mistrzów 3 krotnie z rzędu wywalczył medale, rozpadł się w związku z wycofaniem mającego finansowe problemy głównego sponsora Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Klub wycofano z Plus Ligi, na to miejsce wskoczył spadkowicz Norwid Częstochowa. W Jastrzębiu postanowiono jednak nie składać broni i kibice z tego miasta będą oglądać w przyszłym sezonie plusligową siatkówkę, tyle że w specyficznej sytuacji. Otóż Jastrzębie stanie się domem ukraińskiego klubu polskiej ekstraklasy Barkomu Karzany Lwów. Jak do tego doszło, wyjaśnia Adam Gorol, dotychczasowy prezes Jastrzębskiego Węgla.
6: W związku z tym, że Jastrzębski Węgiel musiał okresowo wycofać się z rozgrywek ekstraklasy celem wypełnienia tej luki, zachowania ciągłości siatkówki w

0: Jastrzębiu na najwyższym poziomie. Zaproponowałem właścicielowi zespołu Barką Karzany przeniesienie się do miasta Jastrzębie. No i ta propozycja została przyjęta. Nowa nazwa będzie brzmiała Jastrzębie Barką. Zdecydowałem się objąć funkcję prezesa zarządu tego klubu po to, żeby mieć jak największy wpływ na to, jak ta siatkówka będzie się prezentowała w Jastrzębiu i żeby ona była maksymalnie na najwyższym poziomie. Funkcję pierwszego szkoleniowca obejmie trener Andrzej Kowal. To będzie polski sztab z polskimi asystentami. Zespół będzie zbudowany na bazie 6 Polaków. Także to są te elementy zachowania ciągłości jastrzębskiej siatkówki.
1: Kibice siatkarscy z Jastrzębia na razie więc muszą się zadowolić oglądaniem w akcji innych drużyn. Ubolewa nad tym Tomasz Fornal, czołowy reprezentant Polski, który 6 lat grał w jastrzębskim Węglu.
2: Na pewno przykro będzie się patrzeć na kibiców, którzy nie mogą oglądać swojej drużyny z Jastrzębia, ale tak naprawdę to tam głównie pozostanie tylko hala. No niestety ta sytuacja tak się potoczyła, jak się potoczyła i ja nie chcę tutaj obwiniać nikogo, bo nie znam szczegółów tej sytuacji. Nie było mnie na miejscu, wiem tylko tyle, co dziś rozmawiałem z chłopakami, którzy w tym roku występowali w tej drużynie. I na pewno przykro się patrzy na to, bo mimo wszystko to miasto żyło tą siatkówką, mieli je zakodowane w sercu wszyscy kibice i widać to było, że gdziekolwiek się nie poszło w mieście, to każdy kibic się znał, każda osoba żyjąca w tym mieście identyfikowała się z tym klubem. To było wszystko tak naprawdę dla miasta najważniejszą rzeczą, jaka tam była, to kopalnia i klub, więc jedną rzecz im zabrali. Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że jak najszybciej uda im się wrócić na odpowiednie tory do Plusligi.
1: Teraz zajrzymy do Londynu na trawiaste korty Wimbledonu. Jedyna pozostała w seniorskiej rywalizacji Polka, Katarzyna Piter, grała dzisiaj w ćwierćfinale debla z Czeszką Anną Szyszkową. Niestety w niespełna godzinę wyraźnie uległy kanadyjsko-brazylijskiej parze Gabriela Dobrowski, Luisa Stefani 1-6, 2-6. Katarzyna Piter była ostatnią Polką, która występowała w seniorskiej rywalizacji. Znamy komplet półfinalistek w singlu. Ukrainka Marta Kostiuk w ćwierćfinale pokonała Włoszkę Jasmin Paolini 6-3, 6-2 i w walce o finał zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową. Ta z kolei wygrała z Elizę Mertens z Belgii 6-3, 7-5. W drugim półfinale zagrają Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff. W rywalizacji panów w półfinale zmierzą się słynny Serb Nowak Djokovic z liderem rankingu Włochem Janikiem Sinnerem oraz Niemiec Aleksander Zwieriew z sensacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferrym. Ferry to 114 zawodnik rankingu. Został dopiero czwartym graczem z dziką kartą, który dotarł do półfinału singla mężczyzn w turnieju Wielkiego Szlema. Ferry wygrał z Włochem Flavio Cobolim, a Zwieriew pokonał Amerykanina Taylora Fritza. Kolarze walczący w Tour de France mieli dzisiaj do przejechania stosunkowo krótki sprinterski etap o długości 158 km. Wygrał go na finiszowych metrach kolarz grupy Decathlon CMA CGM Olaf Kooi. Holender wygrał piąty etap. Na 158-kilometrowej trasie wyprzedził na sprinterskim finiszu Niemca Maxa Kantera i Belga Tima Merliera. Bardzo daleko są Polacy na miejscach poza pierwszą setką, a faworyt wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar zajmuje czwartą lokatę ze stratą 7 minut i 53 sekund. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Za uwagę dziękuję, Marek Grzechowski. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Taką deklarację złożył prezydent Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze. Po powrocie z Turcji minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że jest pozytywnie zaskoczony tą decyzją.
10: I to też pokazuje państwu w świetle tej niemądrej kontrowersji ostatnich dni, jak bardzo Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby Ukraina miała się czym bronić przed rosyjskimi rakietami balistycznymi.
9: Szef polskiej dyplomacji odnosił się w ten sposób do sprawy przekazania przez Polskę kilku rakiet do systemów Patriot Ukrainie. Pod koniec maja Stany Zjednoczone wyraźnie

0: wyraziły wstępną zgodę na produkcję rakiet do systemów Patriot w polskim przemyśle zbrojeniowym. Działania punktowe nie poprawią systemu ochrony zdrowia, mówi Marta Libura z Polskiej Sieci Ekonomii Klubu Jagiellońskiego. Ministra zdrowia przedstawiła dziś plany reformy systemu. To m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy, 240 zł brutto za godzinę, bardziej szczegółowe kontrole NFZ czy e-kolejka. Według ekspertki proponowane maksymalne wynagrodzenie może spowodować zamknięcie szpitalnych oddziałów ratunkowych.
1: Jeżeli nałożymy sztywny limit zarobków na godzinę na kontraktach dzisiaj bez konsolidacji szpitali, to można w zasadzie już dzisiaj obstawiać zakłady, że zamkną się szpitalne oddziały ratunkowe, które są najbardziej potrzebne, bo są na przykład ostatnimi takimi oddziałami na pustyniach medycznych.
0: Ekspertka uważa, że nie da się skutecznie wprowadzić reformy ochrony zdrowia, jeśli ona nie będzie kompleksowa. Dynamiczna sytuacja pogodowa na Warmii i Mazurach. Do tej pory strażacy wyjeżdżali do zdarzeń ponad 650 razy. Służby usuwają powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Konieczna była ewakuacja kilku obozów harcerskich. Pada i silnie wieje w porywach do 85 km na godzinę, mówi młodszy brygadier Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
2: W czasie przechodzenia burz i silnego wiatru przypominamy, aby unikać przebywania na otwartych przestrzeniach. Nie parkujmy również pojazdów pod drzewami. Zabezpieczmy przedmioty znajdujące się na balkonach, posesjach, które mogą potencjalnie stwarzać zagrożenie w wyniku przeniesienia przez silny poryw wiatru na dalszą odległość.
0: Według prognoz silny wiatr i ulewny deszcz mają utrzymać się na Warmii i Mazurach do jutra.
3: Za 27 minut 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A w studiu jest już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: No i to oczywiście oznacza sprawy międzynarodowe. Jeżeli chodzi o tematy, bez wątpienia jest w czym wybierać.
5: Tak, dzisiaj powiemy m.in. o szczycie NATO, który zakończył się w Ankarze. Co ważne, zakończył się wspólną deklaracją wszystkich sojuszników dotyczącą artykułu 5, co ważne jest także dla Polski. Ale będziemy również mówić o ciekawym zwrocie we Francji, na scenie politycznej francuskiej. Tam ważny dla zwłaszcza Marine Le Pen i jej partii wyrok. Co on oznacza dla niej, dla partii i dla Francji? O tym już niebawem.
4: Świat w powiększeniu.
5: Przywódcy państw NATO potwierdzili niezłomne zobowiązanie do kolektywnej obrony. Chodzi o zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Takie zapisy znalazły się w deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu sojuszu w Ankarze. W związku z atakami prezydenta Stanów Zjednoczonych na Europejczyków i groźbami wycofania wojsk z Europy nie było pewne, czy Donald Trump zaakceptuje takie właśnie brzmienie deklaracji. O tym dziś w Świecie w powiększeniu. A w drugiej części decyzja Marine Le Pen o kandydowaniu w wyborach prezydenckich w 2027 roku we Francji mimo wyroku skazującego. A co ciekawe, sondaże dają jej duże szanse na zwycięstwo. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Kacper Kita, publicysta Nowego Ładu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Jeśli pan pozwoli, zaczniemy od Ankary. Wiem, że obserwuje pan poczynania i politykę Donalda Trumpa już od dawna. Po tych wypowiedziach amerykańskiego prezydenta na początek szczytu, w jego trakcie, mówi o tych wypowiedziach publicznych, po tych groźbach, słowach krytycznych pod adresem sojuszników, zwłaszcza z Europy. Niektórzy spodziewali się problemów z podpisaniem wspólnej deklaracji, a tu zaskoczenie, czy pan myśli, że taki plan był od początku?
6: Ja myślę, że to nie jest zaskoczenie, bo Donald Trump często wyładowuje się w takiej warstwie retorycznej, ale tego typu podpis tak naprawdę jest po prostu potwierdzeniem polityki amerykańskiej prowadzonej od dziesięcioleci, który tak naprawdę aż tak wiele go nie kosztuje. Dużo ważniejsze będą oczywiście konkretne decyzje dotyczące zaangażowania w militarnego w poszczególnych państwach, które będą zapadały na przestrzeni kolejnych miesięcy. To jest też o tyle ciekawa sytuacja, że

0: Trump przyjechał do Ankary, chwaląc przy okazji także samego prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, który też przecież no, niekoniecznie jest, eufemistycznie mówiąc, najbardziej konsekwentnie proamerykańskim, czy tym bardziej prozachodnim politykiem, ale jednak Trump no, wręcz sugerował, że to właśnie ze względu na Erdoğana z chęcią się na tym szczycie pojawił. No i tutaj myślę, jest to taka trochę sytuacja stąpania po linie dla polityków europejskich, którzy nie chcą być kolejnymi, którzy trafią na czarną listę Trumpa i będą przez niego atakowani, tak jak chociażby z jednej strony premier Hiszpanii, czy z drugiej strony premier Włoch.
1: O atakach ze strony prezydenta Trumpa wie coś także prezydent Wołodymyr Zełenski, ale na tym szczycie zapadły decyzje także ze strony Amerykanów dobre z punktu widzenia Ukrainy. Mam na myśli to 70 miliardów dolarów w tym roku, które sojusznicy mają przekazać na wsparcie dla tego kraju. Tyle samo w przyszłym. Z kolei Donald Trump poinformował po spotkaniu z Zełenskim, że przekaże władzom w Kijowie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Czy możemy według pana mówić o takiej zmianie tonu w relacjach Waszyngton-Kijów?
0: Moim zdaniem trzeba być ostrożnym, jednak te deklaracje finansowe dotyczą w ogromnej mierze pieniędzy, które już i tak miały być przez poszczególne państwa sojusznicze Ukrainie przekazane. W przypadku Trumpa, no to on wielokrotnie już sugerował raz w jedną, raz w drugą stronę. Kluczowe tak naprawdę będzie, czy Stany Zjednoczone zdecydują się same odblokować kolejny pakiet finansowy dla Ukrainy. To decyzja dotycząca patriotów jest oczywiście pozytywna, no i myślę jest pewnym sukcesem Ukrainy, myślę przede wszystkim w przekonywaniu Stanów Zjednoczonych, że wbrew takiej uproszczonej wizji, która niekiedy zyskiwała niemałą popularność w części środowiska amerykańskich republikanów, Ukraina nie jest państwem, które nie ma jak Rosję systematycznie osłabiać. Myślę, że kolejne ataki dronowe ukraińskie na terytorium Rosji to jest coś, co Ukraińcom udaje się skutecznie przedstawiać stronie amerykańskiej jako przykład tego, że no wcale ta wojna nie musi się, że wcale w ramach tych negocjacji pokojowych, które Trump chciałby przecież prowadzić, on też dzisiaj przecież podkreślił, że rozmawia i z Zełenskim, i z Putinem tego samego dnia, sugerował Zełenskiemu, że on powinien pojechać do Moskwy, żeby się potencjalnie spotkać z Putinem. No, jak widać, Ukraińcom udaje się przekonywać, to jest pewnie dla nich najważniejsze, Amerykanów, że wcale w tych negocjacjach nie są na straconej pozycji, że wcale czas nie musi grać na ich niekorzyść, a przecież już wielokrotnie były momenty, w których pojawiały się takie spekulacje, tak? Czy taki punkt widzenia był silny w amerykańskich mediach, czy z pewnością trafiał do niektórych amerykańskich decydentów. No, myślę, że w tym momencie Ukraińcom udaje się jednak swój punkt widzenia skutecznie przekazywać i widać tutaj, że także Rosjanie, jak się opatrzy na ich wypowiedzi z ostatnich miesięcy, no trochę jak w pierwszej kadencji Trumpa, przy wszystkich różnicach, no nie mogą, by Trump nie jest im aż tak przychylny, jak oni by na to liczyli. Jakkolwiek oczywiście, no też oczywiście jest pewnie dla nich cały czas lepszą opcją niż konkurenci.
1: To był ostatni szczyt NATO z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona. Na następnym będzie już nowy przywódca kraju. Wybory we Francji w kwietniu i w maju przyszłego roku. Nawiązuję do tej sprawy, ponieważ choć uwaga była oczywiście w ostatnich dniach skupiona przede wszystkim na Ankarze i na szczycie NATO, a także na sytuacji na Bliskim Wschodzie, to we Francji wczoraj zapadł ważny wyrok. Sąd apelacyjny potwierdził decyzję sądu pierwszej instancji z marca ubiegłego roku, to znaczy uznał

0: Marine Le Pen, czyli liderkę Zjednoczenia Narodowego, za winną sprzeniewierzenia funduszy publicznych. Chodziło, przypomnijmy dokładnie, o środki Parlamentu Europejskiego. Sąd orzekł zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, ale skrócił ten zakaz, co w skrócie mówiąc daje możliwość Le Pen, żeby kandydowała w tych przyszłych wyborach, co nie było jeszcze pewne przed wczorajszym wyrokiem. Co to według pana w praktyce oznacza dla niej i dla partii?
1: No, dla niej oczywiście oznacza to, że ona podtrzyma tę niesłychaną serię. To już będzie czwarty jej z rzędu start w kolejnych wyborach prezydenckich, a łącznie ósmy z rzędu, w których startuje ktoś o nazwisku Le Pen, no bo wcześniej mieliśmy wielokrotne starty jej ojca, Jeana-Marie Le Pen, a teraz startuje Marine po raz kolejny. No i ona będzie chciała oczywiście udowodnić, że wcale nie jest skazana na porażkę, jak to wielu już tak naprawdę stawiało na niej krzyżyk, tak? Po tym wyroku sądu raczej się nastawiono na Jordana Bardella jako tego, który może być nową, że to już teraz będzie jego epoka, a widać, że Marine zdecydowała się mimo ryzyka, bo przecież ona nie jest jeszcze ani w 100% pewna tego, czy będzie mogła wystartować, ani nie jest w 100% pewna tego, czy nie będzie miała na ostatniej prostej kampanii ograniczonej wolności. To będzie zależało od tego, kiedy i jaką decyzję podejmie sąd kasacyjny, no bo ona w tym momencie złożyła, czy zapowiedziała złożenie właśnie skargi kasacyjnej, co oddala moment wykonania kary roku ograniczenia wolności, którą sąd jakkolwiek znacząco skrócił tę kluczową karę pozbawienia praw wyborczych, to jednak utrzymał. Wobec czego Marine Le Pen będzie w najbliższych miesiącach mogła prowadzić normalną kampanię, no i zaczyna z punktu widzenia zaczyna w punkcie faworytki, tak? No dzisiaj mieliśmy już pierwszy sondaż zrobiony przez pracownię IFOP, zrobiony drugi przez pracownię Harris, które pokazują, że Marine Le Pen jest faworytką tych wyborów, tak? No w sondażu IFOP ze wszystkimi rywalami w drugiej turze wygrywa, i to dość wyraźnie, z Edouardem Philippem, najgroźniejszym swoim rywalem, byłym premierem Emmanuela Macrona, wygrywa 54-46%. Nigdy wcześniej nie miała aż takiej przewagi. Wcześniej z Philippem miała maksymalnie 52 punkty. Więc wydaje się, że ten wyrok, ten powrót na pierwszą linię, no daje jej chwilowo być może efekt takiego wzrostu, ale to oczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo długo, tak? No też historycznie Le Pen z jednej strony nigdy nie miała tak dobrych wyników jak dzisiaj, ale też ona zawsze w każdych kolejnych wyborach poprawia swój wynik, ale też z drugiej strony, no do tej pory zawsze w ostatnich tygodniach czy w ostatnich, na ostatniej prostej kampanii raczej traciła i wynik dostawała słabszy niż średnia sondażowa. Więc to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast z pewnością ta kampania prezydencka we Francji już rozkręca się coraz bardziej. Natomiast Bardella pozostanie kandydatem na premiera i oni już dzisiaj mieli taki wspólny występ mający podkreślić tę ich jedność i ich komplementarność kampanijną, gdzie Bardella jest z innego pokolenia, mówi trochę innym językiem, kieruje się do trochę innych grup wyborców, inaczej rozkłada akcenty w swoim przekazie. No i pomysł jest taki, że oni razem będą w stanie te 50,1% przekonać.
0: O tej komplementarności jeszcze za chwilkę porozmawiamy, natomiast chciałam wrócić do tego ryzyka, jakie działania Marine Le Pen oznaczają dla partii, ponieważ wydawałoby się, że takim bezpieczniejszym wariantem byłby właśnie teraz Jordan Bardella. Mimo tych sondaży, o których pan wspomniał, które są oczywiście dla Marine Le Pen bardzo korzystne, ale to on mógłby być też takim, no, powiewem świeżego ducha, bym powiedziała, dla tej partii. Też, tak jak pan powiedział, skierowany do trochę innych wyborców, więc ta baza mogłaby się może powiększyć. No i on nie ciągnie za sobą tego ryzyka, że może zostać na pewnym etapie z tych wyborów wykluczony.
1: To prawda, Jordan Bardella byłby na pewno znacznie świeższą twarzą, natomiast też pamiętajmy, badania, a których było już bardzo, bardzo dużo, no pokazywały, że między nimi jest różnica kilku punktów procentowych, jeśli chodzi o pierwszą turę. Mniej tych badań było, jeśli chodzi o drugą turę, ale tam też różnice były 1, 2 maksymalnie.

0: minimalnie 3 punkty procentowe między nimi. Więc to nie jest tak, że ta sprawa jest jednoznaczna i oczywiście fakt, że Le Pen to już jest dla niej czwarty start, no, sprawia, że wielu także na francuskiej prawicy postrzega już ją, czy w jej własnym obozie nacjonalistycznym postrzega ją już jako kandydatkę zużytą, która miała swoją szansę i powinna ustąpić miejsca. Z drugiej strony, no, Bardella z kolei jest bardzo młody, on ma dopiero 30 lat, no, w momencie wyborów miałby niecałe 32, więc no, to też wiąże się z ryzykiem tego, że iluś wyborców mogłoby się ręka zawahać, czy komuś w takim wieku, kto nie spróbował wcześniej żadnej funkcji państwowej, można powierzyć kierowanie państwem. Poza tym w jej wypadku mamy stuprocentową pewność, że no, ona już niczym nie zaskoczy, ona już ma bardzo duże doświadczenie kampanijne, każdy element jej życiorysu został już na wszystkie strony przeanalizowany. Bardella byłby jednak w większym stopniu pewną niewiadomą. Natomiast oczywiście sama Marine, myślę, tą decyzją pokazała, że cały czas chce utrzymać przywództwo w swoim obozie, jakkolwiek wielokrotnie podkreślała, że Bardella już jest tym jej wyznaczonym następcą, no to ona ma też dopiero 57 lat, tak? Ona jeszcze nie jest bynajmniej w wieku emerytalnym, ona bardzo młodo zaczęła i widać, że jeszcze chce Bardelę cały czas traktować jako jednak ten numer dwa. No i to wydaje się także dzieli Francuzów. No mieliśmy pierwsze badanie, no to 51% ankietowanych uważa, że podjęła słuszną decyzję z punktu widzenia swoich szans wyborczych swojej partii. 46%, że Bardella byłby lepszym kandydatem, więc opinie też tutaj są podzielone. Jakkolwiek no, 2/3 wyborców Zjednoczenia Narodowego uważa, że podjęła właściwą decyzję.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego w takim razie większość Francuzów, jak wynika z tych sondaży, o których pan wspomniał, chciałaby dzisiaj głosować na kandydata czy też kandydatkę Narodowej Prawicy?
0: No to myślę też wynika z rozczarowania dekadą rządów Emmanuela Macrona i szerzej z już trwającego wiele dziesięcioleci stopniowego rozkładu francuskiej sceny politycznej. Widzimy, że zarówno goliści, jak i socjaliści, czyli te dwie tradycyjne partie u władzy po kolei rozczarowały. Macron, który miał połączyć co sensowniejszych ludzi z obu tych obozów, także kończy z niskim poparciem. To wynika z jednej strony z niezadowolenia z sytuacji ekonomicznej. Z drugiej strony mamy oczywiście wszystkie kontrowersje związane z polityką migracyjną i islamem. Z trzeciej strony mamy kwestię polityki europejskiej i poczucie, że Francja traci na znaczeniu, czy wreszcie, że mamy kolejne niepowodzenia, tak jak na przykład umowa z krajami Mercosur, która przecież no, jest postrzegana przez wielu jako ryzykowna dla francuskiego rolnictwa i której prezydentowi Macronowi nie udało się powstrzymać, mimo tego, że próbował i Francja próbowała zbudować koalicję przeciw. Więc Marine Le Pen też na przestrzeni 15 lat, bo ona od tylu lat jest faktyczną przywódczynią Zjednoczenia Narodowego, sukcesywnie docierała do zwłaszcza mieszkańców mniejszych miejscowości, które na przykład straciły na globalizacji, gdzie zamknęły się fabryki, gdzie zamknęły się usługi publiczne. To widać w wielu badaniach, ja o tym szerzej piszę w swojej książce na Saga Rodu Le Penów na temat historii Frontu Narodowego i samej Marini i jej ojca. No, jest dużo badań, które pokazują, że na przykład tam, gdzie był szpital, się zamknął, tam, gdzie była baza wojskowa, się zamknęła, tam, gdzie była szkoła, się zamknęła, tam jest znacznie większa szansa, że ludzie zagłosują na Zjednoczenie Narodowe. I to jest, Marine Le Pen przejęła bardzo wielu dawnych wyborców lewicy właśnie, robotników, pracowników fizycznych, rolników i tak dalej. No a z drugiej strony Bardella stara się dzisiaj docierać do wyborców nieco lepiej sytuowanych materialnie, z tej bardziej konserwatywno-wolnorynkowej części mieszkańców dużych miast. No i w ten sposób chcą te ponad 50% zdobyć, także korzystając z dezintegracji z dezintegracji reszty sceny politycznej i głębokich podziałów, tak? No bo jeżeli mamy po drugiej stronie tak szeroki rozstrzał od konserwatywnej centroprawicy przez obóz liberalny, przez socjaldemokrację,

0: aż po Jean-Luc'a Mélenchona, który no jest takim no, radykalnym jednak lewicowcem, także reprezentującym politycznie no, postawę mocno antyizraelską, mocno czy wręcz i grającą z antysemityzmem, zbierającym 70% głosów muzułmanów, chcącym wyprowadzić Francję z NATO i tak dalej. No, lepeniści też starają się przedstawiać jako zapora przed Mélenchonem i odwracać tę kartę, że to już nie oni są skrajną prawicą, którą trzeba powstrzymać, tylko oni bronią republiki i porządku przed skrajną lewicą. I to jest też narracja, która z pewnością im pomaga pozyskiwać wyborców.
1: A propos narracji, portal Politico napisał dzisiaj, że Marine Le Pen próbuje triku Donalda Trumpa, tak by obrócić skandal na swoją korzyść, by przekonać wyborców, że establishment spiskuje przeciwko niej. Zgadza się pan z tym?
0: On oczywiście próbuje, jakkolwiek nie uważam, żeby to akurat był element, który jej pomoże. To znaczy Trump chyba rzeczywiście w tej wewnętrznej rywalizacji w prawyborach Partii Republikańskiej przeciwko Ronowi DeSantisowi był w stanie na tych swoich kolejnych procesach, problemach prawnych, oskarżeniach zyskać. Natomiast w przypadku Marine Le Pen no myślę, że to jednak jest dla niej pewien kłopot, bo ona przez lata budowała swoją narrację na byciu tą uczciwą wobec kolejnych afer, zarzutów dotyczących tradycyjnych partii władzy, golistów i socjalistów. Jakkolwiek oczywiście jej wyborcy w większości ją uważają za niewinną, no to jednak to jest sytuacja niekomfortowa i też o tyle ciekawa, że tutaj zderza się z jednej strony brak zaufania wobec wymiaru sprawiedliwości, który podziela wielu Francuzów, z brakiem przekonania o uczciwości polityków. I wydaje mi się, że prędzej Marine Le Pen raczej, jeżeli już, to będzie mogła się skutecznie przedstawiać jako polityk, która bardzo wiele przeszła, czy kobieta, która bardzo wiele w życiu przeszła, a która mimo to właśnie będzie taką przywódczynią na trudne czasy, zdeterminowaną, niż koniecznie, nie wierzę w to, że ona przekona większość Francuzów, że ten wyrok był polityczny. Raczej w tym momencie sondaże pokazują, że no, koło 1/3 Francuzów uważa, że wyrok był, że ona została potraktowana tak, jakby został potraktowany ktoś inny na jej miejscu, 20-kilka procent, że wyrok był zbyt surowy, 40 kilka, że wyrok był zbyt łagodny, więc bo to też trzeba powiedzieć, no ten wyrok drugiej instancji jest rzeczywiście znacznie łagodniejszy niż wyrok pierwszej instancji, więc moim zdaniem tutaj paradoksalnie w tym momencie dla iluś wyborców może uznać, że no może i rzeczywiście Le Pen nie jest pod tym względem wiele lepsza niż inni, ale myślę, że bardziej to, co jest ale, to będzie istotny, ale może ona da radę tam podnieść poziom życia, przywrócić porządek, deportować część imigrantów. Tego typu rzeczy, myślę, ludzie prędzej będą przekonywać, niż ona będzie w stanie przekonywać, że jest ofiarą prześladowania przez lewicowych sędziów, bo to jest raczej narracja, której no, jeżeli już, no to może część wyborców centroprawicy, ze względu na to, że równolegle miał miejsce kilka miesięcy temu proces byłego prezydenta Sarkoziego, to tutaj może się wytworzyć taki sojusz, ale to raczej, myślę, nie będzie coś decydującego dla jej szans w sensie pozytywnym.
1: Jak słuchałam dzisiaj adwokata Marine Le Pen we francuskim radiu, on zdawał się mieć nadzieję, że ta decyzja sądu kasacyjnego nie będzie wcale na początku przyszłego roku, jak spodziewa się część komentatorów medialnych, ale że będzie dużo później. Co jeżeli ta decyzja zapadnie już po wyborach? Prezydentem zostanie osoba z wyrokiem skazującym? To byłaby chyba sytuacja bez precedensu.
0: Zdecydowanie bez precedensu. No tutaj to jest rzeczywiście ciekawe, bo i sama Marine Le Pen, i jej adwokaci, jak też ich słuchałem z wypowiedzi wczoraj wieczorem, wypowiedzi z dzisiaj, politycy Zjednoczenia Narodowego przekonywali, że w zasadzie ten wyrok sądu kasacyjnego no to zapadnie za rok, może za półtora roku, a tutaj sąd kasacyjny postanowił mi sprawić figla, no i wydał oświadczenie o tym, że jest w stanie zdanie, że może ten wyrok zapaść jeszcze przed wyborami, czyli najpóźniej na początku kwietnia przyszłego roku. Jednocześnie

0: obwarowując to zastrzeżeniami, że to zależy od wielu czynników, że nie wiadomo ilu jeszcze oskarżonych złoży skargę kasacyjną, czy prokuratura jej nie złoży i tak dalej, i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy nie wiemy, kiedy ten wyrok zapadnie. Jeżeli Le Pen by wygrała wybory, no to oczywiście proces będzie wstrzymany, no bo ona będzie miała immunitet jako prezydent. Natomiast rzeczywiście będzie to sytuacja bez precedensu, w której osoba, no bądź co bądź, w dwóch instancjach skazana zostałaby prezydentem. I to oczywiście jest narracja, którą będą teraz stosować przeciwko niej wszyscy jej przeciwnicy. Tak, no, chociażby dzisiaj szef klubu poselskiego socjalistów, Boris Vallot, mówił bardzo mocno o tym, że Le Pen jest osobą nie mającą teraz moralnych kwalifikacji do ubiegania się o prezydenturę i jak to sobie wyobrazić, że Francję w świecie będzie reprezentować prezydent, o którym wszyscy wiedzą, że jest skazanym przestępcą. Podobnie Gabriel Attal, czyli jeden z jej rywali w wyborach prezydenckich z obozu właśnie centrowo-liberalnego, podobnie ją atakował. Więc tak, to będzie oczywiście przeciwko niej przez jej przeciwników wykorzystywane, no a ona przeciwnie będzie starała się pokazać, że ona cały czas jest, że ten proces cały czas jest w trakcie, no i będzie starała się przekonywać, że ona jeszcze będzie w stanie swoją niewinność przed sądem dowieść, co tak naprawdę, no raczej nikt się nie spodziewa, że sąd kasacyjny miałby ją uniewinnić.
1: Bo pamiętajmy, że Francja ma co prawda doświadczenie z byłymi prezydentami, z wyrokami skazującymi, ale jeszcze urzędujący prezydent z takim wyrokiem w Pałacu Elizejskim się nie zadomowił. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kacper Kita, publicysta Nowego Ładu, autor książek Saga Rodu Le Penów czy Epoka Chaosu, dlaczego świat skręca w prawo, był państwa i moim gościem w świecie w powiększeniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szefowie MON i MSZ zadowoleni z rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Propozycje ministerstwa uregulowania pensji lekarzy mogą spowodować odejścia medyków z mniejszych szpitali, mówią sami lekarze. Niespokojnie na Mierzei Wiślanej, silny wiatr może spowodować cofkę. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szefowie MSZ i MON z zadowoleniem przyjęli rezolucję. Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokaże Ukrainie, jak ważne w Unii Europejskiej jest poszanowanie dla prawdy historycznej.
2: Parlament Europejski zaproponował coś, co z

0: spotkało się z poparciem i co, mam nadzieję, pokazuje stronie ukraińskiej, że Polska jako członek ma wpływy i że Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów, to jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
1: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że rezolucja podkreśla, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dołączyć do krajów wspólnoty.
2: Jest to wyraz jasnego stanowiska wszystkich w Europie, że trzeba spełniać określone wartości, żeby być w rodzinie Unii Europejskiej. Nie da się do niej wejść na skróty, nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których Unia jest budowana. Na prawdzie historycznej, na szacunku dla przyjaciół, z którymi się tworzy, na budowie dobrej sąsiedzkiej przyszłości.
1: Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest coroczną oceną postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Przy okazji szczytu NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Nawrocki podkreślił, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie, czyli Federacja Rosyjska, która jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i Polski. Prezydent Zełenski stwierdził z kolei, że rozmowa miała pogłębiony i merytoryczny charakter. Omówione zostało wszystko, co było konieczne. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczenia zarobków lekarzy i przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. Dr Tomasz Karauda żałuje, że wspomniane propozycje nie były konsultowane ze środowiskiem medycznym. Zwraca również uwagę na te dotyczące cyfryzacji ochrony zdrowia.
3: Uważam za dużą korzyść to, że będą e-kolejki czy e-rejestracja, która się rozwija, cyfryzacja systemu ochrony zdrowia. To jest rzeczywiście coś, ku czemu powinniśmy dążyć, ku większej przejrzystości.
1: Minister zdrowia zaproponowała, by lekarze zarabiali maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy. Dr Piotr Pisula uważa, że to budzi niepokój o los szpitali powiatowych.
4: Nasze wątpliwości budzi oczywiście kwestia limitu wynagrodzenia i stawki godzinowej, bo boimy się, że ona uderzy w te najmniejsze podmioty, małe szpitale powiatowe, gdzie zawsze brakuje personelu i ten personel trzeba ściągać z dużych miast, a żeby to zrobić, najczęściej trzeba zaproponować stawki. Tak jak mówię, to na razie czekamy na konkrety. Trudno komentować akty, których na razie nie widać i nie ma.
1: Propozycja to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Młody lekarz bez specjalizacji zarobił tam w rok ponad 1,5 miliona złotych. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy śmieciowe. Nowa reforma pozwala egzekwować prawa osób zmuszonych na przykład do założenia działalności gospodarczej, mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
5: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
1: Pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników w etaty, unikną kary. Na Mierzei Wiślanej niespokojnie. Mieszkańcy i turyści przygotowani są na potencjalne podtopienia. Samorządowcy z Krynicy Morskiej i Stegny obawiają się tak zwanej cofki.
6: Na razie wiatr słabnie i w porywach nie osiąga już wartości powyżej 100 km na godzinę, ale wciąż gnie drzewa. Przelotny, ale często padający deszcz chwilami zrzuca na Mierzeję Wiślaną strugi wody. Mieszkańcy Stegny liczą, że najgorsza wichura już minęła, ale jak podkreślają, nie wiadomo, czy miasteczku nie zagrozi woda.
7: Tak, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
8: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
7: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
8: Bo to najgrudniejsza jest ta cofka wcale, nie ten wiatr.
7: Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
6: Najtrudniejsza sytuacja w ciągu ostatniej doby była w Krynicy Morskiej, która leży niemal na środku Mierzei Wiślanej i jest narażona na sztormowe podmuchy wiatru, zarówno od strony morza, jak i zalewu Wiślanego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na wschodzie, w centrum i na Pomorzu Zachodnim przelotny deszcz i możliwe burze. Temperatura przeważnie od 9 do 12 stopni. Wiatr na Pomorzu i Suwalszczyźnie dość silny, do 60 km na godzinę, a w Zatoce Gdańskiej do 65 z kierunków zachodnich. W czwartek od 18 do 22 stopni.
9: Klimat.
1: W większości kraju.

Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 58% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii ostrzega przed wezbraniem z

0: Klimat.
1: 6:26.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A w studiu jest już Paweł Wojeputka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dziś będzie o temacie wzbudzającym maksymalne emocje.
3: No tak, jeżeli spojrzymy na wszystkie informacje agencyjne, to te sprawy są na pierwszym miejscu tak naprawdę w Polsce, bo to dotyczy nas wszystkich. Jesteś zdrowy?
1: No, taką cichą mam nadzieję.
3: A nie myślisz o tym, co może się wydarzyć, jak zachorujesz i okaże się, że zabrakło nam lekarzy kontraktowych?
1: Na razie staram się o tym nie myśleć, natomiast oczywiście pewnie wcześniej czy później zdarzy się taka sytuacja, kiedy pomyśleć o tym będzie trzeba.
3: My nie pomyślimy, my teraz porozmawiamy, jak to jest odbierane przez nas, przez Polaków i jak to wygląda.
0: Pomówmy o tym.
3: No i właśnie, proszę Państwa, dziś pomówię z panem profesorem Cezarym Obrachtem Prądzyńskim, socjologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór.
3: Panie profesorze, kiedyś, dawno, dawno temu, to kilkanaście lat temu, jeden ze znanych polityków, jak rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, to powiedział mi bardzo ciekawą tezę. To ona się sprawdza. Jeżeli jakaś partia polityczna chce przegrać wybory, musi zrobić reformę albo ochrony zdrowia, albo reformę emerytalną. No i za każdym razem to się sprawdza. Jedna zrobiła reformę ochrony zdrowia, przegrała. No, inna zrobiła reformę emerytalną, też przegrała. Czy ta obecna sytuacja dotycząca ochrony zdrowia w Polsce w jakikolwiek sposób może naruszyć istniejące polityczne status quo?
4: To się okaże. To jest trochę wróżenie z fusów, też z tego względu, że jeszcze jest przed nami rok do wyborów i kto wie, co się w tym czasie wydarzy, oby się nic nie wydarzyło niepokojącego związanego z wojną za naszą granicą, a przecież doniesienia są mocno niepokojące, mówiące o możliwych prowokacjach i innych. Więc w zasadzie żyjemy w takim świecie, w którym dynamika zdarzeń politycznych, społecznych wydarzeń jest tak duża, iż coś, co się wydaje nam dzisiaj niezwykle gorące, za 3 miesiące może zostać przykryte czymś zupełnie innym. Natomiast na pewno dzisiaj jest to jeden z głównych tematów na agendzie i nie ma się co dziwić. Tak wielu ludzi chodzi do lekarza albo nie może się dostać do lekarza, że nieustannie ten temat do nich wraca.
3: Ale biorąc pod uwagę to, panie profesorze, że temat ochrony zdrowia jest dla nas, jak wskazują wszystkie badania, bardzo istotnym tematem i biorąc pod uwagę to, że to, co się wydawało, że to uspokoiło sytuację w ochronie zdrowia, celowo mówię o ochronie zdrowia, bo to nie służba, to jest ochrona zdrowia, co zresztą medycy różnego szczebla podkreślają. Proszę nie mówić o nas służba zdrowia, proszę o nas mówić ochrona zdrowia. To jest wynik nie ostatniego roku, 3 lat, 5, a to jest wynik co najmniej ostatnich kilkunastu lat, a tak naprawdę to kolejnej reformy ochrony zdrowia, bo przypomnijmy, najpierw były kasy chorych, wydawało się, że to ma ruszyć, to trochę ruszyło, no potem była kolejna reforma ochrony zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, no i to wymagało oczywiście nakładów pieniędzy, nowych ustaw i tak dalej, ale ten element kiepskich zarobków medyków w Polsce istniał tak naprawdę do pandemii, bo to pandemia spowodowała to, że te zarobki medyków w Polsce zaczęły rosnąć i polityka oczywiście finansowania ochrony zdrowia, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
4: Ja to czasami żartuję, ale to jest taki żart dosyć kwaśny, że są dwie sfery w Polsce niereformowalne, a przynajmniej jeszcze nie znalazł się geniusz, który by je naprawił. To jest służba zdrowia i piłka nożna. I,

0: Ale piłkarze, panie profesorze, zawsze dobrze zarabiali, no a lekarze w porównaniu z piłkarzami, proszę sobie wyobrazić operatora, który jest super specjalistą i dokonuje niewiarygodnych zabiegów, no, operacji i tak dalej, to gdzie mu do średniej klasy piłkarza w Polsce?
1: Tak, ale powiedzmy sobie w taki sposób. No, piłkarze zarabiali, a efektu z tego niewiele. Per analogia możemy powiedzieć, i lekarze zarabiają, przynajmniej niektórzy, nie brakuje takich, którzy zarabiają, a efektu tego równie niewiele. I zwłaszcza jeśli spojrzymy na to z perspektywy pacjenta, zwłaszcza takiego, który musi się dostać do specjalisty. I to jest w ogóle... Trzeba powiedzieć, że wszystkie rządy po 89 roku majstrowały przy służbie zdrowia. I tak wymajstrowali, że konia z rzędem temu, kto rozumie w ogóle, jak ten system funkcjonuje. Ja podam jeden przykład, żeby dać wyobrażenie, bo on bywa zaskakujący, nawet jak o tym mówię w Gdańsku. Jest rok 98, są reformy rządu Buzka i powstają powiaty, powstają województwa i następuje rozdzielenie instytucji kultury, w tym i również instytucji medycznych, na poszczególne piony samorządu. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że najbogatszy w naszym regionie, a mówię z województwa pomorskiego, miasta Gdańsku i w Gdyni, żaden szpital w Gdańsku i w Gdyni nie jest utrzymywany przez Gdańsk i Gdynię. Żaden. Najbogatsze miasta, czyli można powiedzieć mieszkańcy tych miast, nie kładą swoich pieniędzy, które są w budżecie miasta, na utrzymanie szpitali, których jest specjalistyczne takie cienie. One są marszałkowskie. Tymczasem ja mieszkam w jednym z najbiedniejszych powiatów, w powiecie bytowskim, i my odziedziczyliśmy dwa szpitale. To jest mały powiat. 70 parę tysięcy. Dwa szpitale, miał je utrzymać biedny powiat, po czym jeden szpital, który teraz zresztą stał się bardzo głośny, szpital w Miasku, został przejęty przez miasto, czy miasto i gminę. To jest kilkanaście tysięcy mieszkańców i z tych biednych naszych budżetów mamy utrzymać w naszym powiecie dwa szpitale. Ja zawsze powtarzam marszałkowi, że to jest bardzo niesprawiedliwe, a w Gdańsku ludzie są zaskoczeni. I w Gdyni, no to jak to jest? No właśnie tak to jest. Teraz w takich powiatowych czy miejskich małych ośrodkach jest nie tylko kwestia lekarzy, ale jest kwestia kadry zarządzającej. Kto się zna na coraz bardziej skomplikowanym systemie zarządzania i finansowania służby zdrowia? A jeszcze dodajmy do tego jeden element, który uderza w te szpitale, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje, bo ta służba zdrowia jest finansowana z dwóch źródeł. Fundusz Zdrowia i oczywiście organy prowadzące, które za infrastrukturę odpowiadają i tak dalej. No to Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, trzeba, żeby były odpowiednie warunki opieki nad matką, która ma urodzić dziecko i dziecko urodzi, czyli musi taki szpital, żeby była porodówka, musi mieć neonatologa. Neonatologów w Polsce nie ma. Jaki jest efekt? Szpitale powiatowe, takie prowincjonalne, nie są w stanie zdobyć tych lekarzy, też bo ich nie ma, albo nie mają na to pieniędzy. W związku z tym efekt paradoksalnie. Chcesz poprawić warunki, w związku z tym likwidujesz porodówkę. I w moim regionie kobiety muszą myśleć o tym, że mają 30-40 kilometrów do szpitala, a kartka pogotowia nie przyjedzie, a jak ktoś nie ma samochodu i robi się błędne koło. Więc to jest kontekst, w którym funkcjonujemy, że ktoś chce, mówi, że ma być lepiej, a w efekcie jest gorzej. Nierówne warunki utrzymania, nierówne warunki dostępu do służby zdrowia. Nierówne. Co więcej, efekt jest taki, że z tego właśnie powodu ci, którzy mieszkają na obszarach peryferyjnych i są często biedniejsi, muszą więcej wyłożyć ze swoich pieniędzy, no bo ja podam jeden przykład. No, a znam takie z autopsji.

0: dyskusji. Ktoś mówi, dobrze, porada onkologiczna w Akademii Medycznej w Gdańsku, w szpitalu uniwersytecki, ósma rano. Ale przecież od nas nikt nie dojedzie na ósmą rano. Jak nie masz samochodu, to albo musisz kogoś prosić, żeby cię zawiózł, bo nie ma transportu, albo musisz pojechać dzień wcześniej, wziąć hotel i tak dalej. Czyli musisz zainwestować w to, nawet jeśli masz taką poradę. Za tą poradę musisz zapłacić. Zresztą w służbie zdrowia w Polsce ogromnie wzrosły zarówno wydatki publiczne, jak i wydatki prywatne. One nie do końca są kontrolowalne, ale ludzie po prostu wykładają pieniądze. Ja czasami sam się zastanawiam, gdzie i kiedy poszedłem do jakiegoś lekarza z tak zwanego NFZ-u. Chcesz mieć dostęp, to musisz włożyć, zwłaszcza za dostęp do specjalisty. No to się wszystko kumuluje i strasznie to ludzi denerwuje. Zwłaszcza wtedy, kiedy sprawa dotyczy życia lub śmierci. No tak. A przecież my rozmawiamy często o ostatecznych kwestiach.
1: Tak, panie profesorze, to jest właśnie ten problem moralny, bo tu z jednej strony mamy pieniądze, z drugiej strony mamy sprawy organizacyjne, administracyjne, ale tak naprawdę sprowadza się do tego jednego, tej ostateczności. Ale gdy się temu przyglądamy, to są działy medycyny, gdzie tych specjalistów, to już pan powiedział chociażby o specjalistach, czyli tych specjalistów rzeczywiście jest bardzo niewielu w Polsce, jest deficyt specjalistów, więc te małe szpitale podkupują tych specjalistów, oferując im coraz lepsze tak zwane kontrakty, które zostały wprowadzone. Taki kontrakt to jest prywatne samozatrudnienie lekarza, który prowadzi jednoosobową firmę, odpowiada za wszystko i ma udział, w tak zwany procentowy udział w danej procedurze. Jeżeli procedura jest na ileś tam wyceniona, no to podobno średni udział to jest w granicach 30-35%. Procent przy jednym zabiegu. Tylko, że taki lekarz no, nie jest etatowym pracownikiem takiego szpitala. I teraz co następuje? W szpitalu 50 kilometrów dalej, również powiatowym, również w niezbyt zamożnym rejonie Polski, takiego specjalisty nie ma. No ale ten dyrektor tego szpitala chce takiego specjalistę. Więc proponuje temu specjaliście z lepsze warunki, nie 35, a na przykład 40% udziału w tejże finansowego w tejże procedurze. No i następuje podkupywanie po prostu.
0: Dodajmy jeszcze jedną rzecz, która jest efektem takiego mechanizmu. Podkreślił pan, że to jest ktoś, kto jest na kontrakcie, jest przedsiębiorcą, nie jest na etacie. Ale co to oznacza? To oznacza, że taka osoba w żaden sposób nie buduje lojalności organizacyjnej. Nie jest związana z tym szpitalem. Jest kimś, kto wchodzi i wychodzi. I co się dzieje z tym szpitalem jako całością? Jaka jest relacja między szpitalem a społecznością lokalną? Jaki jest wizerunek? Jaka jest ocena tego szpitala? To dla tej osoby często nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ za chwilę może być na kontrakcie w innym miejscu. To jest trochę jak z nauczycielem, który dochodzi do czterech różnych szkół i zbudowanie relacji z jakąś jednostką jest tutaj utrudnione. Oczywiście pomijając to, że nauczycielowi nikt takich pieniędzy nie płaci, ale ta lojalność organizacyjna jest tutaj bardzo istotna, no bo budujemy zespół, przekazujemy informacje, rozpoznajemy społeczność, budujemy relacje z tą społecznością, znamy tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. To często właśnie w takim mechanizmie zostaje całkowicie zerwane. I ludzi też to irytuje. Nie możesz powiedzieć, a to jest taki lekarz, jak to kiedyś mówiono, on tutaj był od kilku dekad, ludzie go znali i tak dalej. To tutaj dzisiaj kompletnie tego nie ma. Wchodzisz, jest ktoś inny. Za chwilę przyjdziesz, też jest ktoś inny. Ale jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić. Skąd jakby ten deficyt? No bo teraz właśnie rozmnożone kierunki medyczne i tak dalej. Zapominamy o tym, że w latach 80. zrobiła nam się potężna wyrwa. Wtedy wyjechało 10 tysięcy osób związanych z ochroną zdrowia. 10 tysięcy osób. To często były osoby właśnie w takim najlepszym wieku. To była tak zwana emigracja.

0: sytuacja z beznadziei. Wtedy socjologowie w taki sposób pisano. W 1988 roku wyjechało 100 tysięcy ludzi z Polski. I ta wyrwa ciągnie się za nami. To cały czas jest ten element braku specjalistów, bo oni po prostu wyjechali i my mamy cały czas problem z nadrobieniem jakby z tym elementem takiego właśnie wyrwania pewnego pokolenia. I oczywiście próbujemy to nadrabiać, ale dodajmy teraz drugą stronę. Znaczy po stronie społecznej jesteśmy coraz starsi. Jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na nasze problemy zdrowotne. Kiedyś często dwa razy się człowiek zastanowił, zanim poszedł, a dzisiaj kichniesz, prychniesz i już idziesz do lekarza. Moglibyśmy to anegdotycznie opowiadać, kto chodzi do lekarza, kto zamula kolejki, bo na każdy sposób chce być. No i jeszcze ten element kulawej informatyzacji, to znaczy ludzie obdzwaniają, zapisują się w pięciu miejscach na kolejkę, w końcu doczekają się tego jednego miejsca, gdzie operacje na przykład czy zabieg przejdą, tylko w tych czterech pozostałych miejscach to nie zostaje ujawnione. W związku z tym nadal tam wiszą. My tak naprawdę nie wiemy, ile osób w tym systemie cały czas oczekuje. Są podejmowane próby, aby to jakby uszczelnić, ale no właśnie, ostatnie komunikaty, że będziemy to mocniej kontrolowali, będziemy to mocniej pilnowali, ale to jest bardzo od strony organizacyjnej jest to bardzo kulawe. Moglibyśmy więc powiedzieć, mamy finanse, mamy ludzi, mamy strukturę organizacyjną. Największy problem nie jest w finansach, może nawet nie jest w ludziach. Największy problem jest w tej dramatycznie złej kulturze organizacyjnej, zwłaszcza dlatego, że to jest strasznie rozproszone, odpowiedzialność się rozmywa i są punkty, są miejsca, gdzie to świetnie działa, a tuż obok niestety nie.
1: I proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, Czesi, którzy wprowadzili kasy chorych i bez względu na zmiany polityczne, które następowały, nowe rządy, nowe spojrzenia, nowe programy, prawica, lewica, prawda, to Czesi trzymają się tych kas chorych i po prostu od czasu do czasu wprowadzają tam niewielkie korekty i jak mówią znawcy tematu, to tam to zupełnie nieźle, rzeczywiście nieźle tak działa.
0: Kilka tygodni, jak ktoś tam czeka kilka tygodni, to jest już awantura. Ale Czesi, podobnie jest w Niemczech, mają jedną generalną zasadę. Albo pracujesz tu, albo pracujesz tu. Albo jesteś lekarzem, który jest zakontraktowany, pracuje w służbie publicznej, albo jesteś prywatnym medykiem. Wszystkimi i tego konsekwencjami. Nie ma czegoś takiego, że funkcjonujesz w kilku obiegach jednocześnie. To jest kolejny element, który jest w systemie, który jest w Polsce no, wynaturzony, choć oczywiście znam te argumenty, że jak my byśmy wyszli i zrobili coś takiego, że jedno miejsce, jeden lekarz, to ten system się natychmiast rozpadnie, no bo dotkniemy tego problemu osoby, czyli no, siła jakby ludzka.
1: Braku kadr. Deficyt? Braku kadr po
0: braku
1: prostu.
0: Kadr. Od razu deficyt sprawi, że będziemy mieli kłopoty. Mamy jeszcze oczywiście inne rzeczy związane z na przykład z lekarzami, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy. No to ci, którzy tak się domagają, że koniec, wywalić, wygonić i tak dalej.
1: Bo nie znają idealnie języka na przykład.
0: No na przykład, to mogą się obudzić z przysłowiową ręką w nocniku, bo gdyby tak się zdarzyło, że ci lekarze i nie tylko lekarze, to też inny personel medyczny postanawia, że dobra, to jutro wyjeżdżamy albo wracamy w Ukrainę, może do Białorusi nie, ale wyjeżdżamy gdzieś na zachód, no to my mielibyśmy potężny problem i oczywiście sytuacja jest taka, że byłby bardzo nierównomiernie rozłożony, bo inna byłaby sytuacja w szpitalu powiatowym, gdzie ten odsetek lekarzy jest wyższy, a zupełnie inna gdzieś w metropolii, gdzie jest mniejszy i tak dalej. To może być bardzo, bardzo różnie.

0: Panie profesorze, już kończąc, chyba nikt się nie odważy tak naprawdę w Polsce przez najbliższe lata, żeby zrobić bardzo taką dokładną, mocną, przemyślaną reformę ochrony zdrowia, bo każdy, jak powiedziałem na początku, każdy, kto się za to zabierze, na niej w końcu polegnie, nawet jak ta reforma zdrowia się po kilku latach, bo to trzeba liczyć w latach, po kilku latach uda, bo ten czteroletni okres rządzenia przez partie polityczne, no, rzadko pozwala na to, żeby taką reformę zrobić.
1: Ja nie wiem, czy jest potrzebna nam jakaś całościowa reforma, bo my tej nerwicy reformacyjnej za sobą mamy już dużo, ale to nie oznacza, że oczywiście nie można pewnych rzeczy zrobić. I postawia pan redaktor tezę, że jak ktoś majstruje i reformuje, to przegrywa, ale możemy postawić też drugą tezę. Jak ktoś nie stara się tego systemu naprawić i poprawić, również może przegrać. Więc to jest cienka, czerwona linia. Na coś trzeba się zdecydować i chyba wydaje mi się, że ludzie woleliby widzieć przynajmniej, że ktoś zabiega i ma jakiś sensowny pomysł na to i się przynajmniej stara, niż puszcza to na taki żywioł jeszcze w takim politycznym anturażu, gdzie oczywiście mamy do czynienia z festiwalem hipokryzji, gdzie jedni na drugich mówią, a wy to tutaj sobie urządziliście salonik dla VIP-ów w sytuacji takiej, w której owe saloniki funkcjonowały, funkcjonują i jak znam życie, to funkcjonować będą, bo właśnie, kiedy jest sprawa życia i śmierci, ludzie szukają różnych sposobów zaradzenia sobie w tej sytuacji.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj taki smutny temat. No, wszyscy chodzimy.
1: Życiowy,
0: wszyscy chodzimy do doktora. Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, socjolog, Uniwersytet Gdański, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że była to ważna i potrzebna rozmowa. Jak podkreślił, mamy jednego wspólnego wroga, Rosję. Dodał przy tym, że ważne jest, aby podtrzymać wzajemne zrozumienie, wsparcie i wspólne działanie z Polską. Poruszone zostały m.in. kwestie związane z historią naszych krajów, mówił dziennikarzom prezydent Karol Nawrocki.
8: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście, szanowna pani redaktor, drodzy państwo, kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne. Cieszę się, to było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy.
7: Polsko-ukraińskie napięcie w relacjach pojawiło się w związku z decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, między innymi nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Mało konkretów, na które czekali lekarze. Tak o planie zaprezentowanej reformy mówi dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.

0: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. e-kolejkę oraz maksymalny poziom wynagrodzeń do 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza. Dr Pisula uważa, że zapowiedź takiej kwoty budzi niepokój o los szpitali powiatowych.
1: Bo boimy się, że ona uderzy w te najmniejsze podmioty, małe szpitale powiatowe, gdzie zawsze brakuje personelu i ten personel trzeba ściągać z dużych miast, a żeby to zrobić, najczęściej trzeba zaproponować stawki. Tak jak mówię, to na razie czekamy na konkrety. Trudno komentować akty, których na razie nie widać i nie ma.
0: Wcześniej Sejm uchwalił ustawę, która umożliwi gromadzenie danych o zarobkach lekarzy na podstawie numeru PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Jutro odbędzie się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Szczyt sezonu na polskie owoce jagodowe. Producenci alarmują jednak, że ceny mogą być w tym roku wysokie. Owoców może być też mniej, a powodem są wiosenne przymrozki, susza i grad. To kolejny trudny rok dla producentów, mówi analityk rynku rolno-spożywczego Banku PKO BP Mariusz Dziwulski.
2: Dobrym przykładem są wiśnie i maliny. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem krajowej produkcji tych owoców, a mimo to ich ceny wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem. Wynikało to w dużej mierze ze spadku produkcji w Serbii.
0: Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o maliny, porzeczki czy wiśnie. W produkcji truskawek zajmujemy drugie miejsce, zaraz po Hiszpanii.
3: Autopromocja. Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Za 26 minut 22.
3: Stan dnia.
8: A w stanie dnia wracamy do najważniejszych wydarzeń politycznych. Pan profesor Andrzej Podraza, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Panie profesorze, tematy bardzo różne, oczywiście wszystkie dotyczące polskiej rzeczywistości politycznej. Chciałbym zacząć od takiego tematu no, czysto wewnętrznego, czysto polskiego, czyli od służby zdrowia, bo jak się okazuje, no, temat służby zdrowia ma bardzo, bardzo konkretne przełożenie polityczne. Dziś poznaliśmy propozycje przedstawione przez minister zdrowia dotyczące zmian w służbie zdrowia. To jest oczywiście odpowiedź na no, pewne ultimatum, które postawił premier Donald Tusk po ujawnieniu no właściwie nie jednej, a przynajmniej kilku afer albo kilku szokujących wiadomości związanych ze Szpitalem Południowym. No i można powiedzieć, że po tym wydarzeniu ten worek z kolejnymi patologiami w służbie zdrowia otworzył się już bardzo, bardzo szeroko. Na ile to, co dziś usłyszeliśmy, pana zdaniem rzeczywiście może skutecznie zatrzymać te negatywne tendencje, które obserwujemy wokół rządu? No bo ten temat bez wątpienia rządowi nie służy.
9: No na pewno ten temat absolutnie rządowi nie służy i sądzę, że tutaj będą dosyć duże problemy, żeby te propozycje, które dzisiaj przez panią minister zostały zgłoszone, tą złą tendencję mogły zatrzymać. Wydaje mi się, że no, oczywiście ten tak zwany twardy elektorat będzie nadal głosował na Koalicję Obywatelską, ale nawet

0: ten twardy elektorat już niejednokrotnie teraz podkreśla, że przyszłoroczne wybory są w dużej mierze już stracone i wydaje mi się, że z punktu widzenia interesów obecnego rządu, jeżeli popatrzymy w taki sposób, to oczywiście cała ta afera rządowi nie służy, ale nie służy, wydaje mi się, dlatego, że no, jednak ta nominacja, która rok temu była zgłoszona przez Donalda Tuska, pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy, wydaje się chyba jednak nie była najlepszą nominacją, dlatego że no, tak jak widzimy, dopiero wezwanie ze strony premiera Donalda Tuska doprowadziło do tego, że cokolwiek pani minister przedstawiła ale, na konferencji prasowej.
1: Tak, to, ale pojawiały się takie głosy, że te propozycje w Ministerstwie Zdrowia, część z tych propozycji, które mogliśmy usłyszeć, to nie są propozycje, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni, że to są propozycje, które od dłuższego czasu leżały, natomiast no, nie było za bardzo zainteresowania i to niekoniecznie w Ministerstwie Zdrowia, żeby się tym tematem na poważnie zająć. I dopiero to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, sprawiło, no, że temat stał się palący i to dosłownie.
0: No tak, ale tutaj już dotykamy takich kwestii, które związane są nie tylko jakby z działalnością, aktywnością rządu, ale także z polityką informacyjną, bo jeżeli tego rodzaju prace były robione w ramach ministerstwa, to wydaje mi się, że no, można od czasu do czasu zorganizować konferencję prasową i te propozycje, nawet jeżeli one są w jakiejś tam wstępnej fazie, przedstawić. Natomiast wydaje mi się, że konsekwentnie tutaj pani minister w ogóle unikała przez ten cały rok kontaktu z opinią publiczną, kontaktu z dziennikarzami. No, nawet te wypowiedzi, które gdzieś tam usłyszeliśmy dzisiaj na konferencji prasowej, które sprowadzały się do jakiegoś zdziwienia z tej całej sytuacji, z tego, co stało się w Szpitalu Praskim. Oczywiście pani minister nie musi sobie zdawać sprawy z tego, co się dzieje w Szpitalu Praskim, ale tak jak wiemy, była dyrektorem szpitala w Trójmieście no, przez kilka lat, więc oczywiście sytuację w służbie zdrowia prawdopodobnie zna bardzo dobrze i to nie powinny być w ogóle zaskakujące wiadomości, że są jakieś kominy płacowe w służbie zdrowia, no i że może dochodzić do różnego rodzaju nadużyć i to jest jakby takie zastanawiające i to oczywiście będzie wykorzystywane zapewne przez partie opozycyjne po to, żeby no, w dużej mierze atakować rząd za tą całą sytuację.
1: No ale jeżeli spojrzymy na ostatni sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych, to można być trochę zaskoczonym, bo nie widać, żeby partiom opozycyjnym jakoś szczególnie rosło.
0: No tak, to na pewno. To tutaj nie ulega wątpliwości, tym bardziej, że partie opozycyjne, Prawo i Sprawiedliwość, też za sytuację w służbie zdrowia odpowiada. To nie jest tak, że odpowiada tylko Koalicja Obywatelska, odpowiada obecny rząd, ale ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, ona jest no, wynikiem działań nie tylko obecnego rządu, ale także i poprzedniego. Więc to nie jest tak, że oczywiście tutaj będą nagłe wzrosty dla partii opozycyjnych. Natomiast jeżeli popatrzymy na partie rządzące, no to widzimy, że na razie no, możemy tutaj mówić o tym, że sytuacja jest dosyć trudna dla Koalicji Obywatelskiej, dlatego że oczywiście nie traci zbyt dużo, ale nie będzie w stanie, jeżeli by oczywiście te badania no, sprawdziły się, jeżeli chodzi o wyniki wyborów w przyszłym roku, nie będzie w stanie utworzyć rządu, no bo w zasadzie jedynie lewica może z obecnych partii koalicyjnych wejść do parlamentu i tutaj nie będzie większości dla Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
1: No ale z drugiej strony można powiedzieć, że zanim doszło do tych wydarzeń w Szpitalu Południowym, to właściwie te sondaże były bardzo, bardzo podobne. To znaczy one wtedy też nie dawały możliwości stworzenia większościowego rządu przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, no bo pozostałe partie raczej przeważnie, zdecydowanie były pod progiem.
0: No tak, zdecydowanie tak, ale tutaj jest sytuacja taka, że pamiętajmy o kwestii mobilizacji elektoratu. Ten elektorat, który zmobilizował się kilka lat temu, kiedy obecne partie koalicji rządowej

0: wygrały wybory, może nie pójść do wyborów, no bo powie, no w zasadzie po co mamy iść, jeżeli tutaj nie rozwiązuje się tych najważniejszych problemów. Może być problem z aktywizacją no, centrum politycznego, a wiemy, że przede wszystkim trzeba przyciągać to centrum polityczne po to, żeby wygrać wybory. No bo ten, no, powiedzmy sobie, żelazny elektorat, zarówno jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, jak i też jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to on na ogół tutaj głosuje w pewien określony sposób. Natomiast też jest jakby ważna kwestia, że troszeczkę ta sytuacja może przypominać sytuację sprzed no, już kilkunastu lat, kiedy wtedy rząd Platformy Obywatelskiej no, nie doprowadził do ponownego sprawowania rządu, dlatego że mamy jakby pewne takie nastroje, to znaczy widać wśród tego elektoratu, który głosuje na Koalicję Obywatelską, takie przekonanie, że prawdopodobnie jednak przegramy te wybory w przyszłym roku i to może być taki element demobilizujący, który doprowadzi do tego, że obecna koalicja rządowa przegra. No, jaka będzie kolejna koalicja rządowa, to jest oczywiście pytanie no, za 100 zł, można powiedzieć, bo będzie bardzo trudno stworzyć jakąś większościową koalicję rządową. Tego jeszcze nie wiemy, ale to jednak może mieć ta cała sytuacja wpływ na demobilizację elektoratu i wcale nie musimy mieć tych takich kilometrowych kolejek, tak jak to widzieliśmy kilka lat temu.
1: A na ile, jeszcze przez chwilę kontynuując ten wątek, na ile ratunkiem mogą być no, te formacje, o których powstaniu się mówi, no, chociażby tak zwana Konfederacja Plus i Ryszard Petru, ale to nie jest jedyna opcja, czy też to nie jest jedyny scenariusz, o którym się wspomina?
0: No tak, ja sądzę, że jeżeli chodzi o Ryszarda Petru, to już swoje 5 minut Ryszard Petru miał kilka lat temu, kiedy no już w zasadzie myślał, że zostanie premierem. Nie sądzę, że na polskiej scenie politycznej jest jakaś szansa na nowe formacje, w sensie takim, że one zyskają bardzo duże poparcie. Tak samo, no jeżeli weźmiemy pod uwagę doświadczenia Polski 2050, też w pewnym momencie, oczywiście kilka lat temu, ta partia polityczna, to środowisko wyglądało dosyć dobrze. Widzimy, co z tego wynikło, więc wydaje mi się, że tutaj oczywiście żadna nowa formacja polityczna nie może liczyć na to, że będzie miała duże poparcie, bo te doświadczenia wcześniejsze tutaj oczywiście pokazują, że no, jednak te nowe formacje się nie sprawdzają. A co więcej, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę Polskę 2050, no to była mowa, że to jest formacja nowego typu, że tutaj nie liczą się jakieś partykularne interesy. No, a widzieliśmy, jak to jakiś czas temu wyglądało, kiedy ta formacja się rozpadała, że to właśnie te partykularyzmy odgrywały najważniejszą rolę, a nie te hasła no, dotyczące Polski i tak dalej, i tak dalej. No, także tutaj wydaje mi się, że no, nie ma szans na to, żeby zaistniała na serio jakakolwiek nowa formacja. Potrzeba więcej czasu, potrzeba struktur, potrzeba pieniędzy, potrzeba bardzo dużej aktywności. No, jakkolwiek media społecznościowe odgrywają bardzo dużą rolę, ale tutaj media społecznościowe wyborów jednak no, same nie wygrają.
1: A na ile wśród tych no, wielu bardzo poważnych minusów, oczywiście myślę o minusach dla koalicji rządowej, dla premiera Tuska, jest też jeden plus. To znaczy to, co się w tej chwili dzieje, to całe zamieszanie związane ze służbą zdrowia, to może być dobry pretekst lub też dobry moment do tak zwanego nowego otwarcia, a o czymś takim od pewnego czasu docierają wieści z obozu władzy. Mówiło się między innymi o pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, teraz wspomina się również o pani minister zdrowia. To może być dobry moment do takich radykalnych ruchów i takiego właśnie nowego otwarcia, między innymi w związku z sytuacją w służbie zdrowia?
0: No ja szczerze mówiąc wątpię, dlatego że pamiętamy sytuację rok temu, kiedy było to nowe otwarcie, jeżeli chodzi o rząd Donalda Tuska i mianowanie chociażby właśnie

0: obecnej pani minister zdrowia i także wymiana kilku innych ministrów. Na nowe otwarcie jest już za późno. No, pamiętajmy o tym, że mamy rok do wyborów i za rok o tej porze no to będziemy już w jakiejś fazie, no, nawet można powiedzieć nie wstępnej, tylko prawdopodobnie kampanii wyborczej, więc wydaje mi się, że to, co należałoby teraz zrobić, to naprawdę na serio zająć się rozwiązywaniem wielu różnych problemów, także tych problemów związanych z ochroną zdrowia, bo to są jakby takie najważniejsze problemy z punktu widzenia społeczeństwa. Także jeżeli mówimy o kwestii dochodów, kwestii podatków, no chociażby podwyższenia progu, jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy. Tutaj jest wiele różnych działań, ale te działania trzeba robić. Jakiekolwiek roszady personalne w tym momencie, to już jest za późno. Tutaj nie ma to, wydaje mi się, większego sensu. To, co jakby no, przede wszystkim społeczeństwo chciałoby zobaczyć, to są przede wszystkim konkretne rozwiązania, konkretne decyzje i no, przekonanie, że ten rząd no, przede wszystkim dąży do tego, żeby te problemy społeczne najważniejsze rozwiązywać.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz kolejny temat, niezwykle ciekawy. Myślę oczywiście o przyjętej dziś rezolucji Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażono ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zresztą ta rezolucja jest trochę dłuższa i tam znajdziemy no, przynajmniej kilka dosyć ciekawie brzmiących zdań. Być może to jest oczywiście efekt tego, iż ta rezolucja była przygotowywana przez Europejską Partię Ludową, a właściwie przez jednego z polskich europosłów należących do Europejskiej Partii Ludowej. Na ile to jest ważny głos? Przepraszam, jeszcze jedna ważna informacja. Za rezolucją, i to też ma chyba dosyć takie, przynajmniej symbolicznie ważne znaczenie, za przyjęciem tej rezolucji głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu, więc no, miażdżącą większością głosów ta rezolucja została przegłosowana. Na ile to jest ważny, ciekawy, istotny głos w tym polsko-ukraińskim sporze?
0: No, ja uważam, że jest to bardzo ważny głos, biorąc pod uwagę także umocowanie Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o proces przyjmowania nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. Oczywiście, jeżeli mówimy o perspektywie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, to ona jest odległa, ale tak jak wiemy, no, mamy tutaj do czynienia z rozmowami pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską i taki zdecydowany głos Parlamentu Europejskiego, bo jest to naprawdę zdecydowany głos, to jest bardzo istotny sygnał wysyłany do Ukrainy, no, aby nie szła tą drogą, no bo to jest ten sygnał, który jest tutaj wysłany i bardzo dobrze się stało, że tak tutaj duża, no, zdecydowana większość posłów do Parlamentu Europejskiego głosowała za tą rezolucją, bo tak jak widzimy to, co się dzieje obecnie w Ukrainie, jeżeli mówimy o kwestii no, UPA i wiadomo, no, nadania tej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA i także te wypowiedzi, z którymi mamy do czynienia, chociażby ostatnio ten wywiad Kryła Budanowa, czyli wiadomo, że szefa biura prezydenta Zełenskiego, no to wszystko jest takie dosyć niepokojące, bo jeżeli Krył Budanow porównuje Polskę do Rosji i mówi o tym, że to Rosja próbowała postawić nam ultimatum, a teraz Polska próbuje nam postawić ultimatum, a Rosja jest potężniejsza i my nie ugięliśmy się przed Rosją, więc nie ugniemy się przed Polską, to widzimy, że no, mamy tutaj do czynienia albo z jakąś taką cyniczną grą wokół no, ludzi, którzy są związani z prezydentem Zełenskim, albo mamy po prostu do czynienia z jakimiś bardzo głupimi wypowiedziami, no bo trudno porównywać tutaj Polskę do Rosji.
1: Natomiast, ale to, panie profesorze, rzeczywiście możemy wierzyć w przypadek, no bo jeżeli takie wypowiedzi pojawiają się ze strony najbliższego otoczenia prezydenta i nawet biorąc poprawkę na to, że

0: być może to otoczenie nie jest jednorodne i tam też zaczęła się walka przed, no, wcześniej czy później, ale jednak wyborami, które się tam odbędą. I mówi się o tym, że pan Budanow niekoniecznie musi w tych wyborach być w obozie prezydenta Załońskiego, że być może będzie kontrkandydatem w tych wyborach. Ale jeżeli dorzucimy do tego jeszcze bardziej chyba kuriozalny głos pana Wiatrowicza, czyli całkiem niedawno szefa, no, odpowiednika polskiego IPN-u, czyli ukraińskiego IPN-u, który mówi w jednym z wywiadów o tym, że on spodziewa się pogromów ludności ukraińskiej w Polsce, bo Polacy doszli już do takiego punktu niechęci wobec Ukraińców, no to trudno to uznać za przypadek, że naraz, nagle pojawia się z różnych ust tyle, no tak momentami absurdalnych wypowiedzi.
1: No to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To jest po pierwsze wewnętrzna gra polityczna, która odbywa się w Ukrainie. To jest jakby pierwsza kwestia, ale także brak jakiejkolwiek dogłębnej dyskusji wewnętrznej dotyczącej historii Ukrainy. Bo nawet jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, no jeżeli mieliśmy tutaj działania ze strony prezydenta Nawrockiego, mieliśmy wypowiedzi różnych polityków, to one nie były jednorodne. Te oceny, które no już w tej takiej, powiedzmy sobie, warstwie publicystycznej były wygłaszane, one były jeszcze bardziej zróżnicowane. Natomiast niestety w Ukrainie tej refleksji w ogóle nie ma. Tam nie ma dyskusji dotyczącej Wołynia, nie ma dyskusji dotyczącej zbrodniczej działalności UPA. Tam w zasadzie historia UPA to się rozpoczyna od 1944 roku i nie, no, patrzy się na to,
0: jest to bardzo
1: to, co
0: wygodne spojrzenie
1: działo.
0: Bez wątpienia.
1: No zdecydowanie, więc to wydaje mi się, że to, co dzisiaj zrobił właśnie Parlament Europejski, jest jakby takim jasnym też powiedzeniem Ukrainie, że niestety nie da się wejść do Unii Europejskiej, jakkolwiek oczywiście to nie jest tak sformułowane, ale nie da się wejść do Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy nie ma jakiejś dogłębnej, wolnej, swobodnej dyskusji dotyczącej przeszłości i nie ma także rozliczenia z tych zbrodni, które były dokonane, bo tutaj wiadomo, że trzeba mówić o zbrodniach. I to jest rzecz, wydaje mi się, taka dosyć podstawowa i wydaje mi się, że Ukraińcy powinni też zrozumieć, że no, jeżeli chcą wejść do Europy, to jednak muszą tą wewnętrzną refleksję odbyć, muszą no, jakby rozliczyć się no, z tym wszystkim, co miało miejsce, a nie twierdzić, że no tutaj jeżeli mówimy tylko o UPA, to mówimy tylko i wyłącznie o walce z Sowietami, bo to nie była tylko walka z Sowietami, bo tam mieliśmy do czynienia zarówno z zabójstwami Polaków, ze zbrodniami przeciwko ludzkości, z którymi no wiadomo Wołyń i tak dalej, ale także przeciwko Żydom. Mieliśmy do czynienia ze współpracą z no, Niemcami Adolfa Hitlera, więc
0: ale mamy
1: no,
0: również
1: tutaj
0: tysiące,
1: trzeba o tym pamiętać.
0: Tak, mamy również tysiące ofiar po stronie samych Ukraińców, którzy na przykład, którym na przykład no, tak, nie było po drodze zupa i zapłacili za to najwyższą cenę. Pojawiają się takie głosy, że zaczyna być dostrzegalne pewne podobieństwo, no, podobieństwo w różnicy, jeżeli chodzi o podejście, może tak to ujmę, między tym, co w tej chwili dzieje się wokół UPA na Ukrainie, a na przykład no, tym, co musiała zrobić Chorwacja wchodząc do Unii Europejskiej, bo no, musiała się trochę rozliczyć z dziedzictwem Ustaszy. I Chorwacja sobie z tym gorzej lub lepiej, ale jednak poradziła.
1: No tak, zdecydowanie. Tutaj oczywiście ta analogia jest jak najbardziej dobra i wydaje mi się, że no, Ukraińcy też powinni jakby uczyć się na tego rodzaju przykładach, ale widać, że nie ma tutaj dobrej woli, bo te wypowiedzi, o których tutaj była mowa, a jest jeszcze wiele innych różnych wypowiedzi ze strony polityków i także niestety naukowców ukraińskich, no to one jednak pokazują, że tej dobrej woli po stronie ukraińskiej nie ma. I to jest naprawdę bardzo smutne, bo pamiętajmy o tym, że to jednak Polska no tak zupełnie bezwarunkowo od początku wsparła Ukrainę i Ukraińców w walce z Rosją putinowską. No niestety teraz widzimy, że to nie zostało docenione i co więcej, ta narracja taka antypolska jest w Ukrainie.

0: i przez polityków ukraińskich nadal kontynuowana.
1: A na ile jest jeszcze jeden wątek albo jeden temat, o którym koniecznie musimy wspomnieć, to znaczy, że tak naprawdę no, takimi tragicznymi zakładnikami tej sytuacji stali się Ukraińcy, którzy są w Polsce.
0: No zdecydowanie, dlatego że to ta cała sytuacja oczywiście może mieć wpływ i ma wpływ na nastroje Polaków względem mieszkających w Polsce Ukraińców, bez względu na to, jak oni są tutaj, czy byli wcześniej oceniani dobrze, czy źle. Ja mówię oczywiście o jakichś tam indywidualnych przypadkach, bo no, każdy z nas, ja też mam no, może nieznajomych, bo mówię o studentach ukraińskich, których uczę, no to mam ich, że tak powiem, na co dzień. I taki czy inny stosunek tutaj każdy z nas do Ukraińców ma. A niestety ta cała sytuacja może niestety przekładać się także na te relacje polsko-ukraińskie, w tym w takim wymiarze społecznym. I wydaje mi się, że to nie jest jakby w interesie zarówno Ukrainy, jak i Polski, ale wydaje mi się, że niestety ta piłeczka jest po stronie ukraińskiej i nie widać, biorąc pod uwagę te wszystkie wypowiedzi, o których mówiliśmy, nie widać tutaj niestety dobrej woli po stronie polityków ukraińskich, łącznie niestety z prezydentem Zełenskim i to jest niestety bardzo smutne.
1: No, czego chyba dowodem jest również komentarz prezydenta Nawrockiego po tym spotkaniu, które odbył z prezydentem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze. Z tym komentarzem też warto się zapoznać, bo on jest no właśnie potwierdzeniem tego, o czym pan profesor mówił. Profesor Andrzej Podraza, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez przełomu w sprawie historii, tak o spotkaniu z prezydentem Ukrainy mówi prezydent Nawrocki. Nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie nie wyklucza prokurator generalny Waldemar Żurek. Ponad 80% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To porównywalny wynik do ubiegłorocznego. Minęła 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Różnice w sprawach historycznych, ale jest świadomość wspólnego, współczesnego wroga. Tak rozmowę z Wołodymirem Zełenskim ocenia prezydent Karol Nawrocki. O konstruktywnym spotkaniu mówił też ukraiński przywódca. Obaj spotkali się przy okazji szczytu w Ankarze.
2: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
3: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
2: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne.
4: Zełenski, Nawrocki rozumieją, że...
2: Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii.

0: Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone zgodzą się na produkowanie przez Ukrainę systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Prezydent USA złożył tę deklarację u boku Zełenskiego podczas szczytu NATO. Prezydent Trump tłumaczył, że nie może przekazać Ukrainie własnych rakiet przechwytujących, bo USA mają ograniczoną ilość tych pocisków. Prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza ścisłego nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie. Wirtualna Polska opisała działalność spółki neurochirurgów, którzy mieli zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę pracy. Prokuratura czeka na opinię ekspercką, mówił w TVP Info minister Żurek.
2: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego i poznałem, jak przebiega śledztwo, jakie są plany prokuratury. Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione i mam nadzieję, że zakończą się stosownymi aktami oskarżenia i osoby, które ponoszą odpowiedzialność za takie patologie, staną przed sądem.
1: W szpitalu południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować na oddział ratunkowy pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura, ABW i NFZ. A minister zdrowia zaproponowała dziś, by lekarze zarabiali maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy. 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych zna już wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Średnia maturzystów to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Joanna Rogowska, nauczycielka matematyki z Poznania, zauważa, że uczniowie coraz chętniej zdają ten przedmiot na poziomie rozszerzonym.
3: To też my widzimy po tym, jak najlona jest popularnym przedmiotem wybieranym przez uczniów. W związku z tym uczniowie też wiedzą, że tej matematyki trzeba się uczyć, no wybierają ją może w dużej części też świadomie, także wiedzą, że będzie im w przyszłości potrzebna.
1: 81% maturzystów zdało egzamin, wyniki matur są na podobnym poziomie do tych z ubiegłego roku. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków niedawnej wichury. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw. Mieszkańcy miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej proszą turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali. Jak mówią Polskiemu Radiu, każda złotówka pójdzie na remont uszkodzonych budynków i urządzeń.
4: Wichura zerwała dachy i powaliła drzewa, a wysokie fale podtopiły część nadmorskich barów i placów zabaw. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków nawałnicy.
5: Sprzątamy bałagan. No co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
6: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety, poniszczyło. No niestety, troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
4: Wiatr już osłabł, ale jeszcze porywa piach z plaży i sypie w oczy. Fale też wyglądają groźnie. Według prognoz pogody nad Bałtykiem może jeszcze powiać z prędkością w porywach do 70 km na godzinę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na wschodzie, w centrum i na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 9 do 12 stopni, wiatr na Pomorzu i Suwalszczyźnie dość silny, do 60 km na godzinę, a w rejonie Zatoki Gdańskiej 65 zachodni. W czwartek przeważnie od 18 do 22 stopni.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po 22. Już teraz na antenie Polskiego Radia 24 do pomyślenia, w którym wyjaśnimy, czym jest świecka medytacja.
9: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, czego radiowcy bardzo się boją, zwłaszcza na antenie, bo naszym tematem będzie cisza. Czy w dzisiejszych czasach stała się luksusem, czy szukamy jej i bardzo potrzebujemy? O tym porozmawiamy już za chwilę.

0: moim gościem dzisiaj jest Michał Niewęgłowski, trener świeckiej medytacji. Dobry wieczór.
1: Właśnie się zastanawiam, czy nie powinienem zacząć od ciszy.
0: Od ciszy. No właśnie tu powiedziałam, że radiowcy się dosyć boją, bo 2-3 sekundy ciszy sprawiają, że tak naprawdę przestajemy istnieć.
1: No tak, jest coś takiego, że też próbuję

0: się od tego z miejskiego zgiełku, taki chill. Pakują ten grill, pakują się na te trzy auta, jadą gdzieś nad Pilice albo gdzieś nad jakieś jezioro na Mazury i po 30 minutach już włączają, otwierają drzwi auta i włączają głośno granie, czy takie, czy inne, ale żeby coś było w tle. Żeby gdzieś tą ciszę w jakiejś ciszę, czy nawet taką ciszę rozumianą nie w sensie takim fizycznym, tylko ciszę taką, że nie ma zgiełku, nie ma bodźców za wielu, nie wiem, ćwierkają ptaki, świerszcze grają, szemrze strumyk i to jest jakby za mało, potrzeba dodatkowo jeszcze się przystymulować.
1: Ja słyszałam takie określenie jak cyfrowy smoczek, czyli włączamy podcast, włączamy coraz popularniejsze streamy, tylko po to, żeby ktoś coś gdzieś gadał w tle.
0: Tak, ja na przykład jak polecam, jak mnie ludzie pytają, na przykład, którzy sobie medytują regularnie, jeszcze dodatkowo chcą zadbać o taką cyfrową higienę i o też stworzyć sobie taką przestrzeń do tego, żeby trochę lepiej też usłyszeć siebie, jakkolwiek to może chyba nawet nie brzmi to jakoś patetycznie, tak poczuć siebie, posłuchać siebie, no to ja też, czy po prostu odpocząć, no to ja mówię, idź na spacer bez podcastu, pobiegaj bez muzyki, albo na przykład po prostu, jak nawet nie chcesz już medytować i nie chcesz nic, to po prostu posiedź 10-15 minut i to już w ogóle padnie jeszcze trudniejsze słowo niż cisza. Uwaga, nuda, która jest tak naprawdę balsamem dla mózgu. 10-15, już nie mówię o ciszy, nie chcę tu już odbiegać w tą nudę za bardzo, bo cisza wcale nie musi oznaczać nudy wbrew pozorom, bo tam jest nasz wewnętrzny streaming i nasz wewnętrzny podcast jest czasami dużo, dużo bardziej ciekawszy niż ten zewnętrzny, ale jest też to zjawisko uciekania nie tylko od ciszy, ale od takiego po prostu pobycia. Takiego, że na przykład sobie, nie mówię o tym, że mamy spadek nastroju i nic nam się nie chce, ale że po prostu leżę sobie i nawet poczytam chwilę książkę, a potem po prostu patrzę się w okno, patrz, jak nie wiem, jak ruszają się drzewa i sobie na przykład przetrawiam tą książkę. Co tam było, jak to się do mnie ma, że daję sobie chwilę czasu na taką refleksję. Obecnie jesteśmy tak, znaczy nie mówię, że my wszyscy, no ale generalnie jako społeczeństwo, no musimy tu pewną generalizację sobie zrobić. Jesteśmy właśnie tak pobudzeni, że już pali licho nuda, ale w ogóle no ciężko jest po prostu posiedzieć w ciszy i pobyć ze sobą. To jest to, co ostatnio się żalił Matt Damon i Ben Affleck, żalili się przy okazji promocji jakiegoś swojego filmu, że jakby w Netflixie jest teraz tak, że jak się pisze scenariusz, to musi być scenariusz napisany w ten sposób, żeby bohaterowie tam co ileś minut referowali na głos, co się w ogóle dzieje, ponieważ ludzie oglądają 10-15 minut film, czy 20 minut, i potem w trakcie filmu równolegle patrzą w telefon przez te 2-3 minuty, powiadomienia, Instagram, TikTok. Nie są w stanie, nawet jeżeli oglądają film, który jest szybko zmontowany, który ma fabułę, co chwila się coś zmienia, bo to przecież nie jest szelest liści, który jest delikatny, powolny, monotonny, tylko to jest nieustannie zmieniający się obraz, to nawet to już jest zbyt mało, dlatego jakby takiego poszatkowanego, przestymulowanego umysłu, żeby utrzymać tam uwagę, już potrzebujemy dodatkowy second screen. To się mówi, że to jest jakiś tam syndrom, second screen syndrom. Oczywiście co kto lubi, no przecież nie będziemy teraz tutaj mówić ludziom, co mają robić, mają nie robić, jak ktoś chce, to może mieć i 6 ekranów na raz odpalonych. Tylko chodzi o to, że to nie pozostaje, znaczy są pewne określone przyczyny i określone skutki czegoś takiego. No nie bez kozery mówi się współcześnie o zjawisku deficytu uwagi, gdzie właśnie ta nieumiejętność skupiania uwagi jest symptomatyczna dla nas, jako dla społeczeństwa zachodniego oczywiście. No i to się przekłada na wiele rzeczy, począwszy od konsolidacji pamięci, która wymaga, pamiętamy lepiej rzeczy, na których byliśmy skupieni. Na przykład dlatego też jest tak, że emocjonalne sytuacje łatwiej nam zapadają w pamięć, bo w emocjach jesteśmy po prostu skupieni, jak przeżywamy coś w sposób emocjonalny, jesteśmy na tym bardziej skupieni, to pomaga zapamiętywać. Więc to począwszy od konsolidacji pamięci, a skończywszy na tym, że no generalnie, ja zadaję czasami ludziom takie pytanie, jakie ważne rzeczy w życiu, istotne, można osiągnąć i utrzymać, nie dając na nie uwagi. Czy to jest kontakt ze samym sobą, czy relacja, czy biznes, czy tworzenie czegoś, nie wiem, cokolwiek, obraz, pisanie książki, cokolwiek, jakakolwiek.

0: jakiekolwiek prace, robienie, nauczenie się na gitarze, czy to wszystko wymaga uwagi. I w momencie, kiedy, i to głębokiej uwagi, takiej wytrwałej, pogłębionej uwagi, czy też samorefleksja, w momencie, kiedy ta nasza uważność jest taka trochę przestymulowana, z jednej strony przestymulowana, trochę sparciała, no to troszkę sami okradamy się z takiej głębi w życiu, skazujemy się na pewną powierzchowność.
1: Do pomyślenia.
2: A czy cisza zawsze była dla ludzi niekomfortowa, czy to przyszło do nas razem z rozwojem takiej współczesnej technologii?
0: Nie wiem, jak było 100 lat temu, natomiast...
2: Ale mamy porównanie na pewno jakieś 15-20 lat.
0: Tak, no to tak, to teraz jest gorzej. To teraz jest gorzej, ta uwaga, jakby sam sposób naszego konsumowania rzeczywistości, informacji jest coraz szybszy, coraz bardziej gęsty. I tak, ta uwaga jest teraz coraz płytsza i coraz krócej jest nam ją utrzymać. Ja lubię takie porównanie, no bo my mamy mózgi osób, my mamy mózgi gatunku przystosowane do życia 200 tysięcy lat temu, czy 300 tysięcy lat temu. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak sobie żyli, czy nawet 100 tysięcy, czy nawet 50 tysięcy lat temu, jak sobie żyli Homo sapiens, bo my mamy ich, mamy technologię naszą, a cały czas tamte mózgi, bo ewolucja jest dużo wolniejsza niż postęp technologiczny. I teraz proszę sobie wyobrazić, zróbmy sobie taki króciutki eksperyment, jak wyglądało życie pod względem uwagi i bodźców, ja nie mówię o opiece medycznej i długości życia i takich rzeczach, tylko pod względem właśnie uwagi, tempa życia i sposobu i ilości przetwarzania informacji u takiego człowieka, który żył 50 tysięcy lat temu, więc są 100 tysięcy lat temu. I to jest tak, że taki człowiek żył w stadach maksymalnie, w grupach maksymalnie przyjmuje się do 150 osób. Jest taki profesor Dunbar, jest liczba Dunbara, grupy do 150 osób, czyli rodząc się i umierając, przeciętnie tam się żyło, nie wiem, 30 lat, widzieliśmy, no, maks do 150 osób, raz na pokolenie spotykało się inną grupę Homo sapiens. Bo chodzi o to, że każda taka osoba w tej grupie, to jest jakiś pakiet informacji, który my musimy przetworzyć. Ten człowiek jest niebezpieczny, z tym mogę zbudować sojusz, z tym mogę mieć dzieci, na tego muszę uważać, ten mnie wesprze, ten mnie nie wesprze. Więc my jakby, mózg analizował nieustająco te, nie wiem, 50, 100, 150 osób. Do tego wszystkiego poruszaliśmy się na nogach. Więc ten krajobraz zmieniał się bardzo wolno. Wszystko było, no nie było książek, nie było wideo, nie było nic. Czerpaliśmy informacje z przyrody, która no czasami przyspiesza, no ale generalnie ma dość jest dość wolna, statyczna.
2: Raczej cicha.
0: Raczej cicha, tak? I takie mamy mózgi, a obecnie na samym Instagramie, przeglądając Instagram codziennie, oglądając ileś rolek, powiedzmy przez pół godziny nawet dziennie, 10 minut w metrze, 10 minut po obudzeniu, 10 minut przed snem, widzimy setki twarzy, tysiące twarzy, które mózg tak naprawdę, nawet jak widzi na ekranie, to w jakiś sposób je analizuje. Mamy po ileś komunikatorów naraz, każde to są powiadomienia. W tych komunikatorach czasami toczymy równolegle trzy rozmowy, na przykład z mężem, ze znajomymi, którymi umawiamy spotkanie na weekend i jeszcze grupa, która dyskusyjna jest o polityce. W każdej tej grupie toczymy równolegle rozmowę w tym samym czasie, a jeszcze czasami w tych grupach, tylko w jednym komunikatorze, toczymy rozmowę w kilku wątkach. Ja lubię takie porównanie, że na przykład jednocześnie ze swoją żoną, czy mężem, czy partnerem, czy partnerką toczymy rozmowę na temat tego, co kupić wieczorem do domu i na przykład kłócimy się o wczorajszy wieczór i to wszystko jest odpowiedź w danym wątku. To może dawać takie poczucie intensywności, że się dzieje, że jest fajnie, że właśnie nie muszę siedzieć w tej ciszy, że nie ma nudy, że się cały czas coś dzieje, ale dla mózgu, dla układu nerwowego jest to szalenie obciążające i to jest kompletnie nieprzystające do tego, w jaki sposób mózg jest skonstruowany. Mózg jest skonstruowany do przetwarzania głęboko małej ilości informacji, a nie do przetwarzania płytko gigantycznej ilości informacji. I teraz jak to ma się do tej ciszy? Do ciszy ma się to w ten sposób, że jeżeli jest takie porównanie, które się używa czasami, przynajmniej ja używam w medytacji, że wyobraźmy sobie, że jakby hipotetycznie przyjmijmy sobie koncept, że jest jakiś umysł i on jest jak tafla jeziora. I wyobraźmy sobie, że jest noc, jest płaska taka, może

0: lekkie fale tam się pojawiają. I teraz każdy bodziec, każde powiadomienie, każda rolka, każdy deadline, każda sprawa, to jest taki kamyk, który wpada do tej wody i zostawia te kręgi. Im więcej tych kamyków, tym więcej ta woda jest bardziej zmącona. I to jest takie pobudzenie, właśnie takie trochę rozgorączkowanie. I teraz, jak ten umysł jest taki właśnie pobudzony, nieustannie coś przetwarza, to na zewnątrz, w środowisku na zewnątrz, szuka czegoś, co jakby go zobojętnia, czyli nadaje na tej samej fali, czyli czegoś, co też jest pobudzone i zmącone. I wtedy, jak trafiamy z takim umysłem w tą ciszę, to bardzo często w tym pierwszym odruchu jest to trudne.
1: Niekomfortowe.
0: Niekomfortowe, dlatego że w momencie, kiedy wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Mamy ten taki zmącony ten umysł i trafiamy w miejsce, nie wiem, do klubu. Jest gwar, światła, muzyka, bas. I to wtedy jakby nie musimy się trochę konfrontować z tym własnym pobudzeniem, bo to się jakby znosi. Łatwiej jest wtedy się z tym nie skonfrontować, bo to się nawzajem sobą zajmuje. A w momencie, kiedy odkładamy na bok ten klub i wyjeżdżamy na te Mazury, jest cisza, spokój, a jeszcze zaczynamy na przykład siedzieć, medytujemy, zamykamy oczy, skupiamy tam uwagę na oddechu czy na jakichś doznaniach w ciele, to wtedy ten pierwszy moment jest właśnie taki trudny, bo wtedy tak naprawdę dopiero widzimy, jak ten umysł jest pobudzony, przemęczony, rozgorączkowany i cały czas nas nosi, a to zajrzeć do telefonu, a to coś pójdę, a to tam zwiedzę, a to coś porobię. Ale pocieszające jest to, że jeżeli albo czy jak się zastosuje odpowiednie techniki, albo po prostu da się temu czas, techniki medytacyjne, albo da się temu czas, to ten umysł powinien się gdzieś tam uspokoić. Wiadomo, że mogą być jakieś inne czynniki psychologiczne, czy jakiś moment w życiu, czy nie wiem, neurologiczne. To oczywiście zawsze jest jakiś indywidualny przypadek, ale co do zasady, ten umysł się powinien wyciszyć. Na przykład dlatego część, niemała grupa ludzi odpoczywa na urlopie gdzieś mniej więcej od tygodnia w górę, a do tygodnia się hamuje. Jest coś takiego? No
1: No
0: nie,
1: jest, no
0: jest.
1: jest. Nawet słyszałam, że 10. dzień dopiero zaczynamy odpuszczać
0: Tak, no
1: taki.
0: tak. No tydzień, 10 dni. Po pierwszy dzień jeszcze jesteśmy, można to nazwać to zjawisko pozostałością uwagi, czyli trochę jesteśmy w tych wątkach, które były tam i w tym pobudzeniu jeszcze, jakby. To nie jest tak, że wystarczy wyłączyć podcast albo wyłączyć, wyjść ze skrzynki mailowej i nagle to wszystko gdzieś tam znika, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To wszystko gdzieś, to pobudzenie cały czas w nas pracuje. Ale po kilku dniach, nie wiem, właśnie patrzenia w morze, wędrówki w górach, przyroda jest świetna, bardzo to odsącza, taka prawdziwa przyroda, właśnie morze, góry. To świetnie, świetnie robi na to. Zaczyna być tak, że człowiek, no, panem, 7, 8, 9 dnia na tym urlopie wstajesz rano i sam się łapiesz na tym, że nie odpalasz podcastu, że nie śpieszy ci się do obejrzenia kolejnej atrakcji turystycznej, tylko mówi, kurczę, może byśmy sobie posiedzieli i po prostu popatrzyli w niebo. I to jest ten moment, w którym cisza przestaje przeszkadzać i okazuje się, że w tej ciszy że w tej ciszy jest treść i jest to treść karmiąca, a nie treść, która pobudza i zabiera.
1: To w jaki sposób pracować nad wyciszeniem naszej głowy, zniwelowaniem tego hałasu w momencie, kiedy nie mamy dwutygodniowego urlopu, bo to jednak nie jest tak, że możemy co miesiąc zrobić sobie 10 dni przerwy,
0: Tak.
1: pojechać sobie w góry, pochodzić po lesie. I w jaki sposób, jakie kroki można podjąć w takim codziennym życiu, żeby ta cisza przestała nas przerażać i żeby ta cisza stała się właśnie takim odpoczynkiem?
0: Bardzo dobre pytanie, bo o ile taki wyjazd raz w roku, czy dwa razy w roku, jak się da, jest jakby taki rekomendowany, to tak naprawdę kluczem jest ta codzienność. A codzienność to są, ja to nazywam takie mikrodosingi ciszy, czy też uważności. I to się zaczyna się to od takiej higieny cyfrowej, szczerze mówiąc, czyli na przykład, nie wiem, nie sięgam po telefon pół godziny czy godzinę po wstaniu, jeśli mogę sobie na to pozwolić, nie wiem, nie muszę się dogadywać z innymi rodzicami na, nie wiem, dowiezienie moich dzieci do szkoły czy cokolwiek, no to jeżeli mogę nie korzystać, to dobrze jest zacząć dzień bez uciekania tą uwagą w ten świat, który nieustannie o tą uwagę woła, angażuje, wysysa z nas to wszystko.

0: nas, a tak naprawdę oddaje nam tylko to pobudzenie. Zabiera nam uwagę, a wpompowuje nam pobudzenie. Czy też ewentualnie nie korzystać z telefonu. Dużo ludzi już teraz coraz częściej zakłada sobie limity. 20 minut na Instagram dziennie, 20 minut na YouTube'a dziennie i tak dalej. Bo naprawdę jest coś takiego, w takim uczciwym spojrzeniu patrzy się, można wziąć telefon. Wszystkie telefony mają teraz te aplikacje, które mierzą czas na ekranie, gdzie, ile, w jakiej aplikacji spędzamy. To nie dość, że odzyskujemy tą ciszę, redukujemy pobudzenie, to jeszcze się okazuje, że na przykład odzyskujemy, nie wiedzieć jakim cudem, godzinę w dniu. I to jest bardzo powszechne zjawisko. Ja robię czasami taki naprawdę prosty zabieg, taki z ludźmi, siadamy na jakichś warsztatach, bierzemy telefony i patrzymy na przykład ostatni miesiąc, dzień po dniu, i się okazuje, że nagle ten YouTube, to mi się wydawało, że jestem 15 minut dziennie, jestem 40 minut dziennie, w sumie nie wiem po co, bo mnie to w sumie tak bardzo nie ciekawi. Instagram to samo, Twitter to samo, X, czy tam X teraz, i tak dalej. Więc pierwsza rzecz to taka higiena cyfrowa, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, warto dawać sobie chociaż kilka minut, jakby trenować sobie tą, że tak powiem, tą ciszę dziennie i dać sobie dosłownie chociaż kilka minut pobycia ze sobą i nie oczekiwać od razu jakichś spektakularnych rezultatów, że będę Buddą, który po prostu posiedzę dwa razy ze sobą po 15 minut we wtorek i w środę i że to już zmieni moje życie. Nie, no na to wszystko potrzeba czasu, ale nie wiem, czy spacer, czy nawet po prostu postać sobie pod prysznicem z własnymi myślami, czy na przykład coś takiego manualnego. Teraz ostatnio trochę wraca szydełkowanie. Mhm. To jest bardzo dobre, ale właśnie w ciszy, bez muzyki w tle, z własnymi myślami. Zajęcie, które wymaga skupienia, wymaga jakiegoś takiego, jest jakimś tam rodzajem wyzwania. I no i oczywiście wszelkie jakby technika, no, narzędzie, które no ja jakby promuję od lat i którym się zajmuję od lat, które z założenia jakby przysposabia nas do tego, żeby się z tą ciszą oswoić i żeby czuć jej w sobie więcej, no to jest właśnie medytacja. Się akurat zajmuję świecką medytacją, która tam nie ma żadnych jakichś religijnych konotacji, czy też yoga, czy też jakieś formy pracy z ciałem, takie niewysiłkowe, które wymagają od nas takiego też skupienia się, nie wiem, godzinnego treningu czy czegoś takiego. Czyli takie trzy: cyfrowa higiena, chwila dla siebie z jakimś zajęciem, dosłownie 10-15 minut, tego nie musi być Bóg wie, ale żeby to robić regularnie, plus jakieś narzędzie typu medytacja czy coś takiego. Może ktoś lubi, nie wiem, patrzeć w niebo. Jakby nie bójmy się takich rzeczy, które mogą się kojarzyć z tym, że nie osiągamy sukcesu, jesteśmy bezproduktywni, albo że pierwsze 5 minut jest dziwne, że to jest takie, Boże, co ja będę robił z własnymi myślami? Przynajmniej sobie muzyki posłucham. Właśnie nie, właśnie i słuchaj sobie muzyki też w ciągu dnia, ale daj sobie ten czas, chwilę tego, żeby z tym pobyć, żeby dać sobie też szansę na to, żeby gdzieś w tym wszystkim usłyszeć siebie. No bo jeżeli nieustannie moja uwaga jest gdzieś zaangażowana na zewnątrz, a uwaga nie jest nieskończonym zasobem, to jest taki sam zasób jak czas. Mamy 24 godziny w dobie i tyle. Tak samo uwaga ma pewien określony zasób. Jeżeli bardzo dużo tej uwagi wyeksportujemy na zewnątrz, ona jest wyssana na zewnątrz, to im więcej ona jest wyssana na zewnątrz, nawet w rzeczy przyjemne, takie jak muzyka czy podcast, to tym mniej tej uwagi wystarcza nam, żeby gdzieś tam się ze sobą skontaktować. Czasami potem jest tak, że brakuje tej uwagi, żeby w ogóle rozeznać się, czego ja chcę. Czy ja chcę być jeszcze z Krzyśkiem, czy ja już wolę być z Piotrkiem? Czy ja chcę jeszcze pracować w radio, czy już w sumie nie chcę pracować w radio? Czy to, czy tamto? I czasami naprawdę szukamy tych odpowiedzi pół roku, rok, półtora, nie znamy odpowiedzi. I oczywiście przyczyny mogą być różne, to nie można tego jakby tylko do samej uwagi i do samej ciszy sprowadzić. Natomiast no może być jedno, to nieusłyszenie siebie, jedną z przyczyn może być to, że po prostu no nie
1: słuchamy.
0: Nie słuchamy samych siebie, bo w tej ciszy słychać siebie. Ja lubię takie porównanie, bo ja jestem wielkim fanem gór. I w górach, góry są o tyle ciekawe, że tam może być albo absolutnie cicho, albo mega głośno. Jak wieje wiatr, to naprawdę nic nie słychać. Jak się wyjdzie gdzieś na górę i tam wieje, to naprawdę trzeba do siebie krzyczeć, żeby się usłyszeć. I teraz, jak jest tak super cicho w górach,

0: to słychać absolutnie wszystko. W zimę na przykład słychać, jak pada śnieg. A jak jest ten gwar, czy nawet w mieście, jak stoimy i to jest auta, klaksony, tu muzyka, tu ktoś puszcza, tu jedzie jakieś auto, które coś reklamuje, tu jakieś obrazy, jakby no jest ta infosfera jest zaśmiecona, no to nie słychać nawet, jak telefon dzwoni w kieszeni. I trochę z nami sobie mi też tak jest. Jak umysł jest bardziej wyciszony, ja nie mówię, że to jest jakaś odklejka, że jesteśmy ludźmi, którzy nie zajmują się swoimi sprawami. To w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi o jakieś ucieczkę od życia. Wbrew pozorom, wręcz odwrotnie. To chodzi o takie właśnie trochę redukcję tej pobudliwości, to wyciszenie umysłu. To wtedy lepiej słychać samego siebie. Na ile się da. To nie jest recepta.
1: Na wszystko.
0: Tak, na wszystko i że wystarczy się wyciszyć i wszystko usłyszę. To
1: ale
0: nie jest
1: jakiś
0: tak.
1: Mały kamyczek, który tak. Może w czymś nam pomóc.
0: Tak, tak, tak. Na pewno bardzo pomaga.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Trener świeckiej medytacji Michał Niewęgłowski był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję pięknie.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska i do usłyszenia za tydzień.
2: Autopromocja.
3: Średniowiecze. Czas ciemnoty, zacofania i brudu. Czy oby na pewno? Co tak naprawdę wiemy o wiekach średnich i co z tej wiedzy? To zwykłe mity, półprawdy i zwykłe bzdury. O naszych wyobrażeniach i o tym, jak naprawdę wyglądało średniowieczne życie, w najbliższej Turbohistorii porozmawiamy z Anną Zielińską, twórczynią facebookowego profilu Historyczne Bzdury i autorką książki Historyczne Bzdury o średniowieczu, jak naprawdę żyło się w czasach dam i rycerzy. Turbohistoria, piątek, godzina 22:05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Jutro po 22:00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska zrealizowała wszystkie cele na szczycie NATO w Ankarze, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony mówił o tym na konferencji prasowej tuż po powrocie z Turcji. Podkreślił, że jednym z celów była decyzja o rozszerzeniu rurociągów paliwowych na wschód Europy.
6: Cieszę się, że dzisiaj jest dobra decyzja o jedności sojuszniczej, ale również bardzo konkretna, o rozbudowie na wschód, z Niemiec zachodnich do Polski, do państw bałtyckich i na południe Europy, do państw Grupy Wyszehradzkiej, rurociągów paliwowych dual use, podwójnego zastosowania.
5: Na marginesie szczytu doszło też do rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Polski przywódca przyznał, że nie udało się wypracować jednolitego stanowiska w kwestiach historycznych, jednak mimo to spotkanie było produktywne. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Poznaniu, informuje MSWiA. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy. Działacz ugrupowania wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Kobieta sama zgłosiła się do komisariatu w Poznaniu, wyjaśnia rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
7: Złożyła zawiadomienie, że 3 lipca na terenie uniwersytetu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zmiesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Tutaj policjanci, którzy zajęli się sprawą, zabezpieczyli to nagranie, które krążyło w sieci.
5: Służby zabezpieczyły także komentarze pod filmem w mediach społecznościowych. Według funkcjonariuszy zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Poprawia się sytuacja kredytobiorców. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. A było to możliwe, bo ceny w Polsce rosną wolniej. Analityk firmy Rankomat Radosław Sadowski powiedział, że na takiej sytuacji mogą skorzystać osoby, które już spłacają kredyty. Podkreślił, że zaciągając nowy kredyt na spłatę starego, można sporo zaoszczędzić.
8: Jeżeli ktoś zaciągnął kredyt na przykład w listopadzie 2022 roku, różnica w

0: poziomie oprocentowanie jest bardzo wysoka. No i to powoduje, że gdyby taka osoba miała zadłużenie na tym kredycie 500 tysięcy złotych, no to rata spadnie po refinansowaniu z poziomu 4179 zł do 3075 zł, a więc spadek raty aż o 1104 zł.
1: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut 23. Już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Studio Wiedzy, a w nim o różnych wersjach języka angielskiego.
4: Powtórka programu.
5: Studio Wiedzy.
6: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będzie lekcja języka angielskiego, ale będziemy szlifować nasz akcent i ten amerykański, i ten brytyjski. I w naszym studiu jest już Aleksandra Karwacka, anglistka i wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej, ale także Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie pani Aleksandra prowadzi zajęcia ze standardowego akcentu brytyjskiego oraz amerykańskiego, Speak Like an American i The Queen's Speech. Dzień dobry pani Aleksandro.
7: Dzień dobry.
6: Mam nadzieję, że się pani domyśla, ile to odwagi z mojej strony wymagało, żebym po angielsku wymówiła nazwy tych kursów.
7: Zdała pani.
6: Pewnie na taką czwórę, ale nie będę dopytywać. Podobno właśnie największą przyjemność sprawia pani nauka akcentów i wymowy.
7: Tak, to prawda. Rzeczywiście zawodowo to jest coś, co uznaję za swój konik i sprawia mi to bardzo, bardzo dużo przyjemności.
6: Po co nam właściwie ładny akcent, gdy uczymy się, no tak ogólnie języka obcego, ale tutaj skupiamy się na języku angielskim? Czy nie wystarczy po prostu jakoś się dogadać?
7: Pewnie tak, ale z mojego doświadczenia, takiego nawet osobistego, dobry akcent robi bardzo dobre wrażenie, pierwsze wrażenie. W mojej pracy jako wykładowca często przychodzą do mnie studenci, zdają egzamin ustny. I wiem, że jeśli zaczynają mówić z bardzo dobrym akcentem, to od razu mój mózg podpowiada, że są na dobrym poziomie językowym. Nawet jeszcze przed tym, jak zaczną, mają szansę się popisać jakimś zaawansowanym słownictwem, czy jakimiś zaawansowanymi strukturami gramatycznymi, to jeśli ktoś mówi ładnie, to od razu wydaje się, że mówi na bardzo dobrym poziomie.
6: To od razu dopytam, co w pani odczuciu jest ważniejsze w takiej komunikacji właśnie za granicą w kraju anglojęzycznym? Czy to będzie właśnie ta ładna wymowa, czy jednak bardziej poprawne struktury gramatyczne? To znaczy, czy lepiej jest mówić poprawnie, ale niezbyt ładnie wymawiać i taki trochę potato jest ten angielski, czy jednak lepiej jest ładnie mówić, ale troszeczkę tam mieszać gramatykę?
7: Mnie się wydaje, że te dwie rzeczy idą w parze bardzo często. Tak jak mówię, jeśli ktoś mówi ładnie, jeśli ktoś ma taką świadomość podstawową albo bardziej nawet zaawansowaną, fonetyczną, to najczęściej to idzie w parze i z dobrym słownictwem i z taką ogólną gramatyczną poprawnością. Ale pewnie rzeczywiście ze względów takich czysto praktycznych najważniejsze jest to, żeby się dogadać, prawda? Więc jeśli ten poziom fonetyczny nam nie przeszkadza w byciu komunikatywnym, to pewnie w większości przypadków to wystarczy. Ale podobnie rzecz ma się do gramatyki czy słownictwa.
6: W ogóle niedoskonałości powinny nam nie przeszkadzać, bo powinniśmy mówić, prawda?
7: To prawda, to jest najważniejsze i też na moich kursach ja nie staram się onieśmielić moich słuchaczy, ale raczej właśnie dać im narzędzia, żeby poczuli się pewniej, żeby zbudowali pewność siebie.
6: To o tych narzędziach i o tej bardzo ładnej wymowie i amerykańskiej, i brytyjskiej jeszcze porozmawiamy, ale to jeszcze muszę takie podpytanie do tego pytania głównego, po co nam ładny akcent, skoro właściwie w każdym zakątku Stanów Zjednoczonych, a już na pewno w każdym zakątku Wysp Brytyjskich, mówi się zupełnie inaczej.
7: To prawda, jeśli chodzi o te dwa kraje, to występuje bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o akcenty i mówimy tutaj o zróżnicowaniu pod względem geograficznym, czyli regionalnym, ale także społecznym. Występują w języku angielskim również socjolekty związane z przynależnością do danej danej grupy etnicznej czy do danej klasy społecznej. Niemniej jednak w obu przypadkach te dwa standardowe akcenty, te dwie standardowe odmiany języka angielskiego mają szczególny status, który kojarzy nam się

0: z edukacją, z prestiżem. No i są to akcenty, które są tak bardzo rozpowszechnione, że są na pewno powszechnie zrozumiałe, bo oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaczęli uczyć się akcentu, który charakterystyczny jest dla Liverpoolu na przykład. Tylko problem polega na tym, że jeśli naprawdę nam to bardzo dobrze wyjdzie, to pewnie będziemy niezrozumiani przez takiego typowego Polaka czy Niemca.
1: Mnie też bardzo ciekawi w ogóle to, co wpływa na to, że dany akcent kształtuje się w ten czy w inny sposób, i o tym też będziemy rozmawiać, ale zacznijmy właściwie od samego początku, czyli od historii. Dlaczego Amerykanie mówią inaczej niż Brytyjczycy, skoro jeśli przypomnimy sobie historię, no to przecież osadnicy z Wielkiej Brytanii czy kolonizatorzy, jak kto woli, byli właśnie tymi pierwszymi, którzy pojawili się w Ameryce Północnej.
0: Tak, oczywiście te różnice wynikają z historii i początki w zasadzie odmiany amerykańskiej sięgają początków XVII wieku. To jest ten moment, kiedy zaczęło się osadnictwo brytyjskie w Ameryce i to jest właśnie ten moment, kiedy zaczyna się niejako historia amerykańskiego, angielskiego. Osadnicy, którzy przybywali do Ameryki, pochodzili z najróżniejszych części Wielkiej Brytanii, ale także innych krajów, Irlandii, Skandynawii, Niemiec, Holandii. Na pewno miało to bardzo duży wpływ na kształtowanie się odrębnej odmiany języka angielskiego, ale tak ogólnie rzecz ujmując, jest to rzecz jak najbardziej naturalna. To znaczy, jeśli mamy jeden język, który idzie jednotorowo, a później pojawia się jakaś bariera, czy to bariera geograficzna, czy to bariera polityczna, czy społeczna, to bardzo naturalne jest to, że te języki zaczynają wtedy podążać dwoma odrębnymi ścieżkami i tak się stało też w tym przypadku.
1: Mówi się i zastanawiam się, czy to jest prawda, że amerykański angielski, ta amerykańska wymowa, ta współczesna, jest wciąż bardzo zbliżona do tamtej wymowy brytyjskiej. Więc wyobraźmy sobie, że mieszkaniec Wielkiej Brytanii z XVIII wieku na przykład przyjeżdża do współczesnej Ameryki, to te wymowy są podobne.
0: Tak, to prawda. To jest bardzo ciekawy wątek i coś, co wydaje mi się, że idzie nieco wbrew takiemu naszemu ogólnemu przekonaniu, że to brytyjski angielski jest tą kolebką angielskości, że to jest...
1: I właśnie tej wymowy, którą znamy współcześnie.
0: Tak, że to jest ten wariant, który odzwierciedla historię, a okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. To Amerykanie możemy ich nazwać takimi językowymi tradycjonalistami. To oni zachowali bardzo, bardzo dużo elementów tej pierwotnej wymowy, jeśli za pierwotną wymowę uznamy właśnie ten język z okolic XVII wieku. Oczywiście to nie są tak naprawdę początki języka angielskiego. A Brytyjczycy dokonali w międzyczasie wielu, wielu zmian, w tym zmian, które są takie bardzo znaczące. Jedną z takich najbardziej znaczących zmian i zarazem największą różnicą między wymową brytyjską a wymową amerykańską, tutaj takie zastrzeżenie, kiedy mówię wymowa brytyjska, to mówię o standardowej brytyjskiej wymowie z południa Anglii. Mówię o tym, co nazywamy czasami received pronunciation, czyli ten właśnie standardowy wariant. Więc największą różnicą między standardowym amerykańskim a standardowym brytyjskim jest kwestia rotyczności, czyli to, czy wymawiamy i gdzie wymawiamy głoskę R. I tak akcent amerykański należy do akcentów rotycznych. I tutaj sprawa jest prosta. Tam, gdzie widzimy literę R w zapisie, tam ją wymawiamy. I to jest właśnie to, co miało miejsce, powiedzmy, w XVII wieku, prawda? Tam, gdzie widzieliśmy R, tam je wymawialiśmy. A Brytyjczycy w międzyczasie wymyślili niejako taką zmianę językową, która polega na tym, że R wymawia się jedynie przed samogłoską. Czyli na przykład w wyrazie bright, czyli jasny, R zostanie wymówione, bo następnym dźwiękiem po tej głosce R jest samogłoska I, ale już na przykład w wyrazie gwiazda, czyli sto, nie mamy samogłoski po, więc to ry nam tutaj ucieka.
1: I tak
0: to
1: samo jest... car czy water. Ja mówię teraz po amerykańsku, ale tak, byłoby tak. Car i water.
0: Tak, także to jest różnica, która właściwie obejmuje cały system i dlatego, że to R zanikło, pojawiła się cała grupa samogłosek długich, które mamy w brytyjskim angielskim, które są nie lada wyzwane. zdaniem, ich przyswojenie i ich poprawna wymowa. Więc to jest ta największa różnica między brytyjskim a amerykańskim angielskim, ale tych przykładów, gdzie brytyjski angielski ewoluuje, a amerykański angielski

0: angielski zachowuje tę wersję pierwotną, jest więcej. I są to przykłady fonetyczne, ale są też to przykłady gramatyczne. Na przykład Amerykanie zachowali trzecią formę czasownika get, prawda? Czyli w amerykańskim angielskim mamy get, got, gotten, a w brytyjskim angielskim mamy już tylko dwie formy get, got, got, tak? Także tych przykładów naprawdę jest całkiem sporo.
1: To w ogóle jest fascynujące to, co pani mówi, dlatego że powszechne przekonanie i o wymowie tej amerykańskiej, akcencie amerykańskim, języku amerykańskim, tak to nazwijmy, na potrzeby naszej rozmowy, jest takie, że to jest no właśnie ten brytyjski uproszczony, uśredniony, taki sprowadzony niemalże do szarej codzienności prostego człowieka, który idzie do fabryki i zarabia te 2 centy na godzinę. Mówię o tamtych czasach oczywiście. Podczas gdy okazuje się, że rzeczywiście jest o wiele bardziej tradycyjny i gramatyka potrafi być o wiele bardziej skomplikowana. Ale tutaj właśnie może pojawić się ten wątek, dlaczego te wymowy zaczęły się tak różnić, bo jak ja to rozumiem, to jeśli chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ten język miał bardziej jednoczyć i pomóc się dogadać wszystkim i być takim językiem no, powszechnym, uniwersalnym. Natomiast w przypadku Wielkiej Brytanii, no, ten akcent, o którym pani mówiła, który nazywamy received pronunciation, to już jest akcent, do którego się dąży. W związku z tym jest to akcent elit.
0: Tak, jest to przykład socjolektu w tym momencie. To jest akcent, który powstał pierwotnie jako akcent regionalny i był związany z południowo-wschodnią Anglią, Londynem i okolicami, ale od tego czasu ewoluował on właśnie w akcent społeczny, czy też socjalny, czyli właśnie socjolekt. I w tym momencie to jest rzeczywiście akcent, który nie jest związany z danym obszarem w Anglii, czy też Walii, bo to są te dwa kraje, w których received pronunciation najczęściej występuje, ale jest to akcent, który budzi, czy niesie ze sobą pewne asocjacje, właśnie prestiż, edukacja.
1: A z kolei... to już wiemy, że taki człowiek, który tak mówi, na pewno chodził do prywatnej szkoły, wychował się w bogatym, pięknym domu, którego ojciec na przykład no, nie pracował w londyńskich dokach.
0: Tak, to prawda. To jest właśnie cecha socjolektu. Dzięki socjolektowi jesteśmy w stanie coś powiedzieć więcej o danej osobie niż tylko, że pochodzi z tego miasta czy z tego regionu. A rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, i to potwierdzają liczby, ten standardowy akcent amerykański jest akcentem większości społeczeństwa. Trudno jednoznacznie określić, ile osób w Stanach Zjednoczonych posługuje się tym standardowym akcentem, ale wydaje mi się, że dane z lat 80. oczywiście, to być może teraz troszeczkę to inaczej wygląda, pokazywały, że około 2/3 amerykańskiego społeczeństwa posługuje się właśnie tym standardowym amerykańskim. On jest delikatnie zróżnicowany wewnętrznie. To nie jest tak, że jeden i drugi Amerykanin, który mówi z czymś, co nazywamy General American, bo to jest właśnie ten standardowy akcent amerykański, że to nie znaczy, że oni będą brzmieli dokładnie tak samo, ale brzmią na tyle podobnie, że możemy wrzucić ich do jednego językowego worka.
1: I ten worek się najczęściej rozwiązuje w szkole, w telewizji i w muzyce na przykład, ale muzyce pop, no, na przykład o rapie już nie będziemy mówić. No to jest ten powszechny...
0: To jest ta dominująca odmiana. Zdecydowanie tak. Istnieje nawet zjawisko, które nazywamy redukcją akcentu i polega na tym, że dana osoba chce wyeliminować ze swojej wymowy czy ze swojej mowy te cechy, które ją jakoś tam klasyfikują pod względem danego regionu i dąży właśnie do tego wzorca, który jest obecny chociażby w wiadomościach amerykańskich.
1: Tak? I szczególnie potrafią to robić Amerykanie, że mogą pozbyć się na przykład swojego bostońskiego akcentu albo swojego południowego akcentu z Luizjany i mają chyba większą umiejętność, żeby przestawić się na ten bardziej uniwersalny amerykański.
0: Pewnie tak, chociaż oczywiście w Wielkiej Brytanii ten proces też ma w jakimś stopniu miejsce, ale rzeczywiście liczby tego tak nie potwierdzają, bo z kolei received pronunciation jest oceniane na 2-3% społeczeństwa brytyjskiego, także to jest rzeczywiście garstka ludzi,
1: elita.
0: Którzy... Tak, elita.
1: Pani Aleksandro, co właściwie wpływa na to, że ta nasza wymowa, to troszeczkę oderwę się znowu, żeby do takiej ogólności, jest taka, a nie inna? Jakie czynniki ją kształtują? No na pewno już powiedziałyśmy o tym, że to, gdzie się człowiek rodzi, w jakich warunkach i jaki jest status, do której klasy należy, to na pewno ma wpływ na tę wymowę. Co jeszcze?
0: Na pewno sporą rolę odgrywa edukacja i wzorce, jakie

0: są promowane. I to jest prawda zarówno jeśli chodzi o szkołę amerykańską, jak i szkołę brytyjską, w której przez wiele dekad rzeczywiście istniała taka tendencja, żeby promować tę standardową wymowę i te standardowe wzorce. Ale myślę też, że warto wspomnieć o mediach i mediach tradycyjnych i tych mediach bardziej nowoczesnych. Jeśli chodzi o rolę mediów, to nie sposób nie wspomnieć o roli BBC w przypadku właśnie wymowy brytyjskiej. Co ciekawe, BBC miało wpływ nawet na wymowę poszczególnych słów i utrwaliło wzorce wymowowe właśnie dla poszczególnych słów. Już podaję przykład, a przed przykładem jeszcze wyjaśnię, że na początku istnienia stacji BBC stworzono listę słów, które mogłyby sprawiać problem dziennikarzom czy prezenterom BBC. I do tej listy powstała lista rekomendacji właśnie takiej wymowy, która była niejako rekomendowana. I jednym z najciekawszych przykładów jest tutaj słowo laboratory, czyli laboratorium, które w brytyjskim angielskim wymawiane jest akcentem na drugą sylabę. I to jest właśnie wynik tej rekomendacji. Dlaczego nie akcent na pierwszą sylabę? Dlaczego nie wymawiamy tego słowa jako laboratory, albo tak jak Amerykanie też z akcentem na pierwszą sylabę laboratory? Ano dlatego, że uznano, że ta wymowa laboratory z akcentem na pierwszą sylabę za bardzo przypominałaby wymowę słowa lavatory, które oznacza toaletę.
1: Okej, to pewnie Francuzi też powinni się bardziej postarać, jeśli chodzi o poisson i poison. No to też jest taka lekcja, ryba czy trucizna może robić różnicę w restauracji. No to skoro już jesteśmy przy takiej codziennej wymowie tych osób, które chciałyby się uczyć, co nam Polakom sprawia największą trudność, jeśli chodzi o naukę wymowy i brytyjskiej, i amerykańskiej? Jakie są te największe pułapki, które na nas czekają?
0: Myślę, że obszarem, który jest na pewno bardzo wymagający i bardzo trudny, jest nauka samogłosek. I możemy tutaj popatrzeć znowu na liczby. W języku polskim mamy 6 podstawowych samogłosek plus 2 samogłoski nosowe, a w języku angielskim, w wersji przynajmniej brytyjskiej, mamy tych samogłosek 20. 12 monoftongów i 8 dyftongów. Dyftongi to są takie samogłoski, które składają się z 2 elementów. No i co z tego wynika?
1: Czyli żyjąc w przekonaniu, że to jest A, E, I, O, U, to żyłam w błędzie przez 40 lat.
0: Tak, to prawda. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że na przykład mamy 2 rodzaje U, mamy 3 rodzaje A i to jest prawda i w brytyjskim, amerykańskim, angielskim. W brytyjskim, angielskim mamy też 2 rodzaje O. I to jest rzeczywiście nie lada wyzwanie, żeby te dźwięki przyswoić. Pewne spółgłoski również będą dla nas problematyczne. Tutaj słynny przykład dźwięków zapisywanych po angielsku poprzez TH, czyli TH sounds, czyli słowa typu think, thank, czy they, that. To są dźwięki, które rzadko generalnie występują w językach i sprawiają problemy nie tylko Polakom, ale i Francuzom, i Niemcom, i Ukraińcom. Także to jest kolejna rzecz, na której warto się skupić. Ale ja oprócz takich poszczególnych segmentów czy głosek zwróciłabym uwagę na jedną bardzo ważną rzecz i to jest rzecz, na którą zwracam uwagę również na moich kursach i poświęcam temu całkiem dużo czasu, a mianowicie to, w jaki sposób język polski wpływa na naszą wymowę po angielsku. I oczywiście wpływa w ten sposób, że w języku polskim nie mamy pewnych głosek, w języku angielskim te pewne głoski są, ale również chodzi tutaj o procesy fonologiczne, które zachodzą w języku polskim. I tak bardzo dobrym przykładem jest proces ubezwięcznienia końcowego w języku polskim. To jest rzecz, o której niektórzy Polacy wiedzą, niektórzy Polacy nie mają pojęcia. Na czym to polega? Polega to na tym, że tak zwane spółgłoski właściwe, czyli obstruenty, są ubezwięczniane na końcu wyrazu. Czyli na przykład Polak nie mówi chleb zby na końcu, tylko mówi chleb. Nie mówi głód, tylko mówi głód. No i teraz wyzwaniem jest...
1: Notabene taka hiperpoprawność w wymowie jest uznawana za błąd.
0: Za błąd, to prawda. Jest to nienaturalna wymowa, która nie jest jakby częścią polskiego systemu fonologicznego. I teraz dużym wyzwaniem jest zawieszenie, czy wyłączenie tych procesów w języku angielskim. Niestety w języku angielskim nie mamy ubezwięcznienia końcowego i dlatego bardzo ważne jest, żeby różnicować słowa typu league, które ma głoskę dźwięczną na końcu, z wyrazem league. Czyli na przykład liga i league przeciek, albo por, w zależności od tutaj ortografii, albo code,

0: i coat, czyli kot i płaszcz, prawda? Niestety bardzo często w wymowie Polaków te dwa słowa będą brzmieć dokładnie tak samo i to rzeczywiście może prowadzić do nieporozumień.
1: Ja też sobie zapisałam jedną rzecz, która, no myślę, że to jest typowe dla każdego, kto uczy się języka obcego, niezależnie jaki to jest język, czy to będzie niemiecki, angielski, czy język polski, że w pewnym momencie dochodzi się do takiego wniosku, że no tutaj nie ma logiki. I w przypadku języka angielskiego, dlaczego ten sam zapis miewa różne wymowy i dla przykładu ja sobie zanotowałam, to jest ciasto, kaszel i poprzez, czyli dough, cuff i through.
0: Tak,
1: zapis jest niemalże identyczny.
0: Tak, to prawda. Ten zapis z O, U i G, H jest bardzo, bardzo problematyczny w języku angielskim i odpowiada wielu, wielu różnym wymowom. Dlaczego tak jest?
1: Bo tak.
0: Bo tak, tak, taka by była najkrótsza odpowiedź, a nieco dłuższa to odpowiedź, że ortografia angielska bardziej odzwierciedla wymowę starą niż tę wymowę współczesną. Czyli kiedyś ten zapis miał sens, kiedyś wszystkie te słowa miały na końcu spółgłoskę, a później te, w niektórych słowach ta spółgłoska zaniknęła, zmieniły się samogłoski. No i niestety zostaliśmy właśnie z takim nielogicznym i niekonsekwentnym zapisem.
1: To też jest ten moment w nauce języka obcego, że dochodzi się ostatecznie do wniosku, że no, tego się trzeba nauczyć na pamięć.
0: To i prawda. I przy okazji dobry wniosek brzmiałby również, trzeba nauczyć się zapisu fonetycznego. I to jest to coś, czego również uczę na swoich kursach, no bo skoro zapis ortograficzny jest nielogiczny i nie pomaga, to po prostu trzeba wiedzieć, jak dane słowo wymówić. Ogólnie rzecz biorąc, zapis ortograficzny jest w języku angielskim dużo starszy niż wymowa. Zapis ortograficzny w dużej mierze pochodzi z końca XV wieku. Dlaczego z końca XV wieku? Bo wtedy w Anglii pojawiła się maszyna drukarska i doszło do takiej dosyć dużej standaryzacji właśnie zapisu ortograficznego, a wymowa uległa od tego czasu bardzo, bardzo dużym zmianom.
1: Pani Aleksandro, na sam koniec jeszcze chciałam zapytać, co pani poleca do takiej samodzielnej nauki, żeby się z tymi akcentami, z tymi wymowami, mówię tutaj oczywiście o Received Pronunciation in General American, osłuchać i trochę podszkolić poza oczywiście pani kursami.
0: Tak, zaczęłabym od tego, że rzeczywiście jeśli chcemy zacząć przygodę z wymową na poważnie, to polecam mieć jakiegoś przewodnika. Czy to będzie kurs, czy to będzie aplikacja, czy to będzie podręcznik wymowy, to może nie ma aż takiego znaczenia, ale warto zbudować jakąś tam wiedzę fonetyczną i jakąś świadomość fonetyczną, bo jeśli wiemy, to słyszymy. Taka jest bardzo często zasada, ale jeśli już taką podstawę mamy, to rzeczywiście bardzo ważne jest znalezienie modelu. Ja polecam znalezienie jednego modelu. Może to być podcast z prowadzącym, który lubimy. Może to być aktor czy polityk, którego lubimy słuchać. I bardzo ważne jest powtarzanie, naśladowanie, nagrywanie się.
1: No właśnie, samo słuchanie to jest połowa sukcesu.
0: To prawda, ale to nagrywanie się ma duży sens, jeśli mamy już rzeczywiście jakąś świadomość fonetyczną, bo jeśli nie mamy tej wiedzy fonetycznej, to później odsłuchujemy się i właściwie dochodzimy do wniosku, no nie brzmie dobrze, ale nie wiem dlaczego nie brzmie dobrze. A jeśli mamy jakąś już wiedzę fonetyczną, to możemy pewne rzeczy wychwycić i je poprawić.
1: No a gdy już jesteśmy za granicą, to po prostu odwagi, bo praktyka czyni mistrza. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aleksandra Karwacka, anglistka i wykładowczyni, o tych pięknych akcentach nam dzisiaj opowiadała w Studiu Wiedzy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej.

0: Wam kibicują Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o Twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy Cię okres. W którym ktoś opiekuje się Twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
4: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 8 lipca, a dziś w programie. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na gigantyczne zarobki w niektórych szpitalach jest propozycja resortu. To 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza. Parlament Europejski z rezolucją potępiającą nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. A w Ankarze na marginesie szczytu NATO prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Zełenskim. Powiemy też o trudnych warunkach pogodowych, szczególnie dla turystów wypoczywających nad Bałtykiem i na Mazurach. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Koniec z salonikami VIP, z ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycję w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
2: Szefowa resortu zdrowia poinformowała, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku system ma objąć 39 nowych specjalizacji. Odbędzie się to więc w ciągu 2, a nie jak wcześniej planowano, 4 lat. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała też, że do końca tego roku zostanie stworzona centralna e-kolejka i to jej zdaniem zlikwiduje sytuacje, w których niektóre osoby otrzymują pomoc poza kolejnością.
3: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny.

0: czy korzystają z jakichś protekcji.
1: A placówki, które będą próbowały omijać przepisy i będą tworzyły tak zwane saloniki VIP, muszą liczyć się z karami, nawet do 1 000 000 zł. Resort bierze się też za wysokie zarobki lekarzy. Tu Jolanta Sobierańska-Gręda zapowiedziała wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej.
2: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak Państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych.
1: I w przeliczeniu na etat da to kwotę do 40 tysięcy złotych. Jolanta Sobierańska-Gręda zapowiedziała też, że chce skończyć z sytuacjami, w których lekarze pracują na kilka etatów.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
1: Proponowane rozwiązania to częściowo miecz obosieczny, tak twierdził na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego. Wyjaśnił, że z jednej strony wpłyną one na ograniczenie kominów płacowych, to z drugiej mogą spowodować, że medycy nie będą chcieli pracować w publicznych placówkach.
3: W chwili obecnej bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy ma wyższe wynagrodzenia i musimy mieć też świadomość, że jeśli istnieje ryzyko, że wielu lekarzy nie zgodzi się przyjąć tych warunków finansowych i przejdzie do sektora prywatnego, bo sektor prywatny też w tej chwili bardzo się uskarża na brak niedobory kadry medycznej.
1: A to też w dłuższej perspektywie może spowodować problemy z dostępem pacjentów do świadczeń. Tego też obawia się dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej, który dodaje, że też nie rozumie, jak ograniczenie pracy medyków do maksymalnie 2 etatów mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów.
4: Limit godzin czasu pracy, jak rozumiem, ma spowodować, że pacjent będzie bezpieczny, ponieważ lekarz nie będzie przemęczony albo nie będzie, nie wiem, w 24 godzinie dyżuru będzie dalej jeszcze pracował. No ale jeśli najpierw lekarz będzie na dyżurze 24 godziny w szpitalu publicznym, a potem pójdzie do szpitala prywatnego na 24 godziny dyżuru, a potem znowu wróci do publicznego na 24 godziny, to wtedy już jest, jak rozumiem, w porządku, byleby tylko nie przekroczył też 2 etatów.
1: Ja też przypomnę, że część tych pomysłów zaproponowanych dzisiaj przez resort pojawiła się już w ubiegłym roku. Rząd jednak wtedy wycofał się z ich wprowadzenia. Najprawdopodobniej obawiając się protestów w środowisku medycznym.
5: O czym informowała Dagmara Kędzior. Pakiet zmian zaproponowanych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę szeroko komentują politycy. Oprócz porządkowania systemu ochrony zdrowia trzeba wskazać jego docelowy model, mówi senator Lewicy Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia. Polityk przyznaje, że korekty obecnego systemu ochrony zdrowia mają dobre założenia. To próba uporządkowania pewnych zakresów, powiedział. Jednak jego zdaniem niektóre z propozycji pani minister mogą się okazać trudne do wprowadzenia.
6: Dość trudną sprawą jest to, żeby określić dla szpitali limit pieniędzy na wynagrodzenia. Ponieważ to, co pani minister zakłada, że jest 7 rodzajów szpitali, to w każdym z tych rodzajów szpitali są jeszcze, nazwijmy to, podrodzaje. To znaczy inaczej wygląda finansowanie szpitala, w którym jest chirurgia urazowa i przyjmuje ludzi z wypadków, a inaczej finansowanie oddziału, który działa głównie planowo. I tutaj te pieniądze dla personelu są różne.
5: Dobrze, że są propozycje, dobrze, że koncentrujemy się na pacjencie, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. Jak powiedziała, dobrze, że wśród propozycji znalazła się sprawa, jak to określiła, patozarobków niektórych lekarzy.
7: Pani minister dzisiaj mówiła w konferencji, że centralna rejestracja, że pół etatu dla lekarza w jednym miejscu pracy za zgodą pracodawcy, który potem chce podjąć pracę w innym miejscu. Ta stawka będzie budziała emocje, bo wielu lekarzy, w tym 1,6%, bo to jest około 600 osób w kraju, ja nie znam jeszcze tej skali, ale po ustawie tej PESEL-owej pewnie będziemy mieć zmapowany kraj. No to jest tylko część lekarzy, którzy pracują na tak wysokich stawkach. Reszta pracuje na umowę o pracę albo kontraktach, które nie są takie wysokie. I trzeba to zmapować, żeby wiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska.
5: Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że jego partia będzie, jak to określił, bardzo wnikliwie analizować propozycje resortu zdrowia. Dodał, że dopiero wtedy PiS będzie podejmowało odpowiednie działania. Za mało prawdopodobne uznał możliwość zorganizowania kolejnego białego szczytu.
8: Miałbym kłopot usiąść z człowiekiem, który mówi o 100 konkretach i nie wprowadza tych konkretów w życie. Mówi o kilku propozycjach dotyczących służby zdrowia, że w 100 dni załatwi, a

0: Minęło 3 lata i nie załatwił. My będziemy się odnosić po bardzo dużej analizie, dyskusji do wszystkich propozycji. Jeśli będą to projekty ustawowe, będziemy przedstawiać nasze propozycje poprawek.
1: Tymczasem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza ścisłego nadzoru nad śledztwem.

0: opinia ekspertów.
1: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego i poznałem, jak przebiega śledztwo, jakie są plany prokuratury. Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione i mam nadzieję, że zakończą się stosownymi aktami oskarżenia i osoby, które ponoszą odpowiedzialność za takie patologie, staną przed sądem.
0: Przypomnijmy, w Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować na oddział ratunkowy pacjentów poza kolejką, w tym polityków. Sprawę bada prokuratura ABW i NFZ. Szczyt NATO w Ankarze zakończył się wspólnymi uzgodnieniami w kluczowych kwestiach. Mimo początkowych problemów i ostrej krytyki europejskich sojuszników przez prezydenta USA, wszyscy opuszczali turecką stolicę w dobrych nastrojach z przesłaniem jedności. Szczyt na miejscu w Ankarze obserwowała Beata Płomecka.
2: Prezydent USA Donald Trump po szczycie był wyraźnie zadowolony, że jego apele o zwiększenie wydatków na obronę przyniosły skutek. Niektórzy naprawdę odpowiedzieli na wezwanie, inni wprowadzają duże zmiany i też odpowiedzą na to wezwanie. Europejczycy są zadowoleni, bo na piśmie mają zobowiązanie do kolektywnej obrony w myśl zasady: atak na jeden kraj jest atakiem na wszystkich.
3: Ta siła Sojuszu Północnoatlantyckiego oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po dzisiejszym szczycie.
2: Podsumował obrady prezydent Karol Nawrocki. Europejczycy zrobili wiele, by uniknąć gniewu Donalda Trumpa. Nie dość, że zwiększają wydatki na obronę, to jeszcze chcą realizować wspólne projekty zbrojeniowe, na których amerykańskie firmy tylko skorzystają. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Padły też ważne deklaracje dla Ukrainy. Prezydent Trump poinformował po spotkaniu z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, że przekaże władzom w Kijowie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Polska zrealizowała wszystkie cele na szczycie NATO w Ankarze, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej mówił na konferencji prasowej tuż po powrocie z Turcji, że jednym z celów była decyzja o rozszerzeniu rurociągów paliwowych na wschód Europy.
4: To jest wspólne działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasadora i Ministerstwa Obrony Narodowej, naszych przedstawicieli wojskowych przy NATO. Dziękuję za tą współpracę i cieszę się, że dzisiaj jest dobra decyzja o jedności sojuszniczej, ale również bardzo konkretna o rozbudowie na wschód z Niemiec zachodnich do Polski, do państw bałtyckich i na południe Europy do państw Grupy Wyszehradzkiej rurociągów paliwowych dual use, podwójnego zastosowania.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że produkcja rakiet do systemu Patriot musi być zwiększona. Szef MON dodawał, że Polska jest przygotowana do tego, aby przejąć część produkcji rakiet od USA.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie pokazała, jak szybko można zużyć zapasy, jak trudno jest wytwarzać tylko w jednym miejscu w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone przyjechały na szczyt w Ankarze z jasnym przesłaniem. Chcemy więcej transatlantyckich inicjatyw gospodarczych, czyli chcemy przenosić produkcję również naszego sprzętu do Europy. Polska może być i będzie największym hubem tego typu. Skorzystamy również ze środków europejskich, żeby to realizować.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że rozmawiał z amerykańskim sekretarzem wojny. Pete Hegseth potwierdził polskiemu szefowi MON obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA znalazła się w przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji o postępach Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Europosłowie są jednak podzieleni, czy dokument poszedł wystarczająco daleko. O szczegółach ze Strasburga nasz reporter Jan Olencki.
5: Już we wtorek wieczorem, podczas debaty nad rezolucją dotyczącą Ukrainy, polscy europosłowie przekonywali na sali plenarnej, że kwestie historyczne powinny znaleźć w niej odzwierciedlenie. Ostatecznie większość parlamentu poparła poprawkę Europejskiej Partii Ludowej. Dokument uznaje decyzję Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację, wyraża ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości i wzywa do deeskalacji oraz pojednania. Autor poprawki, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, podkreśla, że za takim stanowiskiem opowiedziała się zdecydowana większość europosłów.
6: Każdy, kto chce być we wspólnocie europejskiej, musi respektować te same zasady. I ta wrażliwość na kwestię wywołaną nie

0: przemyślaną chyba do końca decyzją prezydent Zieleńskiego spotkała się właściwie z jednoznaczną odpowiedzią parlamentu. Ten głos jest głosem europejskim. To już nie jest polsko-ukraiński spór. To jest europejskie oczekiwanie wyrażone przez parlament.
1: W większości nie uzyskały natomiast poprawki europejskich konserwatystów i reformatorów przygotowane przez europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przewidywały one znacznie dalej idące zapisy dotyczące zbrodni wołyńskiej i procesu akcesyjnego Ukrainy. Zdaniem europosła Michała Dworczyka w przyjętej rezolucji zabrakło najważniejszych elementów.
2: Chcieliśmy, żeby jasno zostało powiedziane, że około 100 tysięcy niewinnych, przede wszystkim kobiet, dzieci polskich zostało zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Ta liczba nie padła. Nie padło też sformułowanie ludobójstwa. Żaden poważny historyk tego nie kwestionuje, że była to zaplanowana, zorganizowana akcja, która miała charakter ludobójstwa. Po trzecie, zabrakło potępienia, nawiązywania do nazizmu przez aktualną rządową ukraińską propagandę.
1: Mimo to, także europosłowie PiS przyznają, że sama debata sprawiła, iż temat zbrodni UPA wybrzmiał szerzej na forum europejskim.
2: Chyba po raz pierwszy w historii na forum Parlamentu Europejskiego dyskutowano tak dużo o zbrodniach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności. Ta dyskusja, która się rozpoczęła w ostatnich dniach na forum Parlamentu Europejskiego, ona się nie skończy. Ona prędzej czy później, mam głęboką nadzieję, doprowadzi do tego, że Ukraina będzie się musiała odciąć od haniebnej historii nacjonalistów ukraińskich.
1: Przyjęta wczoraj rezolucja nie zmienia zasad negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, ale wyznacza polityczne stanowisko Parlamentu Europejskiego i będzie ważnym punktem odniesienia w dalszej dyskusji o członkostwo Kijowa w Unii Europejskiej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
3: Przy okazji szczytu NATO w Ankarze doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Różnice w sprawach historycznych, ale świadomość wspólnego, współczesnego wroga. Tak rozmowę z Wołodymirem Zełenskim ocenił prezydent Karol Nawrocki. O konstruktywnym spotkaniu mówił też ukraiński przywódca. Obaj eksperci w Kijowie wskazują na sam fakt spotkania jest pozytywny w kontekście napiętych ostatnio stosunków między krajami. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
5: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
4: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Stany Zjednoczone wznowiły ataki z powietrza na cele w Iranie. Nowe uderzenia zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Podczas spotkania z dziennikarzami w Ankarze ocenił, że zawieszenie broni z Iranem praktycznie jest skończone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Zgodnie z poleceniem naszego naczelnego dowódcy, siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły przeprowadzanie dodatkowych ataków na Iran w celu dalszego osłabienia jego zdolności do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Poinformowało Centralne Dowództwo Sił USA CENTCOM. Według komunikatu dowództwa ataki są odpowiedzią na, jak napisano, niedawną nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg swobodnie poruszających się po tej kluczowej międzynarodowej drodze wodnej. Nową falę ataków zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca dodał, że chodzi o wywarcie presji na Teheran. Trump poinformował też, że Stany Zjednoczone rozważają przywrócenie blokady morskiej Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Sumę wydarzeń.
3: Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie tzw. koalicji chętnych. Przedstawiciele państw wspierających Ukrainę mają zebrać się w Paryżu w przyszłym tygodniu, uczestnicząc przy okazji w obchodach francuskiego Święta Narodowego. Macron poinformował o tym podczas szczytu NATO w Ankarze.
7: Francuski prezydent przekazał, że spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, a rozmowy przygotowawcze przeprowadził już podczas szczytu w Ankarze. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, powiedział Emmanuel Macron. Francuski prezydent poinformował również, że zaprosił uczestników spotkania na paradę wojskową z okazji

0: i Święta Narodowego Francji, która odbędzie się następnego dnia na Polach Elizejskich. Tegoroczne obchody 14 lipca mają mieć wyjątkową skalę. Weźmie w nich udział rekordowa liczba żołnierzy, około 10 tysięcy. W sposób szczególny uhonorowana zostanie Ukraina. W pokazie lotniczym mają uczestniczyć przekazane przez Francję samoloty Mirage, pilotowane przez ukraińskich lotników. Bezpieczeństwo i wolność Europy rozstrzygają się dziś na Ukrainie, podkreśla Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Litewski kontrwywiad ostrzega, że kremlowska propaganda próbuje skłócić społeczeństwa państw bałtyckich. Chodzi o oskarżenia rosyjskiego MSZ o rzekome przygotowania w tych krajach do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej.
2: Działania te mają na celu podważenie zaufania do instytucji demokratycznych państw bałtyckich, wzniecanie napięć na tle narodowościowym oraz dyskredytowanie Litwy, Łotwy i Estonii na arenie międzynarodowej. Kontrwywiad przypomina, że rosyjska propaganda od lat straszy rzekomymi deportacjami rosyjskojęzycznych mieszkańców, którym z różnych powodów cofnięto zezwolenia na pobyt. Kreml przedstawia indywidualne decyzje administracyjne jako rzekome masowe deportacje. Zdaniem litewskich służb jest to element nasilonej w ostatnich latach narracji o systematycznym łamaniu praw ludności rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich. Podobne oskarżenia wpisują się także w zapowiadane przez Moskwę działania prawne przeciwko Litwie, Łotwie i Estonii. Zdaniem Wilna jest to część długofalowej kampanii prowadzonej przez rosyjskie władze. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Teraz w magazynie o trudnych warunkach pogodowych w związku z silnymi porywami wiatru i opadami deszczu. Straż pożarna apeluje o ostrożność podczas podróży na północ kraju. Starszy kapitan Radosław Gburzyński z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mówi, że w miarę możliwości trzeba ograniczyć przemieszczanie się podczas najgorszych warunków.
3: Należy planować z wyprzedzeniem dużym swoje podróże, ograniczyć je do minimum, jeśli nie musimy podróżować. W sytuacji, którą mamy obecnie, też zwracać uwagę na swoje otoczenie, szczególnie na drzewa, które jeśli przemieszczamy się pieszo, miejsca, na których parkujemy samochody, by też było to w miarę możliwości z daleka od drzew. Warto jest także zwrócić uwagę na to, żeby zabezpieczyć wszystkie różne elementy na naszych balkonach, naszych podwórkach. No i oczywiście też apelujemy o obserwowanie komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także oczekiwania na komunikaty RCB.
1: Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków niedawnej wichury. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw. Mieszkańcy miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej proszą turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali. Jak mówią Polskiemu Radiu, każda złotówka pójdzie na remont uszkodzonych budynków i urządzeń. W Krynicy Morskiej jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
4: Wichura zerwała dachy i powaliła drzewa, a wysokie fale podtopiły część nadmorskich barów i placów zabaw. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków nawałnicy.
5: Sprzątamy bałagan. No co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
6: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety, poniszczyło. No niestety, troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
4: Wiatr już osłabł, ale jeszcze porywa piach z plaży i sypie w oczy. Fale też wyglądają groźnie. Według prognoz pogody nad Bałtykiem może jeszcze powiać z prędkością w porywach do 70 km na godzinę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Dynamiczna sytuacja pogodowa też na Warmii i Mazurach. Przez region przechodzi front burzowy. Pada i silnie wieje w porywach do 85 km na godzinę. Straż pożarna odnotowała ponad 650 interwencji, około 100 w okolicach Olsztyna. Służby usuwają powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Konieczna była ewakuacja trzech obozów harcerskich w okolicach Fromborka, Rucianego, Nidy, a także w Piaskach w powiecie ełckim. Młodszy brygadier Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej zwraca również się z apelem do mieszkańców i do turystów.
7: W czasie przechodzenia burz i silnego wiatru przypominamy, aby unikać przebywania na otwartych przestrzeniach. Nie parkujmy również pojazdów pod drzewami. Zabezpieczmy przedmioty znajdujące się na balkonach, posesjach, które mogą potencjalnie stwarzać zagrożenie w wyniku przeniesienia przez silny poryw wiatru na dalszą odległość.
1: Według prognoz silny wiatr i ulewny deszcz mają utrzymać się na Warmii i Mazurach do jutra.
8: Sumę wydarzeń.
1: Na koniec magazynu wyniki tegorocznych matur. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Z tej okazji w Szczecinie na słodki poczęstunek po nerwowym oczekiwaniu zaprosiła maturzystów Politechnika Morska. Była tam

0: Aneta Łuczkowska.
1: Zdane?
2: Tak. Zdane.
1: No jest dobrze w miarę.
3: Bardzo dobre wyniki, lepsze niż spodziewaliśmy się.
1: To jest tak, że teraz kamień z serca, wakacje i jesteście pewni, że na studia się dostajecie, czy jak?
3: Raczej tak, ale to jeszcze trzeba poczekać na wyniki rekrutacji. W międzyczasie jakieś tam prace sobie znaleźliśmy.
4: Rekrutacje będą teraz, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie.
1: Ambitne kierunki wybrane?
4: No medycyna, więc raczej takie wysokie.
1: Był stres?
5: Nie, na maturze tak, ale dzisiaj to jakoś nieodczuwalne jeszcze jest to, że zdaliśmy, skończyliśmy tę szkołę swoją.
0: A tych, którzy chcą iść na wymarzone studia, czeka jeszcze co najmniej kilka dni oczekiwania. Wyniki pierwszej tury naboru uczelnie mają ogłosić w połowie lipca. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Anna Pałdyna. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: 24 minuty po 23. Nowy raport Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach ostrzega przed pogłębiającą się suszą rolniczą w Polsce. Jak ostatnie sięgające 40 stopni temperatury wpłynęły na uprawy, jak przełożą się na późniejsze zbiory? Na te pytania Ewy Wasążnik odpowiadał na naszej antenie profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
12: Pierwszy raz chyba w historii obserwowaliśmy takie zjawisko, akurat nie w przypadku upraw rolniczych, ale w przypadku np. porzeczek czy agrestu. Ci z Państwa, którzy mają gdzieś tam ogrodki, zaobserwowali, że owoce dosłownie zagotowały się na krzakach. To nigdy nie mieliśmy takiego zjawiska. Susza dotknęła znaczną część kraju. Największe problemy są w centralnej, wschodniej, południowo-wschodniej części kraju. Jest duże zróżnicowanie regionalne, bo są takie miejsca, w których u mnie na przednim, na Zamojszczyźnie, w tym miejscu, z którego ja pochodzę, deszcz spadł od marca dopiero trzeci raz, mimo że w okolicznych miejscowościach padało bardziej. Natomiast susza nie jest jedynym problemem, tylko dlatego, że te ulewne deszcze, wichury, które przyszły, grad, też są takie miejscowości, gdzie pierwszy opad, który spadł, to był opad gradu i on zniszczył wszystko. Czy ten rok jest bardzo, bardzo trudny, czy to jest nałożenie i suszy, i ulewnych deszczy, i gradu. Na to nakładają się oczywiście czynniki ekonomiczne, czyli ostatnio Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował porównanie danych dotyczących cen zbóż w latach 2021-2025. Okazało się, że pszenica na przykład jest tańsza o 20%, a nawozy są droższe o kilkadziesiąt procent, bodajże 60, o ile pamiętam. Mm-hmm. Czyli nie dość, że zbiory będą słabe. Na niektórych polach po prostu zbiorów nie będzie. Na niektórych będą one niższe, na niektórych będą, będą gorsze jakości także. No bo już żniwa się zaczęły, zaczęto kosić jęczmień. Już będą się zaczynać zbiory rzepaku. No to niestety ceny, które są na rynku, są drastycznie niskie. Ceny zbóż porównujemy, że to są ceny sprzed 20 lat.
13: Dlaczego są tak niskie, skoro podaż też jest niższa?
12: No, sytuacja jest przedziwna, bo to jest plot różnych okoliczności, głównie sytuacji na rynku światowym, czyli gdzie mamy nadprodukcję. Wszyscy oczekiwali, że te zawirowania, które mamy z którymi mamy do czynienia w Zatoce Perskiej, że one spowodują wzrost cen. No, eksperci wskazywali, że to nie jest uzasadnione, to się przekłada raczej na ceny nawozów. Natomiast w tych rejonach, w których zboża są produkowane, nie było większych zawirowań, no pomijając wojnę Rosji z Ukrainą. No i w efekcie no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Mnie martwi inna rzecz. Wczoraj odbyło się spotkanie rolników z szefem resortu rolnictwa i pan minister...

0: w opinii uczestników tego spotkania no, przekazał informację, że nie ma co liczyć na duże wsparcie, bo nie ma na to pieniędzy.
1: Czyli nie będzie kolejnej transzy pomocy suszowej, do której
0: przywykliśmy. Jest otwarta aplikacja suszowa, można składać wnioski, ale nie wiadomo, jaka będzie kwota pomocy. Poza tym też ten system monitorowania suszy rolniczej, który prowadził właśnie Jung w Puławach, no jest niedoskonały i na przykład w przypadku tej mojej miejscowości tam nie ma suszy według systemu. Jest po prostu za mało punktów pomiarowych. Trzeba by się było zastanowić, jak to zmienić. Jedyna sensowna pomoc, która może być, słowo sensowna, to jest w cudzysłowie, to jest Komisji Europejskiej dla rolników, którzy zostali pokrzywdzeni wiosną ze względu na wysokie ceny nawozów. Ale ta pomoc, Polska jest na drugim miejscu po Francji, 66 milionów euro, ile dobrze pamiętam. Szacunki mówią, że to jest kwota 20 zł na hektar. Kraj członkowski może dołożyć do 200% tej wartości.
1: Ze swojego budżetu.
0: Czyli maksymalnie 60 zł na hektar. Dla osób, które są troszeczkę dalej od rolnictwa, to dla porównania powiem, że jeden z takich podstawowych nawozów wieloskładnikowych, produkowany przez polskiego dużego producenta, czy największego producenta, tona tego nawozu kosztuje 2800 zł w tej chwili. My go stosujemy w ilości 300-400 kg na hektar. Wsparcie będzie 20 zł na hektar. No to...
1: Kropla w morzu potrzeb.
0: Wtedy, kiedy podobna sytuacja była ze względu na wojnę na Ukrainie, to ile dobrze pamiętam, wsparcie wynosiło 500 zł do hektara. To był rok 2023. Rozumiem, że to był rok wybiórczy i wtedy państwo jest bardziej chętne do wsparcia.
1: Wybiórczy i wyborczy.
0: No właśnie, właśnie wybiórczy. Tak sobie pozwoliłem to powiedzieć. Natomiast jak ja analizuję całą sytuację od kilkudziesięciu lat, to zawsze się bałem, że powiem takie zdanie, którego może nie powinienem powiedzieć, ale w tej chwili ja mi się trzymam jak najdalej od rolnictwa. Dla mnie jest za późno, bo już tyle, większość swojego życia spędziłem w rolnictwie. Natomiast młodzi ludzie, którzy wchodzą w tą branżę, powinni się dobrze zastanowić. Jako przykład podam też rolnika dużego, jednego z największych producentów świń na Podlasiu, który ostatnio ogłosił, że sprzedaje jedno z trzech swoich gospodarstw i nie będzie inwestował. Też po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, bo to po prostu te pieniądze się nie zwrócą.
1: Panie profesorze, no to co będziemy jeść? Co z bezpieczeństwem żywnościowym? No jednym z filarów w ogóle bezpieczeństwa, o którym mówiło się tak głośno i tak dużo, szczególnie na początku tej wspomnianej już przez pana wojny.
0: Pamiętam pani, wielokrotnie rozmawialiśmy o trudnych sytuacjach w polskim rolnictwie i Mercosur i też wątek ukraiński. I też była sugestia ze strony ukraińskich niektórych osób, że po co Polska produkuje zboża, skoro na Ukrainie są lepsze warunki do produkcji zbóż, oni są w stanie zabezpieczyć nasz kraj, jeśli chodzi o zboża. Każdy rozsądnie myślący kraj powinien dbać o własne bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy sobie pozwolić na
1: tak
0: to,
1: jako bezpieczeństwo militarne, tak jako bezpieczeństwo farmaceutyczne.
0: Oczywiście. I nawet najlepsi nasi przyjaciele w Unii Europejskiej nie powinniśmy liczyć na nich, że oni nam pomogą. Bo kiedy sytuacja będzie kryzysowa, to każdy będzie myślał tylko o sobie. I tu nie
1: żeby
0: mamy,
1: wyżywić swoich
0: i tu
1: obywateli.
0: Nie mamy złudzeń. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, i to wielokrotnie powtarzam, ja nie widzę polskiego rolnictwa poza Unią Europejską. Bo są takie głosy, że polityka rolna Unii Europejskiej jest chora, że trzeba z tej Unii wyjść i rządzić się po swojemu. Ja uważam, że to jest żadne rozwiązanie. To jest droga do upadku naszego rolnictwa. Natomiast to, że ta polityka jest w ostatnich latach zrobiła się nieprzemyślana, to trzeba zrobić wszystko, żeby tą politykę skorygować. Na razie to średnio nam się tak udaje, bo jak popatrzymy na umowę z Mercosurem, która weszła w życie, zanim my zdążyliśmy jako kraj złożyć skargę, później wprowadziliśmy na rok zakaz importu produktów żywnościowych z krajów trzecich, ale głównie chodziło o Mercosur, z pozostałościami środków ochrony roślin, które w Unii Europejskiej od 20 lat są zabronione. To jest na rok wprowadzone. Natomiast kiedy ja dopytywałem się w Ministerstwa Zdrowia, ile mamy na to pieniędzy, ile kontroli wykonamy, usłyszałem odpowiedź, że nie ma na to dodatkowych pieniędzy w ramach tego, co jest.
1: Czyli pusty zapis.
0: Czy pusty zapis. Pytam się, a co będzie, jeżeli na przykład jakiś produkt żywnościowy przyjedzie do kraju unijnego, który nie wprowadził tego przepisu, bo tylko Francja wprowadziła i my, na przykład do Niemiec. I ta żywność wjedzie do Polski.

0: No cóż, traktujemy to jako żywność, która już weszła na teren Unii Europejskiej. Ja już nie chcę się tu też nadmiernie krytykować, ale powiem, że jak zobaczyłem informację Ministerstwa Ochrony Środowiska, która też ma jakoś związek z rolnictwem na temat tematyki wilków, to myślałem, że to jest żart, ajaj. Jeżeli ministerstwo, które ma takie ważne zadania, jest na styku współpracy z Ministerstwem Rolnictwa w wielu kwestiach, zajmuje się takimi rzeczami, to jestem przerażony.
1: Panie profesorze, to co można zrobić? I w walce z suszą, bo od tego zaczęliśmy, skutkami suszy, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. I jeśli chodzi o te sprawy dotyczące organizacji finansowania unijnego rolnictwa, w ogóle jakiegoś pomyślenia o tym, żeby ono funkcjonowało też. Pytam o to również z perspektywy i z punktu widzenia konsumentki, osoby,
0: wszyscy
1: która
0: jesteśmy konsumentami,
1: idzie do sklepu,
0: ja też, pani,
1: na targ,
0: rolnik, wszyscy są konsumentami.
1: I robi zakupy codzienne, cotygodniowe albo zapasy na zimę.
0: Możliwości rolników, jeśli chodzi o ograniczanie skutków suszy i innych zjawisk, są niewielkie. My możemy poczynić i każdy w miarę swoich możliwości robi to, co może, ale jeżeli ten deszcz nie spadnie,
1: to możemy podlewać?
0: Nic, to nic nie da. Problem polega też na tym, że w wielu przypadkach my już nie mamy czym podlewać, bo tej wody po prostu fizycznie nie ma. Natomiast tutaj wydaje mi się, że cały rząd powinien należycie doceniać znaczenie rolnictwa, bo minister rolnictwa może wydać tylko tyle pieniędzy, ile daje mu minister finansów. Obserwując to, co dzieje się w służbie zdrowia, bo też wszyscy albo już jesteśmy pacjentami, albo będziemy pacjentami.
1: Albo już byliśmy i szczęśliwie wróciliśmy do zdrowia.
0: I nie chcielibyśmy nigdy więcej mieć kontaktu ze służbą zdrowia. I słyszymy, że tam brakuje pieniędzy, a z drugiej strony widzimy to, co się dzieje. No to pytanie jest, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy te pieniądze, które my wszyscy odprowadzamy do budżetu państwa, czy one są dobrze wydawane. Czyli tu nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale cały rząd. No i oczywiście minister finansów, który trzyma kasę i rozdaje tą kasę. Natomiast z tych informacji, które do mnie docierają od różnych osób, które biorą udział w różnych spotkaniach, wychodzi na to, że pan minister finansów nie zamierza wspierać rolnictwa w tak trudnym roku.
2: Z profesorem Arkadiuszem Artyszakiem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozmawiała Ewa Wasążnik.

0: Powtórka programu.
1: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka, witam Państwa dziś z niezwykłego miejsca, mianowicie z Muzeum Dom Jana Matejki. To oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Znajdujemy się na wystawie Satyra i komiks u Jana Matejki i poznamy dziś Jana Matejkę z zupełnie innej strony, a może inaczej, a może poznamy go takiego, jakim był naprawdę. Naszym gościem jest pani Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz Muzeum Dom Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią.
1: Powiedziała mi pani przed naszym nagraniem, że walczy pani z pewnymi mitami o tym, jak postrzegany jest Jan Matejko jako ten wielki autorytet, malarz historyczny, poważny człowiek. Oczywiście takim też był, bo musiał, ale tak naprawdę kim był Jan Matejko?
2: Człowiekiem z krwi i kości, z mocnymi emocjami, z nadwrażliwością, która przecież towarzyszy wielu artystom. Człowiekiem z poczuciem humoru i z ogromnym dystansem do siebie, o czym zresztą świadczą wystawiane przez nas, stworzone przez niego rysunki satyryczne, będące też pewnym takim komentarzem do codziennych sytuacji, do życia rodzinnego, do podróżowania, dość zabawnym, mówiącym też o cechach charakteru członków rodziny i samego artysty.
1: Zatem ile takich rysunków znajduje się w Państwa zbiorach? Bo rozumiem, że wszystko jest własnością Muzeum Dom Jana Matejki.
2: Tak, wszystko jest własnością Muzeum Dom Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest ich kilkadziesiąt. To jest pierwsza odsłona tej wystawy. One są podzielone na rysunki satyryczne i karykatury rodzinne, na rysunki komentujące życie z pewnym dystansem, z poczuciem humoru, na rysunki mówiące o podróżach artysty, ale i też takie, które są komentarzem i ilustracją do utworów literackich i wierszy, między innymi do Skąpca Moliera i do bajek La Fontaine'a i biskupa Ignacego Krasickiego oraz kilka przed

0: zabawnych rysunków stworzonych piórem, będących komentarzem do lekcji, jakie odbywały dzieci Jana Matejki, a historia związana była z filozofią wykładaną dzieciom przez nauczyciela Miena podczas pobytu w Krzesławicach. Nasz bohater domu, Jan Matejko, w tym czasie nie mógł malować, ponieważ już zapadał zmrok, przysłuchiwał się tej lekcji filozofii i w trakcie, w zeszycie dzieci, wrysował komentarz dotyczący kilku filozofów starożytnej Grecji.
1: Zanim pójdziemy na spacer, to chciałabym panią prosić o opowieść o tym właśnie człowieku, który na nas patrzy. To jest portret Jana Matejki jako młodego, przystojnego mężczyzny. Kto go namalował i w jakim momencie życia znajduje się tutaj mistrz Matejko?
0: Można by rzec od końca, że w najlepszym momencie życia, tu ma lat 30 kilka. Autorem tego portretu jest jego kolega od czasów gimnazjalnych i zresztą wieloletni współpracownik, również malarz Izydor Jabłoński. Można by rzec tu, że przedstawił Jana Matejkę w najlepszym okresie jego życia, bo to jest początek lat 70. Jan Matejko jest już uznanym artystą w Europie, już po kilku nagrodach europejskich. Zostaje dyrektorem Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, dzięki zresztą jego pozycji i wytrwałości reaktywowanej. Jednocześnie dobrze się wiedzie w życiu rodzinnym, jest już też ojcem trójki dzieci. Wszystko się układa bardzo dobrze.
1: No i trochę sobie kpi z środowiska, trochę sobie kpi może nawet z członków własnej rodziny. W tej sali, w której się znajdujemy, jakie szkice Jana Matejki pani pokazała?
0: Oczywiście te dotyczące pobytu w Krzesławicach. Tu warto zaznaczyć, że w roku 1876 po sprzedaży obrazu Batory pod Pskowem Jan Matejko kupuje wieś przed Krzesławice. To wówczas była w XIX wieku wieś pod Krakowem. Tam kupuje dworek, również na terenie wsi jest dworek, który kiedyś należał do Hugona Kołłątaja. I oczywiście dworek służy rodzinie Matejków przede wszystkim do tego, żeby od kwietnia do jesieni dzieci artysty miały dobre powietrze. Nie mieszkały w Krakowie, a mówimy o XIX wieku, tylko wyjeżdżały dla zażycia dobrego powietrza, żeby oczywiście nie cierpiały na górne drogi oddechowe. W dworku w Krzesławicach artysta ma również atelier. Jedna z karykatur pokazuje sytuację, kiedy do dworku przybywają goście. Tumult osób, oczywiście zwierząt. Wśród przybywających gości widzimy poza witającą w progu dworku panią domu Teodorą, również żonę kuzyna Jana Matejki, Ludwikę Groplerową. No, czwórka dzieci artysty dzikie harce tam wyprawia. Jest również widoczna słynna Madame Charlotte. To była Francuzka, która uczyła dzieci Matejki języka francuskiego. No, widać oczywiście zwierzęta, bo zawsze u Matejków były i psy, i koty. No, a nasz bohater domu, widoczny za kolumną, oddala się z rulonem do pracy, dając nam sygnał, że jego jakby nie do końca interesuje ten tumult, a jednocześnie ktoś na tę zabawę musi zapracować. Warto też zwrócić uwagę, że po prawej stronie tego rysunku widoczne są na sztalugach obrazy, czyli możemy się domyślać, że to jest też wyrażony przez artystę stosunek do jego własnych prac. A poniżej zupełnie inna historia dotycząca bohatera Krzesławic, niezwykłej postaci, Osiołka Szwajgiera. I po prawej stronie mamy fantastyczne rysunki przedstawiające osiołka. Historia osiołka jest niezwykła. Otóż to jest taki prezent. Dzisiaj również takie prezenty czasem nietrafione bywają. Otóż Jan Matejko w dniu swoich urodzin był w klasztorze w Mogile na nabożeństwie. Towarzyszył mu jego sekretarz. I po nabożeństwie, to było popołudniowe czy wieczorne nabożeństwo, udał się do ogrodów, tam spotkał jednego z ojców i kiedy ten ojciec dowiedział się, że zakonnik, że to jest właśnie dzień urodzin mistrza, to ojcowie postanowili Janowi Matejce podarować rzeczonego osiołka. On dostał imię Szwajgier, był bohaterem swoistym harców i zabaw w Krzesławicach. Kolejna karykatura przedstawia syna artysty, Jerzego, który w stroju Sancho Pansy na osiołku przejeżdża, bo trzeba pamiętać, że jednym z takich ulubionych od dzieciństwa utworów literackich Jana Matejki był Don Kiszot. Więc to taka scena z Don Kiszota, a Jerzy jako Sancho Pansa. Natomiast osiołek oczywiście towarzysz zabaw dziecięcych, wielu harców do czasu, kiedy.

0: podczas zabawy zrzucił z grzbietu córeczkę artysty Helenę, a Helenka złamała rączkę. I tata nie bardzo z tym się mógł pogodzić, że doszło do takiego wypadku. I kolejna karykatura przedstawia scenę, kiedy osiołek jako dar dla z kolei ojców z klasztoru kapucynów z dużym oporem jest przewidziany do opuszczenia Krzesławic i udania się. Jeden z ojców, ojciec Leon, próbuje go tam troszeczkę poganiać. Jakiś wieśniak trzyma za uzdę, a proszę popatrzeć, zwrócić uwagę, jak się zachowują psy państwa Matejków. No Dok, zwany Dok, to już z taką miną nietęgą patrz na całą sytuację, do czego tu doszło. Zupełnie inne są karykatury mówiące o podróżach Jana Matejki. Tu podróż w towarzystwie kolegi Floriana Cynka. Podróż odbywa się zimą. Taki duży dystans artysty do sytuacji to podróżują wagonem kolejowym, oczywiście nieogrzewanym, więc widzimy, jak sami się muszą rozgrzewać.
1: Dopiero teraz tą buteleczkę zobaczyłam.
0: Jakaś naleweczka i jak są obydwaj utrudzeni. Ale na pewno nikt z naszych gości nie wyobraża sobie, że Jan Matejko podróżował również na słoniu i odbył podróż przez pustynię. To jest karykatura dotycząca, jedna z karykatur dotycząca jego pobytu na Bliskim Wschodzie w latach 70. XIX wieku, kiedy odwiedzał swojego kuzyna Henryka Groplera w Stambule i między innymi odbył szereg innych podróży po terenach dzisiejszej Iranu, czy Iraku, czy Syrii. Ta karykatura nosi nazwę Karawana. No, karawana podąża z wielbłądami, ze zwierzętami przez pustynię, a na słoniu Jan Matejko, a w lektyce jego żona.
1: Muszę zapytać o tę postać, która przy trzewikach ma skrzydła, twarz taką troszkę trupią. Co to za dama z taką piękną parasolką?
0: Madame Charlotte. Madame Charlotte, która zostaje sprowadzona z Paryża, ponieważ tu w tym domu podczas jakiegoś popołudniowej kawy czy herbaty pani Teodora, żona artysty, stwierdza, że dzieci cówny, czyli córki, powinny uczyć się już francuskiego od prawdziwej francuski. I zostaje jako guwernantka z Paryża, przyjeżdża Madame Charlotte, tu widać jak przerysowane cechy jej wyglądu i przypuszczam jej charakteru, jej strój, jej wąska talia, zawsze z książką, z parasolką. Podpis oczywiście autorstwa Jana Matejki, ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest pełny rysunek, on został przez kogoś przetargany w czasach przedmuzealnych. Świadczący na dole podpis mówi nam, że była tam inna postać i chyba ta postać postanowiła się, że tak
1: ulotnić,
0: wyprowadzić z tej karykatury.
1: Piękne historie. Przejdźmy, jeżeli możemy, do drugiej sali. Autoportret mistrza z profilu, a całkiem poważny.
0: Całkiem poważny i dwa niepoważne. Proszę zwrócić uwagę na sąsiednich karykaturach zupełnie niepoważnie, z przerysowaną fryzurą, tak dość buńczucznie i z dużą złością. Jedna karykatura opowiada właśnie o towarzystwie postaci w Krzesławicach, prawda? Bo tam najczęściej one powstawały. Czyli i Madame Charlotte, i druga pani, przypuszczam, że kuzynka Matejki. W jakichś tu konfliktach chyba wszyscy są. Guwerner, no i oczywiście zwierzęta domowe.
1: Też w konflikcie chyba.
0: Tak, a na drugiej karykaturze Jan Matejko tak głaskany albo ma porządkowaną fryzurę i brodę przez córkę Helenę. Jak przerysowana fryzura Heleny, warkocz to by nas mógł, przepraszam, uderzyć dość mocno. No oczywiście nasz bohater sam siebie recenzuje i cenzuruje, bo mamy w jego ręku cygaro, ogromne kłęby dymu, a na górze postać konia, który by się uśmiał chyba z tego wszystkiego. Jeśli chodzi o ten cykl karykatur, to warto zwrócić uwagę, że w jednej z gablot znajduje się szkicownik należący do córki artysty Heleny, która próbowała wykonywać rysunki w tym szkicowniku, a tata dorysowywał postaci w sposób karykaturalny, czyli i dorysował, przypuszczam, że guwernera postać i słynnego Doga tu przedstawił i jakąś ucieczkę kota, który jest goniony przez psy i koty w Krzesławicach i samego siebie i znów z tą brodą nieuporządkowaną i fryzurą.
1: Nasuwa się pytanie, jakim ojcem, jakim tatą był Jan Matejko, bo z tego co pani mówi wydaje się, że takim bardzo troskliwym i dobrym.
0: Tak, i bardzo troskliwym, bardzo czułym i odchodzącym w ogóle od takiego sposobu rodzicielstwa, widzenia rodzicielstwa w XIX wieku, jako wymagającego, zdystansowanego. W jego wypadku było zupełnie inaczej.

0: Ja tak przywołam z pamięci list, w którym, kiedy w Krzesławicach przebywa żona artysty Teodora z dziećmi, to 8-letnia Helenka pisze do taty list w imieniu wszystkich i tata jej odpisuje i dziękuję jej, że ten list napisała i dziękuję jej, że tak pięknie ona pisze, kaligrafuje i pisze w liście do niej, żeby broń Boże nie brała przykładu z niego jako ojca, który brzydko pisze. Można by rzec nawet, że w pewnych okresach rzeczach dość desgraficznie. Uważam, że to jest bardzo piękny list, bardzo ciepły i jeszcze taki podkreślający zalety, umiejętności dziecka, więc myślę, że on zresztą kiedyś po latach powie, że ze wszystkich swoich dzieci najbardziej się boi o nią. I zapytany przez sekretarza dlaczego, mistrzu, to mówi, bo ona jest najbardziej do mnie podobna. Czyli rozpoznaje te cechy charakteru związane również z nadwrażliwością, prawda? I taką introwertyczną, bo jedni wyrzucają z siebie emocje, a inni chowają do środka i to na pewno jest trudniejsze. On to widzi u swoich dzieci. Widzi, jak najmłodszy Jerzy zwany Izio, ten słynny Sancho Panza, jak go wzrusza, że się uczy różnych rzeczy. Potem oczywiście przyjdą inne problemy. Wśród karykatur jest też taka karykatura nazwana przez niego Dramat w Malborgu, która dotyczy sytuacji związanej z synem Tadeuszem, kiedy tata pracuje nad bitwą pod Grunwaldem, ale pojawiają się problemy z nauką Tadeusza. I stąd ta karykatura Dramat w Malborgu. Ale przed nami również karykatury, dwa przykłady karykatur, a właściwie rysunków satyrycznych, będących ilustracją również do utworów literackich, między innymi do Skąpca Moliera i do bajki La Fontaine'a.
1: Zapytałam o dzieci i zapytałam o to, jakim Jan Matejko był ojcem. To chciałabym jeszcze zapytać, jakim był mężem, bo historia szczególnie tej drugiej części życia jego i Teodory jest bardzo poruszająca i smutna, a wiele różnych mitów na ten temat krąży.
0: Myślę, że każda choroba to jest bardzo ciężki, trudny element w życiu każdego człowieka, czy w życiu rodziny. My 2 lata temu poświęciliśmy parze państwa Matejków wystawę w 160. rocznicę ich ślubu. I można by to ująć tak. Wielka miłość, którą zdeterminowała w pewnym momencie ciężka choroba Teodory, a z drugiej strony no, ciężka praca jej męża. A z boku obyczajowość wieku XIX. I Kraków, bo jakby trzeba te wszystkie rzeczy umieć połączyć, że to nie jest współczesność, gdzie mówi się o pewnych chorobach ducha i nie czas, kiedy kobiety żyją w zupełnie innej sytuacji. A tu mamy wiek XIX, znanego twórcę, ciężką chorobę emocjonalną jego żony, poprzedzoną chorobami wewnętrznymi, między innymi cukrzycą i to dość zaawansowaną, opiekę nad dziećmi i śmierć najmłodszego dziecka. Nie do udźwignięcia tak naprawdę. Na pewno próbował sobie radzić, chociaż czas, kiedy żona była bardzo ciężko chora i musiała być poza domem, dla dobra również dzieci i tego domu, był dla niego bardzo trudnym czasem, ponieważ wykorzystuje się przeciwko artyście sytuację, kiedy Teodora przebywa w odosobnieniu, to ja opowiem taką historię. Ona trafia wiosną 1882 roku do szpitala, a w czerwcu artysta obchodzi urodziny imieniny. Zwykle ten czas zbiega się z czasem końca roku szkolnego w szkole artystycznej, której jest dyrektorem. I każdego roku tutaj na ulicę Floriańską pod dom przyjeżdżali studenci, rzucali kwiaty, wywoływali mistrza. On trochę w tym świecie funkcjonował jako celebryta, czego też za bardzo nie lubi. Natomiast tego roku, kiedy żona trafiła do szpitala, on w ogóle nie wyszedł do studentów. Jego sekretarz opisał ten czas, kiedy on przyszedł, prosił, żeby się chociaż artysta pokazał na balkonie. Matejko miał odpowiedzieć, że on tego nie zrobi, bo on jest w trudnych przeżyciach, a niektórzy by myśleli, że on się cieszy, że jego żona trafiła do szpitala. Wielki dramat.
1: Dużo mówi taka postawa i też te listy, o których pani wspomina. W tytule wystawy mamy satyrę, ale mamy też komiks. Jak to komiks u Matejki?
0: Komiks u Matejki, gdybyśmy niektóre z tych karykatur poukładali w kolejności, to mielibyśmy sytuację komiksową. A stoimy z kolei przed zabawnymi, ja już nadmieniłam, że te z kolei rysowane piórkiem karykatury i rysunki powstały, właśnie nie rysunki, tylko satyra wyrażona piórem na stronach zeszytów dziecięcych podczas lekcji filozofii. I mamy i Antystenesa z Aten, który rozmawia ze swoim psem i mamy Marność z Filuterią, czyli taką alegorię

0: miłości, ale mamy, jeśli chodzi o filozofów, również Epikura w gablocie i nawet widać na tych rysunkach przebieg linii w zeszycie. Epikur, czyli hedonista, wszystko dotyczy czasów pracy i życia filozofów starożytnej Grecji. Ale wśród rysunków alegorycznych jest i miłość, proszę zwrócić uwagę, kotka tańczy z psem, to dużo mówi. Bo to dog państwa Matejków i kotka państwa Matejków. A tu marność z filuterią, czyli no wszystko gdzieś tam przemija, prawda? A czas symbolizuje krowa czy wół. Prawdopodobnie krowa widziana przez Matejkę w Wiśniczu i naszkicowana w Wiśniczu, ale między jej rogami znalazł się zegar, czyli takie rysunki również alegoryczne.
1: Co nam mówi ten pospieszny styl? Bo to są takie jakby notatki z dnia również o Janie Matejce. Czy my widzimy tę samą kreskę, którą odnajdujemy w bitwie pod Grunwaldem? Czy to jest zupełnie inny artysta?
0: To jest artysta i inny, i ten sam. Bardzo szybki dokumentator rzeczywistości, taki reporterski bym wręcz powiedziała, jeśli chodzi na przykład o te związane z filozofią albo te ilustrujące sceny rodzinne, które jakby są uchwycone, tam walka kucharki z baranem na przykład, prawda? Albo wyprowadzanie, to będzie w następnej odsłonie, albo wyprowadzanie tego nieszczęsnego, biednego osiołka Szwajgiera z Krzesławic. To jest uchwycone w danym momencie. Często na tych rysunkach z Krzesławic pojawia się Jan Matejko jako bardzo niewielka postać siedząca na ławeczce, gdzieś stojąca za drzewem i obserwująca te zdarzenia. Oczywiście o czym innym są te rysunki alegoryczne. I też taka przemyślana alegoria, prawda? Gdzie pod postaciami zwierzęcymi kryje się prawdziwa rzeczywistość. Może należy powiedzieć, że Matejko nigdy nie rozstawał się z szkicownikiem. I w gablocie, przy której byłyśmy, jest, do której warto wrócić, jest taki niewielki szkicownik, z którym on jeździ zwykle, bo takich zeszytów pojawia się w naszych zbiorach wiele, gdzie jest zarys szkicu do obrazu historycznego. Pojawia się również rysunek satyryczny, bo to jakaś postać z jego czasów, która stała się no, troszeczkę taką postacią z komiksu, bo ni to kot, ni to ptak, ale jest zdewiska, jest zegarek, są okulary. Myślę, że trzeba by przeanalizować, kto się stał tą postacią, a jednocześnie jest tu zapisek dnia i nawet rachunki. Czyli ile nasz artysta zapłacił w podróży za kawę, ile za prasowanie koszul, etc., ile za bilet.
1: To są cudowne rzeczy, patrzeć na to, co powstało właśnie w takiej codzienności artysty. Chciałam jeszcze na zakończenie zapytać o jedną rzecz, bo zwykliśmy też o Matejce myśleć w taki sposób, że to przeciwko niemu zbuntowali się ci, którzy wyjechali do Paryża, że ten Pankiewicz pojechał po nową sztukę, że ci studenci się tak przeciwko niemu buntowali, przeciwko tej konserwatywnej w cudzysłowie sztuce, czy tej akademickiej sztuce. No ale ja słyszę, że było inaczej, że oni go kochali. Ci studenci właśnie.
0: Było inaczej i trzeba też czytać korespondencje, zapiski. Trzeba również czytać między wierszami. Matejko rusza ze szkołą i kieruje ją przez 20 lat. Walczy o stypendia dla swoich tych zdolnych studentów, dla których widzi tę drogę, bo przecież jednak Wyspiański, Mehofer wyjeżdżają do Paryża, do którego sam Matejko nie mógł pojechać, a chciał. Jemu wypadło stypendium w Monachium, a potem w Wiedniu. I czas jego nauki to jest koniec lat 50. i początek 60., czyli czas przed powstaniem styczniowym, a potem upadek powstania. Jego studenci żyją w już innej rzeczywistości. Mówimy, jesteśmy bliżej końca wieku w ogóle. Wszystko się zmienia. Przecież on przez kolejnych od skończenia swoich studiów artystycznych wyjeżdża wielokrotnie, jeździ po świecie. Spotyka się z różnymi ujęciami sztuki. Sam tworzy w różnych technikach. Trzeba naszym słuchaczom i naszym widzom też przypominać, że po upadku powstania styczniowego Jan Matejko dokonuje świadomego wyboru. I tworzy taką swoistą, bo też często alegoryczną, metaforyczną ilustrację historii Rzeczpospolitej. Ona ma mieć też wymiar edukacyjny. Ale kiedy na chwilę się zwalnia z tej misji? W czasach chwilowego odpoczynku, bo musimy zaznaczać wciąż, że on był pracoholikiem, to powstają właśnie rysunki satyryczne, rysunki na zeszycie malowane piórkiem dziecka, piórem dziecka, albo powstają obrazy o zupełnie innej tematyce.

0: chce. Bo podróż na Bliski Wschód to sceny obyczajowe utopiona w Bosforze, czy jedyny namalowany przez Matejkę pejzaż olejny widok Bebeku. A to są już dzieła, w których widzimy światło impresjonistów. On nam wtedy daje sygnał, że potrafi inaczej tworzyć, ale, tak jak już powiedziałam, dokonał świadomych wyborów.
1: Satyra i komiks u Matejki, wystawa w Muzeum Dom Jana Matejki, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. A o wystawie opowiadała Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz Muzeum Dom Jana Matejki, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To była ważna i potrzebna rozmowa. Wspólnym zagrożeniem jest Rosja, mówią zgodnie po spotkaniu prezydent Nawrocki i Zełenski. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministerstwo Zdrowia ma propozycję naprawy systemu. I nocna prohibicja w Krakowie, która się sprawdza, a miasto chce jej wydłużenia. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska i Ukraina patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, mówi prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z Wołodymirem Zełenskim. Prezydenci przez godzinę rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze.
2: To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historii. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że była to ważna i potrzebna rozmowa. Mamy jedno wspólne zagrożenie, Rosję, powiedział. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog. Polsko-ukraińskie napięcia w relacjach pojawiły się w związku z decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, m.in. nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone zgodzą się na współprodukcję przez Ukrainę systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Prezydent USA złożył tę deklarację u boku prezydenta Zełenskiego podczas szczytu NATO w Turcji.
3: Donald Trump podkreślał, że systemy Patriot są bronią defensywną i tłumaczył, że mają bardzo dużą skuteczność. Przekażemy im prawo do produkcji Patriotów, pokażemy im, jak to robić, bo to jest skomplikowane, ale szybko rozpracują tę złożoność. Mówił Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy na marginesie szczytu NATO w Turcji. Prezydent USA tłumaczył, że nie może przekazać Ukrainie własnych rakiet przechwytujących, ponieważ Stany Zjednoczone dysponują ograniczoną ilością tych pocisków. Damy wam licencję na ich produkcję. W ten sposób nie będziecie narzekać, że ich nie macie. Wyprodukujecie je sami. W czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim Trump poparł także ukraińskie ataki w głąb Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W odpowiedzi na

0: Na kryzys w systemie ochrony zdrowia minister zdrowia przedstawiła propozycję. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
2: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
1: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Marcin Romanowski nie poruszał się po terenie Chorwacji, może być w całej Europie, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił na antenie TVP Info, że prowadzi rozmowy z prokuratorami generalnymi różnych krajów.
3: Jeśli chodzi o pana Romanowskiego, mamy dzisiaj informację od prokuratora generalnego Chorwacji, że nie poruszał się po terenie Chorwacji, nie przekraczał granicy, nie ma go na terenie Chorwacji. Rozmawiałem już z prokuratorem generalnym Serbii, także węgierskim prokuratorem generalnym. Oczywiście może być w całej Europie, ale mamy wobec niego prawomocny europejski nakaz aresztowania. Nie zazdroszczę mu takiej sytuacji procesowej, jest ścigany w całej Europie.
0: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kraków pracuje nad wydłużeniem nocnej prohibicji. Zakończyły się konsultacje społeczne. Obecnie w mieście nie można kupić alkoholu od północy do godziny 5:30 rano. Większość z 1000 mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za wydłużeniem tego czasu, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
4: 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24:05:30 na godzinę 22 do 6 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach.
0: W Krakowie w godzinach obowiązywania zakazu o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej.
4: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no, sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu procent. Tutaj jest pewnie takie oczekiwanie mieszkańców, że to wydłużenie jeszcze bardziej wyciszy ten okres, kiedy ta cisza nocna rzeczywiście powinna w mieście być.
0: Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, w których alkohol można kupować przez całą noc.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na wschodzie, w centrum i na Pomorzu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 9 do 12 stopni. Wiatr jeszcze silny na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 60-65 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej z kierunków zachodnich, ale ma słabnąć w czwartek od 18 do 22 stopni. Siedem minut po północy.
5: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące wycinki prawie 7 tysięcy drzew przydrożnych na Warmii i na Mazurach. No i jak się umawialiśmy na rozmowę z dzisiejszym gościem, to jeszcze takiej informacji nie było. Zatem jeszcze trzeba było się starać, pisać petycje, no i trochę trzymać nerwy na wodzy, żeby ta sytuacja nas za bardzo nie zdenerwowała. A okazuje się, że ministerstwo przychyliło się do tej inicjatywy. O czym mówimy? O wycince drzew. drzew i właśnie o tym porozmawiamy. A na łączach Michał Biedziuk, aktywista.

0: inicjatywy Skraj Drzew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No myślę, że ta informacja z ministerstwa ucieszyła państwa, że taka sytuacja ma miejsce, że jednak te drzewa uratowane. Czyli co, problemu nie ma?
1: No nie do końca. Oczywiście bardzo dobrze, że ministerstwo w końcu się oficjalnie wypowiedziało.

0: wycofał, ale no właśnie dlatego trzeba dalej być aktywnym w tej sprawie.
1: No właśnie, jak to się stało, że te drzewa miały być wycięte, a jednak udało się je uratować? Jaka jest ta historia walki o drzewa?
0: No jeszcze raz podkreślę, że wciąż się nie udało ich uratować. To nie jest takie przesądzone. Przede wszystkim problemem tutaj jest bardzo duża skala tych planowanych wycinek, bo może wyjaśnię tutaj słuchaczom, jak to funkcjonuje. Zarząd Dróg Wojewódzkich jako instytucja podległa samorządowi województwa typuje drzewa do wycinki i wysyła takie protokoły z oględzin, wnioski o wycinki do gmin, które się jakoś muszą do tego ustosunkować, muszą zweryfikować poprawność tych oznaczeń i podjąć decyzję, czy wycinają, czy nie wycinają. Te decyzje są jeszcze uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, także ten proces jest taki kilkuetapowy. No ale właśnie problemem jest ogromna skala. To jest prawie 7 tysięcy drzew w całym regionie, w całym województwie warmińsko-mazurskim, no, na całej sieci dróg wojewódzkich. I ci urzędnicy mają bardzo duży problem, bo zwykle jest to jedna, może dwie osoby w gminie, które się takimi sprawami zajmują. Muszą tą weryfikację tych list przesłanych przez zarząd dróg wykonać w jakimś określonym czasie, określonym przez przepisy prawa. Można tam trochę to przedłużać, tak, powołując biegłych, czy w inny sposób administracyjny, ale nie można tego odwlekać na nie wiadomo jak długo. Teraz pytanie, no, czy te gminy są w stanie rzetelnie ocenić jakość tych wniosków. Tutaj ja osobiście i nie tylko ja w to wątpimy. RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, też ma z kolei ograniczone zasoby ludzkie, żeby pochylić się nad tak dużą ilością uzgodnień, które będą też musieli oddzielnie weryfikować. Tak więc dopóki te wnioski w tak dużej ilości są wciąż aktualne, bo są aktualnie procedowane w gminach, dopóki ta sprawa niestety nie jest rozwiązana i musimy walczyć.
1: Nie wspomniał pan jeszcze o jednym ministerstwie, bo jeszcze okazuje się, że w to wszystko zaangażowało się Ministerstwo Obrony Narodowej, co może jest nieco dziwne, że mówimy o wycince drzew, a tu takie ministerstwo, czyli tematy militarne i te drzewa, które jak się okazuje też są potrzebne.
0: Tak, to jest bardzo ważny wątek. Wiemy już od kilku lat z wojny, która się toczy na terenie Ukrainy, że aleje drzew, szpalery drzew, w ogóle wszelkie przeszkody, które przyroda nam oferuje, czy to dzika, czy ta wspomagana działalnością człowieka, są dosyć dobrą barierą przeciw różnym atakom. W wypadku alei drzew akurat chodzi tutaj o ataki dronowe. Na Ukrainie stawia się często takie siatki antydronowe, tam gdzie nie ma drzew, a tutaj mamy już tak jak gdyby gotowy stelaż, na którym można takie siatki rozwiesić, nie mówiąc, że o tym, że te takie aleje, które tworzą tunele, jeszcze gdy mają liście na sobą, właściwie już same w sobie stanowią taką barierę, więc tutaj nie dziwimy się, że Ministerstwo Obrony Narodowej też w końcu odniosło się do tego tematu, gdyż te aleje mają znaczenie strategiczne. Ta informacja bodajże chyba dzisiaj się pojawiła. Ja jeszcze nie widziałem oficjalnego stanowiska MON-u, także na nie na razie czekamy, tak gwoli ścisłości, ale liczę na to, że będzie w podobnym tonie jak stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
1: Czyli te drzewa, a mówimy tutaj o 6678 drzewach przydrożnych na Warmii i Mazurach, no ma szansę przetrwać i nie będzie poddawana wycince. A dlaczego w ogóle miała być ta wycinka? Dlaczego wycina się drzewa przy drogach?
0: To jest tak naprawdę sedno tego problemu, bo kiedy ja po raz pierwszy zabrałem głos na sesji sejmiku właśnie w tej sprawie, a było to pod koniec kwietnia, to tam argumentowano tę konieczność wypadkami drogowymi, że tutaj drzewa niejako powodują wypadki, że bez nich byłoby bezpieczniej. Mnie ta retoryka trochę dziwi, ponieważ po pierwsze za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiada za to tylko pośrednio, to znaczy za takie statyczne, można powiedzieć, bezpieczeństwo, czyli na przykład w wypadku, kiedy sucha gałęź spadnie na drogę i spowoduje niebezpieczeństwo albo spadnie bezpośrednio na pojazd. Także że ta retoryka o wypadkach drogowych mnie trochę

0: dziwiła.
1: No przecież stoi drzewo obok drogi, ktoś szybko jedzie, tak. Uderzył w drzewo i zginął na miejscu, więc rozumiem, oczywiście, że o takie wypadki chodzi, tylko właśnie tam jest jeszcze jeden element. Ktoś za szybko jechał, nie dostosował prędkości do warunków jazdy, do drogi, na której się znajduje, więc tutaj winić drzewo, no trochę chyba trudno.
0: Tak, to jest nieporozumienie, chociaż podkreślę tutaj, że my nie kwestionujemy konieczności wycinania drzew z powodów bezpieczeństwa, kiedy drzewo jest w ewidentnie złym stanie fitosanitarnym i faktycznie zagraża upadkowi na drogę albo łamaniem się konaru. Tego nikt nie kwestionuje. Kwestionujemy jedynie to, iż naszym zdaniem te wnioski, wycinki zostały sporządzone bez głębszej analizy i, mówiąc wprost, asekuracyjnie z powodu pewnego zdarzenia, o którym dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wspomina dosyć enigmatycznie, nie podaje sygnatury sprawy, która dotyczy tej sprawy, więc trudno dyskutować z takim argumentem. Natomiast jeśli chodzi o wypadki, to no, ja dysponuję statystykami wypadków za lata 2020-2025 na drogach wojewódzkich. Uzyskałem je od policji. Ten okres czasowy no, wynika z tego, że policja nie była w stanie, przynajmniej taką odpowiedź uzyskałem, podać mi danych za okres wcześniejszy. Natomiast ten okres tych kilku lat jest dosyć wiarygodny, żeby wysnuwać z tego wnioski. A dane są następujące, że w prawie wszystkich wypadkach śmiertelnych z najechaniem na drzewo winę ponosi kierowca. I w większości przypadków zachowanie kierowcy to jest tak zwane niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, czyli nadmierna prędkość.
1: Czyli to, o czym powiedziałam, że jedziemy za szybko, a drzewa nie są temu winne, że nie stosujemy się do przepisów. No ale gdyby drzewa nie było, no to ktoś by w drzewo nie uderzył, wjechał w pole i by przeżył.
0: Oczywiście,
1: taki argument może też być.
0: Ten argument też pada. To ja powiem tak, gdyby drzewa nie było, zdarzałyby się inne typy wypadków częściej, na przykład zderzenia czołowe, które są dużo tragiczniejsze w skutkach, zarówno jeśli chodzi o osoby ranne, jak i o zabitych. Tutaj powiem, że liczba wszystkich zdarzeń w tym okresie sześcioletnim na drogach wojewódzkich w Warmii i Mazur, liczba wszystkich zdarzeń, czyli kolizji i wypadków, to jest 816. Z tej liczby aż 2/3 zdarzeń to są kolizje, czyli zdarzenia bez rannych i bez ofiar.
1: I bez drzew.
0: Nie, mówimy o zdarzeniach typu najechanie na drzewo. Takich zdarzeń w województwie warmińsko-mazurskim było 816 w latach 2020-2025 na drogach wojewódzkich, podkreślam. 816 tego typu zdarzeń. Z tego 2/3 to były kolizje, czyli zdarzenia, gdzie nie ma rannych ani ofiar. Co to oznacza? Moim zdaniem to oznacza, że to paradoksalnie drzewa wymuszają bezpieczniejszą jazdę, bo wiem, bo sam jeżdżę czasem po tych alejach, zarówno po drogach wojewódzkich, jak i drogach innych kategorii i widzę, że kierowcy jeżdżą bardziej zachowawczo, czyli z niższą prędkością, zwłaszcza kiedy muszą się wymijać, kiedy inne pojazdy ich omijają. I to powoduje to, że te skutki nie są tak tragiczne. Tylko 1/3 takich zdarzeń to są wypadki, a 8,1% to są wypadki śmiertelne. Z czego jeszcze bardzo ciekawy fakt, chociaż również tragiczny. Takich wypadków śmiertelnych w tym okresie było 66, z czego 83% to były wypadki, w których nie ucierpiał, że nie zginął. Nie zginął nikt poza kierowcą i nie było innych uczestników ruchu. Czyli to była sytuacja typu jeden samochód, w samochodzie kierowca, pusta droga, zero ograniczeń.
1: No ale jednak z tego, co pan mówi, gdyby wyciąć drzewa, to te ograniczenia i te hamulce pewnie by jeszcze bardziej puściły, czyli jeździlibyśmy szybciej, jednak drzewa wymuszają trochę to, żebyśmy zwolnili, żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest tuż obok drogi. No i to jest taka trochę walka między życiem drzewa a życiem ludzkim.
0: To jest paradoksalny wniosek, tak? Jest to dowiedzione w różnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, że likwidowanie przeszkód w skrajnej jezdni wpływa na prędkość, z jaką się kierowcy poruszają. To znaczy im dalej są te przeszkody, tym większa tendencja do jechania z prędkością wyższą niż dozwolona, a im bliżej, tym wolniej. Problem jest głównie wtedy, kiedy kierowca jedzie sam, ale co można na to poradzić? Należałoby po prostu robić kontrole drogowe. I tutaj na przykład

0: W przypadku drogi wojewódzkiej 593 na trasie Miłakowo, Dobre Miasto Jeziorane, Reszel, policja nie była w stanie mi udzielić informacji o liczbie kontroli drogowych. Nie wiem, czy ich tam w ogóle nie było, czy po prostu nie są w stanie tego wyciągnąć z systemu. Natomiast, jak powiedziałem na początku, za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja. Gdyby faktycznie Zarząd Dróg Wojewódzkich te wycinki argumentował kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego, to powiem tak, Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza tą siecią od 1999 roku. Mieli więc prawie 30 lat, gdyby co roku składali wnioski o wycinki w takiej skali jak obecnie, to dzisiaj w ogóle nie mielibyśmy o czym rozmawiać.
1: No dobrze, a jakie są jeszcze inne sposoby na to, żeby no właśnie pogodzić te interesy kierowców, no i zachować te drzewa? No bo wspomniał pan o tym bezpieczeństwie, że no to jest też w dużej mierze nasza, kierowców, decyzja, jak prowadzimy auto i z jaką prędkością chociażby jedziemy. Ale są jeszcze pewnie jakieś nowoczesne, współczesne metody, które sprawią, że ta droga będzie bezpieczniejsza, a jednocześnie zachowa drzewa.
0: Oczywiście są takie metody, można stawiać bariery energochłonne, można też właściwie oznakować drogę, bo często na tych drogach brakuje oznakowania poziomego, czyli tych linii wymalowanych na asfalcie, brakuje też ograniczeń prędkości. Ale podkreślę raz jeszcze, że pretekstem do tych wycinek było pewne zdarzenie, które nie było w sensie ścisłym wypadkiem drogowym, tylko polegało na upadku gałęzi na samochód. Gałęzi z drzewa, które powinno być wycięte, ale przynajmniej z tego, co przekazuje dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, zostało to ocenione jako zaniedbanie pracowników. Sęk w tym, że no, naprawdę trudno dyskutować o tym konkretnym zdarzeniu, nie znając jego szczegółów, więc dopóki dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich nie odniesie się do tego wprost i nie powie, co dokładnie się wydarzyło oraz jaki wyrok zapadł w tej sprawie, to trudno nam będzie tutaj poważnie rozmawiać o tej kwestii.
1: Wyciąć drzewo to jedno, wyciąć gałęzie to druga kwestia w tej sytuacji, w tej historii. Być może chodziło tylko o to, żeby usunąć gałęzie, które rzeczywiście gdzieś tam stwarzały zagrożenie, a niekoniecznie całe drzewo, no bo przed wycinką takie drzewo się ocenia, czy ono jest zagrożeniem w całości, czy tylko we fragmencie.
0: Tak, oczywiście. I zadanie Zarządu Dróg powinno polegać przede wszystkim na tym, żeby regularnie robić przeglądy tych drzew, aby szkolić pracowników, aby wyposażać ich w odpowiedni sprzęt, aby potem uniknąć odpowiedzialności za takie zdarzenia i przerzucania tej odpowiedzialności na aleje, na przyrodę. Mamy podstawy, by sądzić, że te standardy pielęgnacji drzew w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie źle funkcjonują, mówiąc eufemistycznie.
1: Proszę mi jeszcze wyjaśnić, dlaczego tak kiedyś budowano drogi, tak zakładano te drogi, że jest droga, a przy drodze rosną drzewa. No bo skoro wiemy, że one rosną kilkadziesiąt lat, to ktoś kiedyś tak wymyślił, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby wzdłuż drogi rosły drzewa. Teraz jest to problem, lepsze samochody, szybsze samochody, no i przez to być może więcej tych wypadków, ale kiedyś ktoś ocenił, że to jest dobre rozwiązanie.
0: Tutaj trudno mi się trochę wypowiadać, bo ja nie jestem z dendrologiem ani architektem krajobrazu. Natomiast z tego co wiem, a mieszkam tutaj w tym regionie, to te drzewa sadzono między innymi z myślą o zastosowaniu militarnym. To znaczy one ograniczały widoczność, też powodowały, że trudno było z powietrza zobaczyć, co się tam porusza tymi drogami, zbombardować też idące kolumny, ale miały też tutaj znaczenie takie, powiedziałbym, estetyczno-użyteczne, to znaczy oznaczano te ciągi dróg, żeby, no nie wiem, były widoczne zimą, żeby drzewa dawały cień, bo kiedyś poruszano się po tych drogach oczywiście wolniej. Często specjalnie projektowano je w przebiegu takim bardzo krętym właśnie z powodów militarnych.
1: Czyli są też zalety takiego budowania drogi. Tak sobie myślę, że kiedyś też nie było auta z klimatyzacją i jeżeli jechaliśmy przez jakiś kawałek kraju wolniej i dłużej, no to na pewno w upalne dni było gorąco, jeżeli nic nas nie chłodziło od środka w aucie, więc te drzewa dawały cień. No ale też chyba są korzystne dla asfaltu, bo jeżeli mamy taki upalny, bardzo upalny dzień w mieście, to widzimy, co dzieje się z asfaltem, że on się po prostu topi, że zostają ślady but

0: butów, a samochody rozjeżdżają ten asfalt. Tutaj drzewa też mają taką zaletę, że po prostu dają cień na drogę, dzięki czemu ta droga jest w lepszym stanie.
1: Oczywiście, że tak. Taką drogą jest znacznie przyjemniej się poruszać w upalny dzień właśnie przez to, że dają cień. Tam też jest trochę inny klimat, bo one zatrzymują wilgoć. Jak ktoś się chce wybrać na wycieczkę rowerową chociażby, to jest to naprawdę dobry pomysł, pod warunkiem oczywiście, że kierowcy nie będą tam jeździć jak wariaci, a niestety sam też tego doświadczyłem i to nie tylko kierowcy samochodów osobowych, ale kierowcy samochodów ciężarowych, co dla rowerzystów jest naprawdę dużym zagrożeniem. To też wtrącę taką informację, że w przypadku tej wspomnianej drogi 593 zapytałem Inspekcję Transportu Drogowego, czy tam są prowadzone kontrole samochodów ciężarowych. No to usłyszałem, że tam po prostu nie ma miejsca, czyli teoretycznie ci kierowcy tam mogą jeździć tak jak chcą. Wracając jeszcze do tych walorów, które dają aleje drzew, to nie zapominajmy o walorach przyrodniczych. Te drzewa są często osiedliskiem różnych gatunków zwierząt, ptaków przede wszystkim, ale także porostów i innych organizmów.
0: Bezpieczeństwo kierowców i ochrona alej nie wykluczają się. Współczesna inżynieria drogowa dysponuje środkami, które realnie ograniczają ryzyko. Tak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego wycinki prawie 7 tysięcy drzew przydrożnych na Warmii i Mazurach. Czy w związku z tym możecie już zawiesić rękawice i bojowe nastroje? Czy tak jak wspomnieliśmy na początku, to na razie jest wstępna informacja, a co będzie dalej, to się jeszcze okaże.
1: Jest to bardzo dobra informacja, ale na pewno nie możemy tutaj się poddać, bo tak jak mówiłem, wnioski o wycinkę są aktualnie rozpatrywane przez gminy. Dopóki Zarząd Dróg Wojewódzkich ich nie wycofa, to nie możemy mówić o zwycięstwie racjonalności.
0: Ale myśli pan, że presja właśnie aktywistów działających tych w obronie drzew tutaj miała znaczenie? Czy jednak też rozmowa o tym i takie podejście, że to rzeczywiście te drzewa mają też rację bytu i są potrzebne, przekonała władzę?
1: Oczywiście, że ta presja miała znaczenie, zwłaszcza, że kiedy w kwietniu przemawiałem na sesji sejmiku, to spotkałem się z dosyć sceptycznym podejściem rządzących radnych. Także gdyby nie to, że podnieśliśmy ten temat i gdyby przecisnęliśmy go do ogólnopolskiej opinii publicznej, to być może te sprawy by się tak nie potoczyły, jak się toczą teraz. Ta decyzja, to stanowisko, bo to jest stanowisko Ministerstwa Klimatu, jest bardzo ważne, bo jest jakimś sygnałem dla władz politycznych naszego województwa.
0: Ministerstwo uważa, że ochrona tych drzew jest inwestycją w bezpieczeństwo klimatyczne, wodne, no a co także potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej, militarne. Takie informacje możemy przeczytać. Michał Biedziuk, aktywista inicjatywy Skraj Drzew, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że uratujecie te drzewa, ale przede wszystkim mam nadzieję, że kierowcy, którzy nas słuchają i którzy czasami za mocno nacisną pedał gazu, to się zastanowią, co jest ważniejsze, drzewo czy właśnie ta prędkość. I to, że szybciej gdzieś dojadą, bo może nie dojadą. Lepiej jednak zwolnić, a drzewa niech sobie rosną spokojnie i bezpiecznie.
1: Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną dziś w studiu Polskiego Radia 24 pani Katarzyna Tlatlik-Wilczek, Centrum Medyczne Venamed, podolog. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: No i proszę Państwa, już trochę uchyliłam rąbka tajemnicy, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o podologii, będziemy rozmawiać o stopach, ale ja zacznę naszą dzisiejszą rozmowę od takiego pytania, jak to rozróżnić, bo wielu osobom to się miesza. No jeżeli stopy, jeżeli paznokcie, no to przecież od tego jest pedikiurzystka. A czym to się różni od podologa?
5: Z całym szacunkiem do wszystkich pań, czy państwa, którzy uprawiają zawód manikierzysty, podologia to jest troszeczkę inna dziedzina i tak, żeby rozjaśnić odbiorcom najprostszą,

0: prościej można to powiedzieć, że różnica między nami jest taka, że manikurzyści jakby dążą do takiego upięknienia samej
1: płytki
0: paznokcia, czy pięt gdzieś tam aparatu z stopy. Natomiast podolodzy zajmują się tą częścią taką mniej związaną z estetyką, natomiast bardziej związaną ze zdrowiem, z ochroną. Zakładamy odciążenia, więc jakby chronimy te miejsca zwyrodnieniowe, nakładamy preparaty, nie moczymy w ogóle nóg.
1: Zaraz o tym nawet porozmawiamy. Dlaczego? No wielka nam się otwiera tutaj przestrzeń do rozmowy. Ja zaczęłam właśnie od tego rozróżnienia, bo faktycznie niektórym osobom to się myli i czasami chciałyby coś bardziej leczniczego, ale właściwie trafiają pod zły adres, bo idą bardziej w estetykę niż w to leczenie. A niektórzy wzruszą tutaj ramionami i powiedzą, no przecież stóp nie widać, to po co się tu w ogóle tym zajmować? No to muszę zapytać, z jakimi problemami przychodzą do pani klienci, pacjenci, nie wiem jak to nazwać, z czym najczęściej i co może będzie też inspiracją dla naszych słuchaczy, kiedy do tego podologa pójść?
0: No właśnie, stóp nie widać, albo robimy wszystko, żeby je ukryć. Skupię się najpierw na tej części nie widać, to znaczy zapominamy o stopach w sezonie, w którym nosimy ciepłe buty i ciepłe kapcie, w tym sezonie zimowym. Przypominamy sobie, bo musimy je gdzieś tam odkryć w takie dni
1: jak teraz,
0: jak mamy letnią porę. I wtedy wychodzą nam bardzo już czasami trudne do okiełznania. Bardzo szanuję, z bardzo dużą liczbą komunikatów od pacjentów się spotykam taką, że byli u swojej manikierzystki. Ona powiedziała, że to przekracza zakres jej wiedzy, kompetencji i bardzo proszę iść do podologa. To nie do mnie, to podolog. Więc bardzo szanuję to, że na grzybice, na paznokciach nie jest nakładana nowa stylizacja, tylko dlatego, że pani klientka sobie tego życzy. Ale do podologa, jeżeli chodzi o kobiety, najlepiej byłoby chodzić w sezonie tym zimowym, ponieważ tak jesteśmy zbudowane, takie są badania naukowe, że nam płytka paznokciowa nie przyrasta w takim tempie, jak przyrasta w lecie. Więc w lecie, kiedy my sobie zakładamy stylizację, ta płytka powinna zostać wolna, czysta i mieć czas na regenerację. Bo w zimie kobietom nie rosną paznokcie tak szybko, jak rosną w ciągu roku, a szczególnie w sezonie letnim.
1: Ale mówimy o kobietach, ale rozumiem, że do podologa nie tylko panie powinny chodzić.
0: A do podologa już coraz częściej przychodzą mężczyźni. Najczęściej przychodzą mężczyźni wysłani oczywiście przez swoje kobiety, ale z dużą taką atencją pochylamy się w gabinetach nad seniorami, mężczyznami, którzy nie dbali.
1: I to będzie cała ogromna część naszej rozmowy, bo proszę państwa, oprócz tego, że rozmawiamy o ogólnych problemach i z czym do podologa, to będziemy też poruszać dzisiaj w audycji Samozdrowie no, temat senioralny, bo to jest, powiedziałabym, olbrzymi temat i zainteresowanie podologów, olbrzymi problem, bardzo ukrywany, który widać w szpitalu, kiedy trafia tam senior czy seniorka, w hospicjum, jeżeli trafia tam osoba chora, no i wtedy ten problem eksploduje, chciałoby się powiedzieć. I o tych seniorach będziemy rozmawiać, ale wróćmy teraz do tego, co jest tym takim sygnałem alarmowym i kiedy do tego podologa pójść, niezależnie od tego, czy mówimy o kobiecie, czy o mężczyźnie. Skoro mówiłyśmy o paznokciach, no to jest to po prostu sygnał pod tytułem ała boli, bo wrasta paznokieć.
0: Bo krzywo mi rośnie paznokieć. Bo paznokieć jest kruchy. Bo paznokieć zaczyna rosnąć do góry. Paznokieć zamiast tej takiej ładnej płytki, na której można by było, nie wiem, położyć sobie malinkę, mamy płytkę, która wygląda jak rurka, przez którą się pije, tak? Czyli następuje tak silna deformacja płytki, paznokieć się zwija w taką rureczkę. Co jest też niefajne, to łożysko bardzo mocno

0: naciska na taką rurkę. W związku z tym czasami przychodzą osoby, które wyglądają, to się nazywa szponiastość, ale ona już jest tak straszna, że w zasadzie ten zabieg, staramy się, żeby on oczywiście był bezbolesny, jak to jest tylko możliwe. Natomiast samo zaniedbanie, schowanie tego problemu, najczęściej odkrywane po latach, już jest taką sytuacją, w której ta osoba po prostu cierpi, jak przyjdzie, i jeszcze potem jakiś czas, dlatego że ta ingerencja idzie w tą stronę, żeby tą płytkę wyprostować. Tak, no więc albo właśnie zakładamy jakieś tam klamry, albo zakładamy kompozytowe takie wstawki. Jest cały wachlarz możliwości, tylko wszystko wynika z tego, że to pokolenie senioralne, które jest tym teraz, ja nie mówię o starszakach, świeżych emerytach, bo oni już liznęli pewnych takich zabiegów, wiedzą, że jest, jakie są możliwości. Mówię o osobach, które mają lat 80.
1: Dla nich często dbanie o siebie, czy takie zadbanie było trochę fanaberią?
0: Było fanaberią, tak. I to jest, a szczególnie dla mężczyzn. Tak, ci mężczyźni byli określani jako osoby trochę nieokreślone płciowo, wręcz, prawda? Bo jest przesadnie o siebie dba.
1: Tak, to miała wystarczyć woda.
0: Tak. Woda i jakieś coś tam, spirytus po goleniu, tak? W każdym razie z nimi jest problem, żeby ich przekonać, że podolog jest w stanie im pomóc. Natomiast oni są potem najwierniejszymi pacjentami, pamiętającymi, przypominającymi swoim dzieciom czy osobom, które się nimi opiekują, że pani podolog powiedziała, że trzeba przyjść, że jeszcze będzie lepiej, tak? I teraz usuwamy 40-letnie odciski.
1: Ała, to musiało boleć.
0: Tak.
1: Przez 40 lat musiało boleć,
0: więc oni się uczą chodzić trochę inaczej. Szuranie też jest takim fantastycznym sposobem na zachowanie godnego chodu osób starszych. Więc szurając, dopychają płytkę paznokciową do krawędzi buta czy kapcia. W związku z tym cały czas następują mikrourazy, a jednocześnie nie podnosząc nogi, robią sobie przez całą długość śródstopia piękny mocel, czyli taki długi odcisk. On czasem towarzyszy paniom na szpileczkach. I z tym są, i z tym chodzą.
1: To niesamowite, że można tyle lat cierpieć,
0: tak,
1: i nie szukać pomocy, bo uznawałoby się, że jest to jakiś objaw, nie wiem, słabości, prawda?
0: Tak, tak.
1: Pójście, zrobienie coś, tak, ze stopą czy z paznokciem, to trochę zachowanie się, no nie użyję brzydkiego sformułowania, no ale jak baba trochę, a ja, tak, jestem silnym facetem, więc tego nie zrobię, tak? Niesamowite. I to jest też temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo zaczęłyśmy właśnie od tego ogółu, czyli od tego, czym zajmuje się podolog, a teraz przechodzimy do clue, czyli do tego, że oprócz rozmaitych schorzeń seniorom doskwiera też to, że trochę są zaniedbani kosmetycznie. I to nie zawsze wynika z niechcenia, czasami wynika z niemożności, bo na przykład nie można się schylić. A o ile jeszcze ci najbliżsi, no chyba chętniej będą pamiętali o fryzurze, no to te stopy już są po prostu schowane i niestety, gdy je zobaczymy, no to już rozmawiałyśmy wcześniej, czasami człowiek jest przerażony.
0: Tak. Tak, to potrafi wzbudzić przerażenie. Ja wielokrotnie jako pracownik opieki paliatywnej spotykałam z tak zwanych dobrych domów panie, które miały zrobione świeżo permanentny makijaż już do trumny, świeżo zrobioną fryzurę, świeżo zrobioną hybrydę na paznokciach.
1: U rąk
0: oczywiście. Po czym od pasa w dół gniły, bo nasza bliskość rodzinna bardzo mocno stawia nas w takiej niezręcznej pozycji, jeżeli chodzi o przekroczenie granicy intymności, czy to jest mama, czy to jest babcia, czy to jest tata. I tutaj mówię też o tym, że to jest relacja córka-matka czy syn-ojciec. nie umiemy o tym rozmawiać.

0: obawiać, jak mogę ci pomóc. Pytamy się naszych bliskich, czy czegoś potrzebujesz. Ale w domyśle mamy, przecież masz wszystko. Nie zadajemy pytania, jak mogę ci pomóc.
1: I jeśli tego pytania nie zadamy, to
0: coś,
1: nie usłyszymy.
0: Z czym sobie nie radzisz? To są takie pytania trochę przywołujące do przejścia dalej, do odkrycia. Wiesz, nie radzę sobie, nie sięgam już tam.
1: Nie schylę się, żeby obciąć paznokcie.
0: Zrobiły mi się za krótkie ręce. Prawda? Jest cała masa rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać i o ile tak właśnie do pasa postrzegamy tych naszych, no mówmy o bliskich seniorach, o tyle wszystko, co się dzieje, a już strefa stóp, co słyszę od żon, które przyprowadziły swojego męża. Wie pani, on zawsze to robił. On zawsze to robił sam. Mi nie przyszło do głowy, żeby się tam tym zainteresować. To jest tłumaczenie. Owszem, ono jest prawdziwe. Ja je kupuję. Natomiast jak zdejmuję te skarpetki i widzę rozpadliny na piętach. Polscy mężczyźni nienawidzą się kremować. Krem jest B. Tylko dla bab. Są kremy w piance, która ma taką konsystencję trochę jak krem do golenia. Który nie zostawia tego tłustego biofilu. W związku z tym ja zawsze mówię, że to są pianki wymyślone specjalnie dla mężczyzn. Niektórzy mężczyźni się na to łapią, bo mężczyźni rzeczywiście są konsekwentni i jak się ich przekona, to oni są systematyczni.
1: Ale najpierw jest szok, tak? Rozpadlina pięt.
0: Odciski na wszystkich punktach podparcia. Czyli ani na pięcie nie chodził, ani na palcach nie chodził. Na paznokcie, które rosną we wszystkie strony i generalnie tak około roku nie były skracane. To taki jest trochę standard.
1: Naprawdę? A jak tak się ta stopa mieści czasami do buta?
0: No więc chodzą w starych swoich kapciuszkach, które mają od lat, które są powycierane. W tych kapciach są bardzo często takie zmechacenia, które jeszcze podbijają te odciski, albo wręcz one je stworzyły. Bardzo często pacjenci senioralni są przyprowadzani przez swoje dorosłe dzieci, takie dzieci starszaki, świeżych emerytów, którzy właśnie odkryli, że mają starych rodziców, którzy sobie z czymś nie poradzili, to znaczy wywinęli jakiś numer i ktoś im powiedział, że proszę pana, tata jest niedomyty. Proszę zwrócić uwagę na pielęgnację. No i przychodzi syn w pretensjach do ojca. I stoi starszak syn, 60-paroletni, i stoi jego starszy tata, po którym widać po prostu biedne dziecko, które nie za bardzo wie, jak się zachować w tej sytuacji, tylko jest pomarszczone i strasznie zależne.
1: Strasznie zależne, bo czasami sam nie wejdzie do wanny albo tak z niej nie wyjdzie.
0: Tak.
1: No i to, o czym pani wspominała, po prostu się nie schyli, żeby nie sobie te paznokcie obciąć.
0: Nie widzi. Jak już się zaniedba, to z tej drugiej strony jest łatwiej nam podologom dojść do tej płytki, oczyścić te wały, które są pozapychane. Nie mówi się seniorom, nie przypomina, bo ja uważam, że seniorzy wszystko zrobią i wszystko kupią w momencie, kiedy zobaczą efekt. Efekt widać bardzo szybko, ponieważ terapia grzybicy międzypalcowej, gdzie chodzą na rehabilitację, chodzą gdzieś tam na jakieś ćwiczenia. Ci, co chodzą, to chodzą. Nie dosłyszeli, że najważniejsze jest wytrzeć tą przestrzeń między palcami. Ale jak mają to zrobić, jak mają za duży brzuszek, kręgosłup pozwijany w trąbkę i za krótkie już rączki? No więc jest forma. Zwijamy ręcznik papierowy w rulonik, tak jakbyśmy chcieli zrobić z niego rurkę. To nam już wydłuża też naszą rękę. Jak zegniemy nogę w kolanie, przyciągając ją do siebie, to już jesteśmy bardzo blisko.
1: I podolog też jest w stanie tego nauczyć.
0: I taką rureczką wycieramy sobie tą przestrzeń między palcami. Wtedy tam mamy sucho, bo inaczej po takim prysznicu, czy po myciu, czy po moczeniu zakłada się z powrotem kapciuszki, więc jest ciepło,
1: wilgotno,
0: wilgotno, No a potem już jest tylko grzybobranie.
1: I grzybica, rozumiem, jest poważnym problemem.
0: Jest bardzo poważnym problemem w Polsce. Jest bardzo

0: z wstydliwym problemem, więc w ogóle wykonanie tej zeskrobiny, aż nie wie pani, to tak, a może to uderzenie, może, a bo ja kiedyś malowałam czarnym lakierem, to pewnie mi tak się płytka przebarwiła, nie?
1: Czyli rzeczy grzybica i skóry i paznokci.
0: I paznokci.
1: I to są te problemy, które widać, no jeżeli ktoś się odważa albo zostanie przyprowadzony tak. do podologa. Wspominała też pani, a to są czasami paznokcie u seniorów nieobcinane nawet roka, więc takie paznokcie, które zamieniają się w pozawijane szpony.
0: Tak. Mam bardzo często takich pacjentów, którzy są przywożeni przez swoich bliskich na przykład na okoliczność zwyczaju, że na 1 maja cała rodzina się spotyka na działce. No i babcię albo dziadka trzeba wywieźć na tą działkę. Więc po tej zimie, kiedy był całą zimę trzymany w domu, żeby się nie przeziębił, nie rozchorował, no a poza tym słabo chodzi, się go chce wywieźć. I wtedy jest myty, no i w tym myciu się okazuje, co się okazuje. No więc wtedy jest pilny telefon do podologa, ratunku, tam jakieś tłumaczenia. No wie pani, no nie zauważyliśmy. No. Więc ja na majówkę obcinam raz do roku te paznokcie.
1: Przygnębiające.
0: Nie, staram się nie oceniać tych ludzi, ale nie rozumiem tego. Bo jeszcze po wizycie podologa, kiedy my opracujemy tą płytkę paznokciową i ona zaczyna odrastać, ci bliscy, którzy się opiekują osobą starszą, mniej samodzielną, bo nie mówię o niesamodzielnych, mówię o mniej samodzielnych, ja tego też trochę nie rozumiem. Tam są dzieci, tam są wnuki, czyli ta mama, córka obcina przecież swoim dzieciom. Nie mówi, drap w asfalt, to się skruszeje, to skruszeją.
1: Z dziećmi
0: prawda?
1: Inaczej niż osobami starszymi, prawda?
0: I nie, prawda? Mhm. Ale jako tłumaczenie podolodzy bardzo często słyszymy, że ja nie wiedziałam, jak się za to zabrać.
1: I ja rozumiem, można wtedy pójść do podologa. To chyba zresztą lepszy prezent czasami niż tak. kupienie czegokolwiek. Taki zabieg kosmetyczny po prostu sprawia ulgę, daje zdrowie. Ale zapytam, jak w takim razie zadbać o te stopy seniorów, jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha i oczywiście mówi, okej, to ja zamiast kolejnego prezentu, zupełnie niepotrzebnego, po prostu zafunduję swojej babci, dziadkowi podologa. A co robić na co dzień? Jak zadbać o te stopy starszych osób? No wrażliwe, szczególnie, bo i skóra jest wtedy wrażliwa. Co robić na co dzień?
0: Tak, ta skóra jest albo jest sucha, pergaminowa, bo osoby starsze mniej jedzą, starają się w ogóle mniej też piją, żeby nie robić kłopotu albo żeby zdążyć. No różne tam są powody. Nie ruszamy jeszcze tematu cukrzycy, bo jakby to
1: jest
0: też
1: osobny,
0: jest
1: zupełnie
0: osobny
1: temat.
0: Nurt.
1: To już ciężka choroba.
0: Ciężka choroba, ale też w tej chorobie od razu wtrącę. Podolog odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ współpracuje bezpośrednio i z diabetologiem, i z dermatologiem. To jest taki trójkąt, złoty trójkąt cukrzyków. I on jest bardzo ważny. To jest też bardzo kluczowa kwestia. Co robić na co dzień? Na co dzień na pewno wycierać przestrzenie między palcami. Na
1: świetnym pewno sposobem, czyli tą papierową rurką, którą jesteśmy w stanie
0: tak.
1: zrobić z ręcznika.
0: Czy to będzie jakiś cieńszy ręcznik? Bo umówmy się, że dobre, porządne, z grubej bawełny frotte ręczniki nie zmieszczą nam się między palcami, ponieważ zwyrodnienia już nam też na to nie pozwolą. Palce seniorów się nie rozchylają, nie rozcapierzają się. Nawilżanie, nawilżanie, nawilżanie.
1: Czyli ta pianka
0: codziennie,
1: nawet.
0: Czyli ta pianka. Czy to będzie krem do stóp? Pamiętajmy też o tym, żeby nie robić morderczych zabiegów. Im więcej procent mocznika, tym lepiej, bo dawno nic nie robiłam, to buch dzisiaj sobie zrobię. Można się silnie poparzyć. Przestrzegam też i błagam. Plastry na odciski z kwasem salicylowym potrafią wypalić dziurę w stopie i zrobić ranę gojącą się przez wiele miesięcy, ponieważ te plastry się przesuwają jak chodzimy. Założenie takiego plastra wymaga naprawdę wielkiej sztuki i w zasadzie potem leżenia. Zresztą na tych plastrach jest napisane, ile minut to można trzymać. My wiemy lepiej. A tam napisali 15 minut.
1: To
0: potrzymam całą
1: tak.
0: noc. Nie? Będ, do rana spadnie. Nie. W tej codzienności znajdźmy chwilę, tak jak znajdujemy chwilę na pokremowanie rąk, znajdźmy tą chwilę. Ja osobiście mam swój rytuał. Zanim zgaszę lampkę nocną,

0: po skończeniu czytania książki nakładam sobie krem na stopy.
1: Samo zdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
2: No i właśnie, proszę Państwa, dziś pomówię z panem profesorem Cezarym Obrachtem Prądzyńskim, socjologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór.
2: Panie profesorze, kiedyś, dawno, dawno temu, to kilkanaście lat temu, jeden ze znanych polityków, jak rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, to powiedział mi bardzo ciekawą tezę. To ona się sprawdza. Jeżeli jakaś partia polityczna chce przegrać wybory, musi zrobić reformę albo ochrony zdrowia, albo reformę emerytalną. No i za każdym razem to się sprawdza. Jedna zrobiła reformę ochrony zdrowia, przegrała. No, inna zrobiła reformę emerytalną, też przegrała. Czy ta obecna sytuacja dotycząca ochrony zdrowia w Polsce w jakikolwiek sposób może naruszyć istniejące polityczne status quo?
3: To się okaże. To jest trochę wróżenie z fusów, też z tego względu, że jeszcze jest przed nami rok do wyborów i kto wie, co się w tym czasie wydarzy, oby się nic nie wydarzyło niepokojącego związanego z wojną za naszą granicą, a przecież doniesienia są mocno niepokojące, mówiąc o możliwych prowokacjach i innych. Więc w zasadzie żyjemy w takim świecie, w którym dynamika zdarzeń politycznych, społecznych wydarzeń jest tak duża, iż coś, co się wydaje nam dzisiaj niezwykle gorące, za 3 miesiące może zostać przykryte czymś zupełnie innym. Natomiast na pewno dzisiaj jest to jeden z głównych tematów na agendzie i nie ma się co dziwić. Tak wielu ludzi chodzi do lekarza albo nie może się dostać do lekarza, że nieustannie ten temat do nich wraca.
2: Ale biorąc pod uwagę to, panie profesorze, że temat ochrony zdrowia jest dla nas, jak wskazują wszystkie badania, bardzo istotnym tematem i biorąc pod uwagę to, że to, co się wydawało, że to uspokoiło sytuację w ochronie zdrowia, celowo mówię o ochronie zdrowia, bo to nie służba, to jest ochrona zdrowia, co zresztą medycy różnego szczebla podkreślają. Proszę nie mówić o nas służba zdrowia, proszę o nas mówić ochrona zdrowia. To jest wynik nie ostatniego roku, 3 lat, 5, a to jest wynik co najmniej ostatnich kilkunastu lat, a tak naprawdę to kolejnej reformy ochrony zdrowia, bo przypomnijmy, najpierw były kasy chorych, wydawało się, że to ma ruszyć, to trochę ruszyło, no potem była kolejna reforma ochrony zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, no i to wymagało oczywiście nakładów pieniędzy, nowych ustaw i tak dalej, ale ten element kiepskich zarobków medyków w Polsce istniał tak naprawdę do pandemii, bo to pandemia spowodowała to, że te zarobki medyków w Polsce zaczęły rosnąć i polityka oczywiście finansowania ochrony zdrowia, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
3: Ja to czasami żartuję, ale to jest taki żart dosyć kwaśny, że są dwie sfery w Polsce niereformowalne, a przynajmniej jeszcze nie znalazł się geniusz, który by je naprawił. To jest służba zdrowia i piłka nożna.
2: Ale piłkarze, panie profesorze, zawsze dobrze zarabiali, no a lekarze w porównaniu z piłkarzami, proszę sobie wyobrazić operatora, który jest super specjalistą i dokonuje niewiarygodnych zabiegów, no, operacji i tak dalej, to gdzie mu do średniej klasy piłkarza w Polsce?
3: Tak, ale powiedzmy sobie w taki sposób. No, piłkarze zarabiali, a efektu z tego niewiele. Per analogia możemy powiedzieć, i lekarze zarabiają, przynajmniej niektórzy, nie brakuje takich, którzy zarabiają, a efektu tego równie

niewiele. I zwłaszcza jeśli spojrzymy na to z perspektywy pacjenta, zwłaszcza takiego, który musi się dostać do specjalisty. I to jest w ogóle, trzeba powiedzieć, że wszystkie rządy po 89 roku majstrowały przy służbie zdrowia. I tak wymajstrowali, że konia z rzędem temu, kto rozumie w ogóle, jak ten system funkcjonuje. Ja podam jeden przykład, żeby dać wyobrażenie, bo on bywa zaskakujący, nawet jak o tym mówię w Gdańsku. Jest rok 98, są reformy rządu Buzka i powstają powiaty, powstają województwa i następuje rozdzielenie instytucji kultury, w tym i również instytucji medycznych, na poszczególne piony samorządu. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w najbogatszych w naszym regionie, a mówię z województwa pomorskiego, miasta Gdańsku i w Gdyni, żaden szpital w Gdańsku i w Gdyni nie jest utrzymywany przez Gdańsk i Gdynię. Żaden. Najbogatsze miasta, czyli można powiedzieć mieszkańcy tych miast, nie kładą swoich pieniędzy, które są w budżecie miasta, na utrzymanie szpitali, których jest specjalistyczne takie cienie. One są marszałkowskie. Tymczasem ja mieszkam w jednym z najbiedniejszych powiatów, w powiecie bytowskim, i my odziedziczyliśmy dwa szpitale. To jest mały powiat, 70 parę tysięcy. Dwa szpitale, miał je utrzymać biedny powiat, po czym jeden szpital, który teraz zresztą stał się bardzo głośny, szpital w Miasku, został przejęty przez miasto, czy miasto i gminę. To jest kilkanaście tysięcy mieszkańców i z tych biednych naszych budżetów mamy utrzymać w naszym powiecie dwa szpitale. Ja zawsze powtarzam marszałkowi, że to jest bardzo niesprawiedliwe. A w Gdańsku ludzie są zaskoczeni i w Gdyni. No to jak to jest? No właśnie tak to jest. Teraz w takich powiatowych czy miejskich małych ośrodkach jest nie tylko kwestia lekarzy, ale jest kwestia kadry zarządzającej. Kto się zna na coraz bardziej skomplikowanym systemie zarządzania i finansowania służby zdrowia? A jeszcze dodajmy do tego jeden element, który uderza w te szpitale, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje, bo ta służba zdrowia jest finansowana z dwóch źródeł, Fundusz Zdrowia i oczywiście organy prowadzące, które za infrastrukturę odpowiadają i tak dalej. No to Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, trzeba, żeby były odpowiednie warunki opieki nad matką, która ma urodzić dziecko i dziecko urodzi, czyli musi taki szpital, żeby była poporodówka, musi mieć neonatologa. Neonatologów w Polsce nie ma. Jaki jest efekt? Szpitale powiatowe, takie prowincjonalne, nie są w stanie zdobyć tych lekarzy, też bo ich nie ma, albo nie mają na to pieniędzy. W związku z tym efekt paradoksalnie. Chcesz poprawić warunki, w związku z tym likwidujesz porodówkę. I w moim regionie kobiety muszą myśleć o tym, że mają 30-40 kilometrów do szpitala, a kartka pogotowia nie przyjedzie, a jak ktoś nie ma samochodu i robi się błędne koło. Więc to jest kontekst, w którym funkcjonujemy, że ktoś chce, mówi, że ma być lepiej, a w efekcie jest gorzej. Nierówne warunki utrzymania, nierówne warunki dostępu do służby zdrowia. Nierówne. Co więcej, efekt jest taki, że z tego właśnie powodu ci, którzy mieszkają na obszarach peryferyjnych i są często biedniejsi, muszą więcej wyłożyć ze swoich pieniędzy, no bo ja podam jeden przykład, no, a znam takie z autopsji. Ktoś mówi, dobrze, porada onkologiczna w Akademii Medycznej w Gdańsku, w szpitalu uniwersytecki, 8 rano. Ale przecież od nas nikt nie dojedzie na 8 rano, jak nie masz samochodu, to albo musisz kogoś prosić, żeby cię zawiózł, bo nie ma transportu, albo musisz pojechać dzień wcześniej, wziąć hotel i tak dalej. Czyli musisz zainwestować w to, nawet jeśli masz taką poradę. Za tą poradę musisz zapłacić. Zresztą w służbie zdrowia w Polsce ogromnie wzrosły zarówno wydatki publiczne, jak i wydatki prywatne. One nie do końca są kontrolowalne, ale ludzie po prostu wykładają pieniądze. Ja czasami sam się zastanawiam, gdzie i kiedy poszedłem do jakiegoś lekarza z tak zwanego NFZ. Chcesz
mieć dostęp.

0: to musisz włożyć, zwłaszcza za dostęp do specjalisty. No to się wszystko kumuluje i strasznie to ludzi denerwuje. Zwłaszcza wtedy, kiedy sprawa dotyczy życia lub śmierci.
1: No
0: a
1: tak.
0: Przecież my rozmawiamy często o ostatecznych kwestiach.
1: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, socjolog, Uniwersytet Gdański, był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. To było bardzo konstruktywne spotkanie, oceniają prezydenci Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki i Włodymyr Zełenski rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Polski prezydent powiedział, że choć różnimy się w sprawach historycznych, mamy wspólnego, współczesnego wroga. W ostatnim czasie polsko-ukraińskie stosunki były napięte na tle historii.
1: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
2: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
1: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Amerykańskie ataki na Iran to odwet za irański ostrzał statków w ciśnienie Ormus, napisał Donald Trump. Amerykański prezydent krótko skomentował w mediach społecznościowych drugi dzień amerykańskiego ostrzału celów w Iranie. Jeśli to się powtórzy, sytuacja będzie znacznie gorsza. Wysoki rangą amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że ataki przeprowadzone tej nocy są znacznie liczniejsze niż wczorajsze. Wcześniej o uderzeniu informowało dowództwo Centralne Armii Amerykańskiej w mediach społecznościowych. We wpisie wyjaśniono, że uderzenie ma na celu przywrócenie ruchu statków w ciśnienie Ormus. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z przewidywaniami jej analityków utrzymała wysokość stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W najbliższej przyszłości raczej nie będzie żadnych nagłych ruchów, mówi Jarosław Niedzielewski z firmy Investors TFI.
3: Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywę na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
0: Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Niemcy. Lekarz zabójca skazany na dożywocie przez sąd w Berlinie. Medyk zakończył życie przynajmniej 15 pacjentów oddziału paliatywnego. Przyznał się do części zarzutów.
5: Sąd wymierzył najwyższy możliwy wyrok, a dożywocie uzupełnił o zapis o szczególnie ciężkiej winie. To oznacza brak możliwości ubiegania się o zwolnienie z więzienia już po 15 latach. Wyroku nie złagodziło zaskakujące przyznanie się do 12 z 15 zawartych w akcie oskarżenia zabójstw. Równolegle z procesem toczy się dalsze postępowanie prokuratury. Badanych jest ponad 70 kolejnych przypadków, w których 41-letni lekarz mógł przyczynić się do śmierci pacjentów. Jego ofiarami byli ciężko chorzy ludzie, którzy jednak mieli przed sobą miesiące lub lata życia. W czasie wizyty domowych medyk podawał im śmiercionośną mieszankę lekarstw. Obok chorych powyżej 90 lat wybrał również 25-latkę. Działał przez blisko 3 lata, do lipca 2024 roku.

0: roku. W części przypadków zacierał ślady, podpalając mieszkania ofiar. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata 19 lipca. Za przygotowanie występu odpowiada Chris Martin zespołu Coldplay. Przerwa w finałowym meczu ma potrwać nieco dłużej niż zwykle, ponad pół godziny. To wspólna inicjatywa FIFA i organizacji charytatywnej Global Citizen. Jej celem jest zebranie 100 milionów dolarów na dostęp do edukacji i gry w piłkę nożną dla dzieci z najbiedniejszych regionów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu do 13 na zachodzie i południu. W ciągu dnia także miejscami popada, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą od 14 stopni na wschodzie, około 20 w centrum i do 23 na zachodzie.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Na co zwrócić uwagę, na co my, słuchacze, mamy zwracać uwagę, kiedy będziemy patrzeć i czytać o ustaleniach, o efektach szczytu NATO w Ankarze? Co jest najważniejsze podczas tego spotkania liderów?
2: Na to, czy był to szczyt konstruktywny, a niekoniecznie przełomowy, bo ta przełomowość tych szczytów natowskich przez ostatnie lata na ogół się wiąże z jakąś dużą awanturą na linii Donald Trump i pozostali liderzy, no albo rzeczywiście na takich personaliach, znaczy tych takich personalnych nastrojach pomiędzy liderami. Ja uważam, że tutaj trzeba patrzeć na konkrety, na ten konstruktywny aspekt tego szczytu, który w dużej mierze jest związany z tematyką budowy potencjału bazy przemysłowej europejskiej oraz jej powiązań z przemysłem amerykańskim. Jeżeli tak jak po pierwszym dniu szczytu w zasadzie mamy już takie doniesienia, znaczy te główne elementy związane ze szczytem, komentarze są poświęcone temu. Tak też wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś konstruktywnym.
1: Prezydent Karol Nawrocki mówił, strategicznym celem tego szczytu jest zbudowanie solidarności sojuszu i współpracy transatlantyckiej, a do tego potwierdzenie głównego wroga sojuszu, jakim jest Rosja. Z tym ostatnio Stany Zjednoczone, z tym ostatnim punktem mają duży problem.
2: No to są cele, które bym powiedział, że NATO już realizuje, tak? Znaczy wiadomo, że one są wyjęte żywcem z tego draftowego komunikatu poszczytowego, bo wszyscy wiemy mniej więcej, co będzie w nim zapisane. To czy będą jakieś rozbieżności, to może się pojawić w trakcie szczytu. Ale no na pewno nie jest to... To jest coś, co można narracyjnie, politycznie sprzedawać jako istotną rzecz, która się pojawia na tym szczycie. Natomiast wydaje mi się, że NATO wchodzi w ten szczyt oczywiście z jakąś dozą solidarności i współpracy transatlantyckiej. Tutaj raczej jest walka o to, żeby jej nie wywrócić. Właśnie nie wywrócić jej drogą jakiegoś rodzaju politycznych zagrywek po stronie Donalda Trumpa, który no, pokazuje ambiwalencję w stosunku do sojuszników natowskich, ale też ambiwalencję oczywiście w stosunku do Władimira Putina, nadal wierząc w to, że to, co mu Putin mówi niejednokrotnie przez telefon, jest prawdą. Nawet na początku tego, czy w drodze do Ankary, mówił o tym, że rozmawiał z Putinem.

0: mi, że jest tam wiara w to, że wojna w Ukrainie się szybko skończy. No to jest powtarzanie dokładnie tego samego, co słyszymy już od przeszło roku zaangażowania amerykańskiego tych negocjatorów ze strony Trumpa z Rosjanami.
1: Pozwolę sobie na taką hipotezę specjalnie wyostrzoną. Czy to nie jest tak, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego bardziej niż

0: nie generowania problemów w relacjach z Donaldem Trumpem, i w tym się specjalizuje Mark Rutte. Czy robi to w dobry sposób, czy zły, to jest temat na odrębną dyskusję i też oś sporu pomiędzy członkami NATO, gdzie zarzuca się Ruttemu, że jest zbyt powolny w stosunku do Donalda Trumpa i że w zasadzie uprawia propagandę w stosunku do samego Trumpa. Natomiast to jest ten aspekt, powiedzmy, tych komunikatów politycznych. Gdzieś tam w kuluarach tego wszystkiego, tej codziennej pracy natowskiej, jest bardzo dużo ciekawych i namacalnych operacyjnych postępów, które oczywiście gdzieś odpowiadają także wizji amerykańskiej, wizji tego NATO 3.0, przejmowania przez Europejczyków większych odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Ale no, trzeba przyznać, że także realizują oczywiście nasze interesy, jakim jest jednak wzmacnianie potencjału europejskiego. To są dwie rzeczy, które wcale nie muszą być ze sobą rozbieżne. Czyli można w moim odczuciu zaspokoić, powiedzmy, jego Donalda Trumpa, polityczną potrzebę po stronie amerykańskiej, a jednak nadal wzmacniać się jako Europa w ramach, ale w ramach NATO, a nie budując coś obok.
1: To, tylko poproszę pana o krótką odpowiedź. Czy w ramach tego szczytu, bo prezydent Karol Nawrocki też o tym mówił, czy w ramach tego szczytu mogą się toczyć, czy mogą zapaść jakieś ustalenia związane z obecnością amerykańską w Polsce, z tą stałą bazą amerykańską? Czy to jest dobra okazja, żeby o tym rozmawiać?
0: Każde spotkanie z Donaldem Trumpem, jeżeli będzie miało miejsce, oraz z ludźmi z administracji amerykańskiej, jest dobrym czasem na to, żeby podkreślać nasze potrzeby ze strony polskiej. Natomiast no, nie ograniczałbym tego tylko do tego. To nie jest szczyt bilateralny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my jako Polacy powinniśmy być zainteresowani nie tylko i wyłącznie obecnością amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, ale także przede wszystkim współpracą z Amerykanami, która ma wymierny aspekt taki nawet transferu technologicznego, i pod tym kątem akurat ta współpraca, jeżeli chodzi o serwisowanie patriotów, jest tutaj też dość ciekawym ruchem.
1: Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączył się z nami pan generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Trwa szczyt w Ankarze, w tej chwili konferencja prasowa wspólna szefa NATO, sekretarza generalnego Marka Ruttego i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A pana zapytam, panie generale, polska delegacja, jakie tam w Ankarze ma interesy do załatwienia?
4: No myślę, że podobne do wszystkich, ze szczególnym położeniem nacisku na wschodnią flankę, na Rosję, Ukrainę, to co dla nas jest najistotniejsze. No ale jednocześnie bardzo ważne jest to fundamentalne zadanie, jakim jest jedność transatlantycka, jakim jest właśnie zdolność do wspólnego działania sojuszu, bo tutaj wokół tego było sporo w ostatnim czasie ryzyk, niejasności, niepewności, i jest bardzo ważne, aby właśnie ten szczyt NATO pokazał, że jednak NATO jest wciąż tą jednością, jednością spajaną przez relacje transatlantyckie, zaangażowanie Amerykanów, a jednocześnie mamy tę świadomość, że NATO musi się europeizować, i w związku z tym jestem sam ciekaw, jakie elementy, jakie segmenty tej europeizacji NATO, czy mówiąc językiem amerykańskim, budowy NATO 3.0 zostaną na tym szczycie ustalone, bo chodzi o to, aby jednak było to w jakiś sposób systematyczny, systemowy, zorganizowany, aby to się realizowało, a nie na zasadzie takich ruchów ad hoc, że Amerykanie gwałtownie coś tam zabierają wojska, a Europejczycy jeszcze nie są gotowi ich zastąpić.
3: No właśnie, panie generale, czy europeizacja NATO oznacza jego deamerykanizację?
4: No tak to by logicznie wyglądało, prawda, że Stany Zjednoczone jakby ustępują nieco z tego swojego dominującego do tej pory, dominującej pozycji w sojuszu na rzecz bardziej zbalansowanej, zrównoważonej, amerykańsko-europejskiej wspólnoty, a nie tylko wspólnoty zdominowanej przez Amerykanów. To dla Amerykanów jest potrzebne, ponieważ oni mają globalne interesy gdzie indziej.

0: dla Europy też jest konieczne ze względu na odnowienie się, odrodzenie się zagrożenia rosyjskiego dla samej Europy. Dlatego ten proces jest obiektywnie nieuchronny i dobrze by było, aby on był w sposób zorganizowany, przeprowadzony.
1: Mówi się w tej koncepcji NATO 3.0 o tym, że Europa i Europejczycy przejmą odpowiedzialność za tę ochronę i obronę konwencjonalną. Natomiast Stany Zjednoczone cały czas będą obecne na starym kontynencie, jeśli chodzi o to zabezpieczenie nuklearne.
0: No tak, taka właśnie jest ta koncepcja amerykańska NATO 3.0, zapisana zresztą w doktrynie amerykańskiej, tej doktrynie obronnej. Dlatego moim zdaniem istotne jest, ja trochę tak z zaciekawieniem też czekam na ten komunikat końcowy z posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, jeśli idzie o program nuclear sharing, bo jeżeli Amerykanie naprawdę chcą nam gwarantować odstraszanie nuklearne, pozostawiając Europie obronę konwencjonalną, to jednak to odstraszanie nuklearne, aby ono było wiarygodne dla Europy, musi być wzmocnione poprzez poszerzenie programu nuclear sharing, to znaczy poszerzenie o nowych państwa uczestniczące w tym programie, tak jak Polska na przykład, o to zabiegamy. Ważne jest, abyśmy byli do tego włączeni, ze zwiększenie tego arsenału taktycznej broni atomowej natowskiej w Europie, ponieważ Rosja ma tu ogromną przewagę. Więc tu nie idzie o słowa, że Ameryka powie nam, Stany Zjednoczone powiedzą, no my wam odstraszanie nuklearne zapewniamy, wy się zajmijcie obroną konwencjonalną. To odstraszanie nuklearne, aby było skuteczne, ono przede wszystkim wymaga wzmocnienia na poziomie taktycznej broni atomowej, bo na poziomie strategicznym zgoda, na poziomie strategicznym, tym wielkim, międzykontynentalnym jest równowaga amerykańsko-rosyjska i tutaj to odstraszanie jest w pełni skuteczne. Natomiast na poziomie taktycznej broni atomowej my jesteśmy słabsi od Rosji i jeżeli Stany Zjednoczone nie zwiększą swojego tutaj zaangażowania właśnie na tym szczeblu taktycznej broni atomowej, no to odstraszanie nie będzie w pełni wiarygodne.
1: Panie generale, a jeśli chodzi o tę obronę i potencjał odstraszania i obronę konwencjonalną, która ma należeć w tej koncepcji NATO 3.0 do Europejczyków i do Europy, to ma być nasza wspólna odpowiedzialność, no to żeby ją zapewnić, to potrzebujemy po pierwsze sprzętu, a po drugie ludzi. Z tym sprzętem no, idzie chyba całkiem nieźle. Mówimy od jakiegoś czasu, że Europa pod tym względem się budzi. Program SAFE może być tego dowodem, no ale jeśli chodzi o ludzi, o żołnierzy, którzy ewentualnie zapewniliby ciągłość linii frontu, gdyby doszło do jakiegoś poważnego militarnego kryzysu, no to z tym starzejąca się, wyludniająca się Europa może mieć problem.
0: No tak, ale w konfrontacji z Rosją, jeżeli byśmy wykorzystali pełne zdolności europejskie, nie ma problemu. I tak Europa, cała Europa ma przewagę nad Rosją militarną, nawet bez Stanów Zjednoczonych. Tu nie ma z tym problemu. Problem jest z czasem, abyśmy zdążyli się zorganizować właśnie w miarę szybko. Jeśli idzie o uzbrojenie i tak dalej, słusznie pani zauważyła, jest szereg programów, nawet na tym szczycie NATO w przeddzień był specjalny to forum takie przemysłowe, gdzie bardzo mocno to akcentowano i dobrze, że Europa się zbroi, ale na to potrzeba trochę czasu. Natomiast istotny problem, bardziej jeszcze istotniejszy problem, to jest reforma systemu dowodzenia wojskami tutaj europejskimi w Europie, w tej części europejskiej NATO. Do tej pory wszystkie dowództwa najważniejsze są opanowane, jeśli tak można powiedzieć, przez kadry amerykańskie. Naczelnym dowódcą jest Amerykanie, w tych strukturach dowódczych wszędzie są Amerykanie. Gdybyśmy mieli bez Amerykanów dowodzić wojskami natowskimi tutaj w Europie, to mielibyśmy ogromne problemy. Dlatego to jest jeden, być może w tej chwili najważniejszych problemów, jak zreformować ten system dowodzenia, aby europejscy oficerowie, generałowie w tych strukturach byli zdolni samodzielnie kierować obroną bez udziału Amerykanów, gdyby taka konieczność zaistniała. I to powinno być tak, że w tym programie europeizacji NATO to powinno być jedno z ważniejszych zadań.
1: Jednym z głównych, podstawowych punktów, o których dyskutują liderzy na

0: szczycie w Ankarze, jest kwestia wydatków na obronność. Powtarzamy to jak mantrę, nie tylko na tym szczycie, ale w tych poprzednich także o tym była mowa. Mobilizuje do tych większych wydatków europejskich sojuszników, no głównie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tymczasem sekretarz generalny NATO chwali Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. Mark Rutte przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu sojuszu w Ankarze był pytany przez polskich dziennikarzy o liczbę sił natowskich w Polsce koniecznych do odstraszania Rosji. Posłuchajmy, co odpowiedział. Your country is investing heavily. Wasz kraj inwestuje ogromne pieniądze w swoją armię. W zasadzie Polska osiągnęła wszystkie cele. Reformuje obecnie swoje siły zbrojne. Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego polityka w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście musimy zadbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Panie generale, czy Mark Rutte przekazuje nam między wierszami i potwierdza to, co słyszymy od polskich polityków, od ministra obrony narodowej, dzisiaj od prezydenta Karola Nawrockiego, że ta autostrada do stworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest otwarta i teraz tylko trzeba zasiąść za kierownicą pędzącego po tej autostradzie auta i doprowadzić do celu, który jest określony właśnie w tych planach, o których mówią polscy politycy?
1: No jeszcze bym tego nie przesądzał. Jest szansa oczywiście. Gdzieś tam na horyzoncie widać ten cel, ale on nie jest jeszcze twardo ustawiony. On może się oddalać i oddalać. Dlatego musimy jednak poczekać na zakończenie przeglądu strategicznego przez Amerykanów, ich zaangażowania w Europie. Wtedy dopiero będziemy mieli jasne i konkretne decyzje i wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do ich realizacji. Dzisiaj jest szansa. Ja myślę, że tak 50 na 50, może trochę więcej niż 50, ale ona jest opisywana słowami, natomiast nie ma jeszcze konkretnej decyzji. Nie są intencje, ale nie ma decyzji. Na te decyzje amerykańskie musimy poczekać. Miejmy nadzieję, że one będą pozytywne dla nas i ta stała obecność tutaj się u nas pojawia. Ale jestem przekonany, że ona będzie funkcją, ta obecność ewentualna amerykańska stałe bazy w Polsce będą funkcją oceny relacji amerykańsko-rosyjskich, dlatego że to jest w relacjach amerykańsko-rosyjskich bardzo gorący i szczególnie istotny problem. I może ten temat może polec, że tak powiem, na ołtarzu poprawy relacji amerykańsko-rosyjskich.
0: Bo Rosjanie robią wiele, jeśli nie wszystko, żeby oddalić od swoich granic obecność wojskową amerykańską. Przecież pamiętamy te postulaty, które pojawiały się jeszcze przed wybuchem, przed rozpoczęciem agresji rosyjskiej na Ukrainę, że Rosja mówiła twarde nie temu, żeby siły natowskie, siły amerykańskie znajdowały się blisko jej granic.
1: Tak, i żeby na stałe, zwłaszcza tego się oczywiście obawiają, bo ta stała obecność to jest bardzo mocne zaangażowanie Amerykanów przy granicach Rosji. No i dlatego bądźmy ostrożni w tych ocenach, miejmy nadzieję, róbmy wszystko, namawiajmy Amerykanów, argumentujmy, że taka baza jest potrzebna. Natomiast no, nie żyjmy już w przekonaniu, że ona będzie na pewno.
0: Że to już klamka zapadła. Panie generale, też wiele mówi się, co zrozumiałe i naturalne w Ankarze, o kwestii ukraińskiej. Holendrzy wycofują się z pomocy, ale inne kraje potwierdzają to, że są gotowe Ukrainie pomagać. Wszystko to dzieje się także z naszej polskiej perspektywy w cieniu tego naszego tutaj krajowego sporu o to, kto pomagał więcej, kto pomagał mniej Ukrainie. Też odbywa się to w cieniu dyskusji o relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Karol Nawrocki w Ankarze spotkał się na krótko z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. No to były takie pewnie kurtuazyjne rozmowy. Mówił o tym sam polski prezydent, który wyjaśnił, że spór, który powstał w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek imienia, tutaj w cudzysłowie, bohaterów UPA, nie może rzutować na bilateralne stosunki.
2: Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
0: Jak pan odczytuje ten komunikat prezydenta wysłany z Ankary?
1: Tak, wszystko prawda. Zgadzam się, że tak, że nie może to nam przesłaniać konieczności wspierania Ukrainy, ale szkoda, że tych

0: To kulturalne spotkanie się odbyło. Ja uważałem i uważam, że prezydent powinien wykorzystać szczyt NATO, okazję to, aby niejako na neutralnym gruncie jednak spotkać się z prezydentem Zełenskim, usiąść i twarzą w twarz, oczy w oczy, jasno i szczegółowo, konkretnie omówić negatywne konsekwencje kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich. Ile to może, co to może kosztować Ukrainę, co to może kosztować Polskę, i szukać jakiegoś sposobu załagodzenia tego kryzysu. Takie pośrednie tylko mówienie poprzez media do siebie, nie, to nie jest dobra metoda. Uważam, że powinniśmy jednak siąść konkretnie i omówić strategiczne konsekwencje tego kryzysu. I szukać sposobu deeskalacji, a nie nastawiać się tylko na to, co Ukraińcy niestety popełnili błąd i oni brną dalej w tym błędzie niestety. My nie możemy takiego samego błędu popełniać. Nie powinniśmy iść tym samą metodą, którą błądzi Ukraina, a być mądrzejszym i szukać jakiegoś spokojnego wyjścia z tej sytuacji, ponieważ to jest w obopólnym interesie tak Ukrainy, jak i naszym.
1: 11 lipca będzie takim dniem szczytowym tej eskalacji napięcia między Kijowem a Warszawą?
0: No będzie trudnym, będzie bardzo trudnym dniem. Nie wiem, jak my zdamy też egzamin, aby nie przeholować, po prostu nie wyeskalować jeszcze bardziej tego konfliktu, bo nastroje społeczne w Polsce niestety są coraz bardziej antyukraińskie. Rolą władz, rolą organizatorów politycznego życia w Polsce jest chłodzenie tej temperatury, a nie podgrzewanie. Mam nadzieję, że wykażemy się wystarczającą mądrością, aby zbytnio nie dawać powodów tym w Ukrainie, którzy właśnie chcą na tym nurcie nacjonalizmu budować swoją przyszłość. Błędnie to robią, nie powinniśmy im w tym pomagać.
1: Panie generale, a co takiego się wydarzyło, że polscy politycy zamiast rywalizować ze sobą, tak jak to było na początku wojny, kto pierwszy pojedzie do Kijowa, kto pierwszy zademonstruje i zadeklaruje pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy, teraz licytują się na to, kto był mniej chętny na to, żeby właśnie naszym sąsiadom militarnie pomagać w starciu z rosyjskim agresorem?
0: No populizm, niestety populizm w naszej polityce wewnętrznej bierze górę. Rozglądanie się za tym, aby przyciągać do siebie jak najwięcej ludzi tak lub inaczej myślących. Wiadomo, że nastroje w Polsce dzisiaj są raczej coraz bardziej antyukraińskie niż proukraińskie. W związku z tym politycy na tym naszym podwórku krajowym chcą być przychylni tym głosom, tym nurtom, nie zważając na to, że prowadzą naród w ten sposób w złym kierunku po prostu. Trzeba studzić tego typu emocje, trzeba myśleć strategicznie, trzeźwo, a nie kłócić się, tak jak to obserwujemy w tej chwili, o to, kto mniej pomógł Ukrainie. No to już jest po prostu jakieś, na arenie międzynarodowej wyglądamy zupełnie śmiesznie.
1: No właśnie, bo to wygląda tak, jakbyśmy postępowali w poprzek tej polityce chociażby Sojuszu Północnoatlantyckiego. Słyszymy o tym, że w Ankarze ma paść znowu jasna deklaracja i jasne potwierdzenie tego, że NATO jest gotowe Ukrainie pomagać. Tymczasem nasza wewnętrzna polska dyskusja wskazuje na to, że chcemy pójść w zupełnie innym kierunku.
0: I to jest przykład, jak partyjniactwo zabija racjonalną politykę państwową, bo to rzeczywiście jest szkodzenie Polsce. Byliśmy promotorem wspierania Ukrainy, a teraz raptem przeszliśmy do zupełnie innego obozu, tam gdzieś na ogon tych, którzy o Ukrainie pozytywnie myślą. Bardzo niedobry to jest sygnał. Pora na otrzeźwienie naszej polityki, naszych polityków tutaj, aby myśleli nie tylko o swoich krajowych, partyjnych tutaj interesach, ale myśleli o Polsce jako całości.
1: Panie generale, to jeszcze pytanie dotyczące tej ostatniej sytuacji związanej z przekazaniem pocisków do systemu Patriot dla Ukrainy. Po pierwsze, czy ujawnienie, odtajnienie tych informacji to była pana zdaniem dobra decyzja? A po drugie, to już w świetle tej przepychanki między BBN-em, środowiskiem pana prezydenta Karola Nawrockiego, a Ministerstwem Obrony Narodowej, kto ma decydujące zdanie w tej sprawie i czy otoczenie prezydenta i sam prezydent wiedzie,

0: powiedział na temat, coś na temat tego, że rząd właśnie zamierza przekazać te pociski Ukraińcom. No bo tutaj mamy sprzeczne dwie narracje. Szef BBN-u i środowisko prezydenta mówi, że to jest autonomiczna decyzja rządu i tutaj głowa państwa nie ma nic do powiedzenia. Rząd twierdzi, że prezydent był o tym wszystkim informowany.
1: No po pierwsze, te rakiety do systemów Patriot przekazywane są z puli systemu zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. My pamiętajmy, że my swoją przestrzeń powietrzną chronimy nie sami, nie my tutaj swoimi środkami za to odpowiadamy, ale mamy zintegrowany system obrony powietrznej. Zobaczmy, jakie samoloty latają nad Polską, gdy są podrywane, gdy jest to zagrożenie i tak dalej. Działa cały system natowski i z tej puli natowskiej poszły te rakiety do wsparcia obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Te rakiety, które jest tam część także i naszych rakiet i tak dalej. Więc to nie jest tak, że my sami daliśmy te rakiety. To dało NATO z naszym udziałem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli idzie o te relacje prezydencko-rządowe, no to już jest śmieszne, niekompetencja moim zdaniem urzędu prezydenta. Bo prezydent może i nie wiedział. Jeżeli on mówi, że on nie wiedział, nie wiedział. Ale to niech ma pretensje do swoich urzędników, którzy uczestniczą w posiedzeniach tych gremiów państwowych, gdzie się o tym mówi. Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, jak słyszymy, kilkakrotnie tym tematem się zajmował. Tam z automatu w tym komitecie uczestniczy przedstawiciel prezydenta. Jeżeli ten przedstawiciel prezydenta nie potrafi ocenić wagi tego, o czym tam się dyskutuje, znaczenia tego, nie potrafi poinformować prezydenta, że coś ważnego tutaj było na tym komitecie rozpatrywane, nic nie mówi prezydentowi, no to niech prezydent naprawi jednak swoje struktury. A nie mówi, że on nic o tym nie wiedział, albo jego urzędnicy mówią, że nic nie wiedzieli. Bardzo to niedobrze świadczy niestety o kompetencjach, moim zdaniem, czujących się kompetencjach urzędu prezydenta, jeśli rzeczywiście jest tak, że prezydent o tym nie wiedział. Natomiast decyzja jest oczywiście tylko rządowa i tutaj ma rację. Wszyscy mają rację, rząd się tego nie wypiera, prezydent i jego urzędnicy mają rację, że to jest kompetencja rządu. Decyzje w tym zakresie należą do rządu, a nie do prezydenta. No ale prezydent był informowany na bieżąco, co jest oczywiście naturalne w tym zintegrowanym systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
0: Panie generale, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i o szczycie NATO i o tym, co dzieje się w zakresie budowania architektury bezpieczeństwa także w naszym kraju. Pan generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Pan profesor Arkadiusz Artyszak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Tak się składa, że spotykamy się zazwyczaj wtedy, kiedy dzieje się niedobrze. A dzieje się niedobrze w związku z suszą, która obejmuje kolejne i rodzaje upraw, i kolejne obszary naszego kraju. Jest najnowszy komunikat Instytutu Upraw.
3: Instytutu Uprawy, Nawożenia, Gleboznawstwa.
0: W Puławach.
3: Puławach, tak.
0: Które właśnie donosi o tym, że nadal się ta susza pogłębia. Kolejne uprawy cierpią w związku z suszą, zboża, kukurydza, truskawki, krzewy owocowe. Jak one bardzo mocno, no bo to, że odczuły, to wiemy, ale jak mocno odczuły te upały, które nas nawiedziły ostatnio, 40 stopni i ponad?
3: Bardzo, bardzo czuły. Pierwszy raz chyba w historii obserwowaliśmy takie zjawisko, akurat nie w przypadku upraw rolniczych, ale w przypadku np. porzeczek czy agrestu. Ci z państwa, którzy mają gdzieś tam ogrodki, zaobserwowali, że owoce dosłownie zagotowały się na krzakach. To nigdy nie mieliśmy takiego zjawiska. Susza dotknęła znaczną część kraju. Największe problemy są w centralnej, wschodniej, południowo-wschodniej części kraju. Jest duże zróżnicowanie regionalne, bo są takie miejsca, w których u mnie na przykład na Zamojszczyźnie, w tym miejscu, z którego ja pochodzę, deszcz spadł od marca dopiero trzeci raz, mimo że w okolicznych miejscowościach padało bardziej. Natomiast susza nie jest jedynym problemem tylko, dlatego że te ulewne deszcze, wichury, które przyszły, grad, też są takie miejscowości, gdzie pierwszy opad, który spadł, to był opad gradu i on zniszczył wszystko. czy ten rok jest

0: jest bardzo, bardzo trudny, czyli to jest nałożenie i suszy, i ulewnych deszczy, i gradu. Na to nakładają się oczywiście czynniki ekonomiczne, czyli ostatnio Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował porównanie danych dotyczących cen zbóż w latach 21-25. Okazało się, że pszenica na przykład jest tańsza o 20%, a nawozy są droższe o kilkadziesiąt procent, bodajże 60, o ile pamiętam. Mm-hmm. Czyli nie dość, że zbiory będą słabe. Nie, na niektórych polach po prostu zbiorów nie będzie. Na niektórych będą one niższe, na niektórych będą, będą gorsze jakości także. No bo już żniwa się zaczęły, zaczęto kosić jęczmień. Już będą się zaczynać zbiory rzepaku. No to niestety ceny, które są na rynku, są drastycznie niskie. Ceny zbóż porównujemy, że to są ceny sprzed 20 lat.
1: Dlaczego są tak niskie, skoro podaż też jest niższa?
0: No, sytuacja jest przedziwna, bo to jest plot różnych okoliczności, głównie sytuacji na rynku światowym, czyli gdzie mamy nadprodukcję. Wszyscy oczekiwali, że te zawirowania, które mamy z którymi mamy do czynienia w Zatoce Perskiej, że one spowodują wzrost cen. No, eksperci wskazywali, że to nie jest uzasadnione, to się przekłada raczej na ceny nawozów. Natomiast w tych rejonach, w których zboża są produkowane, nie było większych zawirowań, no pomijając wojnę Rosji z Ukrainą. No i w efekcie no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Mnie martwi inna rzecz. Wczoraj odbyło się spotkanie rolników z szefem resortu rolnictwa. I pan minister w opinii uczestników tego spotkania no, przekazał informację, że nie ma co liczyć na duże wsparcie, bo nie ma na to pieniędzy.
1: Czyli nie będzie kolejnej transzy pomocy suszowej, do której
0: przywykliśmy. Jest otwarta aplikacja suszowa, można składać wnioski, ale nie wiadomo jaka będzie kwota pomocy. Poza tym też ten system monitorowania suszy rolniczej, który prowadził właśnie Jung w Puławach, no, jest niedoskonały i na przykład w przypadku tej mojej miejscowości tam nie ma suszy według systemu, jest po prostu za mało punktów pomiarowych. Trzeba by się było zastanowić, jak to zmienić. Jedyna sensowna pomoc, która może być, słowo sensowna, to jest w cudzysłowie, to jest Komisji Europejskiej dla rolników, którzy zostali pokrzywdzeni wiosną ze względu na wysokie ceny nawozów. Ale ta pomoc, Polska jest na drugim miejscu po Francji, 66 milionów euro, ile dobrze pamiętam. Szacunki mówią, że to jest kwota 20 zł na hektar. Kraj członkowski może dołożyć do 200% tej wartości.
1: Ze swojego budżetu.
0: Czyli maksymalnie 60 zł na hektar. Dla osób, które są troszeczkę dalej od rolnictwa, to dla porównania powiem, że jeden z takich podstawowych nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez polskiego dużego producenta, czy największego producenta, tona tego nawozu kosztuje 2800 zł w tej chwili. My go stosujemy w ilości 300-400 kg na hektar. Wsparcie będzie 20 zł na hektar. No to
1: kropla w morzu potrzeb.
0: Wtedy, kiedy podobna sytuacja była ze względu na wojnę na Ukrainie, to ile dobrze pamiętam, wsparcie wynosiło 500 zł do hektara. To był rok 2023. Rozumiem, że to był rok wybiórczy i wtedy państwo jest bardziej chętne do wsparcia.
1: Wybiórczy i wyborczy.
0: No właśnie wybiórczy. Tak sobie pozwoliłem to powiedzieć. Natomiast jak ja analizuję całą sytuację od kilkudziesięciu lat, to zawsze się bałem, że powiem takie zdanie, którego może nie powinienem powiedzieć, ale w tej chwili ja mi się trzymam jak najdalej od rolnictwa. Dla mnie jest za późno, bo już tyle, większość swojego życia spędziłem w rolnictwie. Natomiast młodzi ludzie, którzy wchodzą w tą branżę, powinni się dobrze zastanowić. Jako przykład podam też rolnika dużego, jednego z największych producentów świń na Podlasiu, który ostatnio ogłosił, że sprzedaje jedno z trzech swoich gospodarstw, nie będzie inwestował, też po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, bo to po prostu te pieniądze się nie zwrócą.
1: Panie profesorze, no to co będziemy jeść? Co z bezpieczeństwem żywnościowym, no jednym z filarów w ogóle bezpieczeństwa, o którym mówiło się tak głośno i tak dużo, szczególnie na początku tej wspomnianej już przez pana wojny.
0: Pamiętam pani, wielokrotnie rozmawialiśmy o trudnych sytuacjach w polskim rolnictwie i Mercosur, i też wątek ukraiński. Mm-hmm. I też była sugestia ze strony ukraińskich niektórych osób, że po co Polska produkuje zboża, skoro na Ukrainie są lepsze warunki do produkcji zbóż, oni są w stanie

0: zabezpieczyć nasz kraj, jeśli chodzi o, o zboża. Każdy rozsądnie myślący kraj powinien dbać o własne bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy sobie pozwolić na
1: tak
0: to,
1: jak o bezpieczeństwo militarne, tak, tak jak o bezpieczeństwo farmaceutyczne.
0: Oczywiście. I nawet najlepsi nasi przyjaciele w Unii Europejskiej nie powinniśmy liczyć na nich, że oni nam pomogą. Bo kiedy sytuacja będzie kryzysowa, to każdy będzie myślał tylko o sobie. I tu nie
1: żeby
0: mamy,
1: wyżywić swoich obywateli.
0: Tu nie mamy złudzeń. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, i to wielokrotnie powtarzam, ja nie widzę polskiego rolnictwa poza Unią Europejską. Bo są takie głosy, że polityka rolna Unii Europejskiej jest chora, że trzeba z tej Unii wyjść i rządzić się po swojemu. Ja uważam, że to jest żadne rozwiązanie. To jest droga do upadku naszego rolnictwa. Natomiast to, że ta polityka jest w ostatnich latach zrobiła się nieprzemyślana, to trzeba zrobić wszystko, żeby tą politykę skorygować. Na razie to średnio nam się tak udaje, bo jak popatrzymy na umowę z Mercosurem, która weszła w życie, zanim my zdążyliśmy jako kraj złożyć skargę, później wprowadziliśmy na rok zakaz importu produktów żywnościowych z krajów trzecich, ale głównie chodziło o Mercosur, z pozostałościami środków ochrony roślin, które w Unii Europejskiej od 20 lat są zabronione. To jest na rok wprowadzone. Natomiast kiedy ja dopytywałem się w Ministerstwa Zdrowia, ile mamy na to pieniędzy, ile kontroli wykonamy, usłyszałem odpowiedź, że nie ma na to dodatkowych pieniędzy w ramach tego, co jest.
1: Czyli pusty zapis.
0: Czy pusty zapis. Pytam się, a co będzie, jeżeli na przykład jakiś produkt żywnościowy przyjedzie do kraju unijnego, który nie wprowadził tego przepisu, bo tylko Francja wprowadziła i my, na przykład do Niemiec. I ta żywność wjedzie do Polski. No cóż. Traktujemy to jako żywność, która już weszła na teren Unii Europejskiej. I ja już nie chcę się tu też nadmiernie krytykować, ale powiem, że jak zobaczyłem informację Ministerstwa Ochrony Środowiska, która też ma jakoś związek z rolnictwem na temat tematyki wilków, to myślałem, że to jest żart. Jeżeli ministerstwo, które ma takie ważne zadania, jest na styku współpracy z Ministerstwem Rolnictwa w wielu kwestiach, zajmuje się takimi rzeczami, to jestem przerażony.
1: Panie profesorze, to co można zrobić? I w walce z suszą, bo od tego zaczęliśmy, skutkami suszy, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. I jeśli chodzi o te sprawy dotyczące organizacji finansowania unijnego rolnictwa, w ogóle jakiegoś pomyślenia o tym, żeby ono funkcjonowało też. Pytam o to również z perspektywy i z punktu widzenia konsumentki, osoby,
0: wszyscy
1: która
0: jesteśmy konsumentami.
1: Idzie do sklepu,
0: ja też, pani,
1: na targ,
0: rolnik, wszyscy są konsumentami.
1: I robi zakupy codzienne, cotygodniowe albo zapasy na zimę.
0: Możliwości rolników, jeśli chodzi o ograniczanie skutków suszy i innych zjawisk, są niewielkie. My możemy poczynić i każdy w miarę swoich możliwości robi to, co może, ale jeżeli ten deszcz nie spadnie,
1: to możemy podlewać.
0: Nic, to nic nie da. Problem polega też na tym, że nie w wielu przypadkach my już nie mamy czym podlewać, bo tej wody po prostu fizycznie nie ma. Natomiast tutaj wydaje mi się, że cały rząd powinien należycie doceniać znaczenie rolnictwa. Bo minister rolnictwa może wydać tylko tyle pieniędzy, ile daje mu minister finansów. I obserwując to, co dzieje się w służbie zdrowia, bo też wszyscy albo już jesteśmy pacjentami, albo będziemy pacjentami.
1: Albo już byliśmy i szczęśliwie wróciliśmy do zdrowia.
0: I nie chcielibyśmy nigdy więcej mieć kontaktu ze służbą zdrowia. I słyszymy, że tam brakuje pieniędzy, a z drugiej strony widzimy to, co się dzieje. No to pytanie jest, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy te pieniądze, które my wszyscy odprowadzamy do budżetu państwa, czy one są dobrze wydawane. Czyli tu nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale cały rząd. No i oczywiście minister finansów, który trzyma kasę i rozdaje tą kasę. Natomiast z tych informacji, które do mnie docierają od różnych osób, które biorą udział w różnych spotkaniach, wychodzi na to, że pan minister finansów nie zamierza wspierać rolnictwa w tak trudnym roku.
1: No ale to może zaowocować wzrostem inflacji na przykład, tak myślę sobie. Przecież ceny żywności są jedną z głównych składowych tej inflacji.
0: O ile dobrze pamiętam, to już od kilku dni płacimy trochę więcej za paliwo niż do tej pory płaciliśmy. I to jest prosty sposób na wzrost cen. Zaczynają się żniwa. Zużycie paliwa w czasie żniw to jest, jest taki szczytowy okres w rolnictwie, kiedy tych

0: pracy jest szczególnie dużo. No i to droższe paliwo, które zostanie zużyte, no przekłada się na wyniki finansowe, które i tak większość upraw, gdybyśmy średnio na to popatrzyli, to w najlepszej sytuacji producenci rolni wyjdą na zero. I też jak rozmawiam z rolnikami wieloma, i większymi, i mniejszymi, to oni mówią, że oni już mają dosyć istnienia dzięki dopłatom. Bo ten system jest chory, że funkcjonowanie gospodarstw zależy od dopłat. No, należałoby ten cały system przeorganizować. Oczywiście tego nie da się zrobić tak, jak pani minister zdrowia dostała zadanie, żeby w ciągu kilku dni zreformować podległy sobie resort, tak? Natomiast trzeba coś tu robić. To nie może być taka akcja od do. Od jednego protestu do drugiego protestu. To musi być kompleksowa polityka.
1: Panie
0: całego rządu, nie tylko resortu rolnictwa.
1: A jak jest w innych unijnych krajach? Czy tam sytuacja rolników, no bo my, co jest oczywiste, ubolewamy nad tym, co dzieje się w polskim rolnictwie. No ale przecież są rolnicy, którzy funkcjonują, nie wiem, w Czechach, w Grecji. Tam też są upały, tam też jest gorąco, tam też jest susza.
0: Na południu jest bardziej gorąco, no jest właśnie bardziej trudno. Czyli sytuacja całego unijnego rolnictwa jest trudna. Całego unijnego rolnictwa jest trudna. I to, co wielokrotnie tutaj podczas rozmów z panią, które są dla mnie zawsze dużym wydarzeniem i przeżyciem, jest mi bardzo miło się z panią spotykać i dyskutować. Umowa na przykład z krajami Mercosur uderza w rolnictwo w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Oczywiście to rolnictwo ma różną skalę, tak? Jest we Francji, w Niemczech, w innych krajach ono ma znacznie mniejsze znaczenie. Ale proszę przypomnieć sobie, jak do niedawna, jak padło hasło Zielony Ład. Co się stało w całej Europie? We wszystkich krajach unijnych,
1: traktory wyjechały
0: na większą czy mniejszą skalę rolnicy protestowali. I jak ja patrzę, no teraz będzie się zmieniały zasady wspólnej polityki rolnej i z tego, co do tej pory wiadomo, to raczej te zasady nie będą korzystniejsze. Ostatnio komisarz Hansen był w Polsce, no i powiedział, że Polska może dostać tam rekordowe wsparcie. Moim zdaniem kluczowe jest słowo może. Dopóki nie ma żadnych dokumentów, dopóki nie ma decyzji. Czyli odpowiadając na pani pytanie, sytuacja farmerów w całej Unii Europejskiej jest bardzo trudna. Wystarczy podać przykład cukru. Przecież można już, są oferty sieci, które oferują cukier w promocji poniżej złotówki za kilogram. No to już jest absurd. A na przyszły rok mówi się, że na przykład w Niemczech niektórzy producenci cukru chcą, żeby ich plantatorzy płacili kilka euro od tony wyprodukowanych buraków i się dołożyli. No to pytanie, gdzie my jesteśmy? A z drugiej strony Unia Europejska otwiera się na cukier produkowany spoza Unii Europejskiej z różnych krajów. I to jest kwota 1,5 miliona ton. Czyli toniemy i nic nie robimy w tym zakresie, żeby przestać tonąć.
1: Drogie rolnictwo. Nie tylko drogie naszemu sercu, ale także drogie, jeśli chodzi o te wydatki, które trzeba ponosić, żeby tę branżę utrzymać na powierzchni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę. Pan profesor Arkadiusz Artyszak, SGGW, był z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pani i dziękuję państwu. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Z nami już teraz pan Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ten szczyt w Ankarze to jest demonstracja siły NATO, czy jednak przejaw słabnącego sojuszu?
3: No, szczyt sam w sobie jest po prostu szczytem, to znaczy to jest spotkanie bardzo ważne, bo te spotkania nie odbywają się znowu tak często i wszystko wskazuje na to, że nie ma w tej chwili nawet ochoty, by odbyć następny szczyt. Zobaczymy, czy to będzie potwierdzone. zapisane w deklaracji już za rok, bo widzimy, z czym to się wiąże. No jest problem. Jest problem polegający na tym, że aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które dotyczą tak naprawdę wszystkich sojuszników, no a szczególnie sojuszników w Europie, jeśli chodzi o zachowanie agresywnej groźby i wojny, oczywiście prowadzoną przez Rosję, ale mamy wyzwania związane z Chinami, mamy związane

0: związane zagrożenia i wyzwania, które tworzą takie państwa jak Iran, terroryzm i tym podobne. I tutaj właściwie sojusznicy na szczycie powinni starać się znaleźć najlepsze odpowiedzi.
1: Wygląda na to, że zajmują się sami sobą.
0: No zajmują się jednym przywódcą przede wszystkim. No czasami tak trzeba, no taka jest rzeczywistość. To właściwie tak wyglądał szczyt w ubiegłym roku w Hadze. Wiemy, jakie są rezultaty. Zostało ogłoszone to jako sukces i oczywiście z tym należy się w dużej części zgodzić, bo to niezależnie, to już naprawdę jak gdyby z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza państw frontowych jak Polska, to nie ma znaczenia, czy zwiększane są wydatki, zwiększane są zdolności wojskowe, zwiększana jest po prostu zdolność do odstraszania, prawda? Bo przecież my nie chcemy wojny, ale musimy być do niej przygotowani i to odstrasza przeciwnika, prawda? Czy to się dzieje po prostu, no bo taka jest potrzeba, czy należy przepisać też jakieś zasługi, no w tym przypadku mówimy o państwie, które jest przywódcą, zawsze było NATO, czyli Stanom Zjednoczonym, jakiejś presji, nawet czasami mało dyplomatycznej. Ale problem polega na tym, że jakbyśmy nie chcieli się do tego wszystkiego ustosunkować, to po prostu nieprzewidywalność, emocjonalność, czasami wręcz no szubackie, bym powiedział, zachowanie prezydenta Trumpa jest problemem samym w sobie. No bo tak jak opowiadała dr Płomecka, sojusznicy zrobili wszystko, nawet zaciskając zęby, bo przecież, umówmy się, no nie wszyscy kupują tą taktykę sekretarza generalnego, który się przymila na wszystkie sposoby, bo ona jest no trudna do zaakceptowania dla poważnych ludzi reprezentujących poważne państwa. No ale skoro nic innego nie wymyślili, to po prostu idziemy w tym kierunku. Cały wczorajszy dzień był podporządkowany niezależnie od znaczenia tych wszystkich porozumień dotyczących przemysłów obronnych, tych kontraktów, czy tam powiedzmy ramowych porozumień, tak? No ale to nie daje żadnej jakiejkolwiek gwarancji, że możemy mówić, to jest słowo, które prezydent Trump bardzo lubi, tylko deal. Tylko jaki deal jest, że tak powiem, pewny. Bo ja mam nadzieję oczywiście, że deklaracja przyjęta po tym spotkaniu, bo to jest dopiero szczyt, tak naprawdę się rozpoczął i nie potrwa zbyt długo, będzie w miarę, że tak powiem, pozytywna i pokaże jednak pewną jedność sojuszu. To ma znaczenie, chociażby nawet te kilka zdań, które mam nadzieję się znajdą w tym deklaracji na temat Rosji, że to jest największe zagrożenie. Tylko że powtarzam jeszcze raz, no niepewność się nie skończy, prawda? A moim zdaniem należało wykorzystać ten szczyt do takiej szczerej rozmowy, jeszcze nawet bym powiedział do jakiejś takiej no, dyskusji z elementami wręcz konfrontacji. No bo jeśli nie teraz, to kiedy? Przywódcy państw pozostałych na to nie byli na to gotowi. No i teraz można sobie zapytać się, czy to wynika z ich braku odwagi, czy po prostu z błędnej oceny sytuacji. No także ja nie ukrywam, że troszkę mam poczucie, że ten szczyt nie zostanie wykorzystany w tym celu, do którego powinny być wykorzystane szczyty, bo to jest jednak unikalna szansa. Media społecznościowe nie powinny być platformą, na której się decyduje i dyskutuje na tematy tak fundamentalne jak sprawy pokoju i wojny. No to jest absurdalne i ten sposób prowadzenia dyskursu czy debaty został niejako narzucony i nie powinniśmy, to nie powinno być akceptowane. No ale jest taka sytuacja, jaka jest i poprzeczka została, krótko mówiąc, zawieszona dosyć nisko, więc zobaczymy, czy uda się sprostać, że tak powiem, temu wyzwaniu, czy tym zadaniom w ten sposób zdefiniowany. No, już słyszeliśmy nawet, że sukcesem jest sam fakt, to mnie zdziwiło, bo to były nawet pracownik kwatery głównej gdzieś tam publicznie powiedział, sukcesem jest sam fakt, że prezydent Trump przyjechał. No, no jeśli tak definiujemy, to nie jest to NATO, które ja znam i w którym sam przepracowałem 20 lat, więc ja bym osobiście, to jest moje zdanie, chciał, żeby ta poprzeczka była zawieszona wyżej, nawet za cenę pewnych powiedziałbym dyskusji burzliwych nawet, bo one i tak się dzieją, tylko że mają miejsce, tylko że się dzieją nie tam, gdzie powinny. No wiem, no nie ma mnie na sali, gdzie siedzą szefowie państw i rządu, więc być może tam trwa jakaś bardzo burzliwa debata, ale mam wątpliwości.
1: Jak wysoko poprzeczkę sobie w Ankarze zawiesiła polska delegacja i czy udało się tę poprzeczkę sforsować?
0: To oczywiście pytanie jest do szefa delegacji, do prezydenta, do ministrów. To jest jednak duża duża delegacja. No, panie, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o te podstawowe elementy dotyczące polskiego spojrzenia i tego, mówiąc tak kolokwialnie, czego Polska chce, tak, na to, to tutaj jest chyba jakiś konsensus, prawda, polityczny w Polsce. No, chcemy silnego NATO, chcemy NATO wiarygodnego, to znaczy takiego, które utrzymuje jednak jedność. Chcemy NATO, w którym nawet jeśli...

0: przeprowadzany jest proces, on jest w jakimś sensie nieunikniony, zmniejszania obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi tylko o wojska, ale chodzi również o inne elementy kluczowe, prawda, których po prostu Europejczycy nie posiadają i w najbliższych kilku, czy może 10 latach nie będą, tak? Więc żeby to wszystko jednak utrzymać i żeby były przynajmniej takie kluczowe elementy wspólnego spojrzenia na zagrożenie, jakie stanowi Rosja i znaczenie, jakie mają jak te wyzwania, które nie są abstrakcją dla zwłaszcza państw frontowych. No, wojna hybrydowa. Prawda? Ona się toczy i nie ma dnia, żeby ktoś nie został zatrzymany, w tym i w Polsce, za próby sabotażu, a będzie tego więcej, prawda, i innych działań. Więc to są rzeczy, na których najbardziej Polsce i, szczerze mówiąc, innym państwom frontowym zależy i tak powinno być. Natomiast, no, jeszcze raz powtórzę, no, problem polega na tym, że w niektórych dziedzinach oczywiście niektóre z tych tematów są poruszone i będą poruszone i gdzieś tam zostaną odnotowane jako wspólne uzgodnienia, ale no, nie należy się na przykład spodziewać ani jakiejś nowej, takiej bardziej mięsistej doktryny, prawda, czy dotyczącej Rosji, ani na przykład, nie wiem, jakieś podjęcia bardziej zdecydowanych i konkretnych kroków dotyczących zwalczania, przeciwstawienia się tej wojnie hybrydowej. No, mamy przez sytuację, no, na przykład w naszych wodach, prawda, trolianych, kiedy pojawiają się jakieś statki z Rosjanami zagrażającymi naszym instalacjom, prawda? To jest konkret, to się dzieje dzisiaj, prawda? Więc dla nas to są absolutne priorytety, a nie sprawa, żeby szczyt był miły, prawda? Mhm. I po prostu wszyscy odetchnęli z ulgą i pojechali na wakacje. Więc no, mam nadzieję, że mimo wszystko bilans będzie pozytywny, bo Stany Zjednoczone to jest znacznie coś więcej niż prezydent Trump. Może się wydawać to, że tak powiem, obrazoburcze, co powiedziałem, ale tak jest. Więc trzeba przeczekać, ale trzeba też mieć świadomość, że jeśli się nie będzie przeciwstawiać pewnym bardzo błędnym poglądom na temat NATO, no to trudniej będzie tym osobom, które w samych Stanach Zjednoczonych walczą o to, żeby to, że tak powiem, znalazło odzwierciedlenie w polityce amerykańskiej. No więc pomóżmy im, no, mówiąc publicznie o tym, co jest dobre, a co jest złe.
1: Przed wejściem do sali obrad prezydent Donald Trump, o którym tak wiele mówimy w naszej rozmowie, miał wspólną konferencję z sekretarzem generalnym Markiem Rutte. Mówił prezydent Trump między innymi o tym, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem tego oficjalnego spotkania w drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Wiemy o tym, co wydarzyło się w nocy. Atak amerykański na cele w Iranie. Donald Trump mówiący również w Ankarze o tym, że jeśli chodzi o porozumienie z Iranem, no to już jest jego koniec. Na ile wojna w Zatoce Perskiej, wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i reakcja na tę wojnę sojuszników europejskich wpłynęła również na to, jak przebiega ten szczyt w Ankarze?
0: Na pewno wpłynęła, dlatego że prezydent Trump kieruje się, to zresztą kluczowe słowa, to nie trzeba być psychologiem, że używanie bardzo często przez, no, przywódcę, prezydenta Stanów Zjednoczonych słowa lubię, nie lubię, prawda? No jest dosyć specyficzną formą dyskutowania i wręcz podejmowania decyzji, bo to nie o to chodzi, czy kogoś lubi, czy nie, prawda? Reżim w Teheranie jest reżimem nie tylko teokratycznym, ale po prostu brutalnym, który niedawno wymordował kilkadziesiąt tysięcy swoich ludzi, tak? Tylko przypomnijmy, no, samo stwierdzenie, że ich nie lubi, no dobrze, słuszne i naukowe, tylko że tenże sam prezydent Trump mówił, wręcz namawiał obywateli Iranu, aby przeciwstawili się temu reżimowi. Część z nich się posłuchała. A co się stało potem? No a potem stało się to, co się stało i w tej chwili ten reżim wcale nie jest w gorszej sytuacji, nazwijmy to, niż był. A obywatele w Iranie, obawiam się, że chyba nie mają za bardzo przekonania, że naprawdę prezydentowi Stanów Zjednoczonych chodzi jak gdyby o ich dobro. Więc tu jest problem pomiędzy deklaracjami a realizacją i nie ma co ukrywać, że ta wojna amerykańsko-izraelska przeciwko Iranowi no nie odniosła jakiegoś gigantycznego sukcesu. Więc co tam się dalej zdarzy, to naprawdę zobaczymy. Dla świata konsekwencje są bardzo poważne, dla sojuszników również.
1: Naszym gościem był pan Robert Pszczel, był dyrektor biura NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku na Odessę. Według lokalnych ukraińskich władz celem ataku były obiekty infrastruktury cywilnej. Tymczasem na normalizację stosunków Polski z Ukrainą liczą Warszawa i Kijów, ale też inne europejskie stolice. Pierwszym krokiem do polepszenia polsko-ukraińskich stosunków może być spotkanie Karola Nawrockiego z Włodymyrem Zełenskim w Ankarze. Podczas szczytu NATO w stolicy Turcji prezydent Czech Petr Pavel mówił, że pogłębianie sporu z Ukrainą nie leży w interesie sojuszników.
1: Petr Pavel miał usłyszeć od polskiego prezydenta, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się ją przedstawia. Dodał, że zarówno Warszawa, jak i Kijów nie chcą dalszej eskalacji. Prezydent Nawrocki zapewnił mnie, że omówił już z prezydentem Ukrainy kwestię nadania imienia jednostce wojskowej, która doprowadziła do pogorszenia stosunków. Obaj zgodzili się, że nie chcą eskalować sytuacji. Istnieją jednak sprawy na tyle wrażliwe dla Polaków, że nie mogą wobec nich pozostać obojętni. Jest to moim zdaniem całkowicie zrozumiałe. Do pogorszenia relacji między Warszawą i Kijowem doszło po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Minister Sprawiedliwości nie wyklucza nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie. Po opisaniu przez Wirtualną Polskę działalności spółki neurochirurgów mających zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę, Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że prokuratura zajmująca się tą sprawą czeka na opinię ekspercką.
2: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego i poznałem, jak przebiega śledztwo, jakie są plany prokuratury. Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione.
0: Wczoraj propozycję reformy w służbie zdrowia przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich m.in. maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza na kontrakcie, koniec z kominami płacowymi i fikcyjnym raportowaniem czasu pracy przez spółki medyczne.
3: To są aktualności jedynki.
0: Donald Trump usuwa Syrię z amerykańskiej listy państw sponsorujących terroryzm. O swojej decyzji Donald Trump poinformował syryjskiego przywódcę Ahmeda al-Sharae. Powiadomił już także kongres, który ma 45 dni na jej rozpatrzenie. Trump napisał w liście do al-Shary, że chce usunąć przeszkody utrudniające odbudowę Syrii. W ubiegłym miesiącu prezydent USA podpisał rozporządzenie znoszące część sankcji wobec Syrii. Ma to ułatwić powrót tego państwa do międzynarodowego systemu finansowego i wesprzeć jego odbudowę po latach wojny. Międzynarodowa Federacja Siatkówki zgodziła się na przywrócenie Rosjan do rywalizacji i na odmrożenie ich rankingu. To reakcja na tymczasowe zniesienie przez MKOL zakazu nałożonego na Rosyjski Komitet Olimpijski i tym samym utorowanie mu drogi powrotnej do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Decyzja Międzynarodowej Federacji jest zaskakująca, przyznaje rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mariusz Szyszko.
4: Przede wszystkim zaskoczyło nas tempo decyzji FIVB, której nie byliśmy poinformowani, bo nazajutrz po pierwszej informacji o decyzjach MKOL-u z zaskoczenia dowiedzieliśmy się o przywróceniu miejsc rankingowych reprezentacją męskich i damskich oraz o decyzji o zniesieniu jakichkolwiek zakazów, obostrzeń dotyczących reprezentacji Rosji i Białorusi. Natomiast nasze stanowisko na dziś jest jednoznaczne, że my przestrzegamy zaleceń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, które są dostępne na oficjalnych stronach, które z tego co wiemy nie zmieniły się. Na dzisiaj nie wyobrażamy sobie tego, co będzie za rok. Sytuację